0: czego takiego.
1: Słuchaj, krawiec, pielęgniarek teraz nie ma w przychodniach zdrowia, także. No to może na lepszych warunkach funkcjonują gdzieś w szkołach prywatnych, no nie wiem. Ale na pewno w publicznych nie.
0: Niech się dzieci uczą dbać o siebie, zabandażować sobie same. To jest lekcja życiowa. Albo jakieś tam z nauczycielem wycieczka do lasu, napierdalają się tam kijami, potem jakieś rany se muszą zaszywać, nóż komandosa każdy musi mieć. Taką szkołę bym zrobił, to by nas uczyła do wojny, do walki.
1: Takie, wiesz, u mnie na wiosce była też wioska. No wioska, która była gminą, ale to była wioska. Pod Częstochową. I tam była pani higienistka i nawet był dentystyczny unit, na którym właśnie przechodziła pani doktor dentystka i od czasu do czasu właśnie między innymi chlorowanie robiła. Ale teraz...
2: Ja chlorowanie to nawet... chyba nie. Fluorowanie prędzej.
1: Fluorowanie, tak. No. Nawet teraz to... Nie wiem, czy są takie praktyki. Nie wiem, jak to wygląda.
2: I fluorowanie jest, ale trzeba wyrazić zgodę na piśmie. Rodzic jest pytany.
1: Ale czy to się tam w szkołach odbywa? Czy
2: w szkołach, tak, w szkołach. Jeszcze, czekaj, ile teraz lat minęło od szkoły? No jeszcze z 8 lat temu ja właśnie pisałem, nie wyraziłem zgody na fluorowanie.
1: Bo ja na przykład wiem, że tam, gdzie ze wsi, z której pochodzę, nie tyle w szkole nie ma unitu dentystycznego, co nawet w przychodni zdrowia już zamknięto dentystę.
2: Mhm. No a powiem ci szczerze, że w podstawówce
1: też już ostatnie roczniki odchodzą i są niedobory, także nie wiem jak to, może w większych miastach, no.
2: No tak w podstawówce jest. Naszej była dentystka, ale to nie było na tej zasadzie jak jeszcze za moich czasów, że tam brała na obowiązkowe przeglądy raz w roku, bo to tak wyglądało i nawet jak coś wykryła, to wierciła się, nie pytała nikogo o zgodę. Natomiast był gabinet, który pewnie był pozostałością po komunie i tam w tym gabinecie owszem dentystka była, ale to było zaznaczone na mapie Google jako prywatny gabinet dentystyczny i często tam dzieciaki korzystały, ale tam normalnie płacili rodzice wtedy, nie?
1: No właśnie. No. Ja jeszcze się załapałem na taką akcję właśnie jakiejś takiej kontroli związanych, nie wiem, po prostu podstawówce. No. Ale teraz to mi się wydaje, że to już jest jakby rzadkość. No,
2: no u mnie się skończyło to na początku lat 90. No mówię, no jeszcze tą komisję wojskową jakoś miałem, 91 chyba to był rok, to miałem właśnie taką z tym przeglądem, ale jeśli chodzi o dentystę takiego, gdzie po prostu wołali i nawet przyszła po mnie pielęgniarka, to kiedyś opowiadałem tą historię, ja już byłem wtedy zapisany do pierwszego w Szczecinie na Kwiatowej 5 gabinetu dentystycznego prywatnego i odmówiłem po prostu. No i była afera, mimo że ja miałem 18 lat już wtedy, była afera i z dzwoniłem do rodziców. Na szczęście ja miałem możliwość tak, żeby przedzwonić i żeby po prostu nie było jakichś tutaj konsekwencji dla mnie, bo by mnie ze szkoły mogli nawet wyrzucić. U nas po prostu to były takie popieprzone czasy, końcówka komuny. No i po prostu, żeby jakieś mnie tam nie zawiesili za bezczelność względem. Bo ja po prostu powiedziałem, że nie pójdę, bo się leczę prywatnie, nie?
0: Etam, to był taki
2: ostracyzm, nie?
0: Etam, ale chciałem cię zapytać, Etam, wiesz, bo ty z taką dumą czasami opowiadasz, jak to kogoś tam zrugałeś i kobietę tak obsztorcowałeś, że się zesrała aż. I to tak jakoś tak niemiło mi się tego słuchało, że ty taką opowiadasz o tym, jak tam awanturę zrobiłeś, opierdoliłeś wszystkich z góry na dół, zwyzywałeś.
2: Ale kobietę.
0: I kobietę też jakąś właśnie tak i tak z taką dumą powiedziałem, że tak ją zwyzywałem, że po prostu, że jej laczki
2: nie,
0: spadły.
2: Nie, nie zwyzywałem nigdy, to tak ją nie mówiłem.
0: To może mi się coś przesłyszało, no dobra.
1: Panie krawiec, może jej się należało. Po co drążyć?
0: No dobra, to nie będę drążył.
2: Dzisiaj przepuściłem kobietę w kolejce. Spoko. W tym sklepie, co mnie zrugała ta...
1: Pytam, nie, czy są plomby w zębach 1-4 białe, a pozostałe są czarne.
2: 1-3.

0: To dobrze, że mnie wyprowadzasz z błędu, bo jak ja dzwoniłem i się pytałem, bo chciałem jedynkę swoją wreszcie dokończyć, żeby ten mój konowal dentystyczny wreszcie mi skończył to, a ja w końcu się wkurzyłem, bo już miałem kanał wyleczony, tylko ropę miałem po prostu pod tym i chciałem wreszcie to zrobić i już miałem zamiar iść na NFZ.
1: Czyli
0: po
1: prostu. Nie miałeś zakończonego leczenia kanałowego, skoro miałeś ropę.
0: To znaczy nie, tak, dookoła korzenia pojawiły się leukocyty z ropą, tak? Natomiast no już po prostu to było przegięcie już, bo on mi tą ropę spuszczał znowu tego, a mógł mi go to normalnie zaplombować i założyć sączki tak zwane.
1: No nie mógł tego zrobić, bo gdyby ci go zaplombował, stan zapalny by w tym zębie, gazy by się zaczęły zbierać, ropa by się zaczęła zbierać pod pokrywą właśnie plomby światłoutwardzalnej, którą teraz się tylko stosuje, i doprowadziłoby to do jeszcze większego stanu zapalnego. Także ząb trzeba oczyszczać z ropy, leczyć antybiotykiem ze stanu zapalnego. Do momentu, kiedy po prostu będzie można go, lekarz oceni, czy go całkowicie usunąć, czy po prostu leczyć kanałowo i przeznaczyć do uratowania. No. Jeżeli doprowadzasz do stanu zapalnego, w którym gdzieś się ta ropa ciągle zbiera, ciągle masz tam problem, to czasami ząb po prostu jest nie do uratowania. Nie można go wypełnić, ponieważ ten stan zapalny rozsadzi ci tak dziąsło po bokach, zgnije ci korzeń, to się wiąże z dużym cierpieniem. Jest albo, no niestety, no nie ma cudów.
0: No właśnie, i tutaj mi tu powiedziałeś ważną rzecz, znaczy dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, że ja miałem rację co do tego antybiotyku, że powinien mi było od razu zapisać, bo podejrzewam, że zakładając mi materiał, jakby to powiedzieć, lekarstwo do kanału, to, bo jak ja już zacząłem czuć, że tam coś się dzieje, to po prostu właśnie nie dostałem antybiotyku na prośbę, a lekarka dawna rodzinna powiedziała, że to jest skandal, że powinien mi antybiotyk właśnie zapisać na tą ropę, bo to się potem mi babrało przez długie dwa miesiące, nie mam już to zrobione, nie, ale przez ten, a z kolei w przychodni na NFZ, gdzie się dowiedziałem, powiedziała mi, że, spytałem się, czy mi zrobią, powiedziałem, kanałówka jest zrobiona, nerw usunięty, zdjęcie mam, zrobione panoramiczne już po robocie. Mówię, a czy wy mi to zrobicie? Jaka jest różnica u was między dentystą prywatnym a ten? I tak mi wytłumaczyła, że proszę pana, przyjdzie pan i zrobimy panu normalnie wypełnienie tego kanału, ale i tutaj pamiętam dokładnie, powiedziała, że to będzie plomba chemoutwardzalna, tak powiedziała.
1: Dobrze, że tak jest w pakiecie. Ja nie jestem lekarzem, nie wiem. Ja ci powiedziałem tylko tyle, co się dowiedziałem. Mm. Z tego, co się
0: nie, no wiesz, nie, może,
1: wiem,
0: może.
1: Nie mogę mówić takich rzeczy, bo potem gdzieś tam ktoś.
0: Czy nie chodzi o to, żebym ja cię łapał za słówka, tylko po prostu wiesz, ja chcę też wiedzieć od osób, czego się domagać, bo na te NFZ mamy leczone 6 zębów górnych i dolnych, tak? Czyli prawie nic.
1: Dobrze.
0: Tak naprawdę.
1: Ja nie prowadzę NFZ-u u mnie.
0: Okej.
2: A tutaj mi adwokat podsunął pomysł, żeby wypełniać dziury w zębach materiałem C4 wybuchowym. Jak nas potem gdzieś tam złapią, zwiążą czy coś, to my możemy zgrzytnąć zębami i wysadzić się w powietrze i połowę domu.
0: No adwokat jest blisko tego, co ja robiłem. To znaczy ja miałem długo siódemki, gdzie mi te właśnie te czarne, stare plomby, bo ja wszystkie mam już usunięte te zęby, które mi tam wdłubali w szkole, nie? Po prostu popsuły się i ten. I miałem tam właśnie taki brak po tej plombie, no to ja sobie przez 3 lata chodziłem, wypełniając go samemu codziennie watą po prostu, nie? Żeby tam się nie gromadziły kartofle albo coś. I mówię zupełnie poważnie. Tak bardzo się bałem chodzenia do dentysty po prostu.
1: Ja też się bałem.
0: No, a to jest męska przypadłość, to nie ma co się wstydzić. Faceci się boją dentystyk z reguły.
1: Poznałem dentystkę w swoim życiu i się już potem nie bałem. Nie wiem. Jakoś tak... Wiecie, jak ci na przykład zależy na kobiecie, to nawet tego dentystę przecierpisz. I tak pamiętam, że zaczęliśmy ze sobą chodzić. I ona praktyki, moja narzeczona, gdzieś odbywała i mówi, przyjdź, musisz przyjść do mnie na przegląd. Ja pierdolę, nie? To jest jednak wyzwanie.
0: Znaczy
1: No,
0: przegląd
1: ale
0: to jest tam,
1: przyszedłem
0: wiesz.
1: w, to, ale wiesz.

0: wiedziałem, że mam coś do roboty, nie? Zaraz tam coś tam wygrzebię, tym bardziej, że no, ona była na praktykach, także garnęła się do wygrzebywania tam dziur. I przyszedłem z kwiatami dla mojej narzeczonej, dla asystentki. Usiadłem na fotelu. No i tutaj, panowie, przychodzi to kluczowe pytanie. Ze znieczuleniem czy bez? I patrzysz w oczy swojej narzeczonej, która jest pod przełbicą, i na asystentkę, i mówisz to bez. Ale tak naprawdę no, przejebane było.
1: No ja nie jestem akurat taki odważny. Zawsze mówię, że chcę znieczulenie nawet profilaktycznie, ale ten, ale jak chciałeś
0: spróbować... Ale powiem ci, ja tak mniej więcej się dowiadywałem na ten temat, to jest coś w tym, że na przykład lekarz były przypadki gdzieś, nie? Że lekarze na przykład na wojnie gdzieś tam operowali się sami albo wycinali sobie wyrostek. Jest coś takiego, że im bliżej poznajesz temat, to wydaje ci się mniej bolesny. Nie wiem, na czym to polega.
1: No tak, no ja akurat zostałem zaznajomiony na podstawie fotografii, że jestem tym z kilku tam, czy kilkunastu procent społeczeństwa, którzy mają dodatkową wiązkę nerwową. I to nawet widać, kurde, takie jakieś, to się nazywa jakieś rozgałęzienie czy coś, czy dodatkowe wiązki nerwowe, które trudno jest trafić, bo to trzeba blisko gdzieś tam to znieczulenie wstrzelić. No ale znalazłem w końcu dentystów, którzy potrafili to zrobić. Ale to długi proces był, muszę powiedzieć. To kilkanaście lat trwało. Nie? Na przykład była sytuacja, że zwiałem z fotela facetowi. No po prostu tak mnie tam męczył, że ja mówię, sorry, no kurde, zaraz ci przypierdolę, nie? I po prostu wolałem uciec, nie? Zresztą notabene Maciek też, uczeń mojego właśnie aktualnego tego dentysty.
0: Z tego znam taki przypadek, ten pan doktor, taki starszy, który mi sprzedał w ogóle tą całą naszą przychodnię, pracował w Szwecji w latach 90. I tam miał taki przypadek z muzułmaninem, który mu przyłożył nóż do gardła w gabinecie. Wyobrażasz sobie, wiesz, no, chciał mu pomóc, no, zadał mu tam jakiś ból, no, ale facet był taki, nie posługiwał się ani angielskim, ani, wiesz, nie wiem. No ale w każdym razie była taka sytuacja, że były pertraktacje, ja bym go wziął jako zakładnika. Przykładając, wiesz, no, masz takiego gościa w tym czepku na głowie z brodą, który ma kosę, wiesz. I nie wiem, no ale tak mu odwaliło i pamiętam, że gdzieś tam trwało kilka godzin. Nikomu się nic na szczęście nie stało. Wypuścił asystentkę, no ale z tym, wiesz, z tym lekarzem, no bo no, on twierdził, że wiesz, że chciał go zabić, no czy coś w tym stylu. Takie
1: no może go tak bolało.
0: No na pewno go musiało boleć, no ale no, nie każdy tak reaguje, no bo wiesz jak to jest, no może jakiś był uchodźca prosto z jakiegoś pastwiska.
1: Ja pamiętam taką sytuację, że byłem na fotelu i po prostu górny kanał, nie? To po prostu jak mi się wywierciła, mimo że byłem znieczulony i to tak mocno, że aż prawie jak po powieką mrugać nie mogłem, doszło tak wysoko. I powiem ci, że po prostu jak babka tylko włączała wiertarkę, to po prostu cała głowa, miałem wrażenie, że mi lata, bo tak jakby mi ktoś gwoździa wbijał po prostu w dziąsło, nie? To taki
2: a może, a może po prostu jesteś histerykiem? Tak czasami nie, się nie, mówi, nie. Że faceci ciężko znoszą choroby, że kobieta sobie jakoś tam przechoruje, prawda. Nie będzie tam marudzić, a facet będzie jęczeć, stękać, będzie umierał. O!
1: Bo chodzi o to, żeby kobiety nas wtedy obsłużyły, to jest normalne.
0: Jest ta teoria na temat progu bólu, nie? U kobiet jest przesunięty, bo jednak muszą przeżyć poród. No, u mężczyzn jest niski w porównaniu do kobiet. Także może... No bo z tego, co też zauważyłem, no kobiety jakieś spokojniejsze są. No mężczyźni bardziej panikują.
1: No ja miałem koleżankę właśnie taką, co mi opowiadała, że ona strasznie lubi w gabinecie dentystycznym właśnie leczenie, bo ma taką sadystyczną tendencję, że uwielbia, kiedy po nerwie jej się jeździ. Ona lubi to uczucie, nie?
0: No to dobrze o niej świadczy, musi być niezłą kochanką.
1: No właśnie, miałem pewien problem, bo ona twierdziła, że mnie kocha, nie? I po prostu taki przypadek miałem. Mówię, kurde, co by było, co by się działo.
0: Trzeba budować.
1: No, no właśnie. Ja się obawiałem, ona była większa ode mnie. Znaczy większa, w sensie wyższa w ogóle, nie?
0: A taka była dosyć... nerdowską olimpijką, może?
1: Nie. Była polską, była polską pracownicą redakcji. Co może oznaczać po struciu się jakimiś farbami, że może było jak te niemieckie olimpijki, nie?
2: No, a jako, że właśnie doszliśmy do tego, że kobieta ma obniżony próg bólu, czy podwyższony, ma...
0: właśnie ciekawe, jak to określić, czy podwyższony, czy obniżony.
2: No, powiedzmy, że jest bardziej znieczulona, mniej
0: odporna,
2: czuje...
0: Odporna, no.
2: Odporna na ból, to jakby to powiedzieć, że ma obniżony, czy podwyższony próg?
0: Kurde, właśnie.
1: Ma powiększoną tolerancję na ból. Że ja to samo mam, tylko akurat nie w przypadku dentysty, bo to wszystko zależy od lokalizacji, tak, co i gdzie. No,
2: a to właśnie tak, chciałem dopowiedzieć, to właśnie oznacza, że można ją lać. Nie no, żartuję oczywiście, nie wolno sobie nawet żartować tak. No, dobra, powoli będziemy kończyli audycję. Muszę tu, jak mówię, trochę mam też jeszcze rzeczy do roboty. To co panowie, tak. Dzięki za wizytę.
1: No, u dentysty. Dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia. Trzymaj się, krawiec. Cześć, ja tam.
1: No, cześć, na razie.
2: Cześć. Trzymaj się, rozłączam. Hej.
1: Hej.
2: No, zlot dentystów się tu zrobił na koniec. Tematy dentystyczne. Co ty mówisz? Plomby termoutwardzalne? Sobie rozmawiają, nie? Strasznie ciekawe. No ale temat jakoś tu nawet chyba was zaciekawił, bo było trochę komentarzy nawiązujących do tematów stomatologicznych. No, mogłem zapytać Mata o słynne tureckie zęby. Na przykład. Do zobaczenia u dentysty, pisze Artur. Który ma gorączkę chyba. Było też coś o opłacie covidowej u dentysty, że 10 zł jeszcze covidowe proszę dopłacić. A w sumie może czemu nie? Może właśnie w świecie kapitalizmu ktoś, kto pracuje w grupie podwyższonego znacznie ryzyka, bo kontakt ze śliną, to pluje na niego ten pacjent, leczy zęba jakiemuś panu Włodkowi, a on nagle... i całego tego COVID-a wykaszlał na panią dentystkę. Czemu ona nie miałaby pobierać tej dodatkowej opłaty, takiej rekompensującej, to 10 zł, to tak szkoda? Strasznie? No widzicie, ja tu cały czas planuję kończyć, a tu dzwonią ludzie tacy jak na przykład, kto?
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Ja pan dzień dobry. Pan nie dzień dobry. Jeszcze.
2: Pan dzień dobry, to rozumiem. Pan się spytałem, kto? To dzień dobry, się dowiedziałem. Dobrze. Panie dzień dobry.
3: Michał z tej strony. No. Nasz ulubiony. ten. Krawiec, nie kończ jeszcze. Ja niedawno wstałem dopiero, także ten. Chętnie bym posłuchał, wiesz.
2: No to jest właśnie ten problem, jak zadzwoni powiedzmy bursztynowo, srebrno, złoty sponsor i prosi, posłuchałoby się jeszcze, prawda?
3: No posłuchałoby się, no. No nie było w piątek nie było audycji, to taki niedosyt aż mam normalnie. Nie? Dzisiaj wstaję, patrzę, o, audycja, to se włączę. Włączam i 10 minut później słyszę, że wyłączasz, że kończysz.
2: No to tak. Włączasz i wyłączasz, widzisz, no tak to jest właśnie. Włączam, ja też tak włączam i wyłączam. No, już nie będę was poprawiał, to uparciuchy same tutaj, Gumball też nie chce mówić poprawnie, też włączam, wyłączam, weszłem se i se włączam. No ale dobra, no jak tam se chcecie.
3: O to co, to dzisiaj było o chłopaczkach z baraków?
2: No i to wiesz, już dosyć długo ten temat leciał. Ale czy ty widziałeś chłopaków z baraków?
3: No widziałem, no. Widziałem.
2: Jak znajdujesz ten serial? Mości panie.
3: Zajebisty. Jak na, bez kitu. Zajebisty, naprawdę. No bardzo się uśmiałem przy nim. Nie wiem, no może ja mam takie płytkie poczucia humoru, ale normalnie nie mogłem wytrzymać. Tak się śmiałem przy tym, że naprawdę. Bo to o takich głupkach jest, nie? A jest taki typ humoru, co jest tak głupi, że aż śmieszny po prostu. Ja taki humor najbardziej chyba lubię i dlatego mi może przypadł do gustu ten serial.
2: No, to jest taka mieszanka humoru. Raz się przewracają, ktoś beka, innym razem to z dialogów wynika, z zabawnej jakiejś po prostu gry sytuacyjnej. Mam na myśli to, że tam są różne rodzaje humoru, jakby nawet może jakąś domieszkę Monty Pythona w tym wszystkim by się znalazło, bo to wszystko jest tak popierdzielone czasami, że wręcz się robi abstrakcyjne, nie? Trochę.
3: No i dlatego właśnie to lubię. Dlatego to jest śmieszne. A teraz już takich seriali nie robią, nie? Teraz Netflix, kurwa, wszystko robi. Kupiłem ostatnio tego Netflixa za dolara, bo znalazłem w ogóle taką stronę, gdzie za dolara można kupić na cały miesiąc Netflixa, nie? Znaczy kupić na takiej zasadzie, że ktoś ma konto i po prostu ci udostępnia to konto za dolara miesięcznie, nie? To sobie kupiłem tego Netflixa i tak sprawdzam...
2: Kradzionego Netflixa se kupił i się chwali tutaj.
3: To nie jest kradziony. To nie jest kradziony. Jak kradziony? To tam normalnie dostajesz, wiesz, dostajesz login, hasło i se możesz profil
2: zrobić. Spoko, no też mam użyczonego jakby, więc...
3: Ale nie... za co tam płacić? Jak ja rzekł, te wszystkie filmy, te wszędzie, gdzie jest logo Netflixa na jakimś serialu albo na filmie, to już wiadomo, że to będzie hała jakaś, jakiś syf. Tak naprawdę tego się kurwa oglądać nie da, tych filmów wszystkich, nie? One są niby takie, one są płytkie i są takie...
2: Na Netflixie? Nie, czyli co, źle oceniasz repertuar Netflixowy, tak?
3: Tak, bardzo źle. Ogólnie uważam, że to nie jest warte nawet tego dolara, żeby za to płacić, wiesz.
2: Dziwne.
3: Te produkcje wszystkie to są takie, kurwa, nie że na jedno kopyto, ale rozumiesz, są płytkie są strasznie, płytkie są. No nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. No kiedyś filmy były lepsze, nie?
2: Nie wiem, ja mam trochę inne wrażenie. Mi się bardzo podobają produkcje Netflixowe. W ogóle to okazało się, że Netflix to jest taka nowa fala, wiesz. Nowe podejście trochę do kręcenia. Bardzo różnorodny repertuar. Dużo wartościowych rzeczy według mnie. Ale to zostawmy, bo to nie będziemy się teraz przekonywać, czy Netflix jest dobry, czy zły. Te chłopaki z baraków oczywiście też można na Netflixie znaleźć, różne wersje tych chłopaków z baraków i to jakiś taki fenomen, bo to łączy w sobie różne takie bardzo współczesne rzeczy, mockumentary, Big Brother, kabaret, wiesz, różne te rodzaje humoru, co mówiliśmy, do tego dziwne takie rzeczy. Znaczy takie fajne dodatki, powiedzmy to, o czym mówiłem, czyli to strzelanie się rodem z drużyny A, nie? Że tam, owszem, się krew się pojawiła raz, Ricky chyba, czy tam Julian mieli tam krew na ręku, ale tej krwi minimalna ilość, to nadal jest takie strzelanie się po prostu takie komediowe, nie?
3: Jak się strzelali z tym, co tam straszył wszystkich, co z więzienia wyszedł, tak?
2: Cyrus chyba, tak?
3: Cyrus, tak. Właśnie, Cyrus.
2: Wielki taki w skórzanej kurtce, trochę też taki retro, jakby jakiś, ni to James Dean, ni to jakiś taki twardziel z filmu o Elvisie, nie? Taki Cyrus, groźny.
3: Frajer taki, weź, przychodził sam, ich tam wszystkich zastraszał, oni wszyscy stali, bo pistolet miał gość, nie? I się bali podejść, kurwa.
2: No, on miał spluwę i jeszcze, wiesz, takiego twardziela zgrywał, miny robił, gumę żuł, nie? I wiesz, tak strzelał tam w niebo, kurwa, wszyscy myśleli, że to jakiś twardziel, a się okazał taką cipą trochę, pipą.
3: No tylko mu pistolet zabrali i było po gościu. No, ale to fajne to jest ogólnie. To jak trochę, jak to mówisz, mockumentary się nazywa? Co jest taki format jak Trudne Sprawy, czy coś?
2: Wiesz, Blair Witch Project, po prostu coś stylizowanego na dokument.
3: A na tej zasadzie, no bo tutaj właśnie masz takie ujęcia, że chodzi ekipa filmowa za nimi, nie? I takie same rzeczy, to mi się to skojarzyło z takim właśnie No jak trudne sprawy są, że tam dzieje się jakaś akcja i za chwilę jeden aktor tam, wiesz...
2: No, może też w tym stylu właśnie, faktycznie, no, może też to... Ja tych trudnych spraw tak do końca nie kojarzę, ale domyślam się, jak to wygląda, takie TVN-owskie jakieś, takie nagrywane cyfrową kamerką, tam Janusz w kuchni z policjantem, rozmowa, idą po osiedlu, coś tak.
3: No i później tam mówi na przykład, to tak, siedłem z panem policjantem po osiedlu, nie spodziewałem się, że u nas na osiedlu to tyle ławek stoi, nie?
2: No to proszę pana, pan wie, że straszny jest wandalizm ogółem i ostatnio, żem widział jednego takiego, co kał i mocz, przepraszam, że tak powiedziałem, z siebie wydalił, panie, pod śmietnikiem, no, kurde.
3: No. Ale nie no, chłopaczków sąsiedztwa z baraków to można oglądać i oglądać bez kitu. Naprawdę to wciąga i to nie męczy. Bo też niektóre seriale są takie, że oglądasz i jest ich na przykład, nie wiem, 5 sezonów i już się nie chce w pewnym momencie, wiesz, już się nie chce tego oglądać, nie? A właśnie z tymi Netflixowskimi produkcjami tak jest, szczerze mówiąc, że tego się nie chce w pewnym momencie już oglądać. A tutaj w te stare filmy to jednak, wiesz, mają w sobie takie coś, że to się nie nudzi, tylko to dalej śmieszy, wiesz, oglądasz 4. sezon i to dalej jest wesołe, dalej się idzie pośmiać przy tym.
2: No, ja bym docenił tego Netflixa może chociażby za to, że możemy sobie tam w tym momencie obejrzeć wszystkie sezony Chłopaków z baraku, a jest ich multum, kilkanaście. No, też tak myślę sobie, żebym się nie zgodził z tymi, co widzą tylko jakieś zło, byle jakość i kolejny tam świat według kiepskich i popłuczynę jakąś w ogóle, intelektualne, zero i w ogóle, w takim show, bo dla mnie to jest właśnie dobre show, tam są pozytywne rzeczy też jakby popularyzowane, nie wiem, przecież ten Bubbles, to on jest jakby taki niepełnosprawny, nie? Mogliby się z niego śmiać, mogliby mu dokuczać, a on tam jest traktowany zawsze z szacunkiem i na równi, jest kumplem. No. I to jest takie pozytywne pokazanie, że można mieć w grupie takiego kolegę, który jest śmieszny trochę, ma bardzo grube na przykład okulary i śmiesznie się wypowiada, tak zawsze mówi, ale w śmieszny sposób i przeżywa wszystko bardzo. No, to taki jest Bubbles, jest śmieszny i pocieszny taki. I można pokazać, że to może też być nasz kumpel fajny, nie?
3: No, dokładnie. Dokładnie, to jest bardzo fajnie też pokazane. No, masz rację, wiesz. Jeszcze w czasach, kiedy teraz jest tak zwana inkluzywność, nie? Czyli, wiesz, czyli taki trend, że nawet, że na przykład trzeba pokazywać tam kogoś, kto jest, nie wiem, tam inwalidą, czy może ma coś z głową, ale taką osobę też trzeba pokazywać w serialu, bo jeżeli takiej osoby nie będzie, no to tam się inni inwalidzi obruszą, może czemu, a my jesteśmy dyskryminowani, zostawiani na boku i tak dalej, bo nas nie pokazują, nie? A tu widzisz, to jest świetny przykład na to, że ta inkluzywność była już, nie wiem, z 10 lat temu, no ile to ma, z 10-15 lat, nie? Ten serial.
2: Było też wspomniane o tym wcześniej w audycji, że niewykluczone, że ten serial się przyczynił trochę do legalizacji ostatecznej w Kanadzie, że spopularyzował temat konopi, że oswoił ludzi z tym, że to nie jest jakieś straszne zło, używka po prostu, że zabawna jest to całe ściganie o to jakieś więzienie, oswoił z tym
3: ale
2: tematem.
3: Ale oni tam mieli problemy przecież o to tam w serialu, nie? Jak ten tam hasz z betonem mieszali, co nie?
2: Nie to mieszali, przecież... tylko sobie wybrukowali jakby tym haszyszem podjazd do garażu, no. Tak?
3: No, ale to przecież ten, jak mu tam, ten pijak? Kurwa, nie pamiętam już imion. No ten strażnik tam, ten.
2: Jim Leahy.
3: Leahy, właśnie, no to przecież...
2: Leahy, źle wymawiasz, Leahy.
3: No, pójdziesz do więzienia, wrócisz do więzienia, zobaczysz i tak mu tam, wiesz, o ten hasz truł głowę temu Rickiemu, także w tamtych czasach to nie wiem, czy to jeszcze legalne było. Tak
2: ty, a nie kojarzy ci się ten Jim Leahy z postacią taką jak Paździoch? On ma coś wspólnego, nie?
3: No, taki trochę, no. No, taki.
2: Paździoch, nie? Wiesz, knuje i ma plan, jak udupić tego Rickiego i tego umięśnionego, przystojnego Julianka.
3: Ale wiesz co, Paździoch to jeszcze była taka postać, że on tam, wiesz, był wężem łysym, ale nieraz to przyniósł wódkę do Fertka, tam przyszedł normalnie pogadać. A Lichy to jest taki skurwysyn, taki już naprawdę typowy, wiesz, taki...
2: No nie wiem, on też tak właśnie knuje, że tu się zbrata z kimś, tu z wódką przyjdzie, przecież on też tak knuje jak Paździoch.
3: Lichy?
2: No?
3: Nie, Lichy jest gorszy moim zdaniem. Moim zdaniem. No ja go nie lubię, a Paździoch na przykład, wiesz, Paździocha jeszcze mam za to szanować, nie? Za to, że o 5 rano pierwszym tramwajem na bazar jechał i tam, wiesz, nie, Paździoch na przykład nie jest nierobem, tylko to jest człowiek, który, wiesz, całe życie zapierdala ciężko, nie? A taki Lichy, no to co on robi? On tylko pije i nic więcej.
2: No nie, on też zapierdala i bycie strażnikiem, stróżem prawa to zawsze mu towarzyszyła chęć i on, to była zawsze jego misja, od zawsze kontrolować, sprawdzać i mandaty wlepiać i porządku pilnować, no zawsze
3: bo
2: tym żył.
3: Pies.
2: No bo to jest...
3: To pies był, no.
2: Tak, no to policjant
3: to
2: był.
3: Wyrzucili.
2: No. Okazało się, że wrobili go ostatecznie, bo to go oblano jakimś tam whisky i ten jego samochód to zwolnili, hamulec ręczny właśnie Julian i Ricky i ten samochód tam wpadł na ścianę i pomyśleli, że to Leahy, to po pijaku śmierdzi alkoholem tym samochodem przydzwonił i go wywalili.
3: No. Tam przez jakiś czas przecież ten był, Ricky był w ogóle zarządcą parku, nie? Jak Leahy go wywalił, a Leahy to chyba, nie wiem, czy nawet wtedy nie siedział. No to chyba jakoś tak było, że Leahy poszedł właśnie siedzieć i ten był później zarządcą całego parku, Ricky.
2: Siedzieć chyba nie poszedł, tylko został zwolniony jakby, czy coś. Wyrzucony,
3: coś
2: spierdolony ze stanowiska został chyba.
3: No, było coś takiego. No, także tego, dobra. To ten, ja sobie już chyba pogadałem.
2: Powiedz
3: zakończyć. Chociaż nie no, ja bym jeszcze posłuchał, wiesz o co chodzi, nie? Szkoda, że tak późno, że tak wcześnie zacząłeś nadawać dzisiaj, nie? Bo nawet mi się powiadomienie, wiesz, nie wyświetliło nigdzie, bo tak to zawsze powiadomienia dostaję, że audycja jest na żywo, a dzisiaj jakoś nie przyszło nic.
2: Zawsze możesz sobie za niedługo tam, czy nawet jeszcze w trakcie audycji cofnąć i sobie od początku słuchać. No to tak, wiesz, i to może nie jest to do końca wtedy na żywo, ale też jakby masz takie wrażenie, że to jest świeże, nie? Że to jest coś świeżego, co się tu teraz działo, więc też się spoko słucha.
3: No dobra, to ten, to siemanko.
2: Siemanko, niezłe wdzianko, cześć.

0: ludzie się śmieją z ekologii, że ekooszołomstwo, w ogóle ekoterroryści, lewactwo. No ale jak teraz zaczną Polacy palić na potęgę śmieciami, co już w sumie ma miejsce trochę, taka sytuacja. No bo wiadomo, naturalna kolej rzeczy, skoro drogi jest węgiel, koszty życia tak wzrosły, taka drożyzna, wszystko, każdy sobie tam stara się jakoś radzić jak może, nie? No i jest dużo palenia śmieciami, będzie jeszcze więcej, byle czym, nie? I jeszcze wodzuś daje przykład. Kieszonkowa wersja Führera, jak go tam ktoś nazwał ostatnio, Giertych, nie wiem. Mówi, że można palić wszystkim, byle nie oponami. No. No to ludzie się słuchają i będą palić wszystkim. Mówiłem już o swojej wizji, o swoim projekcie, że palmy posłami na przykład. Tyle ich mamy. Mogłoby być dużo mniej. Spokojnie możemy palić tymi posłami. Zawsze jakiś pożytek by był, nie? Śmierdzi czasem oponą, ale to o tych posłach, Bieszczad? Śmierdzi czasem oponą, z komina kwaśne kłęby dymu lecą. To myślę o tych posłach, że jak palisz takim posłem, to no nie da się tym palić, bo jest smród. Smród jest okropny, proszę państwa. Jak się takimi posłami pali, to się nie nadaje do palenia nawet. Wrzucisz takiego posła PiS do pieca, to leci taki dym biało-granatowo-czerwony. Takie są kolory pisowskie, tak? Takie jak flaga rosyjska są. I po prostu tu no, zawsze jebało. O, jakie brzydkie słowo tu furiat. No to tak to jest, jak się pali posłami właśnie.
1: No, beknąłeś.
2: Absolutnie.
3: Panie Robercie, niech pan opowie coś o tuszeniu potraw, czyli popularnej metody obróbki termicznej, popularnej na Podlasiu i Suchodolszczyźnie.
0: No właśnie. To ja się powoli zbieram. Dzięki za słuchanie. Dzięki za trwanie. Dzięki, że jesteście, jacy jesteście. No, za donejciki, wielkie podziękowania dla wszystkich też darczyńców wspaniałych, którzy mi prezenty dają niesamowite, wspaniałe, cudowne, ogółem całe te. No i będę się wdrażał z powrotem do nadawania. Właściwie to już jestem wdrożony. No, dziś po prostu jestem trochę jeszcze chory, stąd taki głos trochę i specyficzny sposób mówienia. Tak choroba jakoś działa. Słychać jakoś tak inaczej. A może się z wiekiem zmienia po prostu. I będę tak już teraz cały czas mówił w taki sposób. Witam was serdecznie. Z zatkanym nosem. Z glutem na gardle. I wpadajcie jutro o 21:00 posłuchać Czektula i Damiana. Będą tym razem rozmawiać o tych cockring of power, wersja tego Władcy Pierścieni, taka genderowa, zrobić taką genderową, nie, w ogóle Władcy Pierścieni genderowy. Wszyscy z jakimiś dildosami, jakieś same feministki, geje, elfy, krasnoludy, takie wskórzanych jakiś tam z dildosami. Na czole dildosy, magia dildosowa, strzelają w siebie dildosami eterycznymi. I penisy, i waginy, i jajka, i cycki, i dupy. I kolczyki w nosie. To by się spodobałoby ci się takie coś, furiacie, drogi bracie? taka wersja Furiatowi by się nie spodobało bardzo, to chyba. Dziś był ostatni odcinek Rodu Smoka, no właśnie. Tak. Też gdzieś wyczytałem. Ale przyznam się, że w ogóle nie oglądałem tego Rodu Smoka. Ród Smoka z Rozkroka. Znowu jakiś. No to jest prequel Gry o Tron, tak? Dobrze mówię? No to już mi się nie chce za bardzo takich rzeczy oglądać. Dość już tych spoconych lafiryt i karłów z toporami. No, już mi się znudziło trochę. Wszystko mi się znudziło. Tu dość już typów i typiar z mechanicznymi nogami, rękami, oczami. Dość już spoconych lafiryt i karłów z toporami. Dość już... wszystkiego już dość. Chcę normalnego, zwykłego człowieka zobaczyć. Film o normalnym, zwykłym człowieku. Żeby nie skakał na 20 metrów, żeby nie wypierdywał gwiazdek z dupy, żeby nie przechodził przez ściany, nie latał. Smród Skroka? Pisze adwokat. Zapytuje. Smród Skroka? Takie brzydkie słowa. O! Adwokat, to widać, że to jest źle wychowany chłopiec. Źle wychowany chłopiec takich słów używa. Brud z odwłoka. Albo może róg. Róg smrakloka. Róg, taki wiecie. Róg smrakloka. Taki jakiś stwór, smraklok z rogiem jest. Trzeba mu odebrać ten róg, wyrwać mu, jak niczym Conan jakiemuś tam wielkiemu srutututu wyrwał wielkiemu przedwczesnemu, przywołanemu, demonicznemu i odesłał go w siódmą gęstość. No. A widzieliście kreskówkę? Conan Barbarzyńca chyba. Conan, po prostu Conan chyba. Conan ma wichru moc. Conan moczy się co noc. Takie było intro. No taki rysunkowy Conan to śmieszny, bo on tam nie może być krwi i seksu. Wiadomo, że to jest dla młodzieży, dla dzieciaków, więc ten Conan musi on tam się dużo gimnastykować. Trzeba całą tą historię tak ułożyć, żeby no, nie było rozpierduchy, nie? Takiej niestosownej do młodego wieku. No więc Conan walczy z jakimiś takimi reptolami, z reptilianami. Smokowcy tacy, nie? W Dragonlance byli smokowcy, tutaj mamy jakichś takich wężowców, żmijowców, humanoidalne węże, no. I on ma taki specjalny miecz, że jak tym mieczem chlaśnie i dotknie tylko takiego stwora, to on etam znika.
4: 5 zł 98 groszy. Srutututu.
0: Srutututu, majtki z drutu. Etam? Czyżby to był prawdziwy etam? Czyżby on się taki hojny zrobił? Bo to nie pierwszy, nie drugi raz ostatnio. Tutaj widzę, etam wysyła. I taka no, liczba 5,98, takie wyliczone. 5,96, 5,97, 5,98. Proszę bardzo, tu dla grawca pyk. No, dziękuję bardzo, dziękuję. I komentarz wspaniały. Srutututu. Tak, zgadzam się, racja. Właśnie tak to jest. Conan Destylator, pisze Van Dust. Furiat pisze, krawiec, powaga, spodoba ci się serial Rozdzieleni, taki serial. No nie wiem. Dziś to już mamy tyle tych seriali, że już tyle do wyboru, że człowiek tak grymasi i po tytule na przykład samym sobie ocenia. Rozdzieleni, to jakoś słabo mi to brzmi. Jeszcze nic nie wiem o tym serialu, nie wiem o czym to, kto tam gra, czy dobra gra, czy efekty, fajny scenariusz, tylko Rozdzieleni. jakoś tak to brzmi, że jakieś tam bliźniaki pewnie tam rozdzieleni, to jakieś gówno. Obejrzę sobie 15 sezon Chłopaków z baraku lepiej. No właśnie, i tak to jest. A za oknami już ciemno, przynajmniej tutaj w Polsce, w Środzie Śląskiej. Ej, ostatnio tutaj było pokazywanie Środy Śląskiej 10 lat temu. To faktycznie taka, jeszcze takie obskurne miejsca, gdzieś tam na peryferiach tej Środzie, blisko działek, nie wiem. Jakieś takie te kamienice zrujnowane. A tu tak patrzę, w Środzie Śląskiej to jest bardzo ładnie. Ja wam muszę zdjęcia porobić, cholera jasna, bo tu nie pozwolę na bezczeszczenie wizerunku Środy Śląskiej. Nie wiem, czy to było u Gambola, chyba u Gambola. A może u Czektula na jakimś afterze, nie wiem. W każdym razie no, była ta Środa, taka obskurna, jakaś szara jeszcze, zdjęcia z Google i z wozu Google'a, Google Panorama, tak. Dobra, to czas się żegnać z wami. Już tak przedłużam. Komu mało, to niech sobie przewinie i słucha od początku, jak późno przyszedł, albo sobie się spotkamy za niedługo. Dzięki jeszcze raz za dzwonienie, słuchanie, komentowanie, donatowanie i tak dalej. No i do usłyszenia.

Dobry wieczór, że tak powiem kolokwialnie. Zaczynam tak zwaną audycję, że tak powiem, o nazwie, sprawdzę jak to się nazywa, Luźne Gadki, w tym, no, jak to, Nocne Radio, tak. Jestem dzisiaj, słuchajcie, totalnie bez energii już. Trochę miałem na początku dnia, ale cały dzień ciężko zapierdalałem. Bo jak to mawiają, żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać. I właśnie tak na oparach jadę sobie, na oparach jadę. Miało w ogóle nie być audycji. Miałem dać ogłoszenie. Sorry, dzisiaj nie będzie audycji. Ważne sprawy życiowe. O. Kiedyś sfałszowałem usprawiedliwienie. To dobre było, słuchajcie. W szkole podstawowej jeszcze, i to była wczesna klasa. Już trochę wagarowałem i uzbierało się trochę tych wagarów. Wtedy to jeszcze było, to były takie lajtowe wagary. Tu dwa dni w miesiącu, tam jeden dzień, gdzieś się przydarzył, tak dopiero się wkręcałem w ten klimat. No i musiałem sobie jakieś usprawiedliwienie przyszykować. To sfałszowałem usprawiedliwienie od mamy. Napisałem takim nieporadnym pismem, wiecie, jak dzieciak pisze, nie? Tam krawiec i te zawiasy, takie nieporadne, niewyrobione jeszcze pismo, co już na pierwszy rzut oka nauczycielka, jak to zobaczyła moja wychowawczyni, to musiała się uśmiechnąć pod nosem i jeszcze to było tak farmazoniarsko napisane. Ja napisałem tam, że uprzejmie proszę o usprawiedliwienie synowi nieobecności z powodu choroby. I potem drugie zdanie. Syn nie mógł uczestniczyć w zajęciach szkolnych z powodu ważnych spraw rodzinnych. Czyli czajcie bazę. Jedno przeczy drugiemu trochę, no. Więc takie to usprawiedliwienie, niespójne trochę ze sobą. No albo choroba, albo ważne sprawy rodzinne. Oczywiście jeszcze tam był jakiś błąd ortograficzny, naprawdę. Jeszcze tam był jakiś błąd ortograficzny właśnie w tym wszystkim. Więc chyba to nauczycielkę nawet rozczuliło, bo to było tak głupie, tak nieporadne i tak absurdalne usprawiedliwienie, że myślę, że tutaj mogło ją to trochę ująć. No oczywiście wylądowało to usprawiedliwienie potem u mojej mamy, dostałem awanturę, ale zaskakująco małą, jako jedynak rozpieszczony, to też dostałem taką burę, a potem się mama śmiała z tego, że takie głupie napisałem to usprawiedliwienie. Z błędem ortograficznym, bez sensu, jedno przeczy drugiemu i jeszcze takim pismem, jak dziecko. No, a ja dzisiaj właśnie bez energii, to możemy się zastanowić właśnie, co tu zrobić w takiej sytuacji, jak się nie ma tej energii. Pozdro dla Chrisa, pakowacza, pakuj dalej. Trzeba pakować. Właśnie, może trzeba pakować, żeby energii nabrać. Właśnie, tylko pytanie, czy ktoś pakuje jakieś pakuły gdzieś, na przykład pakuje pakuły, czy pakuje na siłce na przykład. To niektórym daje energię. Ja nie wiem, jak to jest, przepraszam, to nie jest żadna wiedza, to są moje jakieś odczucia, przypuszczenia, że mianowicie... Że mianowicie trzeba się trochę rozpędzić po prostu i człowiek jest jak taki samochód, który pchamy na początku ciężko, potem się rozpędzamy i jedziemy z tym koksem.
i pchamy ten samochód. Trzeba się po prostu rozpędzić, czyli jakbym biegał z rana, to bym nabrał już trochę energii, takiego rozpędu. Zresztą no, samo wyjście na powietrze rzeźkie właśnie i pobycie tam dłuższą chwilę, a nie jakiś mały spacerek, tylko się trochę wysilić, wymęczyć też, dostać zapalenia płuc, prawda? To no też stres, bo wydaje mi się, że stres może mieć jakiś związek ze zmęczeniem, bo jak jesteśmy, wiecie, przygnębieni, zrezygnowani, czy już nam się nie chce, czy mamy dość, nie? To gdzieś tam się to wiąże, stres, zmęczenie, zniechęcenie, brak sił ostatecznie, nie? Zauważcie, że jak na przykład jesteśmy naładowani czymś, coś nam się przydarzyło, zajebistego, awans, dziecko się urodziło, nie wiem, wszyscy nas pochwalili za coś, to nabieramy energii, mocy, nie? I nam się bardziej chce i czujemy, że jakbyśmy mieli więcej sił. A nie ma tu żadnego związku to z tym, że nabraliśmy energii takiej no biologicznej, najedliśmy się dobrze, wyspaliśmy, tylko po prostu jakoś inaczej działa mózg, inaczej ten mózg reguluje może zasoby różne, współczynniki się zmieniają trochę. Więc można tak nabrać trochę energii, po prostu to taki paradoks trochę, nabrać energii męcząc się. To takie paradoksalne. Zniechęcenie, zmęczenie, śmierć, napisał adwokat. A Silver się śmieje tu, krawiec biegający z rana, ha, ha, ha. To taki śmieszny obraz w jej głowie, tak? Że co, że ja biegać nie umiem? Bardzo proste, tak się nogi daje, jak przy chodzeniu, tylko szybciej. I się macha rękami szybko, żeby też. No, więc można się różnie naładować. Można się naładować energetykiem, tak bardziej stymulant. Można coś wciągać. Jakieś dary od Pana Seby. Wiecie, są dary mamy natury i dary Pana Seby na przykład. Na pewno na początku wam da za darmo i będą to dary, a potem coś będzie chciał raczej. Ale to bym nie polecał takich rzeczy. Bo umrzecie. Krawiec, to jest stwierdzone naukowo, że ciągły stres jest stanem, który męczy organizm. Może zatem pojawiać się ciągłe zmęczenie i problemy ze snem, a także ogólne obniżenie poziomu energii, pisze Tomisiu, który się chyba trochę interesuje takimi rzeczami, bo Tomisiu się... Przepraszam bardzo, jeśli się pomylę i jeśli mogę mówić w ogóle o tobie, Tomisiu, bo ja już się boję mówić o kimkolwiek, bo może ktoś sobie nie życzy. Nie no, wygłupiam się. Ja się niczego nie boję. Choćby niedźwiedź to ustoję. No. Ale Tomisiu lubi takie zdrowotne jakieś sprawy. Ten nawet robił za obiekt taki, za myszkę eksperymentalną, laboratoryjną mysz, za laboratoryjną mysz robił, jak badano sny, czy coś takiego. No, można się naładować, myślę, jeszcze wchodząc na najwyższy punkt tutaj w Środzie Śląskiej, na jakąś wieżę kościółkową pewnie, znając życie, to pewnie jest najwyższy punkt, to taka oznaka władzy, że najwyższy punkt to wieża kościółkowa musi być. Tu rządzi ksiądz. Taki jest przekaz. No. I wspiąć się tam, jak burza będzie. Jakaś kurniawica. Kurniawica jakaś. Jakaś sikawica! Ale to... Trzeba uważać, żeby nie mieć przy sobie przypadkiem dzwonka loretańskiego, bo on odgania burzę. Przynajmniej tak wierzą górale na Podhalu. Nadal, a w Polsce gdzieś tam pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku
wierzono tak ogólnie, a na Podhalu myślę, że jeszcze wierzą, właśnie w dzwonnice loretańskie i w dzwonki loretańskie, które odganiają burzę. No i może jak piorun pierdyknie, ja żem widział taki film Flash. To się czyta Flash, tak? Po angielskiemu. Ja żem widział i to fajowe tak szybko biegał, że aż czas zakrzywiał. I takie różne całe te. I on właśnie też się piorunem ładował, bo piorun w niego przyfanzolił właśnie i on zaczął tak szybko biegać. A jak kto powie, że głupie są filmy superbohaterskie, to sam jest głupi. Może jakby mnie taki piorun pierdolnął, to mało, żebym się naładował na 100% od razu, na 200%. Jak Tony Stark przy walce z Thorem, kiedy Thor pierdolnął z Mjolnira piorunem w Starka, a ten się naładował. Zamiast go rozwalić, to go naładował na 500%. Jak mu potem Iron Man przypierdolił z lasera. Są bardzo mądre filmy. I może w ten sposób jakoś się naładować, nie wiem. Mam strasznie delikatną gałeczkę tutaj. Muszę bardzo uważać, żeby nie być za głośno i za cicho. Ja jeszcze się wydzieram. Możecie mi dawać znaka, że na przykład... bo ja nawet nie wiem, czy tutaj nie mam blokady ustawionej limitera jakiegoś, że jak drę japę, to mnie stopuje. W ogóle wszystko bez sensu. Inni zakładają kanały, coraz więcej tych kanałów, teraz każdy redaktor. Rzuć gdzieś kamieniem w tłum, to w redaktora trafisz. U konkurencji fajne dramy są. 300 osób tam przyjdzie, będą zadowoleni, a ja co mam, biedny miś, o czym mam mówić? O, jak się naładować? No piorunem można też, ale jest duże ryzyko, że albo zginiemy, to jest ryzyko 99,99%, że zginiemy. Możemy ewentualnie stać się super szybki i zacząć bardzo szybko biegać. Albo nabrać innych mocy, albo nas przeniesie do innego wymiaru, albo innej czasoprzestrzeni. Bo też tak może być, ale to są bardzo małe szanse. Prawdopodobnie zginiecie od tego pioruna. Więc to jest kiepski pomysł, za duże ryzyko.

miał być chyba jestem, tak, Tomisiu? Jestem z wykształcenia DPT. PDT? DTP? Jesteś DTP, czyli Desktop Publishing, czyli jesteś składaczem, składasz książki, tak? To pięknie, pięknie. Czyli Doctor of Psychical Therapy. Trudno, żebym się tym nie interesował. Doctor of Psychical Therapy. Doctor of Psychical to... Doctor Psychical, jak imię superbohatera. Doctor Psychical. Tak, to ja. Think again, evil one. I am Doctor Psychical. I promieniami z głowy takimi. Hipnotyzuje. No, dobrze to Misiu pisze. Rób swoje, masz swoich niezawodnych słuchaczy. To prawda w sumie. Ostatnio szczególnie to widzę, że przychodzą... Przychodzi tutaj stała ekipa i jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Nawet się dziwię, że w ogóle ktoś przychodzi, jak inni tam nadają i jakieś mają fajne dramy. Róbmy dramy, to się zesramy. No, a jeszcze dzisiaj jest Prime. Pan Bóg mi przysłał, że tam krawiec, luk, sobie chcesz luknąć, patrz, tu ważenie jest. Mówię, nie chcę jełopów oglądać. Jełopy, totalne jełopy. Jełopy się tłuką jak małpy. Piąchami się tłuką, rękami machają się tłuką jak małpy. Nie chcę mi się. Jeszcze w klatce. No to jak małpy w klatce. No, wchodzą do klatki i się tłuką. A w przerwach plują na siebie i się wyzywają. Autentycznie. Jest klatka. Bo to ciężko nazwać komunikacją jakąś. Takie bardziej... I pach go w ryja. I skopa go. Kurwa, co? I jeszcze taką pozę przybierają małpią. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jakiś taki drehol, tępy, to on czasami tak właśnie taką małpią pozę przybiera. Tak, ta klata do przodu, dupa do tyłu, głowa nisko, tak, oczodoły mu nawet tak się... jak Neandertalczykowi trochę do przodu idą. I jeden jest bardziej, ten większy, jest właśnie jak goryl. Bardziej taki... A ten mniejszy to bardziej taki... No i do klatki ich wrzucają i tam się kotłuje, zakotłuje się. Zwykle krótko, bo to tam... Jeden drugiego przewróci i tamten leży, wstać, nie chce. I to szybko, czasem 10 sekund. Nie wiem, czułbym się jak idiota, gdybym jeszcze na to dalej pieniądze wydawał. Z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy oglądają takie rzeczy. No, ja się trochę energetykiem chyba naładowałem. Kurczę, taka puszeczka, energetyka... W zasadzie ma trochę takie gabaryty podobne do baterii. Jest trochę krótsza, widzę, wydaje mi się. Ale też jest taka podłużna rura jakby, nie? Jak bateryjka. Tylko, że większa. Nawet był chyba jeden taki wzór puszki dla energetyka, że przypominający baterię Duracell. Bo to Duracell zrobił naprawdę fajny taki swój brand. CI, można powiedzieć, nie? Identyfikacja wizualna, dobra, kurwa, nie używam już takich słów, się brzydzę, tfu. Co ja jestem jakiś... Korpos? Ja jestem bardziej punk, albo street, albo menel, a nie żaden korpos, żeby używać jakiś tutaj... Corporate identity... pedalskie nazwy. Ale identyfikacja wizualna może być. Jakoś trzeba nazwać, nie? No, to... Wzornictwo. No. Etykieta po prostu może. Mówmy prosto. Etykietka.
Właśnie taka jak bateria Duracell, że takie zapełnione do 1/3 powiedzmy, nie? Logo Duracell i ten plusik tam na tym tam na tym pasku niżej. No. Także jak się można naładować jeszcze? Myślę, że jak człowiek jest zakochany, to z bazy zostają mu przydzielone nowe zasoby energii. Jakoś to zaczyna inaczej działać. Nie wiem, czy to jest mit, czy prawda, ale panuje takie powszechne przekonanie i jakby chyba też tego doświadczyłem kiedyś, że jak jest człowiek taki właśnie jakby zakochany w zasadzie, to pięknieje troszeczkę, jakby ładniejszy się robi. I nabiera też może energii trochę. Ale u mnie chyba nie było tej energii. Ja tylko wypiękniałem. I to bardzo mało. No, to może, to się zakochać się można. Tylko że z tym zakochaniem to widzicie, jest tak, że się ciężko zakochać na niby. Znaczy tak dla picu, żeby tylko tą energię mieć. To taka jedna z niewielu rzeczy, które ciężko sfałszować. Właśnie miłość do kogoś. Znaczy, może być jakaś fałszywa miłość, można udawać przed kimś, że się kocha tą drugą osobę i tak dalej, ale no ale co jakoś tutaj nie pasuje. To wtedy nie jest żadne zakochanie, tylko udawanie. A są takie rzeczy, które można symulować, zrobić podobne, a tutaj ciężko. No więc trzeba by się naprawdę zakochać, bo takie zakochanie

bardziej głową, czy jakieś pisanie czegoś, programowanie może, no to trzeba mieć po pierwsze wenę, a po drugie chęć, pasję, zaciekawienie projektem, nie? Przynajmniej u mnie to tak działa, że jak coś robię, tak mi się już bardzo nie chce, na przykład, bo projekt się przeciąga, długo to trwa. Teraz taki mam na przykład, że już nie brzygam po prostu, już jak patrzę, to już nie wiem, jak się w ogóle za to złapać. Za dużo tego jest, za długo to trwa, jakoś już takie zniechęcenie. A pamiętam w ogóle w dawnych czasach, to się zabierałem za jakiś projekt i była taka, centralnie taka pasja, ale będzie zajebiście, jak to zrobię, ale mam pomysłów, ale zaraz tu, aż się chciało, nie? A dzisiaj to bardziej tak z musu. Więc trzeba sobie zmieniać na przykład specjalizację, bo jest coś takiego jak to coś w stylu wypalenia zwyczajnie. Człowiek wypalony i tyle. Zawodowo wypalony. Tak się mówi. No więc dobrze sobie zmieniać trochę projekty, może zadania, żeby nie robić ciągle tego samego, żeby odkrywać w tym, co robimy, jakieś nowe rzeczy. Albo żeby się po prostu tą robotą nie zaorać, bo wiadomo, że jak wrzucimy sobie taki tryb oracza i będziemy orać i się żyłować, jak to się mówi, no to szybciej się wypalimy wtedy. Więc trzeba sobie dozować jakoś tą energię przydzielaną do zadań. Jak się jeszcze można naładować? Być może pieniądze są takim ładowaczem uniwersalnym, który nas ładuje jakoś. No bo wtedy czujemy, człowiek musi czuć, że to, co robi, ma sens i że jest w tym jakiś cel, który zostaje spełniony. Że mission complete. Że się udało, że zarobiliśmy. Są te pieniądze, ktoś zapłacił, docenił. To ile tu rzeczy za tym stoi, nie? Raz, że czujemy taki przypływ tej gotówy i czujemy się bezpieczniej, więc bezpieczeństwo, jedna z naszych elementarnych potrzeb, bezpieczeństwo dnia jutrzejszego, taki spokój ducha, nie? O jutro. Więc te pieniądze to dają. Dwa, że nas ładują tak, że ktoś docenił, zapłacił, udało się. To, co robiłem, miało sens. I może jeszcze jakieś inne rzeczy do tego dochodzą, więc pieniądze to taki dobry ładowacz. Chyba, że ktoś ma taką cechę, że się rozleniwi. Jak już będzie miał te pieniądze, to mu się właśnie odechce coś robić, bo ma pieniądze, ale to taka osoba, którą być może stymulują już tylko te pieniądze. I jak ich zabrakło, no to taki efekt. Wszystko jakoś się da to wytłumaczyć. Kocham cię, panie Krawcze. Dziękuję. Alanie. A ja wcześniej tak brzydko powiedziałem o innej orientacji. Na P użyłem słowa. Przepraszam, nie powinno się tak mówić. Powinno się szanować też tych ludzi. Jeśli zasługują na szacunek jako ludzie, może. Ja uważam, że jak ktoś chce, to niech sobie kocha inaczej. Chociaż ja kocham tak samo akurat. Zapalę sobie papierosa. Szkoda, że nie ma. A właściwie są takie... A tu napisał, że kocha lajty. Może majty. Może on kocha moje majty. Nie wiem. No, co chciałem powiedzieć. No właśnie, myślę, że ten brak energii właśnie ma też często dużo wspólnego z naszą kondycją psychiczną, ze stanem psychicznym, który to stan psychiczny z kolei na niego też ma wpływ to, co jemy, jak żyjemy, o której wstajemy, jak mamy usystematyzowane życie, jak nam wychodzi to życie według wzorców, które sobie założymy i tak dalej. No, ale szkoda właśnie, że nie ma, może niedługo będzie, możliwość przeprogramowania sobie głowy. Jak już będzie ten interfejs, mózg-komputer,

Nie wiem, czy interfejs to dobre słowo, połączenie, jakiś pomost, jakieś łącze, wymiana danych, mózg, komputer. Może będzie można sobie wpuścić do głowy sztuczną inteligencję, która niczym doktor przeanalizuje naszą głowę, zobaczy, co tam siedzi w tej naszej głowie i trochę tą głowę przeprogramuje. Tylko to jest brzmi hardkorowo strasznie na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy ludzie będą zainteresowani takim czymś. Czy to nie będzie, czy to nie jest zbyt straszne, zbyt inwazyjne, bo tutaj też ciężko jakby zrobić to, myślę, w taki sposób, żebyśmy potem dostali komunikat. Wykryliśmy takie i takie wirusy w twojej głowie. Wciśnij OK, jeśli chcesz je usunąć. No bo... A może tak się da? Nie wiem. Może, to znaczy, może będzie się dało. O, biedny bystre oko, połowa zęba się ukruszyła. O kurde. Bo może zjedz kiełbasy sobie. Może ci pomoże. Ty lubisz kiełbasy.

Zielony Ludzik napisał, wiesz, krawiec, ten tytuł oddaje całe twoje życie, no, ale tu chyba specjalnie przez RZ napisał, i jestestwo. Na dobrą sprawę, po co zużywasz powietrze? Jesteś pionkiem bez znaczenia, no i mówię małą literą po końcu zdania, tak jełopowato trochę, no i mówię, nienawiści uskuteczniasz. I hehehehe, kurwa. Naucz się składnie pisać, to wtedy może ludzi pouczaj, albo tam... A co z tego w ogóle, co w tym złego, że ktoś jest pionkiem? Nie wiem, a ty masz takie widzenie rzeczywistości, że twoim celem jest bycie królem, tak? Na tej szachownicy. No to spoko, to gratuluję, ale wiesz, to jesteś pionkiem, bez znaczenia. No i co z tego? Co, mam się tym przejmować, czy co? I że ja nienawiści uskuteczniasz, tak? Nienawiści uskuteczniasz. Spoko, skoro tak uważasz. Mówę w jelopielele, przestań chlać. No, a przestań bełkotać. Naucz się ładnie pisać normalnie. Tu pogadamy. A na razie tam, do książek i do słownika. Nauczyć się trochę artykułować, przelewać swoje myśli na czata. A nie walić tymi pazurzyskami jak małpiszon tam i się śmiać głupkowato jak osioł. Ale on pisze, że też chla, więc spoko, i znów się śmieje. Hehehe, kurwa. No to na zdrowie, a ja na przykład nie chlam dzisiaj. I właściwie to rzadko teraz chlam. Bardzo rzadko. Raz na dwa tygodnie coś wypiję, a tak to jakieś jedno piwo. Na przykład do audycji dzisiaj nic. Nie, ja nie jestem żadnym alkoholikiem, wbrew temu, co czasem o sobie sam mówię dla żartu. Nie jestem alkoholikiem. Jestem co najwyżej delikatnie jakoś uzależnionym. Nie wiem, że lubię po prostu. Cyprian szuka pasywnego geja. No nie wiem, czy znajdziesz. Tutaj. Tutaj są sami dominujący geje. Nie ma pasywnych.

zwykły narkus, ale w sensie, że ja... No właśnie, wypraszam sobie, proszę mnie nie nazywać alkoholikiem. Jestem narkusem. Narkus. Markus. Alkus, narkus. Można by zrobić takich dwóch bohaterów, jak Bolek i Lolek trochę. Alkus i narkus. Alkus by cały czas chodził najebany, a narkus naćpany. Panie Krawcze, opowiesz coś śmiesznego? Już opowiedziałem. Wystarczy. Wiecie, że w rolniku szuka żona? A czego ona szuka w tym rolniku, ta żona? To jest jego żona i coś szuka? Coś, nie wiem, zgubiła klucze w jego dupie i szuka, czy co? Będzie osoba z LGBT. A to tak, to mogą być takie klimaty właśnie, że będzie takie szukanie, no. O, przepraszam bardzo, że my ogółem geje? Tak, i cała Polska się z was śmieje, wy geje. Od alkoholu giną ludzie z marihuanen, nikt nie zginął, pisze John. Po polskiemu. A co, że gej szuka żony? Ale to będzie show dopiero. Gej szuka żony. No, w idiokracji to muszą być takie show. W ogóle ludzie nie zauważyli, że idiokracja nastała już. Nie wszyscy zauważyli. Idiokracja 2.0. Takie show właśnie. Gej szuka żony. W Sejmie też tam się tego chandryczą. Marszałek głupawe teksty rzuca. On faktycznie wygląda jak Morty z Ricka i Mortiego trochę. Albo laleczka Chucky to mniej, właśnie bardziej Morty. Stary Morty. No, nam się zrobił cyrk, mamy dwie władze, dwa różne sądy, dwa światy. Pół Polski uważa, że ten Chyży Rój to jest zdrajca, sprzedawczyk, niszczyciel Polski. A drudzy uważają, że całkiem spoko jest to człowiek. To samo z Kaczorem też. Jedni uważają, że Kaczora do wora jest przyczyna wszelkiego zła, nasz polski grzech pierworodny i w ogóle chaos w czystej postaci. On Kaczyński kocha chaos. On lubi, jak się pali. I on się wtedy świetnie czuje. Jak ryba w wodzie, jak jest rozpierducha, jak jest kryzys jakiś, rozpierducha, ludzie się żrą, awantury są, to Kaczor się czuje jak kaczor w wodzie. No i cyrk na kółkach, i to też odbiera człowiekowi energię. Na pewno odbiera energię do tego, do takiej chęci, żeby coś zmieniać. Znikają te chęci, no bo na pewno też się czasem przyłapujecie na takim myśleniu, że już jest taki cyrk i taka sromota i taka pajacerka i taki burdel na kółkach, że no po co coś tu robić, a za co walczyć, jak przyjdzie wojna, nie? Za tych jełopów, za tych aparatczyków, głupków, idiotów, którzy nic nie rozumieją w ogóle z otaczającej ich rzeczywistości. Mówię bardziej teraz o elektoracie pewnej partii, która się zaczyna na P, a kończy na S, a po środku jest I. Czyli pedofile i sataniści. Taka partia. Można by zrobić taką partię. Pedofile i sataniści. Albo partia gówno. Ja bym zrobił partia gówno. I byśmy... Gdzie się nie pojawimy, to byśmy obrzucali, ale tak w sensie dosłownym, gównem. To Kaczora, to Tuska. Ciągle byśmy jakieś skandale robili. Notabene Brauna chyba zamkną. Przegłosowany został wniosek o debatę na temat zdjęcia immunitetu, a on za różne rzeczy, on ma 7 spraw
więc być może wyląduje w pierdelku. A to PO, ta platforma, koalicja, to z każdym dniem okazuje się, że rację mieli ci, którzy mówili, że Donald, myszka Mikke, nieważne, że Donek, ten chyży rój, to jest kłamliwym sukinsynem. Ja sam przypominałem, że to na niego kiedyś mówiono Pinokio, tak kłamał. I wszystko, co on mówi, to może nam równie dobrze jednym uchem wpadać, drugim wypadać, bo to jest nic nie warte. Już wpycha do telewizji jakąś swoją kumpelę. Wybitna specjalistka, moja koleżanka, posłanka. Nie, to jest jakaś reżyserka, ale dlaczego, jaki ona ma talent w ogóle do kierowania telewizją? Jakaś reżyserka podrzędna. Jakaś babka. Zero kwalifikacji, nie? I pojawiły się barierki pod Sejmem. Metody załatwiania konkurencji praktycznie takie same jak u pisiorów, czyli znajomy karny, mierny, bierny, ale wierny sędzia. Zrobi swoje, prawda, już z tym, oni naprawdę mogli z tym autobusem tam uzgodnić, żeby zastawić wyjazd, żeby Duda nie mógł uratować Wąsika i Kamińskiego, ale jaja. No, także myślę, że PO szybko stanie się takim PiS-em. To już lepszy być może nawet ten PiS, te pisiory być może lepsze, bo niektórzy twierdzą, że gospodarczo jakoś to nie wygląda źle. No a pieniądze głupcze, gospodarka głupcze, nie? To najważniejsze jest zawsze. Chociaż, no, zobaczymy. No ale u pisiorów to połączone z rozdawnictwem i to takim rozdawnictwem, żeby sobie kupować przychylność tylko. Tak dać wszystkim w ogóle, wszystko. No i strasznie populistyczna i taka głupia partia, dla głupków trochę, sorry, że tak mówię, ale może ktoś jest za PiS-em, może nie jest głupi, ale przecież ten elektorat to jest dno takie intelektualne, nie? Całkowicie. Prymitywy często, zwyczajne prymitywy, no. Jeszcze agresywne prymitywy. No ale co, a zobaczysz sobie elektorat Platformy, to też w sumie ładniejszymi słowami też powiedzą jakiś banał. Czemu pani głosuje na Platformę? Głosuję, panie redaktorze, na Platformę ja i mój mąż, gdyż jest to, no, co tu dużo mówić, jedyna alternatywa. Myślę, że w końcu wraca szacunek człowieka do człowieka. Donald Tusk jest bardzo sympatyczną osobą. Dużo zrobił dla Polski. Nie potrafię powiedzieć co, bo też jestem w gruncie rzeczy głupia, pomyślała sobie pani w głowie. Ale bardzo cenię tego człowieka. Jest kolorowy, fajny i pomarańczowy. I taki europejski. Brawo, Platforma! No, też coś tak będzie pierdolił, nie? Ludzie są generalnie głupi. A to, że pisiory są najgłupsze, to nie musi też od razu, jakby to powiedzieć, PiS może nie być taki zły, nawet mając taki tępy jakiś elektorat, który nadal wierzy, że dzwonki loretańskie odpędzają burzę na przykład. Ja faktycznie obrażam ludzi. Jest propozycja, aby Bieńkowska kierowała Orlenem. Taki mamy klimat. No właśnie. Pani Bieńkowska. Cześć, Jola. Pani Bieńkowska to jest ta, która mówiła, że jak ktoś zarabia mniej niż 6 koła, to jest albo debil, albo niepełnosprawny umysłowo, czy coś tam takiego? To jest ta pani, co nie ma żadnych dokonań w sumie?
To już może lepszy ten Obajtek, bo może jest pisiorem, może się nachapał, ale dobrze robi z tym Orlenem, dobrze kieruje, tak? Pomijając tam, że wykupują prasę i tam propagandę sieją, że tworzą się jacyś tam nowi milionerzy, ale w sumie mnie interesuje, po ile jest gyros w Kurcze Pieczone. Przychodzę dzisiaj i już nie jest po 21 zł z opakowaniem, tylko jest po 28 zł. Chyba bez opakowania. Niezła podwyżka, nie?

Także zamienił stryjek siekierkę na kijek. Coś tak mi się wydaje z tym, z tą koalicją. No, najgorsze to, że oni faktycznie są za tym, żeby Polska się zrzekła swoich praw do weta na rzecz Unii Europejskiej, żeby to Unia już ostatecznie o wszystkim decydowała, żebyśmy my nawet nie mogli pisnąć, sprzeciwić się. Oni to chętnie oddadzą, tą naszą, w cudzysłowie, suwerenność, nie? Jakąś jeszcze. Przyjmą wszelkie regulacje, tam eko, sreko, to znaczy, no, te ekologiczne różne projekty i ja będę płacił na przykład 1200 zł rocznie za to, że śmiem korzystać z kuchenki gazowej, że jestem szkodnikiem. Taki haracz, taka opłata za to, że jestem szkodnikiem, który niszczy mamę ziemię. No i co jeszcze zrobią? Wyprzedadzą wszystko na pewno chętnie, bo kapitalizm głupczy i musi być prywatny, a któż lepiej zadba o nasze różne tutaj dobra polskie, jak nie Niemiec na przykład. Przecież on jest taki wspaniały ten Niemiec, taki poukładany, taki uporządkowany, taki porządny, taki mądry, taki zaradny. Wszystko, co się tknie, to zamieni w złoto, nie to, co Polak zapyziały. Trzeba Niemcowi dać. Tylko nie wiem, czy jest co tam sprzedawać w sumie, ale coś znajdą, coś tam wyprzedadzą. Ale nie wiem, to PiS nam narobił długów. Pół biliona chyba, jakoś tak. Mieliśmy biliona, mamy 1,5 biliona. Zadłużył nas PiS bardziej niż różne gierki, niegierki, poprzednie ekipy, wszystkie razem wzięte. Biorąc pod uwagę, że to zrobili przez 8 lat, nie? Za mało śmieszkowania, za dużo polityczki. Dobrze, biorę sobie do serca. Włączył mi się krawiec politykier. Dzisiaj wstaję sobie, znaczy to już wczoraj tak było tutaj, w środzie, gdzie zwykle, jak wy mówicie, że jest zimnica i sikawica, to u mnie słoneczko świeci jakoś dziwnym trafem, a dzisiaj patrzę, a tu klimat jak z Frostpunka, taka pogoda. Wszystko, ale kompletnie wszystko takie oszronione, samochody, ulice, trawniki, bloki, wszystko takie pokryte białym szronem. Straszny widok, apokalipsa. W takich warunkach wyjść i można kręcić jakiś postapokaliptyczny film. 100 dni później. Nie? Coś w tym stylu. A zimnica tak, że od razu sobie pomyślałem o tych różnych bezpańskich kotach, psach. One nawet jak się mają gdzie schować, to przecież to co, schowa się do piwnicy, a tam też zimnica. I tak dalej. No, po prostu trzaskający mróz. Trzaskający mróz. Co? Faktycznie ja się przecież nie wylogowałem. Sorry. No. Zapomniałem wejść na profil Nocne Radio.

0: Odbiorę może na początek Adama, bo on chyba pierwszy raz dzwoni. O, dobra, przyciszę tutaj. Dobra, Adam nie odbiera, chyba jest już niedostępny. Tu wcześniej dzwonił. To w takim razie zadzwonię do No Name'a.
1: Halo?
2: Nie odbiera.
0: No cześć.
1: Cześć.
0: Cześć, cześć. No, odzwaniam, bo nie miałem włączonego profilu. Proszę tam sobie wyłączyć YouTube'a. Halo, halo?
1: No tak, ja mam wyłączonego YouTube'a.
0: Aha, to dobrze. Trochę cię słabo słychać. Możesz się jakoś podgłośnić?
1: Mnie słabo słychać?
0: No tak jakoś o połowę za cicho, myślę.
1: Przełączam się, a teraz?
0: No tak samo, ale no to trudno się tu mówi.
1: Czyli bez mikrofonu.
3: Halo?
0: Cześć Adamie, hej.
3: Halo, halo, cześć, cześć, czołem. I witam wszystkich twoich tysięcy słuchaczy i słuchaczki i psy i koty i co tam jeszcze.
0: Pierwszy raz chyba dzisiaj, nie? Chyba pierwszy raz dzwonisz.
3: W ogóle chyba drugi raz. Właśnie mi się wydaje, że kiedyś zadzwoniłem, bo... Ale tak, pytanie sobie za... No, wgrałem Skype'a na telefon i z telefonu dzwonię.
0: No proszę. No, no proszę. Można,
3: tak, tak, tak.
0: Można.
3: A miałem cię na Skype'ie w tych, więc chyba kiedyś dzwoniłem, mi się wydaje. Ale no. A teraz tak, bo od paru dni jakoś chciałem się złapać i do ciebie zadzwonić, bo mam do ciebie wielką prośbę wszystkim.
0: No to dawaj.
3: I sprawę, bo kiedyś słuchałem taką przypadkiem u ciebie, bo jakiś czas temu, o tym, że jesteś specem od robienia logo. A akurat ja zarejestrowałem fundację, wyobraź sobie, i właśnie pierwsze to chciałem zrobić sobie fanpage'a i w ogóle stronę internetową, no ale do tego bez logo to jak nie, no nie da rady. I kurde, myślę, że jak to się kurwa robi? Ogólnie rzecz biorąc, tak, serio? I sobie pomyślałem, że jak zadzwonię do ciebie, to mi chociaż może tak kurcie wytłumaczysz. Nie wiem tego, za co się tu złapać. Nawet samym pomysłu, gdzie szukać na takie logo albo coś. Albo, że jakieś są zasady, nie wiem. W ogóle dziewczyna, to mi, bo jesteśmy we dwoje, to mówię, że to musi być wektorowe i koniec. Ja rozkminiałem, o co chodzi, to znaczy, że wektorowe. I też nie bardzo, no. W Photoshopie trochę się bawię, to sobie porysowałem, napisałem. Ogólnie mam generalnie, ale i tak powiedziała mi, że muszę iść do jakiegoś specjalisty, bo ma być wektorowe i koniec.
0: No jestem specjalistą. Mógłbyś się tu zapytać kolegi Jacka na przykład. Jestem znakomitym specjalistą. Nie, tak mówiąc serio, to chyba bym się nie podjął tutaj robienia teraz logo dla kogoś, bo znowu będę robił dwa lata i nie zrobię, ale mogę ci coś doradzić na pewno. Faktycznie prawda jest taka, że musi być wektorowe. To znaczy... Nie każde logo musi być wektorowe, ale dla tego typu działalności, tego typu rzeczy jak jakaś fundacja, no to powinno być wektorowe. Czyli takie, wiesz, które możesz dowolnie je powiększyć i ono nie straci na jakości. Ono jest robione z krzywych,
3: no,
0: tak zwanych.
3: Ale to na przykład na Photoshopie, jak ja sobie to coś tam porozrysowuję, to jest forma zapisu, czy to?
0: Na Photoshopie potem... nie. Photoshop jest programem do edycji zdjęć i bitmap tak zwanych, więc nie operuje na tych wektorach, więc możesz sobie ewentualnie zrobić w bardzo wysokiej rozdzielczości, Ale z całym szacunkiem, wiesz, dla ciebie, bez urazy, ale nie sądzę, żebyś był w stanie zrobić odpowiednio na Photoshopie to logo. Tak się w ogóle nie robi logo. Nie maluje się, nie rysuje się nic na Photoshopie. Chyba, że wiesz, że naprawdę możesz tak naprawdę skorzystać sobie z bibliotek różnych wzorów, gotowych grafik, symboli. No. Jest dużo tego w internecie dzisiaj. Na przykład FreePic jest taka strona. Free, jak free po angielsku i pic, P-I-K, FreePic i tam wpisz sobie jakiś tam dog czy cat, logo, symbol, takie słowa i znajdziesz kupę świetnych, gotowych grafik, które możesz sobie używać spokojnie. I chyba to by była dobra droga dla ciebie. Do tego dorobić napis. Sam ten tekst w logo się nazywa logotypem. Całość to jest logo. Na tą grafikę się mówi sygnet, nie? Słuchaj, no to mógłbym ci tu dużo poopowiadać o tym, jak to zrobić dobrze.
3: Aha, czyli... Nie, ale chciałem tak chociaż w skrócie, bo... żeby samemu zrozumieć, na czym polega, na czym to robić, no, tak, bo to też chodziło, że niby, że to jest właśnie, że to formy nie zmienia, coś tam, czy do drukowania, później banerów, czy czegoś, albo, ale...
0: Najlepiej to znajdź, słuchaj, najlepiej znajdź jakiegoś grafika i... Niech to będzie jakiś grafik, może nie super, ale taki, który ci tanio zrobi. Daj mu stówkę, dwie i
3: wiesz,
0: niech ci zrobi.
3: Ja nawet tutaj nie tanio, a za darmożkę znajdę. Jako fundacja to ludzi, wiesz co, poznałem dziewczynę, która pracuje w tym. Akurat przypadkiem się trafiła w ogóle w Sylwestra. Przez przypadek. Nowy rok. Która pracuje w agencji reklamowej i ona była zachwycona w ogóle pomysłem zrobienia dla nas logo, nie? No ale pięknie. Ja i tak się uparłem, że zrobię sam. Ten ogólnie zbiorąc, no tylko to dzisiaj akurat podesłała mi pomysły, po prostu załamałem się, nie? Bo to takie taśne, takie jak w tych, kurde, tych, ale no typowo przez dziewczynę robione.
0: Dziewczyna ci, myślę, dobre logo może zrobić, bo dziewczyny mają fajne wyczucie do takich rzeczy bardziej... no właśnie, kolorowe, wiesz, pieski, jak jest temat typu psy, koty, fundacja, to dziewczyna może znaleźć fajną jakąś symbolikę, bo tak naprawdę logo to się robi z połączenia, powiedzmy, dwóch, trzech symboli różnych, które łączysz w jeden na przykład symbol. To jest jedna z metod, nie, zrobienia logo. Jakiś tam na przykład, nie wiem, paczko samochód, czy psolatawiec. No teraz takie głupie przykłady daję, ale wiesz, po prostu łączenie pewnych rzeczy w jeden. Ale tutaj dobrodziej też się do nas połączył, jest z nami. Sorry, że tak długo czekasz, ale tutaj o logosach się rozgadaliśmy. Cześć, dobrodzieju.
2: No, witam. Siema, Grebiec. Witam kolegę, witam czat.
0: Cześć.
2: No, nie, no, spoko. No, macie sprawy do obgadania, to nie chciałem wam przerywać. Ja w ogóle, wiesz co, ja dzwonię tylko dlatego, bo zacząłeś gadać o tych dzwonach na Podhalu. Skąd ty, kurde, bierzesz takie informacje, że u nas są jeszcze takie przesądy?
0: Dzwonnica loretańska w Czernichowie, widzę, jest. Dzwonnica loretańska w Zawoi. Myślę, no i tak przeczytałem.
2: Zawoja to jest ten, Babia Góra, to nie jest Podhale.
0: No ale wiesz, też przeczytałem właśnie na Wikipedii, że szczególnie na Podhalu, Orawie i Żywiec-Coszczyźnie to było popularne, więc myślę, że mogą tam nadal wierzyć w takie przesądy, co bardziej prości ludzie. Ale to tak, wiesz, mówiłem w żartach trochę, nie, że Podhale, ale Podhale jest trochę takie, wiesz, boże, takie kościółkowe, boże cały czas, no oni są tak mentalnie, mogą być jeszcze w średniowieczu trochę.
2: To jest największe poparcie PiS-u. Zresztą od nas pochodzi między innymi poseł Paluch. Ona się teraz nie dostała, ale ona tam była parę kadencji. Jest też poseł Siarka. No, Gadowski jest z Zakopanego. Też, kurde, wybrawa się w tych kręgach właśnie. No także no. Ale zawsze było bardziej po prawej stronie, nie? Taki...
0: Tak, tak, no. To na pewno tam jest PiS bardzo popularny. Do dzisiaj, bo Góral też jest uparty, myślę, i nie da sobie wmówić czegoś tam z zewnątrz, nie? Jakieś przekazy i on będzie wiedział swoje. I PiS jest dobry i basta. I takiego jak Jarosław to ze świcą szukać. Hej! No i będzie swoje, będzie się upierał przy swoim pewnie Góral i będzie za tym PiSem do usranej śmierci, bo...
3: A ja znam jednego Górala i wręcz odwrotnie. Jest, dzwonił do mnie narąbany parę razy po wyborach i w ogóle z pretensjami i z takim tym, bo on uważa mnie za pisiora, no ale...
0: No proszę.
3: I w każdym razie wkurwiony na mnie dzwonił, bo mówił, że właśnie jego wszyscy znajomi kompletnie, wszyscy nienawidzą PiS-u i w ogóle on nie zna nikogo, kto by na PiS głosował. I jakim kurwa prawem w ogóle oni zdobyli tyle głosów? I on uważa, że sfałszowali wybory po prostu, bo to jest niemożliwe, żeby tyle głosów mieli, nie? Bo jest kurwił tam i tak dalej. Ja ogólnie był przekonany, bo mówi przecież, że to jest niemożliwe, żeby ktokolwiek do dnia nich zagłosował, nie? A Góral taki, to jest. Ale fakt, że no mieszka już kilkanaście lat w Irlandii, ale ogólnie jest Góralem, nie? Takim brodowitym. No.
2: Zależy, w której bańce żyje, nie? To nieraz się może wydawać, że kto na przykład głosuje na PO, kto głosuje na PiS, nie? Jak ktoś jest na przykład w takim otoczeniu, gdzie na przykład, tak jak u mnie, nie? Jest przewaga pisowców, nie? Ja osobiście mało znam osób, które głosują na PO, nie? Taka jest właśnie moja bańka.
3: Ale z drugiej strony, no właśnie, ja będąc za granicą, wiem, że ludzie są za granicą, to wszyscy ci, którzy nie mają zamiaru do Polski wracać i tylko i wyłącznie psioczą na ten kraj, wyzywają i uważają, że to jest najgorszy kraj na świecie, ten nasz kraj, Polska, i w ogóle Polacy są chujowi i wszystko, co w Polsce jest chujowe, to oni w życiu na PiS nie zagłosują. A ci, co uważają właśnie odwrotnie, że Polska jest zajebistym krajem, spoko, fajnym tego, że właśnie porównują sobie Polaków z innymi nacjami, w ogóle mieszkając za granicą, w ogóle chcą dzieci wychować jakoś po polsku, a nie po angielsku, to oni będą raczej na PiS głosować, że to jest tesak w ten sposób, nie? A tamci to, kurde, znowu się cieszą, że dzieci gadają po angielsku, że nawet po polsku to ledwo dukają, ledwo piszą i tak dalej, bo przecież to do niczego nikomu niepotrzebne i tak dalej, nie? To jest też taki rozłam.
2: Ale ja w sumie nie chciałem gadać o polityce, ja tak bardziej zadzwoniłem, że myślałem, że może trochę poruszymy temat mojego regionu. Bo ja wiem, Krawiec, że ty się interesowałeś trochę Podhalem, nie? Tam czytałeś trochę na ten temat.
0: Nie jestem żadnym specjalistą od Podhala, broń Boże.
2: Może takiego cię nie uważam. Ale no, pamiętam właśnie, że tam kiedyś się wypowiadałeś na różne tematy.
0: No i co, byś chciał o tym Podhalu powiedzieć konkretnie, dobrodzieju?
2: No bo mówiłeś kiedyś i to jeszcze tam parę osób mi to powtórzyło, nie? Co gadałeś o jakimś misjonarzu, kulturyście, który nawracał gram.
0: Nie kulturysta, już urósł do rangi kulturysty. Po prostu duży chłop widziałem na zdjęciach, że taki rosły i barczysty. No, takiego klechę wysłali. I on jeszcze mówił gwarą. I jeszcze gwarą gadał i się spodobał, bo był takim, myślę, bo tak zażartowałem, spodobał się, bo gadał gwarą, był krzepki i jeszcze nagradzał tych górali za przychodzenie na mszę i takich zachęcał, bo coś tam pomógł, dał, no i taką robotę robił. Myślę, że mógł robić dobrą robotę, bo tak trochę na pewnym poziomie można tak cywilizować ludzi. Nie pamiętam kiedy. Nie pamiętam już teraz, kiedy to było.
2: Ale jak zdjęcia, no to pewnie XX wiek, nie? To jest bzdura, bo przecież Podhale, o właśnie jeśli chodzi o Podhale, to tam nie było nigdy problemów z chrystianizacją. Tam był układ prosty, nie? Jak wchodziła nowa wiara, no to żeby przekonać górali, żeby... To była krótka piłka, nie? Musieli ich przekonać, że ten Bóg jest po prostu silniejszy, że on jest większym przechujem niż te ich jakieś tam bóstwa.
0: Że jest lepszy, że ten Bóg jest lepszy od Janosika, musieli ich przekonać, bo podobno w tym czasie tam był, nie byli tacy zbyt boży, tam było kupę zbujowania jeszcze w tych górach, nie chcieli łopcych u siebie, no i w ten sposób trochę ich ucywilizowano.
2: Ja mówię o chrystianizacji.
0: Aha, o chrystianizacji, okej. Okay. No, to nie wiem, to może to zanikło po chrystianizacji wcześniejszej i trzeba było gdzieś potem znowu tych górali. Wiesz, bo to też, słuchaj, tam też w tym artykule było o tym, że górale byli tacy boży troszkę, ale oni byli boży po swojemu, że nie chcieli chodzić na mszę na przykład do kościoła, bo uznawali, że Bóg jest w Syndzie i na łączce Tys. I wiesz, i dlatego trzeba było ich zachęcić, dając im jakieś tam prezenciki, ofiar, jakieś podarki właśnie im dawał ten kaznodzieja, no i tak ich zachęcał, żeby byli bardziej kościółkowi też, nie? I w tym czasie podobno kwitł taki kult Janosika jeszcze tam, że wszędzie te Janosiki mieli, uważali Janosika za swój ideał jakiś i mieli nawet czasami jakieś witraże z tym Janosikiem. No i trzeba było ich trochę na stronę Boga, żeby mieli idola Boga, a nie Janosika. No.
3: A to nie jest tak, że górale są bardziej wierzący, dlatego że bardziej są jednak bliżej tej natury, widzą tą potęgę natury i tak dalej i widzą kruchość i marność człowieka, na co dzień się z tym spotykają, więcej niż ci żyjący w nizinach czy gdzieś.
0: No nie wiem, czy to...
2: Nie wiem, to chyba taka po prostu jest mentalność, nie? Że w górach są ludzie bardzo religijni, uduchowieni.
3: No tak jak... No. Przecież tak jak ci to
2: No. Jeszcze ty, Krawiec, tak się zastanawiam, bo ty gadasz, że czytałeś artykuł, nie? I kurde, na jakie on źródła się powoływał? Bo ja mam całkowicie inne informacje, jeśli chodzi o te sprawy.
0: Nie pamiętam, tak, nie pamiętam. Bardzo mi przykro, nie pamiętam.
2: Chrystianizacja przebiegła dość gładko, ale był właśnie później jeden problem. No bo oni oprócz tego, że no przyjęli chrześcijaństwo tam bez żadnych oporów, ale oprócz tego mieli tam te swoje właśnie gusła. Na przykład święte smreki.
0: Smreki.
2: Smreki, czyli świerki. Smrek to jest świerk.
0: Smrakloki.
2: No święte drzewa.
0: Święte smrakloki.
2: Ty, a ja już wiem, kurde, z czym to mogli pomylić. Bo była taka właśnie akcja w XIX wieku. Wysłali tam jezuitę, który się nazywał Karol Fabianin. I on przeprowadził taką akcję, że ściął ostatniego świerka na Podhalu. Ostatniego świętego smreka, tak. O właśnie. Ale czy on kurde był... Ale na pewno nie widziałeś z nim zdjęcia. Bo to XIX wiek. To nie bardzo. No, ale właśnie tak. Wtedy była taka ostateczna rozprawa właśnie z tymi gusłami. No bo tam było pełno tych snachorów, jakichś tam kurde różnych właśnie czarodziejów. Była nawet szkoła czarodziejów. A to był już ten... Po drugiej stronie Tatr, na Słowacji. W Koszycach była szkoła dla czarodziejów. No.
0: Szkoła dla czarodziejów? O, proszę.
2: Tak.
3: A to Bacony. Jak ta Słowacji byli to właśnie... dalej po co? I... Słowacy ateiści.
2: Bacowie właśnie byli uznawani za mędrców. Za ludzi, którzy mają jakieś tam specjalne zdolności.
0: W sumie takie...
2: Było właśnie taki...
0: Tak. Okej, okay, no...
2: Się tam zacząłeś.
0: No, nie wiem, chciałem powiedzieć, że dzisiaj w sumie też się często łączy chrześcijaństwo, czy nawet katolicyzm, który jest jeszcze bardziej cięty na wszelkie tam filozofię wschodu, mantry, hipnozy, karate, aikido, wszystko, co ma jakiś pierwiastek duchowy w sobie, bo sztuki walki to często też jest pewna filozofia taka quasi-religijna, można powiedzieć. No i... ale ludzie mimo to łączą ze sobą, powiedzmy, wiarę we wróżby. Jest jakaś pani, która wierzy w anioły astralne i że Bóg jest miłością i jednocześnie tam kamyczki ma jakieś z kart wróży i jej to nie przeszkadza, nie? Więc ja myślę, że to do dzisiaj takie zjawisko jest i Kościół nadal z tym walczy, jak może.
3: Chyba już ma trochę zakazane walczyć.
0: Zakazane walczyć?
3: Tak.
0: Ale kto zakazuje? Komu? Czemu walczyć?
3: To Kościół ma zakazane odgórnie już.
0: Tak? Myślisz?
3: Jan Paweł II przede wszystkim przecież on zdelegalizował tych wszystkich walczących radykalnych chrześcijan, katolików i tak dalej. I to ogólnie było totalnie zakazane. Jan Paweł II... Jeden z pierwszych dekretów, co zrobił, czy tam tych, to przecież napisał, nie wiem jak się nazywają te bulle, czy tam jakie inne, te ich całe te, takie, cały taki wykład filozoficzny na ten temat i ogólne instrukcje, Cyklika. Jak należy się zachowywać Cyklika. i tak dalej, no i tak, i kompletnie zostało zakazane. No przecież radykalni katolicy do tej pory mają o to pretensje, nie?
0: Aha, czyli, przepraszam,
3: radykalizm został zakazany odgórnie.
0: Radykalizm został... Nie, coś jakieś to nieuporządkowane jest. Czego właściwie zakazał Jan Paweł II albo na co przyzwolił? Czy przyzwolił na, że te gusła, czary nie są takie złe, czy żeby być bardziej radykalnym w walce z mieszaniem
3: właśnie? Nie, no właśnie zakazał wszelkich radykalizmów i wszelkiego postępowania przeciwko takim tym i że...
0: Radykalizmów zakazał. No, ciężko coś przekazać.
3: I takiego walczenia z tym. Jedyne co przecież, co to powiedział, że jedyne co, czym należy walczyć, to dobrym miłością i pokazywaniem dobrych przykładów i nie wolno zakazywać.
0: Aha.
3: Też popularyzował tolerancję ogólną, tak? Przecież pojednał się ze wszystkimi religiami i ze wszystkimi takimi wierzeniami, nawet.
2: Ale to nie był już zakaz, tylko to było takie bardziej zalecenie.
3: No, zalecenie, ale on spowodował, że skończyło się.
2: Jak mógł tego zakazać?
0: Nie, ja trochę rozumiem, o czym mówił Adam, że Jan Paweł II wprowadził taki klimat, wiesz, zupełnie inny niż, nie wiem, niż ksiądz Woźnicki na przykład, który jest cięty i wszystko, co uważa za jakieś od szatana, to on będzie nogą rozgniatał i ty głupia babo, co ty, jak zobaczył, że głupia baba ma tarota, to po prostu jej w łeb da, nie? A Jan Paweł II był taki przylepa ze wszystkimi, sztama, tam pacia mama, zapraszamy, chodźcie wszyscy do nas. Nas.
3: Dobrym głowem,
0: dobrym
3: ze zrozumieniem, żeby podejść i tam z miłością, nawet jak sobie jest tam jakiś inny odklejeniec, to żeby po prostu miłością zwalczać, a nie, jeśli chcecie już w ogóle zwalczać, a nie jakimś tam takim... No.
0: Bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie... I tam umył wszystkim nogi i wszystkim sztama. Etam się do nas przyłączył. Cześć, Etam.
4: No nie wiem, czy by mi umył akurat, ale tak ten. Znaczy, moje nogi ci nie nadają do tego, żeby podawać najwyższej postaci w kościele katolickim, że tak powiem, do tego. Ale już nie będę chwalił tutaj piękności moich nóg. Żyją sobie swoim życiem, jak to się mówi, nie? No. Słuchaj, tak zrobiłem szybki wywiad. No i tak to nie ty tylko dzisiaj tak masz, ale dużo ludzi tak ma dzisiaj, że jest po prostu takich bez... Bateryjka jest na zero prawie, nie? Ja też tak miałem o godzinie 16 i zgadnij, co zrobiłem.
0: Napiłeś się kawy.
4: Nie, położyłem się spać i wstałem o 21. I zacząłem pisać na czasie, bo widziałem, że się włączyło u ciebie powiadomienie. No, 5 godzin się przespałem po prostu i teraz jest w miarę okej. No, poza tym, że nadal choruję, 4. tydzień już, także jest w sumie okej. Myślę, że posiedzę sobie tutaj, trochę posłucham ciebie, może potem jakiś film sobie włączę. No trzeba po prostu się poddać, czasami trzeba się poddać, wiesz, czujesz zmęczenie, połóż się spać. Kiedyś była taka reklama, chcecie się pić, to wypij Sprite, nie? Proste, nie? Myślę, że to jest cała sztuka polega na tym, żeby troszeczkę posłuchać się swojego organizmu i kiedy ci się nic nie chce, to po prostu nic nie robić, nie? Chociaż trudno jest nic nie robić, bo jak to mawiał jeden fizyk, każdy nawet siedząc wykonuje pracę wyrażoną w dżulach, nie? Także to trudno jest tak całkowicie nic nie robić.
0: Także to jest to, co nas z Etamem łączy. Nie mamy żadnego problemu ze snem. Niektórzy cierpią na bezsenność, a my nie mamy żadnego problemu z zasypianiem, tylko ze wstawaniem właśnie mamy czasem problem.
4: O, przepraszam, mam stwierdzone, i to byłem, wiem, że teraz będzie kontrowersyjnie, ale byłem u prawdziwego psychiatry i opowiedziałem mu między innymi, który już stwierdził, że jestem ergofobikiem, absolutnie, chociaż ja go trochę nakierowałem na swoją stronę, ale to jest prawda, że jak ustawię sobie budzik na godzinę poranną, czyli powiedzmy między 6 a 12, bo to jest dla mnie rano tak samo jedna i druga godzina, to mam problem wtedy z zaśnięciem. Ja to nazwałem nerwicą budzikową. On mówi, nie, to jest jedna z objawów ergofobii. Nie?
3: No. A co to jest ergofobia?
4: Ergofobia? Powszechnie uważany jestem za lenia. Jest to kompletna nieprawda, czemu przeczy na przykład to, że w święta robiłem zlecenie i zrobiłem. I nawet mi gościu był na tyle miły, że po płytkę przyjechał do mnie i wręczył mi pieniądze za to. Także absolutnie nie. A że się pochorowałem teraz, no to teraz mam, że tak powiem, powód, żeby się wylenić rzeczywiście, bo jak człowiek chory, to powinien leżeć. Natomiast ergofobia, jakby ci to wytłumaczyć.
0: No lęk przed pracą można prosto wytłumaczyć. Lęk przed pracą.
3: Masakra.
0: Ja też to mam. Lęk przed pracą. Bo ja się boję, że się zmęczę.
4: No, tylko widzisz, jeszcze między nami jest ta różnica, że ja staram się, że tak powiem, jakoś sobie pomóc i byłem u fachowca, nie? W tej kwestii. Bo to jest też, że męczy mnie samo myślenie o tym, że coś takiego mam, nie? Bo to jest jakaś dolegliwość, tak? Nowoczesna, bo nowoczesna, modna, bo modna. Ostatnio takie właśnie psyche dolegliwości są bardzo na topie i ja żądam absolutnie tolerancji tutaj i akceptacji mojego dziwactwa. Natomiast to dziwactwem nie jest, bo jeżeli medyk fachowy mówi, że to jest faktem, no i nawet mi lekarstwa próbował zapisać, no to ja jestem teraz czysty, żeby nie było. Ale jak najbardziej potwierdził, że tak, jest takie coś i prawdopodobnie pan ma wszelkie, że tak powiem, przejawy. No.
3: To co ja mam to się powiedzieć? Ma nabywa, czy...
4: Wiesz co, jakby to powiedzieć, ja przez około 15, a tak naprawdę to 23 lata byłem zdany, że tak powiem, na siebie pod względem utrzymania domu, zapłacenia rachunku, wiecznej pogoni za pieniądzem. Wypaliłem się. To no, nawet kiedyś mój kolega, który przewidział to, że to się stanie, taki dobry kolega z młodych lat, mi powiedział, stary, jak tak będziesz trzymał, to się wypalisz. I miał rację. 15 lat później byłem tak wypalony, że po prostu tak miałem coś zrobić, bo u mnie się to objawia tak, żeby była jasność. Mam coś zrobić, muszę coś zrobić. Przed krawiec mi mówi, stary, jutro robimy audycję, nie? To ja po prostu będę robił wszystko, żeby się do niej nie zacząć przygotowywać, bo on mi dał to zadanie i ja muszę to zrobić, nie? Ja po prostu nie mogę słuchać, że muszę coś zrobić. Musi to wyjść ode mnie.
3: Ja to ciekawe, bo ja znam, w życiu spotkałem paru takich ludzi, którzy nawet swoim rodzinom bliskim zniszczyli w ten sposób życie, bo jakby wiecznie niczego nie robili, ale wiecznie twierdzili, że coś zrobią, a ogólnie rzecz biorąc byli na utrzymaniu w większości przypadków swojej żony, matki czy coś takiego i doprowadzili się do... No w ogóle całą swoją rodzinę do tragedii, nie?
4: Może a to nie, ja miałem odwrotnie, ja się zmuszałem. ja się zmuszałem do utrzymywania i tak dalej, no bo to było wszystko na mojej głowie. I ja po prostu się zmuszałem do tej pracy. Kiedyś mi to przynosiło przyjemność.
3: To się nie zmuszał i mam pata, żeby się, nie wiem.
4: No to jest właśnie to. Tutaj trzeba znaleźć, tutaj Budda by się przydał, czyli drugą równowagi, żeby po prostu nie przegiąć w jedną, nie przegiąć w drugą stronę. Dlatego ja jeszcze od czasu do czasu coś robię, ale staram się optymalizować tą swoją pracę, nawet optymalizować to robienie moim kuflem obiadu. Wyobraźcie sobie, że inhalację, którą sobie robiłem teraz na zapalenie skrzeli, to robiłem sobie w swoim kuflu. Gorącą, zasoloną, przesyconą solą wodą, a następnie, kiedy mi wystygła, to użyłem jej, wiecie do czego? Do przepukania gardła. Do zrobienia glu, tfu, nie? Także wykorzystałem jeszcze to, że woda jest osolona i polecam wszystkim przesoloną wodę, przesyconą solą.
3: A nie jest to też wielkie wyzwanie przyznać się w ogóle do czegoś takiego i w ogóle spróbować coś z tym zrobić?
4: Wiesz co, powiem ci tak, w moim wieku to już człowiekowi, że tak powiem, wsiora dno, nie? Nie, już tam to specjalnie nie. Tedy, że ja tutaj zostałem już tyle razy wyśmiany, wystukany w głowę i ale, w ogóle, że...
3: że ale ten... właśnie, no właśnie choćby dlatego, że już z wiekiem to już w ogóle po co na to i dlatego jeszcze tym bardziej się przyznać w ogóle do czegokolwiek, to większość ludzi się to nie lubi.
4: Słuchaj,
3: przyznawać.
4: Ja mam takie powiedzenie, z którym nawet Zenek się zgodził, że... wydaje mi się, że się zgodził teraz, żeby teraz nie wyszło, że powiedziałem o nim, bez niego, a tak nie było, bo już tak mi się wydaje, że tak było, że po prostu lepszą jest postawą to, jeżeli się wie, że się ma problem i się nic nie robi, gorszą postawą jest to, że się wie i się nic nie robi, niż przyznać się samemu przed sobie, że ma problem, i poszukać w tym kierunku jakiegoś rozwiązania. A ja się przyznam, oczywiście mógłbym o tym w ogóle nie mówić, tak? Ale myślę, że jesteśmy w tak hermetycznym środowisku i tak tolerancyjnym środowisku, że nawet fajnie jest o tym pogadać po prostu zwyczajnie, nie? Najwyżej uznać mnie za dziwaka.
3: Czy jest trudno. Jakaś grupa wsparcia, albo czy w ogóle są grupy ludzi tego typu, nie? Tak jak alkoholicy, czyli różnymi chorobami ludzie się grupują, nie?
4: Jest coś takiego, oczywiście, że takie coś funkcjonuje, no ale to trzeba by było po prostu zrobić więcej niż by mi się chciało. Bo to trzeba pójść i znowu masz tą ergofobiczną sytuację, że musisz gdzieś iść na godzinę, musisz się stawić, musisz wypowiedzieć się, a to musi wyjść od samego ciebie. Na przykład teraz ta rozmowa jest po prostu czysto, przecież nikt na mnie nie wymuszał do tego wyznania, tak?
3: Ale to nie jest w takim razie, nie wiem, związane, nie wiem, na przykład z wychowaniem, że nie wiem, ojciec na przykład był taki, że napierdalał, nie wiem, dzieciaka całe życie i siłą po prostu wymuszał, masz to robić.
4: To nie ja, to
3: a
4: nie
3: potem
4: nie,
3: po prostu człowiek, mając lat 30, nagle, kurde, mu coś, wiesz, stryknęło w głowie właśnie taki jak syndromy czy inne tam takie, nie? Jak to się tam nazywa, takie, wiesz, to się nabywa takie.
0: A czy ty, Adamie, masz jakieś swoje sposoby na to, żeby mieć więcej energii, chęci do życia, powera, jak zwał?
3: Ogólnie mam. No. Depresja to bardzo często, bo wiesz, jak mieszkałem w Irlandii, jeszcze do niedawna, to tamto było na porządku dziennym, a w szczególności tak od września do prawie do maja to była katastrofa i praktycznie ciężko z domu nawet wyjść, bo w ogóle nie ma sensu nawet i tak dalej, i tak dalej. No to jest katastrofa, tak. I wiesz, uzależniłem się od Red Bulli.
0: No, taki sposób.
3: Ale kiedyś wcześniej, tylko że też już mi się nie chce, to muzyka, nie? Włączałem sobie na maksa techniaweczki jakieś bardzo fajne, jakieś manieczki, coś takiego bardzo, bardzo energetyczne muzyki, które po prostu jak brałem na maksa głośność, to mnie ostro pobudzało i to robiło bardzo, bardzo wielką robotę, szczególnie kiedy się nie chciało wstać. Jak włączyłem sobie jakąś, miałem nawet zestaw takich piosenek, takich, że po prostu od razu, wiesz, serce pobudza się, nie? A czasami, A czasami jak nawet to nie pomaga, to takie muzyki, które się bardzo, bardzo, bardzo nie lubi. To jest, wiesz, jako motywację negatywną, nie? Na przykład Disco Polo, jak sobie włączyłem, najgłupsze piosenki, jakie po prostu i na maksa głośno, i to no tak mnie nosiło, że nie dało rady, musiałem wstać, nie?
0: No proszę.
3: Momentalnie mnie zrywało z łyra, nie?
0: Czyli może nas naładować faktycznie muzyka, a nawet dobry jakiś pozytywny film, nie? Także trochę odzyskujemy tą wiarę w człowieka, w to, że świat jest fajnym miejscem, nie? Sobie po prostu dobrą komedię przyjemną, jakąś pozytywną obejrzymy.
3: No, ale to...

0: A czy Jacek, cześć Jacek, hej.
1: Cześć, kłaniam się wam, słuchajcie. Ja chciałem powiedzieć, że wszystkim tym, którzy cierpią na zimową depresję, polecam, zróbcie to co ja. Wsiądźcie w samolot, tak jak ja tydzień temu, i jedźcie na południową półkulę. Tutaj piękne lato, zielono, słonecznie i cudownie. A tak na poważnie, to chciałem powiedzieć, że róbcie sobie zmianę. Najważniejsze moim zdaniem, żeby się naładować, to zmiana. Jak najwięcej takich zmian. Jak teraz, może mało kto wie, ale to chyba już mówiłem, że ja tak żyję kilka tygodni w jednym kraju, kilka tygodni w drugim, i dzięki temu mam takie, że kompletnie mnie nie rusza mnie to, że na przykład jest szaro i buro w Polsce, bo wiem, że za parę tygodni będzie ciepło. Jeżeli was męczy coś, co robicie, to zmieńcie to. Jak was zmieńcie sobie na, jedźcie sobie do babci albo do mamy, odpocznijcie chwilę albo idźcie nad jezioro. No, róbcie coś, żeby zmiana była. To jest moim zdaniem najlepsze, żeby się naładować, spojrzeć na coś z dystansu i tak dalej. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, odnieść w ogóle do kolegi, który mówił coś, co mnie aż obraziło, że ci, co mieszkają za granicą i zależy im, żeby dziecko mówiło po polsku, będą głosować na PiS. No ni chuja, przepraszam, ale nie. Ja obserwuję to u siebie. Mi bardzo zależy na tym, żeby dziecko mówiło po polsku. Bardzo jestem z tego dumny, chociaż urodziło, nigdy w Polsce nie mieszkało, a mówi po polsku świetnie. A nigdy w życiu bym na PiS nie zagłosował. Mam dużo znajomych, którzy też by nigdy w życiu na PiS nie zagłosowali, chociaż bardzo są dumni z tego, że są Polakami. Ja też jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, między innymi, więc bardzo jestem dumny.
2: Czyli można tak jest... też i w tę stronę.
1: No tak, no to jest taki stereotyp niefajny, wiesz, że ci, co tam
2: nie
1: noszą...
2: Nie to, stereotyp, nie... tylko ja mówię na podstawie swoich znajomych, nie? Z mojego otoczenia, nie?
1: Jak znasz takich ludzi, którzy są z Polski i na przykład kompletnie niezależne na tym, żeby dziecko mówiło po polsku, a mieszkają, nie wiem, gdzie za granicą, no to nie są ludzie, którzy... No, to są jakieś prostaki, no mówiąc krótko. No nie rozumieją chociażby tego, że dwujęzyczność czy trzyjęzyczność u niektórych jest wielkim darem i świetnie wpływa na rozwój mózgu. Tu nawet w Australii to rząd promuje dwujęzyczność, bo wie, że to są ludzie, którzy później mają lepiej rozwinięty układ nerwowy w dorosłości.
2: No to proponują uczyć się francuskiego, niemieckiego, jakichś tam innych.
1: Ale jeżeli mają rodziców, czy na jednego rodzica z Polski, no to dlaczego nie? No to co jest, nie rozumiem. Wstydzą się, że są z Polski, jakim trzeba być. Już szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie Polska jest, można powiedzieć, tygrysem gospodarczym Europy, jest w ogóle świetnym krajem. Wstydzić się tego, że jest z Polski. Trzeba być mocnym turboprostakiem.
2: Wielu ludzi tak nie uważa, chociaż moim zdaniem się po prostu nie interesują, dlatego tak uważają. Nie?
1: No to jest dramat po prostu. To jest kurwa koszmar. Ale to jest
3: Polska.
1: No.
3: Polska jest krajem, który ma dużo wad, jak się tutaj jest szczególnie przez cały czas. Ja te wady oczywiście dostrzegam, ale cytując i odwracając cytat z Misia, chodzi o to, żeby te wady nie przysłoniły nam zalet. Jest naprawdę zajebisty kraj do mieszkania i naprawdę tutaj można się urządzić, żyć być może skromnie jak na zachodnie warunki, nie da się tego w żaden sposób porównać, ale są tacy na wschód od nas, którzy mają gorzej, no. Także nie jest najgorzej, ale nie jest najlepiej, nie? Po prostu. Bardzo fajnie.
1: Mieszkają w Niemczech, w Reichu, to ja nie wiem, czy oni żyją aż na tak wysokim poziomie w porównaniu z Polską. Myślę, że klasa średnia, może tak, wyższa klasa średnia w Polsce żyje lepiej niż niższa klasa średnia w Niemczech. Już jesteśmy na tym etapie. Więc to moim zdaniem, na przykład z Niemcami, to wiadomo, że jak pojedziesz do jeszcze bogatszych krajów jak Szwajcaria, czy Luksemburg, czy kraje skandynawskie, to tam może być jeszcze różnica. Ale już na przykład z Niemcami, czy nawet z Wielką Brytanią już naprawdę robi się nieźle w porównaniu.
4: Ale wiesz, jaka jeszcze jest sprawa na przykład z Niemcami? Jak na przykład Polacy tam pracują, czy to jest, zależy, czy on tam na przykład zostaje na stałe, czy na przykład jeździ tam na, powiedzmy, u nas jest taka ekipa, oni tam robią chyba na jakimś tam magazynie. No i oni mają taki system pracy, 3 tygodnie są tam i tydzień wolnego. No i wiesz.
1: No
4: i oni są nastawieni na to, że on tam oszczędza, nie? Minimalnie. On tam żyje, kurde, jak...
0: Jak robak. Nie... Jak robak.
4: Tak. Na wszystkim oszczędzają, tylko po to, żeby przez ten tydzień, jak jest w Polsce, żeby właśnie wydawać pieniądze w Polsce.

0: To też właśnie od tego
1: A
0: zależy.
1: ty, dobrodzieju, masz jakiś swój sposób na przypływ energii, chęci do życia, wiesz, na złapanie powera, żeby się chciało bardziej, żeby mieć więcej
0: Tak,
1: sił
0: idę w las.
1: w
0: Idę
1: las.
0: w las. Tak.
1: O
0: Albo
1: proszę,
0: wsiadam na rower.
1: na rower.
0: Coś, idę z psem. Ja lubię właśnie być w ruchu, nie?
1: Czyli ty
0: Wtedy
1: masz
0: się tak
1: tą
0: nie.
1: metodę rozpędzenia się, tak jakby to, co na początku mówiłem, że po prostu nie chce mi się, to ja na siłę przeforsuję i zacznę gdzieś się przejdę, coś zacznę robić, to się tak rozruszam, jak to się mówi, nie? To jest dobra metoda. Dobra
0: No i
1: metoda.
0: sztuka
1: To trzeba
0: pewna,
1: się
0: nie? To się
1: przemóc,
0: chce
1: bo
0: zrobić. Te takie blokady, no to jest wszystko do pokonania.
2: A!
0: Tylko trzeba
2: To mi
0: chcieć.
2: się jeszcze jedna metoda przypomniała. Jedna taka dziewczyna mi kiedyś mówiła, jak się nie chce, to idź pozmywaj. I to jest też bardzo dobra i bardzo często pomagająca metoda.
0: Przypomniałeś mi o moim zlewie.
2: Jak się nic kompletnie nie chce, to jak się weźmie za sprzątanie, zmywanie, pranie, nie wiem, mycie podłogi, zamiatanie, jakieś takie rzeczy, to zaraz nagle się zaśpiewa wszystko chcieć, nie?
0: A to prawda,
2: Tam,
0: to zgadza się.
2: przyznaj się, kiedy ostatnio zmywałeś naczynia.
0: 3 miesiące temu.
1: Zarosło wszystko już
0: Nie
1: pleśnią.
0: mam ani, nie mam aktualnie ani jednego w stojaczku na sztućce, nie mam ani jednego noża, który byłby czysty. I co więcej, ponieważ teraz choruję i odrzuca mnie od wody, ja mam coś takiego, jak jestem chory na zapalenie oskrzeli albo coś przeziębieniowego, to mnie od wody odrzuca. Po prostu mam wstręt do wody, do mycia w ogóle, czegokolwiek, i się też również. I powiem wam szczerze, że po prostu musiałem dokonać pewnego rodzaju, ja jestem doświadczony, bo kiedyś miałem biochemię nawet i właśnie to nam podpowiedzieli wtedy, że jak masz się zarośnięty zlew i jeszcze wprawdzie grzyby nie wyrosły z kapeluszami, ale jest tego, to trzeba 2 kilo soli i w każdą komorę kilo soli nasypać. I to zrobiłem. Także sól, jak wiecie, zabija bakterie i tak się zmierzę z tym chyba za dzień lub dwa, jeszcze póki antybiotyki biorę, żeby zabiło te wyziewy, które będą, jak będę wyciągał to i będę wstawiał do wanny i prysznicem jeszcze wstępnie mył z tej soli,
2: Ale
0: bo nie
2: tak.
0: mam innego pomysłu.
2: Ja w
0: O,
2: restauracji
0: ale
2: jednej to miałem,
0: póki co,
2: mieli taki
0: żeby można
2: patent,
0: tam
2: że
0: było
2: myło
0: do ciebie.
2: wiaderko z chlorem. Też tak
0: Można
2: samo
0: też,
2: dobrze
0: tylko
2: działa.
0: potem jedz to, kurde, to wiesz, wiesz, to pukania będzie. No, nie, nie,
2: No.
0: nie, sól, zwykłą sól. Naprawdę, jak nasypiesz kilo soli nawet na takie zamoczone i zapleśniałe lekko naczynia, to naprawdę tam wybijesz większość tego. No, można też ewentualnie, jak masz dwa, trzy antybiotyki, to jeszcze to do tego dodać i zmieszać. Tego, po prostu, no, zwykły antybiotyk, tak, jak masz takich pigułkach, to się daje otworzyć i wysypać. Też tak można zrobić. Ja wiem, że
2: No
0: to
2: to
0: jest
2: ja tam
0: ekstremalne,
2: brzydko
0: ale.
2: mówię z lewu, to z tej rury to też soli no, dużo nasypać, zostawić i to pięknie. No, sól jest bardzo bakteriobójcza.
0: Tak, dokładnie. W solnym środowisku bakterie poza jakimiś tam ekstremofilami, czy jakoś tak to się nazywa, raczej nie żyją, nie? No, także myślę, że jutro zacznę od wyrzucenia kilku noży, których już się nie da doczyścić, a pojutrze zacznę czyścić powolutku.
1: A to
0: Tam,
1: z...
0: ja myślę, że jakby tam do ciebie wysłał jakiegoś na przykład zoologa, czy kogoś w tym stylu, to pewnie by tam odkrył jakieś nowe formy życia, jakieś Nie, no
1: nowe
0: wiesz,
2: gatunki.
0: wiecie, zawsze można
1: Po
0: spojrzeć
2: 3 miesiącach
0: ekologicznie.
1: to tam się musiało niejedno wylęgnąć.
0: Zawsze można spojrzeć, kochanie, ekologicznie, że takie coś jest jak gdyby enklawą życia i ekolodzy mogliby zrobić protest, żeby mnie zabijał ekstremofil, ale żeby nie być gołosłownym. Ja wam pokażę to zaraz, jak to wygląda. Tylko muszę sobie kamerkę włączyć i zobaczycie po prostu, że tutaj nie bujam. Nie ma tego aż tak bardzo dużo w sumie, ale gdzie tu kamerka jest, tylko żebym na siebie nie dał. Zaraz, momencik.
1: To jest
0: Dajcie mi
1: takie
0: sekundkę.
1: ciekawe bardzo, tak? Twój zlew i tam zarośnięte pleśnią.
0: Ale to
1: Mamy
0: tylko dla was,
1: oglądać.
0: nie dla publiczności. Nie, nie chcę się. włączyć.
1: A co do tego właśnie, że pozmywać, pozamiatać, wydaje mi się, że to trochę nawiązuje też do tego rozpędu, bo zaczynamy, jak nam się bardzo nic nie chce, to zaczynamy od rzeczy małych, powiedzmy, nie? Przy projektach ja też to zauważyłem, nie chce mi się strasznie robić, to zaczynam od jakiegoś drobiazgu, od czegoś najłatwiejszego, najprzyjemniejszego. Ktoś mógłby powiedzieć, że lepiej zacząć od tych rzeczy mniej przyjemnych, bardziej żmudnych, bo potem już tylko będzie przyjemniej, ale nie, chyba lepiej właśnie zacząć od jakichś prostych, najprostszych.
0: Żeby nie być gołosłownym. Gołosłownym. O, widzicie? Tak się robi. O, widzicie? Robimy odkażanie tej chwili.
3: Jezus Maria. Etam.
1: Etam sypie jakiś cyklon B, słuchajcie, tutaj
0: Nie. Cyklon B to na wszy był dobry. To jest sól z wieliczki chyba, czy z kamienna, nie pamiętam już nawet. Dobra, a to ja. No, cześć. Dobra, znikam.
3: Ja pokażę moje drzewko pomarańczowe za to na balkonie. Może będzie bardziej, żeby się odkazić.
1: No, jeszcze bym dodał, że motywacja do robienia czegoś jest ważna, czyli można próbować stworzyć sobie motywację, jeśli nam jej brakuje, zmotywować się, jak to się mówi, nie, do tego, żeby coś robić, bo lepiej się człowiekowi pracuje, coś robi, jak ma jakiś plan, cel i czuję, że to jest ważne, fajne. Stąd kiedyś mi się lepiej pracowało, bo czułem tą motywację, którą było zrobienie sobie jakiegoś portfolio dobrego, osiągnięcie czegoś w branży, samo dostanie pierwszej pracy w jakiejś prestiżowej, powiedzmy, firmie. I to też stymulowało, nie? To są te rzeczy, co nas stymulują.
0: Ale kobieta też stymuluje.
1: Jacku? Słucham cię.
3: Bo może krawiec, ale ja dam taką metodę, jak mi się nie chce, to myślę sobie, co ja sobie jeszcze za to kupię, jak dostanę na przykład pieniądze za to. A ty masz jakieś, nie wiem, masz potrzeby takie materialne, takie, nie wiem, jakieś marzenia, że sobie kupisz dom w, nie wiem, nad jeziorem, domek, albo Ferrari, no coś takiego. Masz jakieś takie marzenia, czy nic zupełnie?
1: No właśnie nie chyba. To jest słabe. No.
3: To może, tam ma rację, może kupię to powinieneś sobie znaleźć. Krótko mówiąc, baby trzeba.
1: Kobieta genialnie faceta stymuluje i w sensie dosłownym i właśnie tak stymuluje, że trzeba ogarnąć kuwetę po prostu. Nie można przy babie być brudasem, bałaganiarzem, niedbaluchem i czegoś nie zrobić. No.
2: Ale można sobie znaleźć taką babę, to za ciebie wszystko zrobi.
0: No to kobieta taka już taka, że tak powiem, retro kobieta, taka, która naprawdę jest, wiecie, ogarnięta, wychowywana była przez pokolenie przedwojenne, to tak, no, oczywiście, że tak, to super by było, ale ja, gdybym szukał kobiety...
3: Szukać, która za ciebie to zrobi, to jest trzeba być naprawdę z tym prostakiem, wybaczcie, no, moim zdaniem.
0: Nie, ale słuchaj, my sobie teraz teoretyzujemy na luzie, spokojnie. Jacek i bardzo prosty.
1: No to Jacek ci spokojnie i na luzie powiedział, że jesteś prostakiem.
0: Nie, bo tak mnie to dotknęło, że trzeba być prostakiem. Brzmi, ja mówię przykładowo, tak? Natomiast ja teraz szukał kobiety. Znaczy, przede wszystkim to ja pierwsze, co to do klasztoru bym wolał wstąpić. Natomiast, jeśli nie przyjmą, nie? Natomiast nie wiem, pociągają mnie takie jakieś małe cele, małe piwnice.
1: Mniej dygresje, proszę. Bo to natomiast
0: kobieta,
1: na
0: to żeby była przyjaciółką, żeby z nią film pooglądać, muzykę posłuchać, nie tam, że tam stymulować, żeby mnie stymulowała. To tam jest na czwartej pozycji gdzieś wśród terminów ważności, tych priorytetów ważności. No.
3: Przepraszam, nie chcę się tego komentować, po prostu mi się nie chce. No
1: mi też nie. To jest takie po prostu dzisiaj, może kiedyś to bardziej miało sens, znaczy kiedyś tak po prostu ludzie żyli, że kobieta miała rolę, mężczyzna miał swoją rolę i na roli pracował, bo to była jego rola, ale dzisiaj trochę inaczej, dzisiaj to kobieta bardziej tak na równi, no i tak szukać sobie babę, żeby za ciebie coś robiła, to jest jakieś, no to nie jest robot, nie? To nie jest...
0: Ale wy się skupiliście nad pierwszą częścią wypowiedzi, a drugą powiedziałem zupełnie coś innego, widzicie. Jakby zasłoniło wam, szok trwa nadal, a nie posłuchaliście mnie, że ja bardziej szukam bym szukał przyjaciółki, gdybym miał już szukać, ale ja już jestem za stary na to, no.
3: Ale przyjaciółka ci powie, najdroższy etamie, zmywamy naczynia codziennie, teraz ty, raz ja, a jak nie chcesz, to kup zmywarkę, to co ty zrobisz?
0: O, to by było pół biedy, słuchaj. Ja usłyszałem od kobiety kiedyś, że w dobrym związku naczynia się same zmywają. A to jest najgorsze, co można mi powiedzieć, bo ja jestem empirystą, ja sprawdzam. I powiem wam, że od tamtej pory przestałem zmywać i niech cholery się same nie zmywały. Wyrosły grzyby z kapeluszami wtedy właśnie, nie?
3: No tak, no.
0: No.
3: No to, a to ci powiem, że udał się eksperyment, bo myślę, że zgodził się z założeniami teoretycznymi.
0: Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Otóż jeżeli trafiają do was czasami jacyś goście, gdzie są na przykład mężczyźni z kobietami, to mieszkanie, w którym jest ogólnie rzecz biorąc bajzel, to nie świadczy źle o mężczyźnie w naszej kulturze, a o kobiecie. Taka jest prawda. Możecie się tutaj przeczyć temu lub nie. Inne kobiety, jak zobaczą bajzel w tym, no to będzie to ten. I zawsze jak umawiacie gości, to zauważcie, że nawet najbardziej leniwa dziewczyna zacznie sprzątać, jak są goście umówieni.
2: Ale nie, znam takich, co nie, ale...
0: No są wyjątki.
2: Ale znałem taką dziewczynę, co ma chyba taką chorobę nawet jak ty, że w ogóle nic nie ruszy palcem, a jak się jej coś wspomni, to jeszcze bardziej nie ruszy palcem. Takiego wewnętrznego buntu albo cholerę.
0: No to jest pewnie feministka.
2: Jest psychicznie chora. A tu się okazuje, że może ma tą samą chorobę, co ty, dlatego.
3: E tam w spódnicy to jest może, właśnie. A wyobrażacie sobie, że siedzą takie dwie baby, albo trzy, albo cztery i teraz mówią, ja to się takiego faceta znajdę, że będzie wszystko za mnie robił.
1: Bo chłop jest od roboty, i siedzi taka kobieta, zaniedbana, głowa nieumyta, brudna taka z flachą, i mówi, muszę sobie znaleźć faceta do roboty, kurwa.
2: I... Ale adwokat,
3: moje stawianie się wyżej jest prostackie i niech każdy ma swoją wizję związku. Nie, adwokat, każdy niech ma swoją wizję związku, ale ja mam prawo powiedzieć, że moim zdaniem podtrzymanie baby po to, żeby robiła, jest właśnie prostackie. To jest moje zdanie na ten temat.
0: Ale to Wandastowi muszę tutaj odpowiedzieć na czacie. Słuchajcie, bo Wandast pisze, że głupoty, pisze, że to jest partnerstwo. Wandaście, ale partnerstwo jest w sytuacji, kiedy wszystkie rzeczy są w podziale. Ale jeżeli ja przez dekadę na przykład jestem wyłącznym żywicielem rodziny, to przepraszam bardzo, ale tutaj nie ma żadnego partnerstwa. Wtedy kobieta ma przejąć rolę kobiece. Koniec, kropka. Tutaj nie ma żadnej filozofii.
3: Nie mogą być wszystkie rzeczy w podziale, bo gdyby tak było, to najpierw zrozum, różne są płci i różne są ludzie, różni są ludzie. Gdyby wszystko było w podziale, to najpierw ty byś ją posiadł od tyłu, a ona ciebie za przeproszeniem. Więc zgodzisz się chyba, że to nie może być wszystko równie w podziale, tak?
0: Nie no, kobieta wymaga przede wszystkim też jakiegoś poczucia, mężczyzna notabene tak samo wymaga poczucia bezpieczeństwa, ale u kobiety to się dzieje na troszeczkę, znaczy ja się teraz może wypowiadam jako za kobiety, to nie powinienem tego robić, ale na zupełnie innym myślę to jest emocjonalnym. Ja już teraz to zaczynam rozumieć, tak? Ja na przykład w tej chwili bym się nie wpakował w związek nie dlatego, że ja się do tego nie nadaję, to już nie o to chodzi. Ja po prostu rozumiem już dzisiaj, że w tym stanie, w jakim jestem dzisiaj, w tym stanie, który po prostu poprzez stawianie siebie w dalszej roli, takiego typowego zdobywacza, że tak powiem, pana portfela, o tak to bardziej pasuje, to po prostu ja dzisiaj nie jestem już w stanie tego robić, tak jak kiedyś, z takim entuzjazmem zarabiać tych pieniędzy, które są tą podstawą, jak gdyby, fundamentem, a kobieta tego potrzebuje, tak? I po prostu nie zrobiłbym tego żadnej kobiecie.
3: Adam, ale to jest bardzo, uważam, dojrzałe to, co mówisz z twojej strony. Zgadzam się z tym.
0: No bo ty
3: się
0: dojrzałe wreszcie.
3: Ale pozwól, że ci powiem, ale są kobiety, które go nie potrzebują. Są kobiety, które na przykład same świetnie zarabiają i nie potrzebują faceta portfela, tak? No i potrzebują, ale brakuje czegoś zupełnie innego. I przyznam ci szczerze, że znam takich kobiet, nie chcę przesadzać, ale duziny, które naprawdę które chętnie by mają, na wszystko im wystarczy, ale marzy im się jakiś prawdziwy, dojrzały... Kurwa, ktoś to właśnie potrzyma je za rękę i pójdzie z nimi do parku, no.
0: No wiesz, no, być może tak jest, ale wiesz, to są momenty, a jednak ten fundament jest potrzebny cały czas i no nie wiem, no masz może rację, no może są takie dziewczyny. Zawsze sobie tak myślałem, wiecie co, jak mnie młoda zachęca, znajdź sobie babę, tak dosłownie mi mówi, to ja mówię, kurde, może któraś dentystka by się zainteresowała. No to zawsze jest jakiś strzał.
3: Nie, wiecie. To jest błąd. Szukanie sobie bab po zawodach, moim zdaniem. A zarówno pozytywne, jak i negatywne. Moim zdaniem to jest błąd. To jest, z mojego doświadczenia jest to błąd. O, tak może powiem, haha.
2: Albo, ale tak powiedziałem, to jest przykład. Scenariusz filmowy na komedię romantyczną.
1: Albo oczekiwanie, że partnerka będzie dla nas gosposią, czy drugą mamą. I mami synek taki potem oczekuje, że kobieta będzie dla niego trochę taką mamą, to chyba nigdy nie będą dobre związki. No chyba, że się trafią dwa takie egzemplarze, dziwaki trochę, gdzie im to odpowiada, bo słuchajcie, różni ludzie są. Kiedyś jacyś tam znajomi mojej mamy i taty, co tam do nich chodziliśmy w odwiedziny, jak byłem dzieckiem, to gdzieś tam się po latach dowiedziałem, że oni lubią takie gdzieś tam pstrykać se fotki, jak sikają, lubią se po ryju dać i to jest taki ich sposób na życie, że ona jego trzepnie w łeb, potem on ją kopnie. Zdarzają się czasami takie przypadki. Ja wiem, że to nie powinno tak być i patologia trochę, ale no, jak to lubią i on i ona i tak se żyją i dobrze im, to może niech se żyją tak, nie? Że się leją.
0: Wczoraj słuchałem wywiadu z Rosjanką, co jej się nie podoba w polskich mężczyznach. Z Rosjanką, zaznaczam. I ona mówi, że w mężczyznach polskich nie podoba jej się to, że oni są tacy, że nawet się pokłócić z nimi porządnie nie można, bo oni są już tacy zeuropeizowani, że oni po prostu ucichną, dadzą sobie na luz, jednym uchem puszczą, wypuszczą, a u nich jak jest kłótnia, to cała kamienica słyszy po prostu, nie? Jeden na drugiego. A bo ty, babo, jedna jesteś taka i taka, a idź tu się uspokój, idź lepiej pić z kumplami, nie? Na takiej zasadzie. Nie umiem tego zasymulować, takiej kłótni.
3: Ale wiesz, to jest fatalne. Mi się podobało na przykład to, żeby ludzie ze sobą rozmawiali i żeby nie eskalowali tego aż do poziomu awantury, żeby te problemy były rozwiązywane gdzieś tam niżej. To właśnie wymaga dużej ilości rozmowy. Natomiast problem polega na tym, że u Rosjan i u ludzi w ogóle na wschód od nas jest bardzo pojadę Bartosiakiem, drabina eskalacji, mają krótki ląd. Coś im tylko powiesz, oni zaraz wybuchają, ale to nie jest dobry etam, to jest złe, to jest fatalna strona wschodniej cywilizacji.
0: To jest temperament, tak samo jest na przykład u polskich Romów zauważyłem. Kiedyś byłem w aptece i była pani Romka z mamą swoją i tam coś nie podeszło w rozmowie z farmaceutką i ten romski temperament się włączył po prostu. A ja się też wychowywałem w takiej szkole, gdzie byli Romowie i byli w klasach naszych, to byli nasi koledzy, tak? Nawet żeśmy się troszkę po romsku nauczyli wtedy. No to zupełnie inny temperament, kompletnie inny temperament, nie? Tak samo Bałkany, nie?
3: Jest temperament, to jest złe wychowanie.
2: Tradycji, a nie dlatego, że tacy są. Mają tak.
1: Tradycji.
2: I taki mają sposób bycia taki już naturalnie i tak od maleńkiego to uczeni, że właśnie tak należy się zachowywać i trzeba takim być.
1: No właśnie, człowiek czerpie wzorce z otoczenia. Jak widzi, że sąsiedzi tak się żrą tam i kłócą ze sobą, tu jakaś awantura, tu pod klatką ktoś wrzeszczy na kogoś. Jak się wychowasz w takim środowisku, to potem też tak się zachowujesz chyba, nie? Tak po prostu.
2: I uważasz, że to jest normalne i jeszcze, że tak trzeba w ogóle, nie? Jeszcze tym bardziej jak masz ludzi, którzy w ten sposób sobie to załatwili, tamto, że mu się wszystko udaje, że dzięki temu, że tak się zachował, to tutaj szacunek ma na dzielni albo w ogóle w okolicy, albo na przykład, że nie wiem, że to, że tam że po prostu mu się udaje wszystko dzięki temu, że taki jest, tak robi, no to znaczy, że tak należy się zachowywać, nie?
0: Biestrzat tutaj się odezwał. Słuchaj, stary, Biestrzat, ja trochę prowokuję tym, co mówię. Ja wiem o tym, ja to robię nawet troszeczkę, że tak powiem, celowo. Żeby tu była jakaś dyskusja na ten temat.
2: Do urzędu, jak się idzie na przykład, tak się awantury nie zrobi urzędnikowi, do tej pory już tak zauważyłem, nawet teraz, całkiem przypadkiem, bo że naprawdę jak się człowiek nie wkurwi i nie powie parę słów takich dosadnie do tego urzędasa, to on cię w ogóle ma wyjebane na ciebie, w ogóle zlewa cię i tak dalej. I udaje głupa, że on nic nie wie, nie jest od tego w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się właśnie powiem mu parę chujów, że tak powiem, i tak dalej, to momentalnie nagle on sobie przypomina, co on umie, że on wie, że on może pomóc w ogóle, że tu wie, co gdzie zaznaczyć, jak to powiedzieć, co jak ma pisać. Nagle mu się przypomina, że ten, miałem tak, jak rejestrowałem samochód. No byłem w szoku. Bo się okazało nagle, że powinienem mieć jeszcze jakiś, kurwa, niby rzekomo to z dupy wzięty papierek z Irlandii, bo z Irlandii samochód przerejestrowałem, no, który w ogóle nie istnieje. Znaczy on teoretycznie istnieje, ale w praktyce to w ogóle jest niepotrzebne. I się wkurwiłem, zacząłem tak ten kląć, to momentalnie się okazało, że ja wystarczy, że tutaj papierek podpiszę, dwie parawki i załatwione. I nie potrzebuję jakichś zaświadczeń, kurwa, z Irlandii przywiezionych, nie?
1: No i człowiek ma tak, że jak zauważy, że coś działa, to zwierzęta jeszcze bardziej, wydaje mi się, na tym bazują, że sprawdzają różne rozwiązania i bardzo się przywiązują i uznają za najlepsze te, które po prostu działają, takie proste wnioskowanie, nie? I człowiek też pewnie ma tak, że jak zauważy, że opierdoliłem tego urzędnika i załatwiłem, to następny raz też będzie próbował opierdolić, jak tylko się najmniejszy jakiś kłopocik pojawi. No, dobrodzieju, no. Czy chciałbyś, bo najmniej tutaj mówiłeś, to może ty byś chciał coś dorzucić? Dobrodzieju. Dobrodziej wyciszony jest. Chyba nie chce nic dorzucić. A o, się odciszył.
4: Nie.
2: Ostatnie zdanie.
4: Mówcie sobie dalej, ja tak bardziej was słucham.
1: Okay.
4: Może się włączę jeszcze.
2: Do tej motywacji.
1: Dobra.
2: Bo zależy, co ci też interesuje bardziej, co na ciebie wpływa. Czy motywacja pozytywna, czy negatywna. Ja na przykład uważam, że pozytywna jest do dupy, a tylko i wyłącznie negatywna ma wpływ na największy i najlepszym w ogóle i najlepiej działa.
3: Ona ma większy wpływ, ale chyba nie tylko mały. Ja się tak wtrącę. Ona ma, zgadza się, że negatywna ma większy.
2: Jak szukasz właśnie takich pozytywnych, to popatrz sobie, jak sportowcy się motywują. I w ogóle w jaki sposób ci trenerzy mentalni, tak zwani, jak wpływają psychologicznie właśnie, każą sobie psychologicznie nastawiać swój własny mózg. Są w ogóle genialne szkoły na ten temat, co nie? Bo u sportowców to jest najbardziej wyspecjalizowane, no i w wojsku, no ale tak cywilnie to u sportowców. Są genialne szkoły. Ostatnio słuchałem takiego jednego, przypadkiem jakiś wywiad. Gościu opowiadał, gdzieś na koleś, który zrobił mistrzostwo, rekord Guinnessa pobił w pływaniu w zimnej wodzie, w tym 40 minut przesiedział w lodowatej wodzie.
1: Wow.
2: I pobił rekord świata.
1: O kuźwa.
2: I opowiadał, jak się właśnie do tego przygotowywał i jak to jest możliwe właśnie, i że mental jest tam najważniejszy i tak dalej. Jak właśnie i trener go w ten sposób między innymi, tam miał jakiegoś w ogóle super trenera od mentalu, miał taką metodę, że kazał mu sobie wyobrażać, że jego dom płonie, że jego żonę gwałcą, mordują i takie tam rzeczy, tego typu, takie już bardzo hardkorowe. I miał sobie to tak wkręcić w wyobraźni, że odczuwał to, jakby to było naprawdę. I w ten sposób był w stanie właśnie tak długo w tej zimnej wodzie wytrzymać, nie? Bo tak mu się mental zmieniał.
3: To jest hardcore.
2: Tak, ale tego typu też techniki używają na przykład biegacze długodystansowi, no nie, albo jacyś inni, bo wyczynowcy wszelkiego rodzaju. Ale tego typu...
3: A wiesz, aż spróbuję, bo zainteresowałeś mnie tym. Aż tak spróbuję przy najbliższej okazji.
2: No, tego typu ćwiczenia, jest cała szkoła tego. Tego treningu mentalnego to się nazywa.
0: Ale widzicie, nawet słuchacze nasi mają w tej chwili lenia, bo jedyny lajk, który jest, to jest mój lajk co do tej audycji, także widzicie. Też jesteście troszkę ergo lajkofobikami.
5: Lajków, tam. Musisz odświeżyć stronę.
0: Jak odświeżyć? Przecież to się na żywo odświeża samo.
5: Ja to tak, no dobrze, no dlatego ten... się dziwię, że 28 widzę.
0: A ja widzę jeden.
2: Prawie popatrz sobie właśnie na te, wiesz, na te motywacje negatywne.
0: Może masz rację.
2: One są genialne po prostu, nie?
1: Motywacje negatywne.
2: No, ja to akurat, to jest taki typowy, wiesz, zwykły kopniak w dupę, ale jak kiedyś w wojsku, czy gdzieś tam się robiło tak, jak się komuś, nie wiem, stać się chciało, po prostu podchodzisz, wywalasz mu łóżko do góry nogami i momentalnie wstaje, nie? Nie ma bata, żeby się nie zechciał ruszyć, nie?
1: Na pewno może pomóc też to taka tak jakaś rytualizacja życia, bo człowiek też ma swoje rytuały, zwierzęta mają swoje rytuały, na przykład bardzo rytualne są koty, one mają swoje, przez rytuał rozumiem takie zachowanie, które jest rutynowe, które odbębniamy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, trochę sobie może po prostu nie wyobrażamy, że moglibyśmy tego codziennie nie robić. Taki nasz zwyczaj robienia czegoś, o tak można by to nazwać i to na pewno też pomaga. Są takie osoby, które właśnie mają poukładane życie w formie takich rytuałów jakby. Z rana trzeba wstać, pod prysznic wejść, obmyć się, potem do firmy czysty pojechać. O określonej godzinie robisz sobie przerwę, zawsze o tej samej. Masz swoje różne tam zwyczaje, nie? Takie rytualne osoby może da się poznać po tym, że mają swój ulubiony kubek, który sobie stawiają w swoim ulubionym miejscu. Dziwne jakieś takie mają...
2: Robią grube awantury.
1: Awantury robią?
2: No jak mu ruszysz ten kubek?
1: Jak mu ruszysz ten kubek, aha.
0: Muszę zwrócić tutaj honory. Rzeczywiście lajki po odświeżeniu się zwiększyły. Natomiast to, o czym mówisz, to akurat też poruszałem z panem doktorem, psychiatrą zaznaczam, i psychologiem również. To on to nazywał rutyną, a nie rytuałem. To jest rutyna tak zwana, gdzie mamy nawet do tego stopnia, jesteśmy rutynowi w swoich działaniach, że właśnie znajdujemy, również przecież to akurat jest objawa pedantyzmu, miejsca na poszczególne elementy. Na przykład u mnie mój kalendarzyk leży sobie w odpowiednim miejscu, długopis zawsze leży w jednym miejscu i to odwrócony zawsze w jedną stronę, wskazuje wschód, nie wiem dlaczego wschód, ale wschód. I nawet ten bałagan, który mam przed sobą tutaj w papierkach, on ma swój porządek. To jest rutyna.
2: Przecież dzieci w ten sposób się od małego wychowuje, że wszystko musi być na zegaretek, żeby im nie rozregulować i wtedy dużo lepiej śpią, dużo lepiej się rozwijają, dużo szybciej rosną, są mniej marudzą, nie płaczą tak bardzo, nie mają tych tam choroby, nie ich łapią, a tak dalej, tak dalej. Później im się to rozpieprza, jak się prowadzi do przedszkola, nie? Ale to...
0: Ja myślę tutaj, że i krawiec chyba to potwierdzi, że to nasze życie takie nocników, że tak powiem, z tym takim późnym nie jest dobre. Dla człowieka położenie się, i to właśnie też mi lekarz kiedyś mówiła, to już nie był z psychę, tylko taki zwykły lekarz, że bardzo ważne jest to, żebyśmy jednak mieli rutynę kładzenia się spać przed północą. To jest bardzo ważne, żeby po prostu przed północą się położyć. Próbowałem tego, mi to nie leży, no po prostu no jestem tam w jakimś odsetku, któremu to się nie udaje, ale dobrze by było się jakoś spróbować przestawić na to, na taki właśnie tryb życia.
2: Też próbowałem. No. Mam jednego kumpla bardzo dobrego, który właśnie ma taki system życia, że o 22 to on już śpi i skurczybyk zawsze o 6 rano wstaje. Deszki w ogóle i ma wszystko poukładane.
1: A ty, Jacek, nie jesteś na przykład taką osobą? Przepraszam, tak strzelam sobie, bo tak sobie trochę ciebie wyobrażam, że ty możesz być taką osobą, która ma wszystko poukładane i przywiązuje uwagę do tego.
5: Jestem raczej poukładany, to prawda. Tak myślę przynajmniej życiowo. Ale ja chodzę spać, no teraz chodzę spać wcześniej, bo jestem trochę na jetlagu, ale tak normalnie to chodzę spać po północy, więc to chyba nie ma nic wspólnego. Ale a propos poukładania, słuchajcie, mogę się pożalić wam i was trochę zmotywować. Mój, jak wróciłem z Polski, jak byłem na święta, to okazało się, że ktoś buchnął mój motocykl. I wiele miesięcy wcześniej chciałem się zmotywować, żeby po pierwsze go ubezpieczyć, a po drugie kupić lepsze zabezpieczenie. No i kuźwa, nie popełniajcie mojego błędu. Jeżeli macie coś nieubezpieczone albo myślicie, że na coś warto kupić lepsze zabezpieczenie, to właśnie was motywuję. Złodzieje są wszędzie, nawet w Australii i jestem, także dla tych, co lubią Schadenfreude, informacja, jestem jakieś 10-12 tysięcy dolarów w plecy przez to. Ale tak mnie to wkurzyło, że aż postanowiłem, że
2: sobie kupiłem. A może ci to życie uratowało?
5: Może.
1: 12,
5: może,
1: ale myślałeś... 12 klocków, ile to jest donate'ów, ludzie, ile to jest donate'ów, 12 tysięcy.
5: Dolary są, pamiętaj.
1: Kurde,
5: dolary australijskie.
2: Tak?
1: No, dolarów. No.
2: A jak się dostać do tej Australii? Podobno tam nie jest tak wcale łatwo. Ktoś kiedyś mi w Irlandii, taki jeden koleżka chciał do Australii, to mu, że 10 tysięcy euro potrzeba...
5: Żeby dolecieć
2: i,
5: sam...
2: wizę, no, i wizę pracowniczą trzeba mieć coś tam.
5: To zależy, co pytasz. Zależy, co pytasz, czy przyjechać z tego turysty, czy przyjechać to zawsze.
2: No,
5: na bo stałe,
2: akurat mi tam znajomy mówił, że tam właśnie kombinował, żeby tam wyemigrować z Irlandii, nie? Akurat był ten chłopak anglojęzyczny.
5: Ja na to wydałem jakieś... No, wszystkie migracyjne rzeczy, tak tylko dla mnie to było jakieś, no, z 10 koła się zamknęło, 10 tysięcy dołków, czyli, no, nie wiem, ile teraz by to kosztowało, teraz chyba by to kosztowało drożej, ale tak z 10 tysięcy euro, no, warto by mieć, przyznaję.
2: No.
1: A taki motor, przepraszam, to on nie ma jakiegoś GPS-a na przykład? No, jak sroce ukradli komórkę, to znaleźli. Po GPS-ie.
5: No jakbym miał i był na tyle mądry, żeby tam właśnie to chciałem do niego dokupić GPS właśnie i tracker i kuźwa mówię, no, w przyszłym tygodniu nie mogłem się zmotywować, no i dupa. I już go.
1: Przykro
2: strasznie. To, to jakieś duże miasto czy małe miasto?
5: No w stolicy, więc to jest 500 000 mieszkańców prawie.
2: Aha.
0: Canberra, tak?
2: Tam stolica ma 500 000 mieszkańców?
5: No.
2: Dobrze, to mówię, że Canberra jest Dublin, stolicą? Kurde, w Irlandii?
5: Jeszcze raz, co ty mówisz? Co? Przepraszam, nie mówcie naraz. Stolica w Australii to jest nieduże miasto pomiędzy Melbourne a Sydney. Największe miasto Australii, w tym momencie to jest Melbourne, przekroczyło Sydney, ma ponad 5 milionów, ale stolica jest w miarę mała. Pół miliona
0: ma. No, jeszcze w
5: tak, jeszcze w latach 60. miała stolica chyba niecałe 100 tysięcy ludzi, więc to w ogóle było małe. No ale są takie przypadki na świecie, no przecież... W Ottawa w Kanadzie też jest mniejsza dużo niż Toronto czy Vancouver. W Brazylii Brasilia też jest malutka w porównaniu do Rio czy do São Paulo. W Holandii, no siedziba rządu to jest Haga, nie stolica, siedziba rządu.
0: No USA na przykład, nie też.
5: No właśnie, to też tak, też właśnie to jest dużo mniejsze od Nowego Jorku czy od LA czy od Chicago. Dokładnie.
0: Tak właśnie warto by wyjaśnić przy okazji, że miasto stołeczne to jest miasto... To jest miasto, które pełni rolę stolicy, ale nie jest największym miastem w kraju. To jest miasto stołeczne. Przykładem takim kiedyś był
2: Bonn. Tak, małe. Wiesz, to jest maciutkie tak naprawdę. 600 tysięcy, co to jest?
5: Powierzchniowo jest większe od Warszawy, ale dlatego wygląda jak wioska. Natomiast tylko 500 000 ma Canberra. No to wynikało z tego, że jak Australia stała się oddzielnym krajem, to Melbourne i Sydney nie mogły się dogadać, które miasto ma być stolicą, więc uzgodnili, że zbudują stolicę w buszu pomiędzy minimum 100 mil od Sydney. No i wybrali miejsce i zbudowali. Tu nic nie było, jak to budowali. Ponad 100 lat temu już. No. A Christopher mówi bardzo przytomnie na czacie, że w USA większość stolic Stanów to malutkie miasta. Wszystko się zgadza.
1: Bystre oko, może w sprawie tego zęba, chyba jest coś takiego... jak pogotowie dentystyczne. Można iść po prostu na pogotowie dentystyczne, nie?
0: Jakieś... Jest tak. No. W miastach jest. W ogóle miałem ostatnio przygody właśnie też z tym związane, a to nie chcę tutaj rozbijać tematu, że tak powiem, ale to jest takie, że tak powiem, bardzo grubą nicią szyte te pogotowie dentystyczne. Nie zawsze ci pomogą i nie w każdym wymiarze.
1: Ktoś nowy się pojawił, Garage Talk. Witam.
6: Witam, to jestem ja, nikt nowy.
1: Cześć, Grzesiu.
6: No, tak, Grzesiu,
3: proszę, tam tu mi się dzwonić. Macie podobne głosy.
6: Ja lubię być Grzesiem czasami. Mogę być Grzesiem dzisiaj.
1: A nie, to mi, co ja pierdolę? Czemu ja powiedziałem, że Grzesiu? To Misiu, kurde.
3: Przecież... Ale masz podobne głosy, Grzesiu i Tomisiu. Kurde, też mnie zrobiłeś. Myślałem na początku, że to Tomisiu, a teraz potem, że to Grzesiu, a to rzeczywiście Tomisiu.
1: I Tomisiu, bo Tomisiu namieszał, zmienił sobie charakterystycznego awatara na jakiegoś dziwnego typa. Nazwał się Garage Talk. Czemu tak się to robisz? Nas zmylasz, Tomisiu?
6: Przepraszam. Czy ja mam wyciszyć pralkę, czy ją słuchać w tle, czy nie? Czy jest okej? Okay?
1: Może być,
6: okej. Okay. No bo też ja ją słyszę, ale może wycisza, więc nie jest tak źle. Chciałem się podzielić też swoją historią, bo Jacek tutaj mówił wcześniej. Pozdrawiam Jacka i w ogóle pozdrawiam Adama i Etama też. Widzę, że Etam też jest. Także serdeczne pozdrowienia.
3: To mi się odpowiada, ja się zwijam. Jest reprezentacja krajów
6: anglosaskich, ale ja się zwijam. Jeszcze tylko ci, Jacek, coś mogę podpowiedzieć. Ja kupiłem... Można kupić takie urządzenie, się nazywa Tile i one dosyć jest małe, to jest taki tracker i możesz je kupić w pakiecie w wersji takiej kostki i w wersji takiej karty kredytowej. I to jest o tyle fajne, że kartę kredytową możesz na przykład wsadzić sobie do paszportu czy do... jest to bardzo cieniutkie, możesz wsadzić do paszportu czy tam do portfela, bo ty dużo podróżujesz, jak gdzieś jeździsz i ci się na przykład gdzieś zgubi paszport czy portfel w samolocie czy gdziekolwiek, to od razu zaczyna ci, wiesz, pikać na urządzeniu i możesz też wyśledzić, gdzie po prostu się to zagubiło. Natomiast ten Tile można wsadzić, jak rozkręcisz na przykład rower, czy motocykl, czy jakąś tam hulajnogę, jakąkolwiek rzecz, możesz to po prostu wsadzić do środka i też masz ten tracking taki, nie? Że możesz śledzić urządzenie. Także polecam, bo to jest tańsze niż jakieś inne tam urządzenia. Wiem, że Apple też robi, jakieś tam inne są też urządzenia, ale ten Tile chyba jest najtańszy, mi się wydaje, w tych urządzeniach takich.
3: Jeszcze w ten weekend. Nie popełniajcie mojego błędu, kupcie takie rzeczy do swoich rzeczy. Słuchajcie, dzięki. Trzymajcie się, na razie, pan.
1: Trzymaj się.
0: Ja też, panowie, ja też się rozłączam, bo niestety muszę sobie zrobić antybiotyki i już nie mogę czekać. Także dzięki też wam bardzo, hej.
1: No na razie, tam, hej, hej.
2: Taki tracker, to on ma jakiś zasięg?
6: On ma, wiesz co, z tego co wiem, to urządzenie działa na dwojaki sposób. Zasięg taki zwykły to jest nieduży, bo to jest chyba 100 metrów. Ale plus jest taki, że jeżeli masz, powiedzmy, jakiś garaż w obrębie tych 100 metrów, czy jakiekolwiek twoja rzecz, którą tam chcesz chronić przed ukradzeniem, że tak powiem, jest w tym zasięgu, no to w momencie, kiedy ktoś to zabiera czy kradnie, no to ci się włącza alarm, nie? Automatycznie na komórce, czy na czymkolwiek ustawisz tą aplikację sobie. Także to cię powiadamia i też to chyba działa w ten sposób, że on się chyba łączy z innymi urządzeniami, które są w pobliżu, więc jak wykupisz sobie, i tu jest właśnie cały ten problem, że trzeba sobie wykupić, bo to jest za darmo, ale wtedy jest ograniczone działanie. Natomiast jeżeli wykupisz sobie tą subskrypcję, to wtedy ten tracker jakby łączy się z innymi urządzeniami w pobliżu i jesteś w stanie wyśledzić to bez względu na odległość. Możesz to nawet wyśledzić w innym kraju, powiedzmy, nie? Także to jest kwestia po prostu na ile drogocenna jest ta rzecz, którą chcesz tam, powiedzmy, sobie, wiesz, chronić. I czy chcesz po prostu płacić tą premium subskrypcję, nie? Ten Tile. Bo tą aplikację sobie możesz zainstalować czy na telefonie, czy na komputerze, gdziekolwiek, nie?
2: Tak, jak sobie kupił do kluczyków od auta, bo ciągle je nie mógł znaleźć w domu.
6: Tak, na przykład jak kupisz do kluczyków, to kosztuje naprawdę, to są... Ja to kupiłem za $10, to nie jest jakaś, Bóg wie, jaka duża cena. I było w promocji, że tak. Był i karta kredytowa.
2: Abonament potem, no.
6: Tak. Karta kredytowa plus ta kostka, nie? Czy miałeś dwa urządzenia? A kupiłem to dlatego, że mój syn po prostu zgubił paszport, jak leciał do Polski. No i tam jakaś osoba, że tak powiem, dobrej woli to mu oddała i się znalazł, ale po prostu, wiesz, z tego względu, że on ma ADHD i jest rozszczepany, to mu po prostu do portfela, tam gdzie ma paszport i pieniądze i wszystko, wsadziłem tą kartę. To trzeba co jakiś czas, chyba bateria jest Bateria chyba jest na 2 lata, więc trzeba tylko pamiętać, żeby tą baterię co 2 lata wymieniać, nie? Bo bez tej baterii to niestety nie wysyła tego sygnału. Ale to jest dobra rzecz. Aha. I jak ktoś ma dzieci, to w ogóle, czy tak jak mówisz, do kluczyków, to wtedy będzie w ogóle bezpłatnie chyba, nie? Bo to jest kwestia tam tej odległości do 100 metrów. Natomiast jak ktoś ma na przykład dzieci tak w takim wieku gdzieś, gdzie no, nie używają telefonu, czy tam nie mają telefonu, bo wiadomo, że śledziki można, wiesz, dzieciom w telefonach z tym starszym instalować i niepewny jest ten tracker. Natomiast ten tracker możesz jako bransoletkę założyć, typu tak jak zegarek, czy gdzieś tam do plecaka wsadzić, czy gdziekolwiek takiemu też, czy nawet do wózika. Różne rzeczy ludzie robią z tym trackerem i to jest taka pomoc właśnie, żeby w razie czego jak coś się dzieje, to po prostu wysyła sygnał, nie? Też jest taka możliwość, że w tej kostce możesz ustawić taki bardzo wysoki sygnał o wysokiej częstotliwości, że ta osoba, która kradnie tą rzecz, jej to zaczyna pikać, nie? No, nie ma tutaj gwarancji, że ta osoba się akurat wystraszy tego i gdzieś to wyrzuci i tak dalej, ten rower, czy tam skuter, czy cokolwiek, ale wiesz, to na pewno zwraca uwagę innych ludzi, którzy są, szczególnie jeżeli to się dzieje wieczorem, nie? Więc no i uważam, że jest to dobra sprawa, nie?
1: Zanim jeszcze się pojawiły tak zaawansowane metody namierzania różnych rzeczy za pomocą właśnie jakichś trackerów, GPS-ów, to już dawno, dawno temu mój kolega miał taki breloczek do kluczy, że jak się zagwizdało, to on jakoś tam no pipkał po prostu, nie? Jak się zagwizdało i fajne urządzonko. Można sobie, jak ktoś gubi klucze, gdzieś schowa, nie wie gdzie są, to zagwizdzesz sobie i pip, pip, pip, pip i już wiesz gdzie są. Takie urządzonko.
2: Kurde, nie wiem.
6: To już no te z GPS-em temu. Chyba są droższe i one też chyba wymagają, to jest chyba bardziej zaawansowane urządzenie, więc też gabarytowo jest też większe, bo musi mieć po prostu tą antenę taką GPS wbudowaną, nie? A to mi się wydaje, że to jest związane bardziej z internetem i z systemem Bluetooth, który tam się łączy bezpośrednio z twoim urządzeniem, na które jest zainstalowana aplikacja do śledzenia. Także jest to urządzenie naprawdę tańsze.
2: Dobrze, dobrze. A jest na tyle małe, że można komuś podrzucić i go śledzić?
6: Jest bardzo małe, bo ta wersja to jest praktycznie jak karta kredytowa wygląda, tylko jest trochę grubsza, a ta druga, ta kostka jest wielkości, nie wiem, może 2 na 2 centymetry. Jest mała ta kosteczka, nie? I
1: czyli,
6: cieniutka.
1: Czyli kobiecie, którą posądzamy o niewierność, można do torebeczki pyk.
6: I tam... Tak, w zasadzie można to było.
2: I tak nie znajdzie.
1: Albo... No, ale to może być ryzykowne, bo kobieta to zawsze tam chyba wie, co w torebce ma to ogarnięte. Zaraz gdzieś to znajdzie, trzeba by gdzieś tam zaszyć to bardziej.
2: Raczej nie.
6: My na przykład, się mogę przyznać, nie wiem, czy to jest ale... jakieś ujawnianie prywatnych spraw, ale my na przykład mamy włączone między sobą w telefonach. Mamy Live 360, taką aplikację i mamy, praktycznie cała rodzina ma włączone udostępnianie siebie w telefonie, że po prostu widzimy siebie gdziekolwiek na świecie byśmy nie byli poprzez tą aplikację, no bo sam telefon ma oczywiście GPS wbudowany, więc jeżeli jest jakieś tam powiedzmy za obopólną zgodą to zrobione, to też jest dobre, bo ten Live 360 aplikacja ma to do siebie, że jak się jedzie samochodem, na przykład ja ostatnio moja żona dziś jechała samochodem i były mrozy, było bardzo ślisko i nagle zauważyłem, że prędkość samochodu spadła do tam powiedzmy 60 km prawie do zera i on automatycznie wysyła ci sygnał o potencjalnym wypadku, że mógł być wypadek samochodowy, nie? No bo taka nagła zmiana prędkości, wiesz, z 60 do zera, no to ten tracker, ta aplikacja wykrywa, po prostu śledzi i wykrywa, że mógł się wydarzyć jakiś nagle wypadek, nie? I w momencie, kiedy i to jest takie śmieszne, że w momencie, kiedy ktoś jest, słuchaj, powiedzmy, ja jestem w Kalifornii, a ona jest w Polsce, gdzieś jedzie w jakimś takim miejscu, gdzie nie ma w ogóle, wiesz, żywej duszy i nagle się wydarzy wypadek, to jest o tyle śmieszne, że ja mogę być tą pierwszą osobą, która się w ogóle dowie o tym, że ona ma wypadek, nie? I w tej aplikacji też masz możliwość poinformowania, automatyczne informowanie policji i powiedzmy tam zawołanie karetki poprzez tą aplikację w tym miejscu, w którym się to wydarzyło, nie? Więc to też jest o tyle fajna sprawa. Ale to już nie mówię, to jest jak gdyby odrębna sprawa, bo to jest na bazie, aplikacja na bazie komórek, nie?
1: Każdy rodzic powinien w sumie coś takiego zainstalować małemu dziecku. Przecież to różne rzeczy się mogą zdarzyć. Ile jest przypadków jakichś zaginięć albo coś, albo jak ta dziewczynka, nie, co gdzieś zasłabła i zamarzła na śmierć ostatnio, co o tym mówiliśmy. Też by to pomogło w takiej sytuacji.
6: W zasadzie, na przykład nie wiem jak jest w Polsce, ale u nas za $10 można kupić taki prepaid phone i dostajesz za darmo dostajesz telefon i możesz sobie z tego zrezygnować, kiedy chcesz, to nie jest na abonament, to jest po prostu, wiesz, i nawet z tego co wiem, nawet nie musisz tam swojego prawdziwego imienia i nazwiska podawać, jest to zwykły taki telefon na kartę. No ale ten telefon, w tym telefonie możesz, bo to jest powiedzmy jakiś tam nie najlepszy, ale w miarę okej Samsung, w tym telefonie możesz sobie tą aplikację zainstalować i to jest chyba taka dla mnie, mi się wydaje, najlepsza i najtańszy sposób do śledzenia kogoś, obojętnie kogo chcemy tam śledzić, czy to jest dziecko, czy ktokolwiek, wkładając taki telefon włączony do plecaka, czy ktoś po prostu sobie taki dodatkowo telefon trzyma, nie? Bo on ma, no mówię, tak jak wydaje mi się, że w Polsce chyba też są takie tańsze opcje, żeby wykupić po prostu telefon na kartę. On ma po prostu, wiesz, GPS, masz ten internet, to dużo nie zużywa tej daty, więc przez ten miesiąc na pewno nie jest w stanie zjeść tego poprzez śledzenie, na pewno, nie przez tą funkcję. No i wiesz, $10 na miesiąc to nie jest jakaś duża suma, żeby mieć kogoś tam, powiedzmy, wiesz, pod kontrolą albo patrzeć, czy tam, wiesz, wszystko jest okej, nie?
1: Nasz kolega Grzesiu, tym razem przedsiębiorca, no to on dość długo działał i być może nadal działa trochę w tej branży właśnie lokalizacja, takie komputerowe, wiecie, jakieś tam przesyłanie informacji, co, gdzie, takie dla przedsiębiorców, różne systemy, więc on by tutaj dużo mógł powiedzieć pewnie. No, temat nam zszedł trochę na takie rzeczy, a może byś to, Misiu, zdradził nam jakiś swój sposób na naładowanie się, na zdobycie energii, większej motywacji i tak dalej, bo to się jakoś wiąże ze sobą, chyba się zgodzisz, że to są trochę powiązane ze sobą rzeczy, nie?
6: Tak, ja tylko teraz akurat zerknę na czata, Krzysztoferowi odpowiem, że to jest, że w T-Mobile. W T-Mobile za $10 na miesiąc można kupić ten telefon, tylko trzeba zapłacić, trzeba wpłacić $100 i to $100 po prostu pokrywa powiedzmy tam 10 miesięcy i dostajesz, bo to też zależy od promocji, nie? I dostajesz. I teraz tutaj nie chcę oszukać, bo może to być $150, nie $100. A w każdym razie trzeba wpłacić większą sumę na początek. Dostajesz ten bezpłatny telefon w promocji. Nie jest to jakiś super najlepszy model, ale jest wystarczający, bo ja tak synowi kupiłem. Nie? Myślę, że ma 15 lat, więc mu nie kupuję żadnych super tam urządzeń, tylko jakieś takie najtańsze, w razie czego jakby zgubił. I potem wchodzisz na stronę i doładowujesz, nie? Jak się już te 100 ileś dolarów wykorzysta przez te parę miesięcy, no to potem co miesiąc się doładowuje te 10 dolarów trzeba po prostu płacić co miesiąc, żeby utrzymać ten numer, bo inaczej ten numer wygaśnie, nie? Więc to jest odpowiedź na czata. Natomiast jak ja robię, no to nie ma jakiegoś takiego, powiedzmy, złotego środka, bo każdy organizm troszeczkę inaczej działa. Osoby mają tam różny metabolizm, różną tą energię, więc ja zawsze miałem bardzo dużo energii, jak byłem młody. Miałem nawet, nie wiem, może teraz z perspektywy czasu, może faktycznie miałem jakieś ADHD. Miałem niesamowicie dużo energii, potrafiłem, wiesz, cały dzień coś tam robić, w nocy iść na imprezę, coś wypić, rano się obudzić i tak, wiesz, i tak cały czas, nie? Natomiast po pewnym czasie zauważyłem, że chyba tak po 40 może, zauważyłem, że mi po prostu ta energia już niestety spadły, te baterie już nie są takie, jak były kiedyś, żywotne. No i tu to jest kwestia po prostu, wiesz, każdy ma jakiś tam swój sposób, nie? Żeby sobie te baterie ładować. Ja uważam, że dla mnie na przykład bycie też, tak jak ktoś tutaj wspomniał wcześniej, bycie w jakimś ruchu, takie lekkie cardio, dotlenianie się, działa pozytywnie. Można się też suplementować jakimiś tam dodatkowymi, wiesz, brać jakieś witaminy czy coś, jeżeli ktoś na przykład wyczuwa, że ma spadek tej swojej energii związany też może z tym, że jest mniej tej witaminy D, no bo wiadomo, w Polsce to oświetlenie też jest inne w okresie zimowym, nie? No u nas jest cały czas słońce i ja się przyznam, że często mi pomaga na przykład takie sobie wyjście na basen i na przykład na godzinę położenie się na leżaku na słońcu, no to mi się te baterie też ładują, nie? No i to jest kwestia też wydzielania się tej witaminy przez to. No to w Polsce mi się wydaje, że można, teraz może ktoś się zaśmieje, ale ja znam osoby, które się bardzo dobrze czują po solarium i nie chodzą na to solarium tylko po to, żebyś, nie wiem, sobie karnację zmienić i mieć ciemniejszy odcień skóry, tylko chodzą na to właśnie, żeby się po prostu jakoś naładować pozytywnie. No i powiem, że to są osoby płci męskiej, nie nawet kobiety, które chodzą właśnie na solarium, tam niektóre osoby się mogą wstydzić tego, więc wiadomo, nie każdy będzie się tym chwalił, ale wydaje mi się, że to troszeczkę pomaga, że to też pomaga, szczególnie w tym okresie w Polsce, gdzie jest to naświetlenie też mniejsze, nie?
1: Można sobie
6: tym,
1: też kupić...
6: Sen jest bardzo ważny, wiesz, krawiec. No. Takie ciągłe zarywanie snu powoduje to, że w ciągu dnia, no dzień masz taki wtedy bardzo mało produktywny. U mnie to wyszło na jaw, tak jak wcześniej wspomniałeś, że ja tam jakieś robiłem badania. Nie, ja po prostu miałem zrobiony test na sleep apnie, dlatego że wstawałem rano i się czułem niewypoczęty. Czułem się tak, że mogłem w zasadzie iść, nie wiem, zaraz za 2 godziny do łóżka i dalej sobie pospać, nie? I to mnie strasznie denerwowało, bo miałem bardzo dużo rzeczy zaplanowanych i w zasadzie nic nie mogłem tych swoich planów realizować, dlatego że się czułem ciągle zmęczony. No i po prostu ktoś gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam się komuś to obiło uszy, co gdzieś tam się może komuś zwierzałem z tego i ktoś mi zaproponował, żebym sobie zrobił test na tą sleep apnie, no i tak mniej więcej potem wyszło z tego, że faktycznie mam problemy ze snem, bo sleep apnia to jest po części związane z tym, że nie dotlenia ci się, masz takie przerwy w oddychaniu, nie dotlenia ci się ten mózg podczas snu i nie wchodzisz w tą odpowiednią fazę snu, która ci umożliwia taki głęboki odpoczynek, nie? I relaks. Więc też tam, tak jak mówię, zapisałem się na, bo były akurat badania na uniwersytecie, zapisałem się na badania, bo byłem ciekaw po prostu, jakie są na tym sleep apnie, jakie są metody, żeby to zobaczyć, czy jakoś zniwelować. Także tutaj bardziej w tym kierunku to zrobiłem, żeby się po prostu troszeczkę doedukować od osób, które się takimi badaniami zajmują. Ale generalnie mi się wydaje, że sen jest bardzo ważny i co jeszcze mogę powiedzieć? No teraz mi nic do głowy jakoś nie przychodzi, jaką jeszcze rzecz. Swojego czasu też trochę pływałem i to też mi się wydaje, że to też jest związane z tym oddechem, bo przy pływaniu masz ten rytmikę tego oddechu, no i poza tym to też jest dobry wysiłek fizyczny, taki typu cardio, więc pływanie mi też pomagało, żeby troszeczkę nabrać tej energii. Generalnie jest coś takiego, że tak jak krawiec wcześniej wspomniał, że czasami trzeba się zmusić. Masz tą taką małpkę, która ci z tyłu głowy tam mówi, że nic tam, połóż się, idź spać, wiesz, zjedz sobie coś i tam oglądnij telewizję i czasami trzeba po prostu tak jakby na przekór tej małpce powiedzieć, nie, właśnie, nie, wyjdę, zrobię coś innego i to też jest taka metoda, że trzeba jak gdyby ten głos taki, który masz w głowie, który nie do końca, wiesz, dobrze ci doradza, tak jakby, wiesz, na przekór temu zrobić i po prostu wyjść, czy pójść sobie na siłownię, jeżeli na przykład pogoda jest nieodpowiednia, czy ktoś tam wcześniej napisał też, że w niektórych miastach jest bardzo, wiesz, zanieczyszczenie duże smogiem i takie, wiesz, chodzenie i bieganie na otwartym powietrzu też niezbyt dobrze może wpływać, więc być może, wiesz, gdzieś sobie pójść na siłownię, takie lekkie kardio zrobić, to też jest dobra metoda, ale na pewno bym nie polecał picie energetyków, bo u mnie to się skończyło z problemami z nadciśnieniem. Ja jak byłem młodszy, tam w wieku 30 paru lat, praktycznie piłem energetyki co drugi dzień, bo miałem taką intensywną pracę, że musiałem czasami, wiesz, wieczorami dosyć długo w nocy wytrwać i to się po prostu z czasem, bo to oczywiście się nie dzieje od razu, tylko to jest kwestia takiej, że wpadasz w taki nawet bym powiedział trochę nauk picia tych energetyków i masz tak naprawdę potem już ci się tylko wydaje, że te energetyki ci pomagają, a to być może jest taki efekt trochę placebo, że mentalnie ci się wydaje, że masz więcej energii, a tak naprawdę te energetyki już tak nie działają, jak powinny działać. Natomiast jedna taka niekorzystna rzecz, którą z czasem powodują, no to jest masz nadciśnienie takie, nie? Tętnicze. Dobra, no, ja już ciekawe, przestaję gadać.
1: Bardzo ciekawe rady, spostrzeżenia. Naświetlać się można właśnie, to tutaj dodam, że można sobie kupić tak po prostu lampę solaryzacyjną taką, która, no, to takie malutkie solarium, które sobie na biurku stawiacie i przynajmniej tam sobie twarz i popiersie można tym właśnie nasłonecznić promieniami UV. No i no właśnie, sen, bardzo ważna rzecz. Faktycznie,

0: Jeżeli ktoś ma taki we własnym rytmie, tym takim dobowym pracuje, czyli ma sam sobie układa schedule i mi się wydaje, że chyba u ciebie też tak jest krawiec, ja bym generalnie polecał się przestawić i wcześniej wstawać. W ogóle zgadzam się z tym powiedzeniem, jeżeli ktoś może, że kto wcześniej staje, temu Pan Bóg daje, bo naprawdę no, my nie jesteśmy zwierzętami tymi nocturnal, takimi, które, wiesz, powinny w nocy funkcjonować. Więc jeżeli nie ma takiej potrzeby i twoja praca nie wymaga tego, żeby pracować w nocy, ja bym się przestawił na twoim miejscu, wcześniej rano wstawał. Na pewno jest bardzo ciężko tą rutynę złapać, ale zobaczysz, że po jakimś czasie twój organizm sam się przystosuje, sam będziesz wstawał bez zegarka, bez budzika wcześniej rano i no, masz to światło dzienne, nie? Więc wtedy i umysł lepiej pracuje, mi się wydaje, jest na lepszych obrotach i w ogóle to też jest związane z tym, że takie przestawienie się na ten tryb dzienny, no, może być bardziej produktywny, mi się wydaje. Ale to tutaj mówię,
1: Tak,
0: to zależy to jak może, nie?
1: tak. Tak. Coś jest na rzeczy. Jak stanę sobie o tej 6 rano i do roboty od razu skończyć jakiś projekcik, to często właśnie bardzo dobrze to idzie. A w nocy taki człowiek się męczy, tu na YouTube'a se przejdzie, odpocznie se, rozmemłany znowu. Adamie, przepraszam cię, bo ty chyba nie wiesz, że jest taka tutaj funkcja. Ty masz wyciszony mikrofonik. Jakiś czas temu ci wyciszyłem, bo były odgłosy tła strasznie głośno, więc musisz się teraz sam odciszyć. Ja nie mogę tego zrobić. Masz tam ikonkę z mikrofonikiem przekreśloną pewnie. O, już się
2: A, to
1: odciszyłem.
2: zajebiście, bo kurde ten, bo mój kot miał awarię i była tutaj niezła panika.
1: Tak?
2: Kurde, o, zwymiotował i to akurat tutaj zaraz obok mnie, prawie jeszcze wlazłem przechodząc, kurde, bo nie widziałem. I tam no,
1: To
2: ale
1: jest
2: spoko, spoko.
1: bardzo miłe uczucie wdepnąć bosą stopą w kocie rzygi. To ja też to znam. To też miałem
2: Tak,
1: koty, to
2: no
1: wiem.
2: coś i tam no, aferka była, kurde, tego, no.
1: Ale co
2: Ale
1: aferka? Przecież
2: to, co powiedziałeś,
1: kot często rzyga. To co za aferka?
2: nie, ale aferka była w tym sensie, że do mnie się wydzierali, tutaj właśnie, że nie
1: Aha.
2: jestem uważał tego i tak dalej, no. Tam, no, ten, a jeszcze te światło zgaszone w przedpokoju było akurat. Ten. A ja, solarium, ja ci powiem, ja sam chodzę na solarium właśnie, żeby leczyć się z ten i zajebiście działa. Tylko nie dłużej niż 7 minut, jak chyba, że lampy są bardzo słabe, ale generalnie jak nagrzeje solarium, tak kurde wygrzany człowiek, że no jest moc wtedy, faktycznie to działa. Nie chodzi właśnie o to, żeby się ten, tylko wygrzać się po prostu i taki fajne ciepełko później i taki rozżarzone aż ciało całe, nie? Teraz tak sympatycznie,
0: Tam.
2: kurde, się pozytywnie wychodzi stamtąd. No nie.
0: Ja na przykład się
2: To
0: przyznam, że jak byłem jeszcze w Polsce mieszkałem, jak byłem dosyć młody, miałem tam taki troszeczkę w okresie tym zimowym taką depresyjkę i mi na przykład jakoś sobie właśnie poszedłem parę razy, ktoś mi tam doradził, że idź sobie na solarium, trochę tam, wiesz, się wygrzejesz też podczas zimy w tym zimnym, wiesz, kraju. I faktycznie parę razy poszedłem na solarium, na pływanie sobie gdzieś tam poszedłem i jakoś tak minęło mi ta taka depresja. To była taka depresja, bardziej bym powiedział, sezonowa, nie? Także coś w tym jest.
2: No,
0: Drugą rzeczą, którą
2: bo to
0: chcę się
2: styczeń najczęściej łapie
0: pożegnać, to
2: tydzień
0: jeszcze
2: na
0: też
2: tym
0: powiem,
2: przełomie.
0: że czasami mamy, też jeszcze jest ważne, żeby sobie ćwiczyć oddech i to tak może kolokwialnie brzmi, ale chodzi tutaj o każdy może sobie wygooglować, czy tam znaleźć gdzieś w internecie ćwiczenia oddechowe, bo czasami z czasem nam się też spłyca ten oddech, ta pojemność, pojemność powiedzmy płuc i ta ilość powietrza, która jest potrzebna, wiesz, żeby dotlenić cały organizm i po prostu tu też to wychodzi może nawet czasami, jak ktoś ma taki powiedzmy spłyconą tą pojemność płucną, to wychodzi na przykład przy wchodzeniu po schodach i często to mówimy, że o, mam kiepską kondycję, że wchodzisz, kiedyś wbiegałeś po schodach, jak człowiek był młodszy, powiedzmy, a teraz na przykład

0: wchodzisz po schodach, to już zaczynasz dyszeć tam gdzieś na górnym odcinku, ledwo co wchodzisz i nie możesz złapać oddechu, nie? Więc tutaj też jest kwestia właśnie tego ćwiczenia, tego oddechu też, nie? Żeby po prostu ten organizm odpowiednio dotleniać poprzez krwiobieg, nie? Mały i duży.
1: Przypomniałaś, że to do muzyki taniec. Kiedyś miałem też taką fazę, całkiem przypadkiem trafiłem na grupę takie zajęcia z tańców tych regionalnych. A że ja ten nigdy się nie interesowałem takimi rzeczami i tak dalej. Jedynie to poloneza się tańczyło przymusowo. Ale to wiadomo, że przymusowo, no nie? I poszedłem tam raz, tak zobaczyć jak ten i tam było parę dziewczyn takich fajnych, co mi się nawet ten i w ogóle sympatycznie, fajna była atmosfera, stwierdziłem, że będę chodził. I słuchajcie, jak te tańcowanie, jaką robi powera, jaką pozytywną energią człowieka, to jest niesamowita sprawa, nie? I no, taka muzyka właśnie i tańczenie jest no, mistrzostwo świata na taką pozytywną taką mocną energię.
2: Może ludzie od właśnie z tego powodu trochę człowiek od zamierzchłych czasów stymuluje się właśnie tańcując i śpiewając też, bo muzyka tak. Też na nas tak działa. No kiedyś nie mógł sobie włączyć człowiek magnetofonu, to sobie gdzieś w karczmie śpiewali i tańcowali i w ten sposób się ładowali troszkę, nie? No. Ciekawe.
1: W ogóle pozytywne jest wtedy, nie? No. Bardzo, bardzo pozytywną energię, tak pozytywnie jest. Pod warunkiem, że się nie sla człowiek trzy dupy, bo wtedy może się...
0: No tak, generalnie wysiłek fizyczny, muzyka, wydzielają się endorfiny, więc jak połączysz te dwie rzeczy, no to można powiedzieć, że to jest forma tańca, nie? Że masz muzykę i ten wysiłek fizyczny podczas tańcu i no i wtedy faktycznie wydzielają się jakieś tam endorfiny, człowiek się czuje lepiej, a organizm zapamiętuje ten moment. I to jakby też powoduje, że jest potem motywacja, że na drugi dzień na przykład ma tą pamięć taką, wiesz, endokrynalną, powiedzmy to tak kolokwialnie, no i masz ochotę jeszcze raz to powtórzyć, czy sobie gdzieś znowuż pójść potańczyć. I często tak bywa, że tak też siłownia działa, żeby się przemóc, żeby chodzić sobie na siłownię. Ja tutaj też nie mówię o samych ćwiczeniach siłowych, ale generalnie, żeby w ogóle tam pójść, to jest największy problem. Ale po jakimś czasie, jak na tej siłowni zaczniemy coś konkretnego robić i poczujemy się troszeczkę lepiej, te endorfiny się tam gdzieś wydzielają, no to jest też podobny efekt, nie? Że człowiek ma ochotę tam po prostu chodzić. Nie? I jest dobry moment, żeby mieć taką rutynę już potem. Nie?
1: I chyba nie wspomnieliście jeszcze o metabolizmie, bo jednak to jest też istotna sprawa, że to wieczne podjadanie powoduje też bardzo, bardzo, bardzo człowieka rozleniwia i jest bardzo super sobie zrobić taką lekką głodówkę albo wystawić się tak na parę dni, chociaż na jakiś czas na kompletnie takie totalnie regularne jedzenie, czyli obiadek punkt 17, śniadanie punkt, nie wiem, 8, 9, kolacja tam, którejś tam, to nie, i tylko i wyłącznie to i po nie pamiętam, ile tam trwa dokładnie przestawienie metabolizmu na taki, ale po prostu żeby nic nie podjadać w międzyczasie, wtedy się ma dużo więcej energii. Też. Bo takie wieczne podjadanie powoduje, że cały czas pracuje i się nie chce.
0: Tak, dieta, tak? Mówię, dieta też jest bardzo ważna i dieta też ma wpływ na nasz poziom.
1: Sam metabolizm, nie? System metaboliczny, nie?
0: Bo metabolizm z wiekiem spada, nie? Więc to jest też taką rzecz, trzeba mieć uwagę, że tak jak jesteśmy młodzi i jesteśmy w stanie więcej zjeść.
2: Coś przerwało? Więcej zjeść? Halo? To misiu? No, nie wiem, czy to jest mit. Kiedyś ktoś, gdzieś czy wyczytałem, czy ktoś mi powiedział, że zdrowo to jest właśnie se podjadać troszeczkę, że to jest zdrowsze niż takie nażarcie się na raz dużo, ale to może być mit.
1: Ale to, bo to jak się jest młodym, to nie? Bo wtedy właśnie młody, właśnie wtedy metabolizm momentalnie to wchłania, poza tym dużo więcej się ruszasz, dużo więcej energii potrzebujesz i więcej się spala i więcej chęci i tak dalej, co nie?
3: O, proszę.
1: No, ale potem z wiekiem to spada i wiesz, od tego podjadania to tylko brzuszek rośnie.
3: No właśnie.
1: Bo już przecież nie biegasz z kolegami grać w piłkę albo coś takiego.
3: No właśnie, właśnie, właśnie.
1: Nie ma takiej zajawki, że kurde, wiesz, żeby se wyjść i tam, nie wiem, no. Nie spędza się tak aktywnie czasu praktycznie, a wiesz, non-stop pracujący metabolizm poprzez obiadanie, podjadanie powoduje, że się nie chce, nie? Bo nie ma no co, no. A taki lekki głodek, jak się zje, nie wiem, tak jak w szpitalach mówili, tak? O 17 czy 19 kolacja, to o 6 rano nie ma bata, już wstaniesz i chętny do życia, bo głodny człowiek, nie?
3: No, dokładnie. Prawda?
1: O, to już nie poleżysz, kurde, bo już żołądek mówi, kurde, wstawaj, musisz zjeść, nie? Porządnie i to już od razu automatycznie się ruszać, inaczej zupełnie to działa. No.
2: Chyba nas rozłączyło z Tomisiem niestety, bo coś przestało go być słychać, no i zniknął. Może się jeszcze połączy. Dobra, Adamie, słuchaj, to będziemy wietrzyli antenkę, bo nie wiem w ogóle, jak długo jeszcze posiedzę. A może ktoś jeszcze tutaj
1: ja inny. Ja idę te porobić, za długo tu siedziałem, ale jakoś tak podobał.
2: Ale fajnie się gadało i myślę, że masz ciekawe rzeczy do powiedzenia i ciekawy telefon. No, bo ty pierwszy raz dzwonisz, tak, do radyjka?
1: Łącznie chyba drugi, ale mi się wydaje, ale nie pamiętam, więc możliwe, że pierwszy tak naprawdę. No.
2: I jedyne, do czego, to tak wiesz, jak już do czegoś miałbym tu się przyczepić, czy radę jakąś dać, to możesz unikać takich wtrętów na zasadzie tak, tak, o tak to jest właśnie. Bo tutaj na Skype'ie to jest tak, ja to często powtarzam, że jak dwie osoby mówią równocześnie, to się psuje dźwięk po prostu, wiesz, i trzeba tego unikać.
1: Ale
2: no.
1: Ale ty to wiele razy mówiłeś. Ale jak ja słucham na przykład na YouTubie, to tego nie słyszałem tego, żeby jakieś takie były problemy z dźwiękiem, więc nie wiem, jak to jest właściwie.
2: Może akurat trafiłeś, że było dobre połączenie, że jakoś to lepiej działało, ale często, wiesz, bo im dłuższa będzie twoja wypowiedź, jak ty tylko tak bąkniesz, że tak, tak, to wtedy się jakby nie przejmiesz tej pałeczki. Skype cię, wiesz, nie będzie starał się miksować tych dwóch głosów i tak dalej, ale jak będzie jakaś dłuższa w stylu, bo tak to właśnie jest, słuchajcie, dobrze gada ten człowiek, to wtedy już Skype zaczyna szaleć czasami i ani jednego nie słychać, ani drugiego. Takie mam jakieś doświadczenia, nie?
1: Bo on po prostu przełącza, tak? A nie ma tego kilku źródło, nie wiem, jak to powiedzieć, no, że nie da się kilka na raz, tylko przełącza.
2: No jakieś tam ma problemy z tym Skype. Na Discordzie to myślę dużo lepiej działa, nie? Że mogą spokojnie mówić, tak jak na imprezie, jak gadają ze sobą dwie osoby i się troszkę przekrzykują, czy ktoś komuś tam stara się wciąć, to dużo lepiej się sprawdza w żywym kontakcie, nie? A na Skype'ie tutaj, czy w ogóle przy dyskusjach takich internetowych, troszkę gorzej, bo też nie ma kontaktu człowiek-człowiek, nie ma, wiesz, że wzrok pracuje, gesty i tak dalej, jakoś tak. Tak, jest to upośledzone trochę. Ale spoko. To są pierdoły. Najważniejsze, że wiesz, coś masz do powiedzenia ciekawego. No.
1: No, nie wiem, czy ciekawego, ale chciałem cię o dowiedzieć tylko o ten, jak to, tego, te wektory, o co tu chodzi. Czy to faktycznie muszą być te wektorowy, ten rysunek, czy nie? Czy to faktycznie mogę zrobić to w Photoshopie, czy kurde, bo tak musi być, o to mnie najbardziej.
2: Muszą być wektory, wiesz z jakiego powodu? Tak ci powiem na koniec, że te wektory, one upraszczają cały znak graficzny. To znaczy bardziej to przypomina, wiesz, plakat i tak dalej, a nie jakąś grafikę, że wycieniowane czy coś. Jak po prostu zrobisz takie, wiesz, narysowane coś, to wygląda paskudnie i wieśniacko, tak? A jak masz jakiś ładny, prosty znak, taki właśnie kształt, znak i do tego świetnie się sprawdzają te wektory, bo tam się po prostu rysuje kształty, a nie jakieś tam bazgrołki czy linie poszarpane, wiesz, tylko masz uproszczone wszystko. Więc
1: Jakieś programy do tego specjalne, czy to...
2: Wiesz co, napisz najlepiej do mnie na kontakt@nocneradio.pl, co? W tej sprawie, to ci na spokojnie wszystko tam jeszcze pogadamy.
1: No. Okej, spoko. Cześć, dobranoc.
2: No dzięki, trzymaj się. Cześć, cześć.
1: Ja.
2: Co tu na czacie piszecie? No, na pewno adwokat pisał, widziałem tam wcześniej, no, tak pewnie pół żartem, że audycja geriatryczna dzisiaj. Czy ja wiem? Myślę, że wielu z nas dotyka ten problem, o którym dzisiaj mówimy, nie? Braku energii, motywacji, sił życiowych. Mnie na przykład chyba skutecznie naładowało gadanie do mikrofonu dzisiaj. Byłem zupełnie bez sił, taki totalnie sflaczały, zniechęcony. Ale wiedziałem, że jak wejdę na antenę, pogadam z ludźmi tutaj, powygłupiam się, to przyjdzie więcej energii i przyszło. Jak rozmawialiśmy z Anią o morsowaniu, to też wyszło, że to świetny sposób na te rzeczy. Okazuje się w ogóle, że bardzo wiele aspektów naszego życia, różnych rzeczy po prostu, ma znaczenie przy tym w przypadku tego problemu, no. I właśnie pewne nawyki, sen, jedzenie, ruch, motywacja, jakaś motor taki, nie? Oddech się pojawił też, naświetlanie się, przeróżne sposoby na radzenie sobie z tym i przeróżne rzeczy związane z tym, jak żyjemy. John Locke napisał: naszym przodkom wystarczali ryby slone i cuchnące. My po świeże przychodzimy. Tak było. No, nasz przodek to się cieszył, jak złowił śmierdzącą rybę słoną, byle jaką. A wy po świeże przychodzicie. Pół żartem, potwierdza adwokat, też mnie to dotyczy, więc cóż mi pozostaje? No tak, cóż ci pozostaje? Słuchanie audycji dla dziadów. Co innego trzeba sobie zaśpiewać z rana? A może tak, może kogoś taka pieśń zmotywuje, pieśń wojów. Jedna z najstarszych pieśni chyba takich właśnie słowiańskich. Ale można tak bardziej po amerykańsku. Rising up, back on the street, did my time, took my changes. Went the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. No i tam dalej. Eye of the tiger, coś tam, i zapierdalamy po bułki. Rano śpiewamy, kiedy ranne wstają zorze. Jedzie krawiec na motorze. Nie dość, że krawiec nachlany, to jeszcze naćpany. No cóż. Tak, tak jak Zenon to opisywał. Ja się nachleję wody, popiję energolem. Tam jeszcze pewnie dary mamy natury są w tym wszystkim. Co tam jeszcze? I papierochy oczywiście cały czas. Papierochy, dary, woda, energetyk. Moje ulubione kombo. No co, tęsknicie za gierapem. Gierapa! Czyli wstawaj. Nie no, co, ale co, od razu panika, że no, czekajcie do 12, myślę, że się pojawi. Jednej audycji nie nadał i już panika, że umarł. No. O wielu osobach myśleliśmy, że umarły, a się potem okazuje, że żyją. Że wiadomości o ich śmierci były przesadzone zdecydowanie. Ktoś tu dzwonił? Proszę dzwonić. Jeszcze z pół godziny posiedzę. Nie, dzisiaj krótko, więc bardzo dobrze, że nie wpłacacie żadnych donate'ów. To mi dobrze zrobi właśnie, taki zimny prysznic. Tyle jest warte twoje pier... Już nie będę kończył. To jest kulturalna audycja. To chodzi o taką czynność, co się dupą rusza. Która się... Jest Tuwumba, dawno się nie słyszeliśmy. Cześć.
4: Siema, słychać bardzo dobrze?
2: Siema, słychać bardzo dobrze.
4: To dobrze, cześć wszystkim.
2: Widzicie, Jackowi ukradli motor, a tutaj on ma motor w awatarze. Może to jest ten Jacka, kto wie, trzeba by to sprawdzić.
4: Nie motor, a motocykl.
2: Motor.
4: Bardzo duża różnica.
2: Ja mówię motor i co?
4: To źle.
2: Dobra.
4: Zadzwoniłem, ponieważ był przez chwilkę temat spania i mówienia o tym, jak sen wpływa na nasze życie. I akurat po sobie wiem bardzo dobrze, że sen wpływa bardzo na moje, na mój sposób życia. Od 5 lat mam ogromne problemy ze spaniem i wiem, że parę godzin snu wpływa bardzo na życie, na bycie świadomym, na robienie produktywnie pewnych rzeczy, na pracę i uważam, że spanie tutaj robi robotę.
2: No pewnie, że tak. Ja sobie nie, w ogóle, słuchajcie, nie mogę wyobrazić, jak można mieć kłopoty ze snem. Ja to bym cały czas spał. No jak w ogóle chcę, to sobie w 15 minut zasnę. Ja sobie po prostu fajne rzeczy jakieś wyobrażam, jakieś się przestawiam i tak odpływam sobie. Pyk i strasznie lubię spać. Słuchaj, a ty, panie kolego, nie możesz sobie po prostu tak zwyczajnie na przykład zajarać? I przecież jak się zjarasz, to zawsze zasypiasz. Co za problem?
4: No, tutaj właśnie w moim przypadku wyszły problemy po tym, jak przestałem spożywać. I przez wiele, wiele lat używałem sobie co chciałem i jak chciałem i w momencie, kiedy przestałem to robić, wtedy pojawiły się problemy. Pojawiły się nieprzespane noce, pojawiły się poty, pojawiły się dziwne sny, pojawiły się mega dziwne nocne jakieś jazdy i z racji tego, że postanowiłem sobie nie robić pewnych rzeczy w życiu i odpuścić, wtedy się straszne problemy zrobiły i tutaj w moim przypadku akurat bycie świadomym, bycie o chlebie i wodzie spowodowało problemy i to jest przejebane, powiem szczerze, bo ani tabletki od lekarzy, ani stres życia codziennego, ani problemy w pracy nie powodują ukojenia w nocy. I to jak przez cały dzień dostaniesz pizdę, nie możesz, wiesz, pracujesz, starasz się, robisz pewne rzeczy i jeszcze w nocy nie możesz odpocząć, wtedy się robi straszny problem, bo dużo filmów hollywoodzkich powstało na tej kanwie, dużo różnych historii wszyscy słyszeliśmy i w sumie trochę to prawda jest, że brak snu powoduje problemy z koncentracją, problemy z takim życiem codziennym. I mówisz,
2: że stawiasz na to, że to obcowanie z pewnymi tam substancjami czy palenie czegoś mogło ci to rozregulować, te procesy zasypiania, tak? Tutaj obwiniasz używy, że tak powiem?
4: Wiesz co, tak. W moim przypadku tak. Dużo mam znajomych, kilku znajomych, którzy byli w podobnej...
2: W podobnej sytuacji.
4: Wiesz, w podobnej sytuacji. Potwierdza się to, co mówię u kilku moich znajomych oraz takiej, wiesz, wiedzy internetowej, gdzie szukałem sobie odpowiedzi na pewne problemy, których doświadczam w internecie, u lekarza rodzinnego, u lekarza jednego, drugiego. Tak jest. Akurat lekarza rodzinnego mam takiego, który miał również problemy i z alkoholem, i z różnymi używkami, i powiedział mi, że tak jest, że jeżeli przez ileś lat mózg jest poklejony i mózg jest jak to ładnie powiedzieć, ma bodźce zewnętrzne, których nie powinien mieć, i nagle jest mu to zabierane, to wiesz, bardzo dużo ludzi, którzy przestają mieć problemy albo odpuszczają sobie używki jakiekolwiek, czy to alkohol, czy to narkotyki, bardzo dużo ludzi, którzy na przykład w wielkim stresie pracują albo żyją, policjantów, wojskowych, jeżeli nagle takie bodźce przestają być dostarczane do organizmu bardzo rzeczywiste sny się pojawiają, czuć zapachy, czuć widzisz kolory, widzisz rzeczy, które normalnie na co dzień ludzie nie mają takich snów rzeczywistych. Od razu mi się kojarzy pewna rozmowa, którą usłyszałem w naszym radyjku. W sumie też dzwonię, żeby się zapytać, ponieważ nie słyszałem dawno informacji o ten temat. Kiedyś bardzo dużo pracowałeś i dzwonił do naszego radyjka chłopak, który był ślepy, był, nie miał...
2: Niewidomy się tak. Raczej mówi.
4: Okay.
2: Spoko, Furak, okay. Masz na myśli Furaka, tak. Nawet audycję razem prowadziliśmy.
4: Tak, oczywiście.
2: Technite.
4: I pamiętam, że pytałeś go kiedyś, jak on śni. Bardzo dobrze to pamiętam. Jakie sny ma niewidomy? Jak to jest, że niewidomy, który nigdy w życiu nie widział, nie zna kolorów, nie zna bodźców, które każdy z nas odbiera? I jak on śni? I on wtedy mówił, że śni, on czuje po skórze, on inaczej te sny odbiera niż my, i zawsze mi się to kojarzy bardzo mocno z takimi ludźmi, którzy mają problemy ze spaniem, którzy mają problemy ze spaniem, okej, tak to nazwijmy. W przypadku na przykład moim bardzo te sny zaczęły być rzeczywiste, kolory, zapachy, te sny zaczęły być tak jakbyś przeżywał naprawdę bardzo rzeczywiście, wiesz, wszystko i co na przykład jest najgorsze, na przykład masz 2, 3, 4 różne sny naraz, jeden się kończy, jeden się zaczyna. Jest to męczące i po takiej nocy, po na przykład 2, 3, 4 godzinach budzisz się i nie możesz zasnąć dalej. Wiesz, że musisz wstać do pracy rano. Być może niektórzy mają rodziny, wiesz, dzieci. Życie takie, wiesz, totalnie poważne. I nieprzespane noce powodują, mega problemy. Myślę, że jest to duży problem i takich ludzi, którzy dużo czasu spędzają w takim, wiesz, internetowym świecie komputerowym. To też gdzieś co jakiś czas się spotykam z takimi ludźmi, z informatykami, z ludźmi, którzy pracują w sieci. No, to są takie problemy, o których, które są. Może o których się mało mówi, albo coraz więcej się mówi, zależy z której strony spojrzeć.
2: A dołączył...
5: Cześć.
2: Cześć, no właśnie. Dodzwonił się Tomisiu, tak?
5: Tak.
2: Tak.
5: Ja tutaj techlą jadę, taką dolinową techlą, ale nie...
2: Tak.
5: Taką małą.
2: No, zadzwonił tak. Tomisiu od pizzy. Tomisiu od pizzy zadzwonił. Ale jednak, nie, tak. Jednak macie troszkę podobne głosy, ale nie aż tak strasznie w sumie. Jednak tak mi się wydaje. Chociaż może podobny sposób mówienia, trochę taki spokojny też, to też ma znaczenie.
5: No ale to mi się ładnie mówi. Rzeczowo ja tam nie potrafię na przykład. Bardziej kiedy jestem rozkażony na przykład samochodem jadę. A chciałem się kolegi zapytać, jak się do ciebie zwracać? Coś?
4: Może być tu Wumba.
5: A, tu Wumba, okej. Okay. Nie poznałem cię, widzisz, nie usłyszałem, że to ty.
4: Tyle lat z tym Radykiem, w sumie od początku.
5: Tak,
4: tyle jasne. Lat już online.
5: Ja się wyciszę na minutkę, bo w pracy jestem i zaraz do was wrócę.
4: W pracy, w Tesli, kurwa, to jest życie, nie? To u nas tak nie ma.
2: No, tutaj Zielony Ludzik się objawił jako... Jego wyszło, że jego drażnią chyba, denerwują moje docinki, krytyka, kaka. To się spytałem, czy jest katolem, a on nie, że antyklerykał. No to taki antyklerykał, że go, nie wiem... może on twierdzi, że moja krytyka jest bezsensowna, ale to... Nie uważam tak zupełnie, że bezsensowna.
5: Tak? Chorki? Zapytam cię tak, bo miałem potężne problemy ze snem. Dalej mam, jeśli sobie odpuszczę i nie stosuję się do pewnych technik, wskazówek, które wyczytałem, które przekazują ludzie na YouTubie. Są przefajne kanały na temat snu medyczne, tego jest multum. I ja miałem tak, że pisało tam, weź sobie, włącz filtr na telefon, monitor, żeby niebieskie światło nie docierało do ciebie. Przed snem nie bierz gorącej kąpieli. Przed snem nie rób... Ja sobie myślałem, ale jaki kurwa wyświetlacz? Ja mam tak potężne problemy ze snem, że co oni pieprzą? A okazuje się, że kiedy zacząłem się stosować do tych pierdół, które mi się wydawało przez 2-3 lata, że to są pierdoły, jednak to pomaga. Nawet pieprzone diody wszystkie w telewizorze, jak jest czerwona dioda na drugim końcu pokoju, trzeba ją zakleić. Jak masz czujnik dymu z zieloną lampką, trzeba wziąć drabinę i zakleić go. Korki do uszu. Okazuje się, że kiedy wieczenie troszkę zimniejszą temperaturę trzymać. Po prostu weź sobie jakiś... nie wiem, czy stosowałeś się, bo kiedy ktoś mi pytał i dawał rady, to ja mówiłem zawsze, ja to wszystko znam, wszystko wiem, czytałem, człowieku nawet mnie mów, bo mam takie problemy, że to nie działa, ale tak naprawdę nie stosowałem się do tego. A nie, z czasem, każdy jest inny, może na ciebie to nie zadziała. Warto, powiem ci.
4: Wiesz, u mnie pojawił się problem, jak zacząłem mieć czystą głowę. Odstawiłem sobie rzeczy, których postanowiłem, że po prostu będę na maksa czysty. I wiele lat temu postanowiłem, że tak będzie, z wielu różnych powodów. I od tego momentu się zaczęły problemy. U mnie nie był problem z niebieskim kurwa światłem, czy z jakimiś diodami gdzieś w suficie. Do tej pory ja nie miałem problemów ze spaniem, ja spałem jak dzieciaczek. Natomiast jak zmieniłem swoje życie swoje, podejście do życia zmieniłem, odstawiłem wiesz, substancje, wtedy się zaczęły problemy i ja tak. U mnie, w moim przypadku pomógł czas, pomaga czas i pomogły benzodiazepiny, pomogły leki, które na początku zostały mi przepisane przez lekarza. Sam osobiście, widząc, co się dzieje z moim organizmem, zacząłem je ograniczać bez wiedzy lekarza, o 1/4, o połowę i tak, wiesz, w tej chwili jadę na jakichś tam minimalnych dawkach, takich, które tylko i wyłącznie właściwie dla świadomości mojej, wiesz, pomagają mi, że biorę sobie tabletkę i idę spać, albo pół tabletki i idę spać. Natomiast, wiesz, w tym wszystkim najgorsze jest to, że na przykład ja miałem tak, że kładłem się do łóżka po całym dniu. Ja nie pracuję fizycznie, tylko pracuję umysłowo, wiesz, w tej chwili pracuję na przykład na tą chwilę i w momencie, kiedy o którym rozmawiamy, wiesz, pracuję w branży transportowej, w branży spedycyjnej, zajmuję się typowo pracą przy komputerze, rozmawianiem przez telefon z ludźmi, nie pracuję fizycznie, natomiast do tego dochodził, wiesz, po całym dniu stresu, takiego zmęczenia psychicznego. Troszkę sobie poszedłem na siłownię, troszkę, wiesz, mam rodzinę, mam dziecko, poodrabiałem lekcji z moim synem, bo, wiesz, spędziłem czas z moją partnerką i o 21 godzinie byłem tak zmęczony, że padałem na ryj. Po prostu kładłem się do łóżka i zasypiałem w minutę albo w pół. Po prostu kładłem głowę na poduszkę i zasypiałem. Ale problem polegał na tym, że na przykład ja po 20 minutach się budziłem. I po godzinie na przykład 9 się położyłem, 20 po 9 się obudziłem i ja nie mogłem zasnąć na przykład 4 rano, gdzie wstaję o godzinie na przykład w 5:30, żeby wstać, ogarnąć się, wykąpać, zrobić jedzenie dla mojego syna, wiesz, przygotować się na dzień, o 7 rano wyjeżdżam do pracy i ja spałem na przykład w nocy pół godziny. Albo godziny.
5: No, to jest tragedia, to też tak miałem.
4: Ja nie mogłem...
5: Że na przykład z wyczerpania padałem na 40 minut i obudziłem się i nie ma szans na spanie. Organizm jest niezregenerowany. A także mówisz, że na siłownię się zapisałeś, czyli jakoś walczysz, tak? Jakieś tam, wiesz, rady...
4: Akurat całe życie uprawiałem sport. A to w koszykówkę grałem, a to, wiesz, na siłownię chodziłem. No stop, jakby ten sport jest w moim życiu. Nie jestem sportowcem, ale robię coś, wiesz, ćwiczę, ale to nic nie daje. Po prostu...
5: Może szukaj dalej, ja ci życzę, żebyś rozwiązał problem, bo to jednak bardzo zmęczące i jakość życia spada. Ja na przykład, kiedy popiję na noc, no to po alkoholu usnę, tak? Ale organizm nie jest zregenerowany na drugi dzień, wory pod oczami w ogóle... To nie to samo, tak? To nie jest sen właśnie. No i wtedy jest gorzej, tak? Ale jeśli dbam na przykład kilka dni pod rząd, to nawet 7 godzin udało mi się tam od czasu do czasu spać. To wow, wiesz, kiedyś nie do pomyślenia, żebym tyle przespał.
4: U mnie także, teraz...
5: Wiesz co, ja muszę lecieć, bo jestem w pracy, także wszystkiego dobrego. Dzwoń częściej, o. No i tam, do usłyszenia.
4: Dziękuję, kolego. U mnie jest lepiej, już jest lepiej, natomiast słysząc temat rozmowy bez energii, bez pomysłu, bez sensu, przypomniało mi się, jakie problemy ja miałem z moim życiem i pomyślałem, że zadzwonię na chwilkę, pogadam, porozmawiam z wami, powiem, co ja przechodziłem. Teraz jest lepiej, jest dużo lepiej, natomiast było kiepsko i było źle i wiem, że brak snu, brak koncentracji w nocy, brak odpoczynku powoduje to, że nie masz ochoty po prostu, wiesz, żyć, pracować, działać. No i tyle właściwie.
2: Fajny telefon to misia od pizzy. No, pewnie, że fajny. A tu zniknął to misiu, bo ja byłem trysnąć humorkiem. Tu Wumba, co tu się dzieje, że tylko ty jesteś?
4: To misiu się rozłączył, ponieważ powiedział, że jest w pracy i jedzie Teslą i nie może już rozmawiać więcej z nami. Tak.
2: No cóż. A ty chciałbyś jeszcze chwilkę ze mną pogadać? Czy wybywasz?
4: Pewnie, że tak. Ja bardzo chętnie. Dawno nie dzwoniłem do ciebie, do nocnego radyjka. Powiedz mi, czy masz kontakt z naszym... z kolegą, o którym ci mówiłem. Czy nadal dzwoni do radyjka, czy nadal jest gdzieś tam w swoim towarzystwie?
2: Aha, o Furaka pytasz, tak?
4: Tak.
2: Nie, nasz kontakt się urwał już dość dawno temu i tak, wiesz... jak to bywa. Mhm. Niestety, okay. Ale może Furak słucha przypadkiem.
4: To... przypomniałem sobie o nim, jak poruszaliśmy temat snów i wiesz, wszystkiego, co się z tym wiąże. Bardzo, bardzo pośród jednej z audycji, które prowadziłeś, pomyślałem sobie, wiesz, wpadło mi do głowy jego wypowiedź i no i ciekawy byłem.
2: No rozumiem.
4: Co u niego, nie?
2: Jeśli byś słuchał Furaku jakimś cudem, no to wiedz, że nie pierwszy raz tutaj jesteś przywoływany. Ludzie cię pamiętają, więc
4: pewnie.
2: Może zadzwonisz, kurczę, do radyjka nocnego, którego byłeś redaktorem, panem redaktorem. Tutaj możecie sobie wyszukać audycję Tech Night. Na naszym
4: fajny
2: kanale
4: czas,
2: albo na stronie.
4: Parę lat temu już i pamiętam i o filmach się wypowiadał, i o życiu, i o spojrzeniu takim na życie osoby takiej. Nie lubię nazywać takich osób niepełnosprawnymi, bo są bardziej sprawnymi niż my. Osoby takie pełno widzące, pełno czujące. Natomiast jego wypowiedzi o snach, o tym jak śni, o tym jak żyje, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło i tyle lat to pamiętam.
2: Na przeróżne tematy rozmawialiśmy.
4: Oczywiście.
2: Też dużo takich technologicznych tematów było właśnie w tej technologicznej, jakby nie było, audycji takiej popularno-naukowej trochę. Tech Night. No ciekawe, co tam u Furaka. Furak, wiem, że no on już jeszcze jak z nami był, to miał, złapał fazę i do górali gdzieś wyjechał i z góralami mieszkał i polubił tych górali. Tak jakoś to wyglądało.
4: Ale co, klimacik gór, czy ludzi, czy...
2: Wszystko mu tam jakoś odpowiadało mu.
4: Ale w Polsce, tak?
2: Tak.
4: U nas w Polsce.
2: Nie Highlanderzy, tylko górale. Highlander, are you sorry? Taka piosenka jest, czyli góralu, czy ci nie żal? No. A mi się coś niedobrze zrobiło, bo energetyka drugiego wypiłem. Się nasłuchałem, jakie to szkodliwe i...
4: Trzeba było pozbyć się. No cóż, Krawcze, no tak jak powiedziałem, brak snu powoduje problemy w codziennym życiu. Mam nadzieję, że już u mnie jest to w połowie przynajmniej za mną i u innych naszych kolegów, ponieważ jest to naprawdę problematyczne na co dzień i ładowanie baterii bez snu jest kicha.
2: Taką rzeczą, która może ludzi ładować, mogą nabywać od tego jakiejś energii, to jest chandryczenie się, dramy, opierdalanie się, obrzucanie miechem, kłótnie. Dziś do Gabriela wpadłem na chwilę i tam no taka ostra rozmowa była na temat, wiecie, czosnka, tego jak on ludzi traktuje I Brian się pojawił. Co ciekawe, Brian pokazał się na kamerce. Było widać, jak wygląda. Inaczej go sobie wyobrażałem. Wyobrażałem go sobie raczej z długą brodą. Takiego może trochę w typie, nie wiem, jakiegoś Harley'owca. On chyba w Stanach jest, tak? A tu inny zupełnie wizerunek. No ale właśnie, no... Może niektórych ładować to... Te awantury w pracy też tak czasami bywa, nie? Że kogoś stymuluje stres, cały ten wyścig szczurów. Człowiek się wdraża w ten tryb, bo czuje, że to jest dla niego może dobre po prostu, że to mu coś daje, nie? No, jeden pije energole, a drugi się pochandryczy z kimś na przykład i to go naładuje. No bo wiecie, jak człowiek jest nabuzowany, no to nabiera energii, nie? Jak się nabuzuje. A ja to nie lubię czegoś takiego akurat. Wampiryzm energetyczny to chyba coś innego, nie? To są takie, powiedzmy, osoby, które całym swoim jestestwem, zachowaniem, tym, co od nas chcą, taką jakby grę prowadziły trochę, która sprawia, że wysysają z nas energię. Jakieś szantaże emocjonalne, jakieś... stawianie nas w sytuacji patowej często, wymuszanie od nas pewnych zachowań, że nam wypada się jakoś zachować i musimy to zrobić, nie? Są tacy ludzie. To ma dużo, myślę, że wampiryzm energetyczny ma dużo wspólnego z manipulacją po prostu. Ale to może są różne tutaj definicje, bo to jest coś takiego chyba nie do końca zdefiniowanego, ten wampiryzm energetyczny, nie? To w potocznym języku tak sobie nazywamy ludzi, którzy wysysają z nas siły życiowe na różne sposoby. Są takie osoby, co mogą nic nie robić, a się źle czujemy jakoś w ich towarzystwie i z nas wysysają energię. No, dużo się mówi właśnie o terapii, jak ktoś jest, o uzależnieniach, prawda? O uzależnieniach od różnych rzeczy, substancji najczęściej, a rzadziej się mówi o wiele o sytuacjach, w których, no, taka sytuacja jak może Toowoomba właśnie jest, że odstawienie spowodowało jakiś niekorzystny syndrom odstawienia, jak to się nazywa, zespół odstawienia, syndrom, zapomniałem. No w każdym razie ten efekt niekorzystny, że być może nasz mózg, jakieś uzależnienie psychiczne, lekkie, fizyczne, coś tam się jeszcze rozregulowało i kiepsko się czujemy z tym wszystkim. I kłopoty ze snem, z pracą, z komunikacją. I o takich rzeczach rzadziej się mówi, nie? Chyba trochę. Albo zaburzenie sobie systemu nagrody i kary, też można sobie to rozregulować. Wszystko można w sobie rozregulować. Ja mam wszystko, kochani, rozregulowane na 100% i nieuporządkowanie 100%. I w ogóle tak to wygląda, niestety. Niestety, trzeba coś z tym zrobić. W tym nowym roku spać mi się chce, będziemy kończyli zaraz, kurde. No. Toowoomba, weź coś powiedz, bo już mi się nie chce z nimi gadać, z tymi ludźmi, co nas słuchają.
4: Więc ładowanie baterii należy zacząć od ładowania, czyli od wyjścia na dwór do ludzi na powietrze. Później...
2: Co z tymi ludźmi robi? Zatrzymajmy się na tych ludziach. Wychodzisz do tych ludzi i co? Co ja tam mam powiedzieć? Dzień dobry? Ładna
4: ostatnio
2: pogoda?
4: Moja mama powiedziała mi, że moi rodzice prowadzą własną firmę, działalność i w niewielkiej wsi, małej miejscowości mieszkają. I mama mi powiedziała, że ona po całym tygodniu pracy z tymi samymi ludźmi, z tymi samymi problemami, z tymi samymi, wiesz, rzeczami, rano wstaje, robi to samo i tak dalej codziennie, ona potrzebuje wyjścia do ludzi. Ona potrzebuje wyjścia do kina, do teatru, do galerii, potrzebuje zmienić środowisko. Może tak to nazwijmy. I to też nie jest głupi pomysł dla ludzi, którzy mają problemy, wiesz, z sami z sobą albo ze środowiskiem, w którym przebywają. Zmiana tego też jest gdzieś, no, może nie wyjściem z problemów, ale kierunkiem, w którym może spróbować się zrobić, może jeżeli jesteś zamknięty, to wyjść do ludzi, jeżeli masz za dużo ludzi, to się zamknąć na chwilkę i sobie pobyć parę dni samemu. Wiesz, takie radykalne zmiany środowiska lub radykalne zmiany tego, co robimy, to powoduje szok dla naszego organizmu i to powoduje, wiesz, że inaczej myślimy na pewne tematy i niektórzy potrzebują być sami, a niektórzy wyjść do ludzi. To chyba zależy od tego właśnie, co mamy na co dzień.
2: Do ludziów trzeba wyjść. No właśnie, tu Pipi Rzeczek, tu, żeby psa sobie ogarnąć, to wtedy można zacząć gadać z ludźmi. No tak, jest to taki fajny pretekst. Być może nawet... O, donate jakiś, 5 zł. O.
6: Krawcze, kurwa mać, olałeś mojego poprzedniego donata. Może byś się ogarnął i udzielił łaskawie odpowiedzi.
4: Wspaniała sprawa.
6: Czy mam ci zamknąć kanał na YouTubie bandyckiej?
4: Nocne radyjko to ten.
2: Przepraszam, bo tu faktycznie nie zauważyłem. Chyba wtedy znów byłem w toalecie. Adolf Hiller, czyli Adolf Uzdrawiacz. Adolf Hiller. Krawcze, ani mnie nie waż kończyć. Ani mnie się nie waż. Ani mnie się waż kończyć. Bez sensu jakiś. Jak nazywa się ta playlista kawałków Chipmunk 8-bitowych, którą czasem puszczasz w tle? Nie mam żadnej playlisty, wiesz, 8-bitowych kawałków. Nie, to może jakoś dawno, dawno temu coś puściłem, ale teraz to nie. I drugi donate właśnie, że proszę mnie tu skomentować mojego donata łaskawie. Co jest? No to komentuję. Bardzo fajne, dziękuję. No, super. A no właśnie, z tym psem może się nawet tak trochę utarło. Jest taki zwyczaj, że zagadanie kogoś, no bo jak do kogoś podejdziemy i zagadamy, tak o ni z gruchy, ni z pietruchy, to różnie może być to odebrane. Na przykład o co mu chodzi temu typowi? No tak, tak, proszę pana, tak. Spieszy mi się, do widzenia. Ktoś nas weźmie za jakiegoś natręta czy pedofilca w ogóle. A z psem, jak zagadamy, to jest taki jakby zwyczaj, że to nie jest nic niestosownego, a nawet druga osoba rozumie, że to jest jakaś próba może nawiązania kontaktu, że to jest taki pretekst z tym psem, nie? Co myślisz tu, Wumba?
4: Wiesz co, ja jestem troszkę na przegranej pozycji, ponieważ ja mam jamnika. I to są... właściciele jamników mówią, że to są dusze roninów zmarłych, czyli japońskich, nie wiem, no, żołnierzy bez pana. Dusze, które poległy w walce, zamieniają się w jamników. Wiemniki i u mnie jest ten problem, że mój pies nienawidzi wszystkich. Jeżeli ja z nim wychodzę w ogóle poza dom, to jest walka. Po prostu mój jamnik, gdyby ważył 50 kilo, to by rządził Polską. Natomiast jest na szczęście malutki i mam kawałeczek podwórka, nie jakoś bardzo dużo, ale trochę. I tak rządzi na ulicy, ponieważ mam taki płot metrowej wysokości, który jest zrobiony z takich kostek jakby betonowych, i ostatnio mam takiego jamnika, który ma prawie 2 lata, 1,5 roku, i ostatnio sobie wymyślił, widzę to przez 2-3 miesiące, skurwysyn chowa się za tym płotem, za tym takim betonowym przęsełkiem, jak ktoś przechodzi po chodniku, nie daj Boże dziecko, to po prostu chowa się, czeka, aż ktoś podejdzie pod bramkę i z taką zajadłością, takim agresywnością po prostu wylatuje zza tego przęsełka, próbuje zamordować przez płot każdego, kto przechodzi, że u mnie akurat na ulicy ludzie już, ci, którzy wiedzą, przechodzą po drugiej stronie, więc u mnie wychodzenie z psem nie ma sensu, natomiast rozumiem ludzi, którzy mają pieski i chodzą z pieskami. Też bym tak chciał, gdybym nie miał jamnika, killera po prostu.
2: Jamniki są dziwne, faktycznie. Wszystkie jamniki, które spotkałem chyba w życiu, no tak z kilka sztuk, myślę, że to będzie, urodziny u znajomych, psy, to są takie psy, które potrafią po prostu was tak nie lubić i tylko się popatrzycie na jamnika, a jamnik już szczerze, kłej, wredną mordę robi, bo jego denerwuje, że ty się patrzysz na niego, nie?
4: Tak. Dusze poległych roninów po prostu zamieniają się w jamniki i dalej walczą. Tak jest.
2: Zaskakująco takie krnąbrne, bojowe i zadziorne na swój sposób psy, jak na takie gabaryty i na taki kształt.
4: Choć wiesz, bardzo nie lubię psów, które są małe i z reguły jest tak, że jeżeli jest mały pies, to bardzo szczeka, bardzo jest awanturny, agresywny, wiesz, lata, robi hałas, a jamniki takie nie są. Z reguły u mnie w rodzinie moi rodzice mieli 3 jamniki, kiedy ja, wiesz, mieszkałem z rodzicami. I ja postanowiłem sobie też kupić jamniczka. Miałem bulldoga angielskiego wcześniej, ale niestety jak mój syn urodził się, musiałem... No dla mnie to była bardzo duża tragedia, bo musiałem uśpić, zdecydować się na uśpienie bulldoga. Miał na imię Poppers. Wiesz, tak się stało, że jeździł ze mną, bardzo dużo jeździłem po Europie, po Niemczech, po Holandii, z moją dziewczyną, dużo bardzo jeździłem, widział dużo ten bulldog, jeździł ze mną wszędzie. Jak się urodził mój syn i zacząłem poświęcać czas mojemu synowi, bulldog zaczął go gryźć, zaczął czaić się do łóżeczka, zaczął go gryźć w nogi, w łóżko. Był bardzo agresywny, na tyle agresywny, że bardzo się przestraszyłem kilka razy o życie mojego synka i koniec końców skończyło się tym, że niestety nie mam już bulldoga w domu. Wiesz, może to brzmi bardzo źle, ale próbowałem z panią behawiorystką z Olsztyna, tu moje okolice, Warmia, Mazury. Przyjeżdżała pani behawiorystka po 200 czy po 250 zł za godzinę. Patrzyła, jak się zachowujemy w domu, co robi, żeby rzucać kluczami w psa, żeby więcej czasu przebywać z psem. Różne metody wychowawcze. Koniec końców zostawał mój pies sam z moim synkiem i bałem się o zdrowie i życie. Był tak zazdrosny, był tak zaborczy, wiesz, o mnie, o gdzieś atencję. No, bardzo to przeżyłem, strasznie mocno, kilka lat nie miałem zwierząt.
2: A czemu to trzeba było usypiać? Nie można było go komuś oddać? Na przykład?
4: Nie wyobrażałem sobie. Myślałem o tym, oczywiście. Moi rodzice nie mogą mieć psa. I myślałem sobie wiele o tym, co mówisz. Ale jeżeli pies ma na przykład 3-4 lata, był ze mną, był od rana do wieczora ze mną, z moją rodziną, z moją partnerką, ze mną, Był zakochany w mojej rodzinie, w tym środowisku, w którym był, i nagle teraz oddać tego psa do obcych ludzi, w obce miejsce.
2: No myślę, że to by był lepszy wybór chyba, no ale cóż, no czasem się jakoś tak w przypływie,
4: nie wiem,
2: w przypływie, by był... wiesz, emocji pewnych, uczuć, no się podejmie taki wybór, a nie inny.
4: Nie wiem, nie wiem.
2: Myślę, że mógłby się może tam do kogoś innego w końcu przyzwyczaić, na pewno by mu było ciężko, skoro był tak przywiązany faktycznie, ale dobra, no kurczę, no...
4: Ciężka sprawa. Bardzo. Tak, bardzo to przeżyłem, no. Bardzo to... Ale tak było, no.
2: Okej.
4: Okay. Taką podjąłem decyzję i...
2: Joda do nas dołączył. Mistrz, witaj, mistrzu.
7: Cześć, witam wszystkich. Tak się zasłuchałem właśnie w tą historię o tym piesku. Miałem podobną, ale nie osobiście, tylko mój brat... adoptował psa ze schroniska, którego ktoś oddał, i to nie był byle jaki pies, tylko Doberman.

0: Doberman miał nad nim przewagę dość dużą i po prostu zdarzyło się parę razy, że te koty niestety nie dawały rady, nie, zwiać i kończyło się dla nich tragicznie.
1: demokratycznym krajem.
0: Sam jestem kociarzem, to dla mnie jest
1: Kolejny news
0: ogólnie
1: tutaj.
0: w ogóle traumatyczne te historie, ale dlaczego o tym wspominam? Bo mając to małe dziecko, ten pies w pewnym momencie zaczął rywalizować z tym dzieckiem małym, nie, takim bobaskiem jeszcze jak w stadzie, nie, rywalizować o pozycję. I tam parę razy zdarzyło się, że jakoś warknął, nie, no i mój bracho niestety musiał oddać tego psa też, bo chociaż on znowu psiarz jest, nie, obecnie ma dwa psy, takie kundelki. I jest okej, ale z tym Dobermanem, no niestety, czasami nie możesz. No, jednak
1: No nie ma co
0: taki.
1: ryzykować. No, no, no, ostatnio był taki przypadek, że to był pitbull. Zagryzł właśnie takie bardzo maleńkie dziecko, zwyczajnie zagryzł. No właśnie też czuł się jakoś może zazdrosny, coś. Zwierzę ma takie proste myślenie. Właśnie walka o pozycję, dobry ten, kto głaszcze i karmi, to fajny, no.
2: Pomyśl, krawiec, że teraz jak mógłbym żyć z myślą, że mój, nie wiem, jedno, dwumiesięczny, trzymiesięczny synek doznał krzywdy przez mojego psa, który był zazdrosny. I to dochodziło do takich rzeczy, że buldog się rzucał na stópki, wiesz, gryzł skarpety, gryzł stopy,
3: Kierowca
2: rzucał się
3: tego
2: na
3: busa.
2: dziecko.
3: 10
2: No
3: złotych.
2: stary, no.
3: Krawiec, nie martw się, już dałem
2: Jeżeli się kocha psa
3: 3666
2: swojego, ja z
3: złotych,
2: moim
3: żeby pomodlił
2: buldogiem
3: się o twoje
2: byłem,
3: zdrowie psychiczne i
2: wiesz,
3: fizyczne.
2: całą Europę
3: Podobno
2: zwiedziłem.
3: to działa
2: Bywał ze
3: mówili
2: mną
3: w TV
2: wszędzie,
3: Republika.
2: z moją partnerką,
3: Pozdrowienia z
2: z moimi
3: Münchenia.
2: rodzicami, no,
3: PPS wpłaciłby
2: mega,
3: więcej,
2: 3-4
3: ale
2: lata,
3: już
2: bo miało
3: dałem
2: 4
3: nauszy.
2: lata.
3: Rozumiesz?
2: No i nagle dostał, wiesz, jebla, kurwa, dostał pierdolca, jak przyszło dziecko w rodzinie, przyszło, wiesz, no pies dostał po prostu.
3: Michael
2: Ja czułem się
3: Wazowski, 10
2: niebezpiecznie,
3: złotych.
2: czułem
3: Głosem reklamowym
2: dyskomfort.
3: z Media
2: Mówię,
3: Express. Nie
2: próbowałem
3: bądź świnia.
2: psich,
3: Nie szukaj na
2: psychologów,
3: przykładowego
2: behawiorystów.
3: hasza akcja wspieram krawca.
2: Bardzo to przeżyłem i nie wiem, jakbym się teraz zachował po tylu latach. Natomiast. No tak się stało, jak
0: Powinniśmy.
2: się stało, nie?
0: Nie ma co winić moim zdaniem psa, bo jednak to jest zwierzę stadne i jakieś
2: Oczywiście.
0: instynkty biorą górę często, więc wiesz, no, jako człowiek po prostu musisz czasami podjąć decyzje i nie zawsze są to proste decyzje, nawet
2: Wiem.
0: mając, a szczególnie mając zwierzę, nie, które
2: Wiem.
0: jest od ciebie totalnie zależne i no to ty ostatecznie bierzesz odpowiedzialność,
2: Bałem
0: nie?
2: się o mojego synka, nie? Miesięcznego czy dwumiesięcznego, który leżał w łóżeczku i buldog po prostu 20-kilowy tam się rzucał na niego. No, zachowywał się idiotycznie, kurwa, no. Jakiś w ogóle absurd. Dziwne, dziwne, mega dziwne zachowanie, no.
0: Czuł się zagrożony pewnie po prostu w stadzie, w
2: Totalnie
0: sensie
2: mega dziwne, nie?
0: dla ciebie z rodziną. Ty nazywasz to rodzina, a on to traktuje jak stado i poczuł, że ma zagrożoną pozycję możliwe. A czasami też, no wiesz, psy, w szczególności psy chyba, bo są takie powiedzmy inteligentniejsze powiedzmy od kotów, psy też czasami mają choroby psychiczne. To jest, wiesz, może się zdarzyć, ta chemia mózgu coś nie zagra, latka lecą, nie?
2: U
0: No i.
2: nas było wszystko okej, dopóki się nie pojawiło dziecko, nie?
0: Przepraszam, bo tak jakby nie wyłapałem tego, może się coś zamyśliłem. Uśpiłeś czy oddałeś tego pieska?
2: Uśpiłem. Dostał zastrzyk u mojej pani weterynarz. I wiesz, pochowałem go u moich rodziców
1: Można, słuchaj,
2: na firmie.
1: można to zrozumieć, wiesz, bo może faktycznie ten pies był chorobliwie przywiązany i strasznie by cierpiał po rozłące. No to
2: Tak,
1: może,
2: tak myślałem, krawiec. Tak,
1: wiesz, no
2: tak.
1: spoko. Ja myślę, że o takich rzeczach trzeba jakoś w końcu zapomnieć i wiesz, bo to cię będzie męczyło, trzeba po prostu zapomnieć. No stało się, wiesz.
2: Zrobiłem tak, wiesz,
1: No.
2: mam teraz nowego pieska, chorizo, jamniczka. Postanowiłem spróbować znowu i. No i kurwa, mam Ronina w domu, po prostu szatana nowego, chociaż tam mojego syna się nie rzuca, tylko ludzi obcych traktuje jako po prostu
0: Ty, to,
2: 3-kilowy
0: ty, ty,

0: Morderca.
1: Far Cry'a, bo chyba tam był w
0: Tak,
1: piątce.
0: był w szóstce chorizo.
1: Więc
0: Na
1: ty też.
0: wózeczku jeździł, tak.
2: A, taki
0: Ale.
2: na wózeczku jamniczek.
0: Tak,
2: Proszę. Aż sobie
0: tylko
2: chyba
0: mojego było
2: zagram, aż
0: złoty.
2: sobie chyba w szóstkę zagram, bo słuchajcie, jest na Game Passie Microsoftowym. Można sobie zagrać w ramach abonamentu i wiele innych ciekawych gier. Ja w ogóle bardzo dziękuję kierowcy trolejbusa, który rzucił dychaczka, a nie rzucił więcej, ponieważ dał 666 zł księdzu, żeby się pomodlił za moje zdrowie psychiczne, fizyczne, żeby, bo to jest zademonione wszystko, podobno na Republika tak radzili, o tym było na TV Republika. Pozdrowienia z Lichenia, dzięki. I Michael, też dzięki, głosem reklamowym z Media Express. Nie bądź świnia, nie słuchaj na krzywego ryja. Akcja, wspieram krawca. No, dziękuję bardzo.
0: Dobra akcja, no.
2: Różne rasy się chyba różnie nadają do wychowywania, znaczy do bycia z dziećmi. Nie wiem, Golden Retrievery chyba są takie łagodne, nie? Bardzo i takie. Jeszcze jak dziecko będzie się topić, to je z wody wyciągnie. Są takie jakieś rasy, boksery. Boksery są świetne. Potwierdzam, bo miałem boksera, nazywał się Boss. I ten boss był zawsze za mną, zawsze się słuchał, a był dość agresywny w stosunku do innych psów. Ganiał psy, ciągle się gryzł, a mnie w życiu by nie skrzywdził, nie? Bardzo taki łagodny i cierpliwy do dzieci jest bokser, z tego co wiem, czytałem i doświadczyłem. Pewnie są też inne rasy, to sobie warto może czasem sprawdzić, jak ktoś dopiero planuje, nie? Kupno psa, czy tam nabycie,
0: Wiesz,
2: przygarnięcie.
0: chyba w sumie najważniejsze to jest to, gdzie te psy mają być trzymane. Jeżeli ma się dom, inne jest podejście. Jeżeli ma się, wiesz, mieszkanie na czwartym piętrze i trzymanie dwóch Dobermanów, to nie ma sensu. I no, akurat w moim przypadku, gdzie mam kawałeczek podwórka, gdzie mam kawałeczek domu, gdzie ten pies może wyjść, a i tak ogródek jest totalnie zniszczony przez jamnika, dwukilowego mordercę. To należy przemyśleć. To należy na maksa przemyśleć.
1: To są psy myśliwskie, więc one też mają taki instynkt bardzo taki, wiesz, one są świetne
0: Oczywiście.
1: słowa.
0: Oczywiście, wiesz, tylko ja rozumiem kopanie, ale na przykład mój jamnik dwukilowy potrafi wykopać dół półmetrowy, na przykład, gdzieby się zmieściło 10 jamników, kurwa. I on po prostu sobie coś wbije do głowy i po prostu kopie tam. I
1: Sztuk,
0: ja już
1: a
0: to,
1: być
0: wiesz,
1: nie? Coś musi być.
0: ja już to, wiesz, mam w głowie, ja już to wiem, przestałem się już denerwować. Natomiast no, to należy wziąć pod uwagę, bo jeżeli ktoś Dobermana czy Golden Retrievera, nie wiem, totalnie jakieś fajne, nie wiem, husky, cokolwiek, wiesz, na YouTubie tyle fajnych filmów jest, wiesz, że takiego psa do bloku, no to i pies się męczy, i sąsiedzi się męczą, i wszyscy się męczą, nie?
1: Golden się odnajdzie, bo goldenki są takie, wiesz, one są no, spokojne. Wiadomo, że trzeba wyprowadzać psa, no to jest normalne. Ale taki husky to jest pies dla osoby aktywnej dobry. Musi mieć teren do wybiegania najlepiej, a jeżeli nawet w bloku, no to musiałbyś z nim ciągle wychodzić. Ten pies oszaleje na małej przestrzeni.
0: Oczywiście.
2: Różne są rasy kotów i psów, które były tworzone na zasadzie tam selekcji genetycznej, dobierania do tej puli genetycznej takich właśnie genów pochodzących od osobników łagodnych, specjalnie wybranych, żeby stworzyć w końcu taką rasę łagodną, która się, kot domowy jakoś się udomowił, ale na przykład takie manule to są takie dzikie bardzo koty, one są strasznie dzikie, w nich jest ta natura 100% i ciężko jest cholernie takiego kota udomowić, żeby on był łagodny, żeby nie gryzł, żeby nie syczał na ciebie, bo to jest po prostu dzikus. To jest taki kotowaty dzikus. Bardziej być może nawet dziki od jakiegoś tygrysa, nie? Straszny dzikun. A kot domowy jest już, ma predyspozycję do tego, że on właśnie się do dziecka przytuli, położy obok dziecka, nie? To jest zupełnie inny kot. Trzeba uważać, jakie się bierze zwierzę, a nie brać na pałę.
1: Jak pewnie wiesz, dobrze też mają różne charaktery, to czy wiadomo, że tam dziecko, no są te takie, nie wiem, czy to jest bardziej jakaś legenda, czy pewnie były takie sytuacje, ale to wynikające nie z agresji kotów, ale z ich po prostu charakteru, że jakieś dziecko zadusiły, nie? Niektórzy ludzie się boją, bo kot ma taką tendencję, że lubi się na tobie gdzieś położyć, nie, wiesz, jak się położy na małym dziecku, to naprawdę, faktycznie, no 5-kilowy kot, powiedzmy, może takie małe dziecko niechcący nawet przydusić, tak, i spowodować nawet jakąś tam sytuację nieciekawą. I ludzie się boją kotów, ale kot faktycznie nie jest agresywny. Z tym, że koty, wiesz, no nie podlegały chyba takiej, no, jak krynologia, nie? W ogóle moim zdaniem problemy z psami wynikają głównie właśnie z tego, że ludzie mocno przez... Te rasy sobie jakoś wytwarzali, te psy mają różne, raz, że choroby, a dwa, no jakieś problemy, ale jestem pewny, że w większości przypadków problemów z psami to jest tak naprawdę problem z właścicielem, który nie potrafi nad tym psem odpowiednio zapanować. Wiesz, pies wyczuwa, nie, że no wiesz, jakiś dres kupi sobie psa agresywnego i gdzieś tam z nim wychodzi, jeszcze go tam gdzieś podkręca. Sam kiedyś miałem taką sytuację, na szczęście tylko raz, ale gdzieś tam po parku sobie biegałem. Trochę odludnym miejscu i gdy przyszedł, kurde, teraz nie pamiętam, ale to był jakiś taki właśnie pies agresywny, nie?
2: Gorzej cię słychać, czy nie oddaliłeś przypadkiem buzi od mikrofonu?
1: A, sorry, coś mi tu nie pykło. Teraz będzie lepiej, nie?
2: No, teraz zobaczymy.
0: Joda dzwoni z łazienki po prostu. Na chwilę.
1: Już chyba mnie słychać, nie?
2: Jest okej. Okay.
1: No, miałem taką sytuację, że wiesz, pies za mną się puścił. No i gość, kurde, wiesz, jakoś tam sytuację opanowałem, w sensie, no nie wiem, nie, na szczęście mnie kurwa nie zagryzł, przepraszam za wulgaryzm, ale ty pani sorry, ani przepraszam, ani nic, wiesz, po prostu...
0: Ale co, pies przestał ciebie gryźć, czy ty...
1: Nie,
0: aktem już... fizycznym... No, czy...
1: Wiesz, pobiegł za mną, a ja się po prostu, wiesz, no zatrzymałem, kuźwa stanąłem jak kurwa widły w gnoju i po prostu, wiesz, udawałem martwego na tej zasadzie i po prostu, no na szczęście nie doszło do niczego, ale mało brakowało i po prostu, no obstrałem sobie, kurde, spodenki, nie, w tej sytuacji, a typ nawet mnie nie przeprosił za to, nie.
0: Jeszcze, ale to jest wina właściciela, nie, że puszcza właśnie... psa gdzieś... No, wiele razy tak, się to zdarza.
1: Takie mam właśnie wrażenie, że to w wielu przypadkach jednak zaniedbania właścicieli, którzy na przykład kupując psa, który jest agresywny, nie pójdą na żadne szkolenie z nim. Sami, kurwa, nie pójdą na żadne szkolenie, wiesz, żeby dowiedzieć się coś o tych psach. Kupią, bo sąsiad kupił albo jakiś jego wafel kupił, sobie takiego psa i trzeba kupić, bo trzeba się pokazać, nie? Bo nie będzie do BMW mu pasować coś mniejszego albo normalnego, nie? No i później wychodzą takie klocki. No, sami ludzie sobie winni po prostu.
0: Krawiec, a ty miałeś kota i już go nie masz. Czy nie tęsknisz za zwierzętami w domu, żeby mieć kim opiekować, mieć przyjaciela w domu, który będzie z tobą?
2: Miałem więcej zwierząt. W sumie miałem świnkę morską, chomika, papugi różne, psa i dwa koty też. No, czasami się trochę tęskni. Faktycznie byłoby spoko mieć kota, ale jakoś nie chcę, bo raz, że wydatki, kłopot. Ten kot by mnie tak troszkę martwiłoby mnie to, że on cały czas w tym mieszkaniu siedzi, śpi. że takie mu życie zafundowałem, nie? Że tak w klatce złotej sobie tutaj.
0: Ale koty niewychodzące są zdrowe, bezpieczne, są zadbane. Jeżeli mu dajesz jeść, ma kawałek kuwetki, żeby sobie, wiesz, kupę zrobić.
2: No to a jakby ciebie ktoś tak zamknął, że masz, możesz tę kupę zrobić właśnie,
0: no, ale
2: możesz
0: my zjeść. Ludzie nie jesteśmy kotami. To ale... ludzie się zajmują kotami, a nie koty ludźmi, no więc to złe porównanie. Poza tym myślę o, wiesz, towarzyszu, przyjacielu, takim, wiesz, zwierzaczku, który jest ziomeczkiem twoim, no, który, wiesz, wracasz ze sklepu, czy z pracy, czy z... i ktoś czeka na ciebie. Myślę po koleżeńsku, krawiec.
1: Lubię i tutaj tak stanę pomiędzy wami, bo z jednej strony masz rację, kot to nie człowiek i kot nie ma takiego abstrakcyjnego myślenia, że mu coś odebrałeś. On po prostu będzie szczęśliwy, że ma pełną michę, ma kuwetę czystą, ma, pobawisz się z nim, zajmiesz się nim, pogłaszczesz go. Kot potrafi przespać połowę dnia, nie? I dla niego to nie jest żaden problem. A fakt, że kot, który wychodził i go zamkniesz, no to kuźwa dostanie korby, nie? Moje koty na przykład, ja mam dwa, są wychodzącymi kotami. Jest z tym problem, bo to jest jednak stres, bo na koty mnóstwo niebezpieczeństw czyha. Jak mieszkasz blisko ulicy, no to wiadomo, cywilizacja może dopaść. Jeżeli mieszkasz nawet na odludziu, to mają bardzo dużo naturalnych wrogów niestety. I też może się coś im zdarzyć, jakaś przygoda. A najgroźniejsi bywają ludzie w sumie, nie, w tym wszystkim. Ale kot, którego wychowasz od malutkiego i będzie w domu, w mieszkaniu, tak jak właśnie na przykład u ciebie krawiec miałoby być, to nie będzie, wiesz, ubolewał nad tym, że on nie wychodzi. On po prostu, dla niego to będzie jego cały świat i on będzie po prostu szczęśliwy.
0: A będzie to twoim ziomeczkiem, twoim przyjacielem i będzie to... zadowolony, że może być z tobą, nie?
1: Bo trochę ta audycja polega... o depresji, nie? Jakichś takich problemach różnego rodzaju związanych z życiem i zwierzę w domu, to są moim zdaniem same bonusy, tak naprawdę. Te wydatki, no powiedzmy weterynarz czasami może kosztować, jeżeli coś temu kot się dzieje, chociaż kot w domu naprawdę nie jest narażony na wiele niebezpieczeństw i na wiele chorób, a jednak te bonusy są olbrzymie, więc naprawdę, tylko że jest jeden zasadniczy minus i tego chyba się boją ludzie, którzy mieli koty albo jakieś inne zwierzaczki i już ich nie mają, że te koty niestety i psy żyją krócej niż my i ja, no to jest przykre, kiedy idzie pożegnać, nie, takiego zwierzęcia, albo podjąć decyzję właśnie o uśpieniu.
0: I Joda, to ja ci powiem moją, może nie żeby stanowić, wiesz, zdanie naprzeciw tobie, tylko może żeby uzupełnić to, co ty mówisz. Mój dziadek, który całe życie mieszkał na wsi, miał zwierzęta wszystkie, jakie można mieć, od kóz, poprzez konia, poprzez psa, króliki, kaczki, wszystko. Zawsze całe życie miał psy i koty i uważał, że to są najlepsze zwierzęta, przyjaciele, wiesz, ludzi. I ja też uważam, że człowiek, który ma psa lub kota, to są zwierzęta dla nas, dla ludzi, którzy to te zwierzęta powodują, że my jako ludzie łatwiej przechodzimy problemy, mamy o kogo zadbać, mamy kogo karmić, kogo po przyjściu z pracy przytulić. Są ludzie samotni, są kobiety, mężczyźni samotni, jeżeli mają psa lub kota. To są takie zwierzęta, które współżyją z ludźmi i uważam, że same plusy są też to, co powiedziałeś, zmienia z posiadania takiego zwierzaka należy pomagać. Czy ze schroniska, czy z, wiesz, znajdziesz, mówi się, że koty same znajdują sobie właścicieli, same przychodzą do ludzi, który wiesz, żeby dany człowiek zaopiekował się takim kotkiem. Różnie bywa. Ale jestem na plus i dla nas ludzi, na nasze zdrowie psychiczne, problemy, kurwa, z życiem, ze spaniem. Pomaga mieć przyjaciela, nawet czworonożnego kota, czy wiesz, czy psa. I na plus.
1: Bóg stworzył koty, żeby człowiek mógł bezpiecznie pogłaskać tygrysa, bo koty uważane za głupsze od psów, bo na przykład, no wiadomo, koty się nie słuchają, nie, możesz Damiany, i tak dalej, wiele jest tych jakichś tam powiedzeń o kotach i o różnicach między kotem a psem, to każdy je zna, ale koty miały też dużo krótszy czas, żeby z nami ewoluować i ewentualnie się
0: chyba nie. No, chyba już podczas piramid i wiesz, Egiptu i w ogóle koty były. Chyba właśnie odwrotnie. Koty były pierwsze niż psy. Ale tak słyszałem, nie wiem. Ja się nie znam.
2: Na pewno jednym z najstarszych kotów, ras kotów, to jest perski kot. To chyba jeden z wcześniej tak udomowionych. Jakoś tak to było. Dzięki wielkie za donejcika zacnego, Damianie, ale jakieś niepokojące rzeczy tu piszesz, że co, spłacę wszystko, hej, a jak tak dalej pójdzie, a idzie, to mikrofonu nie kupię. O co tu chodzi? Słuchaj, jak masz mi wpłacić, a nie kupić mikrofonu i nie zostać gwiazdą polskiego podcastu czy YouTube'a,
0: to lepiej wpłacić, wiadomo.
2: To lepiej mi wpłacić, tak, i nie zostać gwiazdą, dokładnie.
0: Oczywiście.
2: Kolega podpowiedział.
0: Nawet.
2: Wybór jest prosty. No.
0: Oczywiście.
1: Zrobiłem szybciutki. Koty zostały udomowione około 10 tysięcy lat temu na terenie Mezopotamii, a psy już nie patrzyłem gdzie, ale od 10 do 60 tysięcy lat temu.
0: No, czyli dawno.
1: Czyli dawno, no i no, z tego wynika różnica, może też troszkę jakaś tam mózgi mają, wiadomo, psy może troszkę większe, okej, okay. Nie będę się spierał, bo tu zaraz się, wiesz, wojna między kociarzami a psami.
0: No może z psami się łatwiej pracuje, bo psy służą do pracy, pilnują bydła, zwierząt, domu, ludzi, dzieci, majątku, a kot, kurwa, jak tak. Ma ci przypilnować czegoś, to spierdoli, albo ktoś da coś do jedzenia, to sobie pójdzie i zje. To tak.
2: Koty się kot, jak z kotem to jest tak, że jakbym odwalił kitę i leżał taki trup by na podłodze, to kot cię zje. Po kawałku cię tam zje. Bo... A z psami z kolei to bywa tak, no były przypadki, że pies spał na grobie właściciela swojego, nie? Przychodził na cmentarzu, leżał cały czas. I spał na grobie. Przynajmniej takie opowieści słyszałem, może to fake, ale no to chyba na portalu jakimś opisywali taki przypadek, że niby prawdziwy.
1: Ale to akurat chyba na plus inteligencji kotów, bo w sumie dlaczego macie nie zjeść kuźwa po śmierci, co później zostanie zreinkarnowany, czy tam Bóg cię powoła do życia i upierdolno będziesz miał rękę, bo cię kot kuźwa tam podżerał jak umarłeś.
0: Ale w kosmos poleciał pies, a nie kot, prawda? Stryjówka poleciała.
2: Jak? A nie łajka?
0: Łajka, no tak. Łajka. Poleciała łajka, a nie kot, bo kot by uciekł po prostu. Pierwszą dziurą wolną. A pies biedny siedział i chyba zmarł, nie? Pierwszy pies, który poleciał z temperatury.
1: Słuchaj, Kotkiewicz kiedyś twierdził i w sumie tak zapamiętałem w jakiejś audycji, że koty są lepiej przystosowane do podróży kosmicznych, choćby przez to mruczenie, że i jakieś, wiesz, są takie szurskie teorie, że koty to jednak z kosmosu przybyły i są bardziej przystosowane do podróży kosmicznych niż ktokolwiek i cokolwiek na Ziemi.
0: No, tego nie wiem. Natomiast fajnie jest mieć wieżaka. Po prostu, no kurczę, czy ktoś ma rybki, czy świnkę morską, którą się przytula, i czy psa, czy kota. No, ludzie, którzy są dobrzy dla zwierząt i są przyjaciółmi zwierząt, nie wydają się być dobrzy dla innych ludzi.
2: No właśnie, dobry
0: wielokrotnie
2: taki
0: się
2: test,
0: tym tak, przekonałem.
2: Dobry tester.
1: Jest schronisko dla zwierząt w Środzie Śląskiej?
2: Nie wiem, chyba nie. Tutaj no, w małym miasteczku to często wielu rzeczy nie ma. No ale no, jest też takie przekonanie, że kot liże masło. Na przykład może wam tak powie babcia czy ciocia. Kot, nie, kot liże masło. Bo kot faktycznie no, może nam wylizać to masło ze stołu, bo kot wskakuje na stół, łazi po stole. To takie trochę niehigieniczne, nie? Pierw grzebie w gównie, w tej kuwecie tymi łapami, a potem wchodzi na stół tymi łapami po stole, gdzie myjemy. Ale kociarze jakby przestają zwracać uwagę na takie rzeczy higieniczne związane z kotami, chociaż no słyszałem, że koty dużo pasożytów też różnych roznoszą. To nie jest takie, w ogóle dziwię się ludziom, którzy pozwalają, żeby pies im mordę lizał, za przeproszeniem, żeby kot im mordę lizał, jeszcze to dziecko tam wylizze po twarzy. I to jest takie dziwne. Pierw sobie pies liże jaja i dupę, kot to samo, a potem wasze dziecko liże, a ktoś się cieszy. No.
0: Było coś takiego, że jak się zaczął COVID, że koty, nie wiem jak to powiedzieć, był taki temat, wielokrotnie się z tym spotkałem, że koty jako zwierzęta domowe pomagają w COVID-19, pomagają, nie wiem na jakiej zasadzie w tej chwili, albo po prostu skojarzyło mi się to, co powiedziałeś, że ma się kota w domu i jest jakaś choroba, że koty pomagają zwalczyć tę chorobę, że przyjmują na siebie część jakichś tam bakterii, wirusów, to nie wiem, jakieś, wiesz, głupotki pewno teraz mówię, ale był taki temat i też chyba w Radyjku u nas był poruszany przez chwilkę taki temacik.
2: Brzmi jak przesąd troszeczkę, nie?
0: Ale wiesz, przepraszam, może gadam głupotki, ale jestem przekonany, że był taki temat u nas poruszany w Radyjku i przez chwilkę gdzieś było, że koty, że dobrze jest mieć kota, jak się ma, wiesz, COVID i rok, dwa lata temu była ta wariacja cała, to koty pomagały.
2: No, ja bym stawiał, że to jest troszeczkę jakaś jakiś fake, jakiś zabobon troszeczkę, bo kotom się często przypisuje różne takie jakby magiczne właściwości, że mruczenie kota ma właściwości leczące, teraz, że COVID. Coś mają w sobie takiego, że im przypisujemy różne takie magiczne troszkę działanie. Magiczne są koty. No, koty są magiczne w pewnym sensie. No, mają w sobie coś takiego magicznego, nie?
1: Tak, że kładą się na chorym miejscu i wyciągają to zło, a ponoć tę chorobę z ciebie wyciągają, ale z tym kładzeniem się akurat, no to coś w tym jest, bo koty kładą się najczęściej na, no wiesz, one lubią ciepło, więc, a często chore miejsce na przykład jest cieplejsze i one wyczuwają to, te różnice temperatur, i potrafią się położyć. A druga sprawa, no to mruczenie, to, że on się na tobie położył, jest w pewien sposób, wiesz, no działa pozytywnie na twoją psychikę, jakoś kojąco na ciebie działa, a wszystko, co działa kojąco i jest dobre i pomaga leczyć, nie? Także...
0: Czyli wracamy znowu do tego, że fajnie jest mieć zwierzaka. Czy to jest gekon, czy kot, czy pies. Fajnie jest mieć zwierzaka w domu i dbać sobie o niego, nie. Mieć ziomeczka.
1: Często, nie? To jest trochę chore, bo często się mówi o stare panny, mają kuźwa jakieś kociarnie wręcz w domach utworzone. No i to chyba też z tego wynika, nie? Że często kobiety sobie, bo faceci powiedzmy nie mają takich...
0: To nieprawda.
1: Znaczy, no nie no, na pewno bardziej kobiety mają taki instynkt i jakieś tam hormony w nich zagrają, że one potrzebują tego dziecka, a jak nie mogą mieć dziecka, no to sobie zastępują jakimś zwierzęciem, a zwierzakiem, a faceci no chyba mniej.
0: Joda, wydaje mi się, że fajnie jest mieć zwierzaka, po prostu, wiesz, czy to pies, czy świnka, czy kotek, chyba to dobrze wpływa na naszą psychikę jako ludzi. Jak masz o kogo się zatroszczyć, o kogo zadbać, wracasz do domu i nie masz tylko, nie wiem, Facebooka, telewizji i zrobić sobie żarcie, tylko musisz zadbać o kogoś, wypuścić takiego psa, kota, nie wiem, chomika z klatki, zadbać o niego, przytulić go, masz się do kogo przytulić. Uspokaja to ludzi, uspokaja to nas i kochajmy zwierzęta. Tak mi się wydaje. Czy rybki, czy papuszki.
2: No to takie dobre podsumowanie może tutaj na zakończenie rozmowy. Może zrobimy tutaj przerwę. Ja się powoli zawijam, pierwsza godzina zaraz. Miałem w ogóle na 2 godziny dzisiaj wejść, a siedzę już na przykład 4. No. Także dzięki wam panowie, dzięki Tuwumbasz za wizytę, że wpadłeś.
0: Dziękuję, bardzo dziękuję, że mogłem z wami porozmawiać. Dawno nie dzwoniłem i fajnie z kolegami porozmawiać.
2: Dzisiaj w takim nastroju jesteś. Fajnie mieć zwierzaka, przyjaciela, fajnie pogadać sobie.
0: Chyba dobrze.
2: No, pewnie,
0: dawno
2: dobrze.
0: Tak nie miałem. I,
2: To użyję bardzo popularnego ostatnio zwrotu na różnych streamach i w ogóle dzwoń częściej. O. Dzwoń częściej.
0: No. Dużo dobrego, koledzy. Dziękuję.
2: Trzymaj się, cześć. I Joda jeszcze jest tu z nami.
1: Tak, jeszcze przez... Czy, no, jak już wyganiasz, to mogę iść. Ja, w sumie jeszcze chciałem parę słów o tej bezsenności powiedzieć, bo ostatnio no też każdy ma te choroby cywilizacyjne i robota i te sprawy po prostu nam ten sen, kurde, molestują i coraz krócej śpimy albo coraz słabiej. Ja ostatnio zauważyłem na przykład, że bardzo źle na mnie wpływa alkohol, jak wypiję chociaż trochę. Znaczy bardziej to wyczaiłem, odkąd powiedzmy śledzę sobie sen jakimś tam zegarkiem, nie? Który monitoruje sen. Zawsze jak wypiję, ten sen jest dużo... I to nie mówię, że się kurde uwalę, nie? Jak świnia. Mówię o takiej sytuacji, że wypiję sobie drinka albo dwa, nie? Wieczorkiem położę się, na przykład dzisiaj pewnie jestem przekonany święcie, że trochę wypiłem, więc już ten sen będzie dużo słabszy i zazwyczaj wydawało mi się, że to jest tylko dlatego, że coś tam wiesz, jestem zmęczony, bo jestem zmęczony, a za każdym razem zawsze mi się to sprawdza, że zegarek po prostu mi pokazuje pod czymś takim, że sen był niespokojny, że się wierciłem, że było za mało fazy REM i tak dalej, więc powiem szczerze, alkohol nie pomaga nam w tym funkcjonowaniu tak naprawdę. Jednak to jest trucizna, którą sami zażywamy. A jeszcze jedna sprawa tak mi przyszła na myśl, bo ostatnio parę razy tego doświadczyłem. Używam też czasami jakichś tam, wiesz, darów matki natury, jak to mówisz, nie? I zdarza mi się, no zazwyczaj to jest niestety tak, że jak powiedzmy coś mam, to potrafię sobie codziennie gdzieś tam wieczorkiem przypalić, nie? I ostatnio nie, ale to dlatego, bo właśnie sobie robię lekki detoks i też doświadczyłem czegoś takiego już parę razy, że po takim jakimś tam kilkudniowym powiedzmy okresie palenia, gdzie jestem po prostu, wiesz, budzę się, jestem jak skowronek, zadowolony, kurde, szczęśliwy, wiesz, endorfiny, wiesz, jadę do pracy, myślę sobie, kurwa, to jest lepsze niż alkohol, bo nie mam, wiesz, właśnie śpię lepiej, wszystko jest w porządku i zaczyna się zjazd. I taka, wiesz, taka, no może nie taka depresja 100%, ale czuję po prostu, że wiesz, nie mogę sobie poradzić, nagle wiesz, rano jestem zmęczony, najchętniej bym wziął, kurde, urlop na żądanie, najchętniej bym został w łóżku, nic mi się nie chce, mam, wiesz, focha na cały świat i to kilka razy miałem już taką sytuację, że to właśnie po takim, powiedzmy, cyklu przypalania sobie. I nie wiem, miałeś kiedyś coś takiego? Może zwróć uwagę u siebie, czy nie masz takiej sytuacji, jeżeli czasami sobie tam dogadzasz w ten sposób, czy nie przychodzi później ten taki, wiesz, regres, taki dołek po tych kilku dniach palenia sobie, gdzie jest wszystko super, a nagle po prostu masz, kuźwa, takiego doła, że nie chce ci się nic, nie? Nie miałeś czegoś takiego?
2: Oczywiście, że są lekkie zjazdy. W sumie żadna wiedza tajemna. No, po wszystkim takim, co nas stymuluje, musi nastąpić jakiś rodzaj zjazdu potem, bo gdzieś tam mózg łapie, nie wiem, balans pewien, nie? Ta homeostaza mózgu, tu się chyba tak to mówi fachowo. I to zawsze tak jest. I też mówiłem o tym przy okazji gadania o tym, że jesteśmy czasem smutni, melancholijni i że może nie powinniśmy z tym walczyć za wszelką cenę, unikać takiego stanu, na siłę z tym walczyć, biorąc jakieś, nie wiem, od razu antydepresanty, czy narkotyki, czy coś, czy pić wtedy, żeby się rozweselić, bo nam to jest potrzebne zwyczajnie. Musimy mieć trochę tej równowagi. Musi być i dzień, i noc, nie? A nie ciągle jedno.
1: Ja to myślę, że to nie jest nic złego, tak jak mówisz, po prostu puścisz sobie jakąś muzyczkę, wiesz, gdzieś tam się zadumasz w kącie albo coś postanowisz się troszkę, wiesz, odseparować, to jest wszystko w porządku. Ja mówię o jakichś takich bardziej brutalnych zjazdach, że po prostu no już takich na pograniczu depresji, nie? To bardziej o takie zjazdy mi chodzi, a jeżeli chodzi o, że mówisz wszystko, co daje ci takiego kopa, to później musisz mieć zjazd, to uważam, że nie, bo są naturalne metody pobudzania organizmu do wytwarzania tych endorfin, typu wysiłek fizyczny, czy to będzie bieganie, czy to będzie siłownia, czy rower, czy cokolwiek innego, wiesz, no to wtedy masz taki wystrzał endorfin i po czymś takim nie będziesz miał zjazdu. Będziesz co najwyżej zmęczony po prostu, nie? Ale jak już przyzwyczaisz się do tego takiego trybu, że po prostu idziesz na tą siłownię, czy idziesz na ten rower, czy cokolwiek, czy nawet pochodzić sobie po górach. Człowieku, mieszkasz w takim regionie, że właściwie to, wiesz, mógłbyś sobie... Wiem, że zaraz powiesz, że ci się nie chce i ogólnie, że nie lubisz, no ale jeżeli zmusisz się do takiego wysiłku fizycznego, to tych zjazdów nie doświadczysz, więc nie zawsze po tej górce zaraz musi być dołek.
2: Ale to, no, kumam. Ale być może to właśnie w dwie strony działa, czyli jak się wymęczymy, jak się natrudzimy, nazałatwiamy, zmarzniemy, to potem też organizm w drugą stronę wydzielają się endorfiny, tak? I wiesz, organizm stara się nam w drugą stronę troszeczkę nas nastawić, że właśnie więcej euforii, jakiegoś miłego stanu. Samo w ogóle, no tak zwyczajnie, przyjście z zimna do ciepełka też jest bardzo przyjemne i takie stymulujące troszeczkę, nie? Przychodzisz z tego chłodu, z tego nieprzyjemnego jakiegoś środowiska, zmęczony na przykład po pracy i masz jakby wtedy, przypuszczam, zdwojoną przyjemność, powiedzmy, z tego, że sobie odpoczniesz, włączysz fajny film, spędzisz miło czas w ciepełku i tak dalej, nie?
1: Nie ma co tego mylić z taką depresją i ich problemami już takimi bardziej... złożonymi, bo no, na przykład w rodzinie mam taką sytuację, mam kogoś bliskiego, kto regularnie musi przyjmować jakieś tam psychotropy, nie? Nie wiem, co tam konkretnie, nie zaglądałem w receptę, ale na przykładzie tej osoby widziałem, do czego doprowadza, wiesz, faza manii, a do czego ta faza depresji, nie? I to nie jest melancholia, to jest masakra, bo wiesz, osoba, która powiedzmy, wiesz, zarabia, no powiedzmy 3000, nie? Czyli bez szału, w fazie manii idzie do sklepu, bierze w kredyt, kuźwa, nie wiem, telewizor, kupuje to, bo on po prostu, on uważa, że wszystko da radę, on jest, wiesz, panem świata, on wszystko ogarnie, wszystko jest zajebiście, nie? No i wystrzela się po prostu z całej kasy na cały miesiąc, na przykład, nie? No taki przykład finansowy podaję, chociaż to się przekłada na wiele różnych aspektów życia, ale powiedzmy, trzymajmy się tych finansów, nie? No, a później przychodzi ta faza depresji i na przykład masz jakiś, nie wiem, lęk przestrzeni, lęk kuźwa, nie wiem, ale to ma agorafobia, no akurat ta osoba tak miała na początku, jeszcze zanim zaczęła się leczyć, nie? Bo teraz, bo leki po prostu pozwalają ci utrzymać tą krzywą, powiedzmy, że ona tam, te wypadkowe są, te sinusoidy, powiedzmy, są mniejsze, nie? Znacznie, albo nie ma ich wcale w takim optymalnej, w optymalnej sytuacji. Kiedy przychodzi ta depresja, to kontaktuj z tą osobą, nie? Jest totalnie odcięta, a jeszcze do tego...
2: Oddalasz się od mikrofonu. I czymś tam manipulujesz, paluszkami coś tam gmerasz. To tak tylko mówię. Spoko.
1: Dobra, słyszymy cię?
2: Tak. Dobra, to nieważne, już tak słychać. I tak już powolutku kończymy, więc już się nie będę czepiał. No, ale tak zawsze zwracam uwagę tutaj na jakość. Jak ktoś coś
1: szeleści. Nie mam problemu. Dobra, będę trochę jak z kibla nadawał, ale przynajmniej tego, więc wiesz, w tej fazie depresji to jest po prostu masakra, więc wiesz, czasami ludzie przesadzają i twierdzą, że mają depresję, kiedy to tak naprawdę jest ta melancholia.
2: Tak,
1: nie?
2: Tak.
1: Dobra, widzę tego. Dobra, nie będę przymulał, fajnie.
2: Nie, bardzo, bardzo ciekawie mówisz, tylko po prostu już powoli kończę, mam jeszcze dużo rzeczy mam teraz i w weekend, jeszcze dzisiaj będę pracował, w weekend bardzo będę zapierdalał, cały dzień dzisiaj zapierdalałem też, no, więc aż tak źle może nie jest, a może to nie ma aż tak dużej dyspracji.
1: Może po prostu jest zmęczony, ale satysfakcja później gwarantowana.
2: Tak. Dobra, do tego, to trzymaj się w takim razie i do następnego, hej.
1: Wszystkich, cześć.
2: Tak, trzeźwy jestem, jak świnia. Może to jest ten problem, że piątek to by się napiło, nie? I tutaj pośmieszkowało, napiłoby się. A tymczasem CzekTool zrobił ankietę w międzyczasie. Kot czy pies? No i wygrał pies, co mnie trochę zaskoczyło. Zawsze myślałem, że w nocnym radiu będzie bardziej poważany, ceniony kot. A tu zaskoczenie, jednak pies. No cóż, no, kot jest bardziej jak księżyc. Często w nocy poluje, jest taki magiczny, księżycowy, a pies taki słoneczny jakby, nie? Słońce, blask słońca, światło słońca odkrywa przed nami wszystko pięknie, ładnie i pies też jest taki odkryty. Co na sercu, to na języku. A kot się lubi ukryć. Jest jak noc, jak księżyc, no. Ankieta jest tendencyjna. Bo co? Bo zabrakło rybek? Marcin pisze, że jest jeszcze Nightwolf, który też jest niewidomy słuchacz. I od lat słucha radyjka. To pozdróweczka, Nightwolf. Nocny wilku. Słuchajcie, to musi być dobry wilk. Wolno karmić. Tego złego, broń Boże. Przypominam, nie wolno złego wilka karmić. O, od E. Marcinsa też pozdrowienia dla Nightwolfa. Jak ktoś lubi smród w domu, to pies wygrywa, pisze Christopher. No, jak takiego kota nie wykastrujesz i on ci zacznie, że tak powiem, tryskać, to jest smród. jak kot się zesra, to chyba jest większy smród niż u psa. No i kot żyga cały czas, nie? No to żygi też śmierdzą, a z kuwety to nie? Co, myślę, że chyba ostatecznie kot jest bardziej śmierdzący. Cztery mrówki? Ty masz psycho? Cztery mrówki? Ładna kolekcja. Widzicie, ma nie jedno, ale cztery zwierzaki. Cztery mrówki. Dzisiaj można sobie kupić w sumie specjalne takie kuwety bajeranckie, no z jakimiś tam odświeżaczami, no ale to na co kogo stać. Pies też żyga. No w sumie tak, ale o wiele rzadziej. Pies potrafi sobie na przykład znaleźć specjalną trawę, po której żyga, nie? Musi też z siebie czasem coś tam wyrzucić, ale kot to musi regularnie, ponieważ liże swoją sierść, no i tworzą się te kulki sierści, które on musi wydalić. Bracia mniejsi, pisze Dosklas. No, bracia mniejsi. Ostatnio ktoś powiedział na audycji, że człowiek ma tą świadomość, a zwierzę tego nie ma. Ja się zupełnie z tym nie zgadzam właśnie.
3: Kłaczek.
2: Kot w butach też żygał właśnie w szreku. I lizał sobie też tyłek. No. Miał takie kocie zachowania. A ryby piją siki. Obrzydliwe te zwierzęta są, obrzydliwe. A my, ludzie, jacy obrzydliwi, też jesteśmy. Pies i kot mają fajne te takie zwyczaje zakopywania, nie? Nawet pies tak symbolicznie tymi nogami, szur, szur, tak ma wyuczone gdzieś tam. Ewolucyjnie wręcz, że trzeba zakopać te odchody. W naturze, jak się domyślam, jakoś starannie je zakopuje, a nie tylko, że tam obsypie lekko piaskiem, nie? Szur, szur. Kuwetę jak się czyści często, to jeszcze nie ma tego smrodu, ale jak się trochę zaniedba, to całe mieszkanie tym przysiąknie potem. Wchodzisz do kogoś do mieszkania i już wiesz, że ten ktoś ma kota, bo czuć taki lekki zapach kuwetowy, nie? Dobra, powoli się ewakuuję. Kurwa, nie chce mi się pracować, ale trzeba trochę popracować. Bo bez pracy nie ma dziąslaczy. Takie bezsensowne przysłowie. Na politykę polską już nawet nie chce mi się patrzeć. To jest obrzydliwe to, co się dzieje. Cyrk, małpiarnia. Brakuje autorytetów w ogóle, nie? Na tej scenie politycznej. Kogoś, kogo byśmy szanowali, naprawdę. Same takie gnoje, hachmenty, takie gnidy, parszywce wstrętne, mali ludzie w dużych butach. Okropieństwo, po prostu patrzę się na to wszystko i cholera wie, co to będzie teraz. W ogóle teraz to się wszystko może wydarzyć. Jak państwo ma sprawnie funkcjonować, skoro mamy od lat wiecznie dwie zwalczające się siły? Ten PiS i PO. Nawet takie głosy się pojawiają, że powinniśmy ich wygonić po prostu. Wygonić. Bo to są wszystko te pookrągłostołowe, postsolidarnościowe gnojki. Te same ciągle, te same ryje. Cały czas ta zdegenerowane postsolidaruchy. I podobno Urban przed nimi ostrzegał, że ci ludzie wcześniej czy później wyczerpie się ich potencjał jakby i strasznie to wszystko się zdegeneruje w pewnym momencie. Jak przestaną mieć pieniądze, jak wszystko rozkradną i jak przestaną mieć pieniądze na rozdawnictwo, żeby ludzi jakoś do siebie przekonać, to wtedy to będzie ich koniec. I właściwie to... właściwie to ci ludzie, oni się nie zmienią już. Dobrze byłoby ich wygonić, po prostu przegnać gdzieś i dać stery jakiemuś innemu pokoleniu zupełnie, na przykład i ludziom, którzy nie leżeli na styropianie, nieumoczonych w nic, a to, tam każdy praktycznie albo człowiek chorągiewka zmieniał partię 5 razy, albo ma na koncie 2-3 afery, albo jakiś zachlany, jakieś brudy wychodzą, haki na niego, a są i podejrzenia są, że z agentem KGB jeszcze wódkę pił i tak sami tacy po prostu. A gdzie są jacyś normalni ludzie? Post-solidaruchy, a dziś na czele stoi gość, co pałował solidaruchów, bo był w ZOMO, śmieje się Konrad. A kogo masz na myśli?

0: Nie wiem, o co Czektulowi, o co chodzi temu Czektulu, co mam poprawić, jaki panel. Mówię, musimy założyć partię gówno. Antypartię. Może być rodzina, antyrodzina, bohater, antybohater, a my zróbmy antypartię. Coś w stylu pomarańczowej alternatywy, tylko bardziej hardkorowe. Tylko trzeba by znaleźć jakiś sposób, żeby nie zniknąć za szybko, żeby się za nas nie wzięli i żeby nie było wizyty zaraz o 6 rano smutnych panów. Ale takie mam jakieś przeczucie, że gdybyśmy coś takiego zrobili i stali się znani, mówiono by o nas, to zaraz by u kogoś coś znaleźli, kogoś by przymkli, kogoś by zaczęto straszyć. W mediach, co po niektórych, by zaczęto o nas niestworzone rzeczy pisać, tak? Że szef całego tego ruchu gwałcił, palił i rabował. W ogóle odkryliśmy tu, mamy pewne informacje na temat tego człowieka i z dupy coś by było, nie? Po prostu różne siły by poczuły, że ktoś im za bardzo gmera i niszczy status quo i jakieś zagrożenie małe zaczyna być z tej strony. Tak tutaj jest, no niestety. Hasło przewodnie, co mnie to gówno obchodzi. No. Albo byśmy, była kiedyś taka akcja i chuj, to mówiłem wam, nie, że anarchiści jacyś właśnie chyba przylepiali, no jacyś tacy dowcipni się, przylepiali taki dopisek do różnych billboardów, reklam, haseł i chuj, po prostu i chuj. No to my możemy coś w tym stylu tam i gówno. Gówno to jest bardzo uniwersalny symbol i bardzo myślę dobrze się wpisuje to słowo gówno w kondycję naszych polityków, niby tak to szumnie można nazwać, pośliska wstrętne, zabrudzone, zaśmierdzone pośliska, a nie żaden polityk, to tak zbyt dumnie brzmi na kogoś takiego. Czektul, oto on.
1: Szczęść Boże.
0: Czy ty jesteś osobą wierzącą, czy trolujesz?
1: Tak, ja jestem osobą wierzącą, ale nie jestem katolikiem, jeżeli o to chodzi.
0: A co to za wierzący, niepraktykujący? To jak taki wegetarianin, co wpierdala schabowe czy coś?
1: Nie do końca. Nie? Po prostu ja nie uznaję, że osoba będąca papieżem jest nieomylna i tak dalej. Doktryny wiary katolickiej nie są tym, co ja wyznaję. Te, wiesz, te takie trochę skrajne, tak? Czyli, że papież jest nieomylny i tak dalej, bo nie widzi mi się to, że na przykład to, co mówi papież, że nie wiem, no konflikty są złe, ale nie możemy tutaj nikogo, jak to się mówi, nie możemy nikogo tutaj atakować, że w sensie słownie, tak, że robi źle. Nie wydaje mi się, że to jest po Bożemu, tak?
0: A modlisz się czasami?
1: Nie, no często się modlę.
0: O kurde.
1: Tak, serio? Ja jestem osobą wierzącą, ale nie uważam, że Kościół katolicki to jest to. Ale jestem też zbyt leniwy, żeby szukać alternatyw w jakichś protestanckich wersjach.
0: No ciekawi, ja się lubię tak podpytywać, bo zawsze mnie strasznie ciekawi, jak się ktoś modli. Bo no bo wiecie, każdy inaczej trochę. Jeden tam coś tam klepie, aniele, Boże, struziu mój, ty zjaw się psi mnie, stój. Drugi
1: ty
0: coś tam bardziej od siebie.
1: Oglądałeś w końcu ten 1760?
0: No nie właśnie.
1: A, no właśnie. To tam jest taka scena właśnie, jak Jakub, czyli syn Jana Pawła, rozmawia z Bogiem, modli się. No i ja trochę w ten sam sposób.
0: Jak to wygląda? Tak?
1: No rzekł, no rozmawiasz z Bogiem, tak? Mówisz, no siema typie, jest sprawa.
0: Siema typie, do Boga typie, no ładnie.
1: Dokładnie, w ten sposób, tak. Tak jak czujesz, nie? Po prostu gadasz, nie? Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem i w ten sposób się modlisz.
0: Jak byłem wierzący, to się tak niechętnie modliłem, bo mi się zawsze wydawało, że to jest takie interesowne, że się tylko jak coś potrzebuje, to się odzywam, nie? To by się zdarza na przykład odezwać do Pana Boga nie w sprawy, żeby coś pomógł?
1: W sensie ja często modlę się o rzeczy ogólne, tak? Żeby było lepiej na świecie i tak dalej. Dla siebie, czy tam dla rodziny, wiadomo, o rodzinę często, ale tak dla siebie to tak, jak coś potrzeba mi tak na już, nie? Ale powiem ci szczerze, że mi to pomaga. W sensie, że nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żeby rzeczywiście coś takiego nie wydarzyło, o co prosiłem. Dzieje się to często w różne sposoby, no bo też nie jest takie, że poproszę o 1 000 000 złotych, dostanę 1 000 000 złotych, nie? Ale takie, że no potrzebuję pomocy z tym. Okej, okay, da się załatwić. No i jest. Ale ta mniejsza o wiarę, bo tam to nie jest ta śmieszna audycja o tym, o bogach, tylko ja dzwoniłem w innej sprawie. Chodzi o to, że wrzuciłem ci wyzwanie na czacie, żebyś poprawił to, co masz aktualnie na ekranie, co wyświetlasz ludziom, że masz tu baterijkę na jedną czerwoną kreskę. Mówiłeś, że trochę podładowałeś baterię podczas rozmowy, nie? O, i tutaj Wisław Paleta, przepraszam, dygresja tylko do czatu, że 1670, a nie 1760, tak, przepraszam, tak. No, jak się ten serial nazywał, tak? To już mogłem pomylić, tak, 1670, tak, przepraszam, tak. No, wracając do mojego wyzwania, chodzi mi o to, że mówiłeś, że podładowałeś baterię. Chciałbym, żebyś włączył Photoshopa, wrzucił na ekran to zdjęcie, które aktualnie wyświetlasz na ekranie jako planszę i żeby się poprawił, że masz na przykład 2 kreski, albo 3 kreski, albo 5 kresek. No. Ja wiem, że to jest duże wyzwanie.
0: Nie, już to zrobiłem w sumie tutaj.
1: Tak? Okej.
0: Okay. Bo nie użyłem wcale Photoshopa, tylko funkcji OBS-a.
1: A, okej, okay, dobra.
0: Wiesz, kwadracik, prostokącik czerwony.
1: Okej, okay, bo wiesz, bo mi się wydawało, że jak jest jedna czerwona kreska, to jest właśnie wtedy, kiedy jest na rozładowaniu, a jak masz tam trochę więcej, no to ten... To, że już na zielono jest na przykład.
0: I ładujemy teraz.
1: Dokładnie. O, no i patrz jak pięknie. No.
0: I full.
1: No. Widzisz, jaki ty jesteś zdolny. Taki grafik, jakich nam potrzeba.
0: No proszę. I, no, i jest na full. Ale super. Ale fajnie. Czektul, uratowałeś. Kurde, i jest energia. I jest na full. No. Kurde. Słuchajcie, czasami prosty pomysł, no a jaki efekt? Naładowany.
1: No. Takie rzeczy się robi. No. No. Także z tym w sumie dzwoniłem. Także nie, jeszcze wracając do tego, co pytałeś. Nie trzeba być kościółkowym, żeby być wierzącym. Moim zdaniem.
0: A czy zdarzyło ci się, że zdarza ci się, że on ci odpowiada?
1: Nie.
0: No właśnie. To jest
1: inaczej. Nie odpowiada mi głosowo w ten sposób.
0: Tylko masz takie przeczucie, nie? No właśnie.
1: Tak. No, ale wiesz, no to jest wiara, tak? To są, jak to się mówi, no... Jedni wierzą w to... W różne rzeczy, tak? W różne rzeczy ludzie wierzą, tak? I wiara może być taka, że ktoś nauczył klepać pacierz i ty klepiesz ten pacierz, a może...

0: dzieła Lenina można by tego czytać, nie wiem.
1: Ja ten mam kilka dzieł Lenina odziedziczone po wujaszku i używam ich jako podkładki do lutowania.
0: To jest obraza uczuć komunistycznych.
1: Co mnie to obchodzi? Robię to w cichości swojego domowego zacisza.
0: No w sumie.
1: No. Damian się pyta, ile kosztuje tu odbieranie telefonów. Jak Damianie zadzwonisz, to zostaniesz odebrany za darmo.
0: A Damian dzwonił, kurczę, nie odebrałem.
1: Bo chyba jesteś w tym takim śmiesznym trybie, że nie przeszkadzać. No.
0: No już miałem i tak kończę audycję, to już nie będę nikogo
1: odbierał. Tak, tak, tak. Ostatnio jak słyszałem, że kończę audycję, to później 7 godzin miałem do odsłuchania. Także no. Także ja kończę póki co swój telefon, bo czas już na mnie nadszedł, bo kurde, w pół do drugiej, to kto to widział dla mnie. No, także...
0: No to się pomódl i Paciorek i Lulu.
1: Dokładnie tak, no. To słodkich snów, aniołku.
0: No na razie, aniołku. Pa. Cześć, cześć, pa. To dzwonił aniołek. A odbiorę jeszcze Damiana, znaczy zadzwonię do niego. Żeby się nie poczuł odtrącony.
2: O.
0: Halo, halo.
2: No cześć.
0: Cześć, Damian. Co tam?
2: Co tam? Spać się wybierasz.
0: Zadzwonić. To jest właśnie bardzo radiowe w tym samym momencie. No i co tam? No. Wszystko git. No. Spać się szykuje powoli. No. A ty jak tam? Umyłeś już nogi? Już paciorek zmówiony? Też spać się szykujesz?
2: Tak, ale nie mogę zasnąć. Chciałem się wbić, jak Czak tu dzwonił, bo chciałem z nim pogadać trochę też. Nie udało się. No to trudno. O tych zwierzakach chciałem też pogadać trochę, ale też już zeszło na politykę. No pożeganie tą politykę, już lepiej o tych zwierzętach.
0: Mi się już w sumie nie chce gadać. Tak odebrałem cię przez grzeczność, żebyś się nie poczuł odtrącony, zaniedbany, żebyś nie był zazdrosny o Czektula, no i tak dalej.
2: Dokładnie. Wszystko, ja wszystko rozumiem. Ja wszystko rozumiem. 30 zł zresztą.
0: No właśnie. Ale bardzo ci dziękuję, kochany słuchaczu.
2: Raz było tak, że poszedłeś się zdrzemnąć tam i zostawiłeś mikrofon i my sobie tu pogadaliśmy po prostu sami.
0: Tu właśnie
2: no, ale wiem, to twoje.
0: Nie mamy takiego zwyczaju, ale na przykład na Discordzie nocnoradiowym myślę, że spokojnie można sobie tak pogadać w grupie, jakby co.
2: No ale były już takie audycje, że nawet ja rozmawiałem nawet z jakimiś nowymi słuchaczami nocnego radia, którzy dzwonili pierwszy raz i ja ich odbierałem jako stały słuchacz, który dzwoni do ciebie teraz, nie wiem, trzeci czy czwarty raz. Nieważne. Never mind. No dobra, no. Zależało mi trochę, żebyś mi odebrał z kimś tam, bo teraz tak samemu to...
0: Łyso.
2: Nie mam ci za dużo do powiedzenia, wiesz?
0: A kocham cię na przykład, możesz mi powiedzieć?
2: Już nie.
0: Już nie.
2: No. Z nami koniec.
0: Aż mi się bateryjka rozładowała, jak to powiedziałeś tutaj. I znowu jest na jednej kresce. Widzicie, to... Taki zawód miłosny też potrafi człowieka całkowicie w ogóle pozbawić energii.
2: Nawet taki. Także tak. No dobra. To jak nie masz weny, nie masz ochoty, to nie będę ci przedłużał. Nie będę ci trudno. Ale o tych zwierzakach to był fajny temat.
0: Tak?
2: Tak się zastanawiałem na przykład, gdzie jest granica. Są te takie wnyki amerykańskie, które mnie strasznie wkurwiają. Niektóre kurwa są takimi robalami pokraczonymi, które to nawet, one wyglądają jak koparki, jak jakieś kurwa maszyny. To nawet nie wygląda jak zwierzę. Ale nie mam sumienia tego zabić. Za każdym razem biorę go w jakiś tam papier, jakiś kurwa coś tam i wyrzucam go na dół. Nie zabijam. Dlaczego? Bo mam szacunek dla życia. A czymże jest to życie? No jest właśnie, ono się przejawia w tych zwierzętach, w nas również, ale te zwierzęta. A jaka jest granica między psem, kotem, wiewiórką, pszczołą, a takim robakiem, takim wnykiem amerykańskim, który chyba, czy on ma jakąkolwiek świadomość, czy on w ogóle, czymże on w ogóle...

0: ale jest. A jak go klepniesz i zabijesz, to on przestaje się ruszać. I w nim nie ma już tego życia. I to jest takie fascynujące. I o tym chciałem pogadać. Ale może następnym razem. Już dzisiaj. Dzisiaj to już chyba nie masz ochoty. To nie. To trzymaj się, kochanie.
1: Dobra, no. Kurde, no, no dobra.
0: To do kiedyś tym.
1: Dzwoń częściej. Dziękuję. Trzymaj się. Cześć.
0: Spoko, zaraz zadzwonię, nie ma problemu.
1: Ale strasznie fajnie, że zadzwoniłeś w ogóle, słuchaj. Strasznie fajnie.
0: No, no nie, też dziękuję, że mnie odebrałeś, że w ogóle odzwoniłeś. To jest, kurwa, chyba sobie, kurwa, zapiszę w kalendarzu.
1: Bo donata dostałem, to odzwaniam. No.
0: Wiem. Jak ci kiedyś zapłaciłem 15, to nie odzwoniłeś.
1: Tak? No co, ty serio?
0: Serio. O kurwa. Serio.
1: Ja muszę się zmienić w takim wypadku, to tak nie może być.
0: Ale jakieś postanowienie noworoczne miałeś, czy nie?
1: Odbierać Damiana. Nawet jak wpłacił tylko 15 zł, to i tak trzeba go odbierać. Takie mam postanowienie.
0: No, i widzisz? Dobrze. Właśnie o to chodzi. Musimy wzrastać. O to chodzi.
1: Siłownia, solarium, prawo jazdy, firma, kobieta, willę chcę mieć, jachcik. Takie mam postanowienia. I Porszak by się przydał. Chociaż nie wiem, kupię sobie chyba i Porszaka, i DeLoriana, tak żeby mieć dwa. Zamierzam też trochę inwestować w krypto, złoto, srebro, jakieś takie rzeczy.
0: No jakby cię to zmotywować? Zacznij od solarium może, co?
1: Ale właśnie to jest bardzo ważne, w jakiej kolejności to wszystko robimy, nie? No bo pierwszy trzeba sobie kupić ładne ubranko na przykład, żeby cokolwiek robić, no bo co, pójdziesz jakiś obszarpany, jakieś załatwiać sprawy finansowe, czy tam, nie wiem, pracę.
0: Nie, tak, no trzeba wyglądać. Prezencje, no oczywiście. Jak cię piszą, tak cię malują. Czy tam jakoś tak.
1: Czyli noś dobre ciuchy, jak Maleńczuk śpiewał. To jest piękna piosenka. A ty nosisz ładne ubranko, czy taki raczej łapserdak jesteś?
0: Raczej łapserdak jestem.
1: No widzisz.
0: Mój kolega zawsze... Mam takiego kolegę, który strasznie przykuwa uwagę do wyglądu i do tego, jak się prezentuje. A ja to taki jestem raczej taki zarośnięty, taki, wiesz, kudłaty. On to nie. On to wszystko jest takie tam, wiesz, grzeczne spodenki, grzeczna koszula. No, ale jest też... On też jest tym, no... No, a jak to wy się tam nazywacie?
1: Alkoholicy.
0: Nie, właśnie nie. Jesteście z tej drugiej strony. Ateiści. Także no, on też jest ateistą. Też przykuwa uwagę do wyglądu. No, wiesz. Ja to jednak patrzę w serce i bij serce. Patrzę w duszę jakoś tak. Jakoś tak głębiej. Nie tak po prostu powierzchownie, że trzeba mieć ładny pasek i pasek od zegarka musi pasować do paska od spodni, a paska od spodni musi pasować do butów. Tak to nie. Ja tu, wiesz, tak szczerze od serca, w oczy trzeba patrzeć. Oczy są zwierciadłem duszy. Jeśli ktoś wierzy, że ludzie mają duszę, a ja wierzę, że mamy. Ja nawet wierzę, że zwierzęta mają duszę. Ja nawet wierzę, że moje koty mają duszę, bo to są istnienia boskie. Tak, to wierzę.
1: A rozpoznasz satanistę po oczach, jak Michał Giereś?
0: Chyba nie, bo nawet okazało się, że miałem paru znajomych satanistów i na paru imprezach nawet świetnie się zabawiliśmy. I potem się okazało, że to jest sataniści.
1: No chyba, że tak, taki...
0: Nie, aż
1: że...
0: tak to nie.
1: Chyba, że taki satanista. O, przepraszam bardzo.
2: Na doładowanie bateryjki.
1: Okej, to trochę... O, a tu bateryjka przysłoniła to, co najważniejsze, czyli donate. Już poprawiamy. O, na doładowanie bateryjki. No.
0: Ile?
1: 5 zł. To psycho, wie.
0: O! 30 niech wpłaci, nie?
1: No, troszeczkę doładował. Właśnie, a łap serdak. Jakie ładne słowo, nie? Łap serdak. A może łap krawat, albo łap muchę, albo łap majtki. Łap serdak. No, a satanista można poznać po oczach, jak ma makijaż kruka, bo gra w zespole black metalowym. Ma makijaż kruka, no to poznasz po oczach łatwo, że satanista, nie? W sumie.
0: No ale... nie, ale nie każdy god od razu musi być satanistą. Wow. Ja też jestem gotem. Lubię Światoksiężyca i kruki na gałęzie. Ale to nie znaczy, że jestem satanistą od razu.
1: I śpisz...
0: Też się ubieram na czarno.
1: A śpisz w trumnie?
0: W trumnie wypełniony krwią, a obok cała trumna wypełniona zbożem.
1: Blade dziewice cię muskają. Śpisz w trumnie. Wstajesz tak jak Dracula. Tak sztywno, nie tak. No. Tak. O, donate znowu.
2: Psycho, 20 złotych. Miało być 5, to dopłacam.
1: Ciekawe, że to prawdziwy psycho. Ale się będzie przechwalał. 20 zł dał. To on będzie 10 lat o tym wspominał teraz.
0: No to już 25. Goni mnie.
1: Bo napisał, że miało być w euro i się pomylił. No, ciekawe. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwy psycho, ale tego się już nie sprawdzi, bo blikiem. No ciekawe.
0: Nie, no 20 to nie jest prawdziwy psycho chyba, nie? To 5 to był psycho.
1: Właśnie. Ale będzie teraz się przechwalał, ale będzie o tym wypominał, ale będzie przypominał. No ale dzięki. Bardzo miło. No, tak to jest właśnie na tym świecie. Widzicie, a tacy ludzie boży, to oni właśnie ładniej wyglądają, bo oni się stroją do kościółka, bo przed Panem Bogiem wstyd, że brudną koszulę masz, to on będzie białą koszulę nosił. Tak mi się kojarzy trochę, nie? Z takim, wiesz, starannie ubranym, elegancko człowiekiem. Ateista.
0: Nie zgodzę się. A co w tym złego jest też, żeby się dobrze ubierać? Ja w ogóle nie mam problemu z tym, że inni się dobrze ubierają. Ja się ubieram tak, jak chcę, a oni dobrze. No dobrze.
1: Ja nie mam z tym każdy ubiera problemu. Się tak, jak... Nie, ja szanuję. Nie ma problemu. Szanuję. To też jest jakaś sztuka, umieć się ładnie ubrać tak z klasą, nie? Żeby pasowało do siebie, żeby był szyk, a nie wiocha, że tam bermudy, mokasyny, podkoszulek siateczkowy, wieśniacki jakiś, no i czapka, uszatka.
0: Każdy powinien emanować sobą tak, żeby się dobrze czuł, żeby, wiesz, siebie wyrażał i tak dalej. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby mieć ładną koszulę, włożoną w spodnie i do tego ładny paseczek, czemuż nie? Czemuż nie? Ja rzadko wkładam koszulę w spodnie.
1: Koszulę w spodnie to tak się to można założyć, jak się ma garnitur, nie? Ale to tak to wyglądasz jak nerd jakiś. Troszkę jak
0: geek. No właśnie, ale są tacy na przykład w urzędzie pracują tacy, którzy zazwyczaj mają koszulę w spodnie właśnie. Jak urzędnicy na przykład, to oni tak się ubierają. Jeszcze takie brązowo-beżowe kolory, nie wiem, czy one dominują w urzędach, kurwa. Ktoś kiedyś zasiał, czy coś. I nie wiem, czy kojarzysz, ale takich starszych panów urzędników w takich kamizelkach z takimi dużo kieszeni, kurwa, taka, wiesz, kamizelka, dużo kieszeni, taka beżowa, pod tym jaśniejsza koszula. On taki trochę siwy, trochę łysawy. Taki typ urzędnika, co nie?
1: Bardziej typ wujka Włodka, jak ta kamizelka z kieszonkami na koszulę, taki wujek Włodek troszeczkę.
0: No, u nas w urzędzie tacy pracują.
1: No trzeba się też stosownie do wieku ubierać, nie? Jakiś dziadzio się ubierze jak hip-hopowiec, to wygląda jak jakiś pan
0: Japa. No ale z drugiej strony ja na przykład miałem takich profesorów w szkole, którzy się ubierali, wiesz, dżinsy, koszula, marynarka i wyglądali zajebiście. Nie? Mój ojciec na przykład starszej daty ubierał się, wiesz, płaszcz, jakieś tam spodnie od garnitury, marynarko i tak dalej. A ci dżinsy, koszula i wiesz, byli nawet trochę starsi od mojego taty. Nie? Mój taś na przykład też w wieku tam 78 lat jeszcze jeździł samochodem, zakładał czarne okulary przeciwsłoneczne, marynara, jakaś koszula. A mój się z tym wieku to już wygląda jak Piłsudski. Także, wiesz, każdy powinien się ubierać tak, żeby ten... I w całej tej wachlarzu wszystkich kulturowych doznań, to jest właśnie wszystko fajne, że każdy jakoś powinien siebie odzwierciedlać i być sobą. Podobno nigdy nie byłem, ale moja żona mówi, że w Anglii to jest tak, że tam się ludzie umierają, każdy jak chce i nikt nie ma z tym problemu. A w Polsce to zawsze było tak, że jak coś się pokazało na targu, to cała wieś to w tym targu chodziła. I to, te moherowe berety też się wzięły z tego, że jak jedna założyła moherowy beret, druga kupiła i wszystkie jechały na targ kupić moherowe berety. I te kamizelki brązowe z tymi kieszeniami to się wzięły też stąd, że jeden kupił drugi, czyli o kurwa, to taka młoda, to trzeba takie... Bo to jest konformizm, kurwa. Nikt nie potrafi wyrazić siebie, tylko każdy jeden przez drugiego patrzy i... Dlatego jeśli mnie pytasz, jak ja się ubieram, to nie, no ubieram się trochę jak łachudra, no trochę jak łachudra, ale staram się ubierać tak, jak mi się podoba. A ty jak się ubierasz, Krawiec? Jak ty się ubierasz? Powiedz. Możesz powiedzieć?
1: Byle jak. Muszę sobie kupić nowe skarpety, słuchajcie, bo stare już się zużyły. Tą jedną parę, co miałem i planuję kupić czarne, bo się nie brudzą.
0: To jest ale a przełożyłeś na lewą stronę? Spójrz na lewą stronę jeszcze można.
1: No, a widzisz, to te tipsy różne takie. No, ale wiesz co, mi się wydaje, że Polacy się bardzo modnie i ładnie ubierają i kobiety, i faceci.
0: No, znaczy ostatnio to się zmieniło, ale takie lata 90. na przykład, to był typowy konformizm.
1: No, to było zupełnie co innego, tak.
0: No, że teraz może jest inaczej faktycznie, ale ja pamiętam, kiedyś to trzeba, wiesz, było grzecznie się ubierać.
1: Tak, takie ziemiste barwy, nie? Ziemiste tak. Barwy albo jakieś szare, czarne idzie w tej kurtce tak. Ortalionowej, w swetrze, a dzisiaj Polak ładnie tak światowo się ubiera, normalnie, jak w różnych innych krajach, nie?
0: Tak, no zmieniło się, to się zmieniło. Na dobre, na dobre.
1: Także w ogóle Polacy się zmienili nie tylko pod tym względem. Zresztą to się wiąże trochę z psychiką, ze świadomością, te rzeczy. Mi się wydaje, że pod wieloma względami nasz naród się ewoluował jakoś, wiesz, psychicznie. Nie.
0: Tak, tak, ale też z drugiej strony zauważam, że jednak ta młodzież...
1: Ta młodzież!
0: Ja jednak... Ta młodzież, ja uważam, że... mimo wszystko trochę brakuje nam fundamentów. Trzeba sięgnąć do korzeni, do fundamentów, do jakichś takich, wiesz.
1: Jakich na przykład? Co może być takim fundamentem, po który sięgnie młody człowiek?
0: No, Mickiewicz, młodzieży, ty nad poziomy wylatuj. Jak to tam było? Czym to było? To Mickiewicz, zdaje się, nie? To
1: takie fundamenty, jakieś pierdzenie... Coś konkretnie proszę mi podać. Na czym tutaj... Tak ciężko coś wymyślić. Jakiś taki fundament, czy... słowo mi uciekło. Paradygmat, na którym można coś zbudować.
0: Precz z komuną. Precz z komuną. Fundament. Dobry czy nie? Dobry hasło?
1: Precz z komuną. No, no to ci zacznie we na łyso się ogoli, zacznie we flyersie łazić i... lać lewaków na przykład. To może dobrze właśnie, że zacznie tak robić.
0: No nie wiem, to ten lewak tam jest. Nie wiem właśnie, ale tak naprawdę zauważam z drugiej strony, że naród bez tożsamości też zaczyna być pogubiony. To, co się teraz dzieje, to jest się bierze stąd, że my ja nie wiem, jestem człowiekiem starej daty, ja pamiętam, już to kiedyś tu wspominałem na radiu, że jestem człowiekiem, który pamięta, jak papież był Polakiem i te czasy w ogóle, jak walczyliśmy z komuną i okazaliśmy się, że wygraliśmy i w ogóle, to były takie świetne czasy. Dobryliśmy z takiego wiatru, kurde, w żagle, nie? A później, jak to człowiek poczytał trochę o tym, to się okazało, że to wszystko układanka, że to wszystko było ustawione, ustawka.
1: No właśnie, i człowiek potem nabiera takiego przekonania, że jak raz się sparzył na tym wszystkim trochę, że to się okazało troszeczkę takim Matrixem, no czymś takim, co wpojono w nas, no to człowiek może się zniechęcić być może do jakichś takich głębszych wartości właśnie, haseł, Bóg, honor, ojczyzna, bo nagle widzisz, że ten Bóg, honor i ojczyzna to... kurwa, świętojebliwe hasełka populistyczne honor, to widzimy, jaki honor nam wspaniały przykład dają te posły, na przykład nasze. Ogólnie ludzie tam ze świecznika świetny nam cały czas przykład dają, bardzo są honorowi wszyscy. A ojczyzna, no właśnie, jak tu bronić tej ojczyzny, jak się już nie ma takich żadnych wartości? Kiedyś człowiek wpajano w niego właśnie wiara, Bóg, naród, walka tutaj o... Człowiek się może kiedyś czuł trochę jak taki Luke Skywalker, jakiś Jedi, co walczy tu z ciemną mocą, nie? Miał taką misję i to było ważne, faktycznie ważne, a dzisiaj wyświechtane hasełka i widzimy te zdegenerowanych postsolidaruchów, nie? Co oni wyczyniają i tak się odechciewa. Dowiadujesz się, że papież to, papież tamto i tak się odechciewa. Ten kościół zapyziały, wstrętny.
0: O ile cię dobrze rozumiem, to chodzi też o to, że dowiadujemy się, że te wszystkie nasze wartości się jakoś dewaluują, nie? I to, że na przykład tamci ludzie, być może im było łatwiej ginąć niż na przykład dzisiaj nam, bo ja ci powiem szczerze, że gdybym miał dzisiaj zginąć za nasze społeczeństwo, to bym się zastanawiał, nie? Bo wolał swoją rodzinę uchronić najbliższych, niż bym miał pójść na jakiś front i ginąć za Polskę. Bo ta Polska, to nie wiem, czy do końca ona jest moja, nie? Ja nawet jadę autem i widzę przede mną gościa, który wrzuca pety. Ja mam za tych Polaków ginąć, którzy wyrzucają śmieci do lasu, którzy wyrzucają pety na ulicy. Ja nie czuję z nimi jakiejś super wspólnoty, nie?
1: I którzy być może sami spierdolą, jak przyjdzie co do czego. No. Z tą wojną niestety jest tak, że prawdopodobnie może się nikt nas nie pytać o zdanie, czy chcemy, czy nie chcemy. Kiedyś też tak pewnie było. No stary, czy kiedyś mogłeś powiedzieć, że sorry man, jest nie moja bajka.
0: Nie, ale...
1: Ta wojna,
0: nie ale moja właśnie bajka. Były te czasy, że to było ludziom inaczej wpajane, nie? Ludzie może inaczej to rozumieli. A może też przez te lata niepodległości, ileś tam 100 lat, czy tam 120 lat niepodległości, może też ludziom tego brakowało. A może jest tak, że my nie potrafimy tego uszanować dzisiaj? Nie wiem, tak się zastanawiam. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o jakąś tam jedność narodową, to jesteśmy po pierwsze podzieleni, po drugie mało jest w naszym narodzie elit takich, wiesz, no naprawdę czegoś takiego fajnego. Pieprzone kabarety nawet, kurwa, włączysz, nie wiem, telewizję, nie ma czego oglądać. Kiedyś weź sobie porównaj te dzisiejsze kabarety na przykład do kabaretu starszych panów. Jak to się ma? To jest przepaść, kurwa, nie? Tam to wiesz, i piosenki, i żarty, i wszystko, to było jakieś takie bon ton, nie? A dzisiaj to jest takie chłe, jak to w ogóle rozumieć, nie?
1: No, ale Poszeprzyńscy, czy Pan Sułek, czy cała w ogóle powtórka z rozrywki, to co leciało w tym paśmie, nie tylko dla Orłów, no to
0: była... No, ale to klasa, 20 lat temu, tak? 30 lat temu, tak?
1: No, za PRL-u, nie? Głównie to jakoś...
0: No, leciało. Ale to wiesz, ładnych parędziesiąt lat temu, nie?
1: No faktycznie,
0: ja mówię obecnych.
1: No, a ja mówię o dawnych, że inna jakość. Nie?
0: No, bo kabaret starszych panów to jeszcze starsze, nie? No.
1: To jeszcze starsze, tak. Tak. Ja nigdy nie byłem, moja mama jest wielką fanką kabaretu starszych panów, a w każdym razie była kiedyś wielką fanką, bardzo to lubiła. A to jest dla mnie trochę takie za grzeczne, za asekuranckie, wiesz, no taki humor, że o, pomidory, lololololo. No to taki humor. No.
0: Piosenka o padającym śniegu zawsze, jak zaczyna padać śnieg jesienią czy zimą, to zawsze na ładną dziewczynę, na pociąg do Jasła i tak dalej, i tak dalej.
1: A właśnie przygotowuję audycję, gdzie będę przypominał, puszczał fragmenty starych audycji satyrycznych. Zbieram, wycinam różne fragmenty, żeby was nie zamęczać, żeby nie puszczać, powiedzmy, całości, tylko jakieś ciekawe fragmenty wybrać i powspominamy trochę, jak to właśnie kiedyś ta satyra wyglądała.
0: Dobry pomysł. Dobry pomysł.
1: Też tak myślę, że dobry, bo można się zdziwić naprawdę, że kiedyś wymagało się, no na przykład Młoda lekarka, z pamiętnika Młodej lekarki, tam każdy sketch był zabawą z niepoprawności językowych w dużym stopniu. Tam były ogólnie różne śmieszne sceny, dialogi, ale w dużej mierze to było robienie sobie jaj z niepoprawności językowej, z tego jak ludzie mówią niepoprawnie, bo ta młoda lekarka, ona strasznie kaleczy polski język cały czas. A dzisiaj nie do pomyślenia, bo to przecież by wymagało od plebsu, żeby coś wiedział, nie? Dzisiaj są takie żarty dla każdego. Po prostu, żeby to zrozumiał nawet największy prymityw, no.
0: Są tak po chamsku łopatologicznie tłumaczone, że nie zostawiają żadnej pola percepcji dla widza, nie? Że traktują widza jako idiotę, który trzeba mu wyłożyć kawę na ławę i on się wtedy zaśmieje. A tu chodzi o to, że na przykład taki laskowik, jakby to były takie minuty ciszy i trzeba było przez te parę sekund pomyśleć, ej, kurwa, to jest, ja pierdolot, ale to śmieszne, faktycznie, nie? Trzeba było zajarzyć, trzeba było coś rozkminić, nie? A tu masz takie wahaha i wszystko tak łopatą, kurwa, na stół i cześć. I masz się śmiać.
1: No niestety, niestety.
0: Także tak.
1: Dzisiaj to śmieszniejsze rzeczy można, niż te kabarety, czasem można autentycznie śmieszniejszych rzeczy można doświadczyć oglądając Sejm na żywo.
0: No, no tak, no tak.
1: Ja panu nie przerywałem, przepraszam, ja jeszcze nie mówiłem, a Hołownia tam coś, o proszę pana, pan już przez te 8 lat wystarczająco dużo powiedział, prawda? Jeszcze pan chce dalej mówić, proszę pana, przecież wszystko już zostało powiedziane, proszę pana, to się fajnie ogląda, jak taki kabaret trochę, no.
0: Z jednej strony tak, gdyby to nie dotyczyło naszej sytuacji, wiesz, finansowej, to można by się sobie śmiać. Dobra, dobra, Krawiec, będę kończył. Już się zagadałem za 30 zł. Także nie chcę ci przerywać.
1: Słuchaj, zawsze możesz jeszcze dopłacić, to ja z 2 minuty mogę z tobą porozmawiać jeszcze.
0: Ale mam w bilonach, nie wiem jak to, gdzie to wrzucić.
1: Także tak.
0: Dawno mnie nie było, ale jestem. Słucham. Jestem, pamiętam, czuwam.
1: No. Jestem, pamiętam, czuwam. Spodziewaj się nas, Krawiec. Jesteśmy legionem. Obserwujemy cię. Wiemy o tobie wszystko. No, ale fajnie, że zadzwoniłeś. Dzwoń częściej, słuchaj. Dzwoń częściej.
0: Ja rozumiem, za 30 zł. No dobra, ale tu poczekaj do wypłaty. Ale nie kończ jeszcze, ile tam ludzi jest? Parę dziesiąt osób jest. Nie, jeszcze chwilę pogadaj, no. Ja już się rozłączam, przychodzę na odsłuch, ale jeszcze chwilę coś tam pożartuj.
1: Specjalnie dla ciebie chętnie jeszcze z 10 minut posiedzę, no. Trzymaj się.
0: Hej, hej. Siemen.
1: Cześć, cześć. To był Damian.

0: O, jak mi się nic nie chce. W zasadzie to dzisiaj mamy naprawdę dużą wiedzę. To, o czym dzisiaj mówiliśmy, to są świetne sposoby na radzenie sobie z tym zniechęceniem, z brakiem sił do działania i tak dalej. To ktoś może powiedzieć, o, takie tam mądrości wielkie, ale to są mądre rzeczy, dobre sposoby, tylko bo to nie jest sztuka właściwie, to jest takie, no pewnie wielu z was tutaj wiedziało o tych rzeczach, no, ale wszyscy sobie gdzieś tam zdajemy sprawę, ale trudniej jest zrobić, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Psycho, przyznaj się, to ty wpłaciłeś? Bo tu ludzie są zaszokowani, że wpłaciłeś. To nie mało, bo 25 zł. Pracę dostałeś jakąś, czy coś? Pisali, że zasiłek jest innego dnia jakoś. Benny Hilla wspominacie? No, tragiczna postać w sumie. Umarł tak trochę w zapomnieniu. I jeszcze się chandryczyli o spadek po nim krewni, którzy w ogóle go nie lubili nawet i nie śmieszyły ich nawet jego dowcipy. Na Steamie wyszła gra, w której nic się nie robi? Pisał, że nie on. Aha, dobra, to przeoczyłem. Ktoś się podszywa, wpłaca za psycho. I to nie pierwszy raz, słuchajcie. Był też psychiatra psycho. A to mógł być właśnie on. Bo on potem prostował, że to nie jest jego psychiatra, tylko że on jest psychiatrą. Psychiatra psycho. Gra, w której nic się nie robi. Ciekawe. Ja to lubię takie gry, w których nic się nie robi w sumie. Żeby się zrelaksować, tak sobie symulator spacerowicza, Skyrim. Idziesz se, idziesz. Jakiś zbój wyskoczy. Ty już masz 10 level, to on tam cię okłada ze wszystkich stron. A ty tylko stoisz i idziesz se dalej, bo już masz taką zbroję, że nawet cię nie draśnie tym swoim mieczem. Psycho się przyznał do 5 zł. Aha. A potem się ktoś podszywał, czyli dwóch psycho. Ale też blikiem, tak samo podpisany. W życiu bym się nie domyślił, że to jest... Proszę się tak podszywać właśnie. Częściej. Aż mi głowa swędzi. A umyłem. To dziwne. Śpiący jestem, a dzisiaj wstałem o 6 rano. Core Keeper. O, to koniecznie. Ja lubię terrarię. Powiem wam, że Minecraft mi zupełnie nie przypadł do gustu, a terrarię uwielbiam. Tylko, że już się znudziła totalnie. Muszę zobaczyć tego Core Keepera. Okazuje się, że wcale nie jest tak prosto stworzyć taką metroidvanię. Ale to jest rzut z góry tutaj. Ale to już grałem w takie gry właśnie, gdzie ogródek robisz i tam... Ale lubię takie. Właśnie posadzić ziemniaki jakieś, zbudować płotek, siekierkę zmajstrować. Ciekawe, czy to się tak da, że zbuduję sobie kilof, na początku drewniany kilof, wkopię się tu gdzieś w Środzie Śląskiej, na podwórku i zacznę wydobywać diamenty sobie. Sprzedam te diamenty, kupię sobie jakiś tam sprzęt, kunia, coś, lepszy kilof zrobię, diamentowy. To się tak da? Słuchajcie, bo ja nie wiem. Muszę spróbować. Jak człowiek nie spróbuje, to się nie dowie, tak? Wszystkiego trzeba spróbować. Obcy, izolacja nie przypadł mi do biustu jakoś, furiacie, mi osobiście. Tak znudził mnie po prostu. I klaustrofobiczny, strasznie taki, nie żygam tym przepychaniem się przez jakieś szyby wentylacyjne, jakieś tunele zasrane. Właśnie dobre są takie gry, gdzie słońce świeci.
1: Damianer, 5 zł. Dziś już nie dzwonię. Ale to na zeszyt. Okej?
0: na zeszyt, aha, że zapisać i będzie mógł 5 minut ze mną porozmawiać później, tak? O, proszę. Bo tu się, no ja przepraszam, ale naprawdę się wyczerpało to 30 zł. No ja nic nie poradzę. Zasady są takie, że po prostu się wyczerpało. Ja nawet bonusowo chwilę porozmawiałem. Specjalnie miły byłem. Chociaż miły jestem dopiero od stówy. A tu byłem miły za 30 zł. Boże, jaki ze mnie wspaniały człowiek. Aż się wzruszyłem sam sobą. Przepraszam. No. I co to za gra, gdzie się chować musisz? To się nie wolno. To ta gra nas uczy tego, że trzeba się chować i bać. A dobre są takie gry, gdzie wszystkim spuszczasz bęcki od razu. Nikt ci nie fiknie. Ja sobie zawsze na easy daję każdą grę i się cieszę, że taki silny jestem, że wszystkich tam rozwalam. Wyłączam taki spełniony i od razu bateria naładowana. O. Za te 5 zł jeszcze chwilę pomilczę z wami sobie tutaj. Pomilczmy sobie. Czy trzeba ciągle gadać? Obawiam się, że dostanę burę, że mało merytoryczna audycja była dzisiaj. Tak to właśnie jest na tym świecie Bożym. Bożym, niebożym. Jak się tak człowiek rozglądnie trochę i pomyśli, to się okazuje, że mało Boży jest ten świat w sumie. Ale to szatan tak chce. To szatan działa. Far Cry 5. No, polecam tego Game Passa, bo autentycznie tam jest dużo świetnych tytułów, jak się jeszcze chce komuś grać, bo mi już nie za bardzo, ale no, hiciory różne same. I tam jest Far Cry 6 od niedawna. Co mnie trochę zaskoczyło w sumie. Nie wiem, czy sobie nie sprawię Dying Lighta 2. Bo jednak Dying Light, przypomniałem sobie ostatnio 1, chwilę pograłem. Ta gra jest po prostu rewelacyjna. Właśnie, to bardziej merytorycznie. Słuchajcie, zombiaka tak zwanego, mówiąc kolokwialnie. Czy zabijać zombiaka miotaczem ognia? Oto jest pytanie. Odpowiadam, nie. Bo jest tylko jedna rzecz gorsza od hordy zombiaków sunącej na nas i pomrukujących ochryple. Banda płonących zombiaków sunących na nas, mruczących ochryple pod nosem. Jeszcze są różne zombiaki, na przykład zombie góral świetnie się porusza po górach, skacze jak kozica taki zombie góral. Hej, hej, hej, brain! Hej, brain! I skacze i on nas może dogonić, nawet jak się wspinamy. I jeszcze ciupaskę ma. Może ciupaską jeszcze przypierdolić. Tak na oślep macha tą ciupaską, ale zombie góral jest bardzo groźny. A Dying Light jest świetny. Ten parkour no, zrobił fenomenalną robotę. To wspinanie się, skakanie po dachach, uciekanie przed tymi zombiakami przede wszystkim. Tutaj mniej walczymy z zombiakami, a więcej uciekamy po prostu przed nimi. A one też nie są w ciemię bite i też tam się gdzieś wspinają po rynnach, a są i takie, co biegają. Takie, co biegają, co latają. Biegają, skaczą, podskakują. Także Dying Light zaskakująco, kurczę, dobry się okazał. Ja nawet nie wiedziałem, jak dobra jest ta gra. Wątek fabularny może być. Jedyne, co totalnie spieprzyli, przynajmniej w pierwszej części, to są debilne dialogi. Tam się co drugi zachowuje jak jełop, nie? Ma jakieś takie teksty, ni z gruchy, ni z pietruchy trochę. Słabo się spisali ci, którzy to zrobili ze wszystkich idiotów w tej grze praktycznie, nie? A Days Gone, Days Gone, no właśnie nie grałem też, a chyba też jest dobra zombiakowa gra, nie? Dwójeczka widziałem, no jest taka jak jedynka, tylko jest wszystkiego więcej, ładniej trochę, ładniej, więcej i tyle. No ale naprawdę dużo, świetna to jest właśnie grywalność, że można się wszędzie wspinać, coś kombinować, nie, jak zwiać, jakieś pościgi, a można też się wycwanić w umiejętnościach bojowych, no i być takim wojownikiem bardziej i mniej uciekać. Więc jest ten wybór, ta wolność, nie? A każdy lubi, jak w grze może obrać różne ścieżki. W sumie taka gra komputerowa to jest trochę jakby rozwinięcie naszego takiego naturalnego zachowania, polegającego na testowaniu różnych wariantów w życiu. Sprawdzamy, co jak zadziała, nie? No to w grze też lubimy właśnie testować, jak zadziała to, jak zadziała tamto, jak to wpłynie wszystko, co robimy, nasze decyzje, nasze wybory. No i taka gra, w której jest dużo tych dróg różnych, to automatycznie ta gra ma dużą kombinatorykę, tak zwaną, mówiąc kolokwialnie. Expressis verbis i, że tak powiem, właśnie lelum po lelum, to jest to właśnie. Każda gra, w której można dużo pokombinować na różne sposoby, to od razu, zazwyczaj to jest dobra gra. Karty graficzne, teraz majątek, tak? No właśnie, Furiat, sprzedałeś plejaka? Tak czy nie? Właśnie, jest jeszcze jedno takie powiedzonko. Prawda? Tak czy nie? Nie sprzedał na chlanie, nie zaniósł do lombardu, widzicie, Furiat, plejaka. Ma. Ale komputerek ma słaby, Furiacik. A ja dzięki wam, ludziom dobrej woli, mam dobry właśnie komputerek. Jednak dobry komputerek robi robotę. Od razu wszystko się jakoś, wszystko inaczej się robi na dobrym sprzęcie niż na przestarzałym. Hogwarts, spoczko, tak? Ja może spróbuję w końcu tego, to serce z kamienia jakoś ruszyć. Wiedźmin to jest duża gra i z kolei w Wiedźminie na przykład są świetne teksty, barwne postacie i nawet jak są głupkowate, jakiś tam wsiok, nie? Coś tam bełkoczący do nas, to wszystko jest przemyślane i to wszystko jest klasa. Dialogi, teksty, fabuła, no w Dying Light zawiodło właśnie to, ale gra jest bardzo grywalna i myślę, że bardzo, bardzo dobra, więc się czaję trochę na dwójeczkę, muszę zobaczyć, po ile klucze są. Do dwójki. To nie jest taka stara gra, więc chyba kosztują coś koło 100, myślę. W Dead Island 2 na przykład nie wiem, czy by mi się chciało grać, bo to jest taka bardziej rozpierducha po prostu. To... Chociaż w jedynkę się zagrywałem, no, w Dead Island. Był świetny klimat po prostu. Taki tropikalny bardzo. Dead Island był mniej taki dynamiczny trochę, nie? Tam nie było tego parkouru jeszcze, no bo to ci sami twórcy, Techland, a sprzedali w ogóle prawa do Dead Island i zrobili Dying Lighta, no. Czyli takie lepsze Dead Island w sumie. Znaczy, lepsze, nie lepsze. No, Dead Island troszeczkę inny, bo Dead Island taki jest, jakby to powiedzieć, powolniejszy trochę. Tam wychodzi na nas jakiś zombiak i ten, z tym zombiakiem tam się tłuczemy, tak bardziej topornie trochę, ale to ma swój urok. Ale Dead Island ma świetny klimat, właśnie ten taki tropikalny, buduje go doskonały dźwięk, te odgłosy, jakiś tam cykad, prawda, szum palm. Czuje się po prostu ten klimat kurortu bardzo mocno, kurortu jakiegoś nadmorskiego, plaża, zombiaki w bikini, prawda. Świetnie stworzyli doskonały klimat w tej grze. No, to też to, tu akurat ktoś ruszył ładnie głową. Miał dobrego czuja. Czy jest gra w sprzątanie? No jest ten House Flipper na przykład, gdzie odnawiasz mieszkania, zajmujesz się renowacją mieszkań. Co ciekawe, ta gra pierwotnie miała być symulatorem księdza, co ciekawe. Ale zmienili to na inny pomysł, zmienił się pomysł i odnawia się mieszkania. Łącznie z wyburzeniem jakiejś ścianki, trzeba posprzątać, graty pozbierać, potem się wziąć za tam malowanie ścian. Ciekawa na swój sposób gierka, naprawdę fajna. I często zainstalowanie jakiejś rury czy czegoś to jest taka bardzo prosta minigierka, że trzeba odpowiednio tam coś przykręcić, dokręcić, przesunąć klawiszami, nie? Żeby to się złożyło. Więc ciekawe, bardzo ciekawa idea. Ja to lubię takie właśnie dzisiaj gry, takie, które coś wnoszą, coś nowego, a nie po raz enty biegać jakimś Conanem i tam rąbać. Magowie, elfy. Chociaż w Baldura trójkę by się zagrało. Może was to w ogóle zaskoczy mocno, ale dla mnie jednym z lepszych filmów ostatnich to jest to AD&D Złodziejski Honor, tak? Naprawdę świetny jest ten film. Wcześniej też się ukazał film AD&D w świecie do końca. Rozłączyło czy połączy? Znowu połączy. Dobra, połączyło. Trochę został ten film niedoceniony, a nie był zły, ale Złodziejski Honor jest genialny po prostu. Tam jest wszystko, co trzeba. Przede wszystkim olbrzymia dawka świetnego humoru. No szczególnie jeśli ktoś otarł się o tematykę tych gier RPG, a zwłaszcza o uniwersum właśnie AD&D, no to znajdzie tam dużo, bardzo dużo smaczków, nawiązań, żartów z konwencji samej. A bohaterowie są świetni też, tacy no, pełnowymiarowi bardzo, nie są papierowi, płascy, tylko każdy jest inny. No, przede wszystkim ja się uśmiałem przy tym filmie setnie. Naprawdę potrafi poprawić humor. AD&D, Honor Złodzieja. Trzymaj się, Czek Tool.

noga się jeszcze rehabilituje. No. I się chciał człowiek w końcu pójść do pracy, już szedł na spotkanie, już witał się z gąską, a tu skoczył krzywo, noga połamała i tak to jest właśnie. Musicie uważać z takimi rzeczami, jakieś chodzenie do pracy, szukanie pracy, to jak się okazuje, bywa to bardzo niebezpieczne, zdradliwe takie. Zdradliwe. Trzeba coś będzie wtrążolić jeszcze. Jakiegoś pieroga czy coś. No dobra, to będziemy się żegnać lewą nogą, jak zwykle. Ostatnio dużo świetnych ludzi tu się pojawia na antenie, mam wrażenie, że jakby jest gitara, nie? Dużo telefonów ciekawych, wartościowych. Dzisiaj też nie narzekałem za donaty, jak zwykle, jak najserdeczniej, jak najuniżeniej dziękuję. Dziękuję. Maściami sobie smaruję, furiat. Nogie. Także coś się niedługo szykuje. Myślę, że Jacek w końcu się pojawi. Za niedługo jakoś. Ciekawe, czy będzie podejmował ten temat z polemiką, czy będzie polemizował z Jolą. Prostował Jolę, wyjaśniał Jolę. Wyjaśnianie Joli było prostowanie szabli, ale być może zmienił plany właśnie i będzie coś innego. Także czekamy tutaj, co to się okaże. Koci łuj. No, koci łuj, smalec z psa. Najlepsze rzeczy. Jadł ktoś kiedyś smalec z psa? Przyznać się. Kupił se ktoś od cygana jakiegoś smalec z psa? A w niedzielę myślę, że się pojawi Anulka. Zobaczymy, co to będzie. Ja tu się zastanawiam, czy sobie jakiejś małej przerwy nie zrobić. W ogóle już tak mi się ostatnio, kurde, nie chcę nadawać. Ale macie różnych innych nadających. Teraz wszyscy jakoś się... Jak był taki moment, że nikt nic nie nadawał i nie było czego słuchać, to teraz... Włączam, nie włączam. Kurwa, przestańcie mówić włączam, bo to jest takie kaleczenie języka. Nie przystoi to redaktorowi, panu. Co jeden to większy redaktor, a włączam, wejszłem, se, kurde, i tak kaleczą ten język. Nie wypada w sumie, ale zawsze można sobie dorobić ideologię, że a ja jestem niezależny, ja mam swoją własną ortografię, gramatykę. Dużo błędów popełniają ludzie językowych, niestety. To przecież to wystarczy trochę sobie zapamiętać sobie po prostu, jak się mówi i już, no. Może niektórzy tak specjalnie w ramach pewnego buntu, bo to jest rockefellerowska gramatyka, ortografia, pisownia, poprawność, to Rockefeller chce
z Rothschildem właśnie was zmusić. Żebyście jak te pieski na smyczy powtarzali wszystko tak, jak oni chcą. No. Specjalnie to robią. Albo 2024. No, tu Damian może trochę nawiązuje, bo sam kiedyś tak mówiłem, to dopiero mnie Kotkiewicz poprawił. Mówi, taki cwaniak jesteś, a sam walisz babole. No, tak było. Mówi się właśnie rok 2024 na przykład, nie? Jakie jeszcze popularne błędy językowe sobie przypominacie, ludzie? Wziąłem, nie? Też niektórzy mówią wziąłem, a się mówi wziąłem. Otwarłem. Otwarłem. Wejszłem, otwarłem, pierdłem. A był to rok 2024 jakoś tak? I patrzę se, kurde. A tu nie ma niczego, kurde. Nie, jeszcze lepiej mówić taką gwarą z Podlasia. Ja wziął, ja poszedł, ja się naumiał i ja się naumiał i zrobił loda dla jego. No właśnie, Furia też przypomina, że właśnie pisze, tu pisze. Kto pisze? Kto kurwa pisze? Wyjaśnij mi to. Jest napisane. O, albo właśnie wziąć. To też ostatnio tak aż ucho mi krwawiło. Wziąć. A niektórzy jeszcze mówią na przykład wziąć. Wziąć. No, bywa też, że ktoś na przykład nie mówi keczup, tylko keczuk. Też się zdarza. Keczuk. Wziąć. Wziąć keczuk. Robiliśmy? A co my robili? Ja powiedział dla jego, że trzeba wziąć i zrobić tak, jak my robili i tak, a co, tak jak tu pisze, o, ło. I ktoś, kto tak mówi, na przykład zacznie się nazywać redaktorem, to tak nie za bardzo, no. Jakbyście do dentysty przyszli, a dentysta ma wszystkie takie czarne pięki same i się śmieje do was jeszcze. Dzień dobry. Proszę usiąść. I też będzie wam tłumaczył. Wy zwrócicie uwagę, no jak to pan jest naprawdę dentystą? I takie zęby, czarne pięki takie? O, proszę pana, ja nie muszę mieć super zębów. Ja dbam o cudze zęby. No ale to czemu pan se nie zrobi? Czy coś. Ciekawe, czy jest taki dentysta, który sam sobie język naprawia. Język, zęby, co ja mówię. Jaki język? Purysty językowe się znaleźły. Napisał psycho. A to są takie po prostu najprostsze błędy, nie? Językowe. To żadna wyższa szkoła jazdy, bo pewnie by się dało znaleźć bardziej takie, no, mniej popularne, mniej oczywiste błędy.
Ale też to jest fakt, że czasami są ta gwara, jakiś tam regionalizm zakłada, że ktoś mówi inaczej, ale to no tak jest czasami, że nam się wydaje, że ktoś mówi niepoprawnie, a on po prostu mówi gwarą. Furiat się chwali, że miał piątkę z polskiego. Humanistyczny umysł.

Ja na pewno sporo błędów popełniam, na przykład jeśli chodzi o akcentowanie, bo to też można niepoprawnie akcentować. Bardziej tak na jakąś modłę rosyjską, nie? No też słynne rusycyzmy, czyli różne takie naleciałości z języka rosyjskiego. Nie wiem nawet, czy to właśnie ja poszedł, ja zrobił, to czy to nie jest też rusycyzm przypadkiem? A to trzeba by sprawdzić. No tam, kurczę, w tym kierunku, nie? Mogą być wpływy. No dobra. Zmywam się. Pa, pa. Dzięki za słuchanie. Panowie i panie, i do następnego. Trzymajcie się. Cholera jasna. Cześć.

Okej, chyba leci, chyba działa wszystko. Tak, działa. Dobra. A jeszcze sobie łyknę soczku z czarnej porzeczki. Nie z żyta, ziemniaków albo chmielu, jak pewnie niektórzy myślą. Dobre, kwaskowate. Witam serdecznie, krawiec przy mikrofonie. Nie wiem, czy luźne gadki, czy nieluźne. Taki bardziej może afterek po audycji OK Boomer, czyli Gumball i

pokolenie, które żyje sobie, no nie mówię, że ma się lankę, bo to też jest dość oczywiste, że każdy ma jakieś swoje wyzwania, każdy ma jakieś swoje problemy, no ale ciężko porównywać. A też każdy ma takie zabrakło słowa. Mam na końcu języka. Nie przedsięwzięcia, wyzwania. No kurde, jakiś taki dzisiaj jestem nie do... Każdy ma swoje wyzwania, nie? I dla mnie na przykład teraz jakimś tam wyzwaniem jest tutaj kupić sobie rower, ogarnąć dupę, zacząć jeździć i tak dalej. No to jest dla mnie wyzwanie, nie? A dla kogoś może być wyzwaniem uratowanie, nie wiem, firmy, gdzieś tam jeździ, lata samolotem, załatwia jakieś dokumenty, kupa stresu, nie? I dla niego to jest jakieś tam wyzwanie. A dla mnie jest rower wyzwanie. Czy piosenka Kombi Pokolenie była ironiczna? Ja nie wiem, kurde. Jak to było? Każde pokolenie ma coś tam, ma własny czas. Jak to było teraz? Każde pokolenie Kombi. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Ładnie śpiewam? No, pewnie, że ładnie. Okres burz, twój bunt, wolność ma jej biust. No, na pewno jakaś tutaj jest ironia, tak coś czuję. Dziecka płacz przez sen, gorzki smak jej łez i ta myśl, by to godnie przeżyć. Ja mogę sobie dzisiaj tutaj krytykować, wtykać kija w mrowisko i pouczać, moralizować, robić tu za papę Smurfa. Były takie komentarze, że ojciec Ryzyk zadzwonił. Dobry, bardzo śmieszne. No. Dobrze, że jeszcze mam odrobinę dystansu do siebie. Się śmieję. Ale to musi być też taki głos. Co to ma być, taka rozmowa w stylu, tam wszystko nieważne, tam wszystko takie samo jest, tam wszyscy to, to wszystko głupoty, to o tym nie mówmy. Ze wszystkiego się śmiać. Młodzi unikają takich poważniejszych tematów trochę i bardziej drastycznych, bo im się to kojarzy. Właśnie staram się to wytłumaczyć. Kojarzy im się. Znaczy, mają taki jakiś odruch, żeby to wypierać po prostu, bo to jest coś dla nich totalną abstrakcją, nie? A dla kogoś, nie wiem, to, czy zauważyliście, ale starsze osoby mają mniej zahamowań, żeby rozmawiać o rzeczach takich strasznych, traumatycznych, o śmierci, o chorobach, nie? No, a młodego to drażni, denerwuje, bo on by chciał o czymś fajnym pogadać, chciałby się fajnie czuć. A taki starszy człowiek, to dla niego to są bardziej jakieś tematy dostępne, przystępne. No i powodów jest pewnie kilka. Co masz na myśli, mówiąc drastyczne tematy? No, śmierć, choroby, rozpacz, utrata bliskich, no nie wiem. Takie tematy, które ja tu poruszałem, czy pobyt w obozie koncentracyjnym, no to tu było... Przestań już. To miała być wesoła audycja. No a dlaczego wesoła? No jak sobie taki temat wybraliście? Rozmowa o starych, o młodych, to co? To sprowadzić to do czego? Do śmieszkowania? No, raczej ciężko, nie? Albo do samych przyjemnych rzeczy? No też się nie da za bardzo.

0: nie powinno tu być jakiegoś zdziwienia, że ktoś przyszedł i nam, nie wiem co, popsuł dobry nastrój. No a dzisiaj pewnie jest tak, że młodzi pragną takich pozytywnych bodźców, nie? Raczej. Oczekują przyjemności z życia, fajnych bodźców, miłej atmosfery, a to, co jest tam gdzieś z drugiej strony, no to ich odstrasza trochę. Może czasem irytuje. Cześć, Kurt.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: No właśnie, troszkę mnie zdziwiło, że jakby troszkę skrytykowałeś to, że młodzi ludzie nie mówią o takich rzeczach. To jak mają mówić o takich rzeczach, skoro one ich nie dotyczą? No, nie dotyczą ich jeszcze żadne poważne choroby czy schorzenia. Żaden z nich nie ma reumatyzmu, tak więc no po co mają rozmawiać o reumatyzmie albo o zbliżającej się śmierci?
0: No ale już historia czy wiesz, czy polityka jakaś dawniejsza, mówi się, że kto nie zna historii, ten będzie skazany na jej powtarzanie, nie?
1: Ale czemu akurat właśnie zarzucasz, że tutaj Becia i Gumball o tym nie mówili? Czemu to akurat uważasz, że powinni mówić na ten temat, a nie na jakikolwiek inny? Bo ja z tego, co pamiętam, tobie też kiedyś pewien irlandzki kurier zarzucał to, że oglądasz film o superbohaterach, że jesteś takim dzieciuchem dużym. No,
0: no.
1: Ale no, więc to jest moim zdaniem no, bez sensu. No, niech każdy sobie gada o tym, o czym chce, a no, nie gadają o wojnie, no bo nie mają żadnego doświadczenia, bo nie brali udziału w żadnej wojnie. No.
0: Ale to nie jest w ogóle tak, że ja coś tutaj zarzucam, że mam jakiekolwiek pretensje. Ja tylko staram się jakoś tutaj omówić, znaczy, wiesz, wymienić się swoimi wrażeniami z audycji, swoimi odczuciami o tym, jak się młodzi dzisiaj zachowują. No to są takie tematy, no wiesz. No kurczę, no taki jest mój komentarz, nie? A że się pojawił się taki trochę jakiś dziwny dysonans i takie zaskoczenie trochę i może też i irytacja, że takie straszne rzeczy tutaj, takie tematy, no to ja to jakoś komentuję, ale to nie jest tak, że ja mam jakiekolwiek wąty tutaj, wiesz, do kogoś czy coś w tym stylu. Absolutnie. Zupełnie na luzie podchodzę do tego.
1: No, poza tym wydaje mi się, że no jednak mimo wszystko większość ludzi, i to nie mówię tylko o ludziach młodych, tylko generalnie ludzi, nie chce słuchać o czyichś problemach, zwłaszcza takich, które go nie dotyczą. Na przykład, nie wiem, jeżeli ciebie i mnie dotyczy ten sam problem, powiedzmy, ktoś z naszej rodziny albo my sami, a na przykład zachorowaliśmy na ten nieszczęsny COVID, to możemy o tym porozmawiać, bo mamy w tym jakieś wspólne doświadczenie. Natomiast no, ktoś, kto powiedzmy nie uczestniczył w żadnej wojnie, nie ma ochoty słuchać opowieści strasznych kogoś, kto na tej wojnie był. Tak samo osoba, która powiedzmy no nie przechorowała COVID-a i go tym w ogóle ten temat w ogóle jej nie dotyczy, bo powiedzmy żyje gdzieś sobie w izolacji od wszystkich ludzi, gdzieś w górach czy w lesie i się z nimi nie spotyka i wie, że się nigdy nie zarazi, bo nawet nie musi jeździć do sklepu, bo ma własną powiedzmy malutką farmę, gdzie sobie hoduje kurki i marchewkę. Więc on też nie będzie słuchał, że tak, za przeproszeniem powiem, pieprzenia o COVID-zie. Tak więc nic z tym dziwnego nie ma.
0: Ja się nie zgodzę z tobą. Gdybyś powiedział nie, że ludzie nie chcą, albo coś takiego, tylko ja nie chcę, to tutaj bym się do niczego nie przyczepił, ale nie wiem. Ja z kolei sobie słucham o II wojnie światowej. Wielokrotnie się interesowałem tematyką właśnie, wiesz, Holokaustu, obozów. Przecież w Nocnym Radio też są audycje o mordercach, o psychopatach i Potrzeba o tym opowiada, wiesz, z wypiekami na twarzy i jest wielu takich, którzy bardzo lubią te audycje sobie posłuchać, a tam są drastyczne rzeczy, gwałty, jakieś morderstwa, wiesz, tortury, coś, nie? No, to nie jest tak, że ludzie nie chcą.
1: No jak? To znaczy, no, jest to pewna nisza, tak? Ty chcesz sobie o tym posłuchać i porozmawiać, Potrzeba lubi porozmawiać właśnie o seryjnych mordercach, ale jednak większość społeczeństwa nie chce, więc no, mówienie czegoś takiego...
0: Nie jesteśmy większością społeczeństwa.
1: Proszę?
0: Nie jesteśmy większością społeczeństwa.
1: No, nie jesteśmy, ale gdyby tak było, to słuchaj, to jak ja bym przyjeżdżał do swojej babci czy do swoich rodziców, to zamiast gadać o tych rzeczach naszych, które nas dotyczą, czy powiedzmy naszej rodziny, to, czy o polityce, to byśmy zaczęli rozmawiać właśnie na temat. A słyszałeś o Tedzie Bundym? O, jak tak, słuchamy takiego dobrego podcastu. O kurde, ale to był psycholog. No. A tu ludzie nie gadają. No to jest jakby pewna nisza, tak? Ty o tym lubisz sobie posłuchać i inni, ale to nie jest większość społeczeństwa, absolutnie.
0: W każdym razie uważam, że powinno się rozmawiać o trudnych rzeczach, o jakichś wielkich dramatach w naszej historii, o kryzysach, bo warto, bo co to za cywilizacja, co to za społeczeństwo, które przestaje pamiętać o tym, co było, o błędach, które były kiedyś popełniane, o tym, czego doświadczyliśmy jako ludzkość, no to kojarzy mi się z taką idiokracją. Siedzą sobie w kolorowych adidaskach i wydają z siebie odgłosy tylko, nie? Kurwa, i tam, wiesz, ty przychodzisz, chcesz coś na poważnie, a oni tam cię odganiają. Co? Bo wydaje im się, że to, co mówisz, to jest pedalskie. Na przykład, jak to było w idiokracji, nie? No, kurde, trzeba rozmawiać też o trudnych rzeczach. To, że o czymś nie będziemy rozmawiali, to nie znaczy, że to się nie dzieje. Jest wiele miejsc dalej na świecie, gdzie jest niewolnictwo, wojny, rozpacz. I warto, i tak głupio by było o tym tak nie mówić, śmiać się z tego, zapomnieć, nie? Ale też tak nie do końca rozumiem w tej audycji, troszkę tak przez moment jakby wyczułem, że jest takie znowu śmianie się z tego, że jakaś babcia idzie i poluje na promocję. To wiesz, no to jest takie trochę śmianie się z biedy, na przykład, mógłbym tak powiedzieć, nie? Że to jest śmianie się z biednych ludzi, którzy tam gdzieś chodzą do Biedronki. Też mnie to wkurwia, ten tłok w Biedronce, że tam wszyscy łażą do tej Biedry, ale tam faktycznie jest trochę taniej, pomijając już tam jakość. No i chodzą tam, może nie mają, wiesz, hajsu, nie? Albo co?
1: No to dlatego, głównie dlatego ludzie kupują w dyskontach, bo tam jedzenie jest najtańsze, tak? To z tym się zgodzę. No ale tak mówisz, że no, ludzie powinni rozmawiać o właśnie o wojnach, które się toczą, bo mają miejsce obecnie. No ale to co da nam taka rozmowa? W sensie, to znaczy, ja rozumiem, okej, okay, jeżeli chcesz sobie pogadać na ten temat, to możesz sobie gadać, tylko że no, nie powinieneś na przykład, moim zdaniem, no, krytykować kogoś, że o, czemu nie mówisz o wojnie, czemu gadasz o chińskich bajkach albo o gierkach? No, no to też jest takie.
0: Nie krytykuję, ale to, wiesz, bo to, że sam zabiorę głos na taki temat, to nie znaczy od razu, że krytykuję. Albo to, że zauważę, że młodzi o tym nie rozmawiają i że może by warto było trochę czasami uciec z tego komfortowego świata gier, filmów, fajnych pogaduszek, dowcipkowania i gdzieś tam się trochę, wiesz, zasmucić nad pewnymi rzeczami, wspomnieć bohaterów jakiś na przykład, nie? Że to nie są rzeczy mi obce, jesteśmy różni i całkowicie szanuję tych, którzy nie chcą takich tematów na przykład ruszać, bo ich to, wiesz, drażni trochę, irytuje, że o takich rzeczach się gada. Ich bajka, ich świat, spoko, tylko po prostu ja osobiście chciałbym, żebyśmy nie zapominali o różnych ciężkich sytuacjach w naszej historii, o bohaterach, żebyśmy poruszali trudne tematy, nawet nieprzyjemne. To jest trochę problem tego świata, że popatrz, od jak dawna poruszany jest temat handlu ludźmi, w tym handlu dziećmi, no i ta pedofilia nieszczęsna. I ludzie od tego. Tu działa znowu ten mechanizm odwracania głowy. To jak z tymi końmi, które są wiezione w skandalicznych warunkach i tam, wiesz, depczą się, są całe w ranach. Ludzie, jakim rozdajesz ulotki z takimi rzeczami, to w ogóle tego nie chcą. Odwracają głowę. I to jest taki mechanizm, prosty mechanizm jakiegoś tam wyparcia, nie? Czy to jest zdrowe? No wiesz, ja sam się, przepraszam, jeszcze tylko dodam, bo sam się czasami zastanawiam, to jest temat do dyskusji. Jak widzę na przykład takich młodych ludzi jak Gumball czy Becia, którym w ogóle nie w głowie, jak, wiesz, jakaś wojna, straszne rzeczy, to z jednej strony się cieszę, bo ja wiem, że to być może są tacy ludzie, którzy nie będą sprawcami nigdy żadnego zła. Oni mają swój kolorowy, bardziej trochę świat. Nie mówię, że całkiem, ale trochę bardziej kolorowy, pozbawiony tych toksycznych, niefajnych, strasznych rzeczy i być może to współczesny człowiek może taki powinien być. To wtedy nie będzie łaził na wojny, nie będzie tam kogoś zabijał, nie będzie taki napięty, że tu pieniądze zarobić, kurwa, nie rozpierdoli komuś łba cegłówką. Wiesz, o co chodzi, nie? Że tak trochę rozdwojony jestem. Sam nie wiem. Myślę, że znowu jakiś tutaj balans trzeba złapać, jak to zwykle bywa.
1: No ale nie wiem, czy ty na przykład będąc w liceum czy w gimnazjum, czy ze swoimi rówieśnikami rozmawiałeś o takich rzeczach? O wojnie na przykład, czy o Holokauście? Bo szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Mogę być w błędzie, ale nie wydaje mi się, żeby to były takie tematy, które każdy porusza.
0: No nie, faktycznie niezbyt często. No to są pewnie rzeczy, do których trzeba... No nie chcę tutaj mówić, że dojrzeć, no bo zaraz będzie, że się tu wywyższa, że ja taki dojrzały, tak? Może nie tyle dojrzeć, co po prostu zmienia nam się trochę z wiekiem zapatrywanie, zainteresowania i wiesz, no normalne też rzeczy innym się interesujesz, będąc nastolatkiem, mając tam 20 lat, 30 lat, a czym innym 50, 60, też naturalna rzecz i nie zamierzam nikogo tutaj jakoś. No ale dobrze, żeby młodzi nie wyrośli na takich, którzy mają wszystko w dupie na przykład, nie? Bo nie wiem, czy to jest takie zdrowe, mieć wszystko w dupie. Sam często namawiam ludzie, miejcie dystans, nie spinajcie tak łydy tutaj, chill out, man i w ogóle, ale z drugiej strony takie przesadne wyluzowanie i wyluzowane majty takie, że masz krok w kolanach i chodzisz tylko i... Spoko. No co to za człowiek jest, nie? No taki nieciekawy trochę.
1: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj właśnie to jest to, co się pojawia w każdym pokoleniu, nie tylko w twoim, żeby się tutaj nie obrażać, tylko to pewnie być może ja też za kilka lat będę miał takie przemyślenia i podejrzewam, że Becia i Gumball też za kilka lat prawdopodobnie będą mieli takie przemyślenia. Że będą stwierdzili, że o, że młodzi to tylko myślą o zabawie czy o jakichś przyjemnościach. Być może po prostu właśnie jesteś w takim okresie swojego życia, kiedy zaczynasz tak no właśnie trochę boomerować, bo z jednej strony właśnie boomerowanie to jest właśnie tego typu zachowanie, że ty dostrzegasz, że te młodsze pokolenia od ciebie, one nie mają takich głębokich przemyśleń poważnych jak ty. I traktujesz po prostu jakby ich problemy i to, czym oni się interesują, jako błahostkę, co jest w sumie naturalne, no bo jak człowiek dorasta, to tak patrzy po prostu na te właśnie młodsze pokolenia od siebie. A z kolei na przykład jakby, no nie powiem, że twoja mama, no bo to ma się do powiedzmy do osób najbliższych w rodzinie trochę inny stosunek, ale powiedzmy, że jakaś pani w sklepie zacznie ci nagle wiadolić na ten temat, że ją kolana bolą, no to też pewnie tutaj pomyślisz, że kobieto, daj mi spokój, ja chcę zrobić zakup i wyjść.
0: Wiesz co, jak ktoś ci mówi, że go coś boli, że cierpi, to taki dojrzały człowiek, który nie jest egoistą, gdzieś tam się tym zainteresuje. Nawet jeśli go to nie bardzo jakoś interesuje, nawet jeśli sobie myśli, że ten drugi jest hipochondrykiem, to gdzieś tam uruchomi się jakaś wrażliwość, przynajmniej elementarna, no a raczej bym uważał za idiotę kogoś, kto w tym momencie powie, a ta boli, a to jak se boli, a ja dzisiaj w Diablo znalazłem miecz plus 10 i zabiłem smoka. No to jest jakiś idiota, imbecyl, nie?
1: Może tak nie powie, że znalazł miecz plus 10, ale powie, że albo się do niej nie odezwie i ją zignoruje, albo po prostu powie, że kobieto, daj mi spokój. Odpierz się ode mnie, nie gadaj mi już o swoich problemach, bo ja jestem zajęty swoimi problemami, ja mam inne problemy. Tak więc mi też się wydaje jakby takie znękanie ludzi swoimi problemami to też nie jest zbyt dobre, ale to podejrzewam, że no, każdy z nas
0: oczywiście,
1: jak
0: że
1: starszy,
0: tak.
1: No to też będzie tak się czepiał po prostu ludzi, obojętnie o co, żeby po prostu tylko otworzyć do nich gębę.
0: Pewnie. Nie, nękanie ludzi, zbytnie nękanie ludzi swoimi problemami, przesada z tym, no to jest już jakiś taki wampiryzm energetyczny, bo często takie osoby nie odwzajemniają, znaczy nie ma w nich takiej, wiesz, wzajemności i mało się interesują czyimiś problemami, a są skupione na swoich, no to już jest jakieś tam zaburzenie lekkie, nie? I wysysasz z drugiego człowieka energię po prostu.
1: Trochę. No ja tu też jestem i inni ludzie, którzy dzwonią, też jestem takim wampirem energetycznym, bo dzwonię do ciebie, żebyś się wygadać i żebyś mnie wysłuchał, tak więc...
0: Nie wyssałeś ze mnie nic. Mam tyle samo punktów życia i punktów poczytalności, co miałem. Tyle samo punktów poczytalności i nie czuję się wyssany. A Zenon tutaj podrzucił słowo bezrefleksyjność. Myślę, że to fajnie oddaje właśnie to, co może mam na myśli, nie? Że zbyt mała skłonność do refleksji jest u wielu młodych ludzi, nie generalizując. Ja tak w ogóle też się nie chcę jakoś wielce tutaj czepiać, wiesz, i krytykować cokolwiek. Po prostu sobie głośno tak dumam nad światem i ludźmi.
1: Ja ostatnio oglądałem sobie taki serial, który się nazywał Rok po roku. Jest to taki brytyjski serial produkcji BBC. Ono pokazuje jakby taką alternatywną historię, co się może dziać na świecie i Wielkiej Brytanii w najbliższej dekadzie. No i serial zaczyna się taką sceną, że ludzie oglądają taką debatę polityczną, na której jedna pani biznesmenka, która jakby chce wejść do świata polityki, gdy zadają jej pytanie, co ona sądzi na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego, mówi: mam to w dupie. Po czym po kilku latach zdobywa wybory, bo okazuje się, że większość ludzi ma po prostu takie rzeczy w dupie. Ludzie nie chcą gadać, czy to będzie, czy starsi, czy w średnim wieku, czy młodsi. Ich nie interesują problemy, które ich nie dotyczą. Ich interesuje, tak jak ona powiedziała, że ją interesuje to, żeby jej matkę, żeby w dzielnicy jej matki zabierali śmieci regularnie i żeby miała co włożyć do garaża.
0: No tak, najbliższa ciału koszula, czy jak to tam się mówi.
1: No to tyle, chciałem tylko przekazać, że po prostu no, nie dziwmy się, że ludzie nie chcą gadać o rzeczach takich ciężkich i trudnych. No i że ludzie jednak zmieniają swoje poglądy, dorastają się i wtedy stają się tacy bardziej poważni, aż na końcu staną się boomerami, którzy nie dadzą żyć swoim i innym. To tyle.
0: Dzięki za komentarzyk.
1: Dobrej nocy.
0: No tobie też, trzymaj się. No i telefon za telefonem. I potrzeba tym razem. Cześć.
2: No, szczęść Boże, czołem. Słuchaj, bo tak się trochę straliśmy podczas audycji naszych bąbelków tutaj kochanych, tak? A nie chciałbym, żeby tutaj jakieś krzywe jazdy finalnie z tego wyszły. I chciałbym być może rozwinąć odrobinkę tę myśl, tak? Która się skupiała wokół tego, że jeżeli ktoś mi pluje w twarz, to nie jest ważne, czy ma 20 czy 60 lat, tylko jest to, wiesz, jest to ktoś, kto idzie na udry ze mną, tak? Także nie chciałbym, żeby to w pewien sposób, nie wiem, jakoś tam zostało.
0: Ale to jest ciekawy temat. Nie, ja się absolutnie, wiesz, nie obrażam. Ja lubię sobie z tobą dyskutować ostrzej trochę i jakby przyzwyczaiłem się, że masz swój sposób bycia, swoje poglądy i że trochę inaczej patrzymy na różne sprawy. Ale właśnie lubię sobie podyskutować. A taki przykład, a jakby niepełnosprawny cię na przykład, nie wiem, tam kopnął w kolejce, jakiś taki i tam cię kopnął, to znalazłbyś w sobie trochę wyrozumiałości dla niego, czy byś mu oddał od razu?
2: To znaczy nie od razu, żebym oddał, tak? Ale na pewno bym go nie traktował aż tak bardzo na równi, jak traktuję wszystkie osoby wokół mnie. Bo mimo wszystko wychodzę z założenia, że każda relacja, w którą wchodzę, zaczyna się z takiego pewnego poziomu zero, tak? I wszystko, co robimy i wszystko, co ta dana osoba robi, wszystko, co ja robię, to albo buduje coś więcej, albo buduje coś mniej. I czy to jest niepełnosprawny? No, jeżeli, nie wiem, jeżeli ma jakąś taką chorobę, że kopia, albo nie, ma, nie wiem, syndrom Tourette'a i zacznie mnie od kurew wyzywać, to spoko. Jestem w stanie to zrozumieć, ale jednocześnie spotkałem się z sytuacjami, gdzie ktoś w pewien sposób, dajmy na to chory, tak, wykorzystywał tę swoją słabość tylko i wyłącznie po to, żeby się tak trochę przemknąć przez życie trochę wygodniej. Bo słuchaj, to nie są głupi ludzie, tak? Ogólnie ludzie głupie nie są i będą takie rzeczy wykorzystywać. I nieważne, czy to jest niepełnosprawność, czy to jest wiek, czy to jest na przykład tytuł naukowy, bo i takie sytuacje, z takimi sytuacjami się spotkałem, tak? Jeżeli to nie jest w pewien sposób fair, nie jest w pewien sposób uczciwe, to nie jest ważne, jakie tło za tym stoi. Jeżeli twoje zachowanie nie łączy się z twoją, nie wiem, wadą, zaletą, twoją cechą, którą po prostu masz, za którą nie będę cię oceniał, no to sorry stary, ale nie ma tutaj absolutnie jakiejkolwiek taryfy ulgowej.
0: No to w rezultacie tak naokoło trochę tutaj tłumaczysz i no prosto,
2: dobra,
0: czy miałbyś więcej wyrozumiałości dla jakiejś osoby lekko niedorozwiniętej, która cię kopnęła, czy nie? Tak, nie.
2: Zależy od niedorozwinięcia. Jeżeli to by była osoba upośledzona psychicznie, no to być może jeszcze bym to olał. Ale jeżeli to byłby niepełnosprawny, który ma uciętą jedną nogę i mnie kopnie w dupę w kolejce w Lidlu, to ja na przykład tak się pokłonię nad jego wózkiem i spuszczę mu powietrze z jednego kółka.
0: A dla dzieciaka swojego na przykład, który coś głupiego zrobił, bo jest dzieciakiem i jeszcze wielu rzeczy nie kumam, to byś mu troszkę odpuścił, czy potraktował go tak samo jak dorosłego?
2: Dzieciakowi bym odpuścił ze względu na to, że jeszcze dzieciak się nie nauczył tego świata.
0: No, a starszy się może oduczył tego świata w drugą stronę.
2: Ale to nie jest mój problem. To nie jest moje zmartwienie. Jeżeli się oduczyłeś tego świata, to wtedy powinieneś mieć opiekuna, który razem z tobą będzie do tego Lidla czy do tej Biedronki chodził.
0: A ja widzisz, a ja właśnie podchodzę tak, że ten się jeszcze nie nauczył, trzeba mu odpuścić, a ten się już trochę oduczył i troszkę może nie domaga. I wydaje mi się, że to, jak podchodzimy do takich spraw, to jest właśnie odpowiedź na pytanie. Bardzo takie uniwersalne i częste pytanie, czy jesteśmy bardziej zwierzęciem, czy człowiekiem? Czy aspirujemy do miana kogoś więcej niż zwierzę? I możemy się faktycznie z dumą nazywać człowiekiem?
2: Moralność jest sprawą bardzo śliską, ze względu na to, że moralność jest czymś więcej. Od naszej moralności bardzo często współcześnie nie zależy nasze przetrwanie. Więc mamy na każdym kroku do czynienia z tym, że są ludzie, którzy są oczywiście w pewien sposób pokrzywdzeni przez życie. Ty jesteś pokrzywdzony przez życie, ja jestem pokrzywdzony przez życie, każdy, który nas słucha, jest w pewien sposób pokrzywdzony przez życie. Ale jeżeli wyciągamy z tego jakiś argument i chcemy na tej podstawie, na podstawie naszej krzywdy oczekiwać jakiegoś lepszego traktowania, no to sorry Gregory, ale w ten sposób ze sobą nie pogrywajmy, bo to jest cholernie nieuczciwe. Bardzo dużo ludzi gra na tej emocji, na zasadzie współczucia dużo więcej niż byś sobie nawet spodziewał, że to się zdarza.
0: No cóż, no jesteśmy różni, dużo zależy od naszego temperamentu, od wartości jakichś tam wyznawanych. Różnie możemy podchodzić, nie ma tutaj uniwersalnego jakiegoś sposobu na życie. No. Nie będę cię przekonywał, wiesz, żebyś tam jakoś inaczej myślał. Masz prawo sobie podchodzić do ludzi tak jak chcesz i nawet nie będę, może za dużo powiedziałem tutaj, bardziej zwierzę czy człowiek, bo nie chcę ci jakoś tu uwłaczać, wiesz. Tylko to tak bez urazy. Chodzi mi może bardziej o to, że może ty bardziej patrzysz na świat bardziej jak na świat zwierząt. Człowiek to jedno ze zwierząt, ewolucja, te sprawy. No ty tak podchodzisz trochę do życia, tak bardziej naukowo. A ktoś inny bardziej tak, wiesz, widzi w rzeczy, których ty powiesz, że ich nie ma.
2: Znaczy, wiesz co, nie do końca tak. Mimo wszystko w całym swoim życiu spotkałem bardzo wiele osób, które ze swojej pewnej ułomności, która się zdarza, tak? Każdy z nas jest w pewien sposób ułomny, zrobili sobie pewną wręcz religię i domagają się czegoś więcej, jakiegoś specjalnego traktowania tylko i wyłącznie dlatego, że mieli jakąś swoją historię, albo nie wiem, nie mają nogi, albo byli molestowani, albo się, nie wiem, wpieprzyli w kredyty, tak? I nagle będą oczekiwali od nas, żeby ich traktować w pewien jakiś taki lepszy sposób, tylko i wyłącznie dlatego, że... No właśnie, dlaczego, tak? Nie ma tutaj porównania 1:1. Dla mnie absolutnie każdy człowiek wychodzi z takiego poziomu zero. I jeżeli by doszło do sytuacji, kiedyś tam, tak? Jesteś osobą, no może nie dużo starszą ode mnie, ale starszą ode mnie, więc jeżeli by doszło kiedyś do sytuacji, żebyś, nie wiem, w naszej jakiejś prywatnej rozmowie powiedział mi: słuchaj, gówniarzu, ja ci teraz to wszystko wytłumaczę, to ja bym to obśmiał i w ogóle stracił jakieś naprawdę potężne ilości szacunku do ciebie.
0: Nie, to kiepski przykład. To kiepski przykład.
2: Nie, to jest dobry, tak? Bo to jest argument takiego, wiesz, to jest nasze, tak? Nie wchodzimy w skórę innych ludzi, tak? I nie spodziewam się, że kiedyś to zrobisz. Bo cię znam trochę, bo ci ufam, bo cię bardzo lubię. Natomiast wyobrażam sobie, że mógłbyś to kiedyś zrobić, bo nie wiem, no lubię tak sobie budować jakieś dziwne schematy w swojej głowie. Nie podejrzewam cię o to, ale lubię być na to przygotowany. I to jest właśnie taki punkt, tak jakby się to trochę nomen omen zetamizował, no to bardzo szybko i moje zaufanie, i moje takie pozytywne podejście do ciebie by się zwyczajnie skończyło, bo nie zasługujesz na wyższy szacunek dlatego, że jesteś starszy. Oczywiście ten szacunek możesz zarobić, tak? Ale nie możesz siąść sobie na dupie i powiedzieć: słuchaj, gówniarzu, ja ci teraz wszystko powiem, ja ci powiem, jak działa świat, bo ten świat, który ty poznałeś, on był, ale teraz już jego nie ma. Teraz jest inny świat.
0: No pierwsza sprawa, że bardziej chodziło o przypadek, gdzie mamy nastolatka i dziadka czy babcie, a my mamy w sumie zbliżone trochę zainteresowania, nadajemy na podobnych falach, no tak się nie różnimy, że więc sytuacja, w której ja ci tutaj zasłaniam się wiekiem, czy powołuję się na swój wiek, to taka abstrakcja trochę i w tym przypadku to faktycznie nie miałoby sensu większego, bo aż tak się bardzo nie różnimy. Mówię o sytuacji, gdzie różnią się ludzie, a to, co powiedziałeś, że niektórzy będą to wykorzystywali, no to co, zobaczysz kobietę leżącą na szosie, no to się nie zatrzymasz, bo na pewno gdzieś tam wybiegną draby zaraz, nie? A ona się będzie śmiała z ciebie i okaże się, że to zasadzka. No to zawsze tak można stawiać sprawę.
2: Nie no, wiesz, no zawsze się zatrzymam, zawsze się wybronię, ale to właśnie to jest ten punkt, do którego zmierzam. Że nie jest ważne, czy ta kobieta będzie miała 16 czy 60 lat. To jest punkt, do którego cały czas zmierzałem, tak? Że każda obca osoba zaczyna u mnie z tego samego poziomu.
0: No właśnie to jest też pytanie, czy oczekujemy szacunku tylko ze względu na wiek, bo tak się często stawia sprawę, nie? Właśnie nie, bo z wiekiem wiąże się cała masa innych rzeczy. No to, o czym wcześniej wspominałem, różne przeżycia, to, że ktoś, nie wiem, tam bronił kraju, odbudowywał Warszawę, jakoś się zasłużył. No, wiesz, takie sprawy, nie? I to no, różne rzeczy, które się wiążą z tym wiekiem, więc nie tylko ze względu na wiek. To jest takie straszne uproszczenie i wykpienie tego tematu.
2: Ale ja to będę z tego kpił. Jeżeli przyjdzie nam kiedykolwiek znowu odbudować Warszawę, to będę szukał ludzi, którzy kiedyś Warszawę odbudowywali i wtedy ich zapytał o poradę, bo kiedyś to robiliście, tak? Chodzi tylko o to, do czego zmierzam cały czas, to jest to, że jeżeli ktoś jest starszy, ja naprawdę mam niesamowity podziw i bardzo staram się uczyć od starszego pokolenia. Tylko żeby to nie było właśnie na zasadzie siadaj na dupie, gówniarzu, i rób notatki, ja ci tutaj zaraz wyjaśnię, jak działa świat, tylko żeby to było na pewnej, nie wiem, może nawet nie tyle w zasadzie wzajemności, bo ta starsza osoba na przykład może mieć w dupie to, jak postrzegam swój świat, bo jej jest dobrze w swoim świecie pozbawionym telefonów komórkowych, pozbawionym internetu i będzie jej okej, tak? tylko na zasadzie pewnej dominacji. Wiesz co, mam ostatnio taką właśnie nawet sytuację wręcz rodzinną, gdzie dużo częściej się w ostatnim czasie spotykałem z rodziną i powiem ci, że dzięki temu, że spotykałem się z rodziną rzadziej, to zauważyłem takie skokowe przejście z protekcjonalnego podejścia, jak ten biedny potrzeba sobie poradzi w życiu, do takiego, no spoko, no fajnie, że sobie radzisz. To jest coś, co odczułem bardzo niedawno i to jest naprawdę fajne. I nie chciałbym tego zamienić na, nie wiem, na jakąś losową osobę gdzieś z drugiego końca świata, która absolutnie nie wie, jak wygląda moje życie. Takie podejście na wzajemnym szacunku. Oparte na zasadzie, ja tak samo patrzę na to młodsze pokolenie, o którym mówiłem w swoim telefonie do poprzedniej audycji, że okej, mam pewnie jakąś fajną historię do opowiedzenia, a czy ty będziesz chcieć ją usłyszeć, no to już jest tylko i wyłącznie twoja sprawa, bo ja nie wiem, czy ta moja historia czegoś ciebie nauczy, czy da ci jakąś wartość dodaną. Ja powiem szczerze, no dobra, obcuję dużo bardziej z młodszym pokoleniem niż z pokoleniem starszym. No powiedzmy, oczywiście moi rówieśnicy to jest pewna dominanta, natomiast od tego młodszego pokolenia bardzo dużo się uczę tego, jak dzisiaj wygląda świat, tego, jak ludzie w tym momencie działają, i pozbycie się tego nie wyobrażam sobie. Naprawdę, jeżeli kiedykolwiek zgubię ten taki swój dystans i chęć do nauki, do słuchania drugiego człowieka, to proszę, zabijcie mnie, zanim zboże jaja.
0: Bez urazy, ale takie myślenie to jest trochę dziecinne, ale się nie przejmuj, ja też tak mam czasami, że nigdy nie będę stary, lepiej umrzeć młodo, ale mamy w sobie coś, tak silną chęć życia, że to się potem zmieni na 100% i już nie będziesz tak myślał, będziesz chciał żyć jeszcze trochę, będziesz marzył, żeby jeszcze trochę pożyć, będziesz robił wszystko, żeby trochę pożyć, zmieni ci się, no wiesz
2: to. To chyba mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo ja żyję pełnią życia w tym momencie.
0: Ale nie, ale jak twierdzisz, że jak się staniesz niedołężny, że jak zaczniesz się dziwnie zachowywać, no to mnie dobijcie, tak? I żebym nie był takim starym pierdzielem 19, tak?
2: No tak. Tak,
0: a właśnie
2: tak,
0: to ci się zmieni, już nie będziesz tak myślał kiedyś.
2: Dlatego mówię to odpowiednio wcześnie, żebyście mieli tutaj nagranie, że wam pozwoliłem na to, żeby mnie dobić. Bo teraz mam pełną świadomość swojej wiedzy.
0: Trzymam pewnie za słowo.
2: Kiedyś pewnie się będę przed tym bronił, ale wtedy wyciągniecie to nagranie z 2021 roku. Aj, tutaj obiecałeś i mi pozwoliłeś i cyk, holokaustik do Holandii, ten, eutanazyjka do Holandii. Więc wiesz, teraz jestem naprawdę w pełni sił, nawet bardziej niż w pełni sił, tak? Jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem i wiem, że kiedyś tym szczęśliwym człowiekiem nie będę. I to, jakim będę tam starym pierdzielem, no nie chce mi się tak do końca, tak? Teraz, tak? Jako człowiek szczęśliwy nie chce mi się takim człowiekiem być, tylko podtrzymywać moje trwanie. No zresztą mam swoją śmierć zabezpieczoną bardzo dobrze, więc nie muszę się aż tak bardzo tym przejmować. Natomiast sądzę, że każdy z nas, tak, każdy z nas tych powiedzmy, którzy już te 30, powiedzmy, czy nawet 25 lat skończyli, powinni się od czasu do czasu zastanowić na temat śmierci, bo to jest coś, co może nas spotkać naprawdę w dowolnym momencie.
0: No, to dobre na zakończenie. Taki morał Himena na koniec.
2: No, a poza tym to...
0: I się rozłączył. A poza tym to i pach. Bardzo mądre. No, wiadomo, że... Bo tutaj mam komentarz, że nie każdy starszy człowiek to obrońca kraju. Wielu dzisiejszych staruszków czy babci to mogą być jacyś kolaboranci, no pewnie, że tak. No ale to jest właśnie takie, to się sprowadza do tego, jak patrzymy na życie, czy zawsze tłumaczymy swoje jakieś decyzje, to jak się zachowaliśmy wobec innych, argumentując, że szklanka jest do połowy pusta, a są tacy, którzy zawsze patrzą, że szklanka jest do połowy pełna, nie? Tak mówiąc w przenośni. No i można zakładać, że rozmawiamy właśnie z tym porządnym człowiekiem i bardziej takie nastawienie, że jesteśmy raczej dobrzy z natury, albo może świat jest przerąbany i w gruncie rzeczy zły i każdy patrzy tylko... No, ludzie, którzy tak czarno widzą trochę i zakładają czarne scenariusze i zasłaniają się tym, a może to... Może chcą mnie oszukać, a może to wykorzystują swój wiek, a może... A co wtedy? No to zastanówcie się na przykład, czy nie jesteście czarnowidzami jakimiś. Albo czy nie ma w tym jakiejś projekcji po prostu, nie? Może sami się przyłapujecie na jakichś niefajnych rzeczach w głębi duszy i przenosicie to na innych. Może, a nie mówię, że tak musi być, ale może, może. A mi zawsze imponują tacy ludzie, którzy właśnie... Bardziej mi imponuje ktoś, kto jest faktycznie silny i powstrzyma się, odpuści temu słabszemu, który go tam gryzie po kosteczkach i potraktuje go jak takiego ratlerka, nie? A mniej mi imponuje jakiś drechol, który się rzuci na informatyka w okularach i go tam wdepcze w ziemię i będzie bardzo dumny, nie? Z tego. No to taka, to jest oznaka siły, właśnie znaleźć w sobie jakąś wyrozumiałość, cierpliwość do drugiej osoby i pogodzić się z tym, że to jest jakiś tam powiedzmy pierdziel, czy jakiś toksik, czy ktokolwiek, kto nam strasznie nie odpowiada i mu odpuścić i się do niego uśmiechnąć. To jest oznaka i siły, i człowieczeństwa, tak uważam. A ktoś, kto tam, no co to za sztuka w ogóle opierdolić jakiegoś dziadka, czy narobić mu wstydu, nie? To raczej takie uwłaczające. No ale na pewno im są takie jakieś cechy, których nabieramy z wiekiem i to jest może to, że jesteśmy mniej krytyczni pod pewnym względem, a pod innym bardziej krytyczni. Na pewno się uwypuklają zarówno nasze cechy charakteru, jak i wyglądu. Jak macie jakieś takie dołeczki, rysy charakterystyczne, bruzdy na twarzy, to one będą się z wiekiem uwypuklały. Nos będzie rósł, jak był duży. Uszy urosną, jak mieliście raczej duże uszy, to jeszcze bardziej wam urosną. Wiecie, po prostu stajemy się karykaturą trochę samego siebie z wiekiem, nie? I myślę, że to samo się tyczy cech charakteru też. Jeśli byliśmy marudni, to się zrobimy całkiem zrzędliwi i upierdliwi. I będziemy ciągle tam filować, oceniać, sprawdzać, co tam sąsiad, będziemy złorzeczyć na niego, nie? Uwypuklą się te nasze cechy marudy. Jak ktoś był taki spokojny, uległy, to zamieni się w taką babcię albo dziadka takiego, który pisze wiersze, chodzi na kolorowo ubrany, być może nawet, tak czasami się mówi, dzidzia piernik, nie? Że babcia dziecinnieje, zaczyna się ubierać jak młoda dziewczyna, chodzi tak raźnym krokiem, gdzieś tam szuka tej młodości. No to też myślę, że to jest uwypuklanie się pewnych cech po prostu. A już straszną rzeczą jest demencja, która może zmienić was w zupełnie innego człowieka. I rodzina praktycznie was nie pozna. Będziecie się wydawać im kimś, kto się bardzo zmienił. Zaczniecie się dziwnie zachowywać. Stracicie w dużej mierze kontrolę nad sobą. W tym sensie, że nie będziecie czuli, jak dziwnie się zachowujecie. Zaczniecie podejrzewać, powiedzmy, bliskich, że wam ukradli jakąś łyżeczkę cenną, nie? Albo że was szpiegują. Ci, którzy są strasznie mocno wkręceni w klimaty spisków, no to w ogóle może im się w głowie popieprzyć. Ja pomijam już to, że zbytnie wkręcanie się w taki no, szeroki temat spisków, różnych rzeczy strasznych, no takich spiskowych, nie? Gdzieś tam właśnie rządy satanistycznych elit, porwania, bombardowanie bronią psychotroniczną, testowanie na nas broni psychotronicznej, no to jeszcze bardziej wam się też to wkręci i być może skończy się to paranoją, schizofrenią. I to będzie miało też nie tylko związek z tym, że przez lata z tym obcujecie i że mózg się po prostu już tak zaprogramował, nie, na te tematy i one zaczęły tam pęcznieć, rosnąć, narobiło się nowych połączeń neuronowych, które gdzieś tam zbierają te informacje o tych spiskach, strasznych rzeczach, no to jeszcze wiek zrobi swoje i odlecicie całkiem, nie? Myślę, że pomimo tego, że dopuszczam taką możliwość, że faktycznie są przeprowadzane eksperymenty z nowymi rodzajami broni na ludziach, którzy stowarzyszają się w te, jak się nazywała ta organizacja, coś tam, stop przeciw elektronicznym torturom, coś takiego. Zauważcie, że to są w dużej mierze starsze osoby. Jak byłem mały, tacy ludzie zawsze byli. Tylko, że oni mieli inne opowieści. I powiedzmy opowiadali, że ich z elektrowni naświetlają prądem. Takie, wiecie, takie no, z dzisiejszego punktu widzenia coś zupełnie. No, nawet wtedy pewnie też to budziło raczej uśmieszek na twarzy, wywoływało. No ale takie różne nowe wynalazki powodowały, że w ludziach starszych odzywał się jakiś niepokój wielki i strach, że właśnie naświetlają ich prądem z elektrowni albo że przez ten telefon ich podsłuchują, nie? No, też można to jakoś zrozumieć, że dla, powiedzmy, starszego człowieka to są jakieś nowe zupełnie rzeczy i budzą w nich strach. To taka nasza ludzka cecha, że to, co jest inne, to, co jest nieznane, budzi w nas niepokój. Ja myślę, że w ogóle strach, nieufność, agresja to są wszystko pokrewne uczucia i one, to jest taka jakby skala tego samego. I jak będzie się to wyolbrzymiało, no to nieufność zamieni się w końcu w agresję, nie? Niepokój, wiadomo, może się zamienić w strach bardzo łatwo, a strach może uruchomić w nas jakieś dziwne mechanizmy, mechanizmy ucieczki, mechanizmy wyparcia, mechanizmy racjonalizowania sobie pewnych wyborów, które nas oddalą od tego problemu, i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo często człowiek wybiera, układa sobie jakąś opowieść, jakąś ideologię, jakieś wytłumaczenie, racjonalizuje sobie swój wybór, który jest podyktowany tym, że on tak naprawdę nie chce czegoś zrobić, coś jest dla niego niewygodne, niekomfortowe, no i tak to działa, no, tacy jesteśmy. Także myślę, że oprócz dbania o kondycję fizyczną, też dobrze dbać o kondycję psychiczną, bo nie wiem, chociaż no oczywiście też w życiu tak bywa, że ktoś, kto nigdy nie palił, nagle dostaje raka płuc, nie? No, wiadomo, ale sądzę, że jeśli unikamy na przykład stresu, to możemy sobie zaoszczędzić wielu problemów w przyszłości z głową, ale też i zdrowotnych, bo jakoś tak z tym stresem jest, że kurczę, widzę, że ludzie, którzy się całe życie stresowali, którzy walczyli, po prostu tarmosili się z tym życiem, wyzwania, problemy różne, to to widzę, że chorują na różne nowotwory. Spotkałem w życiu kilka takich przypadków. Więc no ja bym unikał stresu, przejmowania się na pewno. Ale to łatwo mówić, nie? Nie przejmuj się, nie stresuj się. To znowu wracamy do tej wizji, gdzie wszyscy tylko się śmiejemy, dowcipkujemy i elo, elo. Jak ktoś ma ochotę zadzwonić albo wysłać donejcika, to bardzo proszę. Krawiec, powiedz coś wesołego. Cyrk, klaun, Tadeusz Drozda, to jest wesołe, czy nie? Zrobiłem dzisiaj pyszną zupę pomidorową sobie. Bardzo dobra. Aż się dziwię, że taka dobra wyszła, ale tak to jest, jak się wkłada w serce. Tutaj przyprawisz, spróbujesz, ziele angielskie, pieprz, tu wygotowałem kurczaka porządnie. Cześć Michale, witam.
3: No, siema Krawcze, co tam?
0: A wszystko git.
3: Na koniec audycji się załapałem dopiero.
0: No, tak czasem bywa, ale można sobie zawsze odsłuchać. I tu polecam sobie zacząć odsłuchiwać, jak jeszcze będzie niezakończony stream, bo potem to się zaczyna tam przetwarzać i czasami już się nie da. Trzeba potem odczekać, nie? A tak to se cofasz, pyk, i można sobie odsłuchać.
3: A to na YouTubie, tak?
0: No.
3: Aha, bo ja na stronie słucham, także... To nawet nie wiedziałem, że się da...
0: No, tak. W tym ma przewagę YouTube, nie? Że można sobie właśnie cofnąć nawet o godzinę i sobie słuchać z opóźnieniem, co czasami powoduje pewne nieporozumienia, bo ktoś zapomina albo nie zdaje sobie sprawy z tego, że słucha z godzinnym opóźnieniem i tam komentuje na czacie, nie? To, co było godzinę temu. Aż tak bywa.
3: A jak to tu wyszukać? Bo jak nocne radio wpisuje, daje opcję live, to nic mi nie pokazuje.
0: To dziwne. Dzisiaj też chyba miałem taki problem. Zawsze jak wpisuję nocne radio, to w pierwszej kolejności się pojawia to, co jest na żywo, a dzisiaj właśnie nie ma. Tak. Coś z YouTube'em dzisiaj jest nie halo, wiesz? Bo powinno być na samej górze, że właśnie jest live. Musisz wejść, dopiero się pojawi, jak wejdziesz na kanał Nocne Radio, który ci się wyświetli na samej górze. Jak klikniesz, to masz tam OK, Boomer, Afterek, nie?
3: No, zobaczymy zaraz. O czym rozmowa jest? O starych ludziach. A jest, no, rzeczywiście.
0: No,
3: o starych ludziach jest?
0: Dzisiaj... To jest after po audycji, która traktowała o różnicach pokoleniowych, o pokoleniu boomerów, zoomerów, tam różnych dziadersów, nie? I była taka luźna rozmowa Gambola z Becią na te tematy, a jakby kontynuuję to i rozmawiam sobie o tym, co nas różni, jak się zmieniamy z wiekiem. Dyskutowaliśmy wcześniej też, czy należy się wykazywać jakąś specjalną wyrozumiałością dla osób starszych. No, ja uważam, że na przykład, że tak samo jak do młodszych, nie? To do starszych też, no więc...
3: No. A słuchaj, to ja powiem ci taką rzecz. Ja jak byłem bardzo młody, tak miałem, nie wiem, 15-16 lat, to mi się tak wyglądało, wydawało, że ludzie starsi to powinni tak, wiesz, odsunąć się już, nie? Tam zrobić drogę dla młodych, bo starzy już swoje życie przeżyli. No a młodzi są młodzi, cała przyszłość przed nimi, tak? No to niech sobie młodzi tam rządzą jak chcą. Niech układają tam pod siebie jak świat ma wyglądać, załóżmy, nie?
0: No, to chyba wszyscy tak mamy, no. że nam się zmienia właśnie w taki sposób myślenie.
3: Teraz też pewnie taki młody tak nie jestem i dalej tak uważam.
0: A zdradzisz, czy jesteś po 20, po 30, po 40?
3: Po 30 niestety.
0: Po 30.
3: No, tak leciutko po 30.
0: No, to jeszcze... To jest taki akuratny bardzo, myślę, wiek. Jeszcze wszystko się da i wszystko można na dobrą sprawę, ale to taki...
3: Wiesz już... co, jak ja patrzę na świat, co się dzieje, to mam takie wrażenie czasami, że te wszystkie, ci wszyscy, nie wiem, prezydenci, nieprezydenci mocarstwa, to oni by najchętniej się chcieli nakraść, wiesz, nachapać, a potem wszystkich zbombardować, nie? Tak to trochę wygląda.
0: No, takie zrezygnowanie jest trochę. A wyobraź sobie, co musi czuć starszy człowiek, który, powiedzmy, walczył o kraj, poświęcił bardzo dużo, stracił tam rodzinę i myślał, że spotka go za to przynajmniej jakiś splendor. No. A był taki czas, to się potem trochę w Polsce zmieniło, ale był czas, że tacy ludzie często grzebali po śmietnikach, nie?
3: No.
0: I to strasznie przykre i taka hańba trochę dla Polski.
3: Pokazuje, że to nie ma sensu. Że życie w taki sposób, jak żyjemy teraz, nie ma sensu, że trzeba coś zmienić tutaj. Taki nowy porządek naprawdę można by było wprowadzić, taki, wiesz... tak żebyśmy może przestali walczyć ze sobą, tam się dzielić, cały czas szukać, brzydko mówiąc, chuja do dupy, przepraszam, że przeklinam, no ale wiesz, o co chodzi, nie? Może czas by było właśnie pomyśleć, że to do niczego nie prowadzi tak naprawdę, poza zyskiem kilku tam, nie wiem, miliarderów, którzy stoją na samym szczycie łańcucha pokarmowego. Czy tam zarządzają sobie, że to dzisiaj wojnę wypowiadamy tym i tym i wy na tą wojnę macie pójść i wy tam macie zginąć, bo my tak mówimy. Przecież to bez sensu jest.
0: Nie wiem, czy jest możliwy jeszcze taki świat, bo może to działa tak, że zbyt długo szliśmy różnymi drogami i kultura, religie spowodowały, że połączenie się w jedną taką nację ziemską, która nie będzie już sama ze sobą walczyć, jest już niemożliwe, bo za daleko zaszliśmy w różnicach, nie? Jakby zbyt mocno się uwypukliły różnice i zbyt różni jesteśmy, nie?
3: Ale te różnice też zostały, wiesz, nakreślone przez jakieś tam, nie wiem, głowy właśnie religii, głowy państw, tego typu klimaty, nie? No to wiesz, to wiadomo, że pójście w nowym kierunku by wymagało po prostu odrzucenie wszystkiego, co stare, wszystkiego, co wiedzieliśmy i co znaliśmy i uważaliśmy za prawdziwe, nie?
0: Na pewno.
3: Ale to się może opłacić.
0: Na pewno religie tutaj dużo złej roboty zrobiły.
3: Do sytuacji, halo?
0: Tak, tak, mów.
3: Może powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, wiesz, że sobie zdamy w końcu sprawę, że nam na przykład potrzeba, nie wiem, ludzi innowacyjnych, naukowców, ludzi mądrych, żeby to oni tam, powiedzmy, nie tyle decydowali, ale wyznaczali kurs, w jakim nasza planeta się toczy, obraca, zamiast, wiesz, ciągle się odwoływać do tej historii. No tak, no ja rozumiem, że ludzie ginęli, tak, walczyli na tych wojnach, patrioci, niepatrioci, takie rzeczy, nie? No ale jak oni potem mają po śmietnikach grzebać, to może nie powtarzajmy błędów poprzednich pokoleń po prostu.
0: No, w Stanach, z tego co wiem, się szanuje weteranów. No, był tak, czas tak, też taki, że, no, że się pluło na tych, co z Wietnamu tam wracali, powiedzmy, pewni tam hipisi czy pacyfiści. Ale tam raczej się dba przynajmniej i zapewnia im jakiś byt, jak stracą rękę, to protezy dostaną, wiesz, mają stać ich na jakiś tam domek, a u nas sytuacja straszna, nie? Taka, że co w takim człowieku musi być w jego głowie, że on się poświęcał, walczył, czy nawet, nie wiem, za komuny chodził gdzieś tam pałą, dostawał ukrywał jakiś tam solidarnościowców, nie? Ryzykował życiem swoim i rodziny i on dostaje jakąś głodową emeryturę i chodzi po śmietnikach, a jakiś oprawca, jakiś totalny śmieć dostaje kilka tysięcy emerytury i się śmieje wszystkim w twarz, nie? Jest bezkarny. Straszna rzeczywistość.
3: To jest straszne, no tak, no to jest straszne, to jest w ogóle upodlenie takiego człowieka i naprawdę ja myślę, że taki człowiek się zastanawia, że kurwa, przecież on kawałek swojego życia zmarnował, nie? Albo całe.
0: Albo całe.
3: Albo całe.
0: Albo przy takich tematach powiem ci, że włącza mi się spiskowe myślenie i naprawdę dopuszczam bardzo mocno taką opcję w swojej głowie, że ktoś chce nas upodlić, bo zauważ, ile różnych nowych praw, nowych zasad, które nam wprowadzają, to jak są rozliczane różne sprawy, to tak jakby ktoś, już nie chcę mówić kto, tak, no ci przysłowiowi Żydzi, nie? Wielu tak uważa dzisiaj, że Polską rządzą Żydzi, którzy chcą nas Polaków upodlić i to jest ich taka żydowska, bardzo powolna zemsta za różne sprawy z przeszłości, powiedzmy, nie? Nie mówię tutaj, czy się opowiadam za taką opcją w 100%, czy nie, ale coś jakby było na rzeczy. Albo są to faktycznie jacyś nie Polacy, albo są to mędy polskie, zdrajcy i tacy ludzie, którzy działają bardzo często tak, żeby nas sprowadzić do roli bydła, nie?
3: To znaczy ja myślę, że tu psychopatyzm bardzo dużą rolę odgrywa, wiesz, Psychopata widzi świat tak, że on tylko patrzy na to, ile może z tego mieć, co mu się opłaca. Kalkulacja taka na zimno. I po prostu uważam, że właśnie do polityki, do biznesu, nie mówię, że wszyscy, broń Boże, ale dużo z tych ludzi, z tego 1%, powiedzmy, o populacji, bo tak procentowo wychodzi, że 1% jest ludźmi psychopatycznymi, oni po prostu dorywają się do koryta, żeby z niego czerpać, bo oni coś z tego będą mieli, no.

0: elit właśnie tych polskojęzycznych, takich nazwijmy, to może być ktokolwiek, no dobra, to wiesz, to można go fajnie rozwijać i szukać różnych poszlak, śladów, dowodów na to, że tak właściwie jest i te dowody i te ślady się znajduje tak po prostu. A ludzie, którzy tak to negują i wyśmiewają, albo zaraz mi tu zarzucą, że o, znów antysemityzm, idę, nie słucham, to po prostu, no myślę, że tak trochę trywializują i myślą sobie, że to tutaj jakieś dziadzio się rozgadał i ma jakieś tutaj swoje dziadowskie, no wszystko, Żydzi. Ale sięgnijcie trochę do historii, zobaczcie z kim się z kim się żenili polscy komuniści, bo było komunistek mało polskich. Zobaczcie, kto był na decyzyjnych stanowiskach, takich jak redaktorzy, naczelni większości gazet, czy jakieś stanowiska dyrektorskie, czy zarządzanie służbą bezpieczeństwa. Sprawdźcie sobie nazwiska, kto był. Sprawdźcie sobie, kim był Mazowiecki, Geremek, Michnik. Sprawdźcie sobie, jakie tam są więzy krwi, no i przed kim nasi różni włodarze typu Lech Kaczyński klękają i całują tam po rękach i jeżdżą w świat i się tłumaczą ciągle z czegoś. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda, pozbierajcie to do kupy i może wam się coś wyklaruje, że może nie jest to takie głupie, znowu te teorie. I absolutnie tutaj nie chcę, tak jak z potrzebą ostatnio gadaliśmy, skreślać wszystkich. Są wspaniali, ja mam duży szacunek do hasydów na przykład. Mamy w redakcji Błażeja, który się przyznaje, że ma żydowską krew, a bardzo jest sympatycznym człowiekiem i go tutaj lubimy, no to też nie jest tak, że tutaj generalizujemy czy coś, że jesteśmy jakimiś antysemitami. Po prostu się przyglądamy naszej historii i zastanawiamy się, puk, puk, coś tu w głowę, coś tutaj nie halo troszkę, nie? Coś jest na rzeczy.
1: No, musi być, no musi być. No, ale też wiesz, popatrz na królów polskich chociażby, no to bardzo duża część z nich była no nie polskiego pochodzenia i niektórzy nawet nie umieli po polsku mówić, a rządzili krajem.
0: No, no.
1: Była jakaś strefa wpływów, była jakaś korona, była jakaś, powiedzmy, kasta rządząca w Europie, załóżmy, i z tej kasty bardzo wielu władców rządziło różnymi krajami, w tym Polską. I tak jest, i tak było, no. I tak będzie. Kiedyś były te kasty królewskie, teraz mamy, no powiedzmy, grupy etniczne, załóżmy, czy tam źródła finansowania. Bo to też o to chodzi, że kto kogo finansuje i gdzie ktoś kogoś sponsoruje.
0: Strasznie tak działa. Strasznie taka pokiełbaszona jest nasza historia w ogóle i taka pełna brudów, nie? Tu służby, tu jacyś polskojęzyczni, tu wpływ Rosji, tu tutaj Niemców, tu zniszczony kraj, który trzeba odbudować, tutaj jakiś Polak z Polakiem się żre ciągle o różne światopoglądowe sprawy. I tak nie możemy dojść do ładu jakiegoś z tym wszystkim. I ciągle żyjemy w takim jakimś kołowrocie, kociokwiku i się tutaj już sami ze sobą pierzemy. Polak Polakowi dzisiaj wilkiem, jak jest dużo sporów na tle światopoglądowym. Ty szurze, ty już Polak do Polaka teraz mówi, ty Żydzie, wiesz, spierdalaj do synagogi, nie? I to jakieś wariactwo totalne się zrobiło. Tutaj jakiś narodowiec wysyła homoseksualistów do pieca, a ty katol, a ty szatan, a ty komuch, a ty... I tak się pierzemy tak ze sobą. Potrzeba ma racji trochę, że tu nie potrzeba żadnych ciemnych sił, bo sami sobie świetnie dajemy radę z napierdalaniem się maczugami po głowach. To też jest prawda. To jest już inna inszość.
1: To chyba Stanisław Michalkiewicz kiedyś powiedział, że Polska to jest taki wirtualny kraj, który jest tak naprawdę poligonem, na którym się różne strefy wpływów ścierają ze sobą. Ich głównym zadaniem jest po prostu nakradzenie ile się da, powiększenie swojego wpływu i skłócenie opinii publicznej. To chyba był Michalkiewicz, nie chcę tutaj mówić na 100%, bo może powiedziałem głupotę, a jeszcze ktoś mu ją przypisze, ale tak rzeczywiście jest, jakby sobie tak spojrzeć, to na każdej płaszczyźnie Ja ostatnio specjalnie Jabłonowskiego oglądałem pierwszy raz w

0: życiu teraz w weekend, żeby zobaczyć, co to jest za gość. I tak jak on tą Rosję gloryfikuje i tak jak on ludzi od, nie wiem, tam od Żydów, nie Żydów wyzywa, przecież to jest... Ja się dziwię, że w ogóle YouTube go nie zdjął jeszcze z anteny, nie? Bo gość ma coś naprawdę nierówno pod sufitem, no.
1: No, jest dziwny. Jest taki po prostu odjechany, furiat.
0: Takiego miał agencika, słuchaj, gdybyś miał takiego agencika swojego w jakimś kraju gdzieś podstawić, nie? To finansowanie przez YouTube, przez te donaty, to jest idealna, tak naprawdę idealna opcja, żeby finansowanie kogoś zakamuflować. Po prostu anonimowo wysyłasz komuś donate.
1: No.
0: A on mówi, co ma mówić.
1: Z jednej strony jakoś mi tam czasami coś tam to samo w sercu gra, że chciałoby się tą Polskę zmienić, może w bardziej radykalny sposób, a nie przez ciągłe takie debatowanie, wiesz, czy to dobre, czy to złe, a może czy idziemy we właściwym kierunku, tylko znajdują się nagle ludzie, którzy chcą działać, chcą coś robić, ale to jest świr i trochę niepokojące jest, że tak mocno rośnie ten ruch tych patriotów, takich nazwijmy, no można ich tak nazwać, no na swój sposób są patriotami, tylko wiesz, nie wiem, dla mnie to jest trochę reinkarnacja Adolfa Hitlera, bo właściwie toczka w toczkę to samo on mówi,
0: no,
1: co by
0: on
1: mówił
0: jest
1: Adolf.
0: Podobny, no.
1: Ty no słuchaj,
0: wiesz,
1: on,
0: mi się to rzuciło
1: w oczy. No, no, to jak on chce zagazować, zabijać, on mówi wprost, że będę mordował. Tylko wiesz, tam jest takie zabezpieczenie trochę, że w podpisie audycji jest zawsze napisane, że to jest audycja satyryczna i że to jest takie show kabaretowe.
0: Performance, że to jest.
1: Performance, tak.
0: No, ale gość jest naprawdę niezrównoważony psychicznie, moim zdaniem. Ale też to czemuś służy, bo to nie jest tak, że po prostu się znalazł idiota i on tutaj mówi, przeklina i to, nie wiem, innym idiotom będzie imponować i dlatego go oglądają. Tylko tam jest taki przekaz, taki propagandowy w tych jego audycjach. No bo jest. Jak można w ogóle kogoś, nie wiem, komuś raka mózgu na antenie życzyć? Czy tam jak on co tam mówił, że niech cię pies tam jebie i tak, no...
1: I twoją matkę, kurwę. On to się w ogóle tam nie powstrzymuje i jedzie tak po ludziach, wiesz. I to tylko dlatego, że ktoś się na przykład nie przedstawił, nie? Albo że YouTube'a nie wyłączył i tam w tle gra, to on od razu wyzywa człowieka od najgorszych, jego matkę, życzy mu właśnie raka mózgu. No, świr, gdyby tacy ludzie doszli faktycznie kiedyś do władzy, to mielibyśmy powtórkę z III Rzeszy tutaj, gdyby on faktycznie mógł decydować i zostałby jakimś dyktatorkiem, to byśmy mieli powtórkę z III Rzeszy, no i to już nie takie wesołe, bo nagle ciebie mogą wziąć. Oni tam często, ktoś dzwoni i powiedzmy ma głos, który im się nie podoba i oni w tym głosie słyszą, że to jest jakiś taki śmieszek czy homoś, coś im ten głos, bo wiesz, bo patriota jak dzwoni, to mówi tak, nie? Jak ja teraz.
0: No, kufa.
1: Chwała Wielkiej Polsce, pozdrawiam was bracia Wilcy. No, tak mówi patriota. A jak zadzwoni ktoś i się tak mówi takim, to ty pedale, wypierdalaj cfelu w dupę cię, michnik tam i cza, tra, ta, ta, ta, ta, ta. No straszne to jest w sumie.
0: Jak można na coś takiego w ogóle pozwalać? Nie rozumiem tego naprawdę, nie? A tam gość zadzwonił i powiedział, że ja pana widziałem, jak pan do synagogi wchodzi. On mówi, ty kurwo, ty taki, wiesz, raka mózgu, żebyś dostał, ty i twoja rodzina, jak ja wchodziłem do synagogi. No masakra po prostu, ale to jest już budowanie jakiejś takiej dziwnej sekty o charakterze zbrojnym. Naprawdę.
1: No i pomyśl, że ich słucha 4000 osób online. To są takie rekordowe liczby, jeśli chodzi o słuchanie na żywo na polskim YouTubie.
0: 5700 słuchało w weekend, bo specjalnie patrzyłem na YouTubie na żywo. 5700 było.
1: No to więcej to ma chyba, nie wiem, mają chyba jakieś Daniele Magicale u szczytu swojej popularności, nie?
0: No ale to wyobraź sobie teraz 5700 półmózgów, którzy będą, kurwa, w stanie podłożyć gdzieś bombę, wiesz.
1: I tak to się skończy, stary.
0: W jednym mieście.
1: I tak to się, stary, skończy. To wcześniej czy później nastąpi. Przecież ci ludzie są nim zafascynowani.
0: I to właśnie tacy fanatycy, nie? Bo no. Jeżeli ktoś toleruje tego typu, wiesz, wyzwiska na antenie, ja nie mówię w rozmowie, bo mi się też nieraz zdarzyło tam przekląć jeszcze gorzej niż Jabłonowski na kogoś, ale publicznie, jeżeli ty takie treści publikujesz, to to przyciąga właśnie, no, swój na swego trafia, tak? To podobnych do niego.
1: I ci ludzie się organizują w bandy o takim charakterze zbrojnym, wiesz, fascynacja bronią, militariami, mundurki.
0: Tak, tak.
1: Znajdzie się w końcu na 100% jedna osoba taka, która skonstruuje jakąś bombę, nasłucha się tego Jabłonowskiego i wysadzi coś, zabije kogoś, prawdopodobnie gdzieś pod synagogą podłożą. Zobaczysz, że tak będzie. To
0: jest taka grupa docelowa. Oglądałeś może film, taki się nazywa Hater? Był taki film kiedyś, Sala Samobójców Hater, to się chyba nazywało, gdzie gość właśnie przez internet znalazł takiego jednego świra pojeba właśnie zafascynowanego no tam prawicową ideologią. No i gościu w pewnym momencie wpadł gdzieś, nie wiem co to, jakaś impreza to była, na której było kilku tam polityków, nie polityków, takie coś. Czy to było przed kampanią wyborczą i zaczął strzelać, otworzył ogień. No. To film tylko był, no ale... No,
1: gdzieś...
0: Nie wykluczam, że takie coś może się zdarzyć
1: w Rosji,
0: w prawdziwym życiu.
1: W Rosji teraz dwóch gości z bronią weszło do szkoły i tam strzelali do dzieci, jakaś masakra straszna. W Stanach to jest częste. No, gdyby i popatrz, często dyskutujemy, czy powinien być wolny dostęp do broni. I chyba wnioski są takie, że trzeba sobie na to zapracować. Trzeba pewnej świadomości, pewnej odpowiedzialności. Tacy Amerykanie, to oni od dawna z tą bronią obcują i wiesz, mają do tego już jakieś takie usposobienie. U nas, gdyby się nagle pojawił wolny dostęp do broni, no to szanse na to, że z takiego uniwersum Jabłonowskiego się wyłoni jakiś zamachowiec, wzrosłyby wielokrotnie pewnie, nie?
0: Tylko wiesz, w Ameryce to jest tak, że oni tam od najmłodszych lat są jakby uczeni, jak się obchodzić z bronią, jak broń trzymać, żeby było bezpiecznie, jak ją, wiesz, zabezpieczyć, nie? To są odpowiedzialne rzeczy tak naprawdę. To nie jest tak, że tak jak tutaj, że o, możesz iść na strzelnicę i gość ci da broń, żebyś sobie strzelał i ty ją, nie wiem, tą jedną bronią, powiedzmy, steroryzujesz kogoś i ją ukradniesz, załóżmy.
1: KG Bierut pisze, właśnie na live ma 6800 osób. No, czyli to rośnie po prostu, bo ja pamiętam, że tam było 4000, 5, no a teraz już 6800, zaraz będzie 10 tysięcy. Awrona pisze, że pierdolimy jak stare baby pod kościołem. Czyli co, bardziej się zradykalizować i nazywać rzeczy po imieniu, tak? I no, ja chyba taki nie jestem. To trzeba mieć jakieś predyspozycje do tego. Trzeba być takim maniakiem trochę i fanatykiem.
0: Słuchaj, ty, Wrona, jak my tu pieprzymy głupoty, to ty jesteś kuten i dostaniesz...
1: Wypierdalaj z rolu! Twoja
0: rolu,
1: matka!
0: No, ty zdrajco ojczyzny, ty wrogu Polski.
1: Ty
0: komunistyczna. Nie, no nie będę przeklinał.
1: Michnikowi spod napleta wylazło ścierwo. No to przesadziłem, przepraszam. No.
0: Debili ciągnie do takich rzeczy, bo to jest taka prosta, chamska właśnie rozrywka dla idiotów i ich do tego kurwa ciągnie, nie? Jak też zauważyłem, jak on ich tam chwali, jak oni tam mówią, że no byliśmy tu grupą 50 osób i policja przyjechała i my im mówimy, że my się tu zebraliśmy jako kamraci, patrioci, on tam mu przyklaskuje, brawo, bije i to no bardzo dobrze, tak. On nawołuje do organizowania się właśnie w takie grupy. Ten Jabłonowski.
1: No i tych grup już trochę jest w Polsce, w różnych miastach powstają nowe. No patrzę na to wszystko trochę z niepokojem, ale no zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Dobra, słuchaj, dzięki za komentarzyk, może jeszcze ktoś do mnie drędnie, fajnie się gadało.
0: Spoko, no. Siemanko.
1: No, siemano, trzymaj się, Michale, hej. No, u Jabłonowskiego macie 2 minuty i tam... Ludzie jak dzwonią, to ja chciałem, tylko już to, bo ja właściwie to tak szybko tutaj, ile jeszcze mam czasu? No więc w nocnym radio możecie dłużej trochę pogadać. i bardziej szczerze i nie musicie się przywitać w określony sposób na pewno.
2: Chwała wielkiemu nocnikowi.
1: Czy coś. Tak, tak. On twierdzi, że lekarze zabili mu żonę przez to, że podłączyli ją do respiratora. To jest mieszanka treści takich ultrapatriotycznych, taki jakiś ultrapatriotyzm, konserwatyzm, ale też bardzo mocno teorie spiskowe wszelkiego rodzaju, bo oni właściwie we wszystko wierzą. W smugi chemiczne, w to, że lekarze nas mordują i tak dalej. Ale na antenie tymczasem się pojawił Grzesiek. Cześć, witam cię.
3: Cześć, mówiłeś, że w nocnym radiu można dłużej. Taki boomer. Bardziej boomerski trudno wymyślić. Pozdrawiam Gambola. Nie słuchałem audycji, a sam namawiałem, pamiętam Becie i Gambola, żeby nam tutaj pocisnęli i zrobili audycję o boomerach, ale jednak oby pierwsze 20 minut przesłuchałem i życie mnie dopadło. Musiałem parę spraw zrobić i odsłucham sobie z rozkoszą.
1: A jak mielibyśmy te dwa tematy jakoś połączyć, bo pierwszy był temat właśnie ludzi starszych, starzy, młodzi, różnice pokoleniowe, a teraz przeszliśmy na Jabłona, no to można to tak znaleźć element wspólny tutaj, że tak. Tam bardzo dużo starszych ludzi tego słucha, zauważyłem.
3: Tak, właśnie zacząłem pisać komentarz na czacie, ale pomyślałem już ten... Antena wolna, to zadzwoni szybko, co będę pisał, jak można powiedzieć. A mianowicie chodziło mi o to, jak myślisz, jaki procent słucha Jabłonowskiego dla beki, tak, że ludzie są na młode pokolenie już wychowane na stand-upie, jakaś część przynajmniej umie srogie żarty przetrawić i dużo na klatę weźmie, no bo jednak wychowało się w internecie i to jest jakieś tam i tylko zjawisko. A jaki procent ludzi tam bierze to na serio? Pół na pół? Nie wiem, 80% dla beki, 20% na serial?
1: Stawiałbym tak na 1 do 5, że 1/5 to są powiedzmy ludzie, którzy... No taka mieszanka ludzi, którzy całkowicie przychodzą sobie pośmieszkować i potrolować, no ale też tacy, którzy podchodzą z dystansem dużym, tak jak ja na przykład, nie? No... Czasami nie ukrywam, włączam sobie, ale to jest takie słuchanie, jak pewnie czasami nocnego radia niektórzy słuchają, żeby coś sobie w tle grało i żeby było z czego się pośmiać, ktoś tam dzwoni, to jest na żywo, wiesz o co chodzi, że coś se gra i bardzo dużą, myślę, rolę tutaj odgrywa atmosfera, pewien klimat, który się buduje, formuła audycji. Oni tam pewnie to jest bardzo fajne, strawne, lekkostrawne i może nawet przyjemne dla starszych ludzi, bo oni puszczają jakieś patriotyczne pieśni, jakieś komunistyczne pieśni. Wielu czuje nostalgię za komuną, nie? I oni czują taki klimat. Tutaj mundury, zagrożenie, jednoczymy się, budujemy... Wiesz, starszy człowiek, który dopiero co się włączył w internet, bo usłyszał, że coś tu fajnego jest... On nagle czuje swojaka, że to jest ktoś, kto mówi o starych czasach, konserwatysta, puści jakąś pieśń patriotyczną, a dodatkowo jeszcze starsza osoba ma szansę przyłączyć się do uniwersum, stać się częścią. I to bardzo może być atrakcyjne dla ludzi, że są jakoś wspólnotą. Człowiek szuka wspólnoty, nie?
3: Jak najbardziej szuka wspólnoty, ale nie wyłapałem, czy 1 do 5, że 1% bierze na poważnie, a resztę dla beki jest, czy odwrotnie?
1: No, ta 1/5 to bym stawiał, że są ludzie mocno zdystansowani, trolle, śmieszki, a 4/5 to są ludzie, którzy podchodzą do tego bardzo serio i im to imponuje, podoba się i tak trzymać, no.
3: To mnie zmartwiłeś w tym momencie, to ja dawałbym dużo mniej. Myślałem, że taką nadzieję mam dalej, że jednak tak 30% bierze na poważnie, 70% ma bekę z tego procent słuchających.
1: A ja w drugą stronę tak bym stawiał, że 20% to trolle i śmieszki, a 80% to serio.
3: Tak jak rozmawialiście z Michałem tak wcześniej, że to jest... niebezpieczny element i faktycznie dobrze, że nie ma, teraz się cieszę, że nie ma dostępu do broni takiej frywolnej, no bo jednak nie chciałbym takich ludzi spotkać i na przykład i tak bym się wyrwał z tłumu na jakimś spotkaniu, a tam w 2005 roku to Michnik raz dobrze napisał jeden artykuł i tam puf, kurwa, nie, żadnej leży, kurwa, w kałuży krwi by było.
1: Ale żebyś wiedział, że tam są takie sytuacje, że w obrębie jakiejś takiej grupki, która się założyła w jakimś miasteczku, to oni u siebie znajdują srola, czyli jakiegoś szkodnika, który im tam bruździł kreta i go wyganiają, czy tam go, nie wiem, czy dostaje oklep. Tak, czyli wiesz, tacy podejrzliwi są, nie? Ktoś się źle pewnie odezwał i powiedział, a może nie wszyscy Żydzi są źli. I tam, o ty kuj, tam skopa i na ziemię.
3: No i cofamy się do jakichś plemiennych początkach, nie wiem, państwowości, początków państwowości. Nie, to jest okropne. No. To jest chyba boomerstwo, nie kumać żartów. Może każdy powinien przejść przez taką ciężką tresurę, nie wiem, sarkazmu, stand-upu właśnie, żeby nabrał dystansu do świata, żeby tak mógł spojrzeć właśnie z dystansu, oto. Tego brakuje, bo nie śledzę znowu tych Jabłonowskich tak często, tylko mnie przerażają ci ludzie, którzy dzwonią na poważnie, tak słychać w ich głosie, że oni tak to biorą jeden do jeden. Wreszcie ktoś głośno i odważnie powiedział. Nie, kurwa, się naprawdę, że ciarki mi przechodzą po łydkach, kurwa, jak słyszę. To jest najgorsze.
1: Ale wiesz co, w czasach, kiedy tak dużo się debatuje, jakieś intelektualne dysputy są, ktoś, kto przychodzi, wiesz, ubrany w mundur, w buty do jazdy konnej, powywija szabelką, nawyzywa wszystkich, powie, co by zrobił z tymi, co są, wiesz, ci źli, nie? To jest atrakcyjny po prostu, no, na swój sposób. A tutaj napisał Twardostaj, ludzie go oglądają dla Ludwiczka. Tak, bo Osadowski faktycznie przypomina tego Ludwiczka z serialu animowanego. Ma takie wysokie czoło i faktycznie taki gruby jest. To też jest psychol. On ciągle tam się miota, wyzywa. Wiesz, strasznie agresywni są ci ludzie.
3: To jest ta podobna grupa, jak myślisz, tych ekstremistów, którzy biorą na poważnie tego typu osoby. To są ci pozostałości po Chojeckim i tym Marianie Kowalskim, czy to jednak inna grupa? Trochę, czy po...
1: Cholera wie, no wiem, że Osadowski działał z Korwinem, był chyba jego realizatorem takim od internetowych spraw, on jest bardzo sprawny w ogóle tam w realizacji YouTube'owych audycji, świetnie zna OBS-a i takie różne tam triki, takie robi, co nawet ja nie potrafię. Więc zna się tam na sprzęcie, jest takim komputerowcem, no i pomaga temu. A Jabłonowski, Olszański właściwie powinniśmy mówić, bo Jabłonowski to jest jego pseudonim, który wymyślił sobie na cześć jakiegoś innego Jabłonowskiego, który mu tam zaimponował czymś, nie? To on jest, no, aktorem, jakby nie patrzeć, on nie lubi się, kiedy się na niego mówi aktor, bo jakoś tak chyba się nie identyfikuje mocno z tym zawodem. No i nie dziwię się, bo w sumie to wielkich ról nie ma na koncie. On raczej bardziej organizował jakieś show, jakieś rekonstrukcje, a grał to tak gościnnie trochę, nie? On jest takim aktorem niewydarzonym trochę, tam w Quo Vadis gdzieś tam przybiegł do Nerona i panie, miasto w ogniu, i to jego
3: i rola zasalutował, całą. Hej Hitler, zrobił szybko, ładnie.
1: Tak? Tak? Tak. Ten? Rzymski salut, tak?
3: Dokładnie. Chyba pewnie dlatego
1: wziął tą rolę.
3: Dlatego wziął tą rolę, dokładnie.
1: No, coś może być na rzeczy, żebyś wiedział. Jemu się to podoba, chociaż on strasznie Niemcami tam gardzi. On jest bardzo, no, jak tutaj było już wspomniane, za Rosją. Nie? No, stąd się go posądza, że jest ruskim trolem, że to jest podstawiony jakiś człowiek, agent. I bardzo właściwie to dzisiaj, to też fajnie pokazuje pewne zjawisko w Polsce, że właściwie wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia, którzy ciągną za sobą tłumy, to są agenci, podstawieni, opłaceni. Właściwie o wszystkich tak się mówi. Od Zagórskiego po takiego Olszańskiego. Wszyscy. I Rydzyk nawet też ruski agent. I no już, a Michnik to w ogóle żydostwo podstawione. I w ogóle każdy, kto tutaj ma coś do powiedzenia, to jest albo z jakichś kręgów ze służb, albo jakieś czerwone dynastie, albo agent. Właściwie nie ma tutaj ludzi takich zwyczajnych, którzy coś robią i zdobyli popularność. Tu każdy, kto coś ma jakiś wpływ na rzeczywistość, to jest podstawiony. Taka narodowa paranoja. O tym kiedyś będą książki pewnie pisali. Dzisiaj to zjawisko jeszcze jest takie niezbadane i trochę może sobie nie zdajemy jeszcze z tego sprawy, jaką to skalę przybrało, ale myślę, że kiedyś będą o tym opasłe książki pisane o narodowej paranoi.
3: Wiesz co, bo kiedy jednak od roku 39 nie chcę wchodzić w drugą RP, bo ten system był tylko dlatego się fajnie wspomina, bo była wolna Polska niby, ale to był jeden z najgorszych systemów, jaki mógł się przytrafić ludzkości. Do czego zmierzam? I właśnie nawet w drugiej RP nie było czegoś takiego jak pozytywna selekcja, tylko wiecie, rozumiecie, znacie, chociaż może w pierwszych latach, tak, ale później było bardzo trudno. Potem była, wiadomo, wojna, później była pod butem radzieckim. Też nie było pozytywnej selekcji, czyli każdy de facto, który dorwał się do radia, dorwał się do telewizji później, czy oczywiście miał coś do powiedzenia, był redaktorem w gazecie, no to był z nadania. I to nie wiem, czy to jest paranoja, tylko po prostu praktyka. Tak mieliśmy przez lata. I po uwłaszczeniu się też nie było tak, że robimy teraz głosowanie, kto jaką gazetę przejmie, czy tam kurwa zrobi. No nie, komuś bardziej wyszło, zaraz był obstawiony agentami i dużo w tym jest prawdy niestety.
1: No właśnie, to też to samo pomyślałem teraz, że tak śmiejemy się, że jedna wielka teoria spiskowa narodowa, ale bardzo dużo, znaczy z przypadków, że to faktycznie tak jest.
3: Też jak są takie gazety, przebitki, że gdzieś chcieli w drugiej RP po odzyskaniu niepodległości, w którymś tam po zaborowym mieście wybudować kanalizację, ale Żydzi się nie pozwalają przez swoją kamienicę przekopać rury i to było powielane, no i są gazety, ostały się jakieś różne wycinki, a okazało się, że tak naprawdę polskie gazety, które po polsku były wydawane, to w księstwie warszawskim, które już potem nie było księstwem. Chodzi mi o to, że to było pod ruskim zaborem, który to pozyskanie niepodległości, to nie było tak, że o, a teraz Polacy drukują te gazety z tymi tytułami i drukarnie wszyscy uciekli. Nie, właśnie. Bardzo wiele zostało rosyjskich agentów i skucali Polaków i Żydów i różne mniejszości, bo wtedy było dużo mniejszości. I jeszcze przez lata później w tak zwanej wolnej Polsce pisali paszkwile, żeby tylko skłócić jednych z drugimi, bo wiadomo, że skłóconymi łatwiej manipulować i to zostało. No teraz świat cały czas huczy o tym, że są farmy rosyjskich troli, które podłapią każdy wątek, który można podgrzać. Więc myślę, że też to mają do powiedzenia i myślę, że tą narrację, że Polak Żyd i że chcą się odegrać i tak dalej, też ze wschodu mocno to grzeją różni nam nieprzychylni ludzie.
1: No nie wiem, czy to jest takie tylko podgrzewanko i próba skłócenia, bo różni żydowscy dyplomaci, różni tam emisariusze, którzy się wypowiadali na temat polsko-żydowskich spraw, w pewnym momencie była taka wypowiedź, że wy Polacy będziecie żałować tego, że się tam na coś nie zgodziliście, bo to był taki moment, że się tam na coś nie zgodziliśmy, na jakieś kolejne odszkodowania, czy na coś tam. I padły bardzo konkretne groźby i obietnica, że będziemy gnojeni na arenie międzynarodowej.
3: No to pytanie, czy ten, kto to wypowiedział, czy ma jakieś umocowanie władzy, czy mówił...
1: To był premier chyba Izraela.
3: Nie, no nie wierzę, że premier tak. Nie może pozwolić sobie na tak ostre
1: słowa. No właśnie, Izrael na wszystko może sobie pozwolić, o tym też wiemy i to tak też budzi trochę taki niepokój, że Izrael sobie na bardzo wiele rzeczy pozwala.
4: Nie wiem.
1: Wbrew międzynarodowym jakimś protestom i nie, nieśmiałym oczywiście, no bo kto by podskoczył Izraelowi, to nie, nie wolno krytykować, bo to antysemityzm. A KGB Rut słusznie wspomina tutaj, że Osadowski przejął od Etama NPTV, to faktycznie było chyba tak, że Etam zapoczątkował jakby tą telewizję, chociaż nie, no Etam to w jakiejś korwinowskiej telewizji działał, ale co to, NPTV to była telewizja, gdzie Korwin, to właśnie była ta telewizja?
4: Tak, z tym ten Osadowski, on od, chyba od początku działał w tej telewizji, Jabłonowski później się z nim tak jakby skumplował. I tak, Osadowski robił w tej telewizji dla Korwina wszystko na samym początku i pamiętam, że tam wspominał nieraz, że z Osadowskim się zna i tam z Korwinem też pośrednio, no bezpośrednio, ale głównie dzięki tej telewizji. Jeszcze ktoś tam, już nie pamiętam nazwiska, tam wspominał, że ktoś tam tym kręcił, ale najdłużej Osadowski oczywiście.
1: A to mu się tutaj dziwi, że Osadowski je tam w jednym zdaniu i tu zakrywa oczy, ale no to właśnie czemu się dziwić, skoro oni się znają i tworzyli jeden twór medialny razem, tak?
4: Więc... Osadowski to taki człowiek orkiestra, bardzo dużo kampanii, tam robił całe kampanie, robił, był odpowiedzialny za tą obróbkę medialną tej Kongresu Nowej Prawicy czy coś.
1: Polacy zabili w czasie II wojny światowej więcej Żydów niż Niemców, ale tylko dlatego, że byli w mundurze SS Armii Czerwonej i w Armii Czerwonej, tak? No, Żydzi to tacy właśnie no, byli bezpaństwowcy, którzy się przylepiali tam no, do różnych stron, tak? Grali na różne fronty, tak? No, to nie jest żadna tajemnica. W ogóle to dziwna jest ta historia. Oni mieli w Polsce jakiś swój własny Sejm, jakieś specjalne prawa. Za Kazimierza Wielkiego, tak? Oni mieli specjalne uprawnienia, jeśli chodzi o kupiectwo. Zawsze w Polsce byli traktowani wyjątkowo. I myślę, że ich problemem, bardzo dużym problemem i brzydką taką cechą jest to, że oni się nie potrafią odwdzięczyć za bardzo i docenić, tylko zawsze... Wiesz, po prostu dasz im palec, to chcą całą rękę. Nie dasz im ręki, to będą wrzeszczeć i piszczeć, że mordują. I tak, to jest takie brzydkie zachowanie. I ktoś, kto tak się zachowuje, nie odpłaca ci w żaden sposób, a jeszcze szkodzi, jak nadarzy się okazja, jak z tą żydokomuną, no to wiesz, no to nie ma co liczyć na to, że będzie wielbiony, szanowany, kochany. Takiego kogoś się nie szanuje po prostu, nie?
4: Nie, zresztą nie chcę...
1: Ale powiedz, czy słyszałeś kiedyś, żeby no. jakiś Żyd się dobrze o Polakach temat. Wypowiedział na arenie międzynarodowej?
4: No, oczywiście, że tak.
1: A ja nie.
4: Bo nie szukasz takich tematów. Oczywiście, że tak. Są te stowarzyszenia polsko-żydowskie, to nie tylko tak, że Żydzi przyjeżdżają i Polacy klęczą i całują ich w buty i zgadzają się na wszystko, co Żydzi zrobią. Nie. Kiedyś nie było takiej poprawności, jeszcze niedawno nie było takiej, w latach choćby 90. czy początek lat 2000. szeroko rozumianej poprawności politycznej i były ostre debaty naprawdę z Żydami. Można znaleźć przecież w internecie. Tam się Polacy nie patyczkowali, gadali jak równy z równym. Teraz jest tak, że nic nie można na Żydów powiedzieć, ale nie bierzmy tego i nie mówmy, że tak było cały czas. Bo to nie jest prawda.
1: Strasznie jest pokręcona, skomplikowana nasza historia i wzajemne relacje. Raz lepsze, raz bardzo złe i to tak wszystko się jakoś nawarstwiło. No ale nie wiem co z tego będzie. Może w końcu dojdzie znowu do jakiejś tragedii.
4: Zbyt hermetycznie chyba żyli, bo zawsze jak jest jakaś pandemia, tak jak teraz, czy wcześniej zarazy się na to mówiło, morowe powietrze przychodziło skądś, czy zaraza ziemniaków, gdzie był głód, na przykład w Galicji, czy jeszcze inne nieszczęścia, no to trzeba, lud tak działa w swojej masie, że trzeba znaleźć kozła ofiarnego, bo ktoś musiał tym bogom podpaść, czy tam później jednemu bogowi, że Bóg tak skarał ludzi.
3: No i mamy tutaj sobie osady Żydów, jak oni się nazywają. Znaczy nie osady...
1: Hasydzi jacyś?
3: Nie, nie, tylko te grupy Żydów, że mamy...
1: Komuna żydowska.
3: Nie, nie.
1: No oni...
3: Nieważne. Mamy osadę Żydów i tak, oni nie przyjdą bez powodu do Polaka, który mieszka obok. Jak już przyjdą, na przykład należy im szklankę wody, no to się nie napili, bo to jest niekoszerne. No córka na przykład ładna jest, ich bardzo ładna i się Antek interesuje, ale oni nie wydadzą córkę za Antka, tylko tam ma już hu daleko od urodzenia z kim, za kogo idzie. Czyli trudno ich było lubić, bo oni się nie dali lubić właśnie. I jak ludzie mają coś takiego, że muszą szukać kozła ofiarnego, no to był idealny twór życi. Byli idealnym, idealnym chłopcem do bicia, bo nikogo im nie było żal.
1: No też, inna sprawa, nie? Że faktycznie tak było. Kibuce podpowiada KG Bierut.
3: Kibuce to były ten agralne środowiska na terenie Izraela 1945 roku.
1: No, ale faktycznie...
3: Diaspory.
1: Aha, diaspory żydowskie. No. W średniowieczu faktycznie bywało tak, że posądzano Żydów o jakieś absurdalne rzeczy, że zatruli studnie, coś, były jakieś potem mordy. Ale dajmy głos Etamowi, bo tu dołączył sam on. Tutaj wspominaliśmy o NPTV.
5: No cześć, najpierw chwila refleksji na temat audycji, która była poprzedzała tą audycję, bardzo fajna. Ja wprawdzie nie słuchałem od początku, ale myślę, że jutro nadrobię. I taki powiew świeżości się czuje młodego pokolenia, także jestem bardzo ucieszony, bardzo cieszące, jak to mawiał Małysz, że takie coś się pojawiło na antenie Nocnego Radia. Ja nie mam tutaj żadnych w ogóle uwag, jeśli chodzi o prowadzenie i o w ogóle o formę, i mam nadzieję, że to nie ostatnia taka wspólna audycja tych dwóch nadających. Z niecierpliwością czekam na jutro, tak było, jutro chyba jest zapowiedziana.
1: Dwoje
5: debiutancka audycja Beci, tak? I to mam nadzieję, że będę miał możliwość odsłuchania od początku. Druga sprawa, problem żydowski. No, problemu żydowskiego w Polsce nie ma, bo go rozwiązał pan Adolf. Natomiast jak już mówimy o Żydach przed wojną, bo o tych zasymilowanych Polakach, którzy byli wyznania żydowskiego, bo tak to trzeba patrzeć, no to już od czasów Mieszka II, kiedy zaczęto bić pierwsze monety, a wtedy troszeczkę system monetarny był inny, to był trzeciak, półtorak i szóstak, tak? To były zupełnie inne monety, ale można na nich, jak ktoś się interesuje numizmatyką i ma możliwość zdobycia tych monet, to zobaczy napisy po hebrajsku. Tak, to właśnie diaspora, jeżeli tak to można było wtedy jeszcze nazwać, żydowska miała tutaj ten przywilej od króla bicia monety, prawdopodobnie, bo wygląda na to, że to są napisy hebrajskie, przynajmniej z tych monet, które się zachowały z tego okresu. Także my tutaj byliśmy bardzo mocno, znaczy ja się nie zgadzam z tym, że to jest ojczyzna dwóch narodów, absolutnie,
6: Miechu,
5: po prostu to byli Polacy, tak samo jak są Polacy wyznania islamskiego, tam prawosławni i tak dalej, to trzeba po prostu rozdzielić, tak, czym innym jest sionizm, a czym innym jest, zawsze to mylę, sionista i no podpowiedzcie mi, o jakiego słowa szukałem, sionista i wyleciało mi z głowy. No. Widzicie, jednak
1: ja
5: jestem seniorem.
1: Nie wiem, kto jest po przeciwnej stronie do sionisty. Nie, wiem.
5: Nie po przeciwnej stronie, tylko taki...
3: Sionizm to jest nurt, który chce zjednoczyć w jednym miejscu wszystkich Żydów z całego świata. Tak, sionizm.
1: Żydzi, którzy nie życzą sobie państwa Izrael, na przykład.
3: Tak, a nie wszyscy są sionistami, ale są po prostu wyznania tego Abrahamowego.
5: Nie chodziło mi o Hazerów. No, nieważne, mam pustkę.
3: Czyli jednoczy ich religia, niekoniecznie muszą mieszkać w Izraelu, nie podzielają tego zdania bynajmniej, ale nie wiem, dobra, sorry.
5: W każdym bądź razie, no to jest akurat naród, którego, znaczy naród, wiara, która tworzy pewną wspólnotę, z której powinniśmy widzieć. Ja też się mylę w tych sprawach, bo to jest tak pomieszane w mainstreamie, że po prostu my już na co dzień używamy tego słowa Żyd w takim pejoratywnie złym kontekście, chociaż ja osobiście, no, osobiście to może znam jakąś jedną czy dwie osoby, które się przyznają, ale tylko zdalnie. I tak osobiście, żebym miał okazję z taką osobą, który wiem, że jest z tego wyznania, to nie miałem do czynienia, tak? Zresztą po wojnie, jak mówię, no tutaj wielu Polaków, bo Holokaust, to trzeba pamiętać o tym, że to było przygotowane dla Polaków, tak? Natomiast to, że oni byli w większości, podejrzewam, bo to też trudno powiedzieć statystycznie, bo znam opowiadania świadków, które są zresztą dostępne na YouTubie, że wiele polskich dzieci, no bo to wtedy były dzieci, tak? Którzy byli katolikami, byli wpisywani na listach, dopisywani jako wyznania żydowskiego. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, bo to są tylko jakieś tam przekazy, tak? Natomiast jest to bardzo prawdopodobne, nie? I no nie ma co się tutaj srożyć ani ten. Natomiast jest pewna grupa, która prawdopodobnie chodzi o tą grupę diasporę amerykańską, która ma jakiś tam interes, tak? A oni byli z daleka od wojny i mieli teraz do nas ostatnio jakiś tam interes. Mam nadzieję, że ten cały projekt wyzucia z Polski jakichś tam miliardów dolarów nie wypali na panewce, aczkolwiek jak patrzę na sumę, która jest nam obiecywana, 770 miliardów, na ulicach to wisi, na plakatach teraz, że dostaniemy 770 miliardów pomocy, to zaczyna mi się to składać do kupy, że być może połowa z tego pójdzie na jakąś fundację, nie wiem.
1: A może, tak to się może skończyć jeszcze. U nas to są takie rzeczy możliwe, ale w ogóle jaki to jest koszmarny dług. To przecież to jest... My jesteśmy zadłużeni tak całkowicie w tym momencie na bilion, tak? Przekroczyliśmy już jakiś czas temu tam bilion.
5: Złotych.
1: A tutaj mamy 300 miliardów ponad, czy nawet więcej. To nawet tego jest więcej niż 300.
5: To znaczy, ale o co tobie teraz chodzi? Czy o to, co żądają bezspadkowe organizacje?
1: Nie,
5: czy...
1: ja mówię teraz o pożyczce z Unii Europejskiej tej, wiesz.
5: A to będzie 770 miliardów euro.
1: 700, właśnie, to pomyślcie, to jest prawie tyle, to jest 3/4 około tego, co my jesteśmy całkowicie w tym momencie zadłużeni, co się nazbierało przez te wszystkie lata zaciągania pożyczek i tu nagle takie pieniądze, to kiedy my to spłacimy? Jakie? To jest nagle nam, kurczę, prawie dwukrotnie wzrośnie nasz dług, to już jakiś licznik, to, no to już się przepali.
3: Nie patrzy się troszkę w ten sposób, bo długowi nierówny, wiesz, zależy od kogo, czy wewnętrzny, czy zewnętrzny, czy w ramach Unii, czy poza w ogóle i ja wiem, że wielka finansjera chce zjeść każdy skrawek ziemi i chce wykupić wodociągi i każdą elektrownię i każdą rzecz, którą tylko może przejąć, to prawda. Jednakże tych długów nikt nie będzie spłacał, tak? Stany Zjednoczone, jaki mają dług, no i kto im powie? Nie wiem. Litwa im powie, dobra, Stany Zjednoczone, dobra, to teraz przysyłamy wam z Litwy kurwa tych ludzi z liczydłami i już pod was podliczą. No, nikt nie podliczy Stanów Zjednoczonych, Chin też nikt nie podliczy, to tak się nie patrzy w ten sposób.
5: Tak, bo USA jest walutą światową, pamiętaj. Na przykład jeżeli w Polsce wpadną na genialny pomysł likwidacji gotówki, bo to prędzej się wydarzy w takim państwie jak Polska, niż gdzieś w USA, czy tam są przyzwyczajeni. Chodzi o kredyt na tych kartach.
6: Ale dziękuję za pieniążki.
5: To przejdziemy po prostu na dolara i będzie za komuny, nie? Także w rozliczeniach.
3: No to ja wiem, czy tak przejdziemy na dolara.
5: Oczywiście, że przejdziemy. W transakcjach między ludźmi będzie obowiązywał dolar znowu, albo euro. Zobaczymy, co to będzie. Może być juan, może być rubel nawet. Przecież najpotężniejszym państwem, najlepiej rozwiniętym obecnie, czym się lepiej zarabia niż w Polsce, jest Rosja. w Unii Europejskiej. To, że akurat tam pokazują, że tam jest bieda, bo emerytury są biedne, to jest inna sprawa. Ale jak pojedziesz do Moskwy, czy do Leningradu, czyli Sankt Petersburga aktualnie, tam nikt ci do Polski nie przyjedzie stamtąd.
3: To chyba wybory się jakieś muszą zbliżać, że tak ruskie serwery, kurwa, pokazują, jak w Rosji jest ładnie, kurwa, ale tam co ty
5: znaczy,
3: gadasz?
5: Zapytać się ludzi, znaczy ja korzystam akurat z Game.ru, czasami rozmawiam z Rosjanami i to oni się śmieją, znaczy tak jak Korwin mówi, oni się śmieją rzeczywiście, bo tam pensja, ja nie wiem, ile to wynosi średnia, bo ja nie sprawdzałem tego w ten sposób, że sobie wszedłem i patrzyłem na PKB, czy jakieś tam zupełnie fikcyjne te wskaźniki. Nie, po prostu z rozmów z ludźmi, tak?
3: Też zresztą taki błąd popełniamy, bo Polska jest monolitem jednak. Nie mamy regionalizmów, mamy jakieś, ktoś ma jakąś gwarę, czy krakowiaka ubierze się, koralki ma z tej strony, a kwiatuszki z drugiej, a Kaszubi odwrotnie. I to jest całe, to są całe nasze
1: regionalizmy.
3: Regionalizmy, dziękuję. W sumie jesteśmy monolitycznym. Każdy z nas z Polski może wziąć jakąś książkę, która ma 300 lat i będziemy mogli sobie ją przeczytać. Czego Francuz, Niemiec nie zrobi, bo to zresztą Włosi podczas I wojny światowej nie mogli się dogadać, jak ich się zebrało gdzieś tam kilka tysięcy, kilkaset tysięcy. Nie? To był problem, trzeba było tłumaczyć, bo oni sami sobą nie mogli się dogadać. To samo Niemcy. Ale co dopiero taki duży, ogromny kraj jak Rosja, tam to też nie ma, że w Rosji jest dobrze czy źle, bo tak możemy powiedzieć w Polsce, jednak w Warszawie te zarobki są większe na północy, może trochę większe na południu, może trochę mniejsze, ale jednak to są małe różnice. Rosja jest bardzo dużym krajem i to trudno powiedzieć o Rosji jako takiej, gdzie się jak zarabia i gdzie się jak żyje.
5: Znaczy ja ci powiem szczerze, ja gdybym wybierał emigrację gdzieś, nie zarobkową, tylko emigrację po prostu, to byłby to kierunek wschodni, albo Białoruś, albo Rosja. Z bardzo prostego powodu, z powodu tego, że no, nie emigrowałbym na wariata, nie znając języka, tak? No, natomiast język rosyjski, no myślę, że w ciągu 3-4 miesięcy jestem sobie w stanie przypomnieć na tyle, żebym komunikatywnie mógł się nim posługiwać i robić to, co robię, tak? Tutaj z angielskim byłby większy problem. Także no, taka jest prawda, no, natomiast też nie ma co tak tej Rosji walić jak w telewizorze, bo tam nie jest tak źle, tak? Moskwa jest najdroższym miastem chyba w Europie, najbardziej rozwiniętym miastem w Europie pod wieloma względami, zarówno metra, jak i komunikacji miejskiej, jak i infrastruktury budowlanej. Przecież chyba 15 najwyższych budynków jest w Moskwie, jeśli się nie mylę, bo bardzo dawno to sprawdzałem. Także...
3: Wiesz co, oglądałem tak, to nie jest miarodajne, to nie jest badanie sensu stricte, tylko koleś robił jakby ukrytą kamerę, że kładł się na ulicy i w jakim kraju mu tam pomogą, czy w jakim kraju w ogóle będą mieli to w dupie. Jak się kładł w różnych krajach europejskich, to było szybciej lub gorzej ludzie reagowali, ale za chwilę się zainteresowali. W Rosji mógłbyś, kurwa, leżeć tydzień, wiesz, to by ludzie przechodzili koło ciebie. To jest taka natura. Mówię o mieście, tak, nie mówię teraz o na wsi, pewnie by ci pomogli ludzie i tak dalej bardzo szybko. Chodziło mi o miasto, że jest taka znieczulica gdzieś na ludzką krzywdę, że ludzie są zestrachani, że będą mieli przejebane, dotknął kogoś i wiesz, milicja ich jeszcze będzie pałowała, kurwa, tej samej nocy. To jest, może upraszczam teraz, ale to trudno nam jest zrozumieć ten kraj, objąć naszymi standardami.
5: Wiesz, no,
1: zaczekaj, zaczekaj tam chwilę, zaczekaj chwilę tam, bo tu przychodzą donaty od mocodawców moich, Mordechaj Blumstein, Mordechaj Blumstein na przykład, dzięki za dyszkę. Panie krawiec, mądrzej zmienić temat, tak radzi Mordechaj Blumstein, a Levi Goldsmith z kolei pisze: panie krawiec, niech pan nie zapomina, kto pana sponsoruje i panu pieniążki wysyła. Niech pan dobrze mówi o nas, to panu tego gówno radyjka nie zamkniemy. O. No, proszę cię, Etamie. Ja troszkę apeluję o takie bardziej zwięzłe wypowiedzi, bo ja się nudzę, jak są takie 20-minutowe coś, to ja tu przysypiam i zaczynam sapać do mikrofonu i się wkurwiają ludzie, że sapię do mikrofonu.
5: Znaleźliśmy różnicę między mną a Krawcem. Już powinienem powiedzieć kulturalnie między Krawcem a mną. Ja lubię długie wypowiedzi, a Krawiec nie lubi.
1: Wiecie co, ja w ogóle już was zrzucę, bo tu kolejni są dzwoniący i jak przyłączę, to już się w ogóle nie dogadamy.
3: Jasne, ale mogę jeszcze się wtrącić z pytaniem do Etama, niech nam powie, jak z tym NTPV, czy jak.
1: Nie, to może następnym razem.
3: A jednak. Dobra, no to będzie, to trzymaj się. Tą ciekawość zaostrzymy. Dobre, sobie
5: ja znam na następną całą historię NTPV. Całą Dobra. Historię NPTV to zupełnie inaczej wygląda, niż wy tam mówiliście. Także okay, tyle, co słyszałem.
3: To nas wyjaśnisz przy następnej okazji.
5: Okay, okay.
1: Trzymajcie Dobra. Się, Trzymajcie. Na razie, hej.
3: No hej.
1: Okej. Okay. Sorry, ale muszę trochę dbać tutaj o... Muszę trochę robić za admina, bo jak jest za dużo osób, to już w ogóle się nie można dogadać i ktoś potem sobie czeka pół godziny na swój głos. A chciałem porozmawiać właśnie z Grześkiem, przedsiębiorcą naszym. Witam cię.
6: Dobry wieczór, redaktor Krawiec, tak szanowni słuchacze.
1: Jakiegoś akcentu nabrałeś? Co to za akcent? Może ukraiński jakiś?
6: Przywitałem się w języku kraju, którego prezydent jest Żydem. Oficjalnie się do tego przyznaje, się wcale tego nie wstydzi. I to jest kraj, który jest naszym sąsiadem.
1: No to nie trzymaj nas w niepewności, o którego sąsiada chodzi.
6: O Ukrainę, dobrze zgadłeś. Na pewno wiesz, że troszeczkę znam język, więc mogłem się przywitać w tym języku. I tak jest. Prezydent Ukrainy jest Żydem i wszyscy o tym wiedzą. Nikt nie ma w tamtym kraju też z tym problemu. I czasami właśnie jak widzę takie rzeczy, gdzie kraj niby, który jest znacznie gorzej rozwinięty od Polski, a jak w Polsce jesteśmy i jak bardzo mocno czasami... Nie wiem, boimy się obcych, jak bardzo jesteśmy gdzieś tam zafiksowani na różnym punkcie i właśnie to, że dlaczego może dużo ludzi, mało kto w Polsce może powiedzieć, że zna Żydów, pewnie dlatego, że nawet jak w Polsce są, to się jednak do tego nie przyznają, bo podejrzewam, że no, nie widzą takiej potrzeby, bo mówienie o tym głośno, bo nigdy nie wiedzą, na jaką reakcję się nadzieją.
1: No właśnie, może być na przykład Żyd, który zmienił sobie nazwisko na polsko brzmiące, nie mając tutaj jakichś złych intencji, po prostu zrobił to, o co im zarzucamy, że właśnie nie chcą się asymilować. A on to zrobił, żeby się w pewien sposób zasymilować. A może być Żyd, który zmienił sobie nazwisko, bo pracował w służbach i była taka akcja właśnie zmieniania nazwisk. To jakaś taka żydowska tam działaczka to doradzała tym różnym SB-kom, żeby się zmieniali nazwiska. No więc bardzo różnie może być w sumie tutaj.
6: No, inna rzecz jest taka, że, no, to jest tak, że na ziemiach polskich zawsze było bardzo dużo Żydów i tak naprawdę... No, oficjalnie nie ma ich u nas od dopiero może kilkudziesięciu lat, a tak naprawdę, tak jak się czasami poczyta jakieś historyczne materiały, to się okazuje, że wielu znanych matematyków, pisarzy, chemików, twórców różnej maści w różnych dziedzinach polskiego pochodzenia, Polaków, którzy mówili, że są Polakami w tamtym czasie, no jakimś dziwnym sposobem mają właśnie nazwiska typu jakiś tam Goldstein i tak dalej. No i może po prostu troszeczkę warto też rozróżnić, że no oczywiście mogą być byli agenci, którzy mogą być żydowskiego pochodzenia, A mogą być też po prostu Żydzi, którzy są na przykład potomkami tych, takich bym powiedział nawet, tutaj zabrzmie po jabłonowsku. Pierwszy raz w ogóle dzisiaj podczas audycji, to tak na marginesie, bo tak któryś raz słyszę o tym jabłonowskim, sobie włączyłem w międzyczasie na 2 minuty, jestem przerażony. Jak powiem, jest wielu pewnie Żydów, może nie będących już w Polsce, którzy są potomkami wielkich Polaków. Bo myślę, że w naszej historii jest całkiem sporo Żydów, którzy się całkiem pozytywnie światu przysłużyli i też Polsce. No.
1: Z pewnością.
6: Więc myślę, że to też trzeba tak. No, wiecie, no, zawsze jest, najpierw się jest człowiekiem, a potem dopiero się jest gdzieś jakąś tam rolą, którą się odgrywa. Czy najpierw jesteś krawcem, dopiero potem jesteś jakimś tam, nie wiem, radiowcem, grafikiem, Polakiem, ateistą i tak dalej. To wszystko są pewne role, pewne jakieś tam maski społeczne, które przyjmujesz. No i tak samo myślę, że jest z tymi mitycznymi, przerażającymi, mrocznymi Żydami.
1: A w służbach to było pewnie tak, że no, dla komunistów nie ma narodowości za bardzo. Oni tworzą jedną wielką komunistyczną, globalną rodzinę i szukając osób na ważne stanowiska jakieś przy zarządzaniu, na redaktora naczelnego gazety, potrzebowali komunistów wykształconych, a polscy komuniści, no to raczej z chłopstwa się najczęściej wywodzili, po prostu był straszny deficyt wykształconych Polaków, komunistów. No i tutaj nie trzeba koniecznie szukać jakiegoś powodu, że o, tu przysłani spisek jakiś żydowski, cokolwiek, tylko po prostu no takie zwykłe sprawy, no takie prozaiczne, nie? No potrzebowali wykształconych komunistów, a Żydzi doskonale się tu sprawdzali. Potrafili czytać, liczyć, mieli często naprawdę fajne wykształcenie, jakieś uniwersytety pokończone, no to kogo weźmiesz gdzieś tam do zarządzania, do pilnowania, do dyrektorowania, nie?
6: No dokładnie, a co robili polscy królowie tam set lat temu, którzy sprowadzali Żydów na tereny polskie? No, mieli dwie grupy, podstawowe grupy społeczne, albo niewykształconych chłopów, którzy byli no, na wpół niewolnikami, albo mieli szlachtę, która często była rozpijaczona i wydawało im się, że tak naprawdę są nie wiadomo kim, że są półbogami często, gdzie tam później w jakichś tam momentach naszej historii się niezbyt dobrze dla kraju objawiło. No i sprowadzali Żydów, którzy, nie wiem, zakładali jakieś tam biznesy, rozwijali, byli wykształceni i tak dalej, no bo chcieli rozwijać ziemię, tak? No więc no, tak samo robili pewnie i komuniści, którzy po prostu widzieli w tym narodzie ludzi, którzy potrafią się przystosować, no bo co by tu nie powiedzieć, to jednak Żydzi, to słowo, Eskimosi, tak ogół, no, zawsze jest kiepsko generalizować, no bo generalizowanie to nigdy nie jest dobra droga, ale gdzieś tam w historii znajdziemy sporo takich fragmentów, gdzie jednak ludzie tego pochodzenia żydowskiego w jakichś sprawnie potrafili się asymilować w różnych sytuacjach, no i pewnie niejednokrotnie.
7: Przestańcie taka wykorzystane
6: przez różnych władców, w tym przez.
7: Ale dziękuję za pieniądze.
6: O, widzę, że jest donate od Netanyahu.
8: Panie Krawiec, pan jest przedstawiciel naszego zawodu na dawnych naszych ziemiach.
1: Bo tutaj.
8: Proszę godnie reprezentować i szyć na miarę.
1: Momencik. Adrian Netanyahu napisał coś po hebrajsku, ale to jest chyba przetłumaczone. Panie Krawiec, pan jesteś przedstawiciel naszego zawodu na dawnych naszych ziemiach. Proszę godnie reprezentować i szyć na miarę. No tak się często przedstawia Żyda jako właśnie krawca. W Skrzypku na dachu też ten jeden z głównych bohaterów, ten właśnie ubogi Żyd, to jest krawczyk. Wiesz, no, a tu właśnie, no ja się zgodzę, nie powinniśmy zbyt tak generalizować, no. Ja na przykład mam tutaj panów Ukraińców, budowlańców, którzy nie opanowali trudnej sztuki zamykania drzwi. Drzwi są dla nich jakimś takim wynalazkiem jeszcze, nie wiem, nie do końca zbadanym i napierdalają tymi drzwiami tak, że się tynk sypie z sufitu. Za każdym jebanym razem, przepraszam, się zdenerwowałem. A przypuszczam, że jakbym Grzesiu spotkał szanowną małżonkę, to raczej bym obcował z człowiekiem na poziomie bardzo i światłym i tak dalej, prawda?
6: No, zakładam, że tak. Jestem wręcz przekonany, ale z drugiej strony, czy nie miałeś okazji nigdy poznać Polaków, którzy też nie do końca wiedzą, do czego służą drzwi?
1: Tak, dlatego mówię, że może takie generalizowanie to...
6: Wiesz, ja ci powiem co do imigrantów tutaj. Dwie grupy migrują do Polski. Pierwsza to są właśnie

0: zł.
1: Ale a ty właściwie wiesz, jak jest z tymi minimalnymi emeryturami? Czy jeśli powiedzmy nie masz tam wypracowanych, udowodnionych, coś tam, to dostaniesz te minimum tam 1200,
0: Nie,
1: czy...
0: nie. Musisz mieć minimum. Musisz mieć minimum w zależności, czy kobiety, a mężczyźni mają różnie, są lata składkowe i nieskładkowe. Więc zawsze coś dostaniesz, ale to może być na przykład 35 zł. Żeby dostać
1: Rozumiem, to ja
0: minimum, bez
1: to
0: względu
1: dostanę.
0: na to, ile miałeś odkładane, to musisz mieć wypracowany jakiś tam czas, chyba składkowego, chyba minimum musi być 10 lat, a łącznego chyba, nie, to musi być łącznie minimum chyba 20 lat, z czego składkowe musi być chyba 2/3, coś takiego. No, nie pamiętam dokładnie, ale na tej zasadzie. Ale to nie jest tak, że jak popracujesz rok i na emeryturę dostajesz minimalną. Nie, nie. To dostajesz po prostu tyle, ile ci wychodzi z odłożonego.
1: No to ja będę miał pewnie jakieś 200 zł, coś koło tego.
0: No, pewnie koło tego będzie. Ale wracając do tego, jakie grupy imigrują, to rzeczywiście jest tak, że no, są tacy, którzy uciekają, i często są to prości ludzie z małych miejscowości. Są miasta, w których 1/3 ludzi po prostu wyjechała do Polski do pracy. Znam takie miasta, miałem okazję być w takim mieście, gdzie 1/3 mieszkańców po prostu wyjechała do Polski do pracy. Miasto jest opustoszałe, 80-tysięczne miasto. A druga grupa to są często dzieci dobrze sytuowanych i dobrze wykształconych obywateli, którzy po prostu wysyłają swoje dzieci na studia do Polski i tak dalej, bo wolą, żeby one się kształciły i gdzieś tam sobie ułożyły życie w kraju, który jest troszeczkę bardziej stabilny. Takie są dwie podstawowe grupy.
1: Jola pisze, składkowych dla mężczyzn jest 25 lat, dla kobiet 20. No to się wyjaśniło. No to gdzie? Ja mam tam przepracowane łącznie pewnie z 7, jakoś coś koło tego. To musiałbym teraz gdzieś pójść do tyrki i tak tyrać,
0: Do Lidla,
1: zapierdalać już do
0: do
1: końca,
0: Lidla.
1: no i tak do końca życia już zapierdalać do starości, żeby dostać te 1000 zł. To lepiej już kombinować, coś tam sobie odłożyć, zainwestować ten czas w coś swojego, a nie tam liczyć na państwo. Ja w ogóle nic nie chcę od państwa, nawet jak dadzą te 200 zł, to powiem wypierdalać mi z tym.
0: Możesz krawiec zacząć inwestować w nieruchomości.
1: O, dobry pomysł. Jeszcze myślę o złocie, handel samochodami właśnie.
0: Kupisz parę bitcoinów. Ja nigdy nie zapomnę, ja słuchałem tą audycję, ty czasem się do niej odnosisz, ale ja nigdy nie zapomnę, jak zadzwonił kiedyś do ciebie taki słuchacz, który ewidentnie po prostu był gdzieś tam od rodziców, dostał chyba tam jedną czy drugą rzecz w spadku, po prostu jakąś tam, czy tam od babci, czy od dziadka, i gdzieś tam są wynajmowane, i zaczął ci doradzać, że żeby wyjść z jakiejś tam sytuacji, powinieneś zacząć pomyśleć o inwestowaniu w nieruchomości i dochód pasywny. Ja to pamiętam. Nie wiem, czy to jeszcze było, czy to już było z nocnego radia, czy to było jeszcze wcześniej, ale pamiętam ten temat, jak ktoś ci zaczął takie rady udzielać. Ale to wiesz, może czas o tym pomyśleć. Słuchaj, emerytura niedługo, ile ci zostało? 25 lat do emerytury?
1: Ja to liczę na dobrych ludzi, że mi taki Grzesiu przyniesie jakieś ziemniaki w worku, coś.
0: No, po sąsiedzku ci podrzucę, jak jeszcze będziesz w Środzie Śląskiej, chyba że wyjedziesz za granicę, tak jak planujesz, to wtedy już nie ma opcji. Ale możesz pójść do pracy, nie wiem, do Lidla na przykład, do Biedronki. Możesz pójść do urzędu do pracy.
1: No, niczym innym nie marzę, stary, naprawdę.
0: Żartuję.
1: Nie, jakoś tam się ustawia. A zresztą, no to nie trzeba też tak żyć, będąc stary. Może faktycznie gdzieś tam sobie fiknę albo coś. Nie wiem, czy chciałbym
0: No, jest to
1: być
0: jakiś
1: stary,
0: plan.
1: ale to pewnie no, sam dzisiaj potrzebie mówiłem, że to się nam pewnie jeszcze pozmienia i będziemy chcieli żyć. Jednak, bo jest w nas jakiś tam instynkt przetrwania bardzo silny, no, ale zobaczymy. Może jeszcze. No, życie zaskakuje. Już parę fortun mi przeleciało koło nosa. Może jeszcze jakieś przelecą. Kolejne.
0: Ty teraz musisz mieć szerzej otwarte oczy. Jeżeli jakaś ci wpadnie w ręce, to po prostu musisz spróbować ją zidentyfikować i jednak nie wypuścić.
1: No, tak. I to na różne sposoby mi to przelatywało. Raz po prostu mi się nie chciało, innym razem mi się chciało, ale nie wyszło, innym razem nie pomyślałem, trzeci raz dupy dałem, a czwartym bardzo chciałem i nie dałem, ale z kolei, no i tak wiesz.

0: ale co tam to pieprzyć, to tak, wiesz, jakbym się tak przejmował, to bym umarł ze stresu. I, ale dziś pierwsze dwa siwe włoski zauważyłem na brodzie i nie wiem, czy to siwe, czy jakieś takie przebarwienie, że się białe dwa kłaczki wyrosły, czy mi zaczyna siwa broda rosnąć zarost. Ja nie chcę wyglądać jak Zagórski.
1: Ja mam to nieszczęście, raczej szczęście, nieszczęście, że mam kępkę prawie siwych włosów od kilkunastu lat, bo mam po prostu, nie wiem, czy to brak pigmentu na części włosów, czy coś, ale mam po prostu już od, nie wiem, 12 czy 13 roku życia taką kępkę włosów, jakby były na bardzo jasny blond zafarbowane.
0: Ale tak z boku, na skroniach, siwe skronie?
1: Tak, tak, tak. To jak to, tak, wiesz...
0: Mr. Fantastic z Fantastycznej Czwórki, albo ten...
1: Tak, tak, tak.
0: No, jak się nazywał ten z Niezwyciężonego, też takie ma siwe skronie. To fajnie, to może się niektórym kobietom podobać.
1: Nie, no na czubku głowy mam niestety, na boku lekko, bok czubek głowy, coś takiego. Ale co, wracając może tutaj, bo tutaj na
0: czasie... Słuchaj, ale przepraszam, to...
1: Trochę pomoderuję audycję, jeśli mogę.
0: No dobra. Bo chciałem tylko powiedzieć, że możesz zawsze wkręcić, możesz wkręcać kobiety, że byłeś na wojnie i kula ci tam zaorała czaszkę i stąd ta kępka siwych włosów.
1: Już nie muszę wkręcać.
0: No tak.
1: Już
0: opowiedziałeś tą historię, tak.
1: Już wkręciłem. Dzisiaj jak byliśmy na spacerze z moją żoną, no ona jest już, dzisiaj się zaczął 9 miesiąc ciąży i jak gdzieś tam ją na spacerze zaczepiałem i ona do mnie mówi, nie zaczepiaj mnie, bo ludzie widzą, i zaczęli się śmiać, że po jej brzuchu już widzą, że ją zaczepiłem raz, nie, więc... Ale wracając do tego, co na czacie, bo tutaj ciekawe wątki były na czacie, tego dochodu gwarantowanego. I powiem szczerze, że mimo tego, że jestem gdzieś tam kapitalistycznie nastawiony i tak dalej, bardzo bym się nie zdziwił, gdyby w ciągu 20 lat rzeczywiście, nawet i w Polsce, pojawiło się coś takiego jak dochód gwarantowany. Myślę, że jesteśmy całkiem blisko tego. Już częściowo w Polsce mam dochód gwarantowany. No chociażby te 500+, to jest jakaś forma dochodu gwarantowanego dla dzieci do lat 18, tak? Więc wydaje mi się, że w ciągu 20 lat może coś takiego się pojawić, ale będzie to też połączone pewnie z wydłużeniem wieku emerytalnego i może z wprowadzeniem jakiejś tam emerytury obywatelskiej, że ona będzie w miarę tam równa dla wszystkich i raczej to nie będą nasze jakieś tam polskie wymysły, bo PiS czy PO czy jakiś tam ich następcy to wymyślą. Tylko myślę, że po prostu taki będzie trend z Unii Europejskiej, z innych krajów i to powolutku do nas też dotrze, że ten dochód gwarantowany na poziomie, nie wiem, 700-800 zł rzeczywiście będzie.
0: No, może się załapie. Coś czuję, znając moje szczęście, to akurat będę tak, że się na styk nie załapie, czy coś takiego, ale nie, i niestety nie będzie. Znaczy, niestety, bo coś tak średnio się uśmiecha. Taka sytuacja, że gdzieś tam do urzędu przychodzę i panie krawiec, no dostanie pan tutaj pieniądze, dochód gwarantowany, ale musi pan coś zrobić i rozporek rozpina tutaj, no to nie chcę. No ale może Unia faktycznie coś takiego narzuci. Coraz częściej się mówi faktycznie o tym dochodzie gwarantowanym. Coś z emeryturami kombinują, teraz jakieś dodatkowe 300 zł gwarantowane. No to tak idzie w tym kierunku. Takiego jakby zapewnienia jakiegoś minimum socjalnego ludziom, ale zawsze coś jest w zamian, nie? I zawsze jakąś cenę trzeba zapłacić. Pieniądze się nie biorą z niczego. Co prawda to tak... 90% Polaków sobie z tego nie zdaje sprawy, że pieniądze się nie biorą z niczego, no ale jednak tak jest, nie biorą się
1: to z niczego. Biorą się z drukarki od tego, jak się nazywa ten, od NBP obecny, ten taki o urodzie świnki. Glapiński. Z drukarek Glapińskiego się biorą.
0: No, jak się jest na przykład Stanami Zjednoczonymi, to w sumie można drukować sobie, bo dolar jest jakoś tam odporny na inflację, bo on se krąży po świecie, niekoniecznie wraca do kraju i to sobie można drukować w sumie, nie?
1: No można. I tutaj fajnie powiedział, nie wiem, z 26 minut temu mój imiennik Grzegorz z UK, o ile dobrze pamiętam, to właśnie też tak, bo tutaj było, że się kraje zadłużają, że Polska się zadłuża, że Unia się zadłuża i tak dalej. Pani powiedział, no i co z tego, że się zadłuża? I to trochę w tym jest prawdy, no bo to wszystko się zadłuża. To są jakieś wirtualne długi, bo to po prostu odbywa się w ten sposób, że to nie jest dług wobec... Tam nie ma faktycznych wierzycieli. Ten dług jest tylko papierowy. To się odbywa technicznie w ten sposób, że tobie na przykład, no powiedzmy, ty jesteś Polską, nie obrażając się, ty jesteś Polską i tobie do konta, masz powiedzmy na koncie 10 tysięcy złotych i tobie do konta dopisuje się drugie zero, ale w zamian, a ja jestem bankiem centralnym i ja tobie dopisuję po prostu dodatkowe zero wirtualnie, bez żadnego drukowania, a ty w zamian... dajesz mi taki dokument, obligację, który ja powiedzmy kiedyś może za 100 lat mogę powiedzieć, hej, jesteś mi dłużny to dodatkowe zero. Więc to jest dług taki sami wobec siebie. Sam wobec siebie zrobił kraj. Więc to są po prostu czysto drukowane pieniądze. Tam tak naprawdę to jest tylko, to się tylko będzie objawiać inflacją. Tam nikt nigdy żadnych długów nie będzie spłacał w rzeczywistości. Tylko będzie po prostu nakręcana inflacja i tyle.
0: No ale taka inflacja to też straszna rzecz. Tutaj Donajcika skomentuje, tym razem dawca orgazmów, nie organów, nie mylić z dawcą organów, dawca orgazmów, czyli jakiś taki playboy. Drogi prowadzący, wysyłam tobie hasło do mojego konta bankowego, żyrafy wchodzą do szafy, takie hasło. Proszę, poczęstuj się moim majątkiem i żyj szczęśliwie i godnie na emeryturze. No dziękuję za 5 zł, dziękuję bardzo, dziękuję. No tak, ale inflacja to straszna rzecz, no odczuwamy skutki teraz, nie? Ty tak nie czujesz jako no, osoba, która jakoś tam się w życiu ustawiła, nie jest to żadną tajemnicą, nie czujesz, że topnieje ci majątek twój jakoś w oczach?
1: Jaki majątek?
0: Nie masz? To przepraszam.
1: Jaki majątek? Jakiś taki masz, nie wiem, zrobiłeś mit, że ja nie wiem, no Potrzeba i Kuba umówili. No dobra, mam swoje małe mieszkanko, no dobra, będziemy budować dom. Miałem tam jedną, drugą czy trzecią działkę, ale to faktycznie, rzeczywiście, jeżeli pytasz o majątek, to faktycznie gotówki nie mam nic, nie? Praktycznie zero pieniędzy mam.
0: To coś ciebie za bogacz w ogóle.
1: No, żadnych pieniędzy nie mam. Rzeczywiście, jeżeli mam, to mam w nieruchomościach. Ale i w firmie jednej czy drugiej, ale pieniędzy nie mam. Nie?
0: A złoto jakieś?
1: Nie ma.
0: Kryptowaluty?
1: Nie.
0: Ej, jedziemy. Ja myślałem, że tu słuchajcie, Grzesiek jakiś burżuj, a to taki w sumie coś tam ma. Też coś się przedłuża budowanie domku, coś mówiłeś, pieniążków brakuje?
1: No brakuje. Musimy jedną z działkę w górach musimy sprzedać, żeby ruszyć z budową porządnie.
0: Chciałbym mieć takie problemy, że muszę działkę w górach sprzedać.
1: Ale wiesz co, nie martwię się, bo jeszcze mamy nad morzem.
0: To jednak jesteś, kurde, bo ty poinwestowałeś wszystko w jakieś działki, tak. Domki.
1: Tak, to prawda.
0: To dobrze chyba zrobiłeś. To dobra inwestycja.
1: Podejrzewam, że jeżeli chodzi o gotówkę na koncie, to mogę mieć mniej od ciebie w tym momencie, ale rzeczywiście mam, no po prostu, nie wiem, no, zawsze mi jakoś tam pieniądze świeżbiły, a wolałem wydawać na coś, co trzyma tą wartość, a nie na bzdury.
0: No i właśnie dzięki temu, że poinwestowałeś w różne rzeczy, no to nie straciłeś, no bo to dobra inwestycja, nie? Tam kawałek ziemi, jakaś nieruchomość, to najlepsze inwestycje chyba.
1: No tak, tylko wiesz, czasami to jest wkurzające, jak nie wiem, chcesz pójść kupić sobie nowe spodnie i się zastanawiasz, czy kurczę, jak kupisz nowe spodnie, to czy będziesz miał na to, czy... No wiesz, no może to tak przesadzam, nie? Ale na zasadzie takiej, no nie mam gotówki, to nie jest tak, że ja wyjmę sobie ileś tam, no nie mam, nie? No tutaj trochę na zasadzie gotówka, pieniądze, które do mnie wchodzą, to szybko wychodzą na różne, czy na jakąś tam bieżące wydatki, czy na inwestowanie w różne rzeczy. Nie trzymam gotówki, nie mam jej w ogóle praktycznie. No bo po prostu może nie nauczyłem się na tyle jakoś tym zarządzać i po prostu nie mam gotówki. Ale rzeczywiście mam kilka innych fajnych rzeczy, które trzymają te pieniądze i to tak powiedzmy, że rosną też, no to trzeba przyznać, że na przykład działki, to tak 3-4 razy szybciej nawet niż inflacja.
0: Rosną.
1: Tak.
0: Aha, no to wychodzisz na swoje, to dobrze. Ja to się nauczyłem cieszyć, że komuś dobrze idzie i powodzi się. Ja autentycznie się cieszę, że komuś tam, nie wiem, nie mam w sobie takiej tej cechy niefajnej, że taka zazdrość jakaś, że da się, a on ma, a ja nie mam.
1: Czy mam? No, na przykład nie wiem, no, wkurzam się czasami, że rzeczywiście ja jako przedsiębiorca się wkurzam. No, gdzieś tam wychodzi czasami ze mnie jakiś taki, że no trochę, może tam minimalnie, to tak przez 5 sekund, za 5 sekund mi przechodzi, gdzieś tam pozazdroszczę, bo na przykład, nie wiem, mam jakichś tam znajomych, którzy pracują, ja nie wiem, prowadzę firmkę sobie jakoś tam, muszę, radzę, inwestuję i tak dalej, ale na przykład mam znajomych, którzy pracują w jakichś tam, na jakichś tam dobrych etatach w korpo, nie, i na przykład mają służbowe auto lepsze niż ja, mają na przykład kredyty na grube setki tysięcy i kupują sobie tam super apartamenty na gigantyczne kredyty, bo korporacja ich zapewnia ich umowami o pracę. No ja nie mogę sobie na to wszystko pozwolić, bo tak naprawdę nie mogę, nie wiem, nikt mi nie da auta służbowego, sam muszę sobie kupić. Bank mi nie da kredytu na jakąś tam etatową umowę, no bo przedsiębiorcy zawsze troszeczkę gorzej są traktowani w bankach mimo wszystko. Więc to, wiesz, no ale z drugiej strony mam też coś za coś, nie? Jak chcę, to sobie mogę pospać do 11. Ale powiem ci, że mnie też cieszy to, że to jakaś taka normalna. Dzisiaj sobie poszliśmy z żoną na spacer, poszliśmy sobie do lodziarni, kupiliśmy sobie 2 lody po 5 zł i super, super, super wyjście dla nas było. Na pewno lepsze niż jakaś, nie wiem, ekskluzywna restauracja czy coś.
0: No, super, ja też tak wolę chyba raczej. Skromnie, znaczy skromnie, tak wiesz, po prostu normalnie. Jest coś takiego dziwnego, niezdrowego w takim snobowaniu się na jakieś drogie lokale, ekskluzywne ubrania z metką prestiżową. To takie niezdrowe jakieś jest, nie? A też apetyt rośnie w trakcie jedzenia i jakbyście się z małżonką wkręcili w taki klimat, to pewnie byście coraz bardziej wsiąkali w to, nie? I szukali nowych jakichś tam wrażeń takich właśnie zamienilibyście się w takich jakichś dorobkiewiczów nowobogackich, takich jakichś dziwnych i snobów, nie?
1: Wiesz co, ja już taki moment w życiu miałem, że się z takiego zaczynałem zmieniać, ale dosyć szybko mi przeszło, szybko mnie rzeczywistość sprowadziła do parteru, ale tak jak teraz z perspektywy patrząc, nie, no ja zdecydowanie wolę sobie pójść do food trucka na frytki, wolę sobie kupić, nie wiem, lody z budki za 5 zł, zdecydowanie wolę spacer w parku. Wiadomo, czasem fajnie jest gdzieś tam pójść, ale to też bez przesady. Jakoś tak nie kręci mnie, jakieś tam nie wiadomo. Na przykład ślub. Ślub u nas było na naszym weselu 10 osób razem z nami.
0: No, to fajnie, że masz w sobie taką właśnie jakąś jeszcze skromność, nie wpadasz w pułapkę jakiegoś konsumpcjonizmu dziwnego i szpanowania, a też bardziej cieszy, bo jak pozwolisz sobie od czasu do czasu na jakiś wyskok, na luksus, to bardziej cieszy, nie? Bo nie jest to coś, do czego się tam przyzwyczaiłeś już i ci spowszedniało, nie?
1: No tak, ale wiesz, powiedz mi, co jest fajnego w tym, że sobie kupujesz coś, co jest, albo nie wiem, kupujesz sobie coś tylko dlatego, że jest drogie?
0: No prestiż, często rzeczy drogie faktycznie są dobrej jakości, No, może to się to tak niezupełnie przekłada na cenę, ale jak kupisz sobie jakąś tam bluzę Nike czy Adidasa, no to jakąś tam gwarancję masz, że jest to jakość jednak i ci się nie rozejdą szwy zaraz, nie przetrze się czy coś tam, nie? No jest to ciuch dobrej jakości, jakby nie było. No, ale nie mógłbym chyba nosić wielkiej reklamy na piersi jakiejś firmy jeszcze za to słono zapłacić, żeby nosić tą reklamę i kogoś reklamować. Dziwne to jest jakieś.
1: No tak. Wyobrażam sobie ciebie w bluzie Gucci.
0: Taki zarośnięty, długie włosy, podarte buty, spodnie przetarte i bluza Gucci.
1: A tak, ale wyobraź sobie, że gdybyś miał taką bluzę Gucci, to pewnie by wiele osób pomyślało, że te twoje podarte spodnie też kosztują dobre 500.
0: I kupiłoby je za te 500. Może to jest sposób na dorobienie się jakiś taki wałek sprytny. No.
1: Dobra, ja będę chyba się przełączył na odsłuch, więc zwolnię antenę.
0: Dobra.
1: To do usłyszenia.
0: To dzięki za twój głos. Trzymaj się, Grzegorzu. Hej.

0: Dzisiaj sobie tak z nudów włączyłem na chwilę Krzysztofa Kononowicza i trafiłem na takie farmazony kompletne, jego teorie spiskowe, że zabijają ludziów i im, kto wie, może nie tylko organy tam wytną, żeby komuś zamienić, tylko też kości zabiorą, bo i potem wezmą komuś, przeszczepią nogę, se złamał sobie ktoś, się połamał się, wezmą mu nogę, kość mu przeszczepią i jak to będzie nawet Murzyn, to od Polaka wezmą nogę taką, to przecież to pomalować można farbą olejną. Jakieś takie farmazony kompletne się rozkręcił i tak opowiadał swoją wizję rzeczywistości. Konon to jest, a to jest aparat. Pomyśl sobie, że i tak masz już wiele, mam na myśli fajnych słuchaczy, fajne donaty, pewną wolność. Dokładnie to, misiu. Wiesz, jak ja się cieszę z tego? To jest no taka najcenniejsza rzecz, którą posiadam w sumie. I nie zamieniłbym na inne rzeczy raczej. Bardzo to się z tego cieszę i doceniam i faktycznie czuję, że są ludzie, na których mogę liczyć. Jakoś tak spokojnie dzięki temu żyję. Dużo fajnych dostałem w ogóle takich no prezentów, darów bożych od ludzi. I to jest świetne, świetna sprawa. Jestem naprawdę wam wdzięczny za wsparcie i finansowe, i takie wsparcie, no, przyjacielskie, że tutaj możemy sobie pogadać, że jakieś wspólne sprawy, nie? Jakaś społeczność. To jest dla mnie prima sort. Dlatego mam takie opory i nie chcę za bardzo z tego nocnego radia robić jakiegoś komercyjnego przedsięwzięcia, tak żeby to reklamować, żeby tu nagle słuchało 5000 osób, bo to by się dało zrobić, to nie jest jakieś wielkie przedsięwzięcie, no to by się dało zrobić, tylko trzeba by to zupełnie by się wszystko pozmieniało, już nie byłoby fajnej atmosfery, już nikt by się nie mógł dodzwonić, trzeba by inaczej audycję robić, raczej nie na żywo, tylko nagrywane wcześniej, a jak streamy, to też trochę inaczej, to wszystko by się zmieniło całkowicie, całkowicie by się zmieniło nocne radio, dlatego jeśli już coś będzie, to będzie to jakieś, będzie rozwijanie czego innego, a to niech sobie będzie jakie jest. Niech tutaj przychodzą stopniowo ludzie, powolutku, tu przychodzą nowi ludzie. Tak naprawdę wielu nowych słuchaczy słucha sobie po cichutku, nie subskrybuje, gdzieś tam sobie są w tle. Czasami się ktoś nowy tutaj objawi. Czujecie, że jest rotacja jakaś, nie? Że nowe osoby się co jakiś czas pojawiają i mamy jakoś może nie tyle gwarancję, co po prostu no, sprzyjamy takiemu... Jest taki układ no, pewien, że jak już się ktoś pojawia, to z reguły jest to ktoś ciekawy. No. Tak to po prostu jakoś działa, że nawet jak wpadnie jakiś troll, jakiś śmieszek, jakiś debilek, to zaraz się odbije tutaj, bo nie znajdzie dla siebie nic ciekawego i se pójdzie. Taka jest prawda. Wcale się nie zdziwię, jak pana Kononowicza lub z pana Kononowicz lub z pana Major kiedyś zrobią posła. Tak twierdzi Arwial. No, trochę za późno chyba. No, myślę, że Krzychu to tak już długo tutaj nie zagości na tym świecie. Raczej taki schorowany już starszy człowiek.
1: Tomisiu, 200 złotych. czy wspomniałem coś o fajnych donate'ach?
0: Co? Le? What the fuck? Nie no. I teraz będzie, że krawiec wziął na litość i tutaj i pochwalił i się przypucował i dostał od Tomisia.
2: Dwie stówy?
0: Kurde. Zatkało kakao. No. Nie spodziewałem się. Nie, serio się nie spodziewałem czegoś takiego. W najśmielszych snach. Dzięki, człowieku. No, kurde, nie wiem, co powiedzieć. Aż się głupio czuję, jak dostaję takie prezenty, bo to tak nic w sumie wielkiego dzisiaj tutaj nie było, a tu nagle tak spada z nieba. Nie, cieszę się. Bardziej się cieszę niż z technologii cache normalnie. Kurde, no dzięki, Tomisiu. Naprawdę. Wow. Makłowicz dostał 1000 i też zrobił takie łe.
2: Łe?
0: Kurde. Nie, to posiedzimy jeszcze troszkę dzisiaj, bo głupio bym się czuł. Już tak planowałem, żeby kończyć, ale nie wolno. Siedzimy, rozmawiamy. Młoda godzina, dopiero druga zaraz. Oj, Tomisiu. Coś ciebie wyrośnie. No ja nie wiem, co to zacheca w ogóle. Ale jestem bogaty. Aż jak dostaję takie donaty, to zawsze sobie tu wchodzę, żeby tak trochę nie dowierzam i tak wchodzę sobie na PayPala i sprawdzam, czy to nie jakiś kawał. Też się głupio czuję, bo wiecie, bo są jeszcze inni nadający, którzy nie zawsze są jakoś tam docenieni, nie? I tak trochę łyso, nie? Że przyszedł se tu znowu pijak, coś pogadał, jakieś 3x3, bez tematu. I takie donaty. Wow. Na pewno wydam to na jakieś fajne, potrzebne rzeczy. Właśnie jakiś uchwyt do kasku. Kurczę, muszę znaleźć taki kask właśnie z uchwytem na komórkę. Trochę jak debil będę wyglądał ze smartfonem na czole, ale w sumie czemu nie? Czy może lepiej do kierownicy przytwierdzić? Tak myślę, żeby sobie sprawić coś takiego, co... Nie wiem, jak to się nazywa. Gimbal? Chyba gimbal właśnie. My tu na gambola mówimy gimbal, gambol, gumbol, gembol. Też było już gembol od gęby. Ale jest coś takiego, co się nazywa gimbal właśnie i to jest taki statyw z żyroskopem, że jak kręcisz komórką przytwierdzoną do tego, to nie widać, że trzącha, bo to się stabilizuje w czasie rzeczywistym. To takie coś bym sobie może sprawił, jak takie zacne donaty. Tomik tutaj, kurczę. Tomisiu dopiero tutaj dorzucił do pieca, no. I pisze, czy wspomniałem coś o fajnych donatach? Nie trzeba wspominać, to można po prostu rzucić. Hu, daj mi hu. Kup se czapkę papieża, pisze Mechlan Kesze. Czapkę papieża. To lepiej sobie kupić taką myckę żydowską, to wtedy wszystko załatwisz. Pójdziesz do urzędu gdzieś i zaraz tam wszystko w ogóle szybciutko od ręki. Będą się bali. Nie kupuj kasku, a to niby czemu? Kup jakiś kapelusz sobie. Kapelusz w sumie dobra rzecz. Elegancki facet chodzi w kapeluszu. Krawiec, fajnie by było kogoś zaprosić znanego do Speluny. No, Speluna trochę tak zdechła. To wpadłem w pułapkę trochę, bo wiecie co? Speluna jest niefortunny tytuł. Już bywało, że goście zareagowali tak... Ludzie oceniają niestety po okładce, po nazwie, a to ma znaczenie. I w zasadzie Speluna mogłaby wrócić, ale tylko jako audycja, gdzie zaprasza się różnych streamerów, patostreamerów, no raczej takich patostreamerów, jakiś tam właśnie kogoś od Kononowicza. I wtedy to pasuje, to się klei, nie? A audycja z wywiadami musiałaby mieć trochę inaczej musiałoby się to nazywać, ale ostatnio Nina, która sobie tutaj chyba archiwum przegląda, jest trochę w tyle i sobie tam patrzy, co tam drzewiej było w Nocnym Radio, chwaliła, że fajna, że fajnie by było, gdyby wróciły takie audycje, właśnie gdyby było ich więcej. No, ale macie, tylu mieliście gości w lewym okiem. Przecież Błażej i Zmora był czas, że ciągle kogoś zapraszali nowego. No, ale to byli trochę inni goście. To byli tacy goście bardziej opowiadający o swojej pasji, o podróżach, o życiu w innych krajach, nie? No, a coś mi się tak wydaje, że jest taka część słuchaczy, słuchaczek, którzy by właśnie chcieli jakiś dymów, jakiegoś tam patostreamera, jakiegoś, nie wiem, prostytutkę zaprosić, tak? No, takie trochę dwa światy, nie? No i tutaj może Speluna by się faktycznie jakoś sprawdziła. Bambi. Jeszcze mówimy na Gambola. Bambi, to ciekawe. Bambi. Szurów trza, pisze Kagebierut. To ty, Kagebierut, mógłbyś, ty byś się odnalazł może w takiej roli pana redaktora. Dziś gościmy pana Zdzisława, który twierdzi, że Ziemia jest płaska. No właśnie, ten pogląd staje się coraz popularniejszy ostatnimi czasy. Można się śmiać, ale dziś spróbujmy zastanowić się razem z panem Zdzisławem, płaskoziemcą, czy może coś faktycznie nie jest na rzeczy. Panie Zdzisławie?
3: No, dzień dobry. No właśnie, ja uważam, że jest płaska, przykryta od góry niebem, a na dole piekło jest. I żółwia nie ma, to sprawdziłem, nie ma żółwia.
0: To bardzo interesujące, panie Zdzisławie. No to ma pan, przyniósł pan tutaj, przesłał mi pan mapę płaskiej ziemi. No, ale ja tu widzę właśnie, jest żółw.
3: Tak, proszę pana, bo to jest żółw, piekielny żółw, który wyszedł prawdopodobnie z czeluści piekielnych. Nie jest to jeszcze sprawdzone do końca. Ale jest to demoniczny żółw z czwartej gęstości, proszę pana.
0: Mówi pan z czwartej gęstości. A nie z piątej przypadkiem?
3: Proszę pana, piąta czy czwarta, proszę pana. To...
0: No i taka audycja by była, nie? To byście tu boki zrywali i jak was znam, śmieszki, to byście tutaj zaraz trollowali i byście dzwonili i... też byście mówili, to bardzo ciekawe, a co pan sądzi o teorii wklęsłej Ziemi, że żyjemy w środku kuli? I są takie dziurki, że gwiazdki to są takie dziurki, coś na kształt durszlaka. Co pan myśli, panie Zdzisławie?
3: No, teoria durszlaka mi się nie klei, proszę pana. Ale już starożytni Rosjanie wierzyli, że właśnie jest kosmiczny durszlak.
0: No i takie audycje, nie? A to by zaraz byście się cieszyli. No i po co komu krawiec? Ta łapka w dół. A to nie, ktoś dał łapkę w dół? Ktoś śmiał? Nie, wiecie co, u nas są takie trochę, tworzą się takie klany. Klany różne, zwolenników różnych tam nadających. Jakby tak nie można było kogoś lubić i jednocześnie nie lubić innego, ale tworzą się takie trochę bandy zwolenników i tacy to przychodzą na dzień dobry, na przykład widzą, o, znowu ten krawiec pojebaniec, łapka w dół, jeszcze nic tam nie odsłuchał, ale już nie lubię go, nie? Albo Zenona ktoś nie lubi, albo Potrzeby ktoś nie lubi, też na dzień dobry łapka w dół i słuchamy.
4: i tak posłucha cwaniaczek sobie. Tylko da upust swojej nienawiści. Mehran Keshe wszystkich nienawidzi porówno w Nocnym Radiu. A zawsze jest i zawsze słucha. I każdemu daje łapkę w dół, a potem sobie na foteliku się rozwalaj se słucha. Właśnie, wiem co sobie kupię za donaty wspaniałe. Kupię sobie jakieś krzesełko na balkonik, bo plastikowe się połamało niestety. Jakieś muszę sobie kupić. Myślę o takim wiklinowym, żeby sobie kupić. Jak szaleć, to szaleć. Nie, no tak się śmieję z tymi klanami, ale coś takiego jest, no. Jest to naturalne, no. Że, no nie wiem, wśród fanów zespołów muzycznych też jedni lubią tego wykonawcę, inni tamtego i jest jakaś taka wojenka albo Atari kontra Commodore, nie? U nas też tak trochę czasami mi się wydaje, że tak jest. Ale to nie ma nic złego, to nawet jest fajne, że macie swoich ulubionych jakichś tam redaktorków dzwoniących i tak dalej i spoko, no co, nie każdy musi nam do końca tam odpowiadać. Bujane krzesło. No, to jest świetna sprawa, takie bujane krzesło. Nie wiem, czy mieliście okazję się bujać na takim... To się wydaje takie babcine, nie? I takie emeryckie, ale to jest fenomenalnie się po prostu siedzi na tym. To jest taki relaks. W ogóle, gdybym miał dużo hajsu, to bym sobie w mieszkaniu zrobił huśtawkę. A to też takie usprawiedliwienie. W sumie co, takie drogie to sobie zrobić huśtawkę w domu? Taką na sznurkach? Jak babcio chmiel miał? Jakiś wielki wydatek? Wkręcić dwie dziury, wywiercić, włożyć dwa kołki rozporowe, tam przytwierdzić i już jest, nie? Tylko to trzeba coś w sobie przełamać, znaleźć w sobie tego wariacika, tego wariata i sobie zrobić huśtawkę w domu, bo nam się podoba, nie? Ale nie, bo zawsze mamy w sobie takie opory, że co, zwariowałeś, huśtawkę, weź mnie. No to co, chyba jesteś niepoważny jakiś człowiek. No, mi też czasami zarzucają, że jestem niepoważny. Bardzo się wtedy złoszczę. Ja niepoważny. No i zapytać właściciela, czy się zgodzi na huśtawkę. Ja mam bardzo spoko właściciela, by się zgodził. A on jest taki bezproblemowy. Tam się pytam, tam w piwnicy jakieś pana rzeczy, to co z tym, to... A wyrzucić to. A czy mogę sobie coś tu na ścianach? A może pan spoko tam, co pan chce. A czy nie byłoby problemem? Nie byłoby, proszę pana. Nie. Taki bezproblemowy człowiek, ja bardzo takich lubię. A poza tym, co za problem? Jak się wyprowadzę, to sobie zdejmie huśtawkę i zagipsuje dwie dziurki w suficie, nie? Co za problem? No chyba sobie zrobię huśtawkę. Tak mi kordzi, już od dawna chodzi za mną ta huśtawka. Jak się nie czepia, to znaczy, że coś ukrywa. To jest właśnie taka podejrzliwość. Coś ukrywa. Bez powodu taki miły nie jest. No, ty uważaj lepiej. Wiesz, teraz ci mówi, że coś ukrywa. Znaczy, że wszystko spoko, że tego, a potem ci powie, i to wiesz, wylądujesz z ręką w nocniku. No, ty uważaj. Znacie takich ludzi, którzy tak podchodzą do życia? Ja może bym paru wskazał gdzieś tam, których spotkałem w życiu takich. Męczące. Ale taka huśtawka. Fajnie. Najlepiej taka z oparciem jeszcze. Nie taka deska po prostu, tylko jeszcze z oparciem bym się tak rozwalił. Albo taki kosz. Taki nie kosz, tylko takie krzesło z wikliny, przywiązane sznurkami, tak wygodnie bym się rozsiadł, jakiś kocyk i się bujał. Coś nam się włącza. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś sobie wyobrażać, że... Zróbcie taki eksperyment. Wyobraźcie sobie, zamknijcie oczy, połóżcie się na łóżku, skoncentrujcie się i wyobraźcie sobie, że stoicie na urwisku albo że weszliście na swój blok i tak spacerujecie sobie po krawędzi dachu, nie? I łapiecie tak równowagę. Zobaczycie, że coś się w waszym organizmie, znaczy, że wasz organizm się przestawia jakby na taki inny tryb, że włącza się jakiś taki system alarmowy, jakaś taka, nie wiem, lekka adrenalinka, coś takiego, nie? Bujaj się, pan kierowniku, no, bujaj się. No, właśnie myślę, żeby się bujać. Zobaczycie, tak, nie wiem, czy tylko ja tak mam, może, chyba nie, no, no. Spróbujcie, zobaczycie, albo tak samo jak sobie mocno się wkręcicie, wyobrazicie sobie, że gryziecie kredę. Taką kredę, która sobie leży gdzieś tam na tablicy szkolnej, nie? Którą się pisze, to sobie wyobraźcie, że tak bierzecie tą kredę i tak zębami ją. To też przejdą was ciarki po prostu i takie dziwne uczucie w głowie się pojawi, nie? Mamy coś takiego, że mocna sugestia potrafi w organizmie coś tam włączyć, jakiś inny tryb działania lekko, nie? Gdzieś tam nas dostroić do czegoś innego, do sytuacji, nie? Nie wiem, jak to działa dokładnie. Pewnie mózg produkuje jakiś hormon, coś tam się gospodarka jakaś przestawia w głowie, no. I myślę, że medytacja, ktoś, kto ma wprawę w medytacji, potrafi właśnie tak sobie uruchamiać w swoim organizmie różne rzeczy ciekawe. Na przykład zwiększyć sobie, nie wiem, wydzielanie endorfin czy coś takiego, nie? Więc to się opłaca ćwiczyć. Z moich obserwacji wynika, że każdy jest wrażliwy na inne tego typu dźwięki, jedni na styropian, inni na kredę. Tak, tylko ja Tomu nie mówię w tym momencie o tym, jak wpływa na nas dźwięk, tylko o wyobrażeniu sobie pewnych rzeczy. Właśnie wyobrażeniu sobie, że spacerujemy po krawędzi dachu na bardzo dużej wysokości, powiedzmy no jakieś tam czwarte piętro, nie, coś takiego. Albo wyobrażeniu sobie, że gryziemy kredę, a dźwięki to trochę inna bajka, myślę. Kurde, cały czas jestem pod wrażeniem tego donajciora. No. Ja sobie w ogóle lubię różne rzeczy wyobrażać. Lubię sobie marzyć i się wcielać w jakieś postacie, na przykład. Jak sobie idę spać, nie? Nie wiem, wy jak zasypiacie, to co? To tak się kładziecie i śpicie od razu? Czy to? Nie, chyba nie. Coś tam myślicie sobie, nie? Tylko co? Może tak o trudach dnia przeżytego. Ale dzisiaj długo stałem na przystanku. Albo ale mi się samochód nie chciał odpalić. Chyba muszę doładować akumulator. A ja właśnie zupełnie nie. Ja się lubię odrealnić. Zamykam sobie oczy i sobie wyobrażam różne rzeczy, co tam mi przyjdzie do głowy. Że na przykład żyję w innych czasach, albo że jestem kimś innym, albo jakieś dziwne sytuacje. Jakąś historię sobie tworzę w głowie. I potrafię się tak w to wkręcić, że tworzy się w głowie jakby taki film, który się zamienia płynnie w sen i mi się śni to, co sobie wymyśliłem. Fajne, nie? Jak się ma dobrą wyobraźnię, to tak, to można takie rzeczy robić. Najgorsza jest cisza. Ludziska w takiej komorze niedługo wytrzymują, bo ich bicie serca ogłusza. Tak, coś dziwnego się dzieje w takiej komorze. Zawsze to źle mówię. Deprywacyjnej, tak? Aż sprawdzę. Komora. Taka komora, która nas właśnie odcina od bodźców. Komora deprywacyjna. Ja zawsze mówię deprawacyjna. Deprawacyjna to taka, która jest wyściełana pismami dla dorosłych. Taka zdjęcia. różnych cycatek, dupiatek. To jest komora i kartkami z Biblii szatana jeszcze. To jest komora deprawacyjna. A deprywacyjna to taka, która nas odcina właśnie od bodźców. No i to podobno jest nie do zniesienia, a nie można zbyt długo tego wytrzymać. W takiej... A ja właśnie bym wytrzymał. Spokojnie. To chyba jakaś taka umiejętność. Deprywacja sensoryczna, pisze adwokat. To jest... Nie miałbym z tym raczej problemów. W ogóle śpię sobie przecież ze stoperami często. Bo mi przeszkadzają jakieś tam łupnięcia, coś. Ktoś tu rzuca jakimiś kombinerkami po podłodze, jak dorwę, to łeb urwę, nasikam do szyi. No, albo często się bardzo późno kładę spać, gdzie już się rozwidnia, gdzie już świt powoli nastaje, świtanie, świtezianka. No i zaraz będzie piał kogut, zaraz sąsiad będzie się tarabanił, zaraz ktoś będzie spuszczał wodę, pierdział. No, jestem wrażliwy na takie dźwięki. Lubię spać w całkowitej ciszy. Albo zasypiać przy czymś, co gra sobie w tle. Jakiś podcaścik. Właśnie bardzo przy teorii chaosu lubię zasypiać. To zgadzam się tutaj w 100%, że Klot to jest taki Morfeusz. On się sam przyrównał do Morfeusza tego z Matrixa, a dla mnie to jest bardziej taki Morfeusz, to właśnie ten oryginalny, piaskowy dziadek, który usypia. To jest dla mnie taki Morfeusz bardziej. Się fenomenalnie śpi. On ma taki głos, nie? Taki spokojny, kojący. Taki, że po prostu odpływam sobie. Słucham jeszcze o tych różnych niewyjaśnionych rzeczach. Jak się słucha, to w ogóle fenomenalnie się zasypia. No to dałeś mi pomysł z tą huśtawką, pisze Maciej. No, widzisz pan. A widzisz pan, ale to ja pomysła daję, a pan teraz, panie, widzisz panie, to takie pomysły, to panie, to nie są tanie rzeczy. Pomysł to jest zawsze najdroższe z całego właśnie pomysł. Pan se sam wpadnie na pomysła, a widzisz pan, i nie potrafisz pan. Widzisz, może trzeba mieć tutaj, trzeba mieć tutaj, a widzisz, Ja żyję z pomysłów, a to pan musisz teraz coś odpalić? Nie, żartuję, nie można być takim wyrachowanym. Bardzo się cieszę, że kogoś zainspiruje i że napisz, jak tam, czy się udało huśtawkę zamontować. Stary, ale wiesz, jak można tym laskę wyrwać na huśtawkę. Przyjdzie do ciebie i zobaczy, że nie jakiś taki, wiesz... siwy, łysy, co tam ma, nie wiem, hantle czy coś, czy jakiś tam Janusz, co sobie kupił nowy telewizor, tylko oryginalny człowiek, szalony, w ogóle zwariowany, huśtawkę sobie zrobił w domu, nie? I pomyśli sobie, to jest jakiś nieszablonowy człowiek, niesamowity. No więc raz, że możesz wyrywać laski na huśtawkę, a dwa, że się możesz pochuśtać. No, albo jeszcze z tą dziewczyną możesz się pochuśtać. Razem się możecie pochuśtać. Siądzie ci na kolanka i się możecie pochuśtać. Tylko mocne sznurki muszą być. Tylko żeby nie była jakaś taka bardzo, bardzo gruba, wielka taka, co waży 300 kilo. Bo się będzie bujać i tam... I się urwie to i spadnie, dziurę zrobi w podłodze, do sąsiada się przebije. Trzeba uważać. Albo ewentualnie jak taka, to jakieś metalowe sznurki. 300 kilo. To co, nie ma takich, co ważą 300 kilo?

0: metalowe sznurki, śmieje się tutaj, się podśmiechujki se robi Tomu. No, faktycznie, to tak się nie powinno mówić. Linki, raczej linki. Stalowe linki. Na przykład. Ale jednak stalowa linka, tak nieprzyjemnie się trzyma. To musi być taki gruby, fajny sznur. Nie wiem, czy wiecie, taka lina, nie sznurek, tylko lina, taka po prostu gruba lina pleciona, to wtedy przyjemnie się trzyma, nie? Musi być przyjemność z tego huśtania się, a nie jakaś metalowa linka, która się wpija. Ja sobie mało oka nie wydubałem ostatnio, możecie się śmiać, ale kroiłem jakiś szczypiorek chyba był... czy cebula i tak się po prostu tym nożem zacząłem wywijać, że sobie po twarzy przejechałem i tak mam koło oka takie lekkie, delikatne zacięcie. Jak to zrobiłem, nie wiem. Tym bardziej, że jeszcze z nożem to w miarę mam tam wprawę. Jakoś tym macham sprawnie, a tu tak się wkręciłem w to gotowanko, że po prostu zacząłem wywijać tym nożem, kroić w ogóle, tam przestawiać i jakoś tak ten nóż po prostu... tam 2 centymetry od oka, nie? To jest niebezpieczne. Okazuje się, że gotowanie może być niebezpieczne. Konopne liny wytrzymałe. A jestem wielkim fanem konopi. Uważam, że wiele fantastycznych rzeczy można z konopi robić. To jest... W ogóle jakbyśmy wiele różnych rzeczy robili z konopi, coś, co się, no, czasem się robi, nie? Przeróżne dziwne rzeczy z konopi, z jakiejś żywicy konopnej, z włókien konopnych, to jest tak wytrzymałe, ekologiczne, tanie w produkcji, ekologiczne dlatego też, że to jest właściwie, to można wszędzie wyhodować te konopie, to jest super chwast, nie? To wszędzie wyrośnie, zerwiemy, to następne sadzimy, a tak to te drzewa po prostu wycinamy, niszczymy środowisko. To konopia jest ekologiczna, fajna, wytrzymała, miła, można sobie zajarać jeszcze wszystko. Ale nie wolno, bo to diabelstwo jest i po tym... Murzyn gwałci białą kobietę, gwałci jak się nawącha tej trawki. Takie myślenie jest w Polsce. Z żywicy konopnej się nic nie robi, panie kierowniku, oprócz olejków. A jakieś takie... Nie no, tutaj nawet nie dyskutuję, bo Tomu to się zna na tych sprawach, ale a to z czego się na przykład, jak mówimy o karoserii, którą można by zrobić z konopi, to z czego, jak nie z żywicy? Nie robi się jakiś tworzyw z żywicy? Jakoś utwardza się i... Nie, no chyba nie. Strasznie drogie by to było, nie? Bo ten, żeby taki olejek wyprodukować, to trzeba się tam namęczyć. Z włókien, pisze Tom. No dobra, to okej. Niech będzie i z włókien. Miałem kiedyś kapcie konopne w Irlandii. Fajne były. No. Z ropy taniej. O ty, Rockefellerze, ty. Tu. Uza Borg, to jakiś z rodziny Rockefellera z ropy będzie wszystko nam tu robił. Leki, paliwa, wszystko z ropy, tworzywa z ropy wszystko będzie robił. Z tej czarnej trupiej mazi. Mam taką teorię, że to są po prostu tacy ludzie, takie trupy. Popatrzcie, jakiś taki typ, co wygląda jak jakieś połączenie Golluma z jakąś mumią i on nam z tej zupy z trupa, bo to jest zupa z trupa, ropa, nie? I on nam wszystko będzie z tej zupy z trupa robił. Jeszcze nam dawał Coca-Colę, czarny napój, jak ta ropa. Nie wiem, Coca-Coli się nie robi z ropy, nie? No, ale to... Ale kto wie, może tam się z ropy robi. Wszystko z ropy, świat z ropy. Takie klocki Lego to też z ropy, nie? W sumie plastik z ropy jakiś. Ropa. Coś mi ropa tutaj wypływa. Muszę wycisnąć, czekajcie. Już. Nie no, jeszcze pryszcza to nie wyciskałem na antenie. Różne rzeczy się robiło na antenie, ale jeszcze pryszcza to nie wyciskałem. Czas najwyższy, czas na nowe wyzwania tutaj i przecieranie szlaków. Trzeba być pionierem tutaj radiowym. A oglądałem sobie ostatnio radia prowadzone w czasie II wojny światowej w USA. Słuchajcie, fenomenalne, jaki tam był poziom radiowy, jakie głosy, jak fajnie wszystko zrobione. Na stojąco, przy takim stojącym mikrofonie, bo to lepiej pracuje głos wtedy, no ja tu siedzę, ale jakby ktoś miał możliwość nadawać kiedyś na stojąco, no, gwarantuję, że zobaczylibyście, jak wam inaczej tam pracuje przepona, wszystko i jak potraficie wydobyć ze swojego głosu dodatkowe różne skille. No ale jak to było fajnie zrobione, jakiś speaker gada takim zawodowym głosem, płynnie wszystko, w ogóle jakąś fajną historię opowiada, nagle podchodzi komik i przejmuje pałeczkę, tak płynnie, fajnie i zabawia publiczność. Potem wszystko tak zawodowo zrealizowane, nie? To takie czarno-białe jeszcze filmy, takie jakieś kroniki, znalazłem całą stronę, gdzie były różne filmy, różne kroniki, różne nagrania z okresu wojny drugiej. No niesamowite, niesamowite. Bardzo mi to zaimponowało, jak można fantastycznie radio robić, nie? No, nowi prowadzący co chwilę tam się zamieniają. Jakieś dżingle takie jeszcze analogowe, nie? Nie komputerowe, tylko no, coś, co wydaje odgłos, jakiś dzwoneczek, trąbka, coś. Potem jakiś występ, ktoś śpiewa, jakaś artystka, ale śpiewa zawodowo, śpiewa no, takim wyćwiczonym głosem, kurczę. Super się to oglądało, słuchało. Może znajdę i wam wkleję gdzieś. Skille. No, w sumie może powinienem faktycznie używać polskich słów, a nie jakieś amerykanizmy, skille, umiejętności. Problem jest taki, że polskie słowa są zwykle dłuższe i angielski jest fajny, bo to są zwykle jedna sylaba, dwie sylaby, góra trzy, a u nas umiejętności. Umiejętności. Jak dziecko w przedszkolu, tak sobie kładę rękę pod podłogę. 5. Cześć, Dariusz.
1: Siemanko, witam. No, krawiec, ci powiem, masz trochę przesrany, kurde.
0: Czemu?
1: Kolejne 200 wyleciały.

0: dwie stówy aż? Kurde, a co tak dużo?
1: Dzisiaj zarobiłem 7 stówek, to chuj tam, na piątkę jarania będziesz miał. polecam kryptowaluty w ogóle. No i zauważyłem, że na tym portfelu masz dwa portfele, masz tam bitcoina portfel i jeszcze ten drugi bitcoin masz, tak bitcoin cash. Nie wiem, czy zauważyłeś.
0: A to potrzeba jakoś się tym opiekuje. Mówisz, że w dziale wspieraj są jakieś dwa bitcoinowe portfele? Nie no, jest bitcoin i ether.
1: Jest bitcoin i z tego jednego bitcoinowego portfela wychodzą dwa portfele. Bo rozdzieliły się te bitcoiny jakieś 2 lata temu na bitcoin hash i bitcoina.
0: Ha, w ten sposób. A no kurde, dzięki stary, naprawdę, cieszę się. Wow, to muszę siedzieć, to zamęczycie mnie normalnie.
1: Nie musisz siedzieć, nie musisz. Ty lubię, możesz kiedy chcesz, możesz kończyć.
0: A co robiłeś dzisiaj ciekawego, że tam zarabiałeś? Co ty właściwie robisz? No wiem, że ty jesteś DJ-em z zamiłowania. I co, jakiś imprezkę robiłeś jakoś, czy co?
1: No robiłem teraz na weekend festiwal Psytrance. W lesie robiłem i grałem tam. I kurde, jak zagrałem, to wszyscy mnie kurde gratulowali. Dostałem blanta za granie nawet, kurde. Się nie spodziewałem, że tak, taka będzie euforia w ogóle. Organizatorzy już zapraszają na kolejne te festiwale.
0: Nice.
1: Fajnie było, dużo ludzi. Ze 100 ludzi, spałem w lesie przy ognisku, spałem trochę w namiocie, tam z 3 godziny zasnąłem przy ognisku, się budzę przy ognisku, patrzę, ludzie są, kurde, nowi, jacyś, fajnie było.
0: Nice, no brzmi naprawdę nieźle, fajnie, raz, że fajnie być docenionym, że podobało się, dwa, że no fajny klimat, ognisko, las. Słyszałem o takich imprezach właśnie puszczania muzyki w lesie, ale tylko słyszałem, nigdy nie byłem. Jak to jest? To jest pewnie coś niepowtarzalnego, bo to wtedy działają na ciebie różne zmysły. I dźwięk, i te zapachy lasu, wszystko, nie? To jakoś tak inaczej jest pewnie, nie?
1: No niesamowicie, no. Dodatkowo byłem na kwasie. Podwójnie, poczwórnie wszystko było widać, działało po 6-krotnie nawet. Fajnie.
0: Taki to se pożyje, widzicie. Koncerty, kwasy, blanty, muzyczka. Tak się żyje, nie wy, smutasy.
1: No, puszczałem swoje kawałki. To jest najfajniej, że dało mi się swoje kawałki popuszczać trochę.
0: Dziewczyny fajne przychodzą na takie imprezki?
1: No fajne, ale dużo było dziewczyn w dreadach dużo dziewczyn było, strasznie dużo dziewczyn, no. No ale tak przychodziły i się przytulały, fajnie, no wszystkie chciały się przytulać.
0: No,
1: szczególnie jak zagrałem seta, no. To było fajniutko, no.
0: No tak, jak jesteś, dziewczyny lecą na artystów, a DJ to taki artysta trochę, no musi mieć trochę artystyczną duszę, żeby tam miksować odpowiednio, dobrać repertuar, mieć wyczucie też do tej muzyki i się trochę na niej znać, no to taka artystyczna profesja też, jakby nie było.
1: No tak. Właśnie nawet się nie spodziewałem, że będę grał, ale miałem pendrive'a, bo zawsze noszę przy sobie, w razie czego. No to poprosili mnie, żebym zagrał, to zagrałem. No.
0: Nice, fajna sprawa. Teraz jeszcze cieplutko, fajnie, przyjemnie. No, akustyka w takim lesie też musi być ciekawa. Jak byś opisał taką akustykę leśną?
1: No, ja grałem na fulla, na pełnej głośności, to szybko agregat zeszedł. Ja organizatorzy powiedzieli, że najwięcej benzyny z agregatu to ja zużyłem. Zużyłem w ciągu godziny tyle benzyny, co inni by zużyli w 300 godzin. To akustyka była dobra. Dobrze było. Mocno było. To jeszcze tam było.

0: Strumień taki, w strumyku sobie myłem nogi, tam kąpałem się trochę i chodziłem po strumieniu. No, ognisko jeszcze, żeśmy palili. No, cały czas blanty były w ruchu. I kiełbasy były narożnie. No, no fajniutko, fajniutko ogólnie.
1: A czy tak
0: i widziałem pierwszy raz widziałem tyle UFO, strasznie dużo UFO było.
1: No, bo... dziwnym nie jest, no, po takich różnych specyfikach. Ja tak się tylko zastanawiam, czy po takich różnych specyfikach zażywanych to ci się tam nie mylą guziczki.
0: Nie, nie. A to UFO to pewnie były Starlinki, bo leciały w linii prostej. I tak się zastanawiam cały czas, kurde. Bo nawet przyjechał, nie spodziewałem się, kolega, który ma dużo z kosmitami wspólnego, to... Mówi, że on tam pochodzi z pasu Oriona, nie? Tak pokazuje, że tam on pochodzi z pasu Oriona, tam żyli, ale gady te reptylianie tam niszczyli tą planetę, tam ich tam na Orionie. Tak mówił.
1: No tak też słyszałem, że Orionczycy to właściwie no, są gady, nie? Ale to mówisz, że zostało przejęte, że oryginalni, rdzenni Orionczycy, tak? To nie gady, tak? Czy jak
0: nie,
1: to?
0: Nie. Tam wcześniej żyli Arianie.
1: Arianie
0: tam żyli wcześniej. No, tam w ogóle pas Oriona wskazują przecież piramidy w Egipcie, tam na, są... Ten pas Oriona widać nad samymi piramidami przecież, że jak się tam pojedzie, to widać normalnie. To wskazują piramidy pas Oriona, to tam właśnie stamtąd pochodzimy, nie?
1: A tu dziadersi się na czacie odezwali. Zasmrodzili, nahałasowali, pewno naśmiecili i uciekli. Albo nazwijcie mnie boomerem, ale za moich czasów DJ-a nie oceniało się po ilości zużytej benzyny w agregacie. Grzesiek. Dziaders. A Dariusz jest na benzynę i co? Na benzynę, ale też na konopie jest też zasilany.
0: I na AC, na kwasy.
1: No, jest skomplikowane urządzenie. Trochę kwasu trzeba, trochę konopi i sporo benzyny i jest impreza. No.
0: No, polecam wszystkim festiwal w Garwolinie i teraz we wrześniu uderzamy z pełną pompą znowu. Albo jest wcześniej jeszcze. Albo jeszcze wcześniej.
1: A jakieś efekty wizualne też są na takiej imprezie? W sensie jakieś fajne, nie wiem, stroboskopy, jakieś te kolorofony, czy jak to tam się nazywają, takie kolorowe, migające, nie się nie znam. Coś jest?
0: Lasery były, dziwek nie było. Kurwa dziwki. Lasery, no to tylko lasery były.
1: Dziwki, Cox, Firefox, no.
0: O koksu nie było, amfetamina była tylko.
1: Skromnie.
0: Jakoś tam z prądem, żeśmy sobie poradzili. No.
1: I dobrze, trzeba się bawić, kurde. Fajny
0: no,
1: life.
0: A krawiec lubisz tam takie techno, jakieś rajowy, coś tam potańczyć, jakieś poszaleć, coś tam, clubbing jakiś, coś. Wybierasz się czasami, czy...
1: Nie za bardzo, tak słabo tańczę. Zawsze jak w końcu się ułupiję i zacznę tańczyć, to się śmieją ludzie. I mówią, ale wymiatasz kolanem, krawiec. Albo jeszcze komuś przypierdolę niechcący ręką, też tak bywa, jak wiesz, taki taniec, połamaniec po prostu.
0: Aha, złamana ręka, moja ręka jest węgorzem.
1: Każdy, kto się do mnie zbliży, ryzykuje życiem swym. Moje łapy i kulasy mogą kogoś trafić w rej. Tak to jest.
0: No, tak się zdumiłem, że aż prawie napiłem się nitro.
1: Nie, no to już masz dostęp do lepszych rzeczy, nie wąchaj nitro. Chociaż las używki tutaj to tak się kojarzy trochę z Majorem.
0: Mam jeszcze tabakę. Tabakę jest ją festiwalową. Red Bull. W ogóle zjaranie zjarałem, nie miałem co jarać. Zostało nitro. Trochę rozumiem. Teraz Majora rozumiem trochę.
1: Dostałeś lepszą wiadomość od kosmitów?
0: Dostałem lepszą wiadomość, tak.
1: A coś jest tutaj na rzeczy. Major też opowiada o swoich księżycowych tam wyprawach po Nitro, że tam jakieś kosmiczne bizony na księżycu coś, no.
0: No, może być, bo tutaj pochodzimy z różnych planet, z różnych trajektorii, każdy już tam swoje życie miał albo na planecie Ziemia, albo na innych planetach i tak sobie krążymy z jednej planety na drugą, tak, taki krąg reinkarnacji i tak sobie latamy, żeby zobaczyć to, tam nam się znudzi, no to lecimy tam i tak sobie latamy właśnie. Nitro może wyzwalać takie wspomnienia. Jak człowiek rozluźnia, jest rozluźniony jak na kwasie, to ma dar jasnowidzenia, ma dar przypowiadania przeszłości, a nawet przyszłości. I może wracać do tych czasów wspaniałych ogółem. Całe te...
1: No...
0: Może tak być.
1: A są... A miałem... Ostatnio tak sobie wyobrażałem, że może to jest tak, że nasza cywilizacja jest o wiele... Znaczy, że trochę, że trochę inaczej to było, że myśmy wiele razy już wymierali, odradzali się jako cywilizacja i że był taki czas, że nasi wylecieli już w kosmos i skolonizowali inne planety. Tutaj, wiesz, mało kto został, jakoś coś tu się wszystko rozsypało, potem znowu jakiś, znowu odrodzenie i my po prostu nie pamiętamy. Ślady po tych innych cywilizacjach po pewnym czasie się zacierają w ogóle i wszystko się obraca w suchy piach. No i tak naprawdę gdzieś tam ludzie latają po kosmosie, tylko mogliby tu wrócić i coś opowiedzieć, ale może im się nie chce. A są tacy kosmici, jak się przedstawia egipskich bogów, że mają zwierzęce głowy na przykład? I humanoidalne
0: tak.
1: ciało?
0: Tak?
1: Ra. Tarirara.
0: I to samo pytanie właśnie zadałem jednemu jasnowidzowi i powiedział mi, że są kosmici o głowach kotów, głowach psów. No nawet są kosmici kury.
1: Znoszą jajeczko?
0: Znoszą jajeczko nawet, no. Są i tacy. Tutaj matka natura tutaj nie pogardzi. Są nawet takie kosmity, jak i takie modliszki duże są, co chodzą. I te modliszki były nawet w jednym z europejskich krajów tam. Kobieta z dzieckiem widziała właśnie, taka modliszka wychodzi z krzaków, wychodzi do jakiegoś takiego portalu i wyszła za tą modliszką i tak patrzy, tam nie ma nic, nie? A widziała człowieka modliszkę. Czyli no, tylko możemy wyobrazić, co to jest. No, ludzie z czterema rękami, a w ogóle, jak mówiłeś, były cywilizacje takie, które już zasiedlały inne planety, to właśnie byli Atlantydzi, przecież starożytni Egipcjanie to prowadzili przecież wojnę na Marsie, tam przecież były atomówki, tutaj w Mohenjo-Daro też były atomówki, to tak samo starożytni Hindusi mieli Vimany, mieli przecież. Mój kolega nawet kupił książkę, chciał sobie zbudować Vimanę i są książki, jak zbudować Vimanę nawet. To tak samo nasza cywilizacja zasiedla teraz inne planety, latamy sobie gdzie chcemy, mamy taką technologię, ale nie jest to publiczne dla zwykłych szarych ludzi, bo za dużo pieniędzy na to wydają czarny budżet i właśnie i dlatego to nie jest upubliczniane, a mamy jako Ziemianie, mamy na innych planetach, my teraz obecnie zasiedlamy inne planety też.
1: No. To są ciekawe rzeczy. Ja tu mam, staram się mieć otwartą głowę do takich tematów. Czemu sobie w ogóle nie pospekulować, nie pogdybać, nie pofantazjować? Kurczę, czy od razu ktoś się zaraz tu rzuci. Jakie masz dowody? A ma pan dowód? Nie mam.
0: Tak, mam dowody. Wystarczy posłuchać i poczytać książki pana Tomkinsa. To jest pułkownik Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych i on napisuje w swoich książkach, że brał udział w projektach czarnych budżetów i że normalnie ludzkość nasza sobie lata z planety na planetę i rozsiewa życie na innych planetach normalnie, legalnie, sobie tam sadzą pomidory, krzaki marihuany sobie sadzą i mamy takie planety piękne, właśnie podobne do Ziemi, nawet jeszcze ładniejsze są planety, co mają wodę. No, tej wody to już wszędzie jest pełno, już tam wszędzie odkryli wodę. W Księżycu pełno wody jest, tam w jaskiniach Księżyca tam dużo wody jest. W samym pyle księżycowym są litry wody, no, na Marsie nawet odkryli wodę, no. To życie to wszędzie jest. Wszędzie musi być. Tak, pan Jezus powiedział.
1: Ciężko sobie wyobrazić planetę ładniejszą od Ziemi. Ziemia to jednak jest takie cacuszko trochę. Tutaj wszystko jest, no można sobie wyobrażać jakąś planetę, która jest w różu, jakieś różowe krzaki, złote strumienie czy coś, ale ciężko sobie wyobrazić coś, co byłoby jakąś nową jakością, tak jeśli chodzi o wizualny aspekt, nie? No bo Ziemia to taka różnorodność, tyle różnych roślin, takie piękne krajobrazy, różnorodne, nie? Każdy znajdzie coś dla siebie, a tu jakieś górskie, a tutaj morze, tutaj różne efekty atmosferyczne, no to jakbyś opisał taką planetę, która jest piękniejsza dużo od Ziemi? No, ciężko jakoś.
0: No, tak, to gdzie żyją plejadanie, no to opisują to jako jakby taki, jakby scenografia zdjęta żywcem z Awatara. Takie kolory są właśnie jak na kwasie tam, takie zwierzęta jak na kwasie, jakieś takie kurde podobne, latające są takie skrzydlate stwory podobne do pterodaktyli. I mają takie tam plejadanie kulki, co sobie przyczepiają do pasa i to są antygrawitacyjne pasy i mogą sobie latać normalnie. I to jest kurde mega patent. Zastanawiam się, czy dożyjemy tych czasów, aż i też nasza technologia tak dojdzie do tego, żebyśmy sobie tak latać mogli właśnie antygrawitacyjnie, bez przypału, no. No, to mi się marzy, panie, bo sobie polatać. Ja lubię sobie latać właśnie w OB albo we śnie sobie lubię latać i sobie latam. Ostatnio miałem taki sen, że sobie lecę i latam i macam cycuszki. To nie może być lepszego snu chyba. Lepszego nie może być.
1: Tak macasz cycuszka, hihi. I odlatujesz, zanim dostaniesz w pysk.
0: No tak. No,
1: widzicie, jakie Dariusz ma marzenia. To jest właśnie Dariusz. Takie rzeczy mu się marzą. Świntuch jeden, kosmiczny. No też bym se polatał. To faktycznie nowa jakość. A taka wizja jak z Awatara, te latające wyspy, no to fajne, no. Ten film zrobił takie wrażenie na ludziach, że ponoć niektórzy samobójstwa popełniali, bo się tak wkręcili, że może się odrodzą na takiej planecie. Zrobił duże wrażenie ten film
2: Miechu na ludziach.
1: O, przepraszam bardzo, bo tu donating. Michał Bengeresz,
3: 7 zł. Mitomen to człowiek, który doznał w życiu wielkiego rozczarowania.
1: Rabbi Michałesz Bengeresz. No, brzmi znajomo, gdzieś już słyszałem to nazwisko. Rabbi Michałesz Bengeresz. Mitoman to człowiek, który doznał w życiu wielkiego rozczarowania. To jakaś taka mądrość. Ale chyba to nie jest jakoś, nie wiem, nawiązanie do Dariusza czy coś. Dariusz to trochę się zgrywa czasami, trochę faktycznie wierzę w niektóre rzeczy, których doświadczył. No czemu nie miałby czegoś tam widzieć niezwykłego? Wielu ludzi uważa, że doświadczyło w życiu czegoś niezwykłego, że ich coś dziwnego spotkało. A też Dariusz się interesuje kosmitami, różnymi takimi tematami i pewnie od lat studiuje tą tematykę. No, no to więc... Nie wiem, a też co takiego jest, nie wiem, że co, że nie prowadził koncertu i że tak ściemnia nas, nie? Że tak naprawdę jest smutnym człowiekiem, który nie ma przyjaciół, siedzi gdzieś tam zamknięty i tak sobie dzwoni tu i opowiada, że jest DJ-em, tak? A tak naprawdę nic nie umie.
0: No mówią na mnie mitoman, bo ja wychodzę z domu czasami, a ci co mówią na mnie mitoman, to nie wychodzą z domu i nie spotykają ich takie cuda, jakie mnie spotykają. Bo jak wyjdę z domu, to od razu mam takie cuda, no UFO widzę, tu UFO widzę, tam, jak, tam jakieś niestworzone rzeczy, to Starlinki mi lecą, no wyjdę tylko z domu, już widzę takie eksponaty, no same takie piękne rzeczy, no.
1: Tylko pogratulować, no przynajmniej ciekawie jest. Też,
0: to
1: też
0: mnie na studiach uczyli właśnie, że nie ma przypadków i co sobie w głowie ułożymy, tak sobie będziemy mieli. I ja kiedyś bardzo marzyłem o tym, żeby zobaczyć UFO. I w końcu pierwszy raz zobaczyłem i to z trzema bliskimi osobami, żeśmy widzieli, no to już opowiadałem tutaj wielokrotnie na antenie. No, marzyłem o tym, żeby spotkać. No to chcąc czy nie chcąc, no to spotkałem tego szaraka, który mnie porwał, nie? Słyszałem, że porwali mnie po to, żeby usunąć mi jakąś chorobę. Tak mi powiedziała mi jedna znajoma jasnowidzka, że podobno miałem białaczkę i szaracy mi porwali, żeby wylecić mi tę białaczkę właśnie.
1: Może jesteś...
0: No a propos awatara... No, tak.
1: Mów.
0: A propos awatara, no to ja byłem chyba 3 razy w kinie na tym filmie. Też tak mnie zaskoczył ten film dosyć, że stwierdziłem, że następnym razem to zaproszę jakąś dziewczynę, to jak zaproszę jakąś dziewczynę, no to zostanie moją żoną, nie? To takie sobie założenie złożyłem. Ale jednak już skończyli grać to w kinach, to nie zaprosiłem nikogo. Ja, to inni popełniają samobójstwa, a inni chcą przyszłą żonę zaprosić na ten film na przykład. No to i tam można w stronę iść i tamtą.
1: No, dużo zależy od nastawienia, ale wiesz, te samobójstwa to tak z jakiejś takiej tęsknoty za lepszym światem. No bo na ludziach duże wrażenie zrobił film. Ja się tu nie zgodzę, że jest to jakaś kicha, że komercyjne gówno. To był film, który naprawdę zaimponował wszystkim, jeśli chodzi o niesamowite efekty specjalne. Nie tylko efekty, ale całą tą wizję tego świata, tej Pandory, czy jak to się nazywało, ta kraina. No i fajny pomysł, no śmieją się ludzie, że Pocahontas w kosmosie, ale to jest takie, wiesz, takie wyśmianie zawsze za wszelką cenę, a no to czemu się nie oprzeć na jakimś tam schemacie, że podobieństwa jakieś są? Dla mnie to był naprawdę fajny film. Kto to zrobił? Carpenter? Tak?
0: Cameron.
1: A, James Cameron, tak, sorry.
0: Tak. I póki on żyje, to on chce jeszcze kontynuować tą sagę tego. I póki żyje, mówi, że będzie wypuszczał co roku, tam co 10 lat tego awatara będzie wypuszczał nowego. Teraz ma dwójka wyjść jakoś, w jakiejś przyszłości.
1: His name is James Cameron, the bravest pioneer. W South Parku z niego tam się śmiali, że on taki egocentryk i cały czas tak o sobie. Bo jak James Cameron coś powie, to James Cameron powie, bo James Cameron to James Cameron. I tak, wiesz, cały czas o sobie.
0: No i Terminatora nakręciła, a na mnie mówili Terminator teraz na tym festiwalu, bo spałem przy ognisku jak zabity i myśleli, że umarłem. I, a nie umarłem, się obudziłem i powiedzieli na mnie Terminator, że jestem. No nie spodziewałem się, że tak przysnę przy ognisku, i się nawet nie spaliłem wcale. Znaczy, no spaliłem się, bo się opalałem, ale no, generalnie jest okej. Okay.
1: A może ty doświadczasz takich niezwykłości, bo jesteś trochę jak Peter Quill, ten Star-Lord ze Strażników Galaktyki. Masz w sobie jakąś kosmiczną krew czy coś i to sprawia, że ten świat kosmiczny jest blisko ciebie.
0: Ja w ogóle jestem specjalny, bo się urodziłem nawet w specjalnej dacie. No, ja pomnożę się 111 razy 999, to wychodzi data mojego urodzenia. A w Piśmie Świętym byłem wspomniany, że jest alfa i omega, to można tłumaczyć, że alfa to jest 1, a omega to jest 9, i to można wytłumaczyć, że urodziłem się w takiej dacie, że jak się pomnoży alfa i omega, nie? To jakbym był alfą i omegą.
1: To może... tam, ale tak. To może tyś jest ten zapowiadany, prawdziwy Mesjasz, to Jezus to była taka, wiesz, się pomylili, to naprawdę czekaliśmy na Dariusza.
0: No tak, też mam takie wizje czasami, że powinienem przejąć kontrolę nad planetą, ale ostatnio jak próbowałem, to... pojawiła się taka złota kula nad Warszawą i dostałem jakby przekaz, że mam sobie dać spokój, odpocznij sobie, da już my tutaj się wszystkim zajmiemy, nie? I tak kurde medytowałem sobie wtedy akurat nad pokojem, bo coś tam było jakieś prawdopodobnie możliwość wojny światowej, to wolałem mi sobie pomedytować i medytuję, a tu taka złota kula się pojawiła na horyzoncie nad stadionem tej w Warszawie, no. I tak z 5 minut wisiała sobie.
1: Ale to mówisz 1, 9, to potrzeba też jest jakiś naznaczony. 19. No mieliśmy tutaj Zbawiciela 44.
0: Teraz mamy... Konrada?
1: Kunrada, tak, to różne dziwne rzeczy. A masz jakieś niezwykłe zdolności paranormalne, żebyś nam coś tutaj zrobił, nie wiem, mam tutaj puszkę, niech się zgniecie, albo odgadnij numer, który napiszę na kartce, albo przekaż mi jakąś myśl w głowie, albo cokolwiek, żeby szczena opadła.
0: Potrafię zgasić żarówkę siłą dźwięku.
1: To jakiś X-Men jesteś, bo tak ten, no, tak krzyczysz i pękasz.
0: Tak klumkam i włączam żarówkę.
1: A moją zgasisz? Tu mam taką.
0: No, musiałbym być przy niej. Ale próbowałem telekinezy. To właśnie robiłem sobie takie eksperymenty, trenowałem telekinezę. To ustawiałem sobie na czubku szpilki taki aluminiowy dysk i zakrywałem to szklanką i nad tym intensywnie to potrafiłem obkręcić tą aluminiową folię.
1: Kurde, temu wychodzi. Ja też kiedyś coś takiego próbowałem, wiesz? Próbowałem jakąś igłę obrócić siłą woli, jakieś takie i nic, gówno. Po prostu ja tak się nabzdyczyłem, napiąłem, aż mi o mało żyłka nie pękła. Chociaż to pewnie tu jest jakiś haczyk, to pewnie trzeba się nie starać i wtedy się uda, a jak się tak napinasz, nabzdyczasz, to gówno, nic nie wyjdzie.
0: Ja myślę, że to pole po prostu albo ciepło od naszego ciała przechodzi na tą folię aluminiową i to się obkręca od ciepła naszego ciała, albo promieniowanie też utrafi Promieniowanie też nasze ciało przecież wytwarza różnego typu. Nasz mózg też wytwarza różnego fale typu i może to idzie w ten sposób, no. Robiłem w życiu takie rzeczy, co filozofom się nie śniły, no. Widziałem takie rzeczy, co filozofom się nie śniły, no. No to ja jestem numerologistą jedynką, to może coś w tym mesjanizmie, może tam uważam, że w każdym domu powinien być olej z konopi, LSD, DMT i Bitcoin, co najmniej jeden na głowę dla każdego mieszkańca mojego przyszłego miasta, państwa. Jeżeli się dorobię na tych Bitcoinach, to bardziej się dorobię, to założyć swoje takie osiedle małe, no i to rozbudowywać. Takie mam małe marzenie. Tam może jakieś ukryte laboratoria może jeszcze będę miał. Sobie będę robił doświadczenia. Bardzo bym chciał sobie sklonować jakąś fajną wybrankę. Mam już różne włosy. Mam pobrany materiał genetyczny i będę klonował.
1: Widziałem rzeczy, którym wy ludzie nie dalibyście wiary. Statki szturmowe w ogniu sunące nieopodal ramion Oriona. Oglądałem promieniowanie skrzące się w ciemności blisko wrót Tannhausera. Wszystkie te chwile zostaną stracone w czasie jak łzy w deszczu. Tak, zawsze się zastanawiałem, czym są te wrota Tannhausera. I to nie wie nikt. Nie ma czegoś takiego. Właśnie i to dlatego takie wrota... niesamowite. Ale Dariusz pewnie widział wrota Tannhausera.
0: Może chodzi o te wrota, co są w Indiach, tam bardzo chronią tych wrót. I że te wrota podobno ma otworzyć jakiś wytrenowany przez lata ku temu na flecie ma zagrać jakąś melodię i te wrota mają się otworzyć i tam mają być złoto całego świata i klejnoty całego świata. I podobno pilnie właśnie tych wrót bardzo... zaawansowana wedyjska cywilizacja właśnie.
1: A co z Polską w ogóle? Bo czy Polska ma jakieś ciekawostki, są z Polski kosmiczne? Tak. Czy my Polacy jesteśmy jakimiś spokrewnieni z Arianami? I te parchy, właśnie deparchatorem, musimy je zniszczyć, może się uda wzmocnić czakramem wawelskim deparchator. Nie wiem, ja się zupełnie nie znam na tych sprawach, tak głupoty gadam trochę, ale czy jest jakiś polski akcent w tym wszystkim?
0: Tak, mamy Górę Ślęże i Góra Ślęża, tam jest ukryty statek kosmiczny i tam... Albo tam, albo w Górze Ślęży, albo w kopcu w Gdańsku jest ukryty kosmiczny Jahwe i tak wszyscy się modlą do niego i on jest schowany w Polsce właśnie. I ostatnio próbowano robić właśnie odkrycia archeologiczne jakieś na Górze Ślęży, tam jest wejście od kościoła się wchodzi. Trzeba przekopać przez kościół i tam kopali w kościele i przyjechała policja i powiedzieli, że zabraniają kopać tutaj w tym miejscu i nie pozwalamy. A można było się dokopać do ukrytego właśnie pod Górą Ślężą statku kosmitów. A nie wiem jak z tym Gdańskiem, czy tam ktoś próbował się dokopać do tego kopca właśnie, co tam ma być ten... A Polska jest bardzo bogata w takie ponadnaturalne tutaj różne zjawiska, bo po pierwsze tutaj mamy jeden z najlepszych udokumentowanych przypadków, gdzie farmer właśnie z Polski w Emilcinie właśnie tam spotkał kosmitów i jechał bryczką. I na bryczkę wskoczyło mu dwóch kosmitów, takich trochę podobnych do moich szaraków. I on myślał, że to jacyś Chińczycy jacyś mu tam weszli na bryczkę No i pokazali mu się rozebrać, zabrali go do swojego statku tam, pokazali mu, że ma się rozebrać. On się rozebrał. Widział, że tam w kącie w ich statku jest, są zwierzęta, bo tam były kruki takie, tylko że jakby zamrożone w czasie leżały. I próbowali go poczęstować czymś na wzór sopla lodu, ale on mówił i bardzo zastanawiam się, jak to pożywienie by mogło smakować, jakie ma właściwości w ogóle, jak oni się tam odżywiają, a on nie chciał spróbować właśnie ten farmer. I w Polsce tak samo mamy wioskę, gdzie co roku przecież zlatują się UFO i wylatują. To właśnie najlepiej, że to się nazywa Wylatowa ta miejscowość. I co roku właśnie tam ufolodzy siedzą i czatują i patrzą, czy UFO się już pojawiło, czy nie. I kręgi zboża tam się pojawiają. No. I dużo było przypadków, że właśnie Polacy spotykali kosmitów. Przypadek właśnie chyba czy inżyniera elektroniki, który jechał sobie i patrzy obwodnicą i kosmici wysiedli ze statku i sobie coś tam robili i normalnie widział kosmitów i w tym miejscu właśnie, gdzie był ten statek, to zimą nie pojawia się śnieg, a latem nie pojawia się trawa. I właśnie są takie miejsca, gdzie jest jakieś pole mocy takie, gdzie siedziały te statki. I tak samo obserwacja była właśnie, jak wpada UFO do Zatoki Gdańskiej, była obserwacja i tam wojsko przyjechało i zabierało to UFO. I wspólnego z kosmitami. No, ogólnie Polska jest jednym z najczęściej odwiedzanych tutaj rejonów. Najczęściej odwiedzanych rejonów w Europie na przykład. Mamy wspaniałą historię związaną z ufologią. Mamy też wspaniałych ufologów. I ostatnio rozmawiałem z jednym z ufologów. To on mówi, że to wszystko, co ja mu powiedziałem, co ja doświadczyłem, to jest prawdą. I że mnie zaprasza na taką grupkę na Telegramie, gdzie tam więcej jest takich właśnie osób, które miały podobne doświadczenia. I tak samo ze znajomymi, jak rozmawiam, to moi znajomi, na przykład mam znajomego, który jest mistrzowską 30 trójką, to mi opowiadał, że go też porywali szaracy. I opisywał mi to i nasze doświadczenia też się zgadzały, no. Myślę, że to trzeba bardzo, bardzo chcieć, albo wystarczy po prostu sobie przypomnieć, bo na przykład doktor Pająk, słynny doktor Pająk z Uniwersytetu z Wrocławskiej mówił, że większość ludzi była porywana przez szaraków i każdy człowiek ma taką bliznę, gdzie miał wszczepiony implant. No ja sprawdzałem, czy faktycznie dużo moich znajomych, parę moich dziewczyn ma tą samą bliznę właśnie w tym samym miejscu, co ja, na tej samej wysokości od ziemi, 26,5 cm od ziemi.
2: Ale dziękuję za pieniądze.
0: Brak kości jest w tym miejscu, jakby w piszczalu. No.
3: Wysokość danej tu odzwierciedla poziom audycji.
0: Poza tym to w Stanach jest też, że właśnie obserwacji w Chinach. W Chinach jest, tam Chińczycy to normalnie jak widzą UFO, to nawet nie chce im się spojrzeć w górę, bo tam te UFO lata, od cholery. A są takie miejsca, gdzie UFO też pojawiają się, tak jak w Latowie właśnie, gdzie są góry właśnie i to UFO tak wlatuje do tej góry, do środka. I okoliczni ludzie z okolicznych wiosek o tym wiedzą i też im się nie chce spojrzeć w górę, jak takie UFO leci na przykład, bo już to dla nich codziennością jest. I myślę, że w niedalekiej przyszłości tutaj w Polsce też tak będzie, że już nikomu nie będzie się chciał patrzeć w górę, bo tutaj będzie tyle UFO różnego typu latało. No. My jesteśmy przygotowywani na to od lat. I myślę, że ta chwała wielkiej jednej federacji galaktycznej w końcu nadejdzie. I wszyscy będą sobie razem żyć, razem się będą bawić. I będzie wesoło, na pewno jeszcze weselej niż jest obecnie.
1: Impreza taka techno w lesie z kosmitkami, takie tańczące kosmitki sobie wyobraziłem. No dzisiaj to w sumie taka wizja, że jesteśmy sami, no to jest bardziej nieprawdopodobna i taka dziwaczna niż dopuszczenie do siebie myśli, że są inne cywilizacje, że nas odwiedzają, nie? No to zmieniły się czasy trochę, no, no bo jeśli skłaniamy się ku takiej wizji, że jesteśmy sami w tym w olbrzymim, niezbadanym wszechświecie, gdzie tyle różnych cudowności odnajdujemy już teraz, to co? No to stworzył nas czarodziej, tak? Jakiś z piachu ulepił i to jest dopiero szuria. No więc... A byłem na Ślęzy. No fajnie było, ale nie czułem tam jakiegoś, że to jest jakieś miejsce mocy. A to myślę, że jeśli dopuścić, że są takie właśnie miejsca mocy i tak dalej, to trzeba się na to jakoś faktycznie otworzyć, trzeba to czuć, trzeba chcieć. No tutaj ta intencja faktycznie, no tak można powiedzieć, że działa. A tutaj racy się chyba nie podoba audycja, bo tu 3 złote wpłacił i wysokość donate'u odzwierciedla poziom audycji. No myślę, że całkiem spoko dzisiaj były różne tematy. Przeróżne, więc Raca się może włączył niedawno i nie lubi tematów UFO i tak dalej. A dołączył do nas jeszcze Michał, witam.
2: Witam. Ja to myślę, że to UFO to takie nie wiadomo, co to jest tak naprawdę. Mi się zdaje, że UFO po prostu chce być widziane, obwiane jakąś mgiełką tajemnicy i dlatego się nam czasami pokazuje. No bo jak ktoś jest tak wysoko technologicznie rozwinięty, to może sobie zrobić jakąś tam aurę niewidzialności czy czegoś i co. No i tyle. No. Nie będziemy go widzieć, jak nie będą chcieli, żeby byli widoczni, nie? A te całe jakieś te wszystkie pieprzenia, jakieś gęstości, niegęstości, szaraki, kurwa, plejadianie i tak dalej, to jest wszystko bzdura.
1: Czemu tak uważasz, że to jest bzdura? Czemu nie miałyby być, czemu nie miałyby istnieć różne rasy?
2: No bo ludzie kariery i pieniądze na tym robią. Budują swój wizerunek, sprzedają jakieś swoje, organizują eventy, jakieś takie rzeczy, po których widać, że to jest czysto komercyjne. No to nie są jakieś zloty fascynatów, że się, nie wiem... Ludzie umawiają, dawajcie, przyjedziemy tu, tylko to jest zawsze jakaś organizacja założona przez jakiegoś gościa, który twierdzi, że on wie więcej niż wszyscy inni, gdzie to jest tylko teoria, bo tak naprawdę jak tu można wiedzieć cokolwiek na temat, o którym nikt nie ma pojęcia. No.
1: No, z przekazów.
0: No to ja polecam sobie obczaić wojnę o Los Angeles. Wojna o Los Angeles to było niezaprzeczalne zjawisko UFO, gdzie pisze nawet Wikipedia o tym i setki ludzi, tysiące ludzi widziało UFO w Los Angeles podczas II wojny światowej. No. Z strony wybrzeża właśnie i to jest niezaprzeczalny dowód na przykład, jeden z niezaprzeczalnych.
2: No nie wiem, no ja ostatnio oglądałem na przykład dokument i mówi gość, że to było w 1947 roku, czy jakoś tak, że mieli lot zwiadowczy i no i pojawił się jakiś tam obiekt, nie, ten, no, nieziemskiego pochodzenia, tak, no i z tym pilotem, który to zauważył, jakaś gazeta robiła wywiad, no i gościu mówi, że obiekt leciał tak, jak rzucony w powietrze garnek, czyli się tak chybotał na boki, że nie leciał idealnie, jak powiedzmy rzucone frisbee, tylko tak, taki łubl miał, taki w swoim ruchu. I to się po angielsku mówi, że it was flying like a saucer, czyli garnek, coś takiego. I gość, który robił ten wywiad, źle to przetłumaczył i wpisał w gazecie, że gość powiedział, że obiekt wyglądał jak spodek, czy tam jak garnek, jak saucer. I typ później już apelował, mówi, że nie, ja tak nie powiedziałem, to jest przejęzyczenie, ja tylko powiedziałem, że on miał taki ruch. Ale już było za późno, nie? Bo już dużo ludzi zaczęło powtarzać jeden do drugiego, że to był spodek, że to był soser, i potem nawet się pojawiały jakieś tam rzekome relacje świadków, którzy też taki obiekt widzieli, jak ten opisany w gazecie, a gościu cały czas się zaklinał, że mi nie o to chodziło, nie? To nie był pojazd, który przypominał garnek, tylko on się tak chybotał, jak rzucony w powietrze garnek. No. Także dużo jest, no, ściemy na ten temat, nie? A to jest temat z drugiej strony bardzo fascynujący, ja nie mówię, nie? Ale to jest bardzo fascynujący temat i dużo ludzi wietrzy po prostu okazję, żeby na tym zarobić, nie?
0: No ja jeszcze na tym nie zarabiam na razie, no może kiedyś, jak napiszę książkę, to może coś na tym zarobię. Ale no, bo ogólnie mówię to, co widziałem, to czego doświadczyłem, a tak w temacie tego UFO, to jeszcze ostatnio nawet agencja marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych nawet opublikowała na swojej stronie wideo, jak nakręcili UFO i...
2: Tak. No, Nimitz accident, no wiem, no tam z lotniskowca.
0: Jest
2: kilka przypadków. Wiesz, ja też widziałem różne rzeczy na niebie na przykład, ale nigdy to nie przypominało jakiegoś, nie wiem, latającego dysku, tak, no. I też nie wiem, co to było. Raz może widziałem, to co widziałem, to mogło być ten ISS, ta stacja, nie? Akurat mogło się tak złożyć, nie? Ale też widziałem różne rzeczy latające jakieś na niebie i też pierwsze moje skojarzenie to było takie, że to może jest UFO, ale z drugiej strony nie wiadomo, czy to jest UFO, czy to jest coś, co ludzie na Ziemi zbudowali tutaj, no nie wiadomo.
0: Czyli no wszystko, co jest niezidentyfikowane, no to jest UFO właśnie.
2: Tak, ale nie można twierdzić, że to wszystko przybyło do nas z innej planety. To też nie jest tak.
0: Nie, oczywiście, że nie. No, nasza ziemska technologia też jest wysoko do przodu. Opinia publiczna, gdyby wiedziała, jakie mamy sprzęty, to by zamarła po prostu. Bo to idą na to miliardy dolarów na czarne budżety właśnie.
2: No właśnie, no dlatego mówię, że nie można od razu słuchać tych wszystkich oszołomów, którzy twierdzą, że tak, to są Plejadianie z czwartej gęstości, oni są, nie wiem, 2 metry wzrostu mają i blond włosy i jedzą korniki, kurwa, na dzień dobry, nie? I się porozumiewają telepatycznie.
0: No ja mogę na przykład się badaniu wykrywaczem kłamstw na przykład i bardzo chętnie bym się podjął też.
2: Ja nie mówię o tobie teraz, nie, ale ja nie mówię teraz o tobie, ja mówię ogólnie, że są ludzie, którzy po prostu sobie upatrzyli zysk i łatwą kasę do zarobienia w taki właśnie sposób, że wydają książki, organizują jakieś tam zloty, niezloty, takie rzeczy, a potem się okazuje, że tam tylko o pieniądze chodziło.
0: No jeśli ktoś ma fantazję na tyle bujną i rozbujałą, by pisać...
2: No to nie jest wcale trudne. Ja widziałem gościa, który niby był kontaktowcem i on też robił jakieś dziwne dźwięki z siebie wydawał i twierdził, że to jakaś cywilizacja 100 lat świetlnych od nas się z nim komunikuje, nie? No wiesz, to jest takie...
1: Mi się wydaje, takie... że wpadamy czasami w pułapkę takiego idealizowania i wywyższania na siłę tych kosmitów, że oni to na pewno by się nie dali wykryć, że oni to mają taką technologię, że na pewno byśmy ich nie zauważyli, że to nie to widzimy, tylko coś innego. A może oni są w pewien sposób niedoskonali też i omylni i UFO może się nawet rozbić, bo my robimy z nich zawsze takich bogów, że oni są niezniszczalni, niewykrywalni. A może są, może popełniają błędy, może łamią jakieś zakazy, że nie wolno się tu, nie wolno się kontaktować, a oni to robią. Mogą mieć sobie taki pierwiastek ułomny, ludzki, jak my.
2: Może i mogą, ale ja jestem wrogiem ogólnie dorabiania całej ideologii do tego całego zjawiska. No, nie podoba mi się to.
1: No rozumiem. Jesteś tutaj nieufny co do tych, którzy piszą książki o tym, twierdzą, że bardzo dużo wiedzą. Budzi się taka nieufność. Znaczy, wiesz, na pytanie skąd można w sumie odpowiedzieć, no że gdzieś ta cała ufologia się łączy z pewną, nie wiem, telepatią, przekazy, wiesz, bo ci ludzie zawsze twierdzą, że dostali jakieś przekazy. Albo że faktycznie ich wzięto gdzieś i wywieziono na wycieczkę taką kosmiczną, co też w gruncie rzeczy nie musi być jakieś takie strasznie absurdalne, bo teoria jest w tym wszystkim taka, że jeśli masz odpowiednią świadomość, jeśli jesteś odpowiednio na te rzeczy otwarty, to jakoś ci kosmici to czasami niektórzy wykrywają, tak? Że ty jesteś jakby przygotowany. No wiem, że to brzmi tak głupkowato trochę i nieprawdopodobnie.
2: Przywódcy sekt też mieli wizje jakieś, sny jakieś, kurwa, też byli wybrani, że to oni akurat, a nie nikt inny, a potem te sekty się kończyły masowym samobójstwem na przykład, albo tak jak ten, co się tam wykastrował, już nie pamiętam, jak on się nazywał, tam Heaven's Gate czy coś takiego, też miał wizję, przekaz i kurwa się kazał ludziom sobie kutasa obciąć, kurwa, żeby wsiąść telepatycznie do statku kosmicznego. No.
1: A jesteś zgorzkniały jakiś taki.
2: No nie, no ale ja pierdolę.
1: Chuje w chuja robią sekciarze, kutasa se każą obciąć i wymyślają te pierdoły. Tak. I potem człowiek tak słucha, pieniądze każą zapłacić za to wszystko, pierdoloni oszuści. Taki trochę
2: tak było,
1: ton.
2: Krawiec, no to jest ten, no Heaven's Gate, sobie sprawdź, co to było. Też był jakiś gościu, który pewnego dnia się obudził i stwierdził, a założę se sektę, nie? Tylko dobrą bajkę będę musiał wymyślić. Więc wymyślił bajkę o tym, że go kosmici w nocy przez sen nawiedzili i kazali mu zbierać kasę na statek kosmiczny, nie? No to coś takiego było. A potem też masowe samobójstwo czy coś, no to sceptycznie bym do tego podchodził.
0: Znaczy, no jak można podchodzić sceptycznie do czegoś takiego jak pan Spermia? No, wszystko jest zapłodnione już, jesteśmy zapłodnieni, planeta nasza jest zapłodniona, inne planety też są pozapłodniane, nawet i na jakichś planetoidach mogłyby się wytworzyć jakieś tam drobne ustroje. No, wszędzie jest życie.
2: Ja cię rozumiem. Ja mówię, żeby sceptycznie podchodzić do ludzi, którzy twierdzą, że mają jakieś tam... No sekciarstwem to wali na kilometr. No co się będziemy oszukiwać?
0: Aha, sekciarstwo chodzi.
2: Poczytaj sobie o tym gościu z Heaven's Gate. Gość założył kiedyś sektę i naprawdę... No, ale to jest taki czynnik wspólny tych wszystkich sekciarzy, nie?
0: Tysiąc ludzi zabił.
2: No. Także trzeba z tym uważać jednak, nie? Wiesz, może tak samemu myśleć, a nie łykać wszystko jak pelikan, nie? Bo ktoś tak mówi. Rozumiesz, no.
0: Znaczy ja nie połykam, staram się weryfikować wszystko, to co też pod względem tego, co sam widziałem. No, jakbym tego nie widział, to bym nie poruszał takich tematów.
2: Ty kiedyś do Radia Paranormalium dzwoniłeś, nie?
0: Tak.
2: Ja pamiętam, bo ja słyszałem tą audycję właśnie, to nawet była ciekawa relacja ta. Ale też nie wiesz na 100%, czy to było UFO, czy to może był, nie wiem, może w Holandii mają gdzieś, kurwa, bazę podwodną na przykład i testują gdzieś coś tam. Też nie wiadomo.
0: Mogą być też i projektory jakieś nowego typu testowane. Tak samo projektor mógł być testowany na przykład w Fatimie na przykład. No. Tam mogła być Amba Fatima, taka projektorem właśnie robiona, że tam sobie już mieli takie projektory zaawansowane, że mogli wyświetlać jakieś tam bozie na kiju, albo Medjugorje, to jest też widać czasami jakieś tam bozie różnego typu. No to są różne możliwości. Ale to, co ja widziałem własnymi oczami, to coś ciężko by było. I też wraz ze znajomymi, żeśmy to widzieli, to ciężko by to było, żeby określić, że to był projektor na przykład jakiś. No, to tak niesamowite zjawiska są na niebie się pojawiają.
2: No, nad... Ja nie twierdzę, że ty kłamiesz, wiesz, to nie wiesz.
0: Wiem.
2: Ja nie twierdzę, że ty kłamiesz, ja też różne rzeczy widziałem, ale do mnie to bardziej tak, wiesz, pierwsze wrażenie to takie wow, UFO i w ogóle, ale potem jak sobie tak o tym pomyślałem, to tak myślę, nie, no to równie dobrze baza wojskowa gdzieś może być jakaś czy coś i tam sobie testują. A poza Ameryki to nawet mogło przylecieć, wiesz, różnie bywa.
1: Często zestawiamy obok siebie różne wersje wydarzeń i zastanawiamy się, która jest prawdziwa, wybierając jedną, a to jest moim zdaniem takie głupie myślenie, bo jedno nie wyklucza drugiego. Część niezidentyfikowanych obiektów latających to mogą być jakieś prototypy statków kosmicznych konstruowane tu na Ziemi. Część to mogą być jakieś zjawiska optyczne, świetlne, dziwne. Część to mogą być doświadczenia osób po silnych substancjach, które zobaczyły coś takiego. A część to mogą być autentyczne obiekty latające z innych, jakieś należące do innych cywilizacji. I to wszystko może być po trochu prawdą, nie?
2: No tak, ja temu nie zaprzeczam. Przykro mi, jeśli odnieśliście takie wrażenie. Ja nie mówię,
1: nie,
2: że
1: spoko,
2: jedno wyklucza drugie.
1: Spoko, luz.
0: A co sądzisz o Emilcinie na przykład? Pilatowie.
2: To było z tym dziadkiem, tak? Co tam jechał wozem i... Ciężko stwierdzić, bo tam bardzo mało informacji jest takich tak naprawdę, które mogłyby wskazywać na to, że to było jednak prawdziwe.
0: No przez parę dni Jan Wolski był badany przez... grono psychiatrów, psychologów, ufologów, mnóstwo jest.
2: Wiesz co, to mi przypomina historię tego Drwala, tam nie wiem, czy pamiętasz, była kiedyś taka historia, tym Drwale w Kanadzie wyrębywali las i nagle Travis Walton to chyba był, chyba, nie jestem pewien. I było takie coś, że tam wszyscy widzieli, że coś się na niebie pojawiło, przyleciało. Po czym jednego zabrało, nie? Zniknął.
0: Tak, Travisa właśnie.
2: No, to jest taka historia, która mi przypomina tą sytuację z tym Janem Wolskim. I to mi się wydaje takie, jest w tym coś dziwnego. To na pewno.
1: A mieliśmy debankowaną jakąś tutaj historię. Okazało się, to zostało po latach uznane raczej za ściemę. To jest ta historia, na podstawie której zrobiono film właśnie o takim koszmarnym, o takich koszmarnych szarakach, które porywają jakiegoś drwala, który się tam odłączył od kumpli. Ogień z nieba, czy ogień na niebie, Fire in the Sky, chyba tak to się nazywało. I potrzeba o tym opowiadał, że po latach tam właśnie wyszło, że koleś gdzieś tam zapił, zalał pałę, niech nie chciał się szefowi przyznać. No w każdym razie wyszło, że najprawdopodobniej jest to zmyślona historia, ale na jej podstawie powstał bardzo fajny film, bo on jest taki straszny. To porwanie jest pokazane, ci kosmici w taki koszmarny sposób, te szaraki żyją w takim statku kosmicznym, który jest totalnym syfem takim, tam w ogóle jakieś śluzy, jakieś takie wszystko mroczne, ciemne, no i robią na nim dziwne tam eksperymenty, wszystko to jest pokazane w bardzo taki naturalistyczny sposób. Fajny film, polecam, zaraz sprawdzę, Fire in the Sky, chyba tak się to nazywało. Uprowadzenie, przetłumaczono to, tak. Uprowadzenie, a w oryginale Fire in the Sky, tak, 93 rok.
2: Wiesz, że mam też taką teorię, jest taki narkotyk, po którym jak zażyjesz go, czy tam ktoś ci go poda, to podobno nawet nie trzeba zażywać, tylko to się jakoś nazywa oddech diabła chyba, czy coś takiego. No, coś takiego, że można to komuś podać bezwiednie, nie? Na nieświadomce to nawet wystarczy powąchać chyba tylko, nie? I były jakieś takie przypadki, że gość w ogóle dostał to, stracił kontrolę nad sobą i jakaś tam grupa ludzi, nie wiem, czy oni mu kurwa napaść na bank kazali, czy na jubilera, coś takiego, że było gdzieś przestępstwo popełnione tam w miasteczku parę kilometrów dalej. No i też gość twierdził, że go UFO porwało, nie? I to przez kilka lat żył w takim przeświadczeniu, że miał coś do czynienia z UFO. A potem się okazało, że ci, co mu to podali, to najpierw go użyli do popełnienia przestępstwa, a potem mu jeszcze nawkręcali, wiesz, jakieś rzeczy do głowy, nie? I on jak się obudził, no to mu się zdawało, że naprawdę UFO go porwało.
1: Bardzo wiele osób...
0: To w brazylijskich favelach właśnie używają tego oddechu diabła, jak na turystach na przykład. Dmuchają w twarz turyście tym oddechem diabła i turysta robi wszystko to, co zachce ten złodziej. I złodzieje tak okradają właśnie, albo gwałcą kobiety.
2: No, no, no, właśnie chyba to jest to, co mówisz nawet, no. Tak mi się kojarzy coś.
1: Sporo osób uważa, że Dariusz się cały czas ze wszystkim zgrywa i że nas cały czas troluje, tylko podpuszcza. Ja tak nie sądzę. Myślę, że tak bywa może czasami. Ale...
2: Może służby go nasłały. Służby go nasłały, żeby tutaj ten trolował.
1: A nawet...
0: No,

0: sposób. Więc...
1: Znaczy ja sobie jaja robię.
2: Znaczy nie, ja nie robię sobie
1: jaj. Był w Radiu Paranormalium. Był w Radiu Paranormalium, też w tej audycji mówią świadkowie, wypowiadał się właśnie gość, który też był wojskowym, były. I też mówi, że właśnie nad morzem gdzieś w jednostce był. I znaczy nie mówił, gdzie ta jednostka była, ale mówił, że obserwacja miała miejsce właśnie nad morzem gdzieś i też, że wyszedł na papierosa i mówi, że on papierosa, to on wypala tam w minutę czy w dwie minuty. I że wyszedł na papierosa, stanął, patrzył w niebo i też nagle zobaczył jakieś światło i jak się ocknął, to mówi, że z 15 minut minęło przynajmniej, bo on wyszedł na papierosa tam chyba równo o północy czy o pierwszej, a potem jak się ocknął, popatrzył na zegarek, to mówi, że 15 minut minęło i że w ogóle to nie on nie wie, co się przez ten czas działo z nim, że nie miał poczucia w ogóle, że te 15 minut minęło, tylko tak jakby mrugnął po prostu.
2: Też no to ciekawe. Zdarzałem się właśnie z porwania. No ja pierwszy raz jak wyszedłem na papierosa właśnie na balkon i zobaczyłem z odległości jakieś 200 metrów, tak dosyć blisko, na wysokości od ziemi do tego, do nieba, na wysokości 60 metrów jakoś. To też właśnie to była ochota, żeby pójść na papierosa i zapalić. No i od razu zawołałem dziewczynę i koleżankę, żeby to zobaczyły. To niesamowite zjawisko, no coś pięknego, niesamowitego.
1: No nie, to mówisz 60 metrów.
3: Michale, troszkę przerywasz tak. Dariuszowi, dajmy mu tam dokończyć.
2: Tak, pojawiła się najpierw jedna kula światła, taka kula 10-metrowej średnicy i zawisła nad katedrą mojego rodzinnego miasta. Takie wysokości od tej katedry, jakoś 10 metrów od tej katedry i powoli tak kręciła się wokół tej wieży ta kula i za chwilę z tej jednej kuli 10-metrowej światła zrobiły się dwie kule światła i zaczęły wokół siebie krążyć. No dalej do tej pory nie jestem w stanie sobie tego wytłumaczyć, jakim cudem. Z jednej kuli światła zrobiły się dwie kule światła nagle. To przeczy wszelkim prawom fizyki i tak dalej, to jest albo jakaś technologia, albo tak jak jeden z jasnowidzów mówił, że są takie byty właśnie, które są bytami świetlnymi i one się nazywają właśnie... Trytoni właśnie, że są takie istoty świetlne, które się pokazują czasami na naszej planecie i mają podobno swoje bazy w oceanach i tam sobie żyją. To różne są możliwości. To UFO to może być.
1: Sorry, że ci przerwę, ale ja widziałem podobne kiedyś coś takiego. Nie chcę mówić gdzie, ale to było za granicą, w miejscowości nad morzem i też były jakby to powiedzieć, jak ja to widziałem, to były dwa czerwone światła, one wyglądały jak, tak jak masz na kominach, wiesz, czerwone światła, żeby samolot widział, jak leci, nie? No i też było coś takiego, że te światła, człowieku, to one się... najpierw podzieliły na 4, potem właśnie 5, 6 i one były tak jakby w jednej linii i jak na przykład jedno się podnosiło do góry, to za chwilę potem drugie, trzecie, tak jakby jedno za drugim po kolei, nie? Potem tych świateł się chyba z 6 zrobiło czy coś i ja w czasie tej obserwacji miałem takie poczucie, jakby mnie coś za głowę trzymało. Bez kitu, czułem ciśnienie w głowie, kurde, normalnie takie, jakby mi ktoś mózg od środka zgniatał. To jest ciężkie do opisania, to jest bardzo dziwne.
2: Tak, i co, tak.
1: Ale co jest najlepsze? W tej miejscowości, gdzie ja to widziałem, nie, to parę dni potem pojawił się film na YouTubie, że też takie kolorowe kulki światła latają. Nie wiem, to było w ogóle w odstępie może miesiąca, może dwóch.

0: mimo to, jak komuś tam mówiłem, że to widziałem, to mi wmawiali ludzie, tak jakby, kurde, to było takie dziwne, bo to było tak, jakby oni wiedzieli, co ja widziałem, ale oni nie chcieli, żebym ja to widział, więc mi wmawiali, że ja nic takiego nie widziałem. Ba, nawet była sytuacja, że ktoś gdzieś puszczał chińskie lampiony, wiesz, jak wyglądają takie z bibuły, to gdzieś puścił kilka tych chińskich lampionów. I ja szedłem i to widziałem, i koło mnie przechodził, słuchaj, przechodzień. I ja widziałem już, jak on do mnie podchodził, bo on szedł z naprzeciwka. Jak on koło mnie przechodził, to ja już widziałem, że on się na mnie patrzy, że on coś ode mnie chce, ale nie zatrzymał się, tylko powiedział: to jest to, co widziałeś, a tamtego to nie widziałeś, nie? Gość jakiś obcy na ulicy. To był w ogóle szok.
1: Tak. Właśnie.
0: To było bardzo dziwne, nie?
2: Dziwne rzeczy, dziwne.
1: No.
2: Wydaje mi się dość oczywiste to, że jeśli istnieją, a pewnie istnieją obce cywilizacje inne i mają jakieś pojazdy, czymś się muszą poruszać, no to ewolucja tych pojazdów jest praktycznie, jest bardzo taka zaskakująca. Popatrzcie na nasze pierwsze łodzie do pływania. A jakie mamy teraz okręty? Jaka to różnica jest, nie? A i to łódka, tylko że tu mamy łódkę z drewna z wiosełkami, a tu mamy łódź o napędzie atomowym, która ma sonary, urządzenia maskujące, jakieś bajery, szmery. Pływa już nie na wodzie, tylko pod wodą. No i jak to wyewoluowała taka rzecz jak łódź? Więc statki kosmitów stawiałbym na to, że jeszcze dalej idą. I w takiej już mocno zaawansowanej formie mogą być jakimś typem energii, jakiegoś pola, które oplata coś, co jest tam w środku, i to się świeci, to się porusza z niesamowitą szybkością, znika. A inna cywilizacja może mieć takie statki bardziej, które są w naszym stylu, nie? Takie jeszcze z jakimś tam napędem, z wypustkami, kurwa, z kabiną.
0: Wiesz co? Nie chcę przerywać, ale tak chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że ja mam taką teorię dziwną, nie? Że ta wiedza jakby inaczej, że to UFO jednak tam może sobie istnieć, tylko że wiedza o tym, czy to istnieje, czy nie, jest jakby zarezerwowana, wiesz, że to nie jest do wiadomości publicznej, że to nie każdy może sobie wiedzieć na ten temat. A jeżeli ktoś na ten temat coś wie, ale nie należy do, powiedzmy, tego grona tych wybranych, no to się można z niego nawet idiotę zrobić, wiesz. Idioty, albo go nawet może zabić, jak tam za dużo wie, albo gdzieś widział za dużo, wiesz, takie coś. Tak mi się dziwnie zdaje, że powiedzmy, to jest tak, jakby przyleciało UFO na Ziemię, ale powiedziało: słuchaj, my możemy mieć układ z wami i z wami, ale z całą resztą już nie. I będziecie na tym korzystać, dopóki, nie wiem, dopóki będziecie utrzymywać, nie wiem, naszą obecność tutaj w tajemnicy, albo nie wiem. No, ciężko mi coś wymyślić tutaj na ten temat więcej. Ale że to jest, tylko po prostu to nie jest dla wszystkich.
1: No tak, dla elity głównie, tak. To właśnie budują te wszystkie różne tam bazy 51, bazy 52, 53, 54. To wszystko dla elity jest. Elita ma doskonale wie, że jesteśmy odwiedzani tutaj przez różne, nie rządzeni nawet, jesteśmy przez różne cywilizacje. Elita normalnie ma kontakty z kosmitami, z szarakami tam. Tylko szaremu człowiekowi, który jest zaopatrzony w telewizor i zasłuchany w radio, i zaczytany w gazetę wyborczą i nie chce wychodzić z domu na przykład, to może taki szary człowiek nie mieć pojęcia o tym, co elita na przykład sobie robi. No, na przykład
0: No.
1: Phil Schneider został zabity za to, że o tym opowiadał.
0: Właśnie o nim pomyślałem, no.
1: No tak, no go zabili, bo przecież on brał udział w budowaniu tuneli z tych czarnych projektów, był geologiem i mówił, że dowiercili się do bazy obcych i walczyli z tymi obcymi, tam część obcych zabiła część ludzi, on przeżył, stracił palec tam, czy dwa palce i wyszedł na zewnątrz, wyszedł z tych tuneli i zaczął opowiadać ludziom, że go zaraz zabiją, bo on o tym opowiada i że przestrzega ludzkość, że to ten nowy porządek świata do nas szykuje za tortury różnego typu tam w tych różnych bazach. No ale wszystko jakoś ten się wyjaśniło, bo była wojna między ludźmi, szarakami, a plejadanami o naszą planetę i ludzkość z plejadanami wygrała. Przegoniliśmy szaraków i reptilianów i już nas nie będą porywać. Te złe rasy na przykład nie będą robić na nas doświadczeń różnego typu, a te elity to już no dostały pstryczka w nos i już się tak nie wychylają. No, już wiedzą, kto
0: rządzi. Słyszałeś o tym, o admirał Bert, co był? Ten gość, co przelatywał samolotem nad biegunem północnym, chyba północnym. I że wleciał do wewnątrz ziemi i też właśnie opowiadał, że oni tam gdzieś mieszkają i oni są właśnie pod ziemią. Tak, nie na ziemi, czy tam gdzieś z góry, tylko że oni z podziemi przychodzą do nas. Z podziemi i z podwody. Że my ich widzimy na niebie, ale na niebie to oni sobie tylko latają. Że to jest wszystko ziemskiego pochodzenia.
3: Przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
1: W górach mają swoje bazy. No normalnie są takie góry, gdzie UFO praktycznie pojawia się co 5 minut. I tubylcza ludność nawet nie chce im się spojrzeć w górę, by zobaczyć UFO.
0: A gdzie to jest? Tam...
1: Oj, już nie pamiętam, ale trzeba sprawdzić sobie i może tam pojechać nawet i tak samo nie trzeba nigdzie wylatywać, bo w Wylatowie mamy też swój ośrodek, gdzie UFO praktycznie co lato jest.
0: No właśnie widoczne. Od paru lat się nie pojawia w Wylatowie już.
1: Już się nie pojawia?
0: No nie pojawia się właśnie. Odkąd się zloty telewizji niezależnej skończyły, to się UFO nie pojawia.
2: To się można śmiać, ale może po prostu ludzie, którzy wyrażają taką chęć spotkania się z inną cywilizacją, są tym zainteresowani, może przyciągają jakoś. To nie trzeba tak stawiać sprawy, że o, już nie ma tam, nie przyjeżdżają i się dziwnym trafem skończyło UFO. Różnie może być. Wiecie co, panowie? Widzę, że wy się obaj interesujecie takimi tematami i to są fajne rozmowy. Może zrobimy, na pewno zrobimy jeszcze nie jedną audycję, gdzie pogadamy sobie o takich tajemniczych różnych rzeczach, nie do końca wyjaśnionych. No, więc, a dzisiaj już powoli będziemy kończyli, bo tu w 3:30 kiedyś trzeba pójść spać.
0: No, spokojnie.
1: Ale to minęło, przeleciało szybko, no.
2: No. Jeszcze raz wielkie dzięki za wasze ciekawe tutaj rozmowy, za donejciki wspaniałym, też Dariuszowi i Tomisiowi tutaj dzisiaj tutaj rozbili bank, ale też i wszystkim pozostałym darczyńcom, w tym i też Walcowi, który też się tu dołączył za zaległą dyskusję, dzięki. No to nie wiem do końca, o co chodzi z tą zaległą dyskusją. Dobra, panowie, to co? Coś na koniec, jak chcielibyście jeszcze coś pozdrowić ciocie Dariuszu?
1: Tak, pozdrawiam ciocie. Z Legnicy pozdrawiam ciocie. Bardzo, bardzo fajnie.
2: I konkubinę z Księżyca. I konkubinę z Plejad.
1: Konkubiny nie pozdrawiam.
2: Michale?
0: Nie, ja się pożegnam, rozłączę i w sumie to powiem ci, że fajnie było pogadać i dobrze było, jakby była taka rzeczywiście audycja o takich sprawach. Chętnie wezmę udział. Na razie.
2: No to super.
1: Ja też bardzo chętnie.
2: No to do usłyszonka.
1: Michał Gieryś robił audycję UFO, ale on to robił raz na rok, kurde, albo raz na dwa lata i to tutaj mogłaby się przydać też taka, chociaż w Radiu Paranormalium tam co chwila są audycje UFO, no to też polecam Radiu Paranormalium.
2: Tak, bardzo dobre radyjko. Pozdrawiamy Iweliosa. No, może tutaj jest jakiś taka rozbieżność właśnie, bo Michał bardzo długo nadawał w Paranormalium, ale może zawsze tak było, że Iwelios to bardziej UFO, jego to chyba najbardziej interesuje z spisków, spisek UFO, a Michał z kolei, no to rząd światowy, wiesz, tego typu sprawy i zawsze gdzieś tam różne rzeczy ich interesowały, nie? Troszkę może. No ale nie wiem. No to co? Trzymaj się, słuchaj, i wszystkiego tam dobrego.
1: Pozdrawiam, cześć.
2: Cześć.

0: Co tu jeszcze piszecie? Ktoś tu się śmiał, że oj, na pewno światełka mają. Tomu. Na pewno budowaliby statki ze światełkami, bo ładne. No, świecenie się takiego obiektu może być spowodowane jego jakby sposobem działania, nie? Czy coś? Tomisiu. A natomiast irańska agencja informacyjna twierdzi, że USA są potajemnie zarządzane przez nazistowskich kosmitów. No, zwykliśmy się śmiać z tego, co brzmi śmiesznie, nie? Więc ha, ha, ha, śmiechu warte nazistowscy kosmici. W sumie łatwo jest taki temat ośmieszyć jednym ruchem, tworząc film typu Iron Sky, nie? I już jak ktoś powie o nazistowskich kosmitach, to wszyscy wybuchną śmiechem i będą się klepali po łydkach. Co tu jeszcze pisze ta? Grzesiek się nudzi. Czy tylko ja chcę wrócić na ziemię już pomału? Czyli Grześka chyba znudził temat UFO. Temat UFO nie jest taki super znowu ciekawy. Trzeba umieć ciekawie o nim opowiedzieć i na pewno nie jest to coś, o czym można gadać w nieskończoność, bo to jest taki temat, który się trochę już być może wyeksploatował nieco. Tyle już o tym się gadało, nie? I w sumie co tu dodać? No, istnieją czy nie istnieją? A znacie tą sytuację z Roswell? No i tak, no, trzeba do tego odpowiednio podejść na pewno. Może zrobimy audycję o innych rzeczach niewyjaśnionych. Zobaczymy. Nie ma to jak nocno-radiowe pogawędki, pisze Walec. No pewnie, że tak. W końcu nocne radio. Dzięki, Walec, też za donejcika. Dobrej nocy. Arwial zawsze tutaj kulturalnie pozdrawia wszystkich. I taki ogólnie dobrze nastawiony jegomość, emanujący pozytywnymi wibracjami. Zawsze tutaj kulturka. I też by chętnie posłuchał audycji o NOLach, czyli o niezidentyfikowanych obiektach latających. A Gosia pisze, lubię światełka. Lubię światełka. Ja też lubię światełka. Zwłaszcza światełka w nocy, różne neony, lampki, to działa tak hipnotyzująco. Sam płomień świecy, jak potrafi fajnie, jak się fajnie można mu poprzyglądać, nie? On tak tańczy, chwieje się, za każdym razem inny ruch wykonuje, losowy. Niesamowite zjawisko. Ogień, woda, to są żywioły, są piękne do oglądania. Potrafią naprawdę wprawić nas w ciekawy nastrój. Polecam zapalić sobie czasem świeczkę przy nadawaniu. Może to na was jakoś wpłynie fajnie. A dzisiaj słuchaliśmy audycji, w której pojawiła się po raz pierwszy, no jako taka nadająca, nie nadająca Becia. Mówię tak, się waham, ponieważ no tak trochę siedziała za cicho. Gumball tutaj, myślę, stanął na wysokości zadania, wykazał się takim zmysłem radiowca. To jest zdolny chłopiec, ja zawsze to powtarzam, to jest zdolne dziecko. I tam przekazywał pałeczkę, oddawał głos, tak starał się trochę zachęcić, ale Becia chyba trochę jeszcze jest nieśmiała i tak trochę się waha. I wiecie, tutaj jak mam jakieś takie rady dawać, to młodym radiowcom, to jak się na przykład nie ma nic do powiedzenia na jakiś temat, no to niekoniecznie trzeba to tak, nic nie wiem tam, a ja nie wiem tam, to, nic, no w sumie nie wiem, Dobra, tam. To, nie, to tak bardziej trzeba powiedzieć. W zasadzie ten temat jakoś mnie ominął i nie zastanawiałam się nad tym zbytnio, chociaż może kiedyś skuszę się na jakąś refleksję, ale jeszcze wolałabym wyrobić sobie zdanie. A co ty właściwie myślisz na ten temat, Gambolu, drugi współprowadzący w nocnym radio zacnym? Tak wiecie, tak bardziej trzeba jakoś to zrobić tak finezyjnie, nie? A Becia to jest taka... No ale zobaczymy, a może to jest jej styl właśnie.
1: To przestańcie taka... Ale dziękuję za pieniążki.
2: Walec. 47 zł. Reszta.
0: Walec się po mnie przejechał. Tym donatem. Który jakby trochę... uniemożliwia mi zakończenie audycji, no bo wiecie, to tak jest zobowiązujące trochę, taki donate, 47 zł, nie w kij dmuchał i napisał reszta. No tak, to jest... kurczę, no... W trudnej sytuacji mnie stawiasz, Walcu, bo właściwie to już trochę jestem zmęczony, zaraz będzie już w pół do czwartej. Walec tutaj się odgraża. Napsał urok. Daj ludziom pogadać. Krawiec. Czekaj. No to nic, chyba nie mam wyboru. No to siedzimy. Zawsze powtarzam, że traktuję to trochę jako pracę. No i wiecie, klient płaci, klient żąda. Takie są prawa rynku.

To pójdźmy w takim razie na taki układ, skoro niektórzy czują się jeszcze niedopieszczeni i chętnie by sobie jeszcze zjedli parę delicji radiowych. No to posiedzimy jeszcze. Ale musi być jakiś przerywnik muzyczny. Ja muszę trochę po tych paru godzinach nadawania, już 4,5 godziny siedzę na antenie, no to muszę trochę odetchnąć. Już walca tutaj dopingują, kciuki w górę i dobra, to w takim razie ja wracam do was za chwilę, może zdążę zmontować jakąś kawę. Zdążę, chorąży zawsze zdąży. No to sobie posłuchajmy czegoś nastrojowego. To jest utwór szanowanej przeze mnie formacji Royksopp i bardzo lubię ten utwór What Else Is There.

Jakie tematy lubisz, Walec? Odpowiadają ci takie tematy o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych? Czy może wolisz inne rozmowy? No, słuchajcie, sponsor ma prawo tutaj zażądać sobie

Woda się zagotowała. Woda się zagotowała, ale nie zdążyłem zalać. Dajcie mi dosłownie jeszcze 30 sekund.

0: Jestem. Zresztą, czy jestem, czy nie jestem, to i tak jestem, zawsze jestem, wieczny, niczym Lenin na bramie stoczni. Tomu pisze, lepiej sprawdź, czy pan Dariusz wpłacił, czy wypłacił te bitcoin. Spoko, loko. Spoko, bowoko. Tak więc zaczęło się od tematu różnic pokoleniowych, osób osób starszych, starzy, młodzi, ciągle jakieś są konflikty, a jak nie konflikty pokoleniowe, to może taki niekończący się, towarzyszący nam właściwie od zaczątków budowania cywilizacji konflikt pod tytułem bogaci i biedni. Ha, ha, ha, ha. Kazika próbowałem udawać, ale nie umiem. Kazik ma taki w ogóle specyficzny głos. Ciężko jakoś. On ma strasznie donośny głos. Są tacy ludzie, którzy mówią takim półkrzykiem. Na przykład Kaczyński. Też ciężko go podrobić, bo to musiałbym się tu drzeć na przykład, nie? Ale to może ze względu na wiek. Starsi ludzie mają czasami tak, że... Znaczy starsi. Starsi ode mnie może. Mają tak, że nie są przyzwyczajeni do rozmów przez telefon. Ten telefon jakoś się pojawił u nich za późno, jako wynalazek, nie wiem. I są przekonani, że trzeba się drzeć do słuchawki, bo ktoś tam jest daleko, nie? I to doskonale rozumieją, że jest to absurdalne, że jest to głupota trochę, ale nie mogą się tego wyzbyć i po prostu zawsze jak rozmawiają przez telefon, to wrzeszczą do tej słuchawki. Tak to jest. Aha, Wales tutaj tłumaczy, że to za ostatnią dyskusję było, donejcik, żebym szedł... spać już. Spoko, Wales, jakoś się rozkręciłem, zrobiłem kawkę, to jeszcze chwilkę posiedzę. Nawet ty możesz iść spać, jak chcesz. Wales jest z Illinois. 9 p.m. Zawsze mi się myli, to p.m. to jest rano czy wieczorem p.m. PM. Czym się różni AM od PM? Nigdy nie mogę zapamiętać. After morning? AM? Po południu. Wieczór. Aha, wieczór. PM. PM, no to PM. Jak PM, to PM. No. Mieszamy kawkę waniliową. No nie jestem jakimś wielkim fanem takich smakowych kaw, jeszcze takich, wiecie, to jest właściwie napój o smaku kawowym, ale coś nie mogę się przekonać do robienia kawy z ekspresu, ale to jest właśnie taki nieustanny wybór między szybko a dobrze, nie? Że nie chcę nam się, powiedzmy, tego ekspresu tam załadować, przypilnować, tylko zalać wodą, tu chlapnąć, jest, nie? I tak to jest. A co do rzeczy niewyjaśnionych i różnych tajemniczych zjawisk, spisków, to no, widzicie, że bardziej się robię taki pro-spiskowy, taki bardziej zainteresowany tymi tematami. No cóż, no, człowiek w życiu różne fazy przechodzi. Czasem jesteśmy bardziej trochę sceptyczni, czasem ten sceptycyzm trochę znika, bo coś tam przeczytaliśmy, ktoś nas przekonał, no tylko świnia nie zmienia poglądów. Ludzie, którzy całe życie się przy czymś upierają, się uprą, to są takie kozy nocne. Przepraszam, znowu będzie, że o, wściekły ataki. To... Zaraz Zenon zadzwoni wkurwiony. Miałeś nie gadać tu, co? Ja żartuję sobie. Jakby ktoś się nie domyślił. Trzeba sobie trochę... O, to trzeba tak ogółem, z żartem. Kompot z rabarbaru. Co krawiec powiesz na to, że Klot jest sam jest dezinformatorem i dywersantem, który udaje, że walczy z systemem, a tak naprawdę mówi to, co mu system każe. Ciekawa teoria. No, to jest właśnie ta pułapka, myślę, w którą wpada co drugi, albo i trzy czwarte, albo i 90% ludzi zainteresowanych tematyką spiskową, ezoteryczną, że w tych kręgach ludzie sami się dzielą, zaczynają widzieć w swoim gronie podstawionych agentów. Po prostu wpadają w paranoję taką, że już nikomu nie ufają, wszyscy są podstawieni i każdy, kto stał się trochę bardziej znany, kto coś robi, to on to nie robi tak bez powodu i on tak wcale to nie jest, jak on tak mówi. I po prostu straszna taka nieufność jest. Nawet się śmiałem, że jak się spotykają na takim zlocie, zlot teoretyków spisku, to tak się patrzą na kubki swoje, czy im tam sąsiad nie dosypał czegoś i tak czekają, aż któryś pierwszy wychyli tam kubek i się napije, nie? Bo to pewnie wrzucono tam polon do herbatki. No i tak właściwie chyba co ważniejszych tych różnych graczy na scenie alternatywnej, tak szeroko rozumianej, się posądza o to, że są jakimiś agentami, że są podstawieni, że mają przeszłość agenturalną. Nikt nie jest czysty, nie? W ogóle wpadliśmy już w taką paranoję, nikomu, nic się, znaczy sama jakby natura, ja bym to nazwał subkulturą, no jak kiedyś by były punki, metale, to dzisiaj są szury. I sama natura tego, tej subkultury, jej cecha, cecha taka to jest... Takie przekonanie, że nic się nie dzieje przypadkowo, nic się nie dzieje tak po prostu. No, przedstawiłem kiedyś taką teorię, że im ważniejsze wydarzenie, im bardziej spektakularne, na większą skalę, tym mniej jest w tym przypadku, że po prostu wielkie rzeczy faktycznie się nie dzieją przypadkiem. Jakieś wojny, jakieś przetasowania większe na arenie międzynarodowej, jak i zmiana układu sił. Wiecie, takie rzeczy, które mają wpływ na całą cywilizację już, nie? Jakieś zmiana stosunków między krajami, to faktycznie, to myślę, że to może, tak może być trochę, że tutaj bardzo dużo nie wiemy i że jest dużo ustawionych rzeczy, że jest inna wiedza dla nas, a tak naprawdę wszystko to trochę inaczej wygląda. Spoko walec. Myślę, że dam radę. Może nie pełną godzinkę, ale jeszcze trochę posiedzę, więc miłej przeprowadzki, bo walec się chyba przeprowadza. I się tam pakuje. Chyba coś takiego pisał. No. Na pewno jest też prawda taka, że zwycięzcy piszą historię. Czy w samej tej prawdzie dość oczywistej, że zwycięzcy piszą historię, czy z tego już, czy tylko z tego nie wynika, że żyjemy w świecie, w którym jest pełno spisków, gierek, różnych takich podskórnych, o których my nie wiemy. No bo samo to dowodzi, samo to, że uczą nas historii właśnie takiej, która jest wygodna dla danej opcji politycznej aktualnie rządzącej, że są pewne, bardzo dużo się koloryzuje, o wielu rzeczach się nie mówi. No, pytanie, na ile ta historia jest napisana przez zwycięzców, na ile jest to mistyfikacja? Ja myślę, że w dość w dość dużym stopniu, bo sama natura człowieka jest taka, żeby robić takie machloje, nie? Dawniej różni bogacze sobie, czy królowie, czy jacyś magnaci zamawiali sobie różne opowieści o sobie niesamowite u różnych bardów. I tak samo dzisiaj jest. Świat, ja uważam, że świat się nie zmienia, bo człowiek się za bardzo nie zmienia, więc czemu świat miałby się zmieniać? I dzisiejsze media to są często tacy bardowie, którzy dostaną sakiewkę i coś napiszą. Tylko że po prostu świat jest o wiele bardziej skomplikowany, złożony, ale to są te same mechanizmy w gruncie rzeczy. Tyle, że dzisiaj mamy powiedzmy jakieś media, które są związane finansowo z pewną korporacją, która wydaje bardzo dużo pieniędzy na reklamę w danym medium, nie? I już samo to sprawia, że takie medium będzie pisało wygodne rzeczy dla tej korporacji, która potem jak zbadamy sprawę, to się dokładnie to się okaże, że to, że ta korporacja ma pod sobą wiele innych i że jest producentem tego i tamtego i środków czystości i batoników, nie? No i albo takie Monsanto. Sam pamiętam jak dziś, sprawdziłem to specjalnie. Na jakimś forum, chyba gazeta.pl, napisałem coś o Monsanto i to znikło momentalnie. Po prostu też Klot o tym kiedyś mówił, że były pewne filtry założone. To są w sumie normalne rzeczy, nie? A co do Kloda i teorii, że on jest podstawiony jakiś tak dalej, że gra w jakąś podwójną grę, to nie sądzę. On jest bardzo zaangażowany w te rzeczy spiskowe. Chociaż zdziwił mnie kiedyś taką bardzo szczerą wypowiedzią, że gdyby mu zapłacono, to by mówił to, co chcą usłyszeć. To, co chce usłyszeć jego sponsor, który przyszedł do niego z walizką pieniędzy, ale tutaj w sumie punkt za szczerość, żeby się zgodził na takie coś, ale on szybko dodał, że on by to jakby wziąłby te pieniądze, spełniłby oczekiwania swojego sponsora i coś tam nawet nakłamał, tyle że w takich rzeczach, które nie miałyby jakiegoś wielkiego wpływu, znaczy, żeby no nie zrobić wielkiej krzywdy ludziom, ludzkości, a tych pieniędzy by użył na budowanie mediów i potem zniszczył od tam takim Wallenrodem. Tak jakiś dziwnie to opisał, nie? No i to się jakoś pokrywa z jego tam deklaracjami, że trzeba działać jak wąż, nie? Bo ktoś może działać jak tygrys, jak jest silny i prężny, silny, wpływowy, a on musi działać jak wąż, bo on jest do tego zmuszony jakby ze względu na pewne, no na pozycję, na której działa. Jest takim małym zwierzątkiem i musi być chytry, sprytny i musi być takim wężem, nie? No i dobra, no. Czemu nie? W sumie jedna z gorszych opcji to jest taka, że świat się okazuje na maksa taki przewidywalny, przyziemny, że wszystko, o czym tutaj sobie spekulowaliśmy, wyobrażaliśmy, fantazjowaliśmy, okazuje się nieprawdą i że tak właściwie to jesteśmy takim, no jest sobie życie tutaj, obrosło to tą niebieską kulkę, tutaj ten człowiek jak taki jakiś pasożyt, mech. Tutaj tylko w skali kosmicznej, no stąd jesteśmy tacy niezwykli, bo w skali kosmicznej to tak to jakoś działa. No ale tak właściwie to mówiono nam prawdę, nie ma żadnych spisków, nie ma żadnych elit dziwnych gdzieś tam, które od sobie z tylnego siedzenia rządzą światem. No wszystko się okazuje takie bardzo zwyczajne, nie? To tak smutna taka rzeczywistość trochę by była, taka rozczarowująca w każdym razie. Ja bym się czuł trochę rozczarowany, ale raczej ciężko mi uwierzyć, że wszystko jest bardzo zwyczajne, bo już sam wszechświat taki jest niezwyczajny, niesamowity, nie? I niesamowita jest zarówno opcja ta, że jesteśmy tu sami, że nie ma nikogo oprócz nas tutaj. No to jest dziwne, bo to nas skłania raczej ku religijnym, ku religijnej opcji, że faktycznie jest jakiś dziwny, magiczny, boski stwórca i tak sobie dla picu stworzył w ogóle resztę wszechświata poza ziemią, nie? Miał rozmach. Mają rozmach, skurwysyny. Te bogi. Nie ma... No i to, jak jest... Jak, no, zatrzymajmy się na chwilę przy tej opcji. Jest stwórca, jest projektant, który w ogóle jest tak niesamowity, że wie wszystko wszędzie. Jest poza czasem, logiką. W ogóle jakiś taki twór dziwny. Sam w sobie już trochę taki niespójny i... I taki nie tyle przeczący sam sobie, co ciężki do wyobrażenia trochę. No bo jak istota, która jest poza czasem, logiką, chociaż jeśli uznalibyśmy opcję admina i wirtualnego świata, no to już nie jest, to się nie robi takie niezwykłe, bo ja też mogę panować nad czasem w wirtualnym świecie, który zrobię w jakiejś grze komputerowej, nie? Załóżmy, że jest jakaś wirtualna... przestrzeń, gdzie sobie żyją takie boty jakieś, no to te boty są dla mnie istotami tak podrzędnymi, że mogę sterować czasem, mogę nawet cofnąć czas. Tak, nawet mogę cofnąć czas, nie? Mogę stworzyć świat, który nie rozwijał się, nie ewoluował, tylko pach i jest już, powiedzmy, na etapie starożytności od razu, a przeszłość, która jest w głowach ludzi żyjących w tym świecie, jest sztucznie stworzona, te wspomnienia są sztuczne, są wszczepione, nie, tego naprawdę nie było. Różne mogę cuda robić, nie? Więc będąc takim bogiem adminem zarządzającym wirtualnym światem, światem, który jest podrzędny w stosunku do naszego, tak jak świat na dysku komputera jest podrzędny tak bardzo w stosunku do naszej rzeczywistości, no to można cuda robić i wtedy to wyobrażenie Boga staje się jakby takie bardziej namacalne trochę i zrozumiałe, nie? No ale ja jestem raczej za opcją bez Boga, bez jakiegoś stwórcy, chyba że byłby to jakiś absolut kosmiczny, nie wiem, centralna świadomość galaktyki, bardziej coś w tym kierunku, nie? Takie wyobrażenia dziwne, mgliste. No i właściwie mamy tylko tą opcję, plus opcję numer dwa pod tytułem, że powiedzmy wszechświat jest jest od zawsze na przykład. Nie został nigdy, nie było żadnego, że wielki wybuch, a właściwie wielki, no my to nazywamy wielkim wybuchem, ale to raczej trochę inne zjawisko, my to tak umownie nazywamy, nie? Ale pewnie wiele osób sobie tak wyobraża, że jakiś puf, takie... Ale to
1: śmiechu
0: raczej...
1: warte. Ha, ha, ha!
0: Śmiechu
2: palec,
0: warte.
2: 5 złotych. Czekaj.
0: Czekaj. Czekaj. Waruj. Czekaj. Stój. Dzięki, walec. Wielkie, serdeczne Darwin zapłać i wielki, niech ci wybuch, wielki wybuch wynagrodzi w małpach. No, no i tak, albo opcja ze wszechświatem, który właściwie istniał od zawsze. To, co nazywamy wielkim wybuchem, to mogło być rozpoczęcie kolejnego cyklu, których ilość jest nieskończona. Po prostu wszechświat się rozszerza. Po wyrównaniu temperatur zaczyna się zapadać. Potem znowu wszystko się zapada do świetlistego, małego, dziwnego absolutu. Do, jak to się mówi fachowo? Kurczę, nazwijmy to sobie jak chcemy. nieskończona nieoczywistość. Może być taka nazwa? Albo misterna nieoznaczoność. Może też fajnie brzmi, nie? Misterna nieoznaczoność. Albo subtelna subtelna nieokreśloność. O. To się jakoś inaczej nazywało, ale wyszło mi to z głowy. Jak się mówi na tą świetlistą kulkę, z której, która miała właśnie rozbłysnąć? Może ktoś mi podpowie. No i to, no i się zapada wszechświat do czegoś takiego i znowu następuje taki moment krytyczny, kiedy coś dziwnego się dzieje, coś takiego nie supernowa. Mówimy tutaj o całym wszechświecie, który się zapada do właśnie do czego. I on tak się zapada. To jest w ogóle, patrzcie, wyobrażenie sobie takich zjawisk to się zupełnie niczym nie różni od wyobrażenia sobie czarów jakichś, magii, najbardziej odjechanej magii, czarostwa. Anomalia to chyba też nie anomalia. A może anomalia to właśnie była.

Na pewno wielkie zastanowienie budzi we mnie zawsze to, że my tak coś tak mało znaczącego we wszechświecie, jeśli chodzi o, no biorąc pod uwagę naszą kruchość, naszą małość, jesteśmy jednocześnie tak niesamowici, prawda? Piszemy wiersze, łączymy się w rodzinę, pomagamy sobie, zabijamy się, krzywdzimy, przepraszamy. No, wiecie, te wszystkie takie rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy ludźmi, niesamowite. A gdzieś tam dookoła nas skały latające, unoszące się w próżni, różne niesamowite w sumie też zjawiska kosmiczne, nie? Jakieś tutaj coś wchłania ciemną materię, tu jakieś inne dziwne rzeczy, ale to wszystko jest takie bezrozumne, no jest jakimś tam zjawiskiem fizycznym, no, a my tak niesamowici tutaj na tle tego wszystkiego, a jednocześnie tacy malutcy, no to raczej tak daje trochę do myślenia, że coś tutaj jest na rzeczy, że to, chociaż znowu się nad tym zastanawiamy i dochodzimy do tego, że tak wiele jest chaosu, bo no albo jakiś scenariusz, albo jakiś plan, a tutaj taka głupia śmierć, nie? Tutaj się potknął, walnął łbem, tu jakaś choroba dziwna, tu coś. No, taki chaos, wiecie o co chodzi, nie? Taki chaos, taka bezcelowość. Bezcelowość, niesprawiedliwość tego świata. Wspaniali, ofiarni ludzie, którzy się poświęcają dla innych, giną, kurczę, bo im cegła spadła na głowę, a jakiś mega łotr, w ogóle najgorsza menda, która mordowała ludzi, torturowała, dożywa sobie sędziwych lat, upiekło jej się, nie? Gdzie tu jakiś plan, gdzie tu jakaś sprawiedliwość? No w tym jest jakiś przypadek, po prostu chaos. Nikt nad tym raczej nie czuwa. Religie, no cóż, skompromitowały się na przestrzeni wieków tak, że bardziej nie można, ale nadal przyciągają ludzi do siebie czym? Nie wiem, obietnicą rozwiązania największej z zagadek, które przed nami stoją. Co tu robimy i co będzie potem i różne takie lęki. Czy ja za tą całą niesprawiedliwość dostanę jakąś nagrodę? Jakiegoś donata boskiego na koniec, czy nie? Czy pokara Bóg? Upiekło, pisze Tomu. Upiekło się im. Tak, o, to w tym jest coś zaszyfrowane, że im się upiekło.

0: Tomisiu pisze, wszechświat jest tylko energią w czasoprzestrzeni. Wszechświat zapadnie się do bozonu Higgsa. Billa Higgsa? Strasznie chciałbym znać odpowiedzi na takie pytania, jak to właściwie jest, ale pytanie, czy gdybyśmy już znali, to czy to, coś nas, czy by nam to nie rozwaliło całej przyjemności z tej gry, którą jest życie, tak naprawdę. Tak, gdyby się okazało, że to tak już w sumie nie ma po co, nie? A w ogóle jeszcze są takie opcje, że nas totalnie wszystko zaskoczy, że jesteśmy jak te dzieci we mgle. Jesteśmy jak dziecko, które przeczytało sobie jakąś bajeczkę i myśli, że już wszystko wie o świecie. A tak naprawdę zupełnie nas zaskoczy. Nie wiem, umierasz, a tu się okazuje, że latasz sobie po kosmosie jako byt jakiś świadomy. Albo, że przechodzisz przez taki proces, który przypomina tworzenie postaci w grach RPG, że sobie od nowa robisz postać w tej symulacji. I sobie ustalasz, kim chcesz być i jakie chcesz mieć w życiu wyzwania. Na przykład chcę być biedakiem, ale pięknym biedakiem, i muszę sobie wybrać jakieś takie skille, raczej jakieś takie bonusy ujemne. Bonusy ujemne, zaczynam jak Wałęsa mówić. Plusy dodatnie, plusy ujemne, bonusy ujemne. No, wiecie o co chodzi, że często w grach musisz, jak coś sobie bierzesz, na przykład pięknie gram na skrzypcach, to też musisz sobie dla równowagi wziąć, ale jestem kulawy, na przykład, nie? No i sobie tworzysz takiego bohatera i wszystko jest tak zaprojektowane dla własnej przyjemności i żeby w ogóle móc grać w tą grę, musisz na koniec zapomnieć o tym, że tak to wygląda, że tworzysz sobie postać. Nie możesz być świadomy, że sobie zrobiłaś postać do tej gry zwanej życiem, bo by nie było sensu w to się bawić, no, za bardzo. Chociaż my tak się bawimy. Gramy sobie w gry i wiemy, że gramy. Chyba, że ktoś jest pierdolnięty, to mu to nagle myśli, że naprawdę ja tu chodzę po lochach. Co się stało się? Nie, no, chyba takich nie ma. No, ale też jak się popatrzymy na takie różne mądrości alchemiczne, to one zawsze zmierzają ku temu, że świat to jest taki fraktal, w którym bardzo wiele zjawisk ma swoje odbicie w innej skali, na innym poziomie. I to, że my projektujemy gry, symulacje i gramy sobie w nie i tworzymy sami światy przeróżne, czy światy nawet książkowe, czy filmowe, to wszystko są takie trochę symulacje, nie? Takie iluzje. To może to być takie odbicie w mikroskali czegoś, co jest większe. I no, tak trochę w naturze jest w sumie. Więc to by nas skłaniało ku hipotezie jednej wielkiej jakiejś symulacji. Tylko my lubimy myśleć o takiej symulacji tak po swojemu, po komputerowemu, no bo to znamy, komputery, gry, symulacje. A tak naprawdę taka symulacja nie musi mieć nic wspólnego z dyskami twardymi, z pamięcią, a gdzie to się mieści wszystko. My to tak sobie wyobrażamy jak mały jaś.
1: To jest
0: sobie
1: po prostu no coś takiego, czego nie rozumiem.
2: Michał, 50 zł. Proszę, Krawcze, słowo, którego szukałeś, to inteligentna nieskończoność.
0: O ja nie mogę. Nie no, wy mnie rozpieszczacie i zabijacie I nie wysyłajcie mi takich donate'ów, bo ja się rozbestwię. Co to ma
3: Miechu
0: być?
3: Warte. Ha, ha, ha!
2: Walec. 5 zł. Czekaj 2.
0: No i Walec się pakuje, tam coś pisał, pakuje, a tu donate'ika wysyła co jakiś czas, kurczę. Ty się tam pakuj, chłopaku, no, ale dzięki. To czekaj 2. No, a Michał, 5 dych, kurczę. No, chyba nie zasłużyłem w sumie i tak niezręcznie się czuję. Wiecie co, to potraktujmy to, że to jakoś na zapas czy coś, bo to cholera, dziwna sytuacja. Troszkę, że aż takie donejciory. Ale się cieszę, kurczę. Tyle co już dzisiaj donejtów padło. Normalnie czuję jak jakiś bogacz. Wow. Dzięki, Michał. Superowo, superowo. No i cóż. No i mam takie przemyślenia, że my jakoś tam podświadomie, nieświadomie i skoro my jesteśmy, słuchajcie, nawet religie często przedstawiają sprawę tak, że my jesteśmy takim mini Bogiem, takim odbiciem Boga, że na podobieństwo

No i my też tworzymy, też już myślimy tutaj o tworzeniu innych istot, nie? Chcemy tworzyć roboty, żeby nam pomagały. Tworzymy światy książkowe, filmowe, growe. Kreujemy rzeczywistość też wokół siebie i mamy co do niej jakieś jakieś nadzieje, jakieś plany. No więc może faktycznie jest jakiś stwórca, ale to tak jak w tym powiedzeniu, no, to, że ten, że bardzo zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. No tak, tak jest, no, no jak sobie myślimy o różnych, o skali różnych zjawisk we wszechświecie, o różnych ciężkich do zrozumienia odkryciach z zakresu fizyki, no to też to przerasta nas tak bardzo, że a wyobraźcie sobie, że to, czego nie wiemy jeszcze, to jest tak jeszcze o ileś tam leveli wyżej, pach, pach, pach, jeszcze w ogóle to wszystko, co wiemy, to jest takie malutkie, o takie. No, nie widzicie, bo tutaj teatr wyobraźni. No więc co za różnica, czy magia, czy technologia? No ktoś by się mógł przyczepić tutaj, że magia jest absurdalna i niezgodna z prawami i tam dalej, i przeczy, w ogóle jest bajkowa. No ale to mówimy o takiej... Już kiedyś to mówiłem, że moim zdaniem, gdyby istniała jakaś mega rozwinięta cywilizacja, to taki technologiczny sznyt, tak jak my mamy sobie tutaj jakiś cyberpunk, coś do czego niby dążymy, nie? Że mamy wszystko takie w formie urządzonka, w formie ekranu, to by było passé i zaczęłaby taka cywilizacja upodabniać swoje rozwiązania, no, niby technologiczne, do magii. Chodzi mi o to, że już nie trzymasz w ręku tabletu, laptopa. Popatrzcie, jak archaiczne wydają nam się komputery nasze stare, nie? Już mamy dzisiaj takie wszystko malutkie, zminiaturyzowane. Nasza głupia komóreczka, smartfonik jest milion razy bardziej wydajny niż te pierwsze komputery i trzymamy to w dłoni jak lusterko jakieś. No to jeszcze idąc dalej, no to zamiast tego to pierścień, który nam wyświetla hologram. I to już dla kogoś, kto jest na niskim etapie rozwoju, no to wygląda, działa i jest w sumie magią, bo przerasta zupełnie jakiekolwiek zrozumienie. Czy jakiś stajenny karczmarz, czy nawet król żyjący w średniowieczu zrozumiałby chociaż ułamek tego, na jakiej zasadzie działa nasz głupi laptop. Dla niego to by było jakieś magiczne lustro po prostu. I no, w zasadzie taki nasz tablet, który trzymamy w dłoni, to wygląda jak czarne lustro Twardowskiego, czarownika Twardowskiego trochę, nie? Tak się już się to upodobniło. Zresztą mając tą mini kamerkę tam w tym tableciku, często uruchamiamy i widzimy samych siebie, to takie trochę lustro. Lustro, w którym widzimy cały świat, nie? No, Paweł pisze, Krawcze, jak się odniesiesz do różnicy pokoleń w przypadku najpopularniejszych ostatnio w sieci tatusia i synka Murańskich. Przecież ten ojciec to rozum ma szczyla. Wiesz co, Pawle, ja tak dokładnie tej sytuacji nie znam. Wiem, że jest taki jakiś zawodnik na Fame MMA, który z tatą przychodzi, tak? No, tyle wiem i jego oponent się z niego podśmiechuje, tak, że no, tam tatusia synek i statkiem przyszedłeś sobie, a co tam na to tatko, i tak się z niego śmieje trochę, a on się tłumaczy, że o, bo tata mi pomaga i się nie wstydzę tego, że się z tatą tutaj lubimy i tak dalej. No to tyle wiem, ale nie wiem, kto to są ci

właśnie tam murańscy, coś tam są jakieś pozwy. Nie wiem, dla mnie to jest tak chujowa rzeczywistość, ten świat, jakiś tu ten pozywa tego, a ten na Instagramie, coś. Ci ludzie się zachowują jak debile, naprawdę, jak ostatni kretyni. Ten Ferrari to w ogóle to porażka jakaś. On jak małpa po prostu. To kuwa, to kuwa, kuwa, to mięśnie, to kuwa, co? A spiedałeś, kuwa, spiedałeś, kuwa, felpy pan, kuwa, nie? I tak, kurwa, wstaje, jakieś miny robi, jak małpa, tak. No ja pierdolę, to jest jak taki już prymityw totalny, że załamka. Nie wiem. Przestałem to oglądać, tam jakieś urywki widziałem, bo mi się tam coś zaproponuje na YouTubie, to włączę na chwilę i wyłączam, bo nawet ciężko się to ogląda, nie? Ci ludzie są po prostu tacy jacyś prymitywni i ciągle tylko wrzucę na Insta, dzisiaj będzie wyjaśniony z białką na ciebie, z felu w plejrze, kupa. Pierdolę, co ci ludzie mają w głowach, nie wiem. Za parę lat to sami będą chyba się załamią, jak zobaczą samych siebie, jak się zachowywali, bo pewnie, nie wiem, dorosną trochę, zmądrzeją i tak popatrzą i kurwa. Ale ja byłem w ogóle ćwokiem totalnym, dzbanem. Pokazują sobie tam, kurwa, mięśnie brzucha, kto jakie ma. Nie wiem, ja już się odłączam od tego, no ile można. No, do pewnego czasu to było zabawne, nie, ale... Jakieś dramy, że przyszedł z tatą, a nie z tatą, a ja mam koszulkę firmową, kurwa, ty chodzisz w lumpeksie, a ty doniosłeś na ziomków, kurwa. Ach, nie moja bajka, men. Trochę już. Nawet same te walki. Przestało mnie to jakoś kręcić, te fejmy inne. Nawet normalny sport, bo ciężko to nazwać sportem, te walki freaków w sumie, bardziej takie show, ale już nawet zawodowa liga jakaś tam MMA, jak UFC już mnie trochę mniej kręci. Za to patrzę sobie z ciekawością na starsze rzeczy, nie? Na klasyczny boks, na początki MMA, które gdzieś tam wyszły z tego, że Amerykanie do Tajlandii jeździli, robiono takie zawody, które miały pokazać, czy lepszy jest boks, czy Muay Thai, takie jakieś, od tego się jakoś to zaczynało. Benny the Jet Equire, czekaj, jak się nazywał, Benny... Urquides. Kurde, jaki to był zawodnik. Patrzyłem, to kickboxer, nie? Patrzyłem, co dawniej ludzie potrafili zaprezentować. Ja pierdolę, jaka to była klasa. A dzisiaj, nie wiem, rzuci się jeden na drugiego, gdzieś tam w ogóle zdepcze go, walka trwała 10 sekund, wszyscy się cieszą. Co tu oglądać? Tam patrzę, no ten właśnie Benny Urquides to jeden z prekursorów, gość, który rozbujał to MMA. Nie wiem, no w ogóle kickboxing na najwyższym poziomie, jacy ludzie są wysportowani, ile oni w trudu wkładali, ile ćwiczyli, kurde, to było show. Było na co popatrzeć. A dzisiaj strasznie jakieś te walki są mało efektowne, chociaż patrzyłem też na te walki na gołe pięści, jak to się nazywa, w Polsce. Różalski, wiem, że się jako jeden z pierwszych tam gromda. To też mnie jakoś nie bawi, bo strasznie brutalne, mało efektowne, ponieważ właściwie się tłuką tylko i tak no taka po prostu napierdalanka, nie? Jakby się dwóch dresów spotkało pod żabką trochę i się tam napierdalali, no to. Zgodzę się, że Klot ma ciekawe poglądy, pewnie, że tak. Wiedzę o spiskach, no też ma, ciężko znaleźć kogoś, kto lepiej się na tych tematach zna, nie?

0: Dávno, dávno temu...
1: Nie, je to slabé.
0: NR Studio presents... The Adventures of...
1: Nie, to też słabe. Jakoś tak, kurde, epicko, żeby było. Dobra, na razie niech se poleci samo interko, potem się dorobi jakiegoś... jakieś tam przywitanie tam.
0: Luźne gadki. Max Deluxe, tylko teraz. Wcześniej trochę, bo o 18.30. A nie zwyczajowo, jak to u nas o 21.00.
1: No i proszę bardzo, już ktoś tu jest na czacie. Pozdrawiam, I'm me, Binio Bill byłoby łatwiej, no. Przychodzą ludzie, audycja na żywo, a ja dzisiaj wam... No dzisiaj warto zdecydowanie oglądać na YouTubie, będą efekty specjalne, będzie tworzenie filmu na żywo. Proszę państwa, prawdopodobnie po raz pierwszy, no chyba po raz pierwszy w Polsce tak ktoś coś takiego zrobił. A może i na świecie, no taka technologia dzisiaj będzie. I efekty specjalne najlepsze, to akurat mogę powiedzieć, najlepsze we wszystkich radiach. Bo inni w ogóle nie mają. Także, no, na razie widzicie czarny... Czemu jest czarny ekran? No, logo audycji, proszę bardzo. To jest produkcja na żywo. A ja potem mógłbym to w ogóle pociąć, wyciąć, ściągnąć, przyciąć, zmontować, skrócić, no, i zrobić takie luźne gadki. Max. Albo ten. Teraz dwa razy dłuższe, a tu pisze Nebu, pisze Saga 2. Nie, on nie pyta, on stwierdza Saga 2, ale przepraszam bardzo, skąd ten człowiek wiedział, że jest Saga 2? Ja to dałem w opisie? Toilet Saga miało być to niespodzianka. Prawdopodobnie mieliśmy do czynienia tutaj z wykradzeniem danych z siedziby radia. Ktoś tutaj sprzedał tytuł. No cóż, no sprawa poszła w świat. Dark Toilet Saga 2, tak, dzisiaj. Tu, no niektórzy tu widać, no po owocach ich poznacie. To są złe wilki, to są ci, co wykradają, to są ci, co napadają na radio, to są ci, co kąsają po kostkach, to są ci, co wykradają plany, przekazują, mącą podwójni agenci, potem zmieniają front, sprzedają dane. Dobra, nieważne. Dark Toilet Saga dzisiaj. Przepraszam, to ja coś tutaj zmienię na ekranie, bo zbyt długo jest monotonnie. Teraz to pójdą wszyscy. Proszę bardzo. O. Teraz bardziej klimatycznie jest. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie tą różnicę. To jest postprodukcja już. Widzicie, światło piękne, niebieskie teraz na kibelku. Ale tak na różowo jakby też. Co, tak geniowsko trochę. Mogłem na zielono zrobić, byłoby bardziej jak obcy. No nieważne, ale się jakieś opary unoszą. I tutaj te opary... To ja bym trochę bardziej tak... O, tak zrobiłbym bardziej. Takie toksyczne. Nie wiem, czy podkład nie za głośno, przepraszam. Ale chodzi też o to, żeby był klimat. Takie toksyczne opary. Zemsta toksycznego hydraulika. Może coś takiego. No, bo w ogóle jestem już po Armagedonie. Udało się opanować sytuację. Pewnie jesteście ciekawi. O! Kuba się nawet zjawił, proszę bardzo, na naszym czacie. Pozdróweczka. No, Kuba, widać, Kuba lubi takie tematy, jak dzisiaj, proszę bardzo. No, zdradzę wam, on po prostu lubi takie klimaty, jak teraz na ekranie widzicie. Takie horrory. To jest miłośnik horrorów toaletowych. Jakby zobaczył to, co u mnie tu się ostatnio działo z hydraulikami, z wybijającym kiblem i z noszeniem wiader

0: po której to czynności mam zakwasy w łydkach i chodzę jak jakiś mechłorior, tak dziwnie chodzę, bo w ogóle mi mięśnie ciężko pracują tam, jakoś mi się noga zgina, jak dziób pingwina. Ale dobrze, bo ja tutaj dzisiaj planuję już po prostu większą jakąś produkcję. Słuchajcie, coś takiego bym wam zaproponował. Widzicie, tu jest okładka dużo mówi. To też, żeby było widać trochę, że jest horror. Opary nitro suchodolskie. O, nie obrażajcie, nie ma. To, no, ogółem w twarz mi to powiedz, komunisto pieprzony. Mnie się trzeba pozbyć z tego radia. O, wszystko rób, nagrywaj, o. Coś takiego, nie? Coraz lepiej mi chyba wychodzi major Suchodolski. Niepowtarzalny orgazm się zjawił też. Pozdróweczka, schodzą się ludzie, schodzą, proszę bardzo. Czy już dotarliśmy do punktu kulminacyjnego afery G? Pyta na czacie agent. Dowiadujemy się, kto jest agentem. No, to jego klimaty. I robi, niszczy krawca przez otwór kiblowy, niszczy krawca. Ale napisał pięknie, super. No, to takie streszczenie filmu trochę już tego, co ja tu robię. No, trafiłeś, Kuba. Powiem ci, że dobrym tropem idziesz. Dobrym tropem. Ja tutaj ogarnę, za jakiś czas muszę niestety zerkać na różne tutaj wskaźniki, statystyki, muszę sprawdzać słuchalność. Ja teraz biznesowo podchodzę. Sprawdzam, czy... Jaka jest? O, słuchalność cały czas rośnie. Znów nam wzrosła. Słuchajcie, znów nam wzrosła słuchalność. I spadła znowu. Jest tyle, co było przed chwilą. No trudno. No, także, ale może wzrośnie, bo ujawniam kolejne wykradzione screeny. Dobra, nie wykradzione moje. Proszę bardzo. Luźne gadki. Dark Toilet Saga. Cyberpunk Edition. Dodałem takie, widzicie, tutaj, żeby trochę było cyberpunkowe, przez ten kibel faktycznie niszczą, tak jak Kuba zaproponował. Właśnie przez ten otwór kiblowy. Oni tam mu opary... Z czego opary? Toksyczne opary. Zatruwają mu dupę, można powiedzieć. Trują mu dupę. No tak się mówi, widzicie? Truć komuś dupę. Właśnie oni mu trują dupę przez otwór, przełączyli mu. Skąd ja wiem, czy mi nie podmienili rur na jakieś specjalne, zaczipowane, albo jakieś, które wstrzykują truciznę do wody? Ja teraz co? Usiądę na kibelku, włączę spłuczkę. Ja to chcę zrobić na faktach, tą produkcję. Ja chcę, żeby ludzie wiedzieli. Ja chcę, żeby ludzie pamiętali o tym, co się wydarzyło. Nie mam siły o tym mówić. Traumatyczne przeżycia. Zniszczyło mnie to. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyliście, to nie wiecie. Daj sobie spokój z kręceniem kolejnych części sagi i po prostu sprzedaj licencję Disneyowi, radzi Robert. Ja nie wiem, czy to nie jest trolling. Ja mógłbym się postarać o Disneya, ale to nie jest takie pewne. Dobrze. Jakby to wyglądało? Mamy tutaj makietę. Co prawda jeszcze nie przerobiłem NL Studio Presents na Walt Disney Studio Presents. Dark Toilet Krawiec. Muszę Krawiec wybrać. Krawiec Dark Toilet Saga. Special Edition Director's Cut. Ja tu jeszcze dopiszę. Tak mniej więcej by to wyglądało. No oczywiście trzeba by zmienić trochę tutaj. To jest makieta. Pamiętajmy, że to jest makieta. Tylko makieta. Więc to pokazuje taki ogólny schemat. No zapożyczone obrazki czasami się pojawiają w makietach, w takich wizualizacjach. Mamy tutaj super bohaterów no, z Marvela, prawda? No, czyli też Disney. No ale trzeba by tutaj zrobić nowych. Jakiś właściciel, hydraulik. Znacie, różni hydraulicy byli. Hydraulicy ze spółdzielni. To jest zupełnie inna karta. Inne statystyki. Niż hydraulik pan Czesio. Czy to był pan Zdzisław? Przepraszam, zapomniałem. Miecio? Rysio. Włodek. Faktycznie teraz. Nie, to był pan Staś. Nie, dobrze, nieważne, ale to... Słuchajcie, ja się teraz zgrywam, bo tak naprawdę specjalnie nie chcę zdradzać imion, nie chcę zdradzać nazwisk. To oczywiście to jest licencja poetyka, której będą inne imiona użyte, no ale jeden hydraulik ma na przykład bardzo cienką spiralę miał. Co ciekawe, słuchajcie, pan hydraulik przypominał do złudzenia sposobem bycia, zachowaniem Jana Łosia. Nie wiem, czy kojarzycie wszyscy taką postać. Jan Łoś z Uniwersum Szkolnej. Taki pan z dużym bardzo wąsem, łysowaty, jakby to może powiedział pan Krzysztof. Łysowaty, tak. Ma też oczywiście, jak każdy bohater szkolnej, musi mieć powiedzonka swoje. I on, jeden mówi, co się stało się, drugi mówi, o ty się w dupę ugryź, o, albo coś na stylu. A trzeci mówi, powtarza takie swoje lelum polelum w postaci to trzeba rurę mieć. No i tu będzie tego, no. I no. Debesta jest, będzie debesta, jak się tu zrobi. No i tu tego. Tak, Jan Rodo, jak tutaj piszą słuchacze. No, tak więc bardzo podobnie się zachował i dużo gmerał spiralą, ale miał ją za cienką, tą spiralę, i ona nie przepchała czopa. Ja nie wiem, czy takie informacje są dla was wystarczające. Na tą chwilę takich mogę wam udzielić. Czyli podsumowując, zbyt cienka spirala, nawet jak się mocno bardzo gmera, w lew, w górę, w dół, w prawo, szarpie się nią. Ja ją sam rozwijałem też, tą spiralę, z panem tam hydraulikiem. No, bo to jeden musi trzymać. I tutaj wiem, że będą skojarzenia od razu jakieś, takie, wiecie, o, tam seksualne, takie jak to tam. Młodsi słuchacze lubią sobie tutaj podowcipkować, tak, że pan krawiec trzymał, o, panu hydraulikowi spiralę, o kur, ty. No. Ale nie, no to no, oczywiście, bo ją trzeba kręcić dodatkowo jeszcze w prawo cały czas. Trzeba ją wkładać i kręcić ją w prawo. To jest na ręce dwóch osób zdecydowanie. To wiecie, ile to siły trzeba w to włożyć? To praca hydraulika to nie jest. Ja poznałem trochę ten fach. Ja już mniej więcej wiem, o co chodzi. Ale zmienię chyba podkład, bo... I przejdę na taki bardziej minimalizm. No nie będę tutaj reklamował jakichś superbohaterów przez całą audycję. Ja nie dostałem za to żadnych pieniędzy. Przepraszam bardzo. Idziemy w taki minimalizm. O, proszę bardzo. Lars von Krawiec, Dark Toilet Saga. Ja jednak chcę, żeby trochę powagi w tym było. I takiej właśnie... Larsowonotierowej, tak pięknie powiem, stylistyki. Więc to ma być smutny film. Ma być smutny film, który o człowieku, który zrozumiał w pewnym momencie, że klęczy na kolanach z brudną szmatą, sprząta brudy z kibla. A jeszcze wczoraj był wziętym grafikiem, wspaniałym radiowcem. Miał bohaterskie czyny na koncie. Dziecko uratował kiedyś. I nagle to się wszystko zmienia. Przez jeden kibel. Ale skąd miałem wiedzieć? Ja już widzę, jak się aktorów muszę takich dobrych znaleźć. Może, nie wiem, tam Chyra, albo Zamachowski, albo ten Żubrowski. Żubrowski, dobrze mówię, nie? Od Żubra. Żubrowski. No, i a to mi pójdzie wszystko na Żubrowskiego. No, ale Ksiki Żubrowski właśnie, no... I muszą być dramatyczne kwestie, dobre, ale dobra, miałem zmienić podkład. Dajcie mi dosłownie sekundę. Sięgam tutaj do naszych nocno-radiowych zestawów, playlist, jak to mawiają młodzi, playlisty. Z moich czasów się mówiło po prostu lista muzyczna. I komu to jakoś nie przeszkadzało. Teraz jakieś playlisty, w dupach poprzewracało. Ja będę się starał o to, aby zlikwidować takie mówienie, używanie takiego, że playlista, pod odpowiedzialnością, zagrożenie my karą, odpowiedzialnością skarbowo-sądową. I będę się starał o to, żeby zabronili dla ludzi, dla słuchaczów nocnika, takie radio nocnik, żeby nie było tam tak, że przychodzi ktoś, mówi coś, a potem tam komuś coś gdzieś, temu z kolei, ty gdzieś tam, ty się lepiej ten, nie? A ja mówię, ty sam się weź się, ty jeden, bo ty, ja cię jeszcze tu wywącham, ja cię tu jeszcze będziesz miał, ty. Jak stawiałeś radio, tak będziesz następne otwierał. Komunistyczny chuj, nie, dobra, proszę. Jeszcze jest przed 23, właściwie dzisiaj wcześniej nadaję, a tu takie słowa. Także patrzę sobie też, co tutaj wypisujecie na... O, potrzeba się pojawił. To ci niespodzianka? Wyobrażam sobie Krawca... Coś będzie złośliwego. Ja jeszcze nie wiem, ale jak myślicie? Zakładamy się? Czy będzie złośliwie, czy nie? Wyobrażam sobie Krawca stojącego nad hydraulikiem. No to... Już się spodziewam dalszej treści. Ale pan ma cienką spiralę. Nie mówiłem, ale pan ma cienką. To po prostu wyszło samo z siebie, no. To za mało. Nie, to jest za śmieszne. To jest za śmieszne, ja nie mogę tego dokończyć. Są pewne granice tego, co można w radio, a co... No dobra, przeczytam, bo to jest jednak kontrowersyjne to, co on tu napisał. Ja nie wiem, czy konsekwencji nie wyciągnę. Wyobrażam sobie Krawca stojącego nad hydraulikiem, ale pan ma cienką spiralę, bo za mało... To za mało na... na mojego czopa. Przepraszam. Nie wiem, czemu mnie to śmieszy. Jakoś taki głupi humor, taki gówniany, fekalny humor przyszedł tutaj umorusany i kurde... utytłany w gównie, potrzeba i rzuca jakieś tutaj gówniane dowcipy. No. Twój kibel został podmieniony na maszynę czasu. Z kolei pisze Kuba. O, no to już jakieś tu science fiction przynajmniej. No coś to może lepsze będzie. Twój kibel został podmieniony na maszynę czasu. W czasie używania twojej toalety cząsteczka boska... Czemu? No już widzę, że troll będzie... się wyzwala i cząsteczka boska, dobra, naukowo, boska cząstka. Ja tu zmienię, dokonam korekty. W czasie używania twojej toalety boska cząstka się wyzwala, tak, że wyzwala się i zakłóca czasoprzestrzeń. Tylko, że podkład mi nie pasuje. Coś bardziej takiego.
1: Twój kibel został podmieniony na maszynę czasu. W czasie używania twojej toalety cząsteczka boska się wyzwala i zakłóca czasoprzestrzeń.
0: Tak, mógłbym głosy podkładać do jakiegoś diabolo na przykład, czy jakiegoś jakiegoś Skyrima, coś takiego, nie? Mógłbym gdzieś stać tam przy kiblu i mówić: Panie rycerzu, toć kibel zamknięty. Nie słyszał pan panocku jeno, co ludzie godoli, że wszystkie kible, panie, pozatykane. Toż to wiedźmie sprawki panocku. To teraz na fantazy przyszedłem, a muzyka kosmiczna. No widzicie, nie jest łatwo to wszystko ogarnąć, więc no oczywiście bardziej by się taki podkład do fantazy może.
1: pradawnej krainie, w której ludzie nie znali jeszcze czegoś takiego jak
0: kibelek. Coś nie. No. Tak, także. Kurde, właśnie sobie golema wyobraziłem, co wychodzi z kibla, taki czar. Nie chcę się w szczegóły tu, ale możecie sobie wyobrazić, co mam na myśli. No, golem, wiemy z czego, tak? W mądrej głowie dość dwa słowie. Wiemy z czego, golem. Obrzydliwe, ale to jest najgorszy wróg. Przepraszam, ja muszę to doprecyzować. Chodzi mi no, oczywiście o gównianego golema. Przepraszam bardzo, ja wiem, że na przykład Danusia słuchała, wyszła już pewnie na balkon, znowu zapalić papierosa. Patrzę, co tu piszecie. No. Dobra, no ja ostrzegałem, audycja jest wulgarna, jest fekalna, są tu takie tematy, ale to jest życie. Już ustaliliśmy w poprzednim odcinku, że to jest życie, tak? To wszystkich nas dotyczy. O dwóch takich, co próbowali przetkać klopa, podpowiada Tomu. No, to ja się tu muszę pochwalić. Nie wiem, czy się kiedyś już chwaliłem w radio, ale no, jestem twórcą animacji, filmu pełnometrażowego. Krótszy taki to, że może troszkę niż pełnometrażowy. W każdym razie moja wariacja na temat Jacka i Placka, gdzie dwaj znani bracia się pojawiają. Tak. No nie, no musiałem się trochę poprzechwalać tutaj, ale to właśnie o dwóch takich, co próbowali przetkać klopa. Ale to musi być symboliczne. Ten klop to jest w nas wszystkich. Musimy go przetkać jako rodacy, jako Polacy, jako niebiescy ptacy. Jacy tacy, ale jednak całkiem cacy. Krawiec, przyznaj się, że strasz do worka. Nie. Nie muszę, bo już jest naprawione. Słuchajcie, no nie znacie najnowszych wieści. Tu by się przydał jakiś w takim razie podkładzik newsowy bardziej. Dajcie mi sekundę, ja już tutaj daję znaka. Macham ręką do realizatorni. Widzę tutaj no kolegów z zespołu przy mikserach. Siema chłopaki.
2: No siema krawiec, siema. No,
0: widzicie, słyszeliście, że tu tego. Są jeszcze montażysta, dźwiękowiec, oświetleniowiec. Ja muszę mieć dobre światło, mimo że mnie nie ma przed kamerą, to muszę mieć dobre światło. Tak więc cały zespół tutaj pracuje. To nie tylko, że to ja robię to na radio. Aha, miałem włączyć podkład newsowy, dobra. Najnowsze wieści.
3: Dobry wieczór Państwu. Miło mi jest Was poinformować, że akcja Gówniany Armagedon, nie ma na razie chyba lepszej, jeszcze był Potop, ale dwa, ale nie chcę to za kontrowersyjne, Potop 2. Dobrze, no pewne wydarzenia zakończyły się sukcesem, sukces został osiągnięty, mało tego, toaleta po naprawie została przymocowana, wszystko działa. Krawiec mógł w końcu udać się na spokojnie tam, gdzie król chodzi bez obstawy. I to by było na tyle, jeśli chodzi, drodzy Państwo, o pytania. Musimy niestety kończyć konferencję prasową. Dziękuję. Nie, już naprawdę musimy, dziękuję. Dziękuję, że przyszliście. Po dalsze materiały proszę zgłaszać się do naszego rzecznika prasowego. Miło mi było. Do widzenia. Do widzenia. Musiałem wydać tutaj oświadczenie. Bardzo przepraszam. Ale trzeba było wyjaśnić sprawę.

0: Okej, już jestem. Czytam tu sobie wasze komentarze. Mnie rozśmieszacie, ludzie, po prostu. Okej. Postaram się zmienić trochę, żeby nie było tak monotonnie. Na YouTubie coś się musi dziać, po prostu. No, zostawmy na razie tak. Jak macie jakieś propozycje, co by tam można było dodać, wrzucić, jakąś fajną naprawdę nazwę. No, a tutaj Tomu pisze na przykład, może okrasisz ten sukces nową deską. Myślałem o tym. Myślę o zainwestowaniu w deskę klozetową, własną. To jest jednak przedmiot osobisty. Miło mieć swoją. Już przeglądałem dzisiaj pół dnia pokrowce, jakie są wzory, bo chcę mieć taki pokrowczyk od góry na gumce. I wybierałem sobie różne. Niewykluczone, że zamówię nawet, bo na tych różnych tam systemówkach do koszulek, do kubków, no tam wszystko jest, tam od piórnika do scyzoryka. No to ja myślałem, że może mi też zrobią na zamówienie deskę klozetową. Jak nie, to mam już pomysł na biznes. Będę takie deski sam robił. Nie no, żartuję. Słuchajcie, no jajca, po prostu jak bardzo może życie utrudnić awaria jednego takiego prostego urządzenia, jakim jest toaleta. Jakie to jest ważne. Odpływ w ogóle z domu, odpływ. Bez odpływu skazani jesteśmy na noszenie wiader. Ja nie nosiłem tylko wiader, wbrew temu, co może nie będą złośliwi słuchacze mówili, wiader zawierających obłe kształty fekalne, ale nosiłem po prostu wodę brudną, bo ja musiałem coś zmyć tam, coś umyć. Po prostu brudna woda ze zmywania, z mycia podłogi, takie tam. No. Cały dzień z mopem, cały dzień z wiadrami. Mi po prostu ręce odpadają. Mi ręce odpadają, a ja żadnych donate'ów nie mam. Ani jednego donate'a. I co ja z tego życia mam? Ja dźwigam tylko te wiadra, wylewam. Tutaj jest pani chora, z góry pani sąsiadka. Wiecie co, dla starszej chorej kobiety to jest nie mieć toalety? Jaki to jest dramat? Dla pani, która nie może chodzić za bardzo, przyjechała teściowa tej pani specjalnie, żeby tu pomóc coś. Wy nie wiecie, jaki to jest dramat. Ja podszedłem do tej pani i zażartowałem. Mówię, a ruskie to mają coś takiego jak wiadro toaliet. Czy wie pani, sąsiadka, jak to wygląda? Takie wiadro toaliet. Ale nie wiedziała, więc może wy też nie wiecie. To jest wiadro toaleta. Można u nas coś takiego kupić? No właśnie nie bardzo. Narysuj o tym komiks, krawiec pisze umownie. Nie chcę na razie. Na razie myślę tutaj nad horrorem, ewentualnie fantazy. Chcę to sprzedać. Chcę figurki, jak już mówiłem, chcę komiksy, chcę gadżety, różne wisiorki, ciemne okulary, koszulki, cały przemysł, buty. Wszystko pod marką właśnie jak Dark Toilet Saga. Dobra, przypominam, że możecie dzwonić sobie, do mnie tutaj, no, do audycji. Luźne gadki. Ja dzisiaj na długo nie wchodzę. Wszedłem wcześniej, tam o 18 jakoś. Nie, to nawet wcześniej, nawet później, 18.30. No, ale to tak w sumie nie mam żadnych... Jarku Krawcu, ty nie masz nawet toalety w domu. Gdzie ty się załatwiasz się? No właśnie. O który to powiedział? A, już wiem, który.
1: Jarku, Jareczku zasrany, nie masz nawet toalety w domu. Gdzie ty się załatwiasz się? Powiedz mi, gdzie ty się załatwiasz się?
0: A tam też, że jakieś, a to z pralką coś, major zepsuł pralkę, jak już w takich sytuacjach jesteśmy, bo przynosi zabrudzony, zaśmierdzony, zaszczany z piaskiem i piasek wchodzi w tryby i spada ten, jak to, pasek klinowy. O. I Konon naprawił, widzicie. W tym małżeństwie już wiemy, kto nosi spodnie i kto pełni rolę głowy rodziny i domu, głowa domu. O. kto umie majsterkować, kto jest taką primadonną, co tylko za co się nie weźmie, to już tam coś przewróci się, potknie i zaraz, ja nie robię, to se sam rób, ja nie muszę, o, będzie mi, no i takie, nic nie umie zrobić, ani piły odpalić, ani porąbać drewienka, ani tym bardziej naprawić pralki. A Conan umie to wszystko, to docencie, pogratulujcie. No, a trzeba trochę w dupę dać teraz tej primadonnie Nitro Dolskiej chyba, bo on się za bardzo rozkrzyczał, on faktycznie tak jak struś, jak tak po prostu rozdziawi gębę i to tak strusie tak mają pewnie, no tak wiecie, podskakują, trzepią skrzydłami, nie? Jakoś tam no, a ty się chcesz mnie pozbyć, coś takiego, nie? Ale jak to już ludzie zauważyli, że jak tak dasz klapa albo tam ścierą po prostu przez łeb, to on się robi cicho i grzeszny się robi. To wystarczy ścierą. To jest taka moja rada dla pana Krzysztofa z kolei. No, że to trzeba po prostu zdzielić ścierą. Tak, ale tak mocno przez łeb ścierą po prostu majora. On się grzeszny zrobi. W sumie a jaką mogę mieć radę, do pana Wojciecha z kolei? No na przykład taką, że to można ścierą. No też słuchajcie, jakby się dwaj zaczęli na ściery brać, to mielibyśmy już w ogóle niezłe sceny, nie? Takie trochę LGBT już by to zahaczało. No wyobraźcie, dwóch facetów się bije ścierami, no To już nie jest tradycyjny model rodziny, że dwóch facetów się bije ścierkami. A masz ty. A może o Fame MMA 5 pogadasz? Zapytuje tutaj Marian na czacie YouTube'owym. Pozdro Marian. No mogę, w sumie mogę. No powiem, że z walk, na które czekam, na pewno jakoś tam najbardziej, no to ten Rafonix ma się bić z tym. No podpowiedzcie, z kim się bije Rafonix. Po prostu chcę zobaczyć, jak Rafonix sobie tym razem poradzi, bo tak właściwie to miał dosyć proste zadanie w walce z Danielem. Rzucił się na Daniela i ten się przewrócił, złamał sobie nogę i po walce. No, parę razy go trafił, z dwa razy. I z jednej i z drugiej strony to nie była nadzwyczajna walka. To, że Rafonix wygrał, to od razu nie czyni go jakimś fajterem. Chcę zobaczyć, jak poradzi sobie teraz. W ogóle nie interesuje mnie jakoś już teraz nadawanie tego akurat youtubera. Co innego sobie tam oglądam. Kiedyś tam parę odcinków zobaczyłem, co tam, jak Rafonix robi. No, spoko gość nawet, no. Tak z grubsza, myślę, nie znam go za dobrze, to się nie wypowiadam. A jakoś nie zainteresowało mnie to wybitnie. Ale no walka bonusa BGC z Najmanem też może jest ciekawa w sumie, bo jak to ktoś ładnie powiedział, w końcu któryś musi wygrać. Taka zagadka teraz. Co to się wydarzy? Czasoprzestrzeń się załamie. Czy coś, czy paradoks Najmana wystąpi. Po prostu dwóch zawodników, którzy nie mogą wygrać. Zawsze przegrywali wszystkie swoje walki. Któryś z nich musi teraz wygrać. To zostało zaplanowane chyba. Jako takie wydarzenie, które załamie czasoprzestrzeń. Bo tu jak ten kot z kanapką na plecach przywiązaną masłem do góry. No, bo kot zawsze mu spada na cztery łapy, a kanapka masłem do podłogi i jak tu spadnie kot. I to jest podobne zjawisko. Walka Marcin Najman kontra bonus BGC. Który z nich wygra, skoro obaj są skazani na porażkę? Obaj muszą przegrać. A co za tym idzie? W sumie to nie wiem, co za tym idzie, ale sobie chętnie zobaczę walkę. Kto tam jeszcze walczy? Muszę tu kartę walk sobie znaleźć. Zobaczymy. No oczywiście ciekawą walką, ale już taką całkiem frikową będzie ten, no. Teraz to przypomnę. Lord Crushville. z Minimajkiem. To zapamiętałem. Minimajk, bo Minimajk jest karzełkiem. I ciekawe, jak wyjdzie. To jest ciekawa walka, bo to jest starcie Dawida z Goliatem. Tyle, że nie wiadomo, kto jest Goliatem, a kto jest Dawidem, na dobrą sprawę. Bo słuchajcie, no Kruszwil, mimo że wyższy, większy, wiadomo, bo Mini Mike jest mini, no to on tak się, tam jest tak nieporadny i taki paralityk i do końca nie wiadomo, czy on się nie zgrywa, czy on się nagle nie okaże, że potrafi się bić, ale dopiero na ringu i okaże się, że się zgrywał. Wtedy byłby naprawdę szacun dla tego autora, dla tego youtubera, no bo okazałoby się, że strollował wszystkich w fajnym trochę takim stylu, nie wiem, jak u Andy'ego Kaufmana, nie? I on nagle wychodzi na ring i okazuje się, że się przez te wszystkie filmiki, co tam się nagrywa na kanale, jak pokazuje, jak się przygotowuje do turnieju, no to jest taki fake i on nie jest taki mega nieporadny i... Ale to jest śmieszne. Jeden widziałem, to on tam... jego sparring partner, który miał go tarczować. Tarczowanie to jest trzymanie... Nie wiem, czy dobrze mówię na pewno. Tarczowanie, trzymanie, tak to nazwali chyba. Trzymamy po prostu taki ochraniacz do nawalania, nie wiem jak to się nazywa. Poducha taka, nie na ręce. Żeby drugi zawodnik sobie kopał albo uderzał w to pięściami, trenował różne tam sekwencje, serie tam. Uniki, ale też właśnie uniki, no, bo on go tą pac czasami w łeb, tą taką specjalną rękawicą, no, z większą trochę gąbką, żeby się w to boksował. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa w boksie. W każdym razie, no, Lord Kruszwil całkowicie jakiś taki nieporadny, niewydarzony, ale jest to śmieszne, śmiesznie się ogląda. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Czy konferencje? No, najnowszej konferencji nie widziałem. Słuchajcie, to może zadzwonisz Marianie i może opowiesz. Ja coś przegapiłem. A nawet temat mnie interesuje, tylko po prostu, jeśli była jakaś nowa konferencja. Już nawet nie pamiętam, czy oglądałem, czy nie oglądałem w sumie konferencję tą najnowszą, czy poprzednią. Tak mi się to trochę myli, bo już tyle było tych odsłon Fame MMA. Skoro to piątka, ale zobaczmy w ogóle, co tam na stronie u nich. Jeśli dobrze zapamiętałem linka. O, a tu jakiś error. No, niestety, czasami dzisiaj, że trzeba sobie pomóc Googlem, wujkiem Googlem. No, dobra. Fame MMA pisane razem.com łamane przez Fame MMA 3. To co, ma być 5, a tu 3? Ale to tylko struktura katalogów, przypuszczalnie WordPressowa, tak mi trochę to wygląda, na WordPressa. I bardzo dobrze, no WordPress może być. Co my tu mamy? Gdzie jest karta walk? No, to już widzę źle, trochę zaprojektowana strona. To, że ładna, to nie znaczy, że wygodna. O ile nie ma żadnego problemu ze znalezieniem takich rzeczy jak kup bilet czy PPV wkrótce, no to chciałbym mieć też na przykład linka, dużego linka karta walk. No bo co? Federacja. Pieprzyć. Kto tam jeszcze walczy? Nie chce mi się już tam klikać. Zobacz aferę. No ja na razie nic tu nie zobaczę. Nie chcę odtwarzać cudzych materiałów za bardzo wideo, bo się może nagle okazać, że ktoś sobie rości prawa i to sobie tak bardzo rości. W przypadku polskich materiałów jest większe ściganie po prostu za przewinienie. To znaczy mogą wam, nie wiem, od razu dać strajka albo mogą wam jakoś ukarać mocniej, nie wiem, chyba tak. Albo po prostu wam się nazbierają strajki, kilka strajków i kasujemy kanał, nie? Jak to, jakoś tak to jest. Albo banujemy tam. Ja sobie zapalę papierosa, a wysłuchacie luźnych gatek. Każdy może dzwonić, każdy może coś wnieść tutaj od siebie, podrzucić jakiś temat, skomentować, powiedzieć, co go uwiera w pupę, albo też i co go cieszy na przykład. A ja za moment wracam do was.

0: No już jestem sorry, że mnie tak długo nie było. Trochę nie powinienem słuchaczy zostawiać na tak długo. Ale sobie skoczyłem po browarka. A na tych nogach moich mech-warriorowatych od tych zakwasów to mi się ciężko chodzi. Co jeszcze mogę powiedzieć w ogóle, bo nie widzę, żebyście jakieś inne chyba tematy podrzucali, lub na jeszcze na Krawiec kontra Konon, o, ewentualny Laczkiem, mokrą szmatą. Umówiłem się z dziewczyną na Tinderze, Kruszwil, wkleja Dajmi. A, czyli Kruszwil się umówił z dziewczyną. No, a no, ja mogę tylko przypomnieć aferę. Sprzęt Lord Kruszwil ma nadal zabrany przez policję, skonfiskowany, aresztowany, jak to się u nas mówi. Aresztuje pana komputer, a ja aresztuję pana kapcie, a ja aresztuję pana czapkę. Dokonuję zatrzymania obywatelskiego pana czapki. To by było dobre. No w każdym razie... zbanowany kanał, problemy sądowe, jakieś prawne, związane z tym, że na... totalna bzdura. Na jednym z filmów tego Kruszwila było zainscenizowane, były takie scenki, gdzie chłopak maca pupę trochę starszej tam dziewczynie, no, czy kobiecie, czy młodszej, czy starszej, a w każdym razie niezbyt jakiś taki jeszcze bardzo wyrośnięty, no młody chłopaczek jakiś, no Jezu. A czy to jest coś takiego strasznie złego, że chłopak pomacał pupę, no, jakieś tam kobiecie, jeśli to jeszcze umówione, może to w ogóle była, zrobili show, to była mama albo jakaś ciotka i się śmiali z tego, że tam, może faktycznie tak jest, no tak twierdzą, że to jest jednak zainscenizowane, że to niektórych scenek biorą po prostu, to jest dobry motyw na zmylenie, takie a la iluzjonista, że twórca różnych pranków, śmiesznych rzeczy, nagrywa kilka scen z autentycznymi ludźmi, żeby było, żeby zwiększyć sobie tą wiarygodność, żeby był ten efekt taki, że niby to faktycznie ktoś z ulicy, ktoś nieznajomy, są większe emocje, nie wiadomo jak zareaguje, no wujek to wiadomo, że nie szczeli w pysk, czy to oni jak się umówili, ale niektóre sceny kręcą właśnie dla odmiany z podstawionymi znajomymi, jakimiś z rodziną rzeczy. No i myślę, że w przypadku Kruszwila trochę tak jest, że to może być taka paczka ludzi, ten cały ochroniarz, ten Kubańczyk, tak? Kubańczyk, który też już walczył na FM MMA, jak i też ten kamerzysta. No już całkiem nieźle widzę, znam tutaj, już parę odcinków tam sobie obejrzałem. No, że to jest taka w sumie paczka kolesi, którzy już się naprawdę znają od dawna i wymyślili trochę sobie takie show. Ty będziesz takim Kruszwilem, ty będziesz kamerzystą, a i tak dalej, no. Jakoś tam się znali. Wymyślili, że zrobią sobie taką zabawę, trochę kabaret. W normalnym życiu mogą się różnić od po prostu od postaci trochę. Mogą być inne relacje. No, coś słyszałem, że ponoć ten Kruszwil, to on wcale nie jest jakimś tam bogaczem, tylko ktoś mówił, że kto? Że kamerzysta tak naprawdę, a że ten tylko się wciela w rolę takiego bogacza. Więc to ciekawa historia nawet. To są takie niuanse, takie różne smaczki, które sprawiają, że jakieś tam show staje się fajne i popularne. Nie tylko, że tam jest kolorowo, tam muzyczka, wygłupy, ale różne takie też wstawki, dodatki, pomysły, patenty i tak dalej. Co, nikt nie dzwoni, ale wiecie co? Ale ze mnie, powiem, Polek, ale ze mnie Łoś, ale ze mnie Konon. Nie włączyłem Skype'a, byłem pewien, że się przelogowałem, ale musiałem odpuścić. Już się loguję. Na Skype'a oczywiście. Już będzie można dzwonić za moment. No, ostatnio trochę ludzi dzwoni, więc nie zdziwiłbym się, gdyby już parę telefonów było nieodebranych. Ja odbieram zawsze w kolejności. Kto pierwszy się tam łączył? Sprawdzam mniej więcej. Wiecie co, zróbmy tak. Przypuszczam, że ci, którzy dzwonili, to słuchają teraz i po prostu was poproszę. Kto ma ochotę, niech dzwoni. A ja was przepraszam za to, że tutaj zachęcałem do telefonowania, a Skype był po prostu niezalogowany na profil Nocnego Radia. No, także siedzimy sobie i zobaczymy, co tam wyniknie. Jaka sytuacja wyniknie. ciężka jest praca radiowca, a tak naprawdę dopiero teraz mam chwilę, żeby napić się łyku piwa zatecki. Nie wiem, jak to się czyta. To jest czeskie? Ponoć Ukraińcy mają jakieś swojego takiego ulubionego. Tam. Nie wiem, niektórzy twierdzą, że polskie browary całkiem spoko, inni, że słabe. Nie wiem w końcu. To trzeba by zapytać jakiegoś kopyrę chyba. Tak? Odbieraj tylko Pawła z żywca. Pamiętaj, pisze Jan Jankowski. Jaki jest tytuł tego podkładu? Nie powiem ci, bo chyba się właśnie zmienił. Frost chyba, Frost. Z biblioteki YouTube mam wszystkie podkłady, wszystkie, kompletnie. No, jakieś tam z wyjątkami małymi. Muszę jakąś lepszą playlistę sobie zrobić. Myślę o tym już od jakiegoś czasu. Więcej dżingli, więcej muzyczek, więcej jakichś produkcji z wykupianiem się, żeby jednak było to jakoś ubarwione troszeczkę jakimiś efektami specjalnymi, żeby tworzyło jakiś klimat, nawet jeśli głupawy, to może jednak warto się zastanowić nad tym, żeby właśnie zrobić więcej tych efektów dźwiękowych. Ja mam tutaj taki pstryczek, ja tu, wy nie wiecie, ale ja, jak wy teraz sobie słuchacie, a ja tutaj, prawda, o. Fajne, nie? Takie właśnie, to jest taki, no, to mam całą taką, cały taki jakby do tego, no taka machina półprofesjonalna, mogę powiedzieć, taki system mój własny tutaj taki.
1: Your move, creep. Shut
0: up! A ja przypominam, że można dzwonić do audycji na Skype'a Nocne Radio. Już aktywny, już działa. Wcześniej zapomniałem, że jestem niezalogowany i było włączone nasze radio. Ale teraz, jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. A ja się tu kręcę. Mam dwie ręce, skręcę. Ja przypominam, że afera kiblowa zakończyła się happy endem. Na tle zachodzącego słońca hydraulik z ciągnącą się za nim 100 metrów spiralą, na końcu której było przyczepione, już nie powiem co, bo żeby tu... I tak, dzisiaj obrzydliwa audycja, obrzydliwa, to słuchanie o takich rzeczach. Ja wiem, że to wielu ludzi będzie mierziło, jednak tak, no. Czasami mam trochę wyrzuty, bo Nocnego Radia, słuchajcie, już tak sobie nie śmieszkując, mówiąc serio, słucha w tej chwili bardzo dużo dojrzałych słuchaczy. To są ludzie w różnym wieku, ale mam na myśli takich w wieku moim i starszych, w górę. No, przeróżna, też jest tutaj szeroka gama. Ale to jest fajne i mi się to bardzo podoba i strasznie się cieszę, że dzwonią po prostu jakiś, nie wiem, normalny człowiek, no, jakiś kierowca, jakiś właśnie, coraz więcej ludzi z rodziną dzwoni, co ma rodzinę, też super, no i po prostu słyszę często naprawdę dojrzałe głosy. Bardzo się z tego cieszę, ale też nie jakoś tak się złożyło fajnie, że zawsze może zadzwonić nawet ktoś młody, pośmieszkować tutaj, możemy sobie bekę kręcić, możemy sobie tutaj cieszyć japę, możemy sobie tutaj, prawda, dowcipkować, możemy sobie tutaj, prawda, robić tak zwane śmichy, chichy, że tak powiem. Tak naukowo bardziej się mówi, śmichy, chichy. Także radio jest dla wszystkich. Jest to radio, też przypominam, wierzących i niewierzących. I to ma tak jakby drugie dno trochę, bo może chodzi też nie tylko o ateistów i teistów, ale na przykład też o tych, którzy są spisko sceptyczni.

wierzy w coś, często mało w co wierzy, tak ktoś mu coś powiada, gadanie, w nic nie wierzy, ale jak w telewizji to o tym usłyszy, na TVP, albo na Bolsacie, albo na TVN24, albo na TVP360. To zaraz w to wierzy i jest święcie przekonany, że wtedy dopiero mówi: o, a jednak, nie spodziewałem się, ale jak już o tym powiedzieli w telewizji, oni nigdy nie kłamią. I oni są dobrze poinformowani, bo to są zawodowcy. To ich praca. Czy deszcz, czy mróz, to oni są na straży i robią dla nas wspaniałe programy. I tak sobie pomyślał Jacek Kurski, patrząc do lustra. Tak sobie ćwiczył przemówienie swoje. No już dawno się mówi telewizja reżimowa, niektórzy tak mówią, telewizja reżimowa, a niektórzy TV PiS. Nocne radio, jak tam kibel? Dalej wybija? No tu widać, że Alfred się spóźnił, bo tutaj już zostało to wytłumaczone z dwa razy i różne opowieści. No ale spóźnialskim przypominam, że tak, naprawione, w końcu się udało, jest normalnie. Doceniam to, co mam teraz. I no... Jeszcze dzisiaj muszę trochę posprzątać, bo jutro właściciel wpada zerknąć tam. Chcemy tutaj omówić też jakieś sprawy związane z mieszkaniem. No, muszę trochę ogarnąć chatę, więc nie mogę dzisiaj długo z wami być. Właściwie to już zaraz znikam. I tak już co ja będę to, kurde, po nocy wszystko robił. Już dużo ogarnąłem. No, paradoksalnie po tej gównoburzy, że tak powiem, ale to w przenośni, taka gównoburza. To jest dobry tytuł. Gównoburza. Dark Toilet Saga 2. Gównoburza. No, to już tak fantazy bardziej. Po tej całej gównoburzy, no to mam tu czyściej niż przed gównoburzą. Bo posprzątałem po prostu mieszkanie teraz przy okazji. Tu wymyłem, wypucowałem, starłem kurze, powywalałem śmieci. Żyłem już w takim syfie, że naprawdę aż mi jest wstyd. Samego siebie się wstydzę. Kurczę, wydawało mi się, że miałem jeszcze gdzieś tutaj jeden napój energetyczny, ale przecież mam jeszcze chyba piwko. No mam zimne jeszcze piwko. Zapomniałem zupełnie o nim. No, także czemu nikt dzisiaj jakoś nie dzwoni? Tutaj zwykle sporo telefonów. Co, za wcześnie. Ci, którzy chcą dzwonić, zjawiają się później trochę, tak? Może tak jest. No, ale ja nadal czekam. Jeszcze chwilkę jestem na antenie, a można tutaj podrzucić jeszcze jakiś temat.

0: i chyba będzie pierwszy telefon. Witam.
1: Witamy. My, towarzysze, witamy, towarzyszy.
0: Czy ja nie znam skądś twojego głosu? Gdzie ja słyszałem ten głos? Może mi pan podpowie.
1: To Bonanza, to taki film amerykański, tam Bonanza, idzie tam Johnny Walker i za nim idzie Red Bull i on mówi, a nie róbcie scen, będzie film sławny, zróbmy z tego, jak to się mówi, widowisko. A no tam.
0: Dokładnie. Dokładnie, usieńko, panie. A z jakim tematem do mnie dzwonisz? Który z tych wielu wspaniałych tematów, o których dzisiaj mówiłem, wybrałeś?
1: Wybrałem politykę.
0: Politykę. No to tu otwieramy kopertę z polityka i mam tu już pytanie. No to co z polityką związanego powiesz? O czym?
1: Z polityką mam takie proste, bardzo proste, przyziemne spostrzeżenia. Aparat państwowy w ilości sztuk, kwota, pieniądze, po przeciwnej stronie

0: nie podatnik, który płaci na ten aparat, umówmy się, ci, którzy kontrolują, czyli aparat nie wytwarzają, a ci, którzy wytwarzają, no muszą jeszcze zrobić na tych, którzy kontrolują tych, którzy wytwarzają. Jeżeli aparat państwowy przechyli szale możliwości, to to już wtedy jest dyktatura. To jest takie naciąganie trochę kondona. Dopóki nie jest naciągnięty do końca, nie wiemy, czy jest szczelny.
1: Wszyscy
0: i teraz my mamy możliwość wypowiadania się i polityka i aparat, bo tu chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o aparat aparat obsługi tej usługi dla podatnika. Czyli jeżeli nie stać mnie na coś, to ja tego nie kupuję. A tutaj, jeżeli pasożyt przejmie rolę, czyli przejmie większość krwi żywiciela, no to mówi mu, słuchaj, szantaż teraz, słuchaj, okej, dobra. Na początku było miło, no potem było troszeczkę gorzej. No, teraz już większość krwi jest twojej we mnie, no to negocjacje się skończyły. Tak naprawdę pasożyt, który zabija żywiciela, ma tylko jedną drogę. Zniszczenie. Jeżeli nie w polityce nie odnajdziemy tego procesu zniszczenia, w którym to idzie kierunku. Mam wrażenie, że przynajmniej trochę osób wie o tym, że wszystko idzie w kierunku zniszczenia, czyli idziemy w kolejny reset, idziemy w kolejną kabałę, idziemy w kolejny tygiel, który zdarzy wszystkich, cyklicznie, ale jeżeli cywilizacja cyklicznie powtarza te same błędy, to jakaś cywilizacja baranów. Co o tym sądzisz?
2: Wiesz co, ja myślę? Ja myślę, że pomimo, że mógłbyś odnieść inne wrażenie, ponieważ troszkę tu śmieszkowałem, dokładałem trochę jakieś podkładziki, dżingle do tego, co mówiłeś, ale ja to lubię, wiesz czemu? Bo chwilami się to robi taki klimat jak z jakiegoś filmu, wiesz, i możesz potem sobie posłuchać i zobaczyć, jakbyś brzmiał jako lektor w jakimś filmie, tak sobie wyobrazić, nie? Słyszysz jakąś heroiczną muzykę i swój głos w jednym i to wydaje mi się fajny eksperyment, więc od razu mówię, jakbyś sobie odsłuchiwał audycji, to się nie złość, że trochę cię zagłuszam czasami. Mało tego, powiem, że nie zgodzę się tutaj z niektórymi słuchaczami, którzy jakoś tak alergicznie czasami na ciebie reagują. Ja myślę, że mówisz całkiem sensownie w naprawdę wielu sprawach. Z paroma się może nie zgodzę, dlatego sobie damy.
0: Właśnie, z którymi się nie zgodzisz, bo może źle to określiłem.
2: Nie wiem, wiesz, też nie mam, niekoniecznie mam dzisiaj temat na jakieś bardzo poważne rozmowy. Dzisiaj tak bardziej luźno i wiesz, i niezobowiązująco w sumie, bo trochę, no sam pewnie przyznasz, że łączenie ze sobą tematów typu wybicie mojego kibelka i robienie z tego jajec, a potem przechodzenie na poważny jakiś bardzo temat, czy polityczny, czy religijny, to tak wiesz, to się robi taki dysonans brzydki.
0: No, ale tylko o to chodzi.
2: Tylko o to chodzi. No, nie każdy to lubi, wiesz, tak jak spleśniały ser. No, nie każdy. Są tacy smakosze, co lubią spleśniały serek, tak? Pleśniowy ser, nie spleśniały, co ja mówię. Pleśniowy serek, a są tacy, co go nienawidzą. No.
0: Okej, ale im większa iskra, tym większe widowisko.
2: No. Dokładnie, no, zgodzę się.
0: To jest właśnie ta różnica między tym potencjałem sen, czyli potencjałem plus minus. Jeżeli między plus minus jest większa iskra, to jest widowisko.
2: Plus i minus to jedyne, co widzę. Znasz Kalibra, może?
0: Nie, słyszałem, ale zgadzam się z nim w 100%.
2: Z Magikiem?
0: Oczywiście.
2: Ale on nie żyje, to już się zgadzałeś z nim. Zawsze.
0: Nie zgadzałeś, tylko się cały czas zgadzam. Bo to, co on powiedział, ja to mogę tylko powiedzieć.
2: A z jaką konkretnie myślą Magika, świętej pamięci Magika, się zgadzasz?
0: Jestem Bogiem, no. Sorry.
2: Aha, że jesteś Bogiem, no. To jest, czy to jest taka deklaracja ateisty? Czy to nie jest taka
0: Ale poczekaj, poczekaj,
2: ateistyczna
0: poczekaj.
2: deklaracja przypadkiem najczęściej, właśnie, że ja jestem Bogiem?
0: Poczekaj, czy
2: Uświadom to sobie.
0: Rdzeniem każdego życia nie jest udowodnienie tego sobie, że jestem Bogiem? W tych małych, ciasnych kamaszach, ale jestem Bogiem?
2: To takim
0: Że to ja
2: małym
0: wszystko
2: może, takim...
0: A teraz na to patrzę,
2: małym Bogiem.
0: Jakbym patrzył sam na siebie. Jak taka mała mysz, która walczy zębami z lwem. Sam siebie stworzył.
2: Tak sobie myślę o panteonie bogów, który możemy sobie sami stworzyć we własnej głowie, nawet na potrzeby jakieś nasze własne.
0: Masz ograniczenia?
2: Zwizualizować sobie, wiesz, i wymyślić po prostu takie archetypy fajne, które jakoś przywiązujesz do siebie, myślisz o nich, a może one się podłączą jakoś do twoich bóstw, mówiąc językiem szuro debila, bo to już takie głupoty gadam. No.
0: Jeżeli możesz wszystko, to czego nie możesz?
2: Jak nic nie mogę, panie, jak wszystko mogę, a jak nie mogę, to przez nogę i znowu mogę, a widzisz pan. No.
0: Właśnie o to chodzi, że jeżeli wiem, kim jestem, to nie tracę siły na to, kim nie jestem.
2: O, słuchajcie, i tu ktoś się może tam już klepać po łydkach, ale palną głupotę. A to jest bardzo mądra myśl, tylko po prostu możecie jej nie zrozumieć i wam może się wydać, że jakieś takie masło maślane, a właśnie nie. Zastanówcie się chwilę i dojdziecie do tego, że ten typ ma rację, że tak ładnie tu powiem o tobie. Ten typ ma rację.
0: Bo siły, jeżeli ja nie tracę siły na pierdoły, to ja latam, a nie szoruję nosem po ziemi.
2: No to jest po prostu też optymalizacja swoich zasobów. No, koncentrujesz się na tym, co działa. Co...
0: Odłączam obciążniki i odlatuję.
2: Co tu piszą ludzie? Nie wiem. No, różne tu rzeczy piszecie, czytam wasze komentarze, staram się śledzić oba czaty. No dobra, słuchaj, dzisiaj tak dynamicznie i krótsze trochę telefony, chcesz jeszcze coś powiedzieć ciekawego?
0: A, politycznie, to tak szybko z każdej beczki.
2: Czyli to, tak... to dopiero był wstęp. To co było, dopiero był wstęp.
0: Ja tylko tak szybko z każdej beczki. Urzędnicy nie powinni głosować w wyborach powszechnych, ponieważ głosują za swoją pensją. Więc wybory powszechne powinny być sprocentowane, jeżeli idzie 30% urzędników, którzy stanowią gro głosujących, a tylko 3% podatników, w gro urzędników są też emeryci, jeżeli pobierają ze Skarbu Państwa, to ta cała grupa nie powinna pójść do głosowania, jeżeli te 3% które ciągnie tą furmankę, te 3%, które ciągnie tą furmankę, tylko tyle chodzi do głosowania. Czyli te woły, które tak faktycznie ciągną tą gospodarkę, już nawet nie myślą nad tym, jak to zmienić. I teraz przyjdą kolejne wybory, w której klasa, której zależy na pensji, będzie głosowała za sobą. Ona będzie głosowała za sobą. Czyli okej, mam pensję miesięczną, okej. Głosuję na tą partię, która mi to zagwarantuje, tak? Czyli z automatu jest taki tak zwany system lewarowy. Lewar to jest taka woda, jak zaciągnie raz, to potem leci i leci i leci i leci. To jest system lewarowy. Lewarowanie to jest system polityczny, który spowodował, że te 3% nędznych podatników, których wypija się krew, sok, szpik i nie powiem co jeszcze.
2: Szpik or not to szpik.
0: Nie jest w stanie ciągnąć tego aparatu. I to jest ten moment przepięcia. W końcu opadnie kurtyna i powie nam wszystkim, nie trzeba tego robić.
2: Wiesz,
0: dlaczego?
2: No.
0: A dlatego, dlaczego? Że nikt nic nie musi.
2: Bo nikt nic nie musi, no. Wiesz co, ja tu mam w ogóle problem z muchami. Pojawiły się takie dziwne muchy. Nie było wcześniej takich. Ja nie wiem, czy ten smród z kibla nie przywołał akurat jakiegoś dziwnego gatunku. Te muchy tak. One się mnie w ogóle nie boją. To jest pierwsza sprawa, o której chciałbym powiedzieć. One się mnie w ogóle nie boją. Lata mi, wiesz, ja ją chcę złapać, ona tak się tylko trochę tam poruszy, na monitorze mi ciągle siada. Ja nie wiem, czy to nie jest mucha, elektromucha jakaś podrzucona z kamerką, wiesz. Ona się dziwnie, a ja jej tak nie mogę złapać, bo tu, nie wiem, trzepnę szmatą, ona wyjątkowo wytrzymała, to jest super mucha. Więc ja ją walnąłem szmatą i zwykle jedno trzepnięcie szmatą wystarcza, a ja trzepię już ją i walczyłem jak z ksenomorfem, słuchaj. Spadła mi
0: Właśnie.
2: tu pod stół, ja ją tego, ona wylatuje mi, ja idę, potem ją złapałem do szklanki, potknąłem się, w ogóle wypadło mi to, ta mucha dalej z powrotem do środka. Ja ją potem, wiesz, złapałem w ręcznik, wytrzepałem, bo mało co nie wypadłem z balkonu. To jest coś niesamowitego, ta mucha.
0: Brunetka,
2: No taka nie, właśnie nie, brzydka, mała, zwykła mucha,
0: blondynka.
2: która mi tutaj żyć nie daje. No, myślę, że mogą być dwie nawet. Nie wiem, muszę bardziej dbać o czystość. Ta przygoda nauczyła mnie tego, że muszę bardziej, zdecydowanie bardziej dbać o czystość, o higienę. Ja po prostu się biorę za siebie. Ja mówię serio. Ja nie was nie bajeruję, ja się biorę za siebie. O. A ty się bierzesz za siebie?
0: Muszę wtedy brać się za siebie, kiedy już nic nie jest mnie w stanie wziąć za siebie.
2: Patrzcie go, on zawsze musi odpowiadać jak taki mistrz, jakiś z filmu Karate Kid. Po prostu, no, każda jego odpowiedź, tego słuchacza wspaniałego, to jest mądrość wschodu, albo jakaś dykteryjka, albo jakaś scenka rodzajowa, albo anegdotka, albo po prostu, no, zazwyczaj mądrość, jakaś fajna taka. Nie, no, ja tu się nie śmieję, mówię to serio, szacun, szacun.
0: Zawsze.
2: Dobra, słuchaj, to dzięki za telefonik. Fajnie się gadało. I co? I do następnego telefonu w takim razie. Może ktoś jeszcze dryndnie do starego, dobrego krawculka.
0: A mogę jeszcze ostatnie zdanie?
2: A takie pożegnanie piękne specjalnie
0: Pożegnanie. Pożegnanie
2: ułożyłem.
0: piękne. Pożegnanie piękne do wszystkich. Wyjdź z roli.
2: Ale co, z Marcina roli?
0: Z
2: Wyjdź.
0: każdej.
2: To jakieś takie dziwne klimaty, to ja nie wiem, dobra.
0: Grają w tej samej scenerii i w tym samym teatrze, to ja powiem tak. Jeden ciągnie za wszystkie sznurki, więc jeden mówi teraz do wszystkich, ten, który rządzi wszystkim i to wszystko zaaranżował, wyjdź z roli. Spójrz mi w oczy i popatrz na siebie, tak jak na siebie.
2: Wyjdź
0: Wychodzimy
2: z
0: z roli,
2: roli.
0: już nie jesteśmy człowiekiem, już nie jesteśmy płcią, już nie jesteśmy galaktyką, już nie jesteśmy kompletnie żadnym konceptem. Wyjdź z roli i spójrz na siebie dookoła, bo tylko tak możesz na siebie spojrzeć.
2: Cenna myśl, mistrzu.
0: Dzięki.
2: No dzięki za
0: Miłej nocy
2: rozmowę.
0: wszystkim.
2: Hej, hej, hej. To był słuchacz Tomek. No i co wy chcecie od Tomka? Często mówi bardzo takie proste, wydawałoby się, ale bardzo mądre rzeczy. Różne takie. Poza tym odnoszę wrażenie, że poprzedni słuchacz lubi sobie po prostu trochę sam układać, montować z kawałków jakąś swoją filozofię życiową i układa sam różne takie też mądrości. To nie jest tak, że się naczytał i sobie cytuje, tylko sam do czegoś doszedł, a tym razem na antenie witamy niepowtarzalnego orgazma. Witam cię. Słuchaj, może jakieś powitanie dla orgazmu trzeba by wymyślić. Orgazma. Jakieś takie orgazmiczne bardziej, bo ja tak niemrawo, ale no,
1: Ja bym
2: nieważne,
1: się też
2: dobra, co
1: bardzo
2: ty.
1: chętnie przywitał, tylko że ja cię słyszę w radiu,
2: Aha.
1: a nie słyszę cię w Skype'ie. To jest problem.
2: Nie słyszysz mnie w Skype'ie. O, to niedobrze, to niedobrze. To się nie da tak z opóźnieniem. Chyba, że ja coś
1: Raz, dwa.
2: powiem, a potem 10 minut przerwy i słuchacz odpowie.
1: O,
2: O,
1: dobre, już cię
2: jest?
1: słyszę.
2: Słyszymy się teraz? Teraz
1: No,
2: ok?
1: Matko Święta, znowu Skype mi zrobił psikusa i
2: No, lubi tak
1: sam
2: robić.
1: sobie zmienił ustawienia wyjścia dźwięku.
2: No tak, on to nagminnie robi.
1: To jest przerażające, bo ja zawsze jestem w gotowości, żeby dzwonić i widzisz, taka niespodzianka. Już drugi raz w historii. Ale dobra, co chciałem powiedzieć? Kłaniam się przede wszystkim.
2: Ja również.
1: Bardzo, bardzo mądra myśl. Ten gościu też mnie troszeczkę zadziwił, bo wczoraj odsłuchiwałem sobie już niestety z offline'u audycję, część pierwszą o kiblu. I zadzwonił i bardzo był taki wzruszony w pewnym momencie. Kojarzysz ten moment, tak?
2: Tak, ale to nie do końca właśnie ja wiem, czy on był wzruszony, czy on się śmiał, czy on płakał, czy się cieszył, czy śmiał. Właśnie nie wiem, ciężko mi to stwierdzić, ale wiem, że targały nim emocje jakieś tak. Chwilowo silne. No.
1: To było niezwykle wyczuwalne. I w owym czasie wziąłem go raczej, no tak, wiesz, no, oceniłem może trochę książkę po okładce jako takiego, no, że tam albo bardzo mocno podpity, albo jakiś kwasik, tak jak już tam na antenie też padły takie przypuszczenia.
2: Ale nieważne, wiesz, nawet nieważne, czy tam kwasik, nie kwasik, czy po prostu miał dobry humor, czy miał jakąś głupawkę na przykład, czy co, to naprawdę w sumie nie jest ważne. Ja się cieszę z tego, że jest autentyczna antena, nie? Że dzwoni ktoś i tak jak pamiętam, kiedyś był taki Big Brother, nie wiem, która to edycja była, ale tam był jeden gość, który jako jedyny chyba uczestnik tak naprawdę, nie wiem, jakoś tak się, wiesz, wzruszył, coś go tam przypomniał sobie o córce, o żonie, czy w ogóle miał dość tego Big Brothera, w każdym razie jakoś tak się, wiesz, otworzył, jakoś tak emocje nim targały bardziej i widać, że to było naturalne, a nie jakieś tam wyuczone, czy poza, czy tam jakieś inne szpanowanie. Ja się cieszę, że dzwonią ludzie tutaj do radia różni, prawdziwi, tacy, którzy coś opowiedzą o sobie, o tym, co naprawdę czują, o tym, co się u nich tam wydarzyło ciekawego. To jest fajne, nie?
1: Tak, to jest bardzo cenne i tak po tym wczorajszym odsłuchaniu z offline audycji pierwsze skojarzenie to no taki Furiad 2 trochę, nie? A dzisiaj słyszę, że tu naprawdę jednak jakieś autentyczne mądrości płyną i takie proste zdanie wyjść z roli, jakże ono jest głębokie, to jest coś nieprawdopodobnego.
2: No właśnie, jak się nad tym tak chwilkę nawet tylko zastanowić, tak. To już widzimy, że tutaj tyle różnych przemyśleń. No ale, a jedno z nich właśnie u mnie to jest takie, że kto wszedł w Marcina rolę pierwszy, żeby z niego wyjść? I czy bolało?
1: Ja to jednak odrobinę inaczej zinterpretowałem. I faktycznie my każdego dnia jakąś sobie rolę taką narzucamy. I gramy tą rolę przez cały dzień. Oczywiście w momencie, kiedy jesteśmy otoczeni innymi ludźmi, no bo wiadomo, że wchodząc do domu, ta maska spada i jesteśmy faktycznie sobą, idziemy sobie pierdnąć, idziemy sobie coś zjeść i beknąć, to już jest takie 100% naturalizmu. Fajna myśl.
2: A ja ci powiem, stary, że jeśli chodzi o Marcina rolę, to autentycznie tutaj mam dla was newsa, bogaty Bielek, tak, reżyserka. Proszę Państwa, no wygląda na to, że znany dziennikarz internetowy Marcin Rola to tak naprawdę agent o pseudonimie Rola. Taką miał właśnie rolę grać i odgrywał tę
1: TV
2: rolę.
1: Rola.
2: TV Rola, no. Lola, Rola. Lola to co innego. Lola to, na bejsbola się mówi czasami Lola, nie?
1: Na może każdy kij też się
2: Lola
1: mówi Lola.
2: Zapatola może być też.
1: Tak, na każdy taki kij się można powiedzieć Lola. Ale no co, no za mądrze trochę było, a to jest audycja toaletowa i ja w zasadzie w tej sprawie dzwonię. Czy ja mogłem prosić o jakiegoś dżingla otwierającego segment medyczny?
2: Proszę bardzo, już leci właśnie.
1: Doskonale.
2: I powiem, jak się skończy. Już.
1: Dobry wieczór, otwieramy segment medyczny. Chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć, że antybiotykoterapia to tak naprawdę nic złego i może przynieść wręcz pewne bardzo wymierne korzyści w postaci wypróżnienia się bardziej regularnego i takiego o lepszej konsystencji. Już tłumaczę, o co chodzi. Przeszedłem ostatnio antybiotykoterapię w związku z anginą. W trakcie przyjmowania specyfików faktycznie rozstrój żołądkowy totalny. Nie mogłem tam w ogóle z toalety zejść praktycznie. Natomiast sumiennie korzystałem ze specyfików, jakimi są probiotyki. Takie w tabletkach, normalnie z apteki. S-biotyk to się nazywało, że tak za krypto reklamuje. No i oprócz tego oczywiście jogurty, i to takie jogurty raczej markowe, żebym miał przynajmniej, nie, może nie pewność, ale większe prawdopodobieństwo, że te żywe kultury bakterii tam faktycznie się znajdują. I faktycznie po zażyciu przez ostatnie 2 tygodnie tego probiotyku, regularnym piciu jogurtów i kefirów, muszę przyznać, że perystaltyka jelit naprawdę mi się poprawiło. I to tak w porównaniu do tego, co było przed antybiotykoterapią, jest naprawdę o wiele lepiej. Nie? Także polecam każdemu oczywiście nie branie antybiotyku tak o, żeby sobie powybijać te złe bakterie, tylko no, jeżeli już faktycznie przydarzy się taka sytuacja, że trzeba ten antybiotyk wziąć, to żeby potem bardzo tego sumiennie pilnować i przywracać tą florę jelitową do tych, no do takiego składu, żeby te bakterie były jak najlepsze, jak najbardziej działały na naszą korzyść.
2: No, właśnie. A ja uważam, że naturoterapia to jest bardzo fajna rzecz i no, może pod pewnymi warunkami, że to jest dla nas jakaś dodatkowa opcja. Jedna z dwóch na przykład, z których korzystamy. Druga to jest no, zasięgnięcie opinii jednak jakiegoś lekarza, coś takiego mainstreamowego lekarza.
1: Ale mówiąc tu o naturoterapii...
2: lekarza, big pharma lekarza. Też można się go o coś zapytać. Znaczy, chodzi mi o to, że z naturoterapią może być dobre to, jeśli znaczy, może być dobre, jeśli traktujemy ją jako dodatek. Taki pełnoprawny dodatek. W ogóle leczenie się naturalnymi rzeczami. Czy faktycznie jest tak, jak kiedyś z Potrzebą rozmawialiśmy, on raczej stoi przy takim stanowisku, że leki to jest to samo, co tam ziołowe, jakieś ziółka, składniki różne, tylko że to jest mocniej skoncentrowane, dużo silniejsze, przez co po prostu bardziej efektywne. No ja nie do końca się zgodzę. Myślę, że są po prostu różne leki, różnej jakości, o różnej sile. Tak samo też i zioła, specyfiki jakieś naturalne, zwyczajne warzywa, owoce też mogą mieć różną siłę, czyli różną ilość jakichś witamin, mikroelementów. Te różne rzeczy, które kupujemy, różną dawkę mają też tych substancji, które nas dobrze wpływają, czy tam witamin, coś. Różnie się wchłania, no pijąc jakieś soki przetworzone, w ogóle nam się inaczej wchłaniają witaminy, niż jak sobie w blenderze zblendujemy, zrobimy sami jakąś mieszankę owocową, albo w ogóle zjemy owoca, tak po prostu, chyba się lepiej wtedy w organizmie jakoś tam, w ogóle, no...
1: Co do jedno? Tak, dokończ.
2: Tak, to teraz pan, może panie profesor. Tak.
1: Nie, no jeśli chodzi o te owoce, to zalecana dzienna dawka owoców to jest sztuk 1. Jeżeli na przykład to jest pomarańczko, mandarynki są malutkie, więc pewnie tam można ze 2. Ale
2: czyli
1: mimo
2: jeść,
1: tego,
2: że... Przepraszam bardzo, czyli nie jeść za dużo owoców, jeden
1: tak,
2: owocek
1: tak,
2: wystarczy?
1: Tak,
2: a to nie wiedziałem nawet, popatrz.
1: A to wszystko przez fruktozę, która jest jeszcze gorsza od takich cukrów tam powiedzmy z... diamont, czy jak on się tam nazywa, ten kryształ diamont.
2: No to kolejne cukier, taki, jakieś jaki kłamstwo, słuchaj, ale to poważna sprawa, to kolejne jakieś kłamstwo, no bo od małego ci mówią, że jedz dużo owoców, no to przekaz jest
1: nie,
2: jasny,
1: mówią, jedz
2: siadasz,
1: dużo warzyw.
2: A owoców nie?
1: Tak. No właśnie zawsze mówią, jedz dużo warzyw.
2: Aha, no tak,
1: w sumie owoców tak już nie za bardzo. W owocach tej fruktozy masz tam minimalnie, może w marchewce trochę więcej, w jakiejś papryce, ale to nieporównywalnie mniej niż w słodkich owocach typu banan czy jakieś jabłko, brzoskwinia dojrzała.
2: No ale wygląda na także to, tego, że nadal jest to jakaś tajemnica chyba dla większości, że owoców się nie powinno dużo jeść. Raczej mamy taki obraz właśnie zdrowego
1: tak,
2: człowieka, co sobie wpieprza jabłka, wpieprza sobie pomarańcze 10 i to jest zdrowiutki człowiek. No więc można by ludzi tak uświadamiać takimi prostymi też informacjami, które mogą być cholernie ważne, bo jak całe życie odżywiamy się inaczej niż powinniśmy na przykład, no to ma to wpływ na nasze zdrowie.
1: Ale to naprawdę nie jest jakaś tajemna wiedza. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to może do niej dotrzeć w 5 minut, chociażby na YouTubie, gdzie mamy takie kanały jak Pod mikroskopem czy Okiem chemika. naprawdę tam się takich rzeczy można dowiedzieć i to w takiej przystępnej formie, gdzie nie zanudzają, tylko mówią o tym w ciekawy sposób i bardzo merytorycznie. A jeszcze co do naturoterapii, to tak sobie pomyślałem, że można by ewentualnie zakwalifikować spożywanie kiszonek jako formę naturoterapii właśnie w procesie przywracania takiej flory bakteryjnej w układzie pokarmowym. No, kiszone ogórki, kiszona kapusta, to wszystko też posiada jakąś tam fajne żywe kultury bakterii, które są dla nas jak najbardziej wskazane.
2: No tak, kiszona kapusta bardzo jest zdrowa, bardzo. Tam jest bardzo dużo witaminy C, tam jest kapusta kiszona, tam jest kiszona kapusta. Tam
1: marchewka jest... potarta jest nawet
2: o,
1: trochę.
2: O, właśnie jest jeszcze marchewka potarta. To jest samo zdrowie, kiszona kapusta, naprawdę. Dla oczyszczania organizmu, dla zdrowia, dla w ogóle pyszna jest. O, usmażyć sobie z kawałkami boczku, pycha. Ja uwielbiam, no. Słuchaj, dobra, to zobaczmy, może ktoś jeszcze zadzwoni, bo zaczyna się ludzie rozdzwonili. Dzięki ci za fajny telefonik, Grzegorzu.
1: Dzięki
2: również. Na Grzegorza zawsze można liczyć, zawsze znajdzie chwilkę, żeby zadzwonić do nocnego radia. Trzymaj
1: Dbajcie
2: się.
1: Dbajcie o jelita i pozdrawiam, cześć.
2: Trzymaj się, hej. Dbajcie o jelita, rzekł był Grzesiek. A wysłuchacie luźnych gatek, które się powoli już kończą, tak do 20 posiedzę. No tu komentarze patrzę. Po warzywach ich poznać. Po warzywach ich poznać, kochani. A po owocach ich poznacie, to wyszukujcie tych, co mają maliny i czereśnie. Właśnie po owocach ich poznacie, czy maliny, czy czereśnie. Bo jak agres, to kochani. Nie idźcie za tym, co ma agrest. Powiadam wam. Dlatego po owocach ich poznacie. Tylko malina, bo malina to cud dziewczyna malina. A agrest skwaśny, niedobry. Jak pójdziecie za tym kwaśniakiem, co nosi ten kwaśny agrest, będziecie mieli kwaśne sytuacje z nim. A jak malina, to panie, cud malina będzie. Ja też chciałem od siebie jakieś takie mądrości życiowe przytoczyć. Przynajmniej na koniec, może ktoś tak włączy. Niektórzy sprawdzają audycję nową sobie na początku, a niektórzy może na końcu. I tu takie mądre zakończenie. Ciekawe, czy Etam zadzwoni. Pyta Etam chyba on.

0: Jak chcecie, żeby Etam zadzwonił, to wpisujcie jedynki na czacie, bo on też jest taki, ma swoich fanów, a ma też takich, którzy coś do niego mają, ja nie wiem dokładnie co, ale właśnie wpisujcie jedynka, chce, tak, jeden, chce, prawda, a zero to fałsz, nie chce, właśnie, taki binarny wybór, nie chce Etama, zero, zero Etama, a jak jeden, to właśnie jeden, true, prawda, potwierdzenie i chce Etama, deklaruje, że chce Etama. Pamiętajcie, że te wybory są już dokonane, one będą na was ciążyć. To jest, na razie są już tu jeden, chcą Etama. Dobrze, no na razie są tacy, którzy chcą, a nie ma takich, co nie chcą. No skoro nie ma takich, co nie chcą, to trudno. A widzicie, a tu już miałem odebrać Etama, bo wszyscy chcą Etama, a tu potrzeba spłatał figla. Specjalnie tutaj się wstrzelił, żeby wyprzedzić Etama.
1: Ale nie wiem, czy wiesz, że Randy W. Retro Gamer to nie jest Etam, tylko Retro Gamer po 40 to jest Etam.
0: A to widzisz, no to mylą mi się Retro Gamerzy. Co tam u ciebie dobrego? Co powiesz? Z jakim tematem dzisiaj?
1: Wiesz co, chciałem cię wyśmiać, to po pierwsze. Po drugie, chciałem cię upokorzyć, a po trzecie, chciałem cię zmieszać z błotem.
0: Świetne kombo. Upokorzyć, zmieszać z błotem, ośmieszyć. Dobra, no już tu nastawiam się.
1: Nie, bo tutaj tak wychwalasz tę kapustę kiszoną i do tego dowalić, kurde, boczku tłustego. No... To, że się dzieciom wmawia, że owoce i warzywa są zdrowe, no bo co do zasady są zdrowe, co prawda ta glukoza, tak jak właśnie mówił poprzedni słuchacz, jak najbardziej źle wpływa na nasz organizm i dlatego warzywa są lepsze niż owoce, no ale jeżeli wiesz, jeżeli to warzywo jest jakimś tam dodatkiem, no to wtedy faktycznie nie bardzo sobie tutaj, wiesz, to tak jakbyś wiesz, jakbyś wypił, nie wiem, taki sok z organicznej pomarańczy i zagryzł to kreską kokainy.
0: No widzicie, potrzeba też się interesuje takimi medycznymi rzeczami, różnymi zdrowotnymi.
1: Nie, naprawdę nie. No, nie chcę się tutaj pod kątem takiego common sense bardziej i jeżeli chcielibyście sobie podbić swoją własną jakość codziennego jedzenia, ludzie, gotujcie na parze. Wszystko gotować na parze, bo to jest... To nie wytrąca tych wszystkich witamin, tam i mięsko można sobie zrobić, i można sobie jakieś ziemniaczki, jakiegoś kalafiorka, jakąś cukinię sobie na parze zrobić. To jest pyszne, to jest fajne, to jest mięciutkie, zdrowe i to nie jest szczególnie drogie, bo sobie z AliExpress można ściągnąć za 30 zł maszynkę do gotowania na parze, która doskonale będzie nam robiła robotę. Polecam bardzo.
0: A słuchaczy na pewno interesuje, czy potrzeba, który tak wychwala właśnie gotowanie na parze, zdrową kuchnię, no czy to może on zaczyna też dbać o linię?
1: Znaczy się, linię mam grubą i wyrazistą, natomiast w pewnym momencie trzeba się było po prostu przeprosić sam ze sobą i trochę bardziej się podregulować, zrezygnować z czerwonego mięsa, na przykład na poczet ryb, gdzie teraz ryby stanowią większość mojej diety i mięso mi się zdarza zjeść w tej chwili, mięso nie rybie, zdarza mi się zjeść w tej chwili raz na dwa tygodnie, więc polecam, bo prędzej czy później te wszystkie...
0: O, coś chyba zerwało. Halo, halo? Wyrwał nogą kabel od mikrofonu, widzicie?
1: Halo, halo?
0: O, znów się słyszymy.
1: Ciebie nie słyszę.
0: A ja cię słyszę. Teraz właśnie.
1: Raz,
0: ja
1: cię. Raz, dwa, o, raz, dwa.
0: Raz, dwa, dwa, trzy.
1: Pięć, cztery.
0: Raz, dwa, trzy, pięć.
1: Halo?
0: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Halo, halo, halo? Chyba mnie nie słyszy.
1: Teraz, raz, dwa.
0: A teraz?
1: Słyszysz?
0: No, słyszysz? Ja cię słyszę.
1: No to dobrze, no to jesteśmy z powrotem, chyba służby jakieś przerwały. No, czyli spirala u ciebie się udała, mówisz.
0: Okazało się, przyszli potem inni hydraulicy, bo mówiłem, że tamten miał za cienką spiralę. Ja ją trzymałem w rękach, tą spiralę też. Znaczy, była cienka, no, sprawdziłem. Przyszli z taką o wiele grubszą spiralą. Nawet się bali, że rurę... zdeformują czy coś. Kurde, cały czas mi jakoś to się kojarzy, no nie wiem.
1: Przyszedł do krawca hydraulik i mówi, wiesz co krawiec, ja mam tutaj większą spiralę, podchyl się, ale ja się obawiam, że ja ci rurę zdeformuję.
0: Brzmi słuchaj, to wszystko jak jakaś erotyczna wersja porno Mario Bros. Może. Księżniczka Piczka. Na końcu przyszła, ale niestety nie zalałem seksownej sąsiadki, nie zalałem, tylko pewne starsze małżeństwo. No to się już w ogóle robi dziwnie.
1: Nie, naprawdę, to jest tak memiczne, z tego można tak wiele wyciągnąć, tak jak z twojego kibla wczoraj.
0: No, no tak, no, aż sam się z tego śmieję. No, jutro ma przyjść właściciel. A, kurde, ma fajne zakończenie dla tego filmu Nocne Radio Porno. XXX Porno Nocne. Że na końcu otwieram drzwi, ding dong, a tu kominiarz. Przeczyścić panu komin?
1: I krawiec taki zmęczony, no dobra, jedziemy z ostatnią sceną.
0: I część druga będzie.
1: Przeszedłem już tak wiele, za cienką spiralę, za grubą spiralę. Mój komin jest gotowy, bierz mnie, panie kominiarzu.
0: Część druga. Nocne radio erotyczne. Tytuł odcinka Wycior.
1: No jest. Radio czerwonych latarni, jak się patrzy.
0: Ale historia, widzicie, taka prosta historia, tyle rzeczy. A słuchaj, są jeszcze inne różne tam historie. Ja tak nie chcę ciągnąć za język, ale żebyś coś tam skomentował, czy nie chcesz?
1: No mogę skomentować, ale co?
0: No ty wiesz co, no.
1: W sensie, aferę, jak to można, nie, dobra, nie, powiedz co, bo nie chcę wybiegać przez szereg.
0: No aferę, no. Dobra, no to powiem, o co mi chodzi. Oczywiście o Paranormalium Gate. Czy poruszamy ten temat? No ja wiem, że ludzi to interesują takie rzeczy. No to jest, jak inni komentują, to co, mamy nie komentować? Co się dzieje dookoła?
1: No cóż, mogę powiedzieć, bardzo miło mi się słuchało Iwelgiosa, który się naprawdę bardzo strasznie wkurwił. Pewnie jakieś nagrania z tego też będą gdzieś dostępne. Gdzie już za tydzień będzie gotowe, już za tydzień będzie gotowe, już za tydzień będzie gotowe i dosłownie tutaj cytuję Iberiosa. O, ty mnie nie będziesz pouczał, co jest eleganckie, a co nie. Nawet nie chce mi się tego komentować. Dobranoc. Odgasił go po prostu jak peta.
0: No, ja mam trochę inny obraz tej sytuacji niż potrzeba. Wydaje mi się, że Claude mimo wszystko nie zasługuje też na takie traktowanie. Też jak dla mnie to i ze strony Iveliosa i Claude'a było dużo nerwów i po prostu żaden nie dał szansy drugiemu jakby w tym momencie, no więc jest tak, jest porówno. No przykro, no jakby ktoś nie wiedział, teoria chaosu prawdopodobnie na 90%, no nie wiem, może się jeszcze pogodzą, zniknie z ramówki Radia Paranormalium, no może... Mogę też wspomnieć o tym, chociażby z tego powodu, że przez moment teoria chaosu była nawet w nocnym radio. No, jak wiecie, znamy się z Claude'em trochę. Znamy się no tak, czy bardziej w realu, czy wirtualnie, no ja i potrzeba tutaj. Znamy go jako nadającego, znamy go jako twórcę, któremu się przygląda wiele osób tak naprawdę i bardzo dużo osób go ocenia też. Tylu oceniaczy, co jest wokół niego, to ja nie przerobię za, mimo narzekania mojego, przez 2 lata. Bo mnie tam czasem ktoś oceni, zbeszta coś, a on jest cały czas atakowany, tam wyszydzany. Nie wiem, po jego stronie też jest dużo tam man na sumieniu, myślę, rzeczy, które mógłby, no, rzeczy, co mógłby poprawić u siebie zdecydowanie. No, też sposób reagowania na pewne wypowiedzi, też emocje. Ale ja tutaj znowu chyba powiem, że takie emocje skrajne, wiesz, kiedy się pojawiają u ludzi? Kiedy, to powtórzę to po raz setny, kiedy za dużo na przykład jarają albo coś, mają rozregulowaną głowę i wtedy reagują, tak wiesz, nie to, żebym był jakimś przeciwnikiem jarania, wręcz przeciwnie, ale...
1: No, ale kiedy jaranie wpływa na twoje decyzje, no to wtedy trzeba się podrapać po główce i trochę nad tym zastanowić. No, problem był taki, że wiesz, że nie wiemy, co tak naprawdę tam się stało, bo DDoS był na serwer Radia Radia, bo Klot przestał nadawać do Paranormalium bezpośrednio, które jest teraz zabezpieczone, gdzie Iwelios w komentarzach pod tą audycją powiedział, że po prostu kupił sobie VPS-a na OVH, które ma dodatkowe zabezpieczenia przed DDoS-ami i to zabezpieczenie, ten cały serwer kosztuje go 15 zł miesięcznie. No i nie zapominajmy, że Klot sobie tutaj zebrał 3000 zł ponad na swój projekt Radio Radio i zrobił, wiesz, postawił jakiś paździerz. No, my też mieliśmy przecież jako Nocne Radio problemy z DDoS-ami, które rozwiązaliśmy w zupełnie inny sposób, no ale rozwiązaliśmy i te DDoS-y no, przestały być skuteczne. No, nie chcę się tutaj, wiesz, tak przed szereg wybijać.
0: Ja,
1: tak?
0: Ja też przyłożyłem do tego rękę. Pamiętam, jak gdzieś mówię potrzebie, weź coś z tym zrób. I on zrobił.
1: No coś w tym stylu było. Natomiast, wiesz, i ja, i ty z Klodem nie jeden raz rozmawialiśmy i niestety faktycznie jest tak, że jeżeli mu się zwraca jakąś uwagę na priv, to on to puszcza mimo uszu i zostaje to po prostu albo zignorowane, albo zostaje po prostu olane, albo jeszcze będzie jakimś pretekstem do dalszej kłótni. Wobec czego no, nie jest mi tutaj żal, bo zdaję sobie sprawę z tego, że Iwelios, który, nie wiem, ścigał go na przykład, bo kojarzę takie rzeczy z czata Teorii Chaosu, że Iwelios tam go pałował, żeby wysłał mu wreszcie nagranie, bo MP3 do wrzucenia do archiwum, no i miał to, i się okazuje, że Klot miał to w dupie, tak? I jeżeli to nagranie się pojawiło, to ono się potrafiło pojawić po tygodniu, po dwóch tygodniach z bardzo dużym opóźnieniem. No i właśnie, wiesz, ta druga rzecz, że no, zgarniasz 3000 kurde na jakiś projekt, no i liczysz, no bo tutaj mi się popsuła karta dźwiękowa i będę musiał kupić nową, gdzie karta dźwiękowa to jest kurde 150 zł, naprawdę dobra karta dźwiękowa, całkiem fajny są blaster, więc to sorry, jeżeli masz w dupie słuchaczy, jeżeli masz w dupie, zresztą dzisiaj to też napisałem w komentarzu, jeżeli masz w dupie słuchaczy, jeżeli masz w dupie sponsorów i masz w dupie twojego gospodarza, który udostępnia ci swoją linię i praktycznie robi ci większość twojego fejmu, no to stary, kogo ty szanujesz?
0: No nie wiem, wydawało mi się, że Klot jednak zawsze szanował Iweliosa i liczył się z jego zdaniem, traktował Iweliosa jako autorytet, ale ja też staram się zrozumieć Kloda, który powiedział, że nie chce być w takiej sytuacji, gdzie ktoś mu stawia warunki, wiesz, albo się ogarniesz, albo coś tam, nie? Albo to ostatni, czy przedostatni raz, żeby to był jeden z przedostatnich razów i wiesz, i ktoś ci tak gada i ty się wkurzasz trochę, że ktoś ci tak
1: gada. No,
0: ale słuchaj, to są, to jak faktycznie po obu stronach są różne...
1: Znaczy wiesz, słuchaj, znamy...
0: To jest w ogóle, przepraszam, na tyle skomplikowana sprawa, że ciężko nawet ludziom, jakimś nowym słuchaczom byłoby to wszystko wytłumaczyć. Zajęłoby nam to pewnie z godzinę wytłumaczenie wam dokładnie, kto jest kto, jakie radia, jakie media, jaki wilk, czy syty, czy...
1: Chciałbym tylko, dobra, to kończąc temat, chciałbym tylko zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, że... widzimy tylko wierzchołek góry lodowej, tak? Jeżeli Iweliosowi się udało do tego stopnia, że zaczął go policzkować na antenie, to w mojej opinii, gdzie też z Iweliosem parę wiadomości mi się zdarzyło wymienić, no nie można tego nazwać współpracą, no ale tam powiedzmy jakiś kontakt pozaradiowy mieliśmy, to zdaję sobie sprawę z tego, że coś musi być pod spodem, coś musi być pod skórą, coś musi być takiego, że te uwagi być może zostały wysyłane mu wcześniej na priwa i kompletnie je zignorował. Więc nie będę się tutaj litował nad Klodem, bo od lat, tak naprawdę od lat robi fatalną robotę i jeżeli cokolwiek tutaj się dziwnego dzieje, no to zaraz są służby i zamiast coś zrobić, no sobie popatrzmy choćby na jakieś tam właśnie problemy z serwerem czy z DDoS-ami na Nocne Radio, no to po prostu siadałem do komputera i próbowałem to naprawić, a nie plułem na lewo i prawo, że to służby i już za tydzień będzie naprawione, tak? Więc no nie mam najmniejszej ochoty, żeby się nad tym litować. Sam sobie ukręcił ten bicz na własną dupę. No i tyle.
0: No dobrze prawisz, no. Ale z Klodem to jest skomplikowana sytuacja, jednak ludzie sobie nie zdają sprawy z różnych takich szczegółów i sobie dorabiają czasami własną historię. A ja wspomnę, że Iwelios napomknął o Nocnym Radio w jednym z komentarzy, I tak jakby wstawił się trochę za nami, tak jakby dając Michałowi do zrozumienia, że jego, tak ładnie powiem, jego reakcje na nasz temat, jego wypowiedzi są trochę nieadekwatne być może do tego, na co byśmy sobie mogli zasłużyć. Tak staram się ładnie w słowa to ubrać.
1: No to tego komentarza akurat nie widziałem, wydaje mi się, że no niestety Iwelios dołączył do triumviratu trollerskiego.
0: Do troli, po prostu umówmy się, dołączył do troli, prosto trzeba to nazwać. Iwelios dołączył do troli, taki tytuł też w audycji zaraz damy. Iwelios dołączył do troli.
1: Witamy Iweliosie, tu jest twoja 11-letnia dziewczynka, tu jest twoje DVD z chińskimi bajkami, a tu jest twoje tanie wino. Witamy, no. Witamy z otwartymi ramionami. Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony odcinek Bakemonogatari?
2: I właśnie, Iwelios, jak mnie słuchasz? Tak jak się dogadywaliśmy, nie? Że po prostu jest akcja wywalić Kloda. I wiesz, akcja się udała. Dzięki, dzięki. Dobrze, że można liczyć było na pomoc, bo trochę bo już się pozbyliśmy go. No, jak się dogadaliśmy, no. Tam się rozliczymy potem, no.
1: Najbardziej przerażające jest to, że jeżeli pewien Michał to odsłucha, to będzie w 100% przekonany, że my wcale sobie jaj nie robimy, tylko takie, tak jak iluminaci tam, wiesz, że sobie w kreskówkach coś przebijają, to my też niby tak w żartach, ale wiesz, tak.
0: No to jest właśnie w tym wszystkim najgorsze, że ktoś, słuchaj, wyśle mu to nagranie, on odsłucha i tak smutną minę zrobi i powie, wiedziałem. Wiedziałem, że oni tacy są właśnie. To, co krawiec mówił, to w ogóle. Jednak się z Iweliosem dogadał. Wiedziałem o tym. Nie, no słuchajcie, no jaja sobie robimy oczywiście. Sama no, sytuacja. Oczywiście. Nie podchodźmy do tego wszystkiego tak zbyt serio też, bo to wiesz co, serio to sobie można podchodzić do nieszczęść, które trawią ludzkość, do jakichś tragedii ludzkich, a tu mamy społecznościowe takie sprawy. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. No i co? I jak myślisz, gdzie teraz będzie nadawał Klot?
1: No, w radiu, które jest... W nocnym radiu, tak. Albo Empire Town z Mark Hip stanie i tam się pojawi możliwość nadawania, no bo nie, sorry, kurde, no nie oszukujmy się. 3000 zł na rok radia, no to nawet Grzesiek tyle nie wydaje na nasz serwer. Wydaje dużo mniej, tak? No... Trochę wydaje, za co bardzo mu dziękujemy, no ale nie jest to 3000 zł.
0: Bardzo.
1: Więc...
0: Ja, tak, też bardzo. Ja też się dołączę. Bardzo. Pozdrawiamy cię, Grześku.
1: A właśnie, bo tutaj na czacie Nocnego Radia, bo sam nie strollowałeś, ale właśnie niepowtarzalny organ...
0: Przepraszam, bardzo, przepraszam, że ci przerwę. Ja sobie przypomniałem, że Grzesiek bardzo nie lubi, kiedy się mówi do niego Grześku. On to wtedy wpada w szał. Ja go tylko raz widziałem w takim stanie, więc Grzegorzu, dziękujemy. Ja się poprawiam tu, Grzegorzu.
1: A to czemu on... Dobra, Grzegorzu, dziękujemy. Panie papieżu Grzegorzu. Niepowtarzalny orgazm właśnie na czasie Nocnego Radia zaznaczył, że źle go przedstawiłeś na koniec, bo nie Grzesiek, tylko niepowtarzalny orgazm, tylko że jest właśnie taki Grzesiek Bu, który ma zajebiście podobny głos do ciebie.
0: No. Wcześniej dzwonił. Ja powiedziałem, że Grzesiek na niepowtarzalnego orgazma?
1: Tak.
0: No bez jaj.
1: No, ale serio.
0: Mega zakręcony musiałem być. Ale to, nie no, no słuchajcie, to... Grzesiek od pizzy. Ja chyba wiem, bo niepowtarzalny orgazm ma takiego awatara jak pizza.
1: On ma Matkę Boską na awatarze.
0: Ale to jest Matka Boska na pizzy się objawiła, się ser tak rozpuścił.
1: No, coś w tym jest. No, także tutaj niesnacki chyba wszystkie wyjaśnione, no ale tak jeszcze wracając do całego kontekstu, wyobraź sobie, że nie wiem, że przykładowo nawet ja wchodzę sobie na live'a, tak, no bo żeby nie brać, że to będzie jakiś tam człowiek, który jest kompletnie z przypadku, jakiś świeżo nadający, który pół roku temu rozpoczął swoją w ogóle karierę radiową.
0: Gówno nadający.
1: Tak, i wiesz, i tydzień w tydzień moje audycje są przerywane, jest po prostu kibel, jest CDS, no to i jeszcze ignoruję wszelkiego rodzaju, wiesz, wszelkiego rodzaju krytykę, jeszcze mówię na live, że no nawet nie będę czytał waszych komentarzy, bo to jedna osoba mnie tutaj troluje, no to nie będę w ogóle jej słuchał, no to odbylibyśmy taką rozmowę. A ponieważ ta rozmowa się odbyła na publicznie, co jest swojego rodzaju ewenementem w historii Paranormalium, no to podejrzewam, że wszystkie inne opcje zostały wyczerpane. gdzie naprawdę jestem bardzo neutralny. Jestem bardzo neutralny wobec Iveliosa. Mimo, że poznałem paranormalium przez teorię chaosu, no ale robienie, nie wiem. Powiedzmy, było parę fajnych projektów. Bardzo mi się podoba Bibliotekarium ze Szwikiewiczem, gdzie, kurde, człowiek, którego opowiadania czytałem 20 lat temu i teraz mogę go posłuchać i on się dzieli swoim warsztatem, to naprawdę szapoba, Ivelios. Czapka z głów, bardzo ci dziękuję za to, co zrobiłeś.
0: Dokładnie, ja tutaj dorzucę swoje 3 grosze. Myślę, że warto sięgnąć po takie mniej znane audycje Radia Paranormalium, bo trochę się zrobiło tak, że jest jedna taka audycja, gdzie są cyrki, gdzie są jakieś kontrowersje i dużo tam jest komentarzy, dużo tam się dzieje, a może przegapiacie jakieś też na przykład zupełnie inne, ale fajne rzeczy, bo tylko to się przyzwyczailiście, że słuchacie tylko jednej tej audycji.
1: Tak, a druga rzecz, za którą go bardzo szanuję, to są audiobooki, które robi. Tam jest Lucjan Znicz, tam jest Lech Szewczyk, tam jest, kurde, dobrych 60-70 godzin czytania książek.
0: Zajebiste. Ja sam się przeproszę z tym, bo tak trochę czasami to nie wiadomo po co sięgnąć. Może nasi słuchacze też mają taki problem, bo tyle tych serii, jak tam wejdziesz do archiwum, na dział Nocne Radio.pl strona, wejdziesz do archiwum, no to też mamy dużo i to nie wiadomo czego słuchać. Wszystko wspaniałe. No.
1: Dokładnie, a tym bardziej właśnie to przy okazji których ze świąt Ivelios opublikował i osobiście mu podziękowałem za to, że zrobił kompilację właśnie, bo on to, wiesz, rzucał w odcinkach, że tam czyta rozdział i tak dalej, po czym wrzucił taką, wiesz, taką MP3, która ci trwa 28 godzin. I to sobie możesz, wiesz, wrzucić w telefon, pojechać w trasę do Honolulu i, kurde, odsłuchiwać tego. Naprawdę fajna robota, tym bardziej, że to nie są książki, które sam bym chciał przeczytać, ale strasznie lubię audiobooki, więc bardzo, bardzo fajnie, bardzo wiele fajnych rzeczy obok tego robi i patrzenie na paranormalium przez pryzmat teorii chaosu, no jest takie bardzo naiwne, mi się wydaje. Więc no i w koniec końców no, teoria chaosu tutaj przyciąga różnych ludzi. W momencie, kiedy teoria chaosu trafiła na czany, no to na pewno na Analyticsach, czy jeżeli Ivelios miał tam podpięte, to zauważył bardzo duży pik. Kiedyś Login Zajęty u nas robił taką analizę, że właśnie w 2013 roku, kiedy teoria chaosu trafiła na czany, to wtedy nagle o rząd wielkości 10-12-krotnie wzrosła liczba odsłuchań tej audycji, tak? Kiedy to po prostu się pojawiło. No i wielu ludzi zwyczajnie zostało, tak? I wiesz, i aktywnie komentuje na czacie, aktywnie komentuje w komentarzach, nie robiąc sobie tutaj jakiś jaj, tylko został ten głupi chłopak, ten głupek wioskowy, który wiesz, który cały czas lgną do niego muchy. No i tyle, no. Wioska się fajnie rozbudowała i wioska się cały czas rozbudowuje, no ale w dalszym ciągu jestem głupek wioskowy.
0: Wiesz co, jak patrzę na to, co się ogólnie dzieje wokół tej afery, na to, to sobie myślę, że taki dobry podtytuł do Teorii Chaosu mógłby być. Teoria Chaosu, najlepsza audycja czanowa.
1: Wiesz co, coś w tym jest, bo... No...
0: Przepraszam, że się śmieję, ale to w sumie takie zabawne... Zabawnie się ułożyło trochę, no nie wiem.
1: Słuchaj, no nawet jeżeli jesteś jakimś turbofoliarzem, to możesz sobie posłuchać Etera, możesz sobie posłuchać Gabriela z 12 tysięcy szabel, możesz sobie posłuchać NTV, możesz posłuchać sobie Balt TV, masz mnóstwo fantastycznych materiałów. A sobie włączasz Teorię Chaosu, no tutaj ten, tutaj przypowieść o dwóch
0: świnkach. Tak, świnia, co jeden mi podłożył świnkę, taka świnia to była i wam opowiem o tym legendę, jak mi podłożył świnię.
1: Tak, i teraz przechodzimy do newsów. No, w newsach pamiętajcie, nie wspierajcie złego wilka, a potem, no dobra, no to przechodzimy do tematu. Dzisiaj porozmawiamy o pedofilii elit. No to wiecie, no w temacie pedofilii elit mam wam do opowiedzenia, że mnie tutaj służby nawiedziły, kiedy byłem we Włoszech i tutaj przyszły te służby do mnie, przyszło 15 ludzi uzbrojonych po zęby, no ale oni to chyba mnie chcieli chronić przed tymi Bilderbergami. Okej, okay, o, przepraszam, dzwoni Paweł z Żywca i 1,5 godziny później. No dobra, Paweł z Żywca, zczemnąłem się, dobra, no to będę kontynuował dalej audycji. Tak to wygląda, no.
0: Dzwoni Toady z Żywca. Mistrzu, kolejna wspaniała audycja! Jestem zachwycony, wasza spiskowość. Tak, nie, słabo.
1: Wasza spiskowość. O matko, wasza spiskowość. Jakie to jest złote, wasza spiskowość.
0: Wspaniała audycja, wasza spiskowość. Ja, nadworny, Toadie. Nie, no tak się śmiejemy. Słuchajcie, no ja myślę, że mimo wszystko, że zbyt dużo gromów leci na Michała. Chociaż ostatnio on mnie powiedział, cytuję, tutaj przepraszam, jest przed 23, ale się zdecyduje jednak, krawiec jebaniec. A czasem mówił, o tu się poprawcie, tiu, taki niby tego. Tak, ja już nie wiem, co myśleć.
1: Wiesz co, nie myśl, on za ciebie wymyślił, idźcie spać ludzie, nad nami krąży mroczne widmo zniszczenia, idźcie spać, ja was na to przygotuję.
0: No trochę tak, to wygląda. No ale wiesz, każdy ma jakiś tam pomysł na program. Myślę, że ta scena spiskowa, jak to nazwać, subkultura osób bardziej zainteresowanych spiskami, rzeczami niezbadanymi, różną konspiracją, spiskową teorią dziejów, jak zwał, tak zwał, no to jest całkiem spora rzesza ludzi. Oni też może chcą mieć swoją audycję. Wydaje mi się, że Michał mógłby być mega gwiazdą, gdyby trafił może na innych słuchaczy. Teraz ma takich, którzy traktują to jako jakąś tam rozrywkę, jakiś pretekst do zrobienia mu jakiegoś psikusa, albo, co mi się nie podoba, przeszkadzanie i psucie audycji już takie chamskie. No, ale w każdym razie jest takim, przepraszam, że tak powiem, może trochę to nieładnie zabrzmi, ale takim kononowiczem spisków trochę się stał przez to wszystko.
1: No, trochę tak, ale to wiesz, ale słuchaj, no, my też w Nocnym Radiu trochę tego doświadczyliśmy, w ten sposób się pojawiłem przecież w Nocnym Radiu, gdzie, no, nadając aktywnie, no, trzeba się liczyć z tym, że będą ludzie, którzy będą chcieli coś rozpieprzać, coś mieszać, trzeba bardzo sobie dawkować odpowiedzialność własnego słowa, tak, i to, z kim współpracujemy. No i tutaj nagle się okazuje, że wiesz, że ludzie, którzy z którymi rozmawiał na Discordzie, tak, którzy tego Discorda mu w zasadzie zrobili, ja ci potem podrzucę jedno nagranie, ale go nie publikuj.
0: Ja chyba wiem, które masz na myśli nagranie.

0: bardziej jest jakiś rytuał, że se słuchają tej audycji co tydzień, że sobie się spotykają gdzieś tam wirtualnie, bo wirtualnie, ale jednak, wiesz, uczestniczą w tym show i że mają na niego wpływ. To, co ludzi ciągnie, to że mają wpływ na jakiś show, na jakieś uniwersum. I to się stało takie uniwersum może trochę, nie? No, ale uniwersum spiskowa. No, zamiast szkolna, to spiskowa. No i tak to
1: spiskowa trochę to postrzegam.
0: Z całym szacunkiem do Michała, bo często słucham jego audycji i słyszę naprawdę mądre rzeczy. Widać, że na tych spiskach, na terminologii, na autorach i tak dalej, on się całkiem nieźle zna. A przyłapywanie go na jakichś tam przejęzyczeniach czy coś, to są wściekłe ataki.
1: No dobra, ale wiesz, ale jest mnóstwo osób, które robią coś w tym temacie. Jest właśnie, no choćby ten Eter INTV, tak? Weźmy sobie Zagórskiego i Etera, tak? Gdzie oni również byli atakowani, gdzie, nie wiem, gdzie... Nawet weźmy takiego Sanjaya, który został zaproszony do Empire Town i w momencie, kiedy się połapał, że on tutaj jest, wiesz, manipulowany, że on jest tutaj oszukiwany, to co zrobił? Po jakimś czasie opublikował zdjęcie wąsa, który do niego przyjechał. Zemścił się i naprawdę zrobił mu paskudną robotę, bo wąs taki niby, no dobra, on nie jest za bardzo anonimowy, ale w momencie, kiedy twoja morda lata po internecie z twoją anonimową ksywką, no to nie życzę tego nikomu.
0: Czekaj, bo trochę się rozkojarzyłem. Klot opublikował zdjęcie wąsa?
1: Sanjaya.
0: Sanjaya opublikował zdjęcie wąsa.
1: Tak, bo Sanjaya był kiedyś zaproszony do Empary, no i się po prostu połapał, że tutaj będą sobie ludzie z niego jaja robili. No i trochę to czasu zajęło, ale potem, wiesz, opublikował zdjęcie człowieka z brodą, rudą i tak dalej. No, że to jest wąż, że to jest agent, że on mnie tutaj próbował, zaprosił kiedyś, no i niestety coś takiego się zdarzyło. Ale wiesz, ale samo to, że miał ten lewar, że miał coś, żeby się po prostu odgryźć i zemścić, nie? Żeby zrobić coś niefajnego wobec osoby, która postąpiła niefajnie wobec niego samego. Więc można, nawet jeżeli za bardzo zaufasz, no bo niestety to jest, taki mamy klimat, tak wygląda nasz internet, że nie powinniśmy za bardzo sobie nawzajem ufać, tym bardziej obcym ludziom, że wiesz, że no, Sanjaya mimo wszystko wyszedł z tarczą, a nie na tarczy.
0: Nie wiem, zarówno ta społeczność, jak i różne tutaj audycje, uniwersa, strasznie dużo generują... jakieś syreny, generują negatywnych jakichś kwasów, agresja, jakieś współzawodnictwo, jeden, ten nienawidzi tego, ten nienawidzi tamtego. Sorry, mi się odbija od tego piwka. No i za dużo może tego, może za mało pozytywnych rzeczy w Polakach. W Polaku jak w tym, trochę jak ten kibelek, co mam na planszy właśnie. Takie toksyczne opary troszkę się unoszą może za bardzo u nas. Ale widzisz, to tak znowu będzie miał na mnie haka, powie, że o, audycja o sraniu, o kiblu i o mnie, tak? Sorry, nie, zupełnie niezamierzone po prostu akurat.
1: No dobra, skoro rozmawiamy o gównie, porozmawiajmy o teorii chaosu.
0: Nie, przestań, nie wolno tak mówić, no nieładnie.
1: Z całym szacunkiem, choćbyś się zesrał, to i tak on nie zmieni na opinii na nasz temat.
0: No właśnie. A tutaj takie pytanie, czy stały słuchacz to mógł być troll?
1: Nie, stały słuchacz jest... Zresztą stały słuchacz występował u Kuby w... Jak to się nazywało? Rozmowa w nocy. Kurde, skojarzyły mi się rozmowy niedokończone, nie przepraszam. Tak,
0: też Kuba ze stały... z nami, no tutaj.
1: Tak.
0: Może dołączy.
1: Tak? Co? A, Kuba.
0: Ja zachęcam, bo Kuba też się tu przewija, pojawia i jest obecny na czacie. Kuba, jakbyś chciał dołączyć też do rozmowy, to zapraszamy tutaj na antenę.
1: No dobra, to ja może w tym momencie sobie zakończę, bo gram w Monster Huntera i mam jeszcze parę potworków do ubicia dzisiaj.
0: A coś chyba jeszcze jakiś temat... No dobra, spoko.
1: Nie, jaki temat?
0: No wydawało mi się, że jeszcze o czymś tam mówiłeś i ci przerwałem, ale no, spoko. Jak...
1: Nie.
0: Jak i tak się rozkojarzyłeś, to...
1: No, okej. Okay. No to do usłyszenia. Słyszymy się jutro o 21:00. Nocny Marek zapraszamy na żywo tylko w nocnymradiu.pl. Do usłyszenia, cześć.
0: Oh yeah. No, do widzenia, dziękujemy. Dżingielek mógł jakiś pójść. Nocny Marek. No to głupie. Bardziej. Nocny Marek. Nie, to też słabe. Może...

Not cinematic. Clown. Ostatnio tak sobie patrzę jakiś filmik z Kononowiczem i z Majorem i Kononowicz z kimś gada przez telefon. Co? I weź pan, a pan to na kur wychodzisz, panie. I tak jakoś zaczął głos zmieniać tam. Nie, nie będzie pana. A Suchodolski tak, jak clown. Tak je coś tam do dzioba i tak patrzy z taką dezaprobatą, z takim brakiem szacunku na Kononowicza i mówi: no, jak klaun, słuchajcie. On już taki gruby, że się spas, to umrze niedługo. A ja to ja też, mnie też wyniosą. Też się, by się trzeba mnie pozbyć. O, i on ogółem to specjalnie chce, o, właśnie umrzeć, żebym mnie z domu też tu, że tak powiem, się pozbyli. Nie wiem, czy dobrze parodiuję. Majora, słuchajcie, dzięki, że byliście. Ja wracam do swoich spraw. Jeszcze trochę rzeczy muszę dzisiaj zrobić. Dużo obowiązków przede mną. Ale tak postanowiłem, że wpadnę. Trochę tutaj sobie pożartujemy, pogadamy na różne tematy. Zbieżność tematów całkowicie przypadkowa. To, że tutaj w jakichś społecznościowych sprawach, a tu kibelek, no... To, czy to nie jest dla was dziwne, że to się wszystko wydarzyło w tym samym czasie? U mnie wybija kibel i powódź i Armagedon. Tutaj jakiś Paranormalium Gate. To wszystko w jednym czasie. Jak to wytłumaczyć? Zostawiam was z tym pytaniem. Moi kochani, słyszymy się jutro o godzinie 21 w Nocnym Marku. I tam też sobie pewnie porobimy jajca. No bo o to chodzi, nie? Żeby się trochę rozweselić. Jak chcecie coś wynieść z tego i się czegoś nauczyć i tak dalej, z Wikipedię poczytajcie, a my tu się spotykamy, żeby się trochę zrelaksować, czasem też trochę odchamić, a dzisiaj było tylko chamstwo wyjątkowo. Dziękuję, dobranoc.

No, czyli ani jednego donata nie było, czyli się nie podoba taka audycja luźna, fajna, dowcipna, super, dopracowana, ciekawa, która bawiąc uczy i tak dalej, to się nie podoba, tak? Bo nie było donata. Dobrze, to sobie tu notuję. Dobrze, teraz mamy, to, następnym razem będę tutaj nudy, jakieś napudy i smrakloki wam serwował. Trochę sobie odpocznę od robienia sobie jajec, już nie będzie, teraz ja wam pokażę teraz, ja wam dam. Także nagrabiliście sobie, do usłyszenia, strzelam focha, dobranoc, cześć.

0: rodzino Nocnego Radia. Tu Ania z Trójmiasta, a z Dolnego Śląska sam...
1: Gamba, witam.
0: Witamy was. Słuchajcie, dzisiaj mam tak naprawdę dwie okazje. Jedna to taka, że właśnie Ania sobie wymyśliła, że zrobimy takie postpandemiczne nocniki 2022. To się odbędzie prawdopodobnie w dwóch, a nawet trzech fazach, bo dzisiaj chcemy zebrać

0: od Was Wasze propozycje kategorii. Chcemy, żebyście już przemyśleli, kogo byście tu nominowali. Może zaproponujcie siebie. Pokażemy Wam tutaj taki formularz, stworzyłam, gdzie będzie można wpisywać właśnie swoje propozycje. Potem pewnie dopiero z nich będziemy jakiś tam 5 nominatów wybierać i niewykluczone, że będzie konieczny następny formularz, ale mam nadzieję, że na tym jednym się skończy. No i w ogóle chcemy przemyśleć, czy w ogóle komuś potrzebne są te nocniki 2022. A druga okazja, słuchajcie, jest taka, że tutaj organizuję Wam takie przyjęcie, niespodziankę na okoliczność mojego pierwszego roku zakończonego w Nocnym Radiu, bo tak, dokładnie rok temu byłam tu na antenie pierwszy raz w roli współprowadzącej i z tej okazji taki wirtualny torcik, kawka, piwko, co tam macie, a przede wszystkim zabawa, zabawa, także dzisiaj koniecznie dzwońcie, bo... Tak, zagramy sobie tutaj w takie nocnikowe czułko. Gumball, znasz taką zabawę czułko?
1: No, za dużo tego się nagrałem w technikum. Tak, tak. Znasz.
0: To zrobimy taką właśnie wersję nocnikową. Ja na przykład sobie wymyślę, jakim nocnikiem jesteś ty. Możemy zrobić taką próbkę. Już mam w głowie pewną osobę. I teraz zadawaj pytania, a ja ci będę cię nakierowywać, tak lub nie.
1: Czy próbuję zawsze wszystko wyjaśnić?
0: Tak. A to prawie wszystkie nocniki takie są.
1: kurczę, no to w sumie drugie pytanie. Czy mam psa?
0: Nie.
1: O kurde, trudne. To w sumie będzie takie, to w sumie by wytłumaczyła wszystko, ale co tam, wszystkie chwyty dozwolone. Mm-hmm. Czy mam mikser?
0: Nie.
1: A, czyli nie krawiec.
0: No.
1: Kurde, tak myślę sobie, jakie są, a może tutaj ktoś na czacie da pytanie?
0: Bo ja
1: mam pustą głowę, szczerze powiedziawszy, tak się teraz zastanawiam, co to może być, jakieś takie dobre pytanie. O, czy, no w sumie to dużo od razu wykluczy, czy jestem kobietą?
0: Nie.
1: Nie, mówisz, że nie ta opcja. Mhm. Czyli wykluczamy od razu parę osób.
0: Mhm. Tak, te nieliczne kobiety, które jeszcze dzwonią do nocnego radia.
1: Tak.
0: No właśnie, zapraszamy czatujących do zadawania pytań. Bawcie się w czułko. Nie ma psa, nie ma miksera, nie jest kobietą. Kto to może być? Jaki inny nocnik? Nie, aż tak to nie jest gambolem, nie.
1: Nie, to byłoby. Aktualnie nadaje, to znaczy w przeciągu roku?
0: Dobra, może wyjaśnię tak, że po prostu ja jako nocniki tutaj traktuję wszystkich, tak? W sensie nie tylko jakichś tam redaktorów i redaktorki, tylko ja za nocniki uważam wszystkich tych, co dzwonią, czatują i tak dalej. I te nocniki, które sobie tu wymyśliłam za zeszły rok, to mają przede wszystkim właśnie oczywiście wyróżnić tych, co się udzielają na czacie, dzwonią.
1: To będzie trudne, bo ja mam dosyć problem z nickami, ale poczekaj.
0: Poczekaj, są pytania z czatu. Czy to Zenon? Nie, to nie Zenon. Czy mieszka w Polsce? Tak, mieszka w Polsce.
1: O, to myślałem, że Grzesi od pizzy.
0: Nie.
1: No niestety nie, ale to w sumie dużo eliminuje, bo jest dużo osób. Czy ma związek z żywnością?
0: Nie, to nie jest KGB Rut. Ale już tak, lubi z tobą polemizować, o tak bym to delikatnie nazwała.
1: Polemizować, coś ze mną lubi? No to raczej dużo osób się lubi ze mną spierać.
0: O, tak.
1: Kurczę, kojarzę, ale teraz nikt nie przypomnę sobie. Dobra, czaty, to teraz wy musicie spróbować zgadnąć, bo ja prawdopodobnie wiem, ale nie przypomnę sobie niku. Więc teraz, czy ktoś tutaj przypomni sobie?
0: Czy cierpi na dyspracje? Nie, nie cierpi nie. na dyspracje, wręcz to przeciwnie. Nie jest to adwokat i nie jest to Czektul.
1: I nie jest to Etam.
0: Nie jest to Etam. Mhm.
1: To już Etama wykluczyliśmy, pytając się o psa. Mhm. Bo,
0: tak,
1: bo,
0: tak.
1: No. Czektul na pewno nie.
0: Bo nie wiem, czy mogę podpowiadać. Nie wiem, jak już podpowiem, to będzie wiadomo.
1: Nie, to będzie wiadomo. Aha. Dużo osób się ze mną spierało, ale ostatnio się ktoś ze mną spiera. Właśnie, czy miało to związek z prawem jazdy?
0: Nie.
1: Czy nie ta osoba? O kurde. Jak ty się tak lubi ze mną spierać? To teraz ja nawet nie wiem. Skonfundowałaś mnie.
0: O, Jola zgadłam. A nie, to szałowa patologia była pierwsza. Szałowa patologia, ale zaraz Jola, Gosia, założę się, że wszyscy wpadliście na ten pomysł jednocześnie, także gratulacje. Tak, chodziło o wudza.
1: Brawo, brawo. No. Jesteście mądrzejsi od techniko-klasisty.
0: Także jeżeli ktoś ma ochotę się zabawić z nami w coś takiego na żywo, tak właśnie, był na randce z Anią w Krakowie, nie na randce, na spotkaniu, o tak, trzeba to nazwać. Także kto ma ochotę się z nami w coś takiego zabawić, a przy okazji zaproponować jakieś kategorie właśnie, w których moglibyśmy te nocniki sobie tutaj przydzielić, może siebie zanominujcie, jak się tutaj...
1: Kategoria, osoba ta, która obudziła się z ręką w nocniku.
0: O, o właśnie, właśnie. No tutaj właśnie wiadomo, kto tutaj studził moje zapały, jeżeli chodzi o zrobienie tych nocników, bo ja tutaj już pomysł na to miałam w grudniu. No i tak potem stwierdziłam, a może faktycznie to jest bez sensu, ale wiecie, potem widziałam te nagrody, które sobie tam inne kanały rozdają, przyznają właściwie innym, no i tak sobie pomyślałam, że w sumie czemu nie, czemu takie gówno radyjko jak my nie zasługuje na to właśnie, żeby sobie też tutaj się w takie coś zabawić.
1: To ja zrobię, to ja ogłaszam oczywiście tutaj kategorię, od razu nominację i od razu nagrodę, bo już wiem, kto wygra. A kategoria najlepsza audycja urodzinowa.
0: Otóż to, zgadza się, zgadza się. Tutaj właśnie może Gambo za często nie nadaje, ale też właśnie tak, my też możemy sobie tutaj siebie przecież nominować.
1: Oczywiście żartuję, nie będę tak siebie nominował. Ja akurat stwierdzam, że jak już miałbym gdzieś siebie nominować, to raczej jakiś duet, bo chyba najczęściej w tym roku właśnie nadawałem w duetach, czy to z Etamem, czy z tobą, no, czy z Czektulem. Można powiedzieć, że no, w sumie współprowadzący praktycznie, chociaż zdarzało mi się nadawać też samodzielnie.
0: Tak, tutaj właśnie mamy taką kategorię, audycja roku, także właśnie urodzinowa audycja Gambola, urodzinowy Before After jak najbardziej, też gdybym ja miała swoje nominacje wystawiać, to oczywiście byłaby to ta audycja. Co my tu mamy, jakaś inna? No na przykład warsztat Czektula, ale życie na wsi, ponieważ no właśnie tak to często bywa, że mamy tam jakieś swoje tematy. Tutaj w warsztacie Czektula wiadomo, najczęściej to są jakieś rzeczy związane z komputerami, sieciami, ale najwięcej wyświetleń miała ta audycja, gdzie opowiadał o swoich robótkach na roli, w ogrodzie. Także myślę, że od Czektula to by była ta audycja, gdyby patrzeć, gdyby iść ilością wyświetleń oczywiście. Ale mówię, może macie takie swoje ulubione audycje.
1: No, ja w sumie też mam tutaj parę takich typów co do właśnie kategorii. Bo ten link już dałaś, czy dopiero będziemy wrzucać do tego, do tych doksów?
0: To może to pokażę to, jak to wygląda. Tutaj ja ze swojej no, to nocne zmiany, to takie właśnie luźno-gadkowe moje nocne zmiany też się największą tutaj popularnością cieszyły, właśnie tam, gdzie nie było jakiegoś konkretnego tematu, nie było gościa. Więc to były takie właśnie Czerwona Łata, czyli radomskie opowieści. To było to. Tutaj, żeby jeszcze zakończyć tematy audycji, roku, to właśnie mówiłeś a propos tych duetów, to mieliśmy taką audycję, nie wiem czy pamiętasz, Gabinet Cieni.
1: Oj, tak, tak, pamiętam, nawet chyba robiłem do tego miniaturkę.
0: Tak, tak. No wtedy był taki pomysł z mojej strony, czy nie moglibyśmy założyć jakiejś partii nocno-radiowej i tam rozsadzić ten serial od środka.
1: Nadal na czasie.
0: Ale wiesz co, spójrzmy na to realnie. My nie bylibyśmy w stanie przejść tych wszystkich procedur, dotrzymać tych terminów, tych podpisów pozbierać. Bo wiadomo, wybory to będzie temat w tym roku 2023. Mój pomysł jest taki, że każdy z nas idzie do innej partii. Na przykład ty, Gabol, myślę, że świetnie byś tam się nadawał na takiego naszego agenta w partii Razem. Etama wysyłamy oczywiście no, do Konfederacji, on tam wszystkich zna, także taki byłby z niego agent, myślę, mało tam utajniony. Ja to nie wiem, gdzie bym pewnie poszła. No pewnie bym poszła do PO tam, nie wiem, gdzie bym się tam mogła przytulić. Krawca. Gdzie byśmy takiej partii byśmy Krawca mogli wysłać? Może do Nowej Lewicy, nie? Bo oni tam, te stare komuchy, to oni tam lubią pić, to tam nie wiem, czy ktokolwiek z nas by tam wytrzymał te ich tam rajdy.
1: No to Krawca do SLD.
0: No. No, czy jeszcze jakaś partia nam zostaje? Jeszcze kogoś możemy obsadzić? Czektula musimy gdzieś wysłać. Czektul, jesteś na czacie? Nie ma chyba Czektula na czacie.
1: Nie, nie może
0: się wywołać. Czektul, do jakiej partii? Może byś poszedł do PiSu? Nie, Boże, do PSL-u, bo to masz pojęcie właśnie. No, do PSL-u, tak, do PiSu.
1: Zostanie rolnikiem.
0: A czy ja już kogoś mówiłam, kto mógł iść do PiSu? Musimy kogoś do PiSu wysłać, to jest najważniejsze. A wiem, do PiSu Furiata wyślemy, tak, on to lubi na tym przechodzić do spowiedzi. To on tam zniesie te wszystkie wizyty na tych mszach, na tych miesięcznicach, także Furiat do PiSu. Co wy na to?
1: Jeszcze jak. A ja tu w ogóle patrzę się na tą kategorię pierwszą, najbardziej wyczekiwany nocnik. I ktoś by tu powiedział, że pewnie Etam. Nie, ja zawsze wyczekuję Kunrada 44. Rzadko dzwonię, jak nie wiem. Ale ja bardzo lubię go słuchać. Dużo osób tak różnie, ale ja powiem szczerze, że jeżeli miałbym na kogoś zagłosować, to Kunrada. I wiem, że był w tym, znaczy w tamtym roku, bo ten już jest 2023, ale w tamtym roku wiem, że dzwonił, więc mogę spokojnie na niego zagłosować.
0: Tak, no tutaj właśnie widzicie ten formularz. No pierwsza właśnie ta kategoria, ten najbardziej wyczekiwany nocnik, czyli ten, który dzwoni, bo to wy tutaj nam tworzycie to radio. Myślę, że tu z tą kategorią to nie ma problemu. Tutaj chyba każdy ma swojego ulubionego dzwoniącego. To tu nie będzie problemu. Tutaj właśnie macie tekst na taką krótką odpowiedź. Także myślę, że chyba po jednej osobie, nie? Trzeba tutaj wpisywać.
1: No tak, dokładnie. Pojedynczy wybór.
0: Tak,
1: no.
0: Pojedynczy wybór. Wymagane, ja tu wszystkie odpowiedzi wymagam, nie ma, że tam na jedno odpowiecie. No chyba
1: ja, to... Jak będzie jakieś niewypełnione poprawnie, to jak w tym, to będzie nieliczony głos.
0: Druga kategoria, którą proponujemy, to ulubiony czatujący nocnik. To myślę, że też nie powinno być problemu. Tu jakiegoś screena wrzuciłam, ale...
1: Oczywiście, że Furiat.
0: tylko furie, to może też dzwoniący ulubiony, kto wie, kto wie.
1: Kto wie, ja już wam mówię, na kogo ja głosuję, będziecie znali moje głosy. A jak wygrają te osoby, to wcale nie jest ustawione.
0: Potem mamy taką kategorię nocnik komentujący. No i tutaj też wrzuciłam screena z jakichś tam komentarzy. Nie bez powodu jest Nina jako pierwsza, bo uważam, że ona tutaj bryluje w tych komentarzach.
1: I chyba wygra, chyba rzeczywiście wygra.
0: Tak, to jej się należy, także no...
1: Czasem takie, kurczę, robi rozprawki w komentarzach. Znaczy nie mam przeciwko nic, tylko tak mówię, że komuś tak się chce.
0: No, to pełen szacun, pełen szacun. Ja w pewnym momencie stwierdziłam, że Nina to jest właściwie taki kolejny redaktor, tylko po prostu właśnie komentujący. Bo ona tam dużo tymi komentarzami wnosi, ale na przykład też lubię komentarze Łukacjusza, bo on timeline'y wstawia, znaczy te timestampy, tak? Gdzie kto dzwoni, o jakiej, w jakiej tam minucie audycji. I to też jest bardzo przydatne. Także Łukacjusza komentarze z tymi właśnie czasówkami też są moim zdaniem bardzo fajne. Także no myślę, że z tymi trzema pierwszymi kategoriami one są, że tak powiem, obowiązkowe i myślę, że tu nie będzie żadnego problemu. No i mam taką kategorię może trochę kontrowersyjną. Najbardziej lizusowaty nocnik, ale zrobiłam ją ze względu na siebie, bo uważam, że jestem takim lizusem trochę, nawet bardzo.
1: Ja myślę, że jest coś bardziej lizusowaty, tylko kurczę, teraz nie mogę sobie przypomnąć. Jak przypomnę, to powiem.
0: A może ja ci przypomnę, bo mam też takich, którzy spokojnie mogą ze mną konkurować. Jak najbardziej furiat w tej kategorii także.
1: Tak trochę, ale raczej bym go tam nie stawiał, ale okej.
0: Arwial jest tutaj, no zawsze nam tutaj słodziaki wysyła, kwiatki, jacy jesteśmy wspaniali. Ktoś jeszcze?
1: No właśnie, kurczę, często dzwoni, to może od razu powiem, to pewnie go wyczaicie, kto to jest, bo ja dzisiaj jestem trochę, jak to się mówi, wczorajszy. Nie pierwszy, spokojnie. To jest dzwoniący, który zawsze troluje trochę. To znaczy on ma takie podejście trolujące i jakby to powiedzieć, często jakieś takie rzeczy mówi, które YouTube nie do końca by się zgadzał. Pamiętam, że raz jak do mnie zadzwonił, to zaczęliśmy mówić, znaczy zaczął rozmawiać na temat niewolnictwa w Polsce, że można byłoby założyć. Także jak ktoś pamięta tamtą audycję, to powinien od razu skminić, co to jest.
0: Tylko Michał ja Dabliński?
1: Właśnie, Michał, no właśnie. Tak czułem, że coś na M. No, mi się, miałem właśnie. Miałem właśnie go na myśli. Uważam, że on jest trochę takim lizusem Krawca, ale w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: No. Gumball, ja bym do ciebie miała prośbę, żebyś teraz czata obczajał, bo ja nie mogę się tutaj teraz przerzucać między tymi, bo mam też...
1: Tak, patrzę. Ja w ogóle sobie okno otworzę, bo... Gorąco, mimo że zimno.
0: To może skręć lepiej grzejnik, zamiast otwierać okno.
1: Nie, kto mi zabroni? Ktoś mi sprawdzi, ile ja mam temperatury w domu?
0: Jeszcze nie, ale kto wie. No, kolejna kategoria, najbardziej czarująca para nocników, czyli kto się czubi, ten się będzie czubił jeszcze bardziej. I ja tu mam swoje typy też. Czy ty, Gumball, nie chcę jeszcze na razie sugerować, czy ty, Gumball, miałbyś tu kogoś?
1: Kurde. Znaczy zawsze mi się Etam z Zenonem kojarzył, ale raczej oni nie rozmawiali chyba w 2022, bo to był dla mnie taki, że oni zawsze się sprzeczali, to nie było wyjątków.
0: Etam wiele osób odpala, także tutaj Etam był kilka razy być nominowany w kilku parach spokojnie.
1: Kurczę, no tak ciężko, powiem szczerze, że jakoś tak Może Jola.
0: Jola z wudzem, tak najbardziej.
1: Tak, tak, właśnie Jola z wudzem. A tak poza tym, no ciężko, ciężko. Coś w tym roku za mało było dram.
0: Za mało dram.
1: Za mało.
0: No tak, właśnie, trochę cierpiliśmy. No ale były jakieś tam, jakieś było może Zenon z Michałem Dublińskim właśnie. Nasza drama.
1: Gosia i Bierut, o kurczę, ale
0: tak, to trochę... Tak, to też mój pierwszy typ był, Gosia z KG Bierutem, jak najbardziej, taka, takie czatująca, czarująca para. Także widzicie, no jak się zastanowić, to są takie pary, jak najbardziej.
1: No jeszcze jak, jeszcze jak.
0: No, ty też Gumball odpalasz kilka osób.
1: A Mata tak.
0: Odpalasz, no, wódza ja... odpalasz, także spokojnie też można ciebie wrzucić tutaj do
1: A
0: tej kategorii.
1: A to jest najlepsze, że ja głosuję na tą samą partię co wódz. Ja nie wiem. No, ja głosuję też na Konfederację, a wódz tutaj... Nie wiem, może ja powinienem na lewicę zacząć głosować.
0: Do partii Razem się zaciągnij, słuchaj. To by było super, gdybyśmy się z list tych partii dostali do tego Sejmu.
1: Tak, od razu będziemy budować nową Polskę. A ty myślisz, że co, ci politycy to razem nie piją?
0: Oczywiście, że tak. No wiem, zdaję sobie sprawę, że wiesz, kamera się odwróci, oni i tak dalej tam razem. Przecież oni przechodzą tam z tej partii do partii, jak im tam pasuje, nie?
1: No, jeszcze jak.
0: No i następna kategoria, zaginiony nocnik, za którym tęsknię najbardziej.
1: Chyba u mnie będzie profesor, jak on był? Kurczę, ja wszystkich dzisiaj zapominam, naprawdę, to jest niewyspanie się, ale profesor, to będziecie wiedzieć, o kogo chodzi. Ale nocnicy wiedzą.
0: O, czekaj, Etam dołącza. Mam nadzieję, że mi się go udało dodać.
1: No Etama to nie mógłbym dać nagrodę zaginionego nocnika.
0: Halo Szczecin?
2: No już Szczecin jest, już jest na linii. Mnie tutaj donieśli o gali jakiejś, myślałem, że ktoś się będzie bił, a tutaj...
0: Nie gala, w ogóle na razie zapowiadamy. Proponujemy nasze kategorie, nominacje takie od nas, także to dopiero początek.
1: No, może mnie pobudzi, że tam tylko może nie fizycznie.
2: Nie, no właśnie ja się sam pobudzałem. Znaczy nie myślcie niczego brzydkiego, że się pobudzałem. Po prostu spałem strasznie długo i wszedłem na antenę, zacząłem nadać, a mówiłem gala u Krawca. Ja myślałem, że Krawiec gdzieś tam taki jakiś ten będzie nadawał jakiś tam NMA czy coś.
0: Z oktagonu jakiegoś.
2: No dokładnie. No drama, ta, czy ja tam coś słyszałem, kto, że ja z Zenonem się nie zgadzałem. Nie, no w 22 żeśmy mieli dramę.
1: Ale to tak wiesz, to raczej chodziło, że tak ogólnie tak. Widać takie spięcia, nawet jak ty ich nie masz, to one gdzieś są. Ale jeszcze wrócę do tego, co miałem powiedzieć. Ja już wiem, jaki to profesor, ale nie powiem, bo w sumie podoba mi się ta tajemniczość. Tutaj dużo osób ma swoje typy, to w sumie dobrze.
0: Dobra, ale może sobie zagramy w to czułko.
1: To może Etam teraz będzie odpowiadał, bo...
0: Tak.
1: Ja to dobry pomysł.
0: A ja ci tutaj napiszę na tym Skype'ie, albo może ty zaproponuj, chcesz kogoś...
2: Ale co mam zaproponować?
0: Nie, to Gumball. Gumball mi zaproponuje na czacie tutaj, wiesz, Gumball tylko na moim Skype'ie.
1: Okej, dobra, już mam.
0: Tylko na prywatnego mi pisz, nie?
1: Dobra. Na prywatnego czy na nocnego radia?
0: Nie, lepiej na prywatnego, żeby mieć pewność, że noc, że to...
1: No. Okej,
0: dobra, no to mamy tutaj nocnika. Etam, pytaj.
2: Ale o co? Znaczy...
1: Uznajmy tak, że ty technicznie nim jesteś. I musisz się dowiedzieć, kim jesteś, więc pytaj się o jakiej rzeczy.
2: Czy jestem z Irlandii?
0: Nie.
2: Czy miałem audycję pożegnalną?
0: Nie.
2: Często dzwoniłem?
0: Tak.
2: Zaginąłem w 2022.
0: Tak.
1: Kurde, jak Akinator.
0: Idzie jak burza.
2: Byłem tylko dzwoniącym, ale nie nadającym.
0: Tak.
2: Kurka wodna.
1: Kurde, jesteś bliska.
0: Gambol, jak tam czat? Czy ktoś z czatu może zgadł, pomógł tam Etamowi?
1: Nie, jeszcze nikt nie pomógł. Ja patrzę się cały czas na czat, ale na razie nic takiego.
2: Znaczy ja podejrzewam, kogo macie na myśli, ale to by nie chodziło o 22 rok.
1: Jedna osoba zgadła, ale jeszcze nie powiem, bo Etam nie widzi. Także
2: widzę, ja już widzę, o kogo chodzi. Ale nie powiedziałbym na pewno, że chodzi o Dariusza.
1: Aha. Czyli patrzyłeś na czat? No tak, tak.
2: Znaczy, nie, czy teraz spojrzałem akurat, bo jak powiedziałeś, że widzi, nie widzę, to widzę, bo mam odpalony czat, ale nie zgadłem.
0: Tak, zgadłem. Akurat tutaj Dariusz pasuje właśnie do tej kategorii zaginiony nocnik, no bo tutaj wiele osób za nim tęskni, zastanawiamy się, gdzie on się podział. No i szczerze, fajnie by było wiedzieć, co tam u niego słychać.
1: Odleciał na planety.
0: Tak, gdzieś z jakimiś plejadiankami, tam się musi zabawiać. No bo go tu dawno nie było. No i trochę się martwimy. A ty, Eta, masz jakiegoś nocnika, za którym tęsknisz?
2: Za którym tęsknię? No tak. Znaczy, jeżeli tak można to nazwać. I to jest wielu nocników, bardzo, bardzo dawne czasy dzieje. Po pierwsze to będzie, no właściwie na równi bym mógł takie, jeżeli mam, no nie będę stopniowo, po prostu wymienię tak, jak mi przychodzą do głowy. To jest Bite Eater, Furak na pewno Zenon w starej wersji, jeszcze zanim zacząłem mu się spięcia robić w tych, zanim stał się Zenoniukiem, czyli przed agresją na Ukrainę.
1: Na Ukrainę.
2: To jest akurat głupota, bo to Ukraina...
1: No dobra, ale pomijmy ten temat.
2: No dobra, no już nie będziemy wynikać szczegóły, że to oni zaatakowali pierwsi, a Rosjanie się tylko bronią. Dobra, teraz tak. Kto jeszcze? No, profesor Reniuch, ale to wiadomo, z jakiego powodu. Wbrew pozorom Q, ja go tak na niego mówię, zawsze mówiłem Q, czyli Kunrad wasz. Chociaż myśmy się często też tak może nie sprzeczali, ale nie zgadzali w pewnych rzeczach. Skała dobrze mówi, ale... To jest kompletnie nie moja parafia.
0: Ale on dzwoni czasem. To nie, on nie zaginął. A profesor Leniuch też się odzywa czasami.
2: Aha. No dobra, no ale to tak bardzo rzadko, nie? Znaczy, no musiałbym też wymienić Blachę w zasadzie, no bo Blacha to tak, ale Blacha to on tak ogólnie zaginął.
1: No raczej będzie ciężko z takimi osobami, bo to raczej chodzi o zaginionych. Znaczy w sumie nie wiem, jeżeli będzie dużo z takich typów poprzednich lat.
2: Edyta Storunia. Młoda, obiecująca lekarka. Skończyło się małą dramą internetową. Podobno przeze mnie, ale to była akurat nieprawda do końca, bo to był po prostu czeski błąd. Kto jeszcze? To jeszcze. Sandra płacząca.
0: Sandrita, ale ona też ostatnio dzwoniła.
2: Też była.
0: Odnalazła się.
1: To może do kolejnej kategorii
2: ale
1: przejdziemy.
2: Już nie płakała.
1: Bo kolejna kategoria, w sumie jestem ciekawy tutaj.
0: Król trollingu. Etam, kogo byś tutaj zaproponował?
2: Znaczy, wy o tym nie wiecie, ja tego tak nie lubię nazywać, ale Ja was bardzo często troluję. Zawsze. Zawsze i wszędzie. Tylko ludzie to odbierają za bardzo poważnie po prostu to, co ja mówię. Ja, mimo, że ja kiedyś bardzo mocno zaznaczyłem i to kilkukrotnie, że to, co ja czynię, mówiąc czy u siebie, czy tutaj, czy gdziekolwiek indziej, to trzeba traktować pi razy drzwi razy 15 i po prostu wiedzieć, że to jest mój substytut towarzyski, bo ja się tak w realu, no poza tymi ludźmi, z którymi z psami chodzą, to się w realu nie spotykam, no i po prostu no w ten sposób odreagowuję, no. Ja też jestem istotą stadną, że tak powiem, nie? No i wy jesteście tym moim stadem, tylko takim, że tak powiem, bardziej nienamacalnym, no.
1: Okej. W sumie sam sobie nagrodę, sam sobie wybierasz, ale okej.
2: Czy nie, dobra. Mówię jako propozycję, bo ja nie wiem, czy tam są ode mnie lepsi, czy gorsi, nie?
1: No, nie wiem, zobaczymy, jak wyjdą głosy. Ja na przykład, jeżeli miałbym kogoś tutaj nominować, myślę, że mimo wszystko Dariusz. Ja myślę, że Dariusz to jest taki ponad troll, bo on już wkroczył na taki poziom trollingu, że on po prostu żyje w tym trollingu. On już jest jednością z tym wszystkim.
0: Ja tutaj bym też innych takich osoby zaproponowała. Nie wiem, czy pamiętacie taką akcję, jak Divide et Impera nas tutaj trollował, że na kanale Meczyki mówią o nocnym radiu, gdzie ja nawet nie wiedziałam, co to jest za kanał. No to jakiś tam popularny kanał, na którym się mówi o piłce nożnej. Także taki delikatny trolling tutaj też był. Kogo ja tu jeszcze miałam z tych, co nas... Piotr, który tutaj, no ostatnio to już się odkrył. Mówił, że jest gejem i że chce zadzwonić. Także myślę, że on też. Nie wiem, czy to.
2: Ja nie wiem, czy to ktoś ode mnie z rodziny nie jest czasem, bo on ma nazwisko takie, które kurde mi tak tutaj coś mówi.
0: Nie wiem, czemu mi kurczę nie wyskakuje to na tym. Nie widzicie tego Piotra, nie? Ajajaj, coś mi się tutaj nie chce przełączyć na tym OBS-ie.
1: No nie. Popsuła się.
0: Coś się popsuło, no. Niedobrze. Niedobrze. No i jeszcze jest taka Natalia, nie wiem czy kojarzycie, maturzystka, która tutaj się odzywa na czacie czasami. Może niby do Wrocławia na studia, czy we Wrocławiu, coś tam i o, to też mi trollingiem trochę pachnie. Także taka sytuacja. No i tutaj taki deep trolling, no to mi się wydaje, że psycho to jest taki nasz tutaj, już tutaj wcześniej Łukacz pisał, że on by się tutaj nadawał najbardziej na tego trolla. Ale nie wiem, czy on w tych poprzednich nocnikach już nie zwyciężył, co?
1: No, chyba wygrał coś tam. Nie pamiętam, kurczę, trzeba byłoby przejrzeć wygranych.
0: Tutaj to Misiu się pyta, kim był doktor Piotr Napierała na czacie. A to ten autor tej książki. Dobra. No. No tutaj Night Market potwierdza, że to faktycznie Natalia to bankowo troluje Krawca, no. Też takie mam tutaj podejrzenia. No dobra, jakie to mamy następne kategorie? Oprócz tego trolla, nocnikowe słowo roku, żeby nie powiedzieć drama roku. Jakie tu wasze propozycje?
1: Brewer.
0: Brewer?
1: Brewer.
0: Brewer. A ty, tam?
2: Znaczy jednym słowem to trudno. To trudno im powiedzieć, ale taką dramą roku.
1: Znaczy nie, tu chodzi o po prostu słowo roku. No coś, co się powtarzało, nie musi być akurat drama, ale chodzi po prostu o słowo.
2: To nie wiem, nic takiego nie zapamiętałem, szczerze mówiąc.
0: A ja zapamiętałam jedno twoje słowo, Etam, z zeszłego roku. Ale słyszałam już, że w tym roku też powtarzasz. Perlator.
2: Jaki? Perlator. No tak, no perlator. Dzisiaj nawet mówiłem o perlatorze. O tym, że się zepsuł perlator mojego taty, bo myślałem, się kran cały zepsuł, zacząłem ciągnąć i urwałem stoper.
1: No ja bym powiedział opakowanie blistrowe, ale to są dwa słowa.
0: Ja bym jeszcze powiedziała orzeł, nocnikowe słowo roku, ale to już może zostawmy. I na pewno inflacja.
1: O, inflacja to chyba słowo polski roku. To w ogóle, to poza nas teraz radio wykracza. Myślę, że... O, dyspraca.
0: Dyspracja, tak. Dyspracja. No i onuca, koniecznie, tak, onuca, tak. Myślę, że tutaj są te słowa właśnie onuca, dyspracja.
1: Donaty.
2: No, ja dzisiaj pomyślałem sobie o donatach, że donaty by można było taką jakąś piosenkę przypiąć do tego. Była taka grupa Aha i śpiewała Take On Me. To właśnie PayPal Me śpiewać.
0: Tak, tak. No dobra, co my tu mamy? Następna kategoria. Audycja roku. To już tam, to wiadomo, każdy sobie najlepiej wybierze. A ty, Etam, zapamiętujesz jakąś tam audycję, czy... To ostatnio słyszałam nawet z tymi tytułem tych audycji masz problem. Ostatnio nie mogłeś sobie
2: ja przypomnieć. Zapamiętałem, najbardziej zapamiętałem audycję z 24, czyli z moich imienin, kiedy kłóciliśmy się, żeby fotografię zobaczyli na tym, bo im się nie chciało popatrzeć, że Photoshopa zrobili na wszystkich serwisach z Kijowa, nie? Że tam jak tam uciekają. Przecież to była głupota kompletna, bo te kamery i to 6 sztuk było dostępne z tej ulicy na kamera online, czy tam kamery webcam.com, czy jakoś tak. Ja mówiłem, wejdźcie, zobaczcie. A ci nie, że ja pierdolę głupoty. Nie, no to takie tam. Ale ja mam nawet pomysł na nową kategorię. Największe lenistwo roku 2022.
0: No dobra, największe lenistwo.
2: Drugiego lutego 2022, same dwójki, zadeklarowałem się, że kto wpłaci Kraftowi najwięcej, dostanie ode mnie paczkę.
1: No Jezu, i to nie jedną.
2: I tą paczkę właśnie patrzę na nią w tej chwili. Leży zaadresowana, wszystko, nie? No, lenistwo roku. Ale nie przejmuj się, Kloki, dotrze do ciebie, jest jeszcze 23 rok. Także
1: razem z moją klimą dotrze.
2: No. Także nie, no ja jestem, ja naprawdę mam problemy z wysyłaniem, dlatego staram się mało rzeczy wystawiać na Allegro.
1: Trzeba tirem do Etama podjechać, zbierzemy wszystkie rzeczy.
2: No. Ja po prostu taki jestem. No, odkąd zlikwidowano mi punkt pocztowy pod nosem, to mam problem, a paczkomaty to nie jest moja bajka. Nie wiem, jakoś mi się źle kojarzą te skrzynki, takie szafki stojące na ulicy. Prawdopodobnie będę jedynym nocnikiem, który nigdy tego nie będzie używał.
0: Nocniki roku, które nie wysyła, nie odbiera paczek. O, właśnie tutaj to mi się żali, że nie tylko nie wysyłasz, ale nawet nie odbierasz.
2: No dobrze, w tym akurat jestem konsekwentny, tak. Wyobraźcie sobie, że na przykład do mnie w ciągu ostatnich kilku dni dzwoniło lub pukało, bo to jakieś były akcje montaży, demontaży, jakieś wodomierze, cholera wie, co tam to jeszcze było. Kupę osób, ale ja mam taką przypadłość, że ja nigdy, ale to absolutnie nigdy, nawet nie podchodzę do drzwi, nawet nie patrzę przez tak zwanego Judasza, czyli wizjerek, jak to mówił pan Balcerek, kiedy jestem nieumówiony. Po prostu w ogóle nie, już nauczyłem czegoś takiego, że nawet niektórzy ludzie mają takie coś, że się wzdrygną, nie? Że chcą wstać. Ja nawet nie mam, ja po prostu totalnie to ignoruję. Tylko umówione osoby. Tak mam po prostu.
0: Audycję tutaj przebiegliśmy, a tutaj mam też taką kategorię, słuchajcie, najlepszy filmik nocnikowy. No i właśnie ktoś powie, że no nie kręcimy filmików oprócz Tomisia, że w sumie Tomisiu mógłby tutaj tą całą kategorię zapełnić, ale pojedyncze filmy udało się tutaj nam nakręcić jednak. Właśnie tutaj Krawca to byśmy nominowali, ja bym nominowała za film Działki, czyli o Wigilii 2021, ale film ukazał się dopiero właśnie w 2022 roku. Kolejny filmik to właściwie seria tych shortów Czektula, kiedy był na swoich włoskich wakacjach i nie tylko włoskich, tak, to tutaj bym go nominowała. Ciebie Gumball, albo na przykład właśnie za te konwenty dla zabieganych, albo słuchaj, no tutaj Tomisia chyba za ten Living Walk Mini Mexico, albo Ciebie Gumball za twój Virtual Walk po Środzie Śląskiej.
1: A no tak, było. Miałem, cały czas miałem wrzucić w ogóle rzeczy z tych pociągów i nigdy jakoś się nie zebrałem na to. To jest takie tamowstwo moje. To leżą te rzeczy z tych kolejek. Kiedyś muszę je złożyć i wrzucę.
2: No ja filmiki robiłem, animacje robiłem takie różne, ale nie mogę być w tej kategorii, no bo one nie były chyba na Nocnym Radiu pokazywane. Na przykład śmiałem się z takiego użytkownika sroka, przerabiając go na sraka.
0: O. No.
2: Także miałem takie różne wyskoki swoje tutaj.
0: No,
2: a poza tym na moim kanale jest filmików od Groma, nawet dzisiaj chyba dwa poszły.
0: Tak. Ty jesteś płodny tutaj filmowo. A ty siebie w jakiej kategorii będziesz nominował? W ogóle wypełnisz nasz formularz?
2: Ja?
0: Mhm.
2: Ale gdzie ten formularz jest?
0: No to ja dopiero go udostępnijmy go.
2: Aha.
0: Tutaj czekam też na wasze propozycje, bo to jakiś tam pomysł już na niego jest. Ale może tutaj jeszcze coś właśnie dokręcicie wy. Jakąś kategorię. Tutaj showa patologia proponuje pracownika roku i Gumball ciebie nominuje.
1: To pracownika roku? Co? Nie.
0: Etam zaproponował największe lenistwo roku. Także jeszcze możemy coś tutaj dopisać.
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o filmiki, tak jeszcze, to takim filmikiem mógłby być filmik, który kiedyś tam robiłem. Bez sensu on się nazywa. To jest o cyklach. Każdego człowieka, prawie każdego człowieka, nie wiem, czy mi się uda wam pokazać, bo tutaj poprzez kliknięcie w kamerkę zobaczymy, czy to się uda. A, to jestem ja, niestety. Jak to odwrócić, pytanie? Już wiem, dobra. A, nie udało się. No to wam nie pokażę. A nie, udało się. Udało się. Uwaga, to jest z mojego kanału. Start. To jest wasz dzień.
0: No dobra. A to wiesz, to jest twój kanał. My tutaj chcemy te nasze noc. Ale dobra, właściwie. Niektórzy może cię uważają za nieformalnego redaktora Nocnego Radia też. Tym bardziej, że robisz bifory przed naszymi audycjami. Także czemu nie?
2: Ja jestem tak naprawdę formalnym, tylko że nie zaakceptowanym. No.
1: A tam, szczerze powiedziawszy, to trochę twoje takie usprawiedliwianie się, bo ja już nieraz nie dwa ci proponowałem, ale niech ci tak będzie.
0: No dobra, chłopaki.
2: Nie, ja to kiedyś te, no, albo dzisiaj nie, bo dzisiaj jest gala, to jak jest gala, to nie będzie
1: takich tematów. Nie, dzisiaj nie jest gala. To jest tylko...
0: Proponujemy kategorie, tak, nasze kategorie. Typy i tutaj zbieramy od was propozycje.
1: To jest tak, jak w telewizji leci nagroda telekamer za głosuj na Mroczka. Pisz SMS o treści Mroczek na numer, coś tam. Koszt 3,66.
0: No,
2: to... ja mam już wymyśloną kolejną kategorię. Widzicie, ja jestem dobry w wymyślaniu. Sponsor roku.
1: A to proste, będzie wystarczy przyślać i się to najwięcej da.
0: Tak, to nie, to jest, wiesz...
1: Za proste.
0: To jest za proste, nie? Także chodzi o takie bardziej, gdzie ty się swoim... kierujesz swoją opinią, nie? No dobra, Etam, słuchaj, to dzięki za telefonik. Tutaj no, trzeba, wiadomo, okay. Dać szansę innym.
2: No, dobra, tylko pytanie, czy są jacyś w kolejce?
1: Może
2: dobra.
1: Ktoś jest.
2: Patrzę właśnie, że jesteś piąty w kolejce. Okej, na razie.
0: Trzymaj się, dzięki. No, także nocnik, kucharz, amator roku, no to Etam za serię audycji Gotuj z Etamem w kuflu. No tak, myślę, że to jest zdecydowanie, jeżeli chodzi o te popisy kuchenne, to tutaj Etam nas wszystkich tutaj bije na głowę. No dobra, właściwie to z tych naszych propozycji to na tym filmiku by się skończyło. Także teraz zapraszamy Was do dzwonienia. Raz, że do zabawy, a dwa właśnie tutaj do nominowania. No tutaj morsujący nocnik, Ania z Trójmiasta. No jestem jedyna morsująca. To żadna sztuka tutaj wygrać w tej kategorii.
1: A jak będzie na opak, ten co testuje swoją wytrzymałość w najbardziej gorącej wodzie, jaką się da?
0: A no nie wiem, taki, który saunujący nocnik.
1: No, to ja wygrywam tą nagrodę samozwańczą.
0: Tutaj adwokat się pisze, że jego ksywa mignęła. No to słuchaj, adwokat, bawiliśmy się w czółko nocnikowe i po prostu zgadywał Etam. Na samym początku jeszcze właśnie Gumball zgadywał, jakim nocnikiem jest. Zapraszamy do zabawy, jak chcesz się zabawić i wcielić jakiegoś nocnika, to dzwoń koniecznie.
1: Kurczę, teraz sobie próbuję przypomnąć, kiedy było gotowanie z Gumballem w grze Cooking Simulator, ale to chyba było już w 2021, nie drugim. Kurczę, muszę to powtórzyć. Spoko sprawa była. Gotowanie właśnie takie. Tylko, że powtórzę tym razem VR, ale muszę po prostu kogoś poprosić, żeby mi pomógł z tym. Ale to jeszcze przyjdzie na to czas.
0: A tutaj w zapowiedzi audycji też powiedziałam, że możemy się zabawić w takie... Chcę być bezkonkurencyjny w jakiejś tam kategorii, widzę.
1: Ale to jak ja dzwoniłem z wanny, to nie było na naszym radiu, więc no nie wiem, czy może to wygrać, to było Etama. I tak, tutaj dzwoniłem z wanny, a to jeszcze takiej rzeczy nie było. W sumie chyba ten... nie wiem, czy ktoś coś takiego robił, kurczę. Teraz tak próbuję sobie pomyśleć, czy ktoś był tak odważny, żeby dzwonić z wanny.
0: Dobra, ale jak już jest krawiec, to właśnie ostatnio się pojawiła taka kwestia, że można by zrobić takie bingo luźnych gatek. Inne kanały już mają takie swoje bingo. Ja nie ukrywam, że pod wpływem tych innych kanałów już sobie tam kilka tygodni wcześniej takie swoje bingo zrobiłam. Już jakieś tam propozycje mam, ale możemy sobie tutaj razem wygenerować takie bingo luźnych gadek. Polega to na tym, że po prostu no, są jakieś takie, wiecie, sytuacje, telefony, tematy, które się po prostu często pojawiają. No i tutaj spróbujmy się w to zabawić. Ja to Wam wrzucę na ekran. I będziemy to robić razem. Ja myślę, że spokojnie możemy pójść na największą liczbę pól, czyli na 25. Tytuł tam bingo, luźne gadki.
1: Co dajemy na środek? Wolne pole.
0: Oni tutaj się to chyba, on sobie sam tutaj wrzuca losowo, wiesz?
1: Aha, ale nie, bo wolne pole musi być chyba dla każdego takie samo chyba? Nie pamiętam teraz.
0: No zobaczymy, jak on nam to wygeneruje. Coś, masz jakąś propozycję? Taki must have audycji Luźne Gadki. Wykonanie oczywiście Kapitana Krawca.
1: O, dziękuję za donating.

0: zawsze, nie zawsze.
1: Czekaj, musimy to jakoś, bo to jest ograniczona liczba. Kościół katolicki jest B, a może tak. Co jeszcze? Krawiec odpala fajkę. No tak. To. Papierosy mnie się skończyły. O, tak.
0: Kopnę w mikser. Wałęsa.
1: Tak, wałęsowanie, koniecznie. Wałęsowanie.
0: No tak, wałęsy sporo.
1: Kopnę w mikser.
0: O, ten, narzekanie na Polskę, albo
1: tak,
0: politykę.
1: Tak, mam takie niemiłość do Polski, to tak nawet nazwałam. Tutaj Lusek proponuje Rambo pierwsza krew, to najlepszy film. Ja myślę tak, że te Rambo, Brucele i to wszystko to też. Brucele i tak dalej, to też jest taki must have. Co my tam dalej mamy? Trzeba się mnie pozbyć z tego radia. Tak, to jest chyba mówienie, majorowanie, tak? Właśnie nie wiem, czy to tak rozbijać, wiesz, bo i majorem leci, kanonem leci.
0: No szkolna.
1: Szkolna, to po prostu jako szkolna, dobra. Szkolna po prostu, to jako szkolną damy. Okej. Okay. Tak, zaraz, to będzie taka krótsza audycja, tak.
0: Po czym ja 10 godzin, albo ten. No, to my to kończymy audycję. 4 godziny później.
1: Tak, to koniecznie. Kurczę, taka nie mieści mi się. Dzisiaj krótsza audycja, dobra, bez tego taka będzie. Chociaż to taka
0: no. Jest takie. A może czekaj, zamiast tego, no dzisiaj troszkę luźniejsza audycja.
1: A, ale bo, nie, bo dzisiaj taka krótsza audycja to jest tam po tych 6 godzinach, a dzisiaj luźniejsza audycja to jest na początku, nie?
0: No tak, takie, no dzisiaj taka trochę luźniejsza audycja.
1: Na odmiany, dzisiaj luźniejsza audycja.
0: Tak wyjątkowo.
1: Wyjątkowo, o dobra, wyjątkowo luźniejsza audycja, dobra.
2: Mat. 50 zł.
1: Oho.
2: Pozdrawiam, jedynie neutralnym i obiektywnym wsparciem idei tego wieczoru.
1: Dzięki Mat za donatika. Kurczę, coś to nie mogę. Dzisiaj wyjątkowo luźniejsza. Jezu, Ania nie może się. No nie chce mi za dużo tych. Luźniejsza audycja po prostu, no. Niech będzie. Może taka luźniejsza audycja. Dobra, to jest na
0: zapoczątek. Luźne gaty.
1: Tak. A co wy tam jeszcze proponuje ta? Be like water, my friend. No to podpada pod tego Brucele. Zaraz mi oko wypchnie. Dokładnie. Zaraz mi oko wypchnie, to koniecznie. Dajmy szansę innym, to wiadomo.
0: Wietrzymy antenę.
1: Czy wietrzymy antenę?
0: Ale to takie wolne, bo to w każdej audycji prawie to jest. Jakby nie ma audycji, gdzie tego nie było.
1: No właśnie, o to chodzi w tym bingo, żeby tam były takie, wiesz, które są zawsze, żeby była szansa zrobić to bingo, nie?
0: No.
1: Co wy tam jeszcze wpisujecie? Możecie się pogłośnić lekko. Czekaj, to my jesteśmy za cicho. Pewnie, możemy się podgłośnić jak najbardziej. Sorki, już jesteśmy głośniej. Co tam jeszcze byście zaproponowali? Ja myślę, że Klot i złe wilki. Ten temat też się często pojawia. Klot i złe wilki, czyli my. No, jesteśmy w połowie, słuchajcie. Pies sąsiada, to też się często pojawia, narzekanie w ogóle na psy, na tego, na psy, na psa sąsiada, na szczekanie.
0: Am tego psa.

0: Albo, kurczę, no to nie jest akurat ten, ale rozmowa o dietach, bo co prawie audycję to, no może co druga audycję to krawiec zawsze powinno, dzisiaj kupiłem sobie tam, zrobiłem sobie zupkę, albo byłem tam w Biedronce, kupiłem, nie wiem, jakieś ciasteczka, albo coś innego. No to często się krawca powtarza.
1: Znaczy o jedzeniu, tak? Po prostu.
0: Tak, o jedzeniu.
1: O jedzeniu. Co ja tam nie zjadłam? No dobra. Tutaj właśnie Tomisiu pisze, że właśnie ta nasza kategoria najlepsza audycja, to tak, tutaj krawiec Cwaniak nadał sobie jednej z audycji taki tytuł, tam gdzie dostał te 3 pizze, czy tam 4. Najlepsza audycja na świecie. Także tutaj już wprost tutaj do tej kategorii się nadaje. Ja myślę, że też takie, wiecie, kurwa, kiedyś to było, nie? To też jest takie znamienne. No ja myślę, że też trzeba dodać telefon od Etama, to też jest taki...
0: Pewnik.
1: Pewnik audycji, nie? Co by tu jeszcze piszeta? Że jest najlepszym grafikiem. O, dobra. Najlepszy grafik na świecie, okej.
0: No, że on by to lepiej zrobił.
1: Najlepszy grafik. Dobra, wystarczy najlepszy grafik. Serek kupuję, ale nie, serki to kupuję ten, Etam. Dobry serek. Ja były szkolne, czyli jechanie tam majorem i kononem. Ale na przykład było wałęsowanie. Ja na przykład zawsze też czekałam na to Janie Pawlenie. Ale właśnie nie wiem, czy tak rozróżniać tutaj. Wiecie, ryzykowanie, Janie Pawlenie i tak dalej. Gadanie kaczorem, bo to tutaj... A, już nie będę pił. Dobra, niech będzie. Już więcej nie piję.
0: Patrzyłem. No ale... Ty już tak długo, kurde, nie piłem, że no teraz to mogę się napić. Silna wola.
1: A ja z tego już więcej to... Już więcej nie będę oglądał MMA.
0: Po czym... No, ostatnio oglądałem Fame MMA, powiem... Kurde, ale słabe.
1: Jak to napisać krócej? Może tak. No more Fame MMA.
0: A ja bym napisał syndrom sztokholmski.
1: No słuchajcie, zostało nam 6. Dawaj to tutaj propozycje. Co ja tu jeszcze miałam? Z takich... O jaraniu przede wszystkim, halo!
0: Nie, że się tak często...
1: Nie, często jest o jaraniu i legalizacji zioła jest bardzo często.
0: Ale ostatnio nie aż tak.
1: No bo ostatnio nikt nie wysłał nic krawcowi, no. Właśnie, jak to tak można?
0: Jak to tak można, no. No, kurde.
1: O niepiciu alko i że nie ma już czerwonej twarzy.
0: Ta, no tak.
1: Dobra, niech będzie. O, ale chyba zaczerwieniona twarz, o. Zaczerwieniona twarz.
0: Dary mamy natury.
1: Właśnie, dary mamy natury, to może ja to nie o jaraniu, tylko napiszę to co? Dary mamy natury, tak? Będzie ładniej.
0: O, że ktoś wysłał mu coś. No, ciekawe.
1: Dobra, niech będzie dary mamy natury.
0: Krawiec się pochwalił, że ktoś mu coś wysłał.
1: Tak, uuu. No to będą takie weselsze audycje. To dobrze, to dobrze.
0: Będzie amen, amen. Kurczę, no dobre tutaj propozycje macie, a to bingo. Jestem dzisiaj sfazowany jak nigdy. Właśnie po ostatniej audycji znów się zaczerwieniła i to okrutnie. No chyba właśnie przez to, że pijesz, mi się zdaje, że to no to tak będzie wracać.
1: Ja bym jeszcze, jak już jesteśmy przy tych takich intymnych sprawach, typu zaczerwieniona twarz i tak dalej, to o nieczęstym myciu się i chodzeniu bez majtków.
0: Albo w tych samych.
1: Dobra.
0: Ja się przyznaję, że zdarzyło mi się parę razy chodzić w tych samych gaciach.
1: A ja się mogę przyznać, że mi się zdarzyło chodzić bez majtków, bo kilka razy jak pychałam na morsowanie, bo jadę już w stroju i zapomniałam po prostu gaci ze sobą, no to niestety musiałam być.
0: Ale nie piłem właśnie, to raczej rak mózgu. Co? Co, to Google'a pytałeś czy lekarza? Bo jak Google'a to raczej wiesz, to tam wszędzie jest rak. Na wszystko. No to tak to już jest z odpowiedziami.
1: Tutaj nocnica proponuje. O, słuchacz trolujący. A, czyli to jest chyba ryzykowanie, co nie? Jechanie, bo to chyba to jest tekst z Radio Maryja, mi się tak wydaje.
0: No to przerobiony, w sensie, bo tam było. No, słuchaj. Tam coś było, jak dzwonili, tam wzywali, ale faktycznie.
1: Dobra, może
0: być. I to chyba, ale to Claude chyba ogólnie używał tego, bo to jeszcze od Claude'a się, a Claude pewnie na Radiu Maryja się wzorował. Bo Claude miał często właśnie trolujących słuchaczy.
1: No dobra, słuchacz trolujący i tutaj Azja jeszcze podpowiada zapierdziane dresy, dobra.
0: A kto nie ma zapierdzianych dresów?
1: No i już zbliżamy się do końca.
0: Ile zostało? Jeden, dwa?
1: Jeszcze jedno.
0: O, to może ty coś masz? Ja w sumie nie mam nic.
1: No ja tu... Moje tutaj... A, jeszcze mam tutaj jedno swoje na liście. Tylko nie wiem, czy to nie jest przydługie, nie wiem, czy to jest takie ten istotne, ale narzekanie na ludzi w kolejkach, w sklepie, co się pchają.
0: Kurde, to ja nawet narzekam na to.
1: No widzisz. Kurde. U ciebie na luźnych gadkach też można by, wiesz, takie bingo
0: U mnie to byłoby właśnie to albo jakieś, no ogółem całe te.
1: No to już pod szkolną podpada, nie?
0: Nie, no szkolnej dużo nie robię, po prostu powtarzam jakieś słowa, tylko kurczę teraz nie mogę sobie przypomnieć. No mówię, dzisiaj wyjątkowo wczorajszy, tak jak nigdy. Bo ja zawsze jak to daję, to jestem świeżo wypoczęty.
1: Tutaj John Locke pisze toaleta z półką, ale toaleta z półką to raczej etamowy.
0: Etam.
1: Wynalazek. No.
0: Etam. Jezu, ja pamiętam audycję o toaletach.
1: Co? Audycja o toaletach?
0: No była audycja, gdzie zadzwonił Etam, tylko nie wiem, czy to było w tamtym roku, czy jeszcze poprzednim, gdzie ja pokazywałem toalety, a Etam je ocenił.
1: Tutaj Grzesiu pisze, czy była, tak, czy już było, że dzisiaj taka luźniejsza audycja. Tak, no to jest na samym początku. Jestem zajęty, pracuję nad kilkoma projektami. Dobrze, i w place, tak, racja, jestem zajęty, tak. Jestem zajęty, projekty. Zajęty projektami, o tak, to jest to. Nie dość, no wiadomo, jako że jest najlepszym grafikiem, no to jest zawsze bardzo zajęty. Jestem zajęty projektami. Sorry, że to nie mogę, no nie mogę tak tego przytoczyć dokładnie, jak Krawiec to mówi, no bo tutaj w tym generatorze niestety jest taka ograniczona liczba tych znaków. No i mamy to. Mi się wydaje, że mamy to.
0: Mamy to, o kurde.
1: Plansza została wygenerowana, proszę bardzo. Rambo, Brucele i tak dalej, najlepszy grafik, gdzie moje donaty, dary mamy natury, niemiłość do Polski. Kopnę w mikser, o jedzeniu, papierosy się skończyły, telefon od Etama, szkolna, dzisiaj taka luźniejsza audycja. Już więcej nie piję, klot i złe wilki, jestem zajęty projektami. Kurwa, kiedyś to było.
0: Kurwa, kiedyś to było, kurwa.
1: To czekaj, bo to kurwa kiedyś to było, to kto tak mówi? To Konan?
0: Nie, to było takie zrobione Janusz, w sensie jak były to takie małpy
1: na
0: sasie.
1: To Janusz, tak, Januszowanie. Okej, racja. Zaraz mi oko wypchnie, zapierdziane dresy, pies sąsiada, kościół katolicki jest B, zaczerwieniona twarz, dzisiaj taka krótsza audycja, tak, bo na początku jest, dzisiaj jest luźniejsza audycja, a potem jest, że jest krótsza. Chodzenie bez majtków, nie będę oglądał MMA, wałęsowanie i słuchacz trolujący. No, to mamy to. Słuchajcie, ja to udostępnię potem tam na naszej społeczności, także jakby tylko będziecie mieć ochotę, możecie sobie to wydrukować, skreślać. No i kto pierwszy bingo strzeli, to nie wiem. Już nic nie obiecuję, żadnych nagród, po prostu dla własnej satysfakcji może tak.
0: No właśnie, proszę robić dla satysfakcji rzeczy. A ja teraz szukam cały czas tej audycji z humorem kiblowym. Zaraz ją kurczę znajdę, bo chyba będzie audycja. Ja bym sam zagłosował na audycję roku, jak to ja tam oceniał kible.
1: A to było u niego, tak?
0: Nie, to było w Nocnym Radiu.
1: Ach, to było w Nocnym Radiu.
0: Tak, naprawdę.
1: A to mi jakoś chciałam wymazać z pamięci.
0: Było.
1: Don Locke pisze, że to było w zeszłym roku i to on zainspirował Etama do tego tematu.
0: No.
1: Gosia tutaj jeszcze pisała o macaniu kajzerek. No chyba faktycznie czasami się to pojawia z tymi kajzerkami. No ale no nie da się wszystkiego tam w tym bingo wrzucić.
0: No. Jeszcze nawet zrobiłem audycję o analizowaniu turnieju CS-a. Nawet tak nie było aż tak mała, znaczy było mała audycja, ale coś tam zrobiłem. Coś było. Wielkie N. Właśnie, wszyscy tak zapominają o tej audycji, a mi się ona tak bardzo podobała, bo to była audycja, w której zrobiłem research. Audycja o Nestle.
1: O, tak, było.
0: Dużo osób tak sobie obieżnie spojrzana, ale ja uważam, że jest to audycja, która miała dużo merytoryki i się przygotowałem rzeczywiście do tego, bo mnie ta korporacja wkurza i chciałem przekazać wiedzę. Zresztą dużo osób na ten temat wie, ale po prostu chciałem powiedzieć co nieco.
1: No, to była taka merytoryczna audycja.
0: Raz na ruski rok może się zdarzyć.
1: Tak, zapraszamy na Skype Nocne Radio, dzwońcie tutaj, zabawimy się, dajcie swoje typy, także czekamy na wasze telefony. No właśnie, to komu te nocniki potrzebne? Tutaj już słuchajcie, mówią o nas, mówią i w TVPiS. To zależy właśnie, która stacja, no to właśnie Lewackie Radio przyznaje sobie nagrody. Tutaj ta pani, taka jedna z nowszych tutaj prowadzących w TVP, to jest pani Edyta Lewandowska. No widać, że taka, widać, że jest przy korycie, taka wiesz, taka zaokrąglona ładnie. Także myślę, że...
0: Nie, znalazłem, kurczę, no nie wejdzie ta audycja, bo ona została zrobiona dosłownie w grudniu 28, gdzie Etam oceniał kibla. Ale 2021, nie drugiego.
1: A to. Nie musimy być tacy, wiesz, dokładni. No właśnie tutaj jak zaproponowałam Gambolowi tą audycję, to mówi, ale to już jest za późno na te nocniki, bo to przecież trzeba robić właśnie pod koniec grudnia. A ja mówię, no ale przecież Oscary się w marcu rozdaje. A Gabo, że Oscary są nic nie warte, a nocniki są warte.
0: No właśnie największa nagroda, ocenianie talent, tam nocniki oceniają.
1: No tak, właściwie to masz rację, to jest właśnie temat pokrewny, stawianie rank toaletom a nocnikom, także tak, to jest dosyć zbliżone. No w TVN-ie też tutaj o nas mówią, no teraz popatrzcie do tego biednego Piotra Kraśka, no to tak się po nim przejechali, taki wychudzony. A z kolei tam piszą, że tak się bawią rasiści i ruskie onuce z NR. Tak, także no takie wiecie, ciekawe wiadomości się szybko rozchodzą, tam nie mają ciekawszych tematów, to się nami zajmują. Tutaj Szałowa Patologia pisze, że pamięta audycję z Kopca Kraka w Krakowie. No ja też pamiętam, to była właśnie audycja z Wudzem, bardzo fajnie tam było na tym kopcu Kraka. Wudu się z kolei przygotował do audycji mocno merytorycznie, także on tam brylował faktami historycznymi.
0: Zarzucę, o, tą audycję, gdzie właśnie był humor toaletowy, to możecie sobie zobaczyć.
1: No, mimo że z grudnia, to ja myślę, z grudnia 2021, to myślę, że można spokojnie wrzucać do tej kategorii najlepsza audycja roku.
0: Kurczę, to było świetne, ja bym powtórzył sobie. To ocenienie toalet. Kurczę, zrobiłbym ranking z półką, bez półki, z długim, z tą rączką, z przyciskiem, niektóre miały bez tego, z taką rurą, co szła na górę. Kurde, ach, jest wybór.
1: No właśnie, tutaj nie wiem, czy wy się załapaliście na takie nagrody, które tutaj inne kanały, takie wiecie, gdzie subskrypcje idą w setki tysięcy, rozdają tutaj. W ogóle Poland właśnie przyznało swoje złote cebule. Mateusz Spysiński swoje dzbany 2022. Tutaj właśnie w tych dzbanach to największą furorę zrobiły kobiety w tym roku. Właśnie nie wiem, czy to nie powinno się nazywać dzbaniary 2022. No i właśnie to mnie zainspirowało, że może jest szansa na jakąś nagrodę, jak są dzbany, są cebule, no to uważam, że nocniki też powinny zostać rozdane.
0: Możliwe, możliwe.
1: No.
0: Ja to się tu zastanawiam, tak teraz będę musiał się zastanowić nad formą, ale to może nie, będę się zdradzał,
1: Tego
0: to będzie.
1: formularza.
0: Nie, nie, nie, nie, nie formularza, prezentacji gali nocników.
1: A, okej. No ale przynajmniej mi się ta. Tutaj Night Market mówi, że dzbany spisowi wyszły. Tak, on to zrobił w takiej formie, że on miał tam swoich już. Tak mi się wydaje, że on tam już sobie wybrał jakąś grupę. I ludzie głosowali na bieżąco. Miał dwie osoby. I po prostu wiadomo, ten kto wygrywał, przechodził dalej. I tak te dzbany się odbyły.
0: Kurczę, aż mi się przypominają Gimpera stare, takie właśnie programy, to jeszcze za czasów jak do gimnazjum chodziłem, to on też robił podobne takie opcje. I on też robił, ale kurczę, to jest za mała grupa u nas, coś takiego się nazywało Overwatch hajsowników. I to było, że chodził po grupie i sprawdzał, czy ludzie są śmieszni, i ich banował, jak nie byli śmieszni. To tutaj można byłoby sprawdzać, czy są alkoholikami.
1: Tak, pijackie audycje też możecie nominować. W sumie nie było ich wiele w tym roku, ale się zdarzyły. Także co kto lubi.
0: Moja urodzinowa była trochę spita. No, przede wszystkim, znaczy, powiem tak. Zastanawiam się, bo moja audycja urodzinowa, ta legendarna, której nie ma na YouTubie, ja sobie mógłbym ją udostępnić, ale to musiałaby być chęć na to. To jest opcja. Jeżeli będziecie, o właśnie, zrobimy tak, jeżeli będziecie głosować na nocniki i zobaczymy, że będzie dużo odezwu, to wtedy ja pomyślę nad tym, żeby udostępnić audycję urodzinową, tą pierwszą, oryginalną.
1: No właśnie, a propos odezwu, tutaj te chłopaki z W ogóle Poland tam zdradzili, że zagłosowało 12 600 osób, a oni subskrypcji mają tam 250 tysięcy. To tam sobie obliczyłam szybciutko, że 5% powiedzmy tych subskrybentów zagłosowało. No to jakby z tych naszych 6 400 subskrybentów zagłosowało 5%, to byłoby ponad 300 wiesz, od tych wypełnionych formularzy. Tylko tak się zastanawiam, czy nie trzeba by tego formularza jeszcze przygotować, wiesz, w języku wietnamskim i tajskim.
0: A no na pewno trzeba będzie go. Trzeba będzie go na pewno do społeczności wrzucić, do tego tabu społecznościowego, to pewnie tam więcej osób to zobaczy.
1: Tak, tak, tam wrzucimy i stamtąd sobie będziecie przechodzić w tego linka. No myślę, że tam mien taki formularz, no to max 20 minut na wypełnienie jego. No, nie, gdzie tam 20 minut, 15 minut, 10, żeby to wypełnić.
0: No, mamy... jakie 15 minut? Taki formularz, tak jak ktoś ten, to 3 minuty to wypełni.
1: O, jeszcze lepiej. 3 minutki to zrobicie. No, także liczymy na was, że tutaj się poświęcicie.
0: Krówka mu! O Jezu! O Boże, teraz coś mi przypomniał. Bo była taka opcja, to ci powiem o co chodzi, bo tutaj Nightmare Cat napisała krówka mu. Że jak tam właśnie nie był pewny tego bana, to przynosił krówkę mu. Ta krówka jak wypadło z nim mleczko, to nie banował, a jak gówno.
1: Ale gdzie to było?
0: Na kanale Gimpera, to jeszcze ze starych czasów, kiedy banował ludzi. I była, mówię, taka krówka mu i on mówi, no to ja wziąłem krówkę mu.
1: Okej.
0: No niestety, no, taki humor gimnazjalisty miałem. Zresztą dużo osób to miało. No i oglądało się, bo widzę, że tu parę osób zna Gimpera. Gimper, popularna osoba swego czasu na YouTubie.
1: Tutaj jeszcze Ifplace proponuje nagrodę Pampersa dla najbardziej mobilnego nocnika, ale ja nie rozumiem, czemu Pampers to ma być mobilny nocnik.
0: No nie wiem właśnie, no bo że nie, czy...
1: Że ubiera Pampersa i może jechać w świat, tak? Nie potrzebuje toalety, nie wiem o co chodzi za bardzo z tym Pampersem. Może to jakiś taki amerykański.
0: Ale to ja byłem głównie właśnie w trasie, jeśli chodzi o nocników, to chyba ja najwięcej miałem takich opcji, że gdzieś właśnie na zewnątrz dzwoniłem albo chodziłem, no to nie wiem, ktoś jeszcze był? Tak, nie wiem, dzwonił i robił jakiś spacer, albo gdzieś tam chodził?
1: A no, ja to pojedynczo tam z terenu dzwoniłam. Ja to raczej w teren gdzieś tam jechałam się z kimś spotkać. Pampers to taki no w sumie racja, no tak, Boże, no widzisz, jaki inteligentny słuchacz. No bo Pampers to taki mobilny nocnik, no to się zgadza, to się zgadza. No, Czektul też mocno mobilny, no tutaj byśmy... mogli konkurować ze sobą. No to Misiu też jest mega mobilny.
0: No tak, bo są te audycje, faktycznie były. No teraz tak mi się przypomina, że faktycznie nagrywał z tych różnych imprez.
1: No tak.
0: Bogaty to może, jego stać. Nawet na rowerze robił, ale to troszkę wcześniej było i to jeszcze na Discordzie. W sensie podłączył sobie iPhone'a chyba do roweru i robił audycję z tego, jak robi okrążenia wokół jakiejś dzielnicy. Także rzeczywiście to mi się sporo nagrał takich trasy rzeczy.
1: No.
0: Grzesiu dzwonił na przykład, jak roznosił pizzę.
1: No tak, Grzesiu to często. Z pracy dzwoni, nie? No tak, no. Tak. Także Grzesiu jak najbardziej.
0: On to dostał nawet jedną nagrodę i to złotą statuetkę. Nie wiem, czy to było chyba nie wiem, czy to był trolujący, ale coś dostał takiego Grzesiu, jakąś nagrodę, ale na pewno pierwsze miejsce. To pamiętam.
1: No właśnie, jak ktoś by chciał sobie powspominać kiedyś właśnie to było, jaka to była jaka to była gala. My w ogóle nie mamy zamiaru tutaj, wiecie, jakby tego próbować, powtarzać. To wszystko będzie tak właśnie w wymiarze takim postpandemicznym i skromniejszym.
0: Ja też dostałem w ogóle nagrodę wtedy i to było troszkę śmieszne, bo to były nocniki 2020, prawda? Dobrze tak. Pamiętam. To wiesz, ja miałem wtedy audycji w nocnym radiu?
1: No.
0: Jedno.
1: I zostałeś jak debiut roku?
0: Chyba właśnie dostałem właśnie debiut roku, coś takiego. I no, trzecie miejsce chyba to było, albo pierwsze, albo drugie, już nie pamiętam, ale w każdym przypadku jakieś tam coś dostałem. I było spoko. A ta audycja to była z Cyberpunka.
1: Grzesiu to przyznaje, że dostał nawet dwie nagrody w poprzednim rozstaniu. Grzesiu, to może zadzwonisz i się powspominasz, jak to było, jakie to były emocje, jak się z tym czułeś, gdzie te nocniki u ciebie teraz stoją, wirtualne oczywiście.
0: Zaśpiewanie to było, zaśpiewanie Gumball to było. A no tak, faktycznie, bo w tym, no, znaczy nie, że pewnie nie było zaśpiewanie, ale w tym streamie Cyberpunka to zacząłem rapować tam do muzyki. Znaczy w cudzysłowie rapować, coś tam zacząłem nucić do tego, co było. Ale dobra, nieważne.
1: No czekajcie, mamy słuchacza. Halo. Hej Matt.
2: Dobry wieczór. Cześć Jania, cześć Gumball.
1: Hej. To co, gramy w czółko? Czy najpierw nominacje?
2: Ja wymyśliłem kategorię. Chyba nie jestem na bieżąco za bardzo.
1: To dawaj tą kategorię swoją.
2: Znaczy, no nie stricte kategorię, ale bardziej jakby właśnie chciałem tutaj Tomasza Filozofa wyróżnić i dopasować do niego kategorię, czyli najbardziej no właśnie.
1: Irytujący nocnik, nie?
2: O, nie chciałem być tak brutalny.
1: Enigmatyczny, o, najbardziej enigmatyczny nocnik, może tak.
2: No tak, ale wspomniałaś o tym czółko. Mhm. Na czym miałoby to polegać? Przepraszam, bo nie słucham od początku.
1: Spoko, więc my tutaj wybieramy sobie jakiegoś nocnika. Mamy go w swojej głowie. My z Gumballem się dzielimy jego imieniem czy tam ksywą. A ty po prostu, zadając nam pytania, musisz zgadnąć, kim jesteś. Bawisz się w to?
2: Kurczę, nie wiem, czy to przejdzie w moim przypadku, bo nie wiem, czy nie jestem tak, czy jestem tak obeznany. No chyba, żebyście mi wymyślili jakąś taką...
1: Coś łatwego.
2: No właśnie.
1: Coś łatwego.
2: Ja to dawajcie.
1: Ja tu napiszę już Gumballowi, czy co on o tym myśli. Może tak być?
0: No wydaje się łatwe.
1: Dobra, łatwe. No to Mat, zaczynaj.
2: Czy jestem... mężczyzną?
1: Tak.
0: Nie,
1: to nie jest Tomasz Filozof.
0: Nie, no, to nie jest on.
1: A, Bełkot Roku, bo to Kora zdaje kategorię, Bełkot Roku. Dobra, też może być.
2: Czy dzwonię pod wpływem alkoholu?
1: Jak już, to troszeczkę.
0: Ale rzadko. Prawie nigdy.
2: Czy lubię książki?
1: Tak.
2: Czy roznoszę pizzę?
1: Nie.
2: O! To kurczę, teraz to nie...
0: No, jeszcze się popytaj jakieś rzeczy. To tu myślę, że jest pole.
2: Czy jestem przemądrzały?
0: Trochę.
1: To zależy, no wiesz, może ktoś.
0: Zależy, ale trochę, troszeczkę.
2: Czy miałem zamiar zniszczyć nocne radio?
1: Tak.
2: Czy jestem Kotkiewiczem?
1: Nie.
0: Nie.
2: No nie, no co wy, no.
1: Przecież nie wiem, czy miał zamiar zniszczyć nocne radio. Może
0: nie, no chyba nie.
1: Nie, bo to Kotkiewicz miał faktycznie zamiar zniszczyć nocne radio.
0: Nie,
1: to ci źle, że cię nakierowałam.
0: No, bo też chciałem tak powiedzieć, że nie do końca. To raczej... Ale nieważne, nie, bo to będzie za dużo.
1: Może bym raczej powiedziała, że jest nocnik...
2: No chyba nie wybraliście mnie Etama, no przestańcie.
1: Nie! To by było za łatwe.
2: Czy jestem z Dublina?
1: Nie.
2: Hmm, Czekajcie, jeszcze przeanalizuję. Jestem mężczyzną, rzadko dzwonię pijany. Czy naprawiam laptopy?
1: Jak?
0: Nie.
2: Czy pracowałem w Lino?
1: Nie.
0: Nie, chyba nie.
2: To... Aha, dobra. Czy robi się mnie ze spirytusu i żółtek jaj?
1: Tak. Tak, szałowa patologia chyba był przed tobą, ci podpowiedział, co?
2: Nie, no dlaczego?
0: No wcale.
1: No to wspólnie tam. Gratulacje, szałowa patologia. W ogóle fajna ksywka. No, to mówisz.
2: Fajna.
1: Tomasz filozof, taki, nie wiem, bełkot roku, enigmatyczny nocnik, ale czy jeszcze kogoś, bo tutaj tak jedna osoba, może jeszcze kogoś do tej kategorii byśmy, wiesz,
2: do
1: nominować,
2: bełkotu?
1: To kilka osób, słucham?
2: Do bełkotu, czy tak w ogóle, do jakiejkolwiek nominacji?
1: No i tu, i tu.
0: Rybka.
1: O, rybka, no.
0: Rybka.
2: Ale to dawne czasy. W tym roku jeszcze dzwonił Rybka?
0: No to zdarzyło się, na pewno.
1: To był długi rok, ten 2022.
0: Kurczę, teraz mi się para przypomniała. Rybka z Jankiem, muzykantem.
1: A widzisz?
0: Rybka, Janko, muzykant. Jezu, jaka to była para. Oni się tak nie lubią, a potem nagle tak, no a ja ciebie to tak.
2: Ale wiecie co, macie rację, że to był długi rok. No rzeczywiście, bo takie mam prześwity tych audycji, takich różnych dramowych. I tak mi się to kojarzy tak już dawno, dawno, nie wiem, jakoś tak przedłuża się to. Człowiek się skupia bardziej na tych kryzysach niż na tym przepływie czasu.
1: A ty siebie będziesz nominował, Matt? W kategorii na przykład dzwoniący roku?
2: Nie, może kompromitujący się roku, no. Bardziej.
1: Najbardziej skompromitowany nocnik? A nie, chyba są lepsi, sorry Matt. A najlepsza audycja roku, masz coś takiego, co zapamiętałeś?
2: To wiecie co, to daj mi chwilę, muszę się zastanowić.
1: No, a wy... Dołączajcie, możemy dzisiaj możemy odebrać więcej osób, możemy się tutaj pospierać właśnie o te kategorie, o nominowanych. Detonator roku.
2: Przepraszam, wiecie, chyba...
0: A przepraszam,
2: nie. Tak?
0: A to jeszcze ja mógłbym w sumie ciebie nominować na... czekaj. Największą bombę audycji. I to mówię. Pamiętam, jak zadzwoniłeś i zrobiłeś. Czekaj. Kurczę, która to była audycja ze mną i za nią?
2: No, wiem,
1: dobrze.
2: Może nie wyciągajmy tego. Ani nie była czołowa.
0: No, ty byłaś,
2: wyjątkowa, raczej była żenująca. Tak
0: było śmiesznie.
1: To była taka audycja zastępcza.
0: Była śmiesznie, nie ma co.
2: Ale nie. Czy ją jakokolwiek nominować, no.
0: Nie, no spokojnie, ja to oczywiście żartuję sobie, tam nominacji raczej nie wrzucałbym, spokojnie.
2: Wiecie, jako tą najlepszą audycję to bym niedaleko sięgał, bo... Ta ostatnia, bardzo długa, piątkowo-sobotnia audycja z udziałem i tam w tych godzinach porannych z udziałem psycho. Dla mnie wszystkie momenty z udziałem psycho są wyjątkowe w tych audycjach, także a ostatnio psycho długo siedział i tam psycho jakby w tej ostatniej audycji, bo dokładnie przesłuchałem, szczególnie tą końcówkę, bo te końcówki, wiecie, tych długich audycji są najlepsze. Kiedy zadzwonił nowy słuchacz Pawełek i psycho jakby poczuł się takim nocnikiem już ze stażem i praktycznie już zaczął prowadzić audycję jako psycho. Także strasznie mnie to rozbawiło pozytywnie. Także ja myślę, że tutaj przede wszystkim, nie wiem, czy psycho miał już jakąś nagrodę? Dostał?
1: Gabol, ty pamiętasz te nocniki 2020?
0: Tak, tak, na pewno. Kojarzę, że coś psycho.
2: Ale
0: dostał.
2: Wiecie co? Trzeba by dla psycho jakąś taką tą wyjątkową kategorię wymyślić, tylko nic mi teraz nie przychodzi do głowy.
1: No to były propozycje, wiesz, troll roku, nie? Już tutaj się raz pojawiło. No
2: takie banalne.
1: Że taki deep trolling uprawia. Pamiętam jeszcze jak Krawcowi coś tam gadał, że w sumie on jest niepotrzebny w tym radiu.
2: Ale słuchajcie, psycho jest takim trolem z natury. On nieświadomie troluje. Mam takie wrażenie, że psycho jest takim trolem. Trolem po prostu.
1: Z urodzenia.
2: Mhm. Także ten trolling to taki banalny. W jego przypadku coś bardziej. Ja bym bardziej to. Coś bardziej wyjątkowego tutaj coś wymyślił, jakąś kategorię dla psycho. Może czat niezawodny pomoże. Nie no, wiem.
1: Psycho właśnie tu mówi, że za trollowanie dostał, także tak, natural born troll. To faktycznie nie ma sensu chyba drugi raz tutaj go.
2: A no to może.
1: Tym samym nocnikiem za trollowanie obdzielać. Musielibyśmy coś ciekawego wymyślić.
0: Rybka nawet dostał złotą do tego nocnika. Tylko proszę, za co on dostał?
2: Ale wiecie jak to jest z tym, z tymi banalnymi nominacjami? Na przykład za film akcji w Zabójczej broni nagrodę dostaje Mel Gibson, nie? Mm-hmm. Powiedzmy Oscara. Ale żeby mu przyznać nagrodę główną za właśnie odejście od roli, nie? To jest ciekawe, żeby psycho dać za odejście od roli. Mam wrażenie, że trochę przeceniam psycho.
1: Nie skąd. Tutaj IfPlace proponuje kategoria One Night Stand, Matt, dla ciebie. Nowa kategoria dla psycho. Właśnie. Poza wszelką kategorią jest psycho chyba.
2: A może... No. Najlepszej jakości. Najlepszej jakości słyszany nocnik.
1: Nocnik o najwyższych standardach. Nocnik spółko.
2: Ostatnio właśnie w tej audycji, która mnie strasznie rozśmieszyła, krawiec strofował psycho, że właśnie on gdzieś się tam uwali, jak w jakimś kącie, w jakąś kanapę i mówi z odległości i w zasadzie nie wie co mówi.
1: Tutaj showowa patologia proponuje reporter roku dla psycho. Zadzwonienie do ministerstw i innych urzędów.
2: Też dobre. No. Jak najbardziej. Ta jego umiejętność podtrzymywania dyskusji i jakby rozładowywania tej całej biurokratycznej napinki jak najbardziej. Mhm.
0: Jeszcze jak?
1: Albo kategoria detektyw invective proponuje znowu IfPlace. No, psycho tutaj wiele kategorii wypełnia. Ciekawe, w której on się najlepiej czuje. No dobra, Mat, słuchaj, to dzięki za telefon, za propozycję tutaj.
2: Rozumiem, że czyści ma antenę.
1: Tak, tak, bingo. Wytrzymaj antenę.
0: Tak.
1: Czekamy na kolejny telefonik. Może właśnie od psycho, bo powoli czas kończyć.
2: Fajnie byłoby. Dziękuję wam bardzo.
1: Dzięki
2: wielkie. Usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Także psycho zapraszamy na antenę. Stroluj się sam właśnie.
0: Kategoria deep trolling. No to deep trolling to musiałby dostać Maharadża, ale niestety Maharadża już nie jest w nocnym radiu. Znaczy w tym roku bynajmniej, znaczy w tamtym roku bynajmniej chyba nie robił żadnych deepfake'ów, ale faktycznie w 2021 i 2020 sporo robił właśnie tego typu kontentu.
1: Słuchaj, a może jakąś Discordową nagrodę byś chciał tutaj zaproponować? Albo... Co tam na Discordzie słychać?
0: Czy na Discordzie? No mógłbym zaproponować najbardziej... najbardziej miły nocnik, czyli ten, który wita wszystkich, nie zawsze miło, czasem miło, ale wita wszystkich. Mm-hmm. Mamy sporo takich właśnie nocników na Discordzie, którzy w różny sposób
1: się witają.
0: Tak, ostatnio na przykład Furia tu bardzo fajnie przywitał Mariolę.
1: Tak?
0: Nie wiem, czy dużo osób o tym wie. Furiat został obniżony do parteru. Bo to.
1: Przez Mariolkę. Tak,
0: bo Mariola to twarda kobieta. No. Także Furiat musiał po prostu się poddać. No tak to już się dzieje w naszym Discord.
1: Halo?
0: Nie, coś. Aha, jakieś tutaj głosy w tle. Myślałem, że to już w mojej głowie.
1: Nie, to u mnie dzieciaki się wydzierają.
0: Zrozumiałe, nie ma problemu. No,
1: ferie się zaczęły i wiesz, nie idą spać, jak Pan Bóg przykazał. 22 jeszcze tutaj szaleją, także was przepraszam za te zakłócenia w tle. No właśnie, psycho, można dzwonić.
0: Można, to w sumie ostatni moment, żeby zadzwonić.
1: Tak. Tu Wanda pisze, że Mariola nie wytrzymała ciężaru sukcesu. Czyli co, najmilszy nocnik na Discordzie, który wita wszystkich, to co, Furiat, tak? Który pięknie tam przywitał Mariolę. Pierwsza nominacja.
0: No ja bym go nominował, na pewno.
1: No dobra. To trochę tych nowych kategorii się pojawiło. Ten Pampers był naprawdę sprytny i w place, także dzięki tutaj za ten pomysł. No, także ja myślę, że sobie tutaj jeszcze z Gambolem dopracujemy tą ankietę i dzień, dwa wam wrzucimy. Niech ona sobie tam powisi z tydzień. No, także myślę, że za półtora, za dwa tygodnie zrobimy już takie skromne, ale jakieś tutaj przyznanie tych nocników. Euryną, ale że co, że Euryną też jako Discordowy nocnik, okej. Okay. Tutaj. Jacyś spóźnieni na audycję się pojawiają. Witamy.
0: Witamy, jeszcze jak.
1: Teraz przejdźmy do nominacji, kto ma puścić chatkę Wielkiego Władka.
0: Co? Aha!
1: Władek to jest Putin, czy kto?
0: To nie chodzi przypadkiem o Big Brothera? Jak tam głosowali? Coś tam takiego? Okay. Znaczy nie wiem, bo tak mi się kojarzy to z Big Brotherem.
1: No tak, tutaj można powiedzieć właśnie, że tak jak przez świat przetoczyła się pandemia COVID-19, to przez Nocne Radio w 2021 roku przetoczyła się też pandemia i redakcja została przetrzebiona i tak naprawdę zostałeś ty, Gumball, z Krawcem. Słuchaj, ty to ile jesteś w tym Nocnym Radiu?
0: Od 2020 i to tak lipiec, sierpień. Tak zacząłem być aktywny.
1: No, czyli po Krawcu jesteś najdłużej nadającym nocnikiem.
0: No nie, no to aktywnym, znaczy aktywnym jak aktywnym, bo nadającym no to prawdopodobnie będzie jeszcze Klot. Ale Klot to jest inna para kaloszy, bo on już nie jest aktywny.
1: No, ale mi chodzi tak, o aktywnych. No tutaj, ale zobaczcie, w roku 2022 redakcja zwiększyła się o 100%, tak? Bo było dwóch, a jest nas czworo. No, ale fajnie by było, jakby jeszcze ktoś dołączył. Ale no właśnie, teraz zagadka, kto ma opuścić NR? No ale to już to co 2023 rok przyniesie, to nie wiadomo, nie wiadomo. No szczęśliwie w roku 2022 póki co nikt tej łajby nie opuścił, ale co się zdarzy w tym roku, nie wiadomo.
0: Nikt nie wie, może Gambol znajdzie pracę.
1: A szuka? Czy praca no szuka Gambola?
0: No, praca szuka człowieka, nie? Takie ładne słowo. Znaczy taki tak zawsze mnie śmieszył, bo takie na siłę próbowanie stwierdzenia, że rzeczywiście chcą pracownika i ten pracownik, wiesz, chcą, w sensie szukają tak bardzo i że wezmą każdego, tak, prawda? Nie. No ale dobra, nieważne, ja już pierdzielę 3 po 3 jak etam. No albo krawiec.
1: Grzesiek właśnie pisze, że Arwia jest chyba najbardziej witającym się i czatowym nocnikiem, miłym i pozytywnym. No to się zgodzę, tak. Jeszcze kwiatki wysyła kobietom.
0: A no to tak, tak. No Arwia to jest bardzo pozytywny. Chyba jedyna taka osoba, która praktycznie nie miała ani jednego zrywu takiego negatywnego.
1: Tak, tak. A z kolei są takie nocniki, które właściwie tylko czekają na te zryży, nie? Tylko no, na nie czekają.
0: No, taki Janko muzykant. Janko muzykant, jak dzwoni, to wiadomo, że będzie impreza.
1: No właśnie, a do nas nikt nie dzwoni, więc my powoli tą imprezę będziemy zamykać.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: A także dziękujemy wam za ten wieczór, za wasze propozycje. No i przede wszystkim zachęcamy was do tego, żebyście po prostu ten formularz wypełnili i się zabawili z nami w te nocniki 2022. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może nic z tego nie wyjdzie, no to trudno, ale mam nadzieję, że te 3 minutki, jak tu Gumball powiedział, poświęcicie tutaj dla nas. No i spotkamy się na gali, które już mówisz, Gumball, oprawę graficzną przygotujesz ty.
0: Tak, tak, będzie gala Fame MMA.
1: Tutaj do oktagonu będziemy was wrzucać, tak jak może Mateusz Spysiński tam wrzucał te swoje dzbany i dzbaniary. Także no, myślę, że to za 2 tygodnie pewnie gdzieś zrobimy. Także dzięki wam wielkie. I co? I do usłyszenia niebawem.
0: Oktagon rozstrzygnie.
1: No. To dzięki jeszcze raz, no i zapraszamy do głosowania i do usłyszenia niebawem.
0: Cześć i czołem!
1: Cześć, cześć!

Krzysiek Maczyński z Elbaiditer wita się z Wami w kolejnym odcinku audycji Proste Zwierciadło, datowanym na dzisiejszy dzień, bo jest na żywo, więc data bieżąca. Mianowicie 10 kwietnia, no to rocznica, prawda? Rocznica mordu w Katyniu i rocznica tego, co się stało, gdy polecieli tam samolotem uczcić delegacja polska państwowa. Druga, jedna z dwóch delegacji poleciała tam uczcić rocznicę właśnie tego wydarzenia do Smoleńska. No i w tymże Smoleńsku, to jest koło Katynia i to jest lotnisko wojskowe rosyjskie, no doszło do kolejnego tragicznego wydarzenia, mianowicie samolot cały się rozbił. I w sumie nie wszyscy są przekonani, nie wszyscy podzielają to samo zdanie na temat tego, dlaczego się rozbił, a rozbił się i wszyscy, co byli na pokładzie, zginęli. I od tego czasu co roku, a było to w 2010 roku, czyli 8 lat temu, tej właśnie lacie, 10 kwietnia, no co roku są obchodzone właśnie dwa te wydarzenia. Rocznica zbrodni katyńskiej, którą NKWD wykonało na Polakach, a także właśnie katastrofy lotniczej, która jest z 2010 roku. I to drugie, jako że jest wydarzeniem bieżącym, jako że wzięły udział w tej katastrofie, no zginęły w tej katastrofie, osoby, które były, no, duża część z nich była aktywna w życiu politycznym III Rzeczypospolitej Polskiej, no to budzi to większe emocje niż dawniejsze dzieje i jest, no, w grze politycznej obecne, no stąd nie chcąc. Czy się cieszymy z tego, niektórzy się cieszą, czy też nie i z którego powodu nie, czy dlatego, że to jest gra trupami, trumnami w sumie, w związku z tym zwolennicy nawet opcji politycznej reprezentowanej przez, no, prezydenta, bo to była główna figura na pokładzie tego samolotu, marki Tupolew Tu-154, no takim starym sprzętem latali nasi politycy. Dwa takie samoloty były w służbie, teraz już ten drugi też jest wycofany, no ale wtedy prezydent, premier, jak potrzebowali gdzieś lecieć, no to lecieli, czy inni wysocy oficjele, no to właśnie tym lecieli. Donald Tusk, który wówczas był premierem, później latał, no, samolotami takimi zwykłymi, w sensie kupowali mu bilet, znaczy myśmy mu, podatnicy, kupowali bilet, i on leciał. To było trochę wiadomo na pokaz, bo politycy, wiadomo, robią duże rzeczy na pokaz. Ale właśnie była taka kohabitacja, coś, co się nazywa we francuskiej polityce właśnie cohabitation, czyli kiedy prezydent i premier jest z innej opcji politycznej. We Francji to ma jeszcze bardziej często dramatyczny przebieg, bo tam prezydent więcej może niż w Polsce. No może nie tyle, co w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ogóle premiera nie ma, prezydent jest jednocześnie szefem rządu, ale prezydent może całkiem sporo właśnie we Francji. No i tam, kiedy prezydent jest z innej opcji niż rząd, bo wybory wygrał kto inny, inna partia niż ta prezydenta, no to jest ciekawie. Wielu zwolenników, tak notabene na marginesie zaznaczę, tutaj powiada, że to jest dobrze. Dobrze jest, kiedy jest jakiś paraliż, kiedy siły nawzajem się kontrolują, kiedy są te, użyję angielskiego, amerykańskiego pojęcia, checks and balances, tak? Czyli kiedy różne ośrodki władzy się nawzajem szachują, pilnują, żeby któryś się nie zawędził za daleko, żeby nie było takiego pełnego zawłaszczenia każdej władzy prezydenckiej, rządowej, sądowniczej, ustawodawczej, przez jedną partię, a wiele partii niestety ma do tego zapędy, no i jak tylko jakieś hamulce uda im się obejść, no to to robią bez skrupu, niezależnie od tego, z której opcji, z której strony, z tego skrzydła politycznego, z której flanki by były. Obserwujemy to i w Polsce, i w innych krajach nader często. Natomiast kiedy są z różnych opcji, a jeszcze lepiej, kiedy parlament ma parzystą liczbę miejsc, Izba Parlamentu, ta główna, czyli zwykle niższa, tak to dziwnie jest, że wyższa wcale nie może więcej niż ta niższa. No więc kiedy niższa Izba Parlamentu, czy jedna, jeżeli jest tylko jedna, tak jak na Ukrainie, kiedy jest mniej parzysta liczba miejsc i po wyborach się okaże, że
partia czy kilka partii, które by chciały być w koalicji ze sobą, mają dokładnie połowę, a ich przeciwnicy mają też połowę. No i potrafi być taki pat i dopóki któryś tam, któryś zwykle tam jednej czy paru osób nie przekupią, nie obiecają czegoś po to, żeby przeszła, dołączyła do nich, to trochę trwa, potrafi trwać miesiąc, potrafi trwać pół roku. No i za ten czas zwykle gospodarka się bardzo dobrze rozwija, ludzie oddychają z ulgą, nie ma tej tak zwanej biegunki legislacyjnej, nie chcą się wykazać politycy, no bo nie bardzo mogą, tak, przez ten pat w parlamencie, nie bardzo mogą się wykazać tym, o jakie to nowe, cudowne ustawy przygotowaliśmy, nowe dziesiątki tysięcy stron przepisów, których obywatelu przestrzegaj, bo inaczej konsekwencje będą surowe, wiele pułapek na ciebie czeka i jest ich coraz więcej. No więc wtedy w takim okresie nie ma ich coraz więcej i można odetchnąć z ulgą i wskaźniki gospodarcze to też pokazują. Tak było w Czechach, tak było w Belgii właśnie w niedawnych okresach, znaczy no, w dekadzie obecnej powiedzmy tak, czy w ostatnim dziesięcioleciu, może tak to precyzyjnie powiem, żeby być bezpiecznym, bo już no, nie te dzisiejsze tematy, to jest uwaga na marginesie, więc tego się akurat dokładnie z dat tutaj nie przygotowałem. Natomiast mieliśmy taką sytuację właśnie w Polsce i często dochodziło do sporów, kto na przykład ma na jakimś szczycie NATO, czy na posiedzeniu jakimś unijnym reprezentować Polskę, czy prezydent, czy premier. Były takie wydarzenia, gdzie Polska była jedynym krajem reprezentowanym przez dwie osoby. Wszyscy mieli po jednym krześle przy stole i tam

Zarysuję może trochę tło polityczne. W 2005 partia, istniejąca już od kilku lat partie polityczne. O, chyba ktoś dzwoni. Nie? Nie, chyba nie. To tylko mi się wydawało. A, więc obecne opcje polityczne, jakie, znaczy opcje polityczne, które istniały od kilku lat, po w sumie takim powolnym rozpadzie, zużyciu władzą AWS-u, Akcji Wyborczej Solidarność, ci politycy zaczęli zakładać tam różnymi swoimi kolegami z innych ugrupowań partie, no inne polityczne, wśród których właśnie dwie się wybiły na czoło, były to Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość, czyli dawne Porozumienie Centrum, tutaj to środowisko głównie samego trzon, tak, łącznie z braćmi Kaczyńskimi na czele, bliźniakami w polityce od początku, od okrągłego stołu, przy którym oczywiście zasiadali. Natomiast no, przez kilka lat byli no, opozycją, a potem, no, w szczególności byli opozycją, kiedy rządziło SLD, było dominującą partią w parlamencie, tworzyło rząd wspólnie z PSL-em, potem przez ostatni tam rok, półtora roku bodajże nie, w latach 2001-2005 i w wyborach w 2005 roku wiadomo było, że zwyciężą Platforma i PiS, przy czym nie wiadomo było, to zdobędzie troszkę więcej głosów. Wiadomo było, że różnica będzie niewielka, ale okazało się, że troszeczkę więcej głosów zdobył PiS, przypuszczając pod koniec kampanii atak z kotem, który w lodówce pokazuje, jak to znikają produkty, bo okazuje się, że ulgi, dotacje i tak dalej, no to nie, za tej liberalnej platformy, no a PiS jako taki bardziej socjalny da wszystkie tam ulgi, zachowa, nawet podniesie, no i w związku z tym biednych będzie stać na więcej kosztem tych bogatych. Tak. No to taka retoryka była, kot Sylwester to reprezentował, taka maskotka. I okazało się to skuteczne, przez co PiS wygrał kampanię parlamentarną i znaczy zdobył więcej głosów, więcej miejsc w parlamencie. Podobnież prezydencką, bo 2005 rok to był też pierwszy taki rok od początku III Rzeczypospolitej, że wybory prezydenckie przypadały w tym samym roku co parlamentarne, bo parlamentarne są to 4 lata, no przynajmniej od 1993 roku, bo w międzyczasie to tam wcześniej ze dwa razy no, rozwiązywano, przedterminowo się kończyła kadencja. W ogóle mamy o jeden późniejszą kadencję Sejmu niż Senatu, bo według małej konstytucji obowiązującej przed 1997 można było rozwiązać Sejm, nie rozwiązując Senatu, no i prezydent Lech Wałęsa raz coś takiego zrobił. Tak więc, natomiast są to zsynchronizowane wybory do Sejmu i Senatu, odbywają się w tym samym czasie co 4 lata, o ile nie nastąpi skrócenie kadencji, a prezydenckie co 5 lat, więc co 20 lat wypada następny raz, o ile nie będzie jakiegoś skrócenia czy czegoś, w 2025 roku znowu tak będzie. I no i w 2005 roku tak było, że wybrano, polscy wyborcy wybrali parlament i wybrali prezydenta, też nie szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który zajął miejsce drugie, w drugiej turze się mierzył ze zwycięzcą, Lechem Kaczyńskim, tym z dwóch braci Kaczyńskich, no, który bardziej się nadaje, jest bardziej reprezentacyjny, bo miał żonę, miał dzieci, no a Jarosław, jego brat, bliźniak, tylko kota. I, no i był sobie prezydentem, jak łatwo policzyć, miał być prezydentem do roku 2010. To był rok wyborczy. Jesienią miały się odbyć wybory prezydenckie. Prawo i Sprawiedliwość, rządząc w latach 2005-2007, także właśnie no, popadło w liczne aporie, tak? Skonfliktowało ze sobą wiele środowisk i w polityce, i nie tylko. I rządziło, nie miało większości samodzielnej, w związku z tym rządziło w egzotycznej koalicji, co do której prezes Kaczyński, Jarosław, zarzekał się, że jej nie będzie. No wielu rzeczy się zarzekał, łącznie z tym, że na przykład nie będzie premierem, po czym jego brat będzie prezydentem. No, wiele z tych rzeczy zostało jednak zrobionych. Między innymi została zrobiona koalicja z partiami Samoobrona i Liga Polskich Rodzin. Co do Samoobrony, to nawet

wicepremierem uczyniono jej szefa, czyli Andrzeja Leppera, który później popełnił rzekomo samobójstwo. Tutaj no, teorii spiskowych też jest kilka i no, mogło się to opłacać paru ludziom, bo wygłosił kilka ciekawych tez w parlamencie, które gdyby się potwierdził, gdyby faktycznie miał dane na ich potwierdzenie, no to mogłyby być bardziej sensacyjne niż trotyl w Smoleńsku. Natomiast drugim był koalicjantem Liga Polskich Rodzin na czele z Giertychem, właśnie synem zaprzeczającego teorii ewolucji profesora Macieja Giertycha. Mianowicie właśnie pan Giertych Roman, który był szefem Ligi Polskich Rodzin, był wicepremierem też i ministrem edukacji, podczas gdy Andrzej Leper ministrem rolnictwa i wicepremierem. No i ta koalicja była targana licznymi też wstrząsami wewnętrznymi. W końcu się rozpadła. PiS próbował przez chwilę rządzić jako rząd mniejszościowy. W 2007 roku stwierdził jednak, że no dobra, ludzie nas kochają na tyle, że wybiorą nas jeszcze raz, a tamtych nie. Idziemy, bamań, tak? I rozpisali nowe wybory, rozwiązali parlament i przegrali. No i wygrała Platforma i przegrali tak PDS-em, że rządziła Platforma dwie kadencje, to znaczy w 2011 już po śmierci prezydenta Kaczyńskiego Polacy ponownie wybrali Platformę, aż tu w 2015 tak byli znużeni Platformą, że zahadło się, wychyliło w drugą stronę i wybrali PiS, który rządzi do dzisiaj, a także wybrali wtedy też prezydenta. No właśnie, wybrali prezydenta, którym jest Andrzej Duda. No właśnie, i w związku z tym ja tutaj powiedziałem, że wybory są to 4 lata parlamentarne, ale w międzyczasie był taki jeden przypadek, że były 2 lata po sobie, czyli 2005-2007. Tak więc mamy 2011-2015 wybory kolejne parlamentarne i właśnie 2015 rok to był też 5 lat po 2010, a więc wybory prezydenckie też były w tym samym roku. Więc o ile pójdzie normalnie, to w 2035 będzie znowu taka sytuacja. I wybory, moi drodzy, odbyły się prezydenckie w 2010 przyspieszone. To znaczy w takiej sytuacji władzę przejmuje marszałek Sejmu. Tam jest opisana w Konstytucji sukcesja, kto tam następny. No więc jeżeli żyje i może przejąć obowiązki, pełniącym obowiązki prezydenta, marszałek Sejmu, no to w przypadku śmierci bądź utraty zdolności do sprawowania urzędu przez prezydenta zostaje pełniącym obowiązki prezydenta marszałek Sejmu, którym był wówczas Bronisław Komorowski z Platformy Obywatelskiej. No i na fali tej popularności zrobił kampanię swoją prezydencką, został wybrany prezydentem. W ciągu 45 dni miał obowiązek rozpisać wybory, wyznaczyć termin wyborów. Czekajcie, chyba ten w ciągu 45 dni tak miały się odbyć od ogłoszenia, a miał na to dni 30, jeżeli się nie mylę. No więc wybory się odbyły w czerwcu 2010 roku i Bronisław Komorowski został prezydentem na 5 lat, aż do czasu, gdy został nim Andrzej Duda, też kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który ten urząd sprawuje obecnie, tak więc obecnie nie mamy, jak już mówiłem, kohabitacji. Słuchajcie, mówię tak o tym, to dla niektórych z was są oczywiste fakty, bo żyliście wtedy, niektórzy nie, niektórzy byli za młodzi, albo może nawet słuchają tacy słuchacze, co wtedy nie żyli jeszcze, ale albo byli tak młodzi, że tego nie śledzili, ale nawet ci, którzy byli już dorosłymi ludźmi wtedy, to może z was, słuchacze, nie. I może was to zdziwi, ale większość Polaków nie przytoczyłaby tych faktów tak z pamięci. Oni ich nie pamiętają, oni nie kojarzą tego. Chociaż i tak kojarzą więcej niż na przykład Amerykanie. Jak się Amerykanów zapyta, kiedy burzono wieżę World Trade Center, to odpowiedzą oczywiście 9-11, tak? Czyli 11 września. Ale którego roku? A to już nie wiedzą. To nie wiedzą, że w 2001 i już kilka lat po tym tego nie wiedzieli. No co za różnica? To taka różnica jak to, czy Juliusz Cezar umarł
200 lat przed naszą erą, czy 200 lat po Chrystusie, tak? To nie ma to jakiegoś szczególnego przełożenia na ich, na to, czym się na co dzień oni w życiu przejmują. Tak więc, PiS, jak już rzekłem, był wtedy po głębokiej przegranej w wyborach parlamentarnych. Był też, aczkolwiek Platforma nie zdobyła samodzielnej większości, rządziła z koalicjantem, z Polskim Stronnictwem Ludowym. I w tym też czasie no, prezydent Lech Kaczyński też był już niepopularny. Wiadomo było prawie na pewno, że jeżeli by się ubiegał jesienią o reelekcję, której nie dożył, to by wtedy ktoś ci chce podać listę kontaktów, chyba chce zadzwonić. Słuchajcie, dzwonić można. Dzwonić można na kontestacja.com Skype'em lub można dzwonić na numer telefonu 222-195-321. No i będę też zaglądał na czaty. Zwłaszcza jak ktoś zadzwoni, to zaglądnę na czata, bo w tej chwili, jako że jestem sam, to muszę pogadać i mam ograniczone możliwości, ale spojrzę, biorąc jakiś tam któryś kolejny oddech. Tak więc, moi drodzy, prezydent Lech Kaczyński niemalże na pewno nie zdobyłby kolejnej kadencji. No to po co było go zabijać? Po co było robić na niego zamach? Więc pytanie, czy to był zamach? Wielu twierdzi, że tak, że to był zamach. Natomiast podstawowa taka teoria ustalona oficjalnie jest taka, że to było, że to był wypadek lotniczy. Doszło do złamania wielu przepisów, w tym przepisów o lądowaniu. Przepisy wojskowe mówią, że pilot wojskowy nie może lądować, jeżeli widoczność jest poniżej 400 metrów. Tam była poniżej 200 metrów, bo była mgła. Czy mgła była naturalna? Bo są też teorie spiskowe, że mgła nie była naturalna, że Rosjanie, bo Smoleńsk leży obecnie na terenie Rosji, kiedyś leżał w II Rzeczypospolitej, ale teraz leży właśnie w Rosji. I to lotnisko jest od dawna nieużywane, nie ma nowoczesnego systemu naprowadzania, trzeba tam ręcznie lądować, w ogóle musieli tych do obsługi wieży kontroli lotów na tym lotnisku sprowadzać żołnierzy z innego miejsca, z lotniska Siewierny i pobliskiego, używanego nadal. Delegacje, tak jak mówiłem, były dwie, ale nie chcieli lecieć razem ze względu na właśnie tą kohabitację, ze względu na to, że chcieli, że w kancelarii prezydenta, w środowisku PiS-u zależało na tym, żeby to oni byli tymi przybywającymi w największym blasku fleszy. No trudno się dziwić, no. Chcieli zdominować politycznie po prostu. Wiadomo, po co się leci na takie rocznice. Po to, żeby się pokazać, no zjeść, wypić, nie? Nie leci się tam walczyć, tak? O ile ci, którzy zginęli w Katyniu, no to może niekoniecznie wszyscy z nich walczyli, tak, ale byli jeńcami wojennymi, tak, czy, ale w każdym razie oni zginęli bohatersko. Natomiast ktoś, kto jedzie na upamiętnienie, no to nie jest śmierć bohaterska, to jest śmierć w wypadku po prostu. No chyba, że zamach, do czego za chwilę dojdziemy. Niemniej jednak Lech Kaczyński jest pochowany na Wawelu, o pogrzebie też jeszcze powiem. Katedrze na Wawelu, jest jego grób, obok niego jest grób jego żony Marii Kaczyńskiej, no a pozostałych nie. Leciał tam też, dużo ludzi leciało i z PiS-u, i z kancelarii prezydenta, członków partii, nie członków partii, członków SLD, członków Platformy, członków różnych innych partii, parlamentarzystów, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, były prezydent Polski na uchodźstwie ostatni, który przekazywał insygnia władzy prezydenckiej temu, którego rząd na uchodźstwie kończąc swoje działanie uznał za prawowitego w końcu następcę przedwojennych prezydentów, czyli Lechowi Wałęsie, więc pamiętam, jak to było. Tak, Ryszard Kaczorowski też tam leciał, też tam zginął. No, zginęła też na przykład Natalia Januszko, stewardessa. Jeżeli chcielibyście na czyimś grobie złożyć wieniec i nie chcielibyście, żeby to była manifestacja polityczna, no to złóżcie na jej grobie, na po wąskach. Tak więc, moi drodzy, ze względu na polityczne niesnaski, często właśnie starali się nie latać razem, no była taka oferta, była taka propozycja ze strony rządowej,
Natomiast kancelaria przygotowywała ten lot. No, samolot należał do rządu, więc tutaj oczywiście PiS mówił, a rząd, to wyście przygotowali źle samolot, nie sprawdziliście tam wszystkiego i tak dalej, że nie mógł lądować w takich warunkach. A na to odpowiadała Platforma, no to wyście zawsze, to tutaj wasz ten prezydent zawsze zależało mu, żeby lądować, prowadził taką politykę zagraniczną, jakby zasiadał na koniu, jak jakiś rycerz przyjeżdżający, przybywający na ratunek do Gruzji, leciał, kazał lądować w strefie działań wojennych, pilot mu odmówił i potem miał nieprzyjemności. W Stanach, słuchajcie, ta kultura polityczna jest na przykład taka, że tam, gdyby prezydent, który ma dużo większą władzę niż w Polsce jest bardziej taką figurą symboliczną, no może nie aż tak jak monarchowie w Europie, swoją drogą ciekawa rozbieżność. W Europie monarchowie przeważnie są tak tylko no właśnie symboliczni dla ceremoniału, dla zachowania jakiejś tam tradycji, a tak naprawdę niewiele mogą. Królowa angielska na przykład tylko raz do roku występuje ze swoją własną mową w Boże Narodzenie. Wszystkie inne mowy królowej są pisane na Downing Street, czyli w siedzibie premiera. Natomiast w przypadku właśnie Stanów Zjednoczonych, tam prezydent zyskał od czasu, kiedy to państwo istnieje, władzę dużo większą niż pewnie sobie wyobrażali nawet w najśmielszych wizjach autorzy konstytucji, ojcowie założyciele. No i jest takim monarchą, tylko że nie dziedzicznym, no, monarchą elekcyjnym de facto, no bo nie de jure jest prezydentem i szefem rządu, czyli jakby premierem jednocześnie. Tak więc prezydent w Polsce coś tam jednak może, ale głównie jest taką figurą właśnie jednak symboliczną. No i a na swoją kancelarię ma swoich urzędników, doradców, bo w różnych sprawach, no Klowa też ma swoich. No i się właśnie starał tam, no nie poleciał tam razem z premierem, który poleciał tam już dzień wcześniej i nocował na miejscu. Poleciał rano, no i w związku z tą mgłą, w związku z tym, że było opóźnienie, tak, i było, że tam nie dotrze na czas, o 9 tam miały zacząć uroczystości. Gdyby wylądował na lotnisku zastępczym, bo zawsze w takich lotach oczywiście jest wyznaczone lotnisko zastępcze, w tym przypadku był to Mińsk. No ale z Mińska to znowuż są tam ponad 2 godziny drogi do tego Smoleńska, nawet jak się jedzie szybko i łamie się przepisy, jak to zwykle prezydenckie limuzyny robią. No można by też było w Witebsku lądować, to jest trochę bliżej, też na Białorusi. To jest godzina z kawałkiem, tak na styk by się zdążyło. No ale powiedział nie, lecimy do Smoleńska. To samo powiedział, no w Gruzji ląduj wcześniej nakazywał lądować, pilot nie wylądował, miał nieprzyjemności. W Stanach, o, żeby ten wątek nie umknął, gdyby prezydent narażał się na niebezpieczeństwo, to agenci, towarzyszący mu agenci, szef tej zmiany tej agentów, która mu akurat towarzyszy, Secret Service, bo to jest taka służba chroniąca właśnie prezydenta i jego otoczenie, jego rodzinę, no to agent Secret Service powinien, wtedy ma wyraźnie to powiedziane na szkoleniu i w przepisach zapisane, że w takim przypadku to on odpowiada za bezpieczeństwo prezydenta i ma prawo wyegzekwować to, żeby prezydent był bezpieczny, nawet siłą, to znaczy takiego prezydenta, który nawet się wyrywa, mówi nie, ja tu zostaję albo idę tam, a tam jest niebezpiecznie, to on może obezwładnić, zanieść, zaciągnąć, zatargać za frak do helikoptera czy do czego innego i czym się oddali od niebezpieczeństwa. No i dopiero wtedy go uwolnić z uścisku. I dostanie za to medal prawdopodobnie, gdy to zrobi. Gdy faktycznie prezydent by okazał się na tyle nierozsądny czy na tyle zdeterminowany, żeby się opierać w takiej sytuacji, której agent uznaje, jest na tyle niebezpiecznie, że musimy prezydenta ewakuować albo nie dopuścić w jakieś miejsce. No natomiast w Polsce, w państwie, które no, istnieje obecnej swojej inkarnacji od 1989 roku i no, opartym na całkiem innych zasadach, założony dużo bardziej no, odgórnie politycznie, tak jak mówię, przy okrągłym stole, poprzez negocjacje, a nie poprzez
delegacje no, 13 kolonii, tak jak to miało miejsce właśnie w Stanach w przypadku ojców założycieli, które postanowiły, dobra, odzyskaliśmy niepodległość, to teraz sobie zróbmy Unię, taką federację. No więc w Polsce to wygląda inaczej. Wiemy z nagrań, zostały opublikowane częściowo nagrania, nie wiemy co jest tam jeszcze i nie wiemy czy, no bo to nikt z nas, zwykłych śmiertelników, Polaków raczej nie ma dostępu do takich rzeczy, nie wie czy tam jest coś jeszcze i ile jeszcze jest tego materiału nagranego audio, czarnej skrzynki tak zwanej, która jest pomarańczowa zresztą, żeby ją łatwiej znaleźć, ale się nazywa czarną skrzynką. Ile jest tu je na różnych statkach, w tym i powietrznych, no zwłaszcza powietrznych, ale pochodzi z dawniejszych czasów oczywiście ze statków wodnych. Rejestruje, co też się tam działo. Rejestruje audio przede wszystkim, wszystko co w kokpicie, w kabinie pilotów, tak? No więc w kabinie pilotów wchodził tam, wiemy o tym, generał Błasik, głównodowodzący wojsk lotniczych. I na polecenie prezydenta, wiemy, że był pity alkohol też na pokładzie. Delegacja w drodze sobie no, nie szczędziła kieliszków. No i że wchodził do kabiny i wydawał polecenia pilotom od prezydenta. No i piloci, wiedząc co się stało z poprzednimi, którzy nie byli wystarczająco posłuszni, zarówno pilot pierwszy, jak i pilot drugi, zapasowy, no nie bardzo mieli tutaj pole manewru w sensie takim no, swoich perspektyw kariery. Więc pomimo mgły, pomimo widoczności poniżej 400 metrów i wyraźnego przepisu zabraniającego tego, zdecydowali się na lądowanie, wykonali jedno podejście, nie udało się. No trudno, żeby się w takiej mgle udało i to w lesie znaleźć jakiś tam pas nieoświetlony należycie bez jakiś tam, bez nadawania sygnału naprowadzającego, no bo to jest stare i nieużywane lotnisko, tam nikt tam nie lata. No a tuż jednak znaczy poprzednio latał, rzadko, tak? Samolot z premierem poprzedniego wieczoru tam właśnie wylądował, no, ale nie było mgły, to było pod wieczór przy ładnej pogodzie. I spokojnie by, jeżeli by tam mgła była, no to mieli przed sobą całą noc, no więc mogli lecieć do na Siewierny, mogli lecieć do Witebska, a nawet do Mińska, a nawet do Polski z powrotem, po prostu chcę tam pojechać. Natomiast gdyby się, no zależało po prostu im, żeby zdążyć. No i zdążyli na swoją własną śmierć tragiczną. Pogrzeb się odbył, moi drodzy. Pogrzeb, gdy się odbywał, to też miało miejsce dość niesprzyjające zdarzenie, mianowicie wybuch na Islandii wulkan Eyjafjallajökull. No i tenże wulkan Eyjafjallajökull zadymił niebo nad Europą. W związku z tym wielu, przypuszczam, że wielu się po prostu nie chciało przyjeżdżać, no bo komu by się tam chciało? Czy wy jakbyście byli prezydentem, nie wiem, Polski na przykład, to chciałoby się wam lecieć do Portugalii albo do Szwecji, albo gdzieś tam jeszcze na pogrzeb ichniejszej głowy państwa. No trzeba, no to polecimy. Ale jak jest jakaś okazja, coś się tam dzieje, na przykład było ostatnio trzęsienie ziemi, jest niebezpiecznie, czy właśnie wybuchł wulkan, to powiedzmy, że nie. No więc w związku z tym wielu przywódców z Unii Europejskiej nie przyleciało. No wielu spodziewanych gości nie przyleciało. Przyleciał natomiast pomimo tego z przygodami, ale udało się mu dotrzeć z nieoczekiwanych, z niespodziewanych przywódców prezydent Libii Muammar Kaddafi. To była pewna sensacja, że się ten człowiek pojawił. Tak, no i jak to było, co się stało dalej? Więc samolot podszedł po raz drugi do lądowania i według raportów komisji na przykład rosyjskich, bo w Rosji prowadziła to prokuratura, później prowadził to MAK, czyli tamtejszy Urząd Kontroli Lotów, tak? Komisja do spraw badania właśnie takich wypadków, lotnicza tamtejsza. No i jak pisze Rafał Ziemkiewicz,
w swojej publicystyce w licznych miejscach, między innymi właśnie w książce, którą mam tutaj pod ręką, ja zaraz po nią sięgnę. Tak więc w tej książce, którą trzymam teraz w ręce, Myśli nowoczesnego Endeka, wydanej, moi drodzy, w 2012 roku, Rafał Dziemkiewicz pisze, że w Rosji na początku proponowano polskiej stronie jakieś wspólne śledztwo, jakąś wspólną komisję, jakieś takie rzeczy i dopiero kiedy oni sobie zdali sprawę z jakimi trampkarzami, z jakim politycznym przeszkolem, to dosłowne są słowa Dziemkiewicza, mają do czynienia po stronie polskiej z takimi partnerami w ogóle, no, których można ograć jak dzieci we mgle. No właśnie, w tym mgle. To stwierdzili, dobra, to my zrobimy sobie sami śledztwo. Sprawa jest niewygodna politycznie, tak? No bo wiadomo, jak zgin, no chyba, że jesteś na zamachu, tak? Ale nawet wtedy jest niewygodne, nawet wtedy trzeba jakieś przewidziane mieć z góry środki zaradcze. Ale w sensie PR-owym. Natomiast jak zginie na twoim terytorium głowa państwa i inni ważni politycy innego państwa, no to nie jest coś pożądanego, tak, z punktu widzenia PR-u. No więc oni myśleli, że no tu się nie uda uniknąć tego, żeby Polska brała udział, polska strona w tym śledztwie. No więc, a natomiast się udało, no bo Polacy stwierdzili, no nie, to wyście tutaj, ten my wam nie ufamy, my musimy zrobić własne śledztwo. Na to naciskał PiS. Platforma oczywiście, no, też na to poszła, rządząca. No i było osobne śledztwo polskie, osobno rosyjskie. PiS naciskał oczywiście też na to, żeby było śledztwo międzynarodowe, żeby międzynarodową komisję w to zaangażować. No, natomiast to się nie udało. No i było śledztwo rosyjskie osobne i śledztwo polskie osobne. I śledztwo polskie było prowadzone w sposób skandaliczny. Dostęp do wraku był ograniczony. Miały miejsce kradzieże. Ukradziono karty kredytowe, ukradziono telefony komórkowe, inne cenne przedmioty, zegarki luksusowe. Więc ofiary ciała ich były zdekompletowane. Gdy przyszły z sekcji zwłok z Moskwy, to były w workach. Noga była nie tego, którego reszta ciała, tego typu rzeczy. Pozaszywane jakieś narzędzia, jakieś worki. No więc w strasznym stanie, tak? W strasznym stanie w końcu przybyły te zwłoki do pogrzebania. Samolot się rozpadł na bardzo wiele szczątków. No, stary był, to mógł, zdaniem niektórych natomiast nie mógł, nawet od uderzenia w brzozę, poza tym brzozy nie są takie pancerne, samolot by ścinał te brzozy. Obecna, no taka najbardziej oficjalna teoria jest taka, że skrzydłem samolot uderzył w brzozę, obrócił się prawdopodobnie do góry nogami, po czym zarył w ziemię, w lesie i jeszcze po drodze zahaczając o drzewa. W związku z tym, że uderzył tak niefortunnie w ziemię, no to doszło do tak znacznych deformacji kadłuba. Natomiast zwolennicy teorii, że był wybuch na pokładzie, a nawet seria wybuchów, są takie animacje w internecie, można sobie zobaczyć, jak leci samolot, tu wybucha w jednym miejscu, w drugim, w następnym, tak? I że to musiała być przyczyna, że musiała być tam zmiana ciśnienia, bo na to wskazują ciała ofiar, czy inne jeszcze przesłanki, czy wygięcia na kadłubie. Różne rzeczy są tutaj badane. Prace naukowe są opublikowane o brzozach, o wytrzymałości brzozy. Wszyscy Polacy stali się nagle, znaczy to przesada, że wszyscy, ale tak w cudzysłowie wszyscy Polacy stali się ekspertami od materiałoznawstwa, od wytrzymałości materiałów, od botaniki, od tego, jak rośnie brzoza, jakie ma grubość gałęzi czy pnia, na jakiej wysokości.
Od jakiej wysokości samolot jeszcze może podjąć decyzję odwrotu, że się podrywa do góry i nie ląduje, tak jak za pierwszym razem? No, jest też nagrane, oczywiście w tym nagraniu jest komunikacja z Rosjanami, z rosyjską stroną. Ci piloci no, powinni byli mówić po rosyjsku dobrze, tak, skoro lecieli do Rosji, w Polsce takich nie brakuje. Natomiast no, pytanie, czy z nagrania wynika, że rzeczywiście tak było. No, możecie sobie posłuchać tej części, która jest upubliczniona nagrania. Znaczy, możecie przede wszystkim poczytać zapisów transkryptu. Natomiast no jest to temat, który powraca co roku. Co roku są na ten temat debaty organizowane, co roku są nowe teorie spiskowe, zarówno co do tego, jaki był tutaj mechanizm, czy brzoza była pancerna, czy był wybuch na pokładzie, czy była używana broń palna na pokładzie, tak na przykład też, bo też taka teoria tutaj się pojawiła. Czy też czy była usterka, czy samolot był uszkodzony przez platformę w porozumieniu z Putinem, który chciał zlikwidować prezydenta, bo on jeszcze przez te kilka ostatnich miesięcy swojej prezydentury planował. Tak jak mówię, jego polityka wewnętrzna budziła bardzo dużą dezaprobatę Polaków, natomiast mniejszą dezaprobatę, a wręcz aprobatę części Polaków budziła polityka zagraniczna, pomimo takich tutaj no, kawaleryjskich wyskoków, to jednak był w Gruzji podczas gdy kraj ten był atakowany przez Rosję, jako jedyny prezydent no, zachodniego świata, jedyny przywódca spośród państw Zachodu, do których Polska się też zaliczano, zwłaszcza z perspektywy gruzińskiej. No i zaskarbił sobie wielki szacunek także i w tych krajach, no zwłaszcza w Gruzji. W Gruzji, jeżeli Polacy tam przylecą, no to spotykają się z ciepłym zwykle przyjęciem. I wśród postaci Polaków, polskiej narodowości, które są tam wspominane właśnie z taką wielką estymą, która się przenosi na cały naród polski, no to jest właśnie Lech Kaczyński. Tak więc zwolennicy tej teorii twierdzą, że Lech Kaczyński miał w planach jeszcze trochę takich ruchów niekorzystnych dla Putina, w związku z tym, no mogło mu pomimo wszystko zależeć tak na pod koniec, pomimo że prawie na pewno by przegrał następne wybory, na właśnie jego unicestwieniu.

0: No i usłużna ekipa Donalda Tuska, premiera i Platformy Obywatelskiej, no, pozwoliła tutaj na sabotaż, bądź nawet sama go dokonała, uszkodziła jakoś ten samolot, czy podłożyła bombę. Co do bomby, właśnie, jaki to mógł być materiał wybuchowy? Cezary Gmyz, dziennikarz Wprost w latach 2003-2007, a następnie Rzeczypospolitej, który właśnie redagował doniesienia z kraju, dział krajowy. 30 października 2012 roku opublikował w tejże gazecie Rzeczpospolita, w rządowym dzienniku, artykuł Trotyl na wraku Tupolewa, w którym właśnie postawił taką tezę, że znajdował się tam trotyl, że znaleziono ślady trotylu. Badania obecne mówią tak, że trotyl, no, powstaje, to znaczy on jest naturalnie w takich przypadkach znajdowany, natomiast czy on pochodzi z tego, że z materiału wybuchowego, czy nie. Poza tym detektory takie trotylu nie są tak do końca wiarygodne. Jeżeli niektóre wykrywają, niektóre nie wykrywają, to znaczy, że go nie ma. To wiecie, to jest podobna technika jak przy fotoradarach, nie? Że widzieliście filmiki, że samochód stojący jedzie 40, 30, 40, 45 km na godzinę według takiego fotoradaru, a zwłaszcza jeśli jest metal w tle. Nawet jeżeli nie ma metalu w tle, płotu czy czegoś takiego, no to tutaj jest to czasem podstawa do kwestionowania, zwłaszcza starszego typu urządzeń, właśnie fotoradarów. Wielu, którzy dostają właśnie wezwanie do identyfikacji prowadzącego, kierującego pojazdem, bo ze zdjęciem z fotoradaru, na którym nie idzie go zidentyfikować, no to kwestionuje to. Między innymi jedną z podstaw kwestionowania jest to, że był źle ustawiony, niezgodnie tam z specyfikacją, między innymi, że był na przykład jakiś płot metalowy w polu widzenia. No i są takie czynniki właśnie zmniejszające dokładność, a w związku z tym też wiarygodność stwierdzenia złamania prawa na tej podstawie. No więc podobnie jest z techniką w wielu innych dziedzinach, tak samo i z detektorami trotylu. Poza tym, po tym, co, jak to miejsce było zabezpieczone, a właściwie nie zabezpieczone, bo stronie rosyjskiej nie bardzo zależało, ani polskiej też. Rosyjskiej stronie, bo to już ten brak polegał, był kilka razy przeorany, przeszukany, bo przestawiane były te części ciała, były przestawiane, zabrane potem. Więc gdy polska ekipa tam dotarła w końcu, no to już właściwie mało co było do badania takiego wiarygodnego. I moi drodzy, ja też taką tezę tutaj chciałem postawić, że gdy się okazało dla Rosji, gdy się okazało, jakimi trampkarzami są polscy politycy, zarówno z obozu wówczas rządzącego, jak też opozycji, no to stwierdzili, że no dobra, to może nie fajnie, że mogłoby to być niekorzystne w pierwszych miesiącach, że tutaj zginęli na naszym terytorium politycy sąsiedniego kraju, ale w przypadku, kiedy powoduje to jakiś taki wewnętrzny konflikt, zaognienie, tak, bo potem postawiono pod Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, taka nazwa ulicy, tam się mieści pałac, tam jest Mikowski, a obecnie prezydencki, ale zbudowany właśnie wtedy, kiedy, to znaczy urzędował tam namiestnik Tarski, tak, żeby dodać temu ironii za czasów rozbiorów. Więc wtedy, w 2010 roku postawiono tam krzyż i co miesiąc, 10 każdego miesiąca były tam tak zwane miesięcznice smoleńskie, odprawiano tam nabożeństwa, ludzie się tam albo modlili, albo wiecowali, manifestacje polityczne, manifestacje poparcia dla PiS-u, manifestacje przeciwko temu, jak nieudolnie rząd prowadzi śledztwo, bo faktycznie prowadził bardzo nieudolnie. To się wszystko tam odbywało. Z drugiej strony byli też ci, co ich wyśmiewali, byli tacy, co się załatwiali do zniczy płonących pod tym krzyżem, no, czy inne właśnie czynności drwiące z tych żałobników, bądź manifestantów politycznych po prostu. No, część wiadomo miała takie motywacje, część takie, część obie, ale któraś z nich przeważała. Jak to zwykle bywa, nie ma takich przypadków, że jest samo czarne i białe, to się miesza, są szarości. Tak więc i tutaj całe spektrum było reprezentowane postaw różnych. Tak więc dochodziło do rękoczynów, do starć, policja musiała tam stać, zarówno piesza, jak i na koniach, interweniować nieraz. No i Komorowski, będąc tym prezydentem, no już miał tego dość, więc też kancelaria prezydenta no, chciała, żeby ten krzyż został gdzieś przeniesiony. W końcu został, a został taki inny, w tym miejscu upamiętnienie. I moi drodzy, właśnie teraz znowuż Antoni Macierewicz mówi, był wybuch. Wczoraj, to jest informacja z wczoraj. Antoni Macierewicz był jednym z takich tych głównych jastrzębi pisowskich, mówiących na pewno spisek, na pewno zabili naszego prezydenta. Nie, zginął w wypadku, jest bohaterem, zginął bohatersko. Prawdziwy Polak za Polskę oddał życie. I ci paskudni jego wrogowie, którzy go zabili, teraz rządzą i teraz z innymi, z którymi razem spiskowali się przeciwko Polsce, zmawiają, tak? A potem jak PiS przejął władzę, to ta opozycja, ci zabójcy naszego prezydenta, tak, to są, no i w wyborach, i po wyborach, i przed wyborami taka właśnie retoryka. Głównie ją nakręcał z polityków PiSu Antoni Macierewicz. I on właśnie no, stwierdza, że były Bóg. No, zawsze ma możliwość takiego powiedzenia, no, samolot się rozbił, no to jest wybuch, nie? Jest wybuch, paliwa, jest wybuch wszystkiego, no to jakiś wybuch był. To o to mi chodziło. Zawsze może zaprzeczyć i tak powiedzieć. No, więc moi drodzy, zadzwońcie, powiedzcie, jakie macie wy teorie spiskowe. A ja właśnie nie dokończyłem jeszcze jednej swojej, która jest już polityczna bardziej niż techniczna, jak ten samolot się tam rozbijał. Mianowicie, że Rosjanom po tych pierwszych kilku miesiącach, kiedy to było dla nich niekorzystne wizerunkowo, stwierdzili, no to ej, ale teraz to ta niekorzyść wizerunkowa, która już w większości się zrealizowała, bo już tam parę miesięcy minęło, już teraz to jest dawna, może już prawda powiedzie, to teraz nam się to opłaca, żeby ci Polacy tego nie wyjaśnili, żeby nie uzyskali jakiejś takiej narodowej zgody, konsensusu co do tego, co było, z marginalizacją, z odsunięciem na margines debaty publicznej alternatyw, w którąkolwiek stronę. Z którejkolwiek strony. Więc opłaca nam się, tak pewnie sobie pomyśleli na Kremlu, żeby były dalej, była dalej ta przepaść, ta niezagojona, jącząca rana, żeby była okazja do jątrzenia, tak? Żeby byli jedni, którzy drugich uważają za zdrajców, a tamci ich za oszołomów od trotylu, od innych właśnie teorii spiskowych na temat tego, jak to się odbyło. Więc no to co? To i teraz nie dajmy ciał przez jakiś czas. Albo nie dopuśćmy ich do miejsca katastrofy, albo taki trochę tutaj wykolejajmy ich taki proces politycznego, jakiegoś takiego dojścia do równowagi. No i ja myślę, że to dokładnie było robione. Interesowi Macierewicz służył tym samym interesowi Putina jako tak zwany paliezny idiot, czyli pożyteczny idiota. No to możecie zadzwonić, jeżeli byście chcieli. Tutaj mam jakieś nieodebrane połączenia. Zadzwoń jeszcze raz, bo tutaj to jakoś dziwnie właśnie, jakiś taki przytłumiony ten dźwięk jest. Wydawało mi się, że to z czego innego jest, a to chyba byłeś ty, który dzwoniłeś, słuchaczu. Napiszę mu jeszcze. Rzucę też okiem na czaty. Jeżeli na czatach będzie coś, do czego bym się chciał odnieść, to tak, a jeżeli nie, to nie. A niby dorośli ludzie, powiada nowy, lepszy szatan. No, politycy, co chcecie? Dlaczego go tutaj nie ma? Czyżby kolejna drama? Aha, nie, to o mnie chodzi. Aha, bo ja czytam radia, na którym dzisiaj nie nadaje. Tak dzisiaj z przyczyn technicznych tylko audycja leci na kontestacji. Aczkolwiek chyba, że ktoś retransmituje na Enklawie bądź na tym radiu. Ale dobra, to skoncentrujmy się na czacie kontestacji wobec tego. Tutaj o giełdach kryptowalut mowa. Tak, nawet bym o tym prawdopodobnie mówił, gdyby nie taka data dzisiaj i taka okazja. Ale tak, o tym mówiłem wczoraj. Posłuchajcie sobie wczorajszego wydania głównego. Zadzwoniłem tam i zajęliłem temat i pewnie go będziemy jeszcze wałkować. Krótko powiem, o co chodzi. Ministerstwo Finansów wydało interpretację, że należy płacić podatek dochodowy, że nie bardzo go można odliczyć od przychodów, te wydatki na kryptowaluty, a natomiast już podatek owszem, w skrajnej wysokości dochodowy, plus jeszcze podatek od czynności cywilnoprawnych 1%. Od każdej transakcji oczywiście. Więc teraz jak wykonywaliście tych transakcji, powiedzmy tam 10 dziennie, bo jesteście takimi day traderami, czy 100 dziennie, no to mogliście tydzień przepultać więcej na podatki niż wynosił kapitał, którym obracaliście. Nie tylko niż zysk, niż kapitał w ogóle inwestowany. No i przywoźcie teraz taczki z tonami papierów, bo od każdej transakcji trzy strony, tyle ten formularz PIT, PCC3 ma. No, tymczasem co do takiej ciekawej sytuacji, to opowiadał na kontestkampie Kazik Turaliński, że w dniu wylotu monitoring w Warszawie został wyłączony. Zadzwoń może, to wtedy się przekonamy. Blacha pisze, że nie chce dzwonić, bo temat już śmierdzi trupem. Po co w mogile chcesz chorobę złapać? Po co chcesz grzewać? No, wiecie, czasem się robi audycję o wydarzeniach sprzed 1000 lat, no, czasem przed 8. Ktoś z nich mógł być reptilianinem i zniszczył samolot od środka. No też to jest chyba z czata. Tu po lewie była implozyjna bomba atomowa. To nawet nie wiem, czy takie coś jest możliwe. No i to tyle. To tyle, moi drodzy, z czata. Dzwoniących brak. Chyba, że... A nie, nie mogę. Nie mogę dodać koniecznie. No to dobra, to moi drodzy, zapraszam w kolejnych tygodniach we wtorki. Prawie godzina była, więc taki pełnowymiarowy odcinek będziemy kończyć. Kłania się wam nisko Krzysiek Maczyński-Welbajt, i prowadzący tę audycję. Przypominam, było dzisiaj o teoriach spiskowych na temat katastrofy, do której doszło w Smoleńsku 8 lat temu, właśnie w tym dniu, co jest dzisiaj, 10 kwietnia, której to poniosło śmierć 96 osób, wśród nich prezydent Polski ówczesny Lech Kaczyński, jego żona Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, dowódcy wszystkich rodzajów wojsk, to znaczy lądowych, morskich i powietrznych sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, duchowni, przedstawiciele kombatantów, no i oczywiście załoga samolotu. Udawała się tam na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej dokonanej przez Sowietów na Polakach. Tak więc jest to data podwójnie tragiczna. No i tragiczne jest też to, jaką spuściznę to pozostawiło w polskiej polityce. No i tym smutnym akcentem chciałbym zakończyć. Żegnam się z wami. Dobranoc.
1: Moi drodzy, 30 kwietnia roku 2018. I to z tą datą będzie ten odcinek wypuszczony, albowiem do materiału nagranego na żywo chciałem dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałem się poprawić. Lot Donalda Tuska i jego świty odbył się nie dzień wcześniej, czyli 9, tylko 7 kwietnia. Tak te wizyty były rozdzielone. Natomiast pewien szczegół w opublikowanym raporcie z rosyjskiego śledztwa jest rzadko przytaczany. Mianowicie zdania, które... krótki fragment raportu. Piloci nie zauważyli, zdaniem Rosjan, piloci pilotujący Donalda Tuska z nim na pokładzie i z przewagą Platformy, w przeciwieństwie do przewagi PiS-u w kolejnym locie, który zakończył się katastrofą, że zbyt szybko schodzili i nie zauważyli tego. Przekroczyli granicę 500 metrów, którą im podali kontrolerzy lotu rosyjscy. Nie schodźcie poniżej 500 metrów, aż damy wam znak. I że zbliżają się niebezpiecznie szybko z prędkością 13 metrów na sekundę do ziemi. Prawdopodobnie nie mieli włączonego systemu TAWS, czyli Terrain Awareness and Warning System. No i nie pojawiły się im takie komunikaty, że do góry, prawda, pull up, terrain ahead, takie jakie to w samolotach właśnie się wyświetlają. Tak więc około 300 metrów nad ziemią Rosjanie się zorientowali, że samolot się za szybko zniża i gdyby nie ich reakcja, no to być może katastrofa by się zdarzyła 3 dni wcześniej, no i pewnie wtedy by się już ta 3 dni później nie zdarzyła. Tak więc uratowali Rosjanie, na to wiele wskazuje, Donalda Tuska i wielu innych ludzi na pokładzie tegoż samolotu. No a wniosków nie wyciągnięto i 3 dni później, no cóż, stało się, co się stało.

0: Na ekranie widać piękny prezent, jaki dostaliśmy od Związku Radzieckiego. I właściwie tak symbol, można powiedzieć, pewnych powiązań naszej władzy. Symbol naszej historii, współczesnej także. To tak dobrze się to komponuje, jakoś ten Pałac Kultury. Witam wszystkich oczywiście serdecznie. Okej, wygląda na to, że stream działa. Zostałem zhejtowany na dzień dobry. I bym się bardzo obraził, gdybym został nazwany kondomem. A nie kondomem. To jak kondominium trochę coś. Ale jak kondom, a nie kondon, to się nie obrażam. Już tu jakieś wiadomości przychodzą. Nie wiedzieć czemu. Coś mi tu plumka. Aha. Dobra. Czytam sobie o komisji weryfikacyjnej. Ciekawe, czy ona w końcu powstanie. Komisja, która miałaby zbadać związki PiS-u, partii do niedawna rządzącej, z Rosją, a wcześniej ze Związkiem Radzieckim jeszcze. Ale chyba się nie doczekam, bo to... No jak? Z kim? Kto? Gdzie? Jak? Miała być w ogóle jakaś komisja, która miałaby badać związki polityków takich prozachodnich bardziej. No, platfusów z Rosją. To PiS tak dla odwrócenia uwagi. Znowu ta stara zasada, że złodziej krzyczy łapać złodzieja, nie? To jest w ogóle ciekawe zjawisko takie socjologiczne, psychologiczne. To, że Tomasz Piątek napisał już tyle książek, w których tak kawa na ławę, po nazwiskach, po datach, po dokumenty różne przytacza, które można sobie znaleźć w IPN-ie. Przytacza to, z czym Kaczyński na przykład się nie kryje nawet w swoich książkach, tylko on oczywiście obraca w żart. No tak, uczyłem na uczelni esbeków samych, tam prawa, ale to ja ich wykiwałem, jadłem za ich pieniądze i ich w konia zrobiłem. No, to też dobra metoda obrócić coś w żart, nie? No, tak, to takie wałęsizmy troszeczkę. Tak, ja piłem z nimi i ja z nimi współpracowałem, ale żeby ich zniszczyć od środka. Ja byłem takim Wallenrodem. A jaki, patrz pan, jaki ja byłem sprytny. A widzisz pan, oni myśleli, że mnie mają, a ja ich w konia zrobiłem. Kondominium pod żydowskim zarządem, może o to chodziło. Ale to co, ja jestem... amerykańską parówką z izraelskim nadzieniem, czy rosyjską parówką z niemieckim nadzieniem, czy właściwie już nie wiem, kim to ja jestem. Może wam coś opowiem na przykład o mentorze wielkim Kaczyńskiego. A, w ogóle ta komisja, słyszałem, że już ma zostać odwołana, ta, która miałaby badać związki tych właśnie, którzy teraz tworzą rząd z Rosją. na przykład Hołowni, jaki to wspaniały człowiek, jak on się ładnie wypowiada, no Hołownia, pseudonim Crybaby. Ale to, że on jest Beksą, to akurat to jest nic takiego w sumie. To może nawet dobrze, że u jakiegoś polityka widać jakieś oznaki człowieczeństwa, że on się potrafi wzruszyć czymś, rozpłakać, nie? To nawet by nie było takie złe. No, a on od początku był Hołownia, sponsorowany przez Zakon Maltański. To jest taka organizacja katolicka, ultrakatolicka, wychwalana przez Kreml, w ogóle Kreml się wypowiadał, że my tak samo myślimy, takie samo mamy podejście do człowieka, nadajemy na tych samych falach. Baćka wychwalał Zakon Maltański. Organizacja wielce zaprzyjaźniona z Siergiejem. Siergiej to taki rycerz homoseksualista, tak? Siergiej. Nie, to chyba o kogo innego chodzi. Siergiej Szojgu, minister nie tyle obrony, co wojny, bardziej, no, też tam bliscy przyjaciele. To takie trochę państwo, znaczy takie samodzielne państwo, jakby ten Zakon Maltański w sumie, prawie że. Tajemnicza instytucja, która podlega niby Watykanowi, ale tak w kwestiach wiary, bo we wszelkich innych to komu innemu raczej. Też tam należy do tej organizacji Paweł Gieryński, który właśnie bardzo hojnie sponsorował Hołownię, co Hołownia teraz nie pamięta. Być może były jakieś tam pieniądze, były coś tam, może dostałem faktycznie jakieś tam parę tam... 10 czy set, może tam jakieś tysiące były, coś tu tamtego, może coś było, ale to ja nie pamiętam, tyle na głowie mam. Halo?
1: Halo, no ja jestem ten Jan Wojtala, co miał zadzwonić dzisiaj tutaj z Wrocławia.
0: A, to zainteresowany tematyką spiskową, konspiracyjną i być może nawet ezoteryczną.
1: O zjawiskach nie ma dzisiaj?
0: Jest o zjawiskach. To ja dopiero teraz właśnie, dopiero o zjawiskach mówię. Na przykład takie zjawisko, że pisarz wydaje cały szereg książek, w których jest od A do Z o tym, jak przeróżni reprezentanci, najważniejsi reprezentanci naszej władzy współpracują, współpracowali, współpracują i pewnie będą współpracować z Kremlem, z Rosją, z agenturą jeszcze za czasów SB, a potem UB i z ZSRR jeszcze nawet, jakich mieli mistrzów wspaniałych, stalinistów i tak dalej, a nikt z tym nic nie robi, nikt się nie sądzi, ten pisarz wygrywa wszystkie procesy, co tam ma, no, o naszym ministrze obrony też to samo mówi.
1: Teraz są inni politycy, będzie podobno Tusk rządził teraz w Polsce.
0: Tak?
1: Nie wiem, bo mają
0: to ci pięć, dopiero. A skąd ty masz takie newsy ciekawe, że teraz Tusk będzie, tak? To ja nie słyszałem.
1: No, a ja nie, ja na tą partię nie głosował, tylko mówię, że podobno będzie.
0: To ci dopiero. A czy czytałeś może jakieś książki Tomasza Piątka albo jakieś artykuły jego może znasz?
1: No nie czytałem. Ja czytam sportowe książki i tylko tyle.
0: A o Zakonie Maltańskim coś ci wiadomo?
1: Też nie.
0: A właściwie z czym zadzwoniłeś?
1: No tylko opowiedzieć o tej sytuacji, co tam miałem, orby, te duchy i coś tam miałem opowiadać, tak? Tutaj, bo teraz jest ta pora, tak? Czy nie?
0: No dobra.
1: No nie wiem, no to te duchy to widziałem tak sobie... W domu, jakbym na ścianach orby mi się pojawiały, tylko tyle chciałem powiedzieć.
0: Aha, to super, takie fajnie.
1: No i jeszcze potwór jakiś szedł z teczką, z walizką, ale to nie wiem, czy to był potwór, czy nie. Przez okno widziałem i to nagle znikło. To nie wiem, to też było, jak byłem 9 lat, miałem to takie zjawiska miałem właśnie.
0: I widzicie, agentura dzwoni i rozwala audycję. Dzwoni tu agentura.

0: po rewolucji radiowej i nie ma już wśród nas panów. Wszyscy tu na ty jesteśmy, no.
1: No dobrze, no to co ja chciałem powiedzieć o klątwach, mam coś powiedzieć na przykład, czy są, czy nie są, coś...
0: Wszystko można, no.
1: No nie wiem, bo słyszałem, że klątwy królowa świętej pamięci rzuca Elżbieta, chciałem, takie informacje dostałem, że świętej pamięci, ta co rządziła w Anglii, rzucała klątwy podobno na ludzi, ale nie wiem, czy to prawda, jak uważasz?
0: Nie no, wiem, nie znam za bardzo tego tematu, no słyszałem
1: to tylko... Na ludzi, na przykład na księży, żeby byli pedałami, to ona rzucała klątwę, żeby byli na podobno mordercami, pedofilami czy złodziejami, to ona rzucała klątwę, żeby oni byli. Podobno ona miała taki dar, że rzucała klątwy, no. No ja nie wiem, czy rzucała. Jak ty uważasz, rzucała czy nie rzucała? Królowa.
0: A jak sobie, no słyszałem, że no, niektórzy twierdzą, że reptylianka, czy reptylianin może rzucać klątwy, co jakieś...
1: A ona była właśnie, ona podobno była, tak? Słyszałeś, że była, że zmieniała twarz, oczy, coś tam było, coś czytałem na internecie, no podobno była kosmitką, to prawda?
0: Tak.
1: No to
0: potwierdzam.
1: Tak samo... Można powiedzieć o tym Putinie, zbrodniarzu, że on ma 6 sobowtórów. No on wkurzający jest. No to on, prędzej on rzuca klątwy niż ta królowa. A tak słyszałem od znajomych, nie będę tu mówił, bo RODO jest, nie przecież, ale tak słyszałem, że ona klątwy rzucała. A ten Putin to co, nie lepiej? Morduje ludzi przecież na Ukrainie. Prawda?
0: Tak, to akurat prawda.
1: No i co? I nie zabili dziada. Nadal nie jest podstawiony pod tą Hadze, to Szwajcarii, nie? Pod tym sądem i nadal świruje pawiana, że tak powiem. Tak?
0: A propos świrowania tutaj pawiana, znaczy to akurat nie jest świrowanie pawiana, ale no chodzi o szabla. Tutaj przyszła informacja, że słuchacz zwany jako istota, znaczy słuchacz dzwoniący, biorący udział w dyskusjach, znana osoba przedstawiająca się jako istota, nazywana też istotem, że nie żyje. To jest info od Szabla. No to pewnie jest no teraz trochę tam żałoba na kanale.
1: Ale kto nie żyje?
0: Słucham?
1: Kto nie żyje, jeśli można się zapytać?
0: Istota. Nie wiem, czy jest ci znane uniwersum Szabla.
1: No nie, nie wiem.
0: 12 tysięcy szabel.
1: No nie, nie znam.
0: To jak, to co ty jesteś tak słabo poinformowany? Nic nie wiesz.
1: No ale co to znaczy te 20 coś tam szabel? Co to znaczy?
0: 20.
1: No.
0: Taki kanał, gdzie się wychwala Rosję i Białoruś i teorie spiskowe są różne ciekawe, na przykład dotyczące tego, że Ziemia jest płaska, albo że są resety, albo inne takie rzeczy.
1: Oho, no to teraz będę wiedział, na kanale to jest internetowym. No, jeśli można się zapytać.
0: I jeszcze raz poproszę.
1: To jest na kanale internetowym ta wiadomość o tym, co teraz słyszałem, o tym, to coś tam 20. Coś...
0: Tak, na kanale, w internecie informacje. Tutaj mam się ciebie zapytać, czy znasz takie zjawisko pareidolia, ale to chyba paraidolia, a nie pareidolia, zaraz sprawdzimy. Pareidolia jednak pareidolia. Słyszałeś o czymś takim?
1: No nie, a co to znaczy, że coś rozdwajam się, że jestem wszędzie?
0: Nie.
1: Tak jak bilokacja coś, czy co to znaczy?
0: Nie, to jest takie zjawisko, polega to na tym, że widzisz różne kształty, zarysy, coś co przypomina buzię. Buzię widzę! Buzie w tym tęczu! No, widzisz na przykład taki dziwny, że ma dwa oczka i buzie niby, ale to nie musi być wcale buzia, ale tobie tak się kojarzy, bo masz zakodowany w głowie taki mechanizm, że ci się różne rzeczy tak kojarzą, że jak widzisz dwie dziury,

0: czapki, a poniżej jeszcze jedna i jeszcze jedna, to buzię widzę! Tak
1: aha,
0: wtedy
1: to nie,
0: krzyczysz.
1: Nie ma. To dobrze.
0: Znaczy, na pewno to masz, tylko sobie nie zdajesz sobie może sprawy, że masz. To każdy ma.
1: To każdy ma?
0: Tu jest taki, na czacie ktoś napisał tak złośliwie, że udajesz pajaca, to chyba do ciebie było. Albo, że jesteś.
1: Nie udaję pajaca. Nie, udaję
0: nie udajesz, pajaca. Jesteś, tak?
1: Nie, też nie jestem, a co? Aha. Ale że no, o pajacach, no, o zjawiskach paranormalnych gadam, no co jak mogę pajacować, żartować? Albo głupoty gadać, tak? No, przecież jestem na tą audycję, żeby powiedzieć coś na ten temat, tak czy nie?
0: No niby tak, ale to tak...
1: A pajac to może być w cyrku, tak? Może być w cyrku pajacować, no to albo nie wiem, gdzieś w kabarecie.
0: Tak? Celna riposta, celna riposta.
1: No, bo odpowiadam temu, co tam na czacie. Tam no to pajac to może być w kabarecie albo w cyrku, tak? Sobie robić takie głupoty, tak? I robić z siebie debila, tak? Wtedy to można tam. Racja czy nie racja?
0: Racja. Słuchaj, ja w ogóle myślałem, no, że ty jesteś trolem i tak mam takie
1: nie,
0: podejrzenia.
1: Nie, jestem trolem, bo ja jestem projekt 28, ten o tego Piotr czy Michał, no to z tamtego kanału on wylansował, żebym tu przyszedł porozmawiać. No on tam wtedy mówił, że masz mnie nie ten banować coś tam na Skype'ie, bo jestem od niego, od
0: tak,
1: Michała.
0: Tak.
1: Projektu 28. To nie troll.
0: No, bo
1: a
0: nawet
1: ty też pochodzisz,
0: tak?
1: A ty pochodzisz z Wrocław? Bo tam piszesz na Skype'ie z Wrocław, tak?
0: Tak.
1: No ja też z Wrocław, no to zbieżność można powiedzieć.
0: A to ci dopiero, no.
1: Tak? Ty też z Wrocław?
0: No.
1: Aha. To można się kiedyś spotkać, tak? Czy nie można na żywo kiedyś z tobą pogadać gdzieś na rynku, czy gdzieś tam? Nie można?
0: Nie można. A ja cię nie znam. Skąd mam wiedzieć, czy mnie nie zaciągniesz w krzaki gdzieś, nie zgwałcisz w pupę, czy coś? Skąd to ja mam?
1: No ja nie ksiądz żaden, tak? Czy albo zamordować, jak to mówią, tak? Jak ten Putin.
0: Dobra, słuchaj, ja bym proponował tak, może później sobie jeszcze pogadamy tam o takich, o wszystkim i o niczym, a ja bym trochę pociągnął ten temat związków Kaczyńskiego, żeby tutaj się, wiesz, nie rozmyło, nie?
1: No dobrze, dobra, no to...
0: Dobra, to do usłyszonka, trzymaj się, cześć. Dobra. Tak, dziwny człowiek trochę, nie? W ogóle pierwszy myślałem, że to troll, bo tak Jan Wojtala drugi, coś takiego, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, powiem wam parę słów o mentorze, o mistrzu, to taki Qui-Gon Jinn Kaczyńskiego w ogóle, nie? Mistrz Yoda Kaczyńskiego. Stanisław Erlich. Wybitny stalinista, komunista, zagorzały. No, zdarzało mu się czasami tam kontestować lekko zdanie partii, tam dyskutować, ale to tak w granicach, prawda, przyzwoitości. W zasadzie to jakby była gdzieś na jakiejś wiki definicja żydokomuny, to można by tam wkleić jego zdjęcie, żydokomuna, prawda? Bo to taki właśnie Żyd, komunista, przyjechał tu ze Związku Radzieckiego, aby krzewić wiadome idee. No i Kaczor, nasz Kaczor był dlatego Erlicha, profesora, ukochanym uczniem, takim uczniem numer jeden, takim rodzynkiem, takim puti-puti, takim kusiku malutkim był jego. Ulubieńcem. Beniaminkiem i w ogóle. I właściwie zastępował Kaczyńskiemu ojca nawet trochę, bo Rajmund Kaczyński, papa, no to tak średnio się sprawdzał jako rodzic, gdzieś ciągle wyjeżdżał, no chyba malował gdzieś coś. No i poza domem był ciągle i to właśnie ten profesor zakorzenił w Kaczyńskim takie specyficzne podejście do władzy, że władza jest narzędziem w rękach wybrańców, takim narzędziem do kształtowania świata, motłochu, tak niczym magia w rękach maga, nie? Jak magia jest też do kształtowania rzeczywistości, to władza jest czymś takim, taką magią, którą się posługuje czarodziej. No i ten Stanisław Erlich, to on organizował u siebie w domu nawet specjalne spotkania z grupką uczniów swoich, ulubieńców, tam kilku. Przypuszczam, że mogli to być uczniowie wybranej prowiniencji, prawda? Mi z rowerka spadnie zaraz, prawda? Słuchajcie, no moje kondolencje co do tego istoty, przykra sprawa, ale ciężko mi komentować też, bo nie znam człowieka w ogóle. Słyszałem go może z parę razy, więc tak ciężko coś powiedzieć, nie? Ale gdyby ktoś chciał zadzwonić, ktoś, kto na przykład znał tego istotę i coś by chciał o nim powiedzieć, to jak najbardziej. Ania się pojawiła, której dziwnym trafem samochód. A nie, to nie Ani się zepsuł, tylko komuś się zepsuł. Ale komu? Temu istocie, czy co? Nie dojechał Artur. Który Artur? I dlaczego miał tu dojechać? I gdzie jechał? I skąd jechał? I o co chodzi? Mam przypuszczenia, że Ania też jest agentką i stara się rozmyć temat, odwrócić uwagę jakimiś rewelacjami o samochodzie. No nie przypuszczałem, że nawet ona... Wokół mnie tacy ludzie są, no. A nie dziwnym wydaje ci się, że tak szybko wiadomość się rozniosła? Od kogo? No, znaczy o śmierci tego istoty? No to od Szabla, z kanału Szabla podobno, tak? Aha. Wymiataczowi teleturniejowemu. Się samochód zepsuł i nie dotarł, i nie wygrał, tak? Aha. No, słuchajcie, zatrzymałem się tutaj na profesorze staliniście, Żydzie, Żydokomuna, profesor, mistrz Kaczyńskiego, z grupką uczniów, wiadomo jakich, to się można domyślić. I tu właśnie, przepraszam, od razu przypominają się teorie różne dotyczące rodowodu, też Kaczora, że to Kalkstein. Właśnie to. No i ten Erlich, on uważał właśnie, że władza po pierwsze jest tylko narzędziem do kształtowania tutaj mas i do zdobywania władzy i do kierowania ludem i tak dalej. Nie, że to jest jakiś fundament, coś pod czym my jesteśmy, tylko my jesteśmy nad tą władzą. Nie pod władzą, tylko nad władzą. A po drugie, bardzo mu się nie podobało, że w tej perelowskiej Polsce tak się pobłaża ludziom. W tym też i prywaciarzom. No bo w Polsce faktycznie tak było. No, mój ojciec też miał zakład krawiecki i tam mu dawali spokój. Mógł sobie mieć prywatny, mały warsztacik, nie? I to się bardzo nie podobało, takie coś, temu mistrzowi Kaczyńskiego, że to tak się pobłaża. On widział to bardziej na zasadzie, że prywaciarz, owszem, niech sobie tam prowadzi jakiś zakład szewski, czy tam krawiecki, albo nawet niech sobie będzie badylarzem, niech sprzedaje kapustę prywatnie, ale trzeba stworzyć z tych prywaciarzy siatkę donosicieli, kapusiów. Dobra, już mniej więcej kumam. O, psycho się pojawił. O co chodzi z tym 1 z 10? Dobra, kumam. No. To jakiś geniusz, tak? Podobno wielki. I samochód mu się... To, ta Polska to już jest taka agenturalna, że nawet w takich sprawach typu tam teleturniej, czy tam coś, to gdzieś tam już podkładają mikroładunki na opony, coś. To się wszystko rządzi takimi prawami. No i on chciałby stworzyć taką siatkę właśnie kapusiów, donosicieli, tajnych współpracowników wśród tych, którym się pozwoli na jakiś prywatny biznesik, a oprócz tego siatka oligarchów, czyli dużych podmiotów gospodarczych pod skrzydłami partii, władzy, no co po latach zrealizował Putin, nie, też. Czerpał wzorce też z takich właśnie myślicieli. Krawiec jestem, nie Marcin, to nie używam raczej imienia, proszę mówić, krawiec. Tak, już ten news tutaj się pojawił i tak jak mówiłem, nie potrafię się odnieść za bardzo, bo po prostu nie znam człowieka zupełnie. Kojarzę z jakichś tam wypowiedzi, bardzo mi przykro, kondolencje, uszanowanie i w ogóle, no i tak jak mówię, jeśli ktoś chciałby zadzwonić i wspomnieć, coś powiedzieć o człowieku, bardzo proszę, chętnie tu przerwę i posłuchamy i zrobimy nawet pół minuty przerwy i tak dalej. No i Kaczyński do dzisiaj wspomina tego Erlicha z rozrzewnieniem, po prostu jako swojego wielkiego mistrza, mentora, Qui-Gon Jinna swojego i widzimy gołym okiem, że PiS lubi właśnie takie praktyki realizować. Przykładem, o jakich wspomniałem, że jakiś prywatny biznes to pod skrzydłami władzy ma być i władza ma mieć pieczę nad tym. No, u nas tak przez długi czas było, może nadal jest, ale kiedyś pewnie w większym stopniu, że służby kontrolowały co bardziej intratne biznesy, albo jak widzieli, że ktoś tam się dorabia, to do niego przychodzili i trochę jak mafia proponowali mu współpracę, ochronę i tak dalej. Ochronę przed samymi sobą, prawda? No i PiS do dzisiaj lubi takie praktyki. Przykładem TVP, Orlen, różne spółki Skarbu Państwa. Wszystko ma być sterowane przez władzę i pomagać realizować zamierzenia tej władzy. I on się tego nauczył od tego Erlicha, od tej żydokomuny, od swojego mentora, który potem donosił, współpracował z bezpieką, na potęgę współpracował. I pomógł Kaczyńskiemu się doktoryzować też. Co ciekawe, w pracy doktorskiej Kaczyńskiego tam są liczne odwołania do różnych myślicieli marksizmu, leninizmu. Dużo tam tego jest. Taka tematyka, prawda, go interesowała jakoś mocno. A no, jest tam dużo cytatów, klasyków marksizmu. No, a ten cały Erlich, to on też tam pluł na zachód, był taki, krytykował kapitalizm, takie prace różne pisał. W latach 60. po śmierci już Stalina wpływy zyskiwał w Polsce generał Moczar i to był zajadły żydożerca, więc takiemu Erlichowi powinno się wieść gorzej, teoretycznie. Tym bardziej, że wtedy władza to tłumaczyła tak, że to nie jest antysemityzm, tylko to jest antysyjonizm. A dziadek tego Erlicha był syjonistą. No to nie dość, że Żyd, to jeszcze miał dziadka syjonistę, z którym się to zjawiskiem walczy. Ale nie, profesor Erlich pozostał na uczelni, wiodło mu się dobrze, bo współpracował, donosił nawet, słuchajcie, na samego Brzezińskiego, który tutaj jako wtedy doradca prezydenta USA tu przyjeżdżał do Polski, no i bardzo budził duże zainteresowanie naszych służb. No i do pilnowania tego Brzezińskiego wyznaczono właśnie tego Erlicha, kapusia, współpracownika, stalinistę, zagorzałego, aparatczyka. I on oprócz tego, że starał się jakoś podejść tego Brzezińskiego, może znaleźć jakiegoś haka, tam porozmawiać, coś, to jeszcze doradzał władzy, jak tu właśnie spróbować go podejść, co tu można by zdziałać. I doradzał też służbom, kogo tu jeszcze innego można skorumpować, na uczelni, kogo wrobić w co. Taki typowy zapluty aparatczyk, profesorek, no, sprzedajny. Może sprzedajny, on może w to wierzył wszystko bardzo, całym swoim komunistycznym sercem. Taka, jak dla mnie, postać wyjątkowo obrzydliwa, jeśli się jeszcze weźmie pod uwagę, że współpracował z zaciekłym antysemitą i z wieloma antysemitami, bo cała ta drużyna, cały team Moczara to byli ludzie tacy jak on, czyli żydożercy, a on, będąc Żydem, jeszcze się im wysługiwał w taki haniebny sposób. To jest masakra. A sam Moczar był wpływowym i doświadczonym agentem GRU, więc no, w ogóle cała, wszelkie informacje, których dostarczał przykładowo taki Ehrlich, to szły od razu do Moskwy, nie? Były gdzieś tam przekazywane dalej, więc wiele mógł zaszkodzić. No i ten mentor Kaczyńskiego, jego w ogóle mistrz i idol, o którym w książkach nawet swoich pisze z rozrzewnieniem, że to jak ojciec dla niego, się bardzo przyczynił do stworzenia takiej siatki wpływowych współpracowników, których później odnajdujemy na przykład w kręgach ryzykowych, ale też i pisowskich. I ten Ehrlich był propagandzistą też, który stosował takie typowe radzieckie metody. Propagandy, dezinformacji. Na przykład takie, że no, jechał sobie na jakiś zjazd politologów PRL-owskich i tam wygłaszał rewelacje o tym, że prywaciarzom w Polsce to jest już tak dobrze, że oni na przykład, on zna przypadek, że taki prywaciarz to pojechał do chłopa i zapłacił mu kasę, żeby móc sobie kombajnem jeździć po polu i rozwalać kapustę, bo miał taki fetysz, że lubił niszczyć jedzenie, którym to jedzeniem można by nakarmić głodne dzieci, starców oraz sieroty, a on niszczył to jedzenie dla zabawy i za to płacił. Taki to był mistrz Kaczyńskiego, wspaniały. I to są takie metody esbeckie, kagiebowskie właśnie typowe, czyli absurdalne, takie w sposób absurdalny dezinformowanie, szczucie jednych na drugich, żeby ludzie w tym przypadku znienawidzili tego prywaciarza i żeby można było potem tego prywaciarza wziąć za ryj, żeby wszyscy przyklaskiwali, nie? No, takie podłe strasznie. I PiS to od zawsze tak robi. Sam Kaczyński opowiada rewelacje o tym, że jak to w Niemczech wyrzucają Polaków z wagonów pierwszej klasy, bo to polski motłoch dla nich, gardzą nami. No. Szwaby. Albo się ostatnio nasłuchaliśmy o pokojach do masturbacji w szwedzkich szkołach. I słuchajcie, ci ludzie nie mówią tego po to, znaczy dlatego, że są głupi. Tak sobie myślałem, może oni są głupi, się naczytali tam brukowców, nie? Jakiś, czy po darknecie gdzieś tam biegają. No nie wiem, po jakimś tam, jakieś dno internetu, nie? Blogi jakieś, gdzie ludzie się konfabulują. Ale nie, oni to robią z premedytacją. To nie są głupi ludzie, tylko oni to robią w konkretnym celu. Żeby nam pokazać, jak to będzie w Polsce, jak PiS odejdzie od władzy. Nie? Że będą pokoje do masturbacji, że prywaciarz to jest mu tak dobrze, że będzie zboże, że zboże wysypuje sobie i tak dalej. Jakieś takie pierdoły, nie? Ten Ehrlich wprowadził później Kaczyńskiego do białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie Kaczyński od razu świetnie sobie zarabia. Wykłada też w klasie, gdzie są sami esbecy i uczy tych esbeków, no bo taki esbek, on też musi się uczyć prawa. On też musi się uczyć prawa, żeby móc tam walczyć, nie? Z niepokornymi, którzy tam się powołują na prawo. No dobrze, lepiej jest być mądrym niż głupim i się znać na rzeczy. Więc on wykłada w takiej klasie, gdzie są sami esbecy. I on o tym pisze w swojej książce, Kaczyński. On się tego nie wybiera, to nie są jakieś teorie spiskowe. No chyba, że ktoś jest z sekty smoleńskiej, to wiadomo, że będzie zaprzeczał teraz i powie, no może i napisał sam, ale to go Tusk zahipnotyzował wahadełkiem, czy coś, nie? No i Kaczyński się bawi z tymi SBK-ami na takich specjalnych, zamkniętych imprezach, gdzie nie ma wstępu dla zwykłych śmiertelników, gdzie są różne rarytasy niedostępne dla zwykłych śmiertelników. I Kaczyński oczywiście, on o tym mówi tak prześmiewczo, że no, jadłem za ich pieniądze, ale ich wykiwałem. Tak. A wiecie, kiedy po raz pierwszy Kaczyński wyjeżdża z Polski? W roku 67 do Związku Radzieckiego, gdzie ma rodzinę. Zamach był i to fakt, pisze Furiat. No, bo niektórzy mogą sobie myśleć, nie wiem, czy to chodzi o zamach smoleński tak zwany, ale niektórzy tak sobie to tłumaczą, że no to co, to oskarżył Putina, że mu zabił brata i on ma być gdzieś jakimś współpracownikiem Rosji, Kremla? No, to jest bardzo chytra sprawa, bo dzięki całej tej akcji udało się po pierwsze skłócić w ogóle Polaków wszystkich ze sobą totalnie. Po drugie, dla takiego dyktatorka jak Putin to nie ma nic lepszego, jak się go pierw o coś oskarży, a potem cała ta sprawa zaczyna się kompromitować, nie? Cała ta akcja i wychodzi na to, że no znów ta polska rusofilia, tak, no i pokazać jeszcze Macierewicza, innego współpracownika tajnego, jak parówki rozwala, opuszki tam to jest bardzo wygodne, bo potem każdy, kto będzie takie rzeczy antyrosyjskie opowiadał jak ja tutaj, takie herezje, to można powiedzieć, no tak samo no, Krawiec i Macierewicz w jednym stali domu, no. To jest taki sam wariat, jak ten Antoś wariacik, no. To po prostu, to jest bardzo sprytne i to ma wiele takich warstw, ale dzisiaj nie o tym akurat. Potem Kaczyński w 84 sobie wyjeżdża do Wiednia. Chociaż takie informacje ciężko jest trochę zdobyć, bo co ciekawe, teczka paszportowa Kaczyńskiego jest tajna. I to jest ciekawostka kolejna. Dlaczego ona jest tajna? UOP, a potem ABW, tak? Chroni przypuszczalnie swojego tajnego współpracownika. W jakiś sposób, bo tam z takiej teczki to łatwo różne kompromitujące rzeczy wyciągnąć. Kurwa, ciągle mi tu plumka coś. Jakieś powiadomienia, mnie to denerwuje. Muszę wyłączać telefon chyba. A skąd te wszystkie spółki, biznesy, fundacje, partie Kaczyńskiego? Skąd kasa na to? Przecież to miliardy jakieś trzeba mieć, nie? No, jak się regularnie spotyka z ważnym szpiegiem KGB, Anatolijem Wasinem, i się z nim pije wódkę, i się u niego w domu siedzi, w domu, który jest okablowany, okamerowany. i się tam rozmawia dużo, no to się ma pieniądze, no. Jak się zadaje z innym agentem Kremla, Rydzykiem, i się z nim robi deale, i się mu załatwia kilkaset milionów na przykład na jego fanaberię, to się ma pieniądze, no, też. Albo taki Janusz Kwant, członek Rady Nadzorczej Agencji Gospodarczej. Ta agencja gospodarcza trzymała pieniądze KGB. I jak się z takimi ludźmi trzyma, to coś z tych KGB-owskich pieniędzy skapnie, nie? Jak się trzyma z ludźmi właśnie... chyba ten Kwant był też w Amber Gold jakoś zamieszany. To jest taka siatka, ludzie, to jest taka siatka, jak o tym czytam, po prostu to włosy dęba stają i laczki wirują, nie? Ale oczywiście niektórzy... fani PiSu, na pewno Jola będzie starała się mnie przekonać, że Kaczyński to jest nieporadny, załupieżony taki inteligent, żoliborski, co nic nie ma, chce dobrze dla Polski, ale mu nie dają, Krawcze, no i widzisz, ty ulegasz takiej dezinformacji i to tak łatwo oskarżać, a to nie ma dowodów żadnych, no, ojciec Rydzyk dużo zrobił, to... Jeszcze tam ostatkiem sił mu tam kolejne miliony dają, póki jeszcze mogą, bo już się kranik zakręca, ale jeszcze tam, jeszcze parę baniek na park, na parking, na parkomaty, na tam coś. Jeszcze ostatkiem sił mu coś trzeba tam dać. No. Ciekawe rzeczy. Dobra, ja niedługo przygotuję audycję, gdzie całą siatkę przedstawię. I wszystkie te łajzy będę opisywał trochę dokładniej. Z Hołownią też, aktualną władzę też wezmę na widelec i jego związki z zakonem maltańskim. Z Ordo Iuris, Opus Dei. Słuchajcie, bardzo wiele tych tropów prowadzi do Kremla właśnie. I jak tu ma powstać jakaś komisja, która będzie te rzeczy wyjaśniać. Ciekawostka. No, a ludzie, którzy piszą o takich rzeczach książki, to chodzą sobie na wolności dziwnym trafem, wygrywają wszystkie procesy. Michał pisze, a co jeśli Kaczyńscy mieli układy z ruskimi od zawsze, tylko zamach smoleński był efektem zgrzytu w tych właśnie układach? No nie wiem. Jak dla mnie to nie był żaden zamach smoleński, tylko był to wypadek, katastrofa. Wiecie, że okazało się, że o mało co się znów to nie powtórzyło. Wiecie, że prezydent Fasola wysyłał do małżonki SMS-a tam o treści żegnaj kochanie, bo myślał, że już nie wywinie się z katastrofy, która się szykowała, bo okazuje się, że ta flota, którą latają ci nasi dygnitarze, w ogóle nasze wojsko się niczego nie nauczyło po katastrofie, czyli potwierdza się, że Polak przed i po szkodzie głupi jest i niczego się nie nauczy nigdy, bo nauka jest dla pedałów. A jak ktoś mówi pełnym zdaniem i na temat, to jest to uważane za pedalskie i pompatyczne i jakoś to będzie. I dalej latają takimi wrakami, które pamiętają jeszcze czasy Breżniewa, kurwa, i rupiecie takie i coś tam drutowali na drut, tak jak wiecie, my sobie czasami korek możemy nam, żeby nie wyskakiwał tam, zadrutować, żeby nam nie wyskakiwał, to oni w tych samolotach tak tam, czekaj, Mieciu, co będziesz tu, będziesz tu wymieniał, pa, o tu bierzesz i patrz, i jak nowe. Oh. No, jak się też powęszy, to się okazuje, że wiadoma prowiniencja też tutaj bryluje, jeśli chodzi o jakieś związki, właśnie układy ze służbami obcymi, ale nie mogę powiedzieć jaka, bo mi spadnie z rowerka, prawda, też nie wolno. To niepodobna mówić o takich rzeczach. Opowiem wam kawał taki... Gdzie ja tu miałem ten kawał, taki dowcip? W prasie wiedeńskiej ukazało się następującej treści ogłoszenie. Dla dzieci barona Rothschilda poszukiwany jest nauczyciel do gry na fortepianie ze znajomością języków angielskiego i francuskiego. Zgłoszenia przyjmuje sekretarz barona Rothschilda. Następnego dnia w pałacu barona Rothschilda zjawia się niepozorny, z hasycka ubrany Żyd galicyjski. Ja w sprawie ogłoszenie. Sekretarz spogląda na klienta ze zdziwieniem. Przepraszam pana bardzo, a czy pan zna angielski i francuski? Nie, nie znam. A czy umie pan udzielać lekcji gry na fortepianie? Pyta sekretarz. Nie, nie umiem. To po co pan przyszedł? Przyszedłem powiadomić pana barona Rothschilda, żeby na mnie nie liczył. I trochę w takiej roli myślę, że mogą się zjawić teraz Bosak u Morawera, bo Morawer cały czas ma nadzieję, że ktoś z nim będzie chciał jak coś tam jeszcze zrobić, się pobawić, ale nikt się nie chce z nim bawić. Wszyscy się powiedzieli, że z Morawerem to my się nie bawimy, bo to łajza, kłamca, oszust. Wolno o nim mówić kłamca, przypominam, bo jest skazany za kłamanie, więc wolno mówić kłamczuch, Morawer kłamczuszek i nikt z nim nie chce żadnych układów robić, żadnych koalicji. Ale o dziwo nagle Konfederacja się zainteresowała przyjść na spotkanie właśnie takie. I wszyscy są trochę zdezorientowani, ale to uspokajam. Ptaszki ćwierkają, że Bosak, który się zgodził, Mencen powiedział, że nie jest zainteresowany i proszę nie dzwonić, to my ewentualnie zadzwonimy do pana. No i... A Bosak... O dziwo się zainteresował i idzie, ale właśnie ma pójść po to, żeby powiedzieć panu Morawerowi tylko tyle, że proszę na mnie nie liczyć. Tak to trochę wygląda. W Sejmie jakoś nie są zainteresowani losem naszych rolników, tym, co się na granicy polsko-ukraińskiej dzieje. Tam się powoli kończy przyjaźń polsko-ukraińska, groźby tam są, pozbawienia życia, bo kierowcy są wkurwieni, że ich tu nie wpuszczamy z tym zbożem czy coś i tam się kłócą, czekają. A na tej granicy koczują. No i to nie jest ważne. Ważne jest in vitro, które trzeba jak najszybciej załatwić. In vitro, to nie można z tym czekać. To jest taka rzecz ważniejsza tam od pieniędzy, od wszystkiego, co tam, gospodarka, głupcze, macierzyństwo. Znaczy, to jest ważne, ja nie przeczę, to jest bardzo ważne, to jest chyba największe marzenie ludzi bez względu na grupę społeczną, zamożność i w ogóle ideologię, macierzyństwo, mieć to dziecko, nie? Ale dobra, bo Artur zadzwonił. Nie sądzę, żeby coś mądrego powiedział, ale może się cud jakiś zdarzy. Witam serdecznie.
2: Nie, nie, Krawiec, ja tu chciałem tylko sprawdzić, czy mnie słychać i po drugie, czy narzekasz, że nikt do ciebie nie dzwoni, to jest druga rzecz. I po trzecie, co u ciebie słychać, nie? Dawno, żeśmy nie gadali.
0: Po pierwsze, nie narzekam, że nikt do mnie nie dzwoni, bo zazwyczaj do mnie dzwonią, tylko to nie jest audycja taka jak... jesteś przyzwyczajony do takich audycji, że się przychodzi i się siedzi i się beka i od czasu do czasu się coś tam... Od czasu do czasu się coś powie debilowatego i się pije piwko, tylko...
2: Czy ty pijesz do projektu 28, gdzie tam bekanie jest nagminne i narzekanie, że nikt nie dzwoni, bo na przykład ty masz taki styl, że ty bardziej wolisz, żeby do ciebie nikt nie dzwonił, bo ty chcesz wyrazić samego siebie, a ja jestem akurat z tej z drugiej strony, ze strony Michała, że ja sam jednak bym nie był w stanie prowadzić monologu, nie? No to taki żarcik, oczywiście antenowy i możemy już wieprzyć anteny w razie czego.
0: Nie, no spoko. Na projekcie 28 to są całkiem ciekawe rozmowy na temat...
2: Ale to poobgadujmy Michała może, jak pozwolisz.
0: Chcesz, to obgaduj. Ja w zasadzie nie mam jakichś powodów, żeby go obgadywać w sumie. No, ale faktycznie mógłby nie bekać, ale ostatnio mniej beka, chciałbym zauważyć. I troszkę ciszej, i trochę mniej siarczyście.
2: No ale, no ale popatrz, bo sam Michał się śmieje z tego, z Gieresia. Ty jakby unikasz tego tematu, żeby za bardzo nie wyśmiać tą osobę. Ja tej osoby naprawdę nie wiem. Sorry, no kiedyś dostałem linka, ale oglądałem pierwszy link i po prostu zasnąłem i ja mówię, nie, to nie jest mój kontent, no ale jeżeli wy jesteście tam jakimiś kolegami, powiedzmy, no to on jakby wyręczył ciebie, jeśli chodzi o ostatnie komentarze po prostu. No ja w 100% się z Michałem akurat zgadzam. Może się nie zgadzamy, może kiedyś tam się kłóciliśmy. Zresztą ja się z każdym kłócę, nawet z tobą kiedyś się pewnie chyba pokłócimy, a jak żeśmy się jeszcze nie pokłócili, do tematu, do brzegu. No, mi się wydaje, że Michał zajebisty content robi, tylko że na przykład... Ale nie, to jest też dobre, czekaj, poczekaj. Bo na przykład ja na przykład uwielbiam ciebie słuchać, bo ty płyniesz, robisz te RPG-ki, wiesz, takie jakby kolejne plansze w jakiejś narracji. A na przykład Michał czyta nam albo komentuje nam jakieś tam różne rzeczy i to jest bardzo według mnie zajebiste. Chciałbym tak, ale ja jestem, wiesz, to wie, trzyma antenę.
0: Jak jest... jaki tu strumień informacji poleciał, słuchajcie, na różne tematy. Aż nie wiem, do czego się tu odnieść. Taki chaotyczny.
2: Ktoś może powiedzieć, że mam dupę, ale to tak nie jest. Ja po prostu doceniam czyjąś pracę i nic więcej.
0: Słuchaj, ty, tak zmieniając może troszkę temat. Michała zostawmy, ja tam, wiesz, mi się go dobrze słucha, dzwonię tam, często gadamy sobie, jest okej. Okay. Ale ty na przykład często bywasz chyba na streamach u Szabla, też u Czosnka się pojawiasz, nie? No i teraz była tutaj wieść, że istota nie żyje. Może coś na ten temat byś powiedział, skoro jesteś trochę...
2: O kurwa, co ty pierdolisz? Sorry, tutaj nie przeklinamy, nie bekamy. Poważnie istota nie żyje. Nie, to są jakieś bajki według mnie chyba.
0: No nie wiem, kilka osób dzisiaj to napisało na czacie, co prawda mieliśmy tutaj trolling, ale to wiesz, to trochę nie pasuje do trollingu, bo to jest osoba spoza naszego tutaj uniwersum i podobno od Szabla taka informacja poszła, no więc się rozchodzi. Myślałem, że może coś wiesz, ale też próżne nadzieje, że Erkat będzie cokolwiek wiedział. Tak jak poprzedni słuchacz też dzwonił i też nic nie wiedział, jak Jan Paweł II, nic nie wiecie.
2: Ale czekaj. Jeżeli, dobra, okej, okay, załóżmy, że istota nie żyje, ale jeżeli będę świadkiem, nie wiem, przez najbliższy rok, zresztą ja pamiętam głos istoty, jeżeli kiedykolwiek się połączy, to nie omieszkam zadzwonić i wyjaśnić to z nim, dlaczego próbował się uśmiercić.
0: Aha, czyli... Okej, no super odpowiedź. Będziesz czekał, aż zadzwoni i jak zadzwoni, to się go zapytasz, czy to prawda, że nie żyje.
2: Ale poczekaj. Istota był na tyle awangardową osobą, że nawet nikt nie wie, jakie jest jego prawdziwe imię, nazwisko, gdzie mieszkał, nawet w jakim kraju, a o nas mogą powiedzieć wszystko. Prędzej bym uwierzył, że Eckhart nie żyje. Sorry, przepraszam. Ja chcę żyć, nie zabijajcie mnie, proszę was. Krawiec, oddaję ci głos.
0: Okej, sprawdziłem na kanale Gabriela. Miał być jakiś post, ale nie widzę za bardzo na ten temat. Żadnych wiadomości. Dobra, no.
2: Ale to są szurowskie wieści, wiesz, równie dobrze można powiedzieć, że kardynał obsrane majtki, czy że molestował Gugu i prawda jest zupełnie inna, a ludzie i tak chapną tak jakby newsa, nie? Mimo, że nie jest sprawdzony czasami, mimo, że nie ma tego wykopu, czyli zdjęcia Polsatu i innych rzeczy, nie? Po prostu...
0: No dobra, miejmy nadzieję, że to się okaże plotką.
2: Myślę, że to jest plotka, bo i tak nie możemy zweryfikować, kim był istota, bo nikt naprawdę nie zna jego danych osobowych, więc jakby temat z dupy dla mnie, przepraszam. Może czasami jesteśmy pijani, ale powinniśmy być rzeczowi, nie? Także no, w razie czego rozłączaj. Raz, dwa, trzy.
0: No dobra, to rozłączam.
2: Rozłączam i tego. I Legia Warszawa zajebista jest. No to pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo, powiem tak, uwielbiam to radio. Będę starał się wpłacać donaty, ponieważ słucham cię w pracy. Tak samo jak Projekt 28.
0: No,
2: i
0: spoko.
2: Należy wam się jakby... Ktoś to kiedyś powiedział, że po prostu on nie, że wiesz, płać. Po prostu jeżeli widzisz, że ktoś po prostu na czymś poświęcił czas i coś tam, należy go wspomóc moim zdaniem. No to zanim nie powiem większy kłopot, to do usłyszenia.
0: No na razie, cześć, trzymaj się. Okej, okay, to info jest podobno na Facebooku, gdzieś tam na karcie facebookowej. Nie używam już Facebooka, więc nawet nie mam jak sprawdzić. O Jezu. U Claude'a o JFK? Czemu on sięga po takie jakieś wycieruchy, po takie rzeczy zaprzeszłe, co już nikogo za bardzo nie interesują? No, nie mówię, że nieważne, ale czy on się zatrzymał w rozwoju, jeśli chodzi o te spiski? Czemu nie powie o takich rzeczach, jak ja dzisiaj tutaj opowiadam, o związkach rosyjskich służb, a wcześniej radzieckich, z polską polityką, biznesem, z najważniejszymi osobami w państwie na przykład? Czemu nie poruszy jakichś ciekawszych tematów, bardziej aktualnych, tylko znów JFK, co już o tym też chyba gadał wiele razy, nie? Chyba się wypalił chłopak i mu się nie chce, nie wiem, przygotować z niczego. Może ktoś chciałby pogadać o in vitro. To jest ciekawy temat, bo to właściwie ciężko jednoznacznie tutaj jakoś się... Znaczy, jest to sprawa niejednoznaczna, o tak powiem. Jest to temat, na który można sobie długo dyskutować i co ciekawe, nawet katolicy starają się jakoś logicznie, tak po katolicku, wiecie, katolicka logika, nie? Do tego podchodzić. Ja się też troszkę nad tym zastanawiałem. W ogóle... Dla mniej kumatych, czym w ogóle jest to in vitro? Znaczy mniej kumatych? No nie każdy się interesuje może. Najprościej mówiąc, jest to zapłodnienie pozaustrojowe. I to się dzieli na kilka faz. A w ogóle ten temat się pojawia, no bo właśnie w Sejmie trwa debata na ten temat. Oczywiście Grzegorz Braun. To jest poseł, a nie żaden Down. Nasz ulubiony Grzegorz Braun, to Grzegorz Braun. No i on mówił w tym temacie, używając takich tam argumentów związanych z nazistami, z eugeniką, jakaś rampa w Auschwitz, no tak trochę po Korwinowemu, nie? Że musi być Hitler, debil i tak dalej. No trochę się to nie spodobało. Okej, okay, dobra, jakie mamy te fazy w tym zabiegu in vitro? No też myślę, że kłócenie się o to, czy jest to leczenie bezpłodności, czy też nie można tak o tym mówić, bo to żadne leczenie, to jest takie trochę mało istotne nazewnictwo, nie? No, kogoś, a jak nazwać okulary? Czy to jest leczenie wzroku? Ktoś powie, że nie, że to jest bardziej jak proteza. Czy proteza leczy brak nogi? No nie, zastępuje nogę bardziej, nie? Okulary w sumie leczą trochę jednak wzrok, w sumie, bo ktoś, kto nosi długo okulary, to mu się powoli ten wzrok naprawia i tak dalej. To nie jest takie istotne. Okej, mamy te fazy. Pierwszy się stymuluje owulację u kobiety, czyli produkowanie jajeczek. I też tutaj pierwszy mit, że to wszystko jest bardzo bolesne, że kobieta cierpi straszliwie. To tak katolicy lubią tak od swojej strony, bo być może im to by przysparzało cierpienia i tak dalej, ale takiego psychicznego, nie? Albo coś tam. Okej, okay. Kobieta dostaje taki jakiś środek farmaceutyczny, który właśnie w formie zastrzyku się aplikuje, zwiększa się ta owulacja, potem się te jajeczka pobiera pod znieczuleniem specjalnym. No i się jajeczko łączy z plemnikiem, też się pobiera plemnik od mężczyzny. I ta gameta żeńska, męska się łączą w zygotę pozaustrojowo i się właśnie produkuje 6 sztuk. Nadliczbowe te zarodki się zamraża i one są jakby używane ponownie, aby w przypadku niepowodzenia rozwoju zarodka, i to się zdarza też naturalnie, do czego wrócę za moment, to niepowodzenie. I duszyczki, te dzieciątka, bo to już jest dzieciątko zdaniem katolików, idą do piekła, bo nie są ochrzczone. To ja użyję tutaj logiki katolickiej też. Zamraża się, wbrew temu, co katolicy mówią, nie wylewa się tego do kibla. To taka prawda jak z tymi pokojami do masturbacji w Szwecji, w szkołach. No i się zamraża te, żeby były, jak się nie uda, raz, drugi, trzeci, bo to się nie udaje. Takie zjawisko też naturalnie występuje u kobiety. To co, to Bóg tak to zrobił, skonstruował kobietę, że po prostu krawiec, nie, odnoszenia okularów wzrok się nie polepszy. No, ja co innego słyszałem, że się gimnastykuje oko po prostu i się powolutku, ale się polepsza. I często bywa tak, że zmieniasz te okulary na takie szkła, które mają mniej dioptrii i stopniowo przestajesz w końcu nosić te okulary. Ale to co? To mit? Fake? Nie wiem, na okulistyce się nie znam, ale tak słyszałem. No i trzyma się te zarodki, żeby w razie czego nie musieć rozpoczynać całego procesu od nowa, który trochę trwa po prostu i jest kosztowny troszkę, choć nie tak, bo pewnie Grzegorz Braun wam powie, że to miliony kosztuje i że to... ale to nie, to kosztuje od 10 do 20 tysięcy, czyli... Są to nieporównywalne kwoty. Tu pojawia się argument, jak oglądałem sobie na przykład na żywo debatę w Sejmie na profilu YouTube'owym Janusz Jaskółka, bo wolę ten profil niż tam sejmowy, oficjalny. Od okularów się psuje jeszcze bardziej. Waligura pisze. To chyba jakieś szurskie informacje są, że się jeszcze bardziej psuje. Bo szury to lubią tak na opak, nie? Jak ktoś ci powie, nie, to niezdrowo się patrzeć w słońce, to szur powie, to właśnie trzeba się patrzeć w słońce i to się polepsza wszystko, wzrok się naprawia i człowiek się regeneruje. Jak ktoś powie, że Ziemia jest okrągła, to Szur powie, wcale nie, bo kwadratowa. Jak ktoś powie, że coś tam leczy, pomaga, o, to trucizna. I tak dalej, i tak dalej. Tak na opak. Tak się droczą po prostu. O czym mówiłem? Aha, argument przeciwników, katolików zazwyczaj, że dlaczego mam płacić za czyjeś fanaberie, z moich podatków ma iść na czyjeś fanaberie. Fanaberie, proszę Państwa, są inne rzeczy, na przykład to, że posły jeżdżą sobie limuzynami zamiast zamówić sobie Ubera, bo są wykluczeni cyfrowo i nie potrafią tam zamówić. Poza tym to tak prestiżowo bardziej, że ci przyjeżdża szofer i masz, to jest twój samochód, twój szofer, a nie jakiś tam Uber, nie? To jest fanaberia. Albo że mają refundowane posiłki, żeby było taniej, żeby płacić mniej niż inni. Albo że mają spa i siłownię w Sejmie. To jest fanaberia. Dla mnie to nawet fanaberią jest finansowanie właśnie z podatków wspólnych. O, tu dzwonił kotek Mruczek.

0: Cześć.
1: Raz, dwa,
0: trzy.
1: Niech będzie pochwalony Michał Giereś i Gabriel Tarasiuk, zawsze dziewica.
0: Enter.
1: musiałem, ale kurczę, musiałem przerwać ten strumień świadomości. Po pierwsze, okulary. Masz rację, że okulary mogą sprawić, że wzrok się będzie polepszał, ale tylko i wyłącznie u dzieci, gdzie jeszcze ta gałka oczna się, to znaczy nie tyle się rozwija, co cała struktura wokół niej się, rozwija. Dlatego jeżeli wasze dziecko ma problem ze wzrokiem, to bardzo szybko do okultysty, do optyka, żeby jak najszybciej załatwić okulary, plus właśnie ćwiczenia oczu, żeby zwyczajnie z jednej strony zatrzymać, tak, a z drugiej strony też zniwelować. Sam, kiedy pierwsze okulary miałem bodajże w wieku 8 lat, miałbym wówczas większą wadę niż mam obecnie, a mój wzrok teraz jest mimo wszystko gorszy niż ten, który miałem 10 lat temu, więc to działa, ale działa tylko w tej wczesnej fazie rozwoju, więc można powiedzieć, że wszyscy tutaj mieli rację trochę po trochu. Nawet ci, którzy mówili, że okulary szkodzą na wzrok, bo jeżeli ktoś sobie kupi w markecie takie, wiesz, że mu się wydaje, że lepiej widzi, no to źle dobrane okulary są dużo gorsze niż brak okularów.
0: Albo jak ktoś bardzo długo nie zmienia, tak jak ja.
1: A to też, wiesz co, to też zależy, tak? Bo to też postępuje, no ale tak myślę, że co te powiedzmy 4 lata, no to wypadałoby sobie to zweryfikować.
0: Też słyszałem kiedyś chyba od okulisty, że z czasem to psucie się wzroku jakby się zatrzymuje tak na starsze lata z jednej strony, ale z drugiej też przychodzi taki czas, że się psuje, no ze względów jakichś tam po prostu, że się degeneruje nasz organizm. A to skomplikowane. Ale to zostawmy może o tym in vitro.
1: Za chwilkę do tego przejdę, ale jeszcze z jedną rzeczą chciałem cię obsztorcować, mianowicie odnośnie sytuacji na ukraińsko-polskiej granicy, odnośnie protestu. Pan Kołodziejczak był tam wczoraj, rozmawiał z tymi ludźmi. Dzisiaj słyszałem jego wywiad w Tok FM na ten temat. Tak, tylko problem jest taki, że ten nowy Sejm, tak, on jeszcze, wiesz, no mamy posłów i tak dalej, natomiast rząd w dalszym ciągu sprawuje, miniony rząd, tak, w dalszym ciągu ministrem rolnictwa jest tam jakiś ziutek od Morawera i to on ma możliwości dyplomatyczne, żeby, nie wiem, przynajmniej spróbować się dogadać, żeby zrobić jakikolwiek ruch. Pan Bambrzej, tak, prezydent nie wszystkich Polaków, również ma taką możliwość, tylko że z niej nie korzysta. Prawdopodobnie, no nie wiem dlaczego, natomiast póki co ci nowo wybrani nie mają za bardzo okazji, to znaczy okazje mają, tak? No choćby to, że Kołodziejczak tam pojechał, ruszył dupsko, bo od tego jest, żeby ruszyć dupę i rozmawiać z ludźmi, pytać o co chodzi i w jaki sposób to rozwiązać, tylko nie mają skutecznych możliwości, nie mają tych kanałów dyplomatycznych, no bo nie mają rządu. Są posłami, są naszymi reprezentantami, czyli mogą załatwiać sprawy nasze, tak? Ale nie są w stanie, no tak z zewnątrz patrząc, tak?
0: Nie przejęli jeszcze ministerstw, nie poprzejmowali TVP, nie powtykali swoich pisiorów zamiast tamtych pisiorów. Rozumiem,
1: znaczy się,
0: rozumiem.
1: Bardziej kanały dyplomatyczne, tak? No bo to też, taki poseł, tak? No to tak samo jakby, nie wiem, jakiś poseł z Litwy by przyjechał do Polski i chciał coś tam załatwić. A co innego, jeżeli to będzie minister spraw zagranicznych, którego teczką, tak, którego kompetencją jest zajmowanie się takimi sprawami. Więc fajnie by było, żeby to było łatwe do zrobienia, no ale póki co nie ma takiej możliwości, żeby, no bo nie mamy jeszcze nowego rządu.
0: Dzięki za donejcika.

0: ale kiedyś tam poszliśmy, mama mnie wzięła jeszcze i on oświadczył tam ten specjalista, że on się tego nie podejmie, bo ja na jedno oko bardzo słabo widzę i jak mi to drugie zepsuje i coś nie wyjdzie, to będzie lipa całkiem, to nie, nie, nie. To tak dziwne trochę, nie, że tak swoje szanse ocenia i tak się swoje talenty reklamuje, że nie, panie, ja, bo jak drugie spierdolę, to drugie to do niczego. To...
1: A czemu się czasem nie nazywał Dziordzi Ziębow?
0: Grigori
1: Nie no,
0: Ziębow.
1: Grigori to bardziej ten, bardziej Grzegorz. To bardziej Dziordzi byłby jako Jerzyk. No ale dobra.
0: A słuchaj, a w ogóle ten Mencen, wydaje mi się, że szybko w swojej audycji szybko powiedział, jak on by to naprawił, że on by na przykład zlikwidował, że on by przepuszczał bez sprawdzania tych, co wracają bez ładunku, bo podobno tak jest, że się i tak sprawdza, mimo że nic nie wiezie, to się sprawdza i stąd się też robią kolejki. Że był taki projekt w ogóle, żeby brać kaucję jakąś od tych, co wwożą tu zboże i dopiero jak to zboże tutaj nie zostanie dziwnym trafem, tylko pojedzie se dalej do Afryki, bo tam wiadomo, że mogą jeść zboże techniczne, to się zwróci tą kaucję i podał z 10 takich różnych punktów, co on by na szybko zrobił i naprawił tą sytuację. Więc chyba nie jest do końca tak, jak twierdzi na przykład doktor Napierała, że ci nasi konserwatyści to tak dla kuców tylko to mają te pieniężne sprawy, ekonomiczne, finansowe, żeby tak tych kuców zaczarować, a głównie im chodzi o to, że służebna rola kobiety, niewiasty, dziecko napoczęte, siedzieć w domu, modlić się do różańca i tak
1: Wiesz co,
0: dalej.
1: ciekawy ten przykład, tak? Tylko że to jest konfederancja w pigułce, tak? Proste odpowiedzi na trudne pytania. No bo powiedzmy, załóżmy, że faktycznie przepuszczamy tego tira, który wjeżdża na pusto, bo jest zadeklarowany na pusto, nie trzepiemy i tak dalej, no ale w środku siedzi 4 tony uciekinierów z Rosji czy z Ukrainy. Na przykład. Czy nie wiem, czy nawet niech to będzie przez Rosję przeciągniętą i wwozimy 4 tony Arabów. No. To nie jest takie proste, tak? Tam jest sytuacja dziwna, no, znaczy dziwna, no tam jest wojna, tam się dzieją różne rzeczy i to się wiąże z pewnymi zagrożeniami, tak? Więc takie trzepanie, no przynajmniej zauważenie, zajrzenie i tak dalej, co nie sądzę, żeby było aż tak dużym problemem, bo to znowu się odwołam do pana Kołodziejczaka, który dzisiaj o tym mówił w wywiadzie, że problem jest na przykład z jakimś tam elektronicznym systemem rejestracji, że musisz się elektronicznie zarejestrować i wtedy stajesz w taką wirtualną kolejkę, ale dopóki się w tej kolejce nie odhaczysz na początek, no to wtedy po prostu nie możesz przejechać, no i czekasz te czasami nawet kilkanaście dni. I to jest oczywiście strata dla tego kierowcy, jest to gigantyczna strata dla firmy przewozowej, tak? No i też polityka ukraińska, która no oczywiście będzie promowała swoich, ale dzisiaj w takiej sytuacji, kiedy przepuszczają swoich, a nasi mają czekać, no to dlaczego my się mamy na to zgadzać, kurde? Czy jesteśmy braćmi i sąsiadami, czy tutaj się bawimy w jakieś zabawy, tak? Więc wiesz, więc jak najbardziej ciężka, twarda, polityka twardej ręki ze strony polskiej tutaj akurat by się, tutaj jak najbardziej by się przydała. I oczywiście, Mencen może powiedzieć jakieś takie, wiesz, rzeczy, które są dla nas łagodne, są dla nas proste, ale chciałbym, żeby to powiedział Kołodziejczakowi w jakiejś formie debaty czy czegoś takiego. To wtedy byłbym gotów uwierzyć. Wysłuchawszy dzisiaj Kołodziejczaka, bardziej wierzę jemu, mimo że nie ufam za bardzo typowi, no ale jednak to jest człowiek, który się na tym zna. Po pierwsze rolnik, po drugie aktywista, po trzecie dzisiaj polityk i poseł na Sejm, który wie, w jaki sposób ten chleb się robi. Tak? Więc no, na pewno zaufam w kwestii rolnictwa przynajmniej bardziej panu Kołodziejczakowi niż panu Mencenowi.
0: Okej. No, też bardziej może Kołodziejczakowi, tak, bo faktycznie to Konfederacja to lubi, tak jak powiedziałeś, szybciutko mają rozwiązanie łatwe na wszystko, no, więc to nie budzi trochę zaufania, no, a to jednak człowiek Kołodziejczak, co wydaje się, że ważne są dla niego te sprawy rolników faktycznie i póki co nic nie knuje. Może niedługo zacznie.
1: Znaczy, wiesz, nie wiemy, czy knuje tak, ale póki co jeszcze nie skompromitował się aż tak bardzo. Znaczy się, no powiedzmy, no nie skompromitował się aż tak bardzo, żeby się było do czego przyczepić.

0: No ale wszystko jeszcze przed nim, dopiero początek kadencji.
1: Gdzieś tu miałem takie statystyki, że import zboża z Ukrainy w 2022 do Polski wzrósł tam o 3000% w ogóle, nie? I że to faktycznie rozpierdoliło to totalnie nasz rynek, więc nieciekawie to wygląda.
0: No to są, wiesz, to są problemy, o których jeżeli się dowiemy, to będzie dobrze. Miała być przecież lista firm, które w tym wszystkim uczestniczyła, opublikowana przez pisowskie Ministerstwo Rolnictwa. Oczywiście nigdy czegoś takiego nie upublicznili, nie? No bo dlaczego? No i też właśnie pan Kołodziejczak dzisiaj w tym wywiadzie mówił, że według informacji, które posiada, to koleś zwyczajnie blefował i grał na czas, mówiąc, że ej, dobra, słuchajcie, my mamy taką listę, ja jej wam jeszcze nie mogę pokazać, bo jeszcze tutaj musimy dopisać parę rzeczy, nie? I tutaj poprawić, nie? Tam, wiesz, formatowanko, nie? Tak tutaj czcionkę dobrać i tutaj, żeby dobra interlinia była, nie? Słuchajcie, jutro będzie. I co? I chuj. No, natomiast no, zresztą też patrząc na obecną polski stan sceny, nie tylko politycznej, ale też takiej no powiedzmy decyzyjnej, no to no, myślę, że jest... Będzie parę ciekawych sytuacji, gdzie ktoś, kto był związany jakoś zawodowo, dajmy na to, z Ministerstwem Rolnictwa, coś sobie, wiesz, zgrał na jakiegoś pendrive'a i zrobił, i jest takim małym Snowdenem. Jestem przekonany, że takich małych Snowdenów w Polsce są dziesiątki, jeżeli nie setki. I bardzo chciałbym, i szczerze mówiąc, oczekuję od tego, od nowego rządu, że tych Snowdenów poznamy, a przynajmniej poznamy to, co mają do powiedzenia. I tutaj jestem pewien, że ja tego oczekuję, ja tego żądam od tej władzy i będę ją jebał od lewa do prawa, jeżeli tego nie spełnią.
1: No, też bym chciał doczekać czasów, aż rozliczą pisiorów. O Jezu, jakby dodać do tego te konszachty ze służbami, już od dawien dawna, radzieckimi, a później rosyjskimi, i te wszystkie wybory kopertowe, respiratory, miliony rozdawane sobie samym, ten Fundusz Sprawiedliwości, z którego szło na Klechów i na pisiorów. I tak można by wyliczać do końca tej audycji, która by trwała do bladego świtu. No to grubo. Jak 1% z tego rozliczą, to ja się będę cieszył, ci powiem. A tu małe sprostowanie. Nie o 3000% wzrósł import, tylko o 16000%.
0: Wiesz co, ja bym się tutaj akurat nie dziwił, no bo jednak porty zostały pozamykane, a fracht morski jednak, no wiesz, no na statek możesz załadować setki tysięcy ton takiego zboża, tak? No i w momencie, kiedy nie możesz tego zrobić, no fajnie by było jakoś to wywieźć, no i oczywiście to przeszło przez Polskę. Czego też bardzo po dupie dostaliśmy, w pewnym momencie wpadliśmy na genialny pomysł, żeby zacząć plombować te samochody, tak, przy granicy, żeby one przejechały jako tranzyt przez Polskę i gdzieś tam się dalej tym zbożem zajmowały. Tylko że kiedy to zboże na przykład zostało już legalnie sprzedane w Niemczech, no to już to zboże było europejskie i spokojnie mogło wrócić na nasz rynek i oczywiście, że wracało. I to jest, wiesz, i to jest kolejny przykład, no, czegoś, czego byśmy jako obywatele od polityków oczekiwali, tak? No sam nie jestem rolnikiem, ale jestem kimś, kto z rolniczych produktów korzysta, tak? Więc to jest, no żywność jest w naszym takim fundamentalnie podstawowym interesie. Więc tutaj ta afera jak najbardziej też zasługuje na kolejną komisję śledczą, ale to naprawdę byśmy potrzebowali chyba 10 lat, czy tam nawet 16 lat, żeby rozliczyć PiS za to, co zrobili w 8.
1: I będzie siedział potem taki były minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i będzie na wszystkie pytania odpowiadał: nie pamiętam, nie pamiętam, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam, nie znam, nie znam, nie pamiętam, nie wiem. To tak, to zobaczysz, że tak to będzie wyglądało.
0: To będzie, wiesz co, jak właśnie wspominałeś ostatnio u Orła o łowcach pedofilii. Jo nie chciał, jo nie wiedział. I tak, wiesz co, to by było dobre, tak, żeby ci łowcy pedofili się przestawili trochę na łowców polityków, nie? I tak, wiesz, podjeżdżasz do takiego Sasina, nie? I tak, wiesz, on już nie w garniturze i tak dalej, tylko w jakimś tam dresie obszczanym, koszulce żonobice, z kiepem w zębach, czy pan przepierdolił 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły? Ja nie chciał, ja nie wiedział. Proszę Państwa, to jest Jacek S., były minister aktywów państwowych Jacek S., odpowiedzialny za to i tamto. I wiesz, jakaś taka melodyjka by się przydała, bo oni tam mają jakąś taką hip-hopową pioseneczkę. To może ten, może coś z tego, z Rage Against the Machine na przykład, nie?
1: Defraudowałeś? Nie pamiętam. Mamy tu, że defraudowałeś. Czemu to robiłeś? Powiedz. Z nudów.
0: Ale ja myślał, że ona miała tylko 16 milionów, a ona miała 14.
1: Ja myślałem, że to zboże tu zostanie, tak mi mówili.
0: Tak mi
1: kurwa.
0: To powiedzieć zbóż.
1: Patrz tutaj, twoje. I wyciągają tam jakieś ten kwity, rachunki, faktury, tam jakieś podpisy na dokumentach. Twoje? Nie wiem. Z nudów. No, tak się raz tam tego się zdarzyło. Ja już nie będę, ja wszystko pokazuję. O kurwa. O Jezu, to tak i śmieszno, i straszno trochę.
0: No niby tak, ale jak to mawiali starożytni Rzymianie, śmiejmy się, nie mamy z czego. No, ale przejdźmy.
1: Ale wiesz co, z tymi politykami to nikt za bardzo nie ma nadziei, że... Bo tak polityków się u nas nie skazuje. U nas, wiesz, bo to jest bardzo ciężko udowodnić, że on po prostu, że on nie był nieporadny, głupi, że on nie wiedział, tylko że działał faktycznie na szkodę. To takie procesy też się ciągną latami, 10 lat będzie to trwało i ostatecznie dostaną tam karę, rok w zawiasach i dozór i prace społeczne, no że coś, nie wiem.
0: Znaczy, wiesz co, z jednej strony tak, ale też się do końca za bardzo nie mogę zgodzić, bo jeżeli popełniłeś przestępstwo, bo czym innym jest, nie wiem, tam powiedzmy, jakaś tam obstrukcja prawa, tak? Ale jeżeli popełniłeś przestępstwo, tak, no to jednak jesteś tutaj skazywany za przestępstwo. Jeżeli taki Daniel Obajtek na przykład działał na szkodę firmy, którą zarządzał, czyli spółki Orlen, no to wtedy ma pod sobą już całkiem konkretną odpowiedzialność, tak? Te immunitety już za chwilkę wygasną, już za chwilkę, już wiesz, już, będzie tutaj z czego ciąć, tak? To po pierwsze, i co najważniejsze, wydaje mi się, przynajmniej na to, jak patrzę, jak wygląda początek tego Sejmu, to jest to, że to jest coś, co czułem od dość dawna, że PiS był bardzo siebie zajebiście pewny, tak? Że oni są nie do ruszenia, oni są nie do zniszczenia. Tutaj sobie willę rozdadzą, tutaj coś, nie? Tutaj handlarz respiratorami, który dziwnym trafem umarł na Majorkę. No i ten, no i czuli się.
1: I skremowali go tam, gdzie się nie kremuje, ale go skremowali wyjątkowo.
0: Pamiętajcie, kremujemy tylko w Wadowicach, bo tam są najlepsze kremówki. I wydaje mi się, że to, co widzę, ten taki jakiś taki chaos, brak próby jakiegoś, nie wiem, wyciągnięcia ręki, próby dogadania się ze strony PiS-u w nowej sytuacji, pokazuje mi, że może faktycznie, wiesz, zapędzili się, bo to nie jest tylko jeden miłościwie nam panujący Jarosław Kaczyński, zawsze dziewica, to jest, wiesz, to jest całe stado aparatczyków, którzy do tego się przylepili. I w momencie, kiedy masz stado, które jest wpływowe, które się poczuje ważne i które no, też no, nie, no, nie są najjaśniejszymi gwiazdami na niebiosach intelektu, no to nie sądzę, żeby ich praca była aż tak bardzo grubymi nićmi szyta, że każdy się idealnie zabezpieczył. Może kilka osób, może jakiś tam, może właśnie jakiś Kaczor, może jakiś Ziobro, może sam Sasin nawet się zabezpieczyli. A takiego Czarnka czy Putwu Mejze, no to myślę, że spokojnie można pociągnąć nie pod Trybunał Stanu, tylko do prokuratury.
1: No ale tak jak ja, nie przekonuje mnie to, bo raz, że oni często pozmieniali sobie prawo tak, żeby przechodziło to, co robią, przykładem właśnie Villa Plus. No wcześniej nie bardzo można było sobie tam kasę z takiej fundacji przeznaczać na jakieś właśnie nieruchomości i je potem przejmować, ale zmienili prawo tak, że można. A jak Fundusz Sprawiedliwości był po to, żeby tam wspomagać ofiary nadużyć urzędniczych i tak dalej, to zaraz wymyślą, no tak, daliśmy księdzu, bo ksiądz prowadził wykład na temat, dlaczego nie wolno kraść, i na to poszło tam 5 milionów na te wykłady. Jak skazać ich, że dawali tam Rydzykowi po 5 milionów za reklamę zachęcającą do wstąpienia do wojska. No, szczytny cel, powinni Polacy wstępować do wojska i tak dalej, i tak dalej. I to będzie takie kręcenie się w kółko, nie? Więc nie sądzę. No ale to zobaczymy.
0: Jeszcze tylko ostatnim zdaniem, wydaje mi się, że lepsze jest cokolwiek niż nic. To jest na zasadzie, nie wiem, zagrania w loterii, tak? Masz oczywiście bardzo małą szansę, że wygrasz cokolwiek, jeżeli zagrasz, ale jeżeli nie zagrasz, to masz zerową szansę. Więc przynajmniej spróbujmy. Ja tutaj nie tyle, że daję kredyt zaufania, mam pewną nadzieję na to. Może w ten sposób bardziej. No ale faktycznie zostawmy to.
1: To co, to może o tym in vitro pogadamy i bym tutaj poruszył taki temat, co mnie trochę zastanawia, czy nie można by inaczej tego zrobić. Chodzi o te produkowanie tych do 6 sztuk, w przypadku kobiet tam chyba do 45 roku życia, to jest 6 sztuk zarodków, no które te nadliczbowe się mrozi, ewentualnie potem wykorzystuje, jak się nie przyjmie i obumrze zarodek i pójdzie do piekła, bo nieochrzczony. No i właśnie, a nie można, bo jednak nie jest to człowiek, ja się tu nie zgodzę z katolikami, nie jest to mały człowiek, jest to życie, owszem, ale życia to dookoła nas jest dużo, no, różnorodnego życia i niekoniecznie od razu musi być święte, ale czy może by tak po jednym jednak produkować, no jak się nie uda, no to trudno w ramach tego szacunku, bo potem te zarodki się mrozi. I co z nimi dalej? Takie zamrożone w nieskończoność będą, to zawieszona dusza i ta dusza nie rusza.
0: Nie, po pięciu latach idą do kibla.
1: Czyli jednak do kibelka.
0: Mhm.
1: No to trochę, no to ostatecznie jak w kibelku lądują, to ja rozumiem trochę ten niepokój, który jest u obrońców życia napoczętego. Jednak.
0: Wiesz co, tutaj powiem, że ty faktycznie mnie uruchomiłeś, żeby się przełączyć z konsoli na komputer i do ciebie zadzwonić, bo zaskoczyłeś mnie tym, że in vitro budzi w tobie jakiekolwiek wątpliwości. Z uwagi na to, że żyjemy w świecie, jakim żyjemy, tak? I oczywiście jest ta pewna nadprodukcja, tak? Tylko że no jeżeli wiesz, no nie wiem, porównajmy to do twojej pracy, jeżeli masz zrobić jedną grafikę, tak? Narysować coś, masz nie wiem, jakiś projekt dla jakiegoś klienta, masz zrobić jedną grafikę, to wtedy sobie przygotowujesz tam różne rzeczy i tak dalej i sobie wyobraź, że potem przychodzi ten klient po 2 tygodniach i mówi, dobra, to zróbmy raz jeszcze, bo tamto się nie sprzedało, tutaj nasz dział marketingu tego nie przyniósł, więc musisz znowu wykonać bardzo dużą pracę, zrobić wszystko od nowa, bo załóżmy, że po prostu usuwasz sobie wszystko po każdej nieudanej próbie. I zwyczajnie bardziej opłacalnym jest zrobić sobie takich, nie wiem, 6 grafik dla klienta i zobaczymy, która się przyjmie.
1: No tak robię właśnie. No, ale tu chodzi trochę o coś innego. Tu chodzi o ten faktycznie szacunek dla tych zarodków, no bo ten zarodeczek to jednak jest coś. Powiem tak, gdyby produkowano miliony tych zarodków sobie, bo by się okazało, że świetne kremy się z nich robi, no to byśmy wszyscy chyba zgodnie powiedzieli, że coś jest nie tak, żeby z tych zarodków robić na potęgę w fabrykach te kremy, tak? No, chyba że ty byś, nie wiem, może ty byś powiedział, a co mnie to obchodzi, to tylko zarodek.
0: No myślę, że coś koło tego bym powiedział, tak?
1: Tak? To jesteś strasznie jakiś taki...
0: To znaczy, wiesz, byłbym faktycznie okrutny, jeżeli bym powiedział, że trzeba je faktycznie gdzieś tam wszczepić, nie wiem, do jakiegoś szympansa czy coś takiego, żeby to się urodziło i żeby potem przerobić na żarcie dla kotów. Wtedy faktycznie byłbym okrutny.
1: Czyli nie uważasz tego zarodka, że to jest coś takiego w cudzysłowie świętego, że to jest coś, o co trzeba tam dbać wyjątkowo, bo to jest jednak to życie, tylko dla ciebie to jest taka biomasa.
0: Jest to biomasa, bo też sam z tego, co słyszałem, jakikolwiek research zrobiłeś, co bardzo cenię i dlatego tutaj też się na czacie wcześniej do Erkada prułem, że sabotuję tematyczną audycję, bo takie są najlepsze, a i też no, jest piąteczek, więc jeszcze się zdarzy czas, żeby pogadać o dupie Maryni. Natomiast Natomiast musimy pamiętać, że jest to też proces naturalny, tak? Że te same, takie same zarodki, które zostały zapłodnione in vitro, tak? Vitro, witraż, szkło na szkle, tak? Nie in vivo. Takie same, które zostały zapłodnione in vivo, czyli w ciele, również mogą trafić do kibla i kobieta, która tego nawet nie zauważy, nie będzie tego świadoma. To jest naturalny proces, że to się nie przyjmuje. To, co jest szczególnie istotne, to jest to, że mamy taką technologiczną możliwość. Zobaczyłem sobie, bo oglądałem właśnie też te obrady Sejmu, akurat pracowałem nad pewnym skryptem, który był związany z obradami Sejmu i była jakaś tam pani posłanka PiS, która mówiła, że skuteczność tego jest 30%, więc tak na jedną ciążę, no to przypada, dwoje dzieci musi umrzeć. Co oczywiście, no ponieważ jestem głupi, no to sobie wpisałem w Google i sprawdziłem, że w latach 2007-2021 ze wszystkich cykli in vitro, które zostały przeprowadzone w klinikach, jednej z klinik, która się tym zajmuje, 62% zakończyło się uzyskaniem ciąży, 30% dotyczy sytuacji, kiedy pacjentka miała więcej niż 39 lat. Co mimo wszystko jest w dalszym ciągu czymś całkowicie akceptowalnym. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o koszty, bo tutaj też słusznie zauważyłeś, że taka procedura to jest o bardziej 10 niż 20 tysięcy złotych. Jeżeli się nie uda, no to jest kolejne 10 tysięcy. Natomiast przeprowadzono również analizę tego programu na protechnologii, tak zwanej na protechnologii, bo to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kalendarzyk, z której przy bardzo dużych pieniądzach urodziło się niecałe 250 dzieci.
1: 1%, tak.
0: Tak, ale ktoś mądry, i to akurat nie byłem ja, ale chciałem to przeliczyć, ale ktoś mnie uprzedził, że patrząc na wydatki budżetu państwa, jedno dziecko kosztowało, narodzone z tego programu, kosztowało podatników 150 kafli.
1: Aha.
2: No ale? Krakowa Agencja Informacyjna, halo?
1: Właśnie, połączył się z nami katolik z Australii, witamy.
2: No cześć, siema, witam. Ja w sprawie logo dzwonię, halo?
1: Niestety nie powiodło się, bo trzeba jeszcze raz zabieg wykonać. No.
0: A wiesz co, Jacek, kurde, wiesz co, bo symulacja oszczędza, bo dzisiaj rano Zenon mi zadał pytanie, jak myślisz, czy krawiec zrobi Jackowi logo do końca roku? A ja tak się podrapałem po głowie i mówię, a którego?
1: jesteście wstrętni.
2: Tak, w ogóle, przepraszam, zanim przejdę do tematu, to chcę ci uprzedzić się z góry. Jeżeli naprawdę nie zrobisz tego logo wkrótce, to już się pojawiło kilka osób z fanów, fanbase'a z prawej strony mapy, którzy chcą zrobić to logo nieodpłatnie i szybciej, więc nie zdziw się, jak ci powiem, a dobra, już zapomnij o tym i zrobię audycję, bo fani zrobią. Uprzedzam lojalnie.
1: No wiem, miałem autentycznie koszmary, że Etam zrobił to logo i się obudziłem z krzykiem.
2: Tak, to może się wydarzyć. W każdym razie, wracając do tematu, ja wam powiem, że mam też zajebisty problem z in vitro. Ja nie mam takiego podejścia jak Kotkiewicz, bo mnie to jednak, ja nie uważam tego za biomasę kompletnie i zdaję sobie sprawę z tego, co mówi, i to jest prawda, że jak no, ludzie uprawiają najbardziej katolicki seks z możliwych i próbują zajść w ciążę, albo w ogóle ludzie, którzy próbują zajść w ciążę, to taka mikroaborcja dzieje się co chwilę. No, znaczy tam nie te jajeczka się gdzieś tam nie zagnieżdżają i spływają w dół. Tylko, że no, to jest kwestia tego, kto o tym decyduje. No, wśród katolików to jest to, że jeżeli to nie Bóg to stworzył, nie, że masz chęć to wylać właśnie do kibla, no to jest jakiś grzech. Ja mam ten problem, że mnie nikt nigdy nie przekonał, że to nie jest jeszcze człowiek właśnie, taka zapłodniona komórka, ponieważ to jest inne jakieś tam życie, inny kod DNA i z tego może stworzyć się człowiek, no to dla mnie to jest jednak człowiek, no po prostu na bardzo wczesnym stopniu rozwoju, ale jednak kurna jest. I mam z tym problemy, przepraszam, tylko jeszcze skończę, chociaż ja zdaję sobie sprawę z tego, że no in vitro jest dobrą metodą w tym względzie, że chociaż bardzo trudną dla kobiety, to jest takie przejechanie ich hormonami i tak dalej, ale jednak no, mnóstwo dzieci się z tego urodziło. Natomiast rozmawiałem z ginekologami, którzy są wierzący i mówią, słuchaj, no zawsze możesz spróbować robić in vitro tylko z jednym jajkiem, czy z dwoma, czy z trzema i zamiast je wrzucać do zamrażarki, to wszystkie gdzieś tam wszczepić i tak dalej, ale to jest ryzyko, że to się może nie udać. Ale jeżeli masz dużo kasy, jesteś wierzący, to spoko, to możesz to zrobić. Natomiast co jeszcze chciałem dodać, że wtedy Kościół też mówi. To jest ciekawe, Kościół też mówi wtedy, dobra, to swoją drogą, ale to nawet jak nie zamrażamy tych małych zarodków, to i tak to jest złe, bo człowiek robi coś, co powinien robić Bóg. No i tu uważam, że Kościół jest jakiś zbyt konserwatywny, zbyt tradycjonalistyczny i jest nieżyciowy w tym podejściu. Że nawet jak zrobisz to z jednym, nie zamrozisz, to jak będzie chuj, bo to robisz coś. No, to tyle.
0: Wiesz co, uwielbiam się zgadzać, jeżeli ktoś mówi od strony bardziej chrześcijańskiej, bardziej katolickiej, z jego argumentem, ze względu na to, że i tutaj bardziej moja opinia niż jakiś fakt czy coś takiego, ale mimo wszystko in vitro jako że tak powiem, dziecko, narzędzie in vitro zostało stworzone przez dzieci Boga, przez ludzi. Czyli per proxy jest to również dzieło Boga.
1: Nie, to szatan stworzył, szatan.
2: No właśnie, nie wszystko, co stworzyli ludzie, to jest dzieło Boga. To jest trochę taki false logic chyba, wydaje mi się. No bo tak jak już powiedział, że no to w takim razie Jezusa też na krzyżu też Bóg ukrzyżował. No jakie to dosyć takie, nie wiem, słabe moim zdaniem. To jest logika, no ale no rozumiem, o co ci chodzi. No. W każdym razie ja mam nadzieję, że nie będę nigdy w takiej sytuacji, ale gdybym był, to przyznaję się bez bicia, wcale z tego mnie dziwię, żebym raczej wybrał in vitro niż aborcję. Przepraszam, kurwa. Niż aborcję. Niż aborcję. Kurwa, już
0: ostatnio właśnie po lewackich grupach widziałem taki żart, że teraz te wszystkie kobiety, które się zapłodnią in vitro z budżetu państwa, potem będą miały aborcję, tylko po to robią in vitro, żeby potem sobie zrobić aborcję.
2: Aborcję, no dokładnie tak.
1: Słuchałem sobie dzisiaj właśnie audycji, bo chciałem też usłyszeć katolicki punkt widzenia i wszystkie te kanały się nazywają tak, że wiadomo już jak, co to będzie. Już po tytułach, nie wiem, tam miłosierdzie, jakieś tam ubogacenie, no taka katolicka terminologia jakaś dziwna. I pani i pan, oczywiście katoliczka to zawsze takim głosem i mówi też to, co Jacek trochę tak, że no to jest takie nieboże, że takie sztuczne, a my chcieliśmy zaprosić Boga do naszego życia małżeńskiego. Tak sobie pomyślałem, że to faktycznie trochę taki trójkąt, że zapraszasz Pana Boga i on, to tacy progresywni nawet katolicy są trochę pod tym względem.
2: Panie, proszę, patrz. Katolicki wojeryzm, tak.
1: Na świecie się urodziło około ponad 8 milionów dzieci z in vitro. Wbrew temu, co mówią katolicy księża, nie mają żadnych tam bróst, znamion szatana i pieczęci.
2: Jakieś... To jest tak, przepraszam, ja chcę powiedzieć, że możemy się teraz kłócić z katolickiego punktu widzenia, czy się katolicy kłócą na przykład z protestantami, z tego co wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale jedno jest pewne na 100%, że opowiadanie o tych dzieciach, że są złe, nie mają duszy, czy że kurwa mają jakąś bruzdę, jest nawet z punktu widzenia katolicyzmu jest dużo gorsze, bo bezpośrednio uderza, rani nie tylko Boga, tak jak in vitro, czy tam jest grzechem przeciwko Bogu, ale przede wszystkim uderza w ludzi i to uderza w ludzi, którzy są najbardziej narażeni na takie rzeczy. Często są dziećmi, słyszą osoby takie pierdoły, więc uważam, że jako prawdziwy katolik, jakby jakiś ksiądz przy mnie wypalił, że dzieci z próbówki nie są ludźmi, czy mają bruzdę, to ma ode mnie w zęby na dzień dobry. Bo naprawdę, że to mówienie coś takiego do dzieci, to powinno się jebać. Nieważne, czy to będzie ksiądz, zakonnica, czy kurwa jakiś typ z ulicy. Zamówienie tego typu rzeczy do ludzi, że nie macie duszy, bo jesteście z in vitro, jesteście niewartościowi. No, nie miejcie skrupułów. Prosto fanga w nos.
1: Okej, ale to faktycznie najbardziej chyba problematyczne w tym wszystkim jest to, że faktycznie ciężko powiedzieć, kiedy przestaje być to po prostu jakieś tam życie, niekoniecznie człowiek, a kiedy człowiek się pojawia, bo to nie następuje nagle. No można się wykłócać, że kiedy tam układ nerwowy, kiedy serce zacznie bić, no ale to jest wszystko takie...
2: Serce w ogóle płynne, jest bardzo
1: płynne.
2: Bardzo wcześnie, w pierwszych tygodniach dosłownie i układ nerwowy też się pojawia. Dlatego właśnie ja jestem, kurde, przeciwnikiem aborcji, no nikt na to nie poradza, to już jest jeszcze inny temat.
1: O, i wiem, o co się Kotkiewicza zapytać. Kiedy byś przestał produkować te kremy, te kremiki z tego życia napoczętego, w którym momencie to już byś uznał, że to jest nie bardzo jakieś etyczne? No.
0: Po pierwsze, nie chciałem produkować żadnych kremów, tylko karmę dla kotów. Od tego zaznaczę, od tego zacznę. Po drugie, jestem całkowicie za dobrowolną aborcją i ja się na tym nie znam, natomiast medycyna, ludzie, którzy zjedli zęby na tym, zrobili tytuły naukowe i wiedzą, jak to wygląda, no to jest ona bezpieczna do 12 tygodnia. Dla mnie oczywiście byłoby to, kiedy ten zlepek komórek osiągnie samodzielność, czyli no, kiedy ja byłem młody, no to około 18 lat, dzisiaj to już bardziej 20 kilka. Natomiast tak, wiesz, to nie jest tutaj ta cała dyskusja, czy to jest człowiek, czy to jest nie człowiek. Ja cię, Jacku, nie zamierzam przekonywać, czy to jest człowiek, czy to nie jest człowiek, bo to nie jest dla mnie tutaj argument. Tutaj przynajmniej w temacie aborcji jest to dużo łatwiejsze ze względu na to, że jest to pewna niezbywalność praw. I sytuacja, którą mieliśmy ostatnio...
2: Tego nie rozumiem. To weź mi to wytłumacz. Co masz na myśli tutaj?
0: Mam na myśli ostatnie zmiany, które wprowadził PiS z jego pseudotrybunałem konstytucyjnym, który nawiązał do kompromisu aborcyjnego i który de facto bardzo utrudnił sytuację aborcji w momencie, kiedy płód jest w zasadzie, wiemy, że nie przeżyje. Co gorsza, w zamian za to rzucono opiekę psychologiczną, opiekę księdza, jak to sam Jarkacz kiedyś, tutaj cytuję z pamięci, powiedział, że trzeba dać tym rodzicom szansę, żeby przynajmniej to dziecko poznali i ochrzcili, a potem żyj sobie z tą traumą na całe życie. Szczególnie w sytuacji Polski, która jest krajem bogatym, ale która nie jest jeszcze krajem bezpiecznie bogatym, gdzie nie jesteśmy w stanie póki co zadbać o to życie, które już między nami biega. Nie jesteśmy w stanie skutecznie zadbać o matki, rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, które muszą się borykać z rzeczami, o których nawet sobie cywilnie nie zdajemy pojęcia, dopóki z taką osobą nie porozmawiamy, z jakimi problemami muszą się mierzyć, choćby z dostępem do szkoły specjalnej, choćby z dostępem do profesjonalnej terapii. Więc... mam tutaj bardzo duży problem, ponieważ jeżeli nie zadbaliśmy o tych, którzy są wśród nas, to i staramy się tutaj dbać o to życie poczęte, to życie nienarodzone, to mam tutaj potężny dysonans, ponieważ dbanie o życie poczęte, nienarodzone jest bardzo łatwe. Zakazujemy aborcji, tutaj zakazujemy in vitro, jest to łatwe. Tutaj po prostu wprowadzasz ustawę, siup i problemu nie ma. Ale ten problem między nami chodzi.
2: Jasne, ja się z tobą zgadzam i to jest w ogóle bez sensu, bo jednak tak nawet, przepraszam, powiem katolicyzmem, ale Biblia o tym mówi, że po owocach ich poznacie. A owoce na razie są takie, że nawet jak nie ma aborcji oficjalnej, no to podziemie aborcyjne w Polsce istnieje i też już kiedyś czytałem statystyki. Kilkadziesiąt tysięcy to jest co najmniej w skali roku, a prawdopodobnie dużo więcej. I to jest najważniejsza ta liczba, więc moim zdaniem nawet miałoby sens robienie czegoś, ja bym wolał mieszkać w kraju, w którym jest legalna aborcja, ale praktycznie nikt jej nie wykonuje, bo nie chce, nie ma potrzeby, niż w kraju, gdzie jest nielegalna aborcja, ale jest zajebiste podziemie aborcyjne. To ja wolę to pierwsze rozwiązanie. Więc ja bym zrobił coś takiego, że po prostu bym zrobił wszystko, żeby tym kobietom, które mają problemy z tym i tak dalej, nie mówię, zdziwiać, zniechęcać je do tego właśnie, żeby 10 zł kobiety, które mają problemy, oczywiście zgadzam się, że ten cały naruszenie kompromisu aborcyjnego to był debilizm. PiS teraz sam się strzelił już nawet nie w stopę, tylko w jaja, nomen omen, i teraz za to płaci, bardzo dobrze. Ale ja chciałem, żeby po prostu, wiesz, kobieta, która ma, że miały dostęp do żłobków, do przedszkoli, do macierzyńskich, i tak dalej, że państwo powinno właśnie, i tutaj ja mówię jako jednak konserwatywny liberał jednak, że o tych ludzi najbardziej powinno państwo dbać, a nie rozdawanie 500+, czy 800+, czy ile tam teraz jest, bo to jest bez sensu. Natomiast takie kobiety, które mnóstwo ich nie chce urodzić, bo się boi, bo jest, a niech to jest za duży szok, bo nie ma takich możliwości materialnych i tak dalej, żeby o nich dbało państwo. I w tym momencie, jeżeli wiesz, od takiej kobiety się hucha i dmucha, to na pewno ta ilość po prostu ludzi, którzy chcą to zrobić, nie, się zmniejszy. Ja bym tak to widział. I moim zdaniem od tego powinniśmy zacząć. Mnie nie interesuje, wiesz, czy ta aborcja jest legalna, czy nielegalna. Znaczy, interesuje mnie to, ale ostatecznie ta liczba na końcu jest najważniejsza. Ilość aborcji wykonanych jest N. To jeżeli zrobimy wszystko, żeby to będzie N przez 2, albo jest 0,1N, to będzie dobrze, niezależnie od tego, jak to zrobimy. Nawet jeżeli zalegalizujemy tą aborcję, nie? To jest, mi się wydaje, najważniejsze.
0: Jasne, całkowicie cię rozumiem tutaj i opowiem pewną anegdotkę, dowód anegdotyczny z mojej strony, zdarza się, o pewnej parce, o której opowiadałem kiedyś, ale niedawno dowiedziałem się o epilogu tej historii. Parka, no, krótko przed 30, małżeństwo, które postanowiło powiększyć swoją rodzinę. Mieszkali w Krakowie, wyprowadzili się do Ostrawy, do Czech. I wszyscyśmy ich znajomi, byliśmy przekonani, i to było właśnie mniej więcej w okolicach tego wyroku aborcyjnego. Oni za bardzo tego nie uzasadniali, zresztą facet tam jest programistą, babka jest tłumaczką, więc mogą praktycznie pracować skąd tylko by chcieli. Natomiast tak coś właśnie czuliśmy, tak? Tylko że jako znajomi mieliśmy wrażenie, że oni tak sobie, wiesz, tam wyjadą i mają to w dupie i sobie, bo po prostu im tutaj w Polsce niewygodnie. Natomiast rok po urodzeniu, krótko po pierwszych urodzinach ich dziecka, wrócili na stare śmieci. I to mi daje pewne takie, wiesz, takie domyślunki, jaka była ich motywacja. Czyli właśnie, no nie wiem, z jednej strony opieka prenatalna, tak, i system medyczny. Dziecko, które ma rok, to już jest takie, wiesz, ono sobie raczej poradzi, nie? I brakuje w takich młodych małżeństwach zaufania do państwa i powinno go brakować, bo to państwo niestety, Polska na takie zaufanie nie zasługuje. Całe szczęście mieszkamy w Unii Europejskiej, gdzie przeprowadzić się z kraju do kraju jest łatwo, jak ze stanu do stanu w Australii.
2: No, dokładnie tak.
1: Dałem ankietę na czacie, na co lepiej wydać 5 milionów złotych. Czy na park ojca Rydzyka przy Muzeum Pamięć i Tożsamość, bo tyle tam dostał, bo jeszcze powiedział, no dostaliśmy, ale jeszcze na park mieli dać. No i nie dali. No i zaraz tam te posły w panikę wpadły, zaczęły biegać i znalazło się te 5 milionów. No to na co lepiej wydać? Na park dla ojca Rydzyka, czy na 250 zabiegów in vitro? I łeb w łeb tutaj idzie, ale ojciec Rydzyk zaczyna prowadzić. Furiat pisze, co za głupie pytanie. Proszę państwa, wygrywa, ojciec Rydzyk wygrywa.
0: Dobra, to ja mam pytanie, czy te pieniądze możemy przeznaczyć na aborcję ojca Rydzyka? Zresztą wilk syty i owca cała.
2: Jeszcze ja mam takie podejście, wiecie co, że żeby przede wszystkim, zanim się zacznie naprawiać świat, to niech każdy posprząta swoje łóżko. To mam takie w ogóle taką radę dla wszystkich i dla siebie. I jak czasami ktoś mnie pyta właśnie, co bym chciał, żeby jakie było prawo w sprawie aborcji, to ja już trochę mi się znudziło napierdalanie się z ludźmi na ten temat, więc ja mówię zawsze, więc to dla mnie najważniejsze jednak, tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby żadna laska przeze mnie nie zrobiła aborcji. I to jest moja pierwsza linia obrony. I to mi się wydaje dużo ważniejsze niż jakieś napierdalanki na czacie, czy w radiu, czy w ogóle i tak dalej. Jeżeli jesteście przeciwnikami aborcji, uważacie, że jest nie tak, mielibyście już do sumienia, to zróbcie wszystko, żeby kurwa nikt nie musiał przez was robić aborcji, albo żebyście same nie musiały robić aborcji. Ja bym od tego zaczął, szczerze mówiąc. To jest taki mój przekaz.
0: Przysięgam z ręką na sercu, że nigdy nie zrobię sobie aborcji.
2: Mhm. Ja też.
1: Wisus pisze na czacie, dla ojca Rydzyka, niech mu się wiedzie. Miki pisze, kurwa, źle mi się kliknęło i zabiegi in vitro wybrałem.
0: No tak to jest zazwyczaj, jak się źle kliknie, no to potem właśnie ten. No.
2: A ja może jeszcze coś powiem ojcu Rydzyku. Wszyscy się tak nabijają z ojca Rydzyka i bardzo słusznie zresztą. Ale trzeba przyznać, jakieś to myślałem, jedną rzecz, że gdyby ojciec Rydzyk nie doszedł do takiego imperium, bo to jest jakieś tam małe imperium ojca Rydzyka, gdyby nie te wszystkie babcie i dziadki, które mu wpłacają kasę i które są tak naprawdę korem, rdzeniem jego fanpage'a, fanklubu, fanbazy. Ale chcę też powiedzieć, że w latach 90. tak naprawdę cała Polska się prawie wyżygała na tych wszystkich ludzi. To znaczy nie mieli przez kilkanaście lat, teraz jest może trochę lepiej, Polska jako kraj, nawet Polacy jako społeczeństwo, jak komuna upadła, nie mieli żadnej oferty dla tych ludzi. To byli ludzie przezroczyści, niewidoczni, często z małymi emeryturami, którzy mieli problemy, żeby się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości. No i Tadeusz, weź przełóż, znalazł po prostu niszę rynkową. I dlatego to wszystko powstało. Gdyby państwo szybciej się zorientowało, gdybyśmy mieli jakiś sposób na integrację tych ludzi, na przykład w Australii często, bardzo dużo emerytów jest wolontariuszami. Jest taka kultura, zauważyłem to. Często oprowadzają ludzi po miastach, stoją na lotniskach i dają jakieś instrukcje. No, krótko mówiąc, są bardzo, bardzo są aktywizowani ci ludzie. W Polsce nie było to zerowe, no i Tadziu przejął tą fanbazę.
0: No oczywiście, tylko problemem podstawowym jest to, że przechodziliśmy przez gigantyczne zmiany ustrojowe i praktycznie przewrócenie stolika. Co się stało, to się stało, tak? Co się stało, to się nie odstanie. Można było to zrobić lepiej, może to będzie lekcja na przyszłość, a przede wszystkim na przyszłość dla innych państw, dla których ta transformacja jest jeszcze przed nimi. Rygam tutaj do naszej wschodniej ściany.
2: Polska w latach 90. to był taki heroinista właśnie wchodzący w odwyk. Czyli te pierwsze dwa tygodnie są podobno gorsze niż sam nauk. I często było tak, że przecież połowa lat 90., szczególnie pierwsza połowa właśnie tych lat 90., no to były gorsze niż PRL czasy często dla ludzi, nie? Tak było. To był właśnie heroinista na odwyku. No dobrze, to już mój katolicki głos się skończył. Słuchajcie, zostańcie z Bogiem, drogie dzieci.
0: A którym, bo przepraszam, bo nie jestem pewien.
2: Otworem spaghetti możecie zostać, bo to jest ładny pomysł, bo u was która jest, czekaj, o Jezus Maria, 11 wieczorem, to idealny czas na jakieś dobre spaghetti, a ja idę na śniadanie, bo za tydzień to już będę w samolocie do Polski, moi drodzy, znowu zresztą. No, także pozdrawiam was serdecznie, Krawiec, sprawiam, nie wiem, czy pamiętasz, obiecaliśmy jakieś logo, także to pomyśl o tym, nie wiem, czy przypominałem dzisiaj, no i do usłyszenia, trzymajcie się.
0: No, trzymaj się, kangurze. Kurde, jeżeli on kiedyś założy jakąś sektę gdzieś na pustyniach Australii, zapisuje się.
2: Pamiętam. Na razie. Hej. Cześć, Krawiec. Cześć. Środkiewicz.
0: Krawiec chyba poszedł, siku. Bo coś go nie słychać. A nawet się nie przyznał, że idzie, siku. I tak mnie zostawił. Menda jedna. Nie mam tutaj za bardzo przygotowanych jakichś dalszych historii. Oczywiście jeszcze do in vitro mógłbym wrócić z uwagi na to, że znam przynajmniej trzy pary, o których wiem, że dzięki właśnie in vitro mają dzieci. I to jest za każdym razem jakaś osobista historia. Bo to nie zawsze musi być jakiś duży wiek, nie zawsze to musi być jakaś choroba, która utrudnia zapłodnienie. Ale na przykład może to być historia pary, małżeństwa, która jak najbardziej starała się o dziecko, starała się wielokrotnie i ma za sobą kilka poronień. I wydaje mi się, że, no nie wiem, no nie jestem kobietą, nie jestem już szczęśliwie żonaty i jeszcze nie jestem żonaty. Natomiast wydaje mi się, że takie poronienie, jeżeli chodzi o traumę, jest czymś, o czym warto wspomnieć, mówiąc o tym wszystkim. Krawiec, kurde, wracaj. Nie mam tutaj za bardzo dowcipu.
1: Jestem i tego się bałem, że Jacek zniknie właśnie.
0: Wystarczyło powiedzieć, że idziesz, siku, to bym przynajmniej sobie coś tutaj, wiesz, nagonił, tak?
1: No, przepraszam, chciałem to sprytnie zrobić, tak żeby się nikt nie dowiedział. Myślałem, że jeszcze chwilę.
0: Chciałeś być jak wąż, a wyszedłeś na leniwca.
1: Wszedłem jak wilk. Zły. Ja nie chcę być jak wąż. Już jeden nadający jest jak wąż, to wystarczy.
0: A nie wiem, czy widziałeś, że nasz szanowny pan były kolega otworzył sklep z koszulkami.
1: Chciałem go otworzyć, ale się oczywiście wyświetliło, że połączenie nie jest prywatne. To się bałem, że jeszcze jakiegoś wirusa złapiesz czy coś.
0: No. Nie, on to na kapselu założył. Czekaj.
1: Ale to wchodziłem przez domenę, ale to służby mu pewnie tą domenę zawirusowały, czy coś. Bo wchodziłem tam przez coś tam, mylight.pl.
0: Już ci wysyłam link, który jest, bo to w kapselu sobie założył. Natomiast to logo, które jest na samym froncie, jest jeszcze, powiedzmy, w miarę spoko. Ale kilka godzin po tym, jak rozesłałem po znajomych radyjkowych, którzy kojarzą go, to jest to, że ta koszulka ma swoją tylną stronę i tam jest jeszcze inna grafika. i w tym momencie się poddałem całkowicie. I nawet też dzisiaj z kimś rozmawiałem, że i się trochę śmialiśmy, że ten sklep z koszulkami do swojego radia to już tam od 40 lat go robisz, tak, ale wiesz co, już wolę, żebyś nie robił, niż żebyś robił coś takiego.
1: Otóż to właśnie byle co...
0: Free
1: to...
0: energy, UFO i humor.
1: No, to słynny sen Michała, że przyśnił mu się świat, w którym nie ma dróg, jest tylko trawa zielona tak po horyzont. No, nie wiem, czy chciałbym żyć w takim świecie, gdzie nie ma dróg, tylko trawa wszędzie rośnie. No, sen taki.
0: A pytanie, o jaką trawę mu chodziło?
1: Właśnie. No, ostatnio była najnudniejsza audycja wszechczasów i o tym programie Sonda znów. Ja nie wiem, kto tego słucha? Słuchać po raz 1542 o programie Sonda, jaki był wspaniały, i o jakichś globalistach złych. A dzisiaj znów będzie o JFK. Przecież jest tyle ciekawych, spiskowych tematów nowych, współczesnych. I taki...
0: Wczoraj czy przedwczoraj była rocznica JFK, także być może dlatego.
1: To z tego powodu. No dobra, no. To usprawiedliwiony. Niech mu będzie.
0: Usprawiedliwiony, pała, siadaj. Nie, kropkę ci do dziennika wpiszę. Nie, bo już się nie mieści. Czekaj, gdzie mój kapownik?
1: A w Dublinie zamieszki, słuchajcie, jakiś nożownik, znów dziecko zaatakował nożem, i to faktycznie coś jest w tym dziwnego, bo ostatnio są ataki z nożami na dzieci. Nie pamiętam, żeby to kiedyś takie były wypadki, co chwila na przykład, nie? A tutaj, wiesz, tu u nas jakiegoś przedszkolaka nożem ożenił, to teraz w Dublinie skrajna prawica zrobiła zamieszki od razu, bo podobno to obcokrajowiec dźgnął.
0: No, on nadpigmentowiec, somalijczyk, tak.
1: Czyli jednak... No, jak się wpuszcza ludzi z różnych takich regionów, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do tego, że się biega, strzela, dźga, no to potem nie jest takie znowu dziwne, że on przyjedzie do cywilizacji i też biega, strzela, dźga.
0: To raz, a dwa też taka permisywna polityka, na co choćby ta Szwecja nieszczęsna cierpi. Ktoś mi ostatnio opowiadał, na coś mądrego się powoływał, ale nie pamiętam co, także nie pamiętam dokładnie na co, więc potraktujcie ten mój najbliższy wywód jako pewną taką anegdotkę, gdzie właśnie ta osoba opowiadała mi o źródłach tego kryzysu imigracyjnego w Szwecji, z uwagi na to, że wówczas prawo szwedzkie właśnie było wówczas w sensie na początku lat 2000. Na przełomie wieków było bardzo permisywne, że jeżeli przyjechałeś i miałeś tam mniej bodajże niż 15 lat, byłeś otoczony super opieką, dostawałeś mieszkanie, dostawałeś wykształcenie, dostawałeś jedzonko i tak dalej, o nic się nie musiałeś za bardzo przejmować. Potem te osoby, które tam zostały, które tam trafiły, zaczęły sprowadzać swoje rodziny i zaczęły wykorzystywać kolejną lukę w prawie szwedzkim i znowu, mówię to jako anegdotkę, bo ktoś mi tak powiedział, nie weryfikowałem tego, gdzie według tego prawa bodajże na jedną osobę w rodzinie przysługuje 25 metrów kwadratowych mieszkania. Więc jeżeli sobie taki sprowadził 14-osobową rodzinę z Pakistanu, no to wówczas musiałeś dać mu adekwatny metraż. I stąd się wzięły te wszystkie strefy no-go, te wszystkie problemy. Z uwagi na to, że okej, to prawo jest fajne, jeżeli chodzi powiedzmy o faktycznych uciekinierów, którzy za bardzo nie mają sensu opcji, żeby zrobić cokolwiek fajnego ze swoim życiem. Natomiast ktoś mądry pomyślał, ej kurde, a może by tego tak trochę nadużyć? I oczywiście to prawo wycofano z czasem, ale już były te osoby, których to prawo dotyczyło, które sprowadziły swoje rodziny, które tam były. Oni się cały czas rozmnażają. No i Szwecja ma dokładnie to, co, na co się no, na co się pisała de facto.
1: Straszne rzeczy. Nie chciałbym tu w Polsce sprowadzać takich. Wiem, że to jestem wsteczny i ciemnogród i nacjonalista ultraprawicowy skinhead, wiem, ale...
0: Nie, krawiec, jesteś ciemnogronem i bez tego, także spokojnie.
1: Bez tego też, dobrze. Ale dzisiaj mnie wszyscy obrażają, o logo pytają, piszą tu takie różne jakieś rzeczy. Smutno mi, Boże. Chyba zaczynam być wierzący. Jak trwoga, to do Boga. Idę się modlić do Jana Pawła II. Cześć. Pa, pa. Cześć. Idę sobie. Nie, żartuję. Jeszcze chwilę posiedzę.
0: Dzień dobry, niebo. Pan dzwonił. Szybko, szybko, bo tutaj mamy w kolejce Izrael. Szybko, pan.
1: Panie Boże, przyszedł jakiś ateista i chce porozmawiać. Proszę, to powiedz mu, że mnie nie ma. No.
0: Uwielbiam ten żart.
1: No, dobry. Jeszcze gdzieś miałem jakiś żydowski żart w zanadrzu. Gdzie
0: aż tak ci się kanał na YouTube znudził?
1: To już nie wolno żydowskich. Czy czytanie żydowskich żartów to antysemityzm?
0: Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, ale odkąd mi YouTube przerwał audycję o zamachu w Monachium, to mądrzejsze o tym nie wspomnieć.
1: No właśnie, tak ostatnio sobie tutaj nabraliśmy animuszu i to tam nie bójmy się, to jest ostatecznie ktoś żywy tam na końcu sprawdza. A Kotkiewicz zrobił kiedyś audycję zupełnie nieantysemicką, gdzie padały różne słowa związane z tematem i pach, i nie ma. Wcisnął Bilderberg przycisk i nie ma, i pach, i nie ma. No.
0: Znaczy bardziej akurat jakaś maszynka wtedy wcisnęła przycisk, zresztą odwołanie poszło i jakoś się udało z tego wykaraskać. No natomiast trauma do końca życia, nie powiem.
1: To ja tu przeczytam. Dzieci mają wymienić największe postacie w dziejach ludzkości. Zgłaszają się po kolei do odpowiedzi. Klimaszewski mówi: Chrystus, bardzo dobrze. Kaczkowski mówi: Mojżesz, dobrze. Szczepaniak: Zygmunt Freud, znakomicie. Malinowski: Einstein, doskonale. Księżak: Zamenhof, doskonale. Kwiatkowski: Spinoza, dobrze. Chwila milczenia, na koniec podnosi rękę Moniek Schwarzkopf. Ten gruby Kasperski z naszej ulicy. Z jakiego powodu? A niech goje też kogoś mają. No. Ha, ha, ha. Marcin Chudzik do nas dołączył.
0: To ja podziękuję za dalszą dyskusję. Miłego wieczoru.
3: Czekaj, gdzie uciekasz? Uciek? Nie uciek.
1: I poszedł sobie. No to tego się bałem.
3: Dlaczego poszedł?
1: Nie wiem, może cię nie poważa na przykład, a nie uważa cię za godnego dyskutanta może? Nie wiem.
3: Czekaj, ale to jest nasz szanowny kolega z Australii o imieniu Jacek, tak? Jacek, dobrze pamiętam?
1: Nie, Jacek był wcześniej też, ale sobie poszedł, kiedy oddawałem mocz, niespodziewanie zniknął. A to był Kotkiewicz, były drugi kapitan nocnego radia, miłośnik debankowania spisków, twórca między innymi kanału Sprawdzam, gdzie różne szurskie teorie rozwiewa w proch i może dlatego nie chciał z tobą rozmawiać, bo cię uznał za szura na przykład. I to szura... I to szura niereformowalnego na przykład.
3: Level tak zwany pro.
1: Dokładnie.
3: Słuchaj, ja nie, ogólnie to nie jestem szurem, bo ja tutaj dla kolegi aplauz, jak najbardziej, jak się wyłączył z rozmowy, spoko. Teraz tak. Nie wiem, czy Ziemia jest płaska i nie wiem, czy jest okrągła, ewentualnie wypukła. Albo wklęsła. Nie mam pojęcia. Więc teorie, konkretnie rzecz biorąc, bo ogólnie teorie spiskowe biorą się przede wszystkim od kształtu Ziemi. No tutaj pominając, wiesz, tam systemowe, tam dogmaty, niedogmaty, kościelne, niekościelne, każdy się zastanawia, dlaczego ktoś wpadł na pomysł, żeby wynaleźć kulę ziemską, ale po co? Po to, że jak wystartujesz, dajmy na to, w prawą stronę, opierdalasz cały okrąg kuli ziemskiej i spotykasz się w tym samym momencie, tylko z lewej strony. Wiesz, o co chodzi? Tu chodzi o zataczenie kręgu. Jeżeli ktoś by wpadł na taki pomysł, a może to nie jest okrąg, a może to jest płaszczyzna, jak sobie pójdę w pizdu, to może gdzieś zajdę. Pomyślałeś o tym?
1: No, ja tam będę wiecznie przypominał, że teoria naukowa i teoria to trochę różne sprawy, bo teoria to może być, jak powiesz, że Księżyc jest z sera, a Ziemia ma kształt banana i to jest twoja taka teoria, a teoria naukowa to jednak jest coś więcej troszeczkę, trochę inna bajka, ale podobnie się nazywa, tylko czasami się ludziom myli. No, nie wiem, czy będziemy wracali tutaj do przekomarzania się o kształt Ziemi. Ja pozostanę tu konserwatystą i będzie, uważam, że okrągła. Jednak ostatnio potwierdziło się, że Księżyc powstał na skutek kolizji ciała niebieskiego z Ziemią. To pierdyknęło, się oddzielił. Wierzę, że ludzie tam latają, wierzę w dowody, przekonują mnie dowody, które świadczą o kulistości jednak i tak dalej, ale to zostawmy, to kształt Ziemi. Może coś o in vitro byś na przykład parę słów powiedział, czy jak ty to widzisz, albo wcześniejszy temat o tych związkach naszych elit ze służbami rosyjskimi, wcześniej radzieckimi, albo jakiś inny temacik?
3: Słuchaj, wszystkie tematy ogólnie są kontrowersyjne, a konkretnie rzecz biorąc, są to tematy na dzień dzisiejszy ściśle monitorowane przez służby. A konkretnie tutaj nawiązuję do twojego przypadku, twojego radia. I tutaj bez kozery chciałbym powiedzieć, że twój serdeczny kolega, gdzie twojego kolegę poznałem? U ciebie na radiu. Tam była audycja, ja byłem połączony z niejakim C i uczestniczyliśmy w double streamie u ciebie, a konkretnie rzecz biorąc o Michała.
1: No i co z tym Michałem?
3: Z tym Michałem było tak, że Michał oficjalnie powiedział, że rozesłał pisma do różnych służb, żeby monitorowały jego kanał, jego treści. Nie wiem, w jakim celu on tam określił, nie pamiętam, można odtworzyć stream. I chciałbym zauważyć, że jeżeli chodzi o odgłos, wydźwięk kanałów alternatywnych, być może to radio jest alternatywne, nie wydaje mi się, ze względu, że prowadzący ogólnie jest konserwatystą i zakłada, że Ziemia jest okrągła, więc zakładając z góry, nie jest to kanał alternatywny, tylko humorystyczny te klimat. Ale reszta kanałów, tak zwanych alternatywnych, ewentualnie patologicznych, czytaj jak chcesz, są już od dawna monitorowane na wniosek pisemny. A jeżeli chodzi o wniosek pisemny, służby muszą się do tego odnieść, bo tak na gębę to sobie można, wiecie, załatwiać. Ale jeżeli jest pismo, jeżeli jest wniosek oficjalny, formalny, z uzasadnieniem, z potwierdzeniem, no to niestety, panowie i panie, jesteśmy monitorowani w sposób profesjonalny. Co ty na to, Krawiec?
1: No, dziś na chwilę wszedłem na kanał Czosnka sobie i tam akurat rozmawiali o tym, że właśnie ten typ z kanału, z tego, z Projekt 28, to pewnie on stoi za banem kanału tam Czosnka,
3: nie,
1: bo
3: on
1: daj mi skończyć, nie. Kurwa, daj mi skończyć, jak mnie wkurwia, jak mi ktoś przerywa co chwilę.
3: Przepraszam, co ty się tak zburzyłeś?
1: Bo nie lubię, jak mi ktoś przerywa co chwilę.
3: Krawiec, to nie to. Ty łagodny jesteś ogólnie. Coś cię musiał ugryźć.
1: to jaki jestem, to zostawmy, to nie jest temat. I rozmawiają tam o tym, że ten z projektu 28 wysłał jakieś pisma i to pewnie stąd przyblokowali. No i to nocne radio z tym związane, także rozpuściłeś taką, napędziłeś jakby takie spekulacje jakieś. Co ja wytłumaczyłem tam, napisałem, że Michał jedyne co zrobił, to wysłał pisma w swojej sprawie związanej z jego pobyciem w sekcie. I to wszystko. A wyciąganie z tego wniosków, że teraz ktoś na pewno jego kanał ogląda i patrzy, kto tam dzwonił, a Marcin Chudzik, a on się też pojawia u Czosnka, to Czosnka też obserwujemy, bo chyba tym torem idziesz, to jest nieuprawnione i to tak daleko bym nie szedł, bo to są już jakieś czyste spekulacje troszeczkę, no.
3: Tak, tak myślę. Myślisz?
1: Tak myślę.
3: Ale za to ci nie płacą, no nie?
1: Za co?
3: Za to, żebyś tak myślał.
1: Płacą. Słuchacze mi płacą, tak. Dostaję od różnych ludzi pieniądze.
3: Bardzo fajnie. Nie do tego piję. Piję do tego, że ci tak zwani agenci, oni mają stricte za to płacone. Żeby monitorować kanały, do czego nawiązuję? Nawiązuję do tego, że wczoraj, przedwczoraj usunięto, a konkretnie rzecz biorąc zbanowano

0: Piotrek to tam rusza weryfikacja, czy coś jest na rzeczy, a myślę, że Piotrek, no, on nie kryje się ze swoją nienawiścią tam do społeczności, tam Czosnka, czy
1: czemu
0: coś.
1: Nie, czekaj. On nie jest nienawistny. Tutaj nie ma mowy.
0: No, to, mnie, bo, to ujmę to inaczej.
1: Dlatego mówisz, że jaka nienawiść? Czy ty widzisz, żeby mu piana z ust szła, jak on to mówi?
0: Dobrze, to nazwijmy to niechęcią, jakkolwiek. No, w każdym razie ma powód, żeby tam zgłaszać, bo nie lubi, nie poważa i, go, no to, i krytykuje te osoby, no to mógł to zrobić.
1: Marcin, słuchaj, o co chodzi.
0: Nie mów do mnie Marcin, prosiłem, jestem krawiec.
1: Ty mnie nigdy o to nie prosiłeś, więc pierwszy raz powiedziałem, pierwszy raz odsłuchuję.
0: Wielokrotnie na antenie mówiłem, znaczy nie jest to jakaś wielka sprawa, bo się nie kryję ze swoim imieniem, tylko tak się przyjęło, no używam pseudonimu, ale spoko.
1: Przepraszam, nie słyszałem.
0: Proszę.
2: Ale ja mówiłem, cześć Marcin Fudzik, cześć, chciałeś ze mną rozmawiać, Jacek z Australii z tej strony, mi płacą za dzwonienie do nocnego radia i to dobrze. Więc skoro mi płacą, no to zadzwoniłem, żeby zarobić jeszcze więcej.
1: Ja to sobie personalnie nie mówiłem.
2: Myślałem, że chcesz ze mną rozmawiać. Ja
1: to cię personalnie nie mówiłem, tylko ogółem.
2: Aha, ale pytałeś się o mnie z 10 minut temu, słyszałem, czy jestem jeszcze na antenie, więc postanowiłem zadzwonić.
1: Mi tutaj wpadło na myśl naszego kolejnego słuchacza, czykolwiek kolegę, Jaśka z Toronto. Bo ja z tobą rozmawiałem o samolotach, ja sobie sprawdziłem to paliwo, w ogóle analizowałem ten temat, o którym myśmy rozmawiali, tak żeśmy się poznali. Ale pamiętam jedną audycję, gdzie pan Jasiek z Toronto poruszył kwestię tankowania tych samolotów i on miał jakiś tam ogólnie on temu nie mógł dowierzać, że samoloty mogą tyle brać na siebie, ile są w stanie te skrzydła udźwignąć.
2: Tak,
1: i znaczy on dlatego, że bo to mnie tak troszkę... Ja tylko skończę. Mogę, czy nie?
2: Tak. Tylko chciałem dopowiedzieć. Mów.
1: To proszę, no mów.
2: Nie, wiem, że on nie mógł wierzyć z tego, co pamiętam Jasiek z Toronto, że samolot zabiera więcej paliwa niż sam waży. To rzeczywiście było dla niego nie do zrozumienia. Pamiętam, tak, był taki spór. No, niektórym się to może nie mieścić w głowie.
1: Ja już się teraz zastanawiam, czy tutaj jest konkluzja między tym, ile on jest w stanie zatankować, powyższając wagę ogólnie samolotu, czy jest w stanie zatankować do skrzydeł, które tu uniosą.
2: No chyba się i o to. Nie mógł tego i tego dowierzać.
1: No ale wiesz, koniec ogólnie twoje waży, skrzydła swoje. Ja biorę na logiczne myślenie. Jeżeli... on jest w stanie zatankować do skrzydeł tutaj korpusu, nie wliczając. A Jasiek mówił, że korpus również.
2: Znaczy nie, no, do całej masy samolotu liczy się też i fuselage, czyli właśnie korpus, ale kadłub, to nie jest korpus, a kadłub po polsku. Więc jak najbardziej trzeba liczyć też kadłub. Natomiast rzeczywiście o tym samolocie, o którym my rozmawialiśmy, który jest takim największym... największą zagwozdką dla szurów, to jest właśnie A380, czyli ten największy pasażerski samolot. Nawiasem mówiąc, leciałem nim tydzień temu i za tydzień znowu się wybieram. I ten samolot zabiera paliwo tylko do skrzydeł. I on całe, ponad 100 ton, 160 ton, 150 ton jest w każdym skrzydle. No ale ponieważ siła nośna powstaje na skrzydle, więc tam nie ma żadnych napięć, po prostu siła nośna powstaje na skrzydle, idzie, ciągnie go do góry. No, tak to działa.
1: Wyporność powietrza.
2: Nie. Wyporność nie ma z tym nic wspólnego. Wyporność to jest w balonach, w aerostatach ma znaczenie. Aha. A siła nośna powstaje w zupełnie inny sposób niż wyporność. To jest inny. Powstaje siła nośna na skrzydle, tylko powiem jedno zdanie, powstaje dzięki temu, że nad skrzydłem masz trochę szybszą prędkość powietrza, do czego powstaje podciśnienie. To powstaje sprawa Bernoulliego. I dodatkowo kąt natarcia skrzydła powoduje, że tak skrzydła się powietrze, które uderza w dół skrzydła, znaczy pod kątem, też dodatkowo się dodaje do tej siły nośnej. Czyli siła nośna bierze się z dwóch rzeczy.
1: Opowiedz mi, co to znaczy masa powietrza względem temperatury powietrza?
2: Nie wiem, o czym mówisz. No, masa powietrza, no, jakieś powietrze...
1: Masa to jest gęstość. Masa, rozumiesz, zbita masa albo rzadka masa. Masa powietrza względem temperatury.

0: temperatury powietrza. Proszę?
1: Jakość temperatury, czy masa powietrza zmienia się z temperaturą oczywiście, znaczy masa, konkretnie jego gęstość powietrza zmienia się, to znaczy ilość masy w metrze sześciennym, ale to ma znaczenie przy aerostatach, przy balonach,
0: Czekaj,
1: dlatego właśnie balony...
0: ale to jest względem temperatury, czy nie?
1: Ale co jest względem temperatury? Znaczy masa się zmienia, masa w objętości, czyli gęstość powietrza zmienia się wraz z temperaturą. Tak, zgadza się oczywiście.
0: Czyli im
1: ale to
0: wyższa,
1: nie ma
0: tym
1: nic wspólnego z
0: rzadsza.
1: samolotami. Ale,
0: Jak
1: ale
0: nie ma, to
1: tak.
0: jest...
1: Ale w przypadku samolotów to nie ma znaczenia kompletnie. To ma
0: Jak
1: tylko
0: nie ma?
1: znaczenie po tym, że...
0: No ale jak? Nie ma znaczenia, ale to ma według mnie, z tego co ja wiem, no to ma stricte znaczenie, jeżeli chodzi o szybowce. Ja nie mówię samoloty, tak jak masz rację. Nie samoloty, ale szybowce owcem. Owszem.
1: Tak, szybowce, tak, to polega na tym, ja ci powiem, jak to ma znaczenie. Szybowce się unoszą na prądach powietrza, dlatego mogą lecieć na kilkaset kilometrów, a prądy powietrza powstają w ten sposób, że powietrze ogrzane idzie do góry, dlatego że właśnie, że mają mniejszą gęstość. Więc oczywiście masz rację, dla szybowców ma znaczenie. To ma też znaczenie w samolotach, dlatego że samoloty, im zimniejsze powietrze, tym fajniej się lata, dlatego że dana objętość
0: Chodzi o
1: powietrza...
0: ogólnie moc silników, prawda?
1: Nie, no
0: Dlatego
1: tu jest
0: fajnie się lata, bo te silniki są mocniejsze.
1: Tak, to prawda, tak, masz rację, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi bardziej o nośność. Masz rację, że jeżeli jest zimniejsze pecze, to ono jest gęstsze.
0: Przepraszam, bo tutaj taka konkluzja. Temperatura wyższa unosi samolot do góry, a temperatura niższa, jednak ona go nie że ściąga w dół, ale nie pozwala lewitować. A temperatura wysoka pozwala lewitować, dlatego masz dwa razy wyższe osiągi.
1: Nie, dwa razy wyższe osiągi raczej nie. Ja bym nie powiedział, że on pozwala mu lewitować, to za dużo powiedziane. Po prostu w zimniejszym powietrzu...
0: Wysoka temperatura unosi.
1: Nie. Mylisz dwie rzeczy. Poczekaj, Marcin. W zimniejszym powietrzu lepiej się lata, dlatego że powietrze jest gęstsze i tak jak mówisz, lepiej pracują na tym silniki i lepszą mają nośność.
0: Tak.
1: Ale to nie jest tak, że samolot lewituje z tego powodu, bo nie lewituje i nie jest też dwa razy mocniejszy.
0: Wyższa temperatura to lewituje, bo wyższa temperatura unosi do góry, nie ściąga w dół, bo to są jony dodatnie, więc one cię wyciągają do góry.
1: Nie ma, nie mają jony z tym nic wspólnego. W przypadku samolotu, w przypadku szybowców, które są bardzo lekkie, mają duże skrzydła, ciepłe powietrze powoduje prądy, które wznoszą się do góry i na tym szybowiec może lecieć do góry, a dlatego, że jest leciutki i dlatego, że ma specjalnie zbudowane skrzydła do tego. W przypadku samoloty nie latają na prądach powietrza w górę i ciepłe powietrze dla samolotów nie ma żadnego znaczenia. Poza tym,
0: ja wiem, no.
1: No jest chłodniejsze, to trochę przyjemniej się lata i to tyle. Łatwiej można.
0: Nie, ogólnie przyjemniej, bo temperatura tych wszystkich mechanizmów musi być chłodzona, prawda?
1: Nie, ale to nie o to chodzi.
0: Klimatyzacja lepiej działa, no tak powiem.
2: A na czacie, przepraszam, przerwę, bo taka propos wcześniejszego tutaj tematu banu kanału, Mito Rybka, tak się ktoś podpisuje, nie wiem, czy to może to Bartłomiej Rybka, który też tam się pojawia od czasu do czasu. Ostatnio się z kimś tam nawet ściął, chyba z Brianem czy z Jaśkiem z Toronto. Piotrek tu nie mógł tego dokonać, to moja inicjatywa. Pozdrawiam Nocne Radio. Ja się odcinam od wszystkich, którzy gdzieś zgłaszają, donoszą, nie lubię, nie poważam, nie szanuję, nie moja bajka, men. No ale tu niby się ktoś przyznał. Dobrze, przepraszam, już skończyłem.
1: No to zobaczcie, zostawmy może te aerodynamice rozmowy, bo chyba za bardzo to ludzi chyba nie...
2: No właśnie nie, bo przybywa, słuchaj, nawet już 124 osoby. To super interesujący temat. Pogadajmy o tych samolotach znowu dwie godziny właśnie. Czemu on lata, ten samolot? I się wykucajmy o to.
1: Kto pozwolił latać, nie? Kto pozwolił latać?
0: Ja bym chciał moją taką historyjkę po skrócie powiedzieć, jeżeli chcecie wysłuchać.
2: A dziś masz tak dziwny aparat mowy, ci pracuje, jakbyś się jak za dużo muchomorów prawie... może, no.
0: Tak. Słuchaj, teraz tak, pytanie. Czy możesz udostępnić kamerę, tak żebym ja pokazał, gdzie teraz przybywam i co ja teraz robię? Jest taka możliwość, czy nie?
2: Oczywiście, bardzo chętnie udostępnię kamerę i pokażmy, jak jesz te muchomory.
0: Ja nie chcę pokrzywiać, ale ja cię też mogę na tym kiedyś złapać spokojnie, a czykolwiek już wcześniej słyszałem, że miałeś też taką szarmancką mowę.
2: A ty to tak nazywasz, że szarmancka, no to niech ci będzie. Jaka... To, że szarmancki aset dodaje.
0: Jak coś, to ci powiem po francusku.
2: No, słyszałem ostatnio, całkiem nieźle ci to idzie.
0: Czekaj. Powiem ci tak. Vous êtes très charmant. Po francusku. Vous êtes très charmant.
2: Czyli szarmancka WZ-ka, takie ciastko.
0: WZ, pan jest, albo ty jesteś tutaj, W to jest ogólnie pan, ale jak nawiązujesz kontakt werbalny, czyli vis-a-vis. Vous êtes très charmant. Jesteś pan bardzo szarmancki. Okej? Okay? Słuchaj, odpal tą kamerę, kurwa. Pokażę, o co kamon.
2: No to pokazuj.
0: A tutaj, w kwestii samolotów, kolega jest jeszcze z nami, czy już opuścił arenę?
1: Kolega jest z nami. Kolega jest z wami, tak.
0: Słuchaj, jaka sytuacja. Moim marzeniem było sobie kupić samolot. Kupiłem sobie ULF, Ultra Low Flight Machine, tak? Dobrze mówię? ULM, tak. Ultra Low, czekaj, M. Co to M znaczy? Ultra Low Machine? Nie.
1: Jest Ultra Light Aircraft, to są Ultra Light Aircraft, ale to tego jest M w tej nazwie... Dobre pytanie, nie pamiętam.
0: Ultralight to... Bo pisze, nie, ULA, tylko ULM, tak. Prawda?
1: Ale szczerze mówiąc, z czego polega to M? W sumie musimy sprawdzić, dobre pytanie, nie pamiętam, od czego to jest.
0: Ja ci powiem, że robiłem na to kurs przyspieszony we Francji, żeby mieć papiery, żeby kupić ULM-a. ULM, Ultra Long, kurde, jak to M się nazywa, nie pamiętam.
1: Sprawdzę, czego tu pochodzi. Musi dobre pytanie, że na ultralight to musi...
0: ULM.
1: Tak, masz rację, ale z czego to pochodzi ta nazwa? Zaraz ci powiem, sprawdzę. Bo masz rację, nigdy nie zastanawiałem.
0: Skąd to M? Krawiec, nie zawracamy gitary ogólnie? Masz czas? Jak nie, to ja się będę zrywał, wiesz. Nie chcę zajmować anteny, no nie? A tak w ogóle to puściłeś tą kamerę, czy nie?
2: Nie udostępniłeś kamery, więc nie mam co puścić.
0: Czekaj. A jak mi... O co? Co? Czekaj, jak?
2: Widzicie, Marcin ma taki talent, że nie ma samolotu, a lata też po tych...
0: Miałem, no.
1: Tak.
0: A teraz... No. I co tam?
1: To jest ultralight motorized, czyli ultralekki zmotoryzowany, przecież żeby to było żeby to odróżnić od szybowców.
0: Tak. Ale ogólnie motolotnia to już podlega pod ustawę.
1: Pod ustawę na pewno tak, ale nie pod ULM-y chyba. Pod ULM-y to po prostu nie. Motolotnia nie podlega pod ULM-y. Natomiast pod ustawę tak, zdecydowanie.
2: Co się...
1: cisza, prawda? Tak, robi ciszy.
2: Chyba się rozłączył, ale się znów
0: nie, łączy. Kamerę chcę odpalić, kurde, mam wyłączoną kamerę ogólnie.
2: To powinieneś mieć tam taki przycisk jakiejś kamerki.
0: Mam na dole, ale jest popilaty, nie jest normalny.
2: No, czyli
0: ale
2: nie
0: ja
2: ma...
0: kamerę w okienku... Nie, to ty musisz zaakceptować. Ja kamera widzę w okienku. Ty zaakceptuj.
2: No ja tu nie mam nic do zaakceptowania, wiesz?
0: Na dole masz na środku.
2: No mam, ale to jest moja kamerka i ja ją teraz odznaczyłem w razie czego, ale już mi się pojawiło, że nie może, bo ja nie mam kamerki. No. I to wszystko.
0: Dobra.
2: Dobra, jakoś się obejdziemy i tak pewnie byś w masce był, tak? Jak Zorro znowu. No, to Marcin coś tam kombinuje. No.
1: No może ja powiem, bo ja się z Toronto się dopytuję, bo tu chcę...
2: Ups.
0: A teraz?
2: No teraz niby jest, tak, faktycznie, bo jak się łączyłeś, to... Czekaj, dołączę Jacka. A teraz dawaj, nie mogę dołączyć Jacka.
0: Czemu?
2: No bo się nie da.
0: Poproś na czacie, żeby zadzwonił.
2: No już mu napisałem. Zaraz się powinien tu jeszcze raz połączyć. No, rozmyty obraz trochę. No, jakiś samochodzik.
0: Czemu jest rozmyty? Nie mam pojęcia. Czekaj, jak to wyłączyć?
2: Wiesz co, dobra, to zostawmy to, bo i tak jest...
1: Proszę, że siku mnie zostawiłeś teraz z Maciem chudzikiem?
2: Nie. Tutaj się rozłączyło, wiesz, i bo odebrałem Marcina i ciebie odłączyło i nie mogłem ciebie połączyć, a teraz przechodzę na zwykłą rozmowę. Nie będzie kamerki, bo i tak jest rozmyta, a ja sobie gram w Minecrafta, to jest ciekawsze.
1: No też tak myślę. No dobrze, to już pogadałem o tych samolotach. Także no, może nie wiem, zadzwonię teraz. Słyszałem, że jakiś ciekawy słuchacz w ogóle dzwoni. Jeszcze nie słuchałem, jakiś taki bardzo wierzący, szlachetny, czy ktoś taki, może byś odebrał, bo ja chciałem posłuchać, jak będzie. No. I Marcin. No.
2: A czemu akurat Piotra Szlachetnego chcesz?
1: Słyszałem o nim dużo, a jeszcze nikt nie słyszałem, żeby dzwonił. Dlatego.
2: On chyba się obraził, bo go ostatnio nie chciałem odebrać. Pierwszy raz jak zadzwonił, to akurat byliśmy tutaj w doborowym towarzystwie. Fajnie się gadało, bardzo na takie tematy ciekawe i obawiałem się, że jak odbiorę... Ktoś tu próbował dzwonić się? Obawiałem się, że jak go odbiorę, to będzie tutaj zbyt dużo osób i zakrzykiwanie, bo Piotr trochę zakrzykuje. Drugi raz jak dzwonił, to był Czosnek, wróg Piotra, to nie chciałem kończyć rozmowy z Czosnkiem, żeby się nie rozleciała rozmowa, żeby se Czosnek nie poszedł, więc też go nie odebrałem. Powiedziałem ostatnio swoje zdanie na temat Piotra, że czasem tak jest, że ktoś nas irytuje, tak po prostu, i więc nie wiem, czy będzie chciał tu dzwonić. Jednocześnie chciałbym się jednak trzymać tej zasady, że każdy tutaj może zabrać głos, ale taką dodatkową cegiełką tutaj tego, że nadajemy na innych falach, było to, Piotr u audycji u Michała stwierdził, że no jak wiemy, wszyscy szanujemy Jana Pawła II bardzo. Potem się okazało, że jest przeciwko wychowaniu seksualnemu, że to szataństwo jakieś, więc wyszło, że jest takim ultrakatolikiem. Też mi trochę nie po drodze. No więc tak troszkę się tu nie klei to wszystko jakoś.
1: Ja też szanuję Jana Pawła II, aczkolwiek bardzo lubię memy z nim. I tak jak mówiłem ostatnio, każdy powinien mieć memy z Janem Pawłem II za to, co z nim zrobiono. No to bo już tymi memami nie tyle wkurwia Jana Pawła II, co turbokatolik, więc ja polecam wszystkim memy z JP2. No to tyle.
2: A za co najbardziej szanujesz Jana Pawła II? Za to, że za rozwój AIDS w Afryce, a może za wprowadzanie takiego prawa, żeby ksiądz, co molestował, to się spowiadał u drugiego księdza, a nie żeby go prawo dotyczyło, takie prawo wprowadził?
1: Nie, tego akurat nie szanuję, za te rzeczy tego nie szanuję, ale chociaż przede wszystkim nie szanuję go za to bronienie pedofilii i za zmiany odnośnie budowania, że ludzie są święci, za to ich nie szanuję, natomiast szanuję go za to, że za tą taki dorobek naukowy, książki, które napisał, bardzo mi się podobały, więc dlatego szanuję, no i za to, że jednak przeciwstawiał się tej komunie mocno i jak tylko mógł, to ich denerwował, to tych szanuję, natomiast są rzeczy, za którego nie szanuję. Natomiast co do tej sprawy z Afryką, to ja może coś powiem, bo często się mówi tak, że ponieważ Jan Paweł II mówił, żeby nie używać prezerwatyw, to rozpowszechniło się HIV w Afryce. I wszyscy słyszeli, wszyscy, jak Paweł II mówił, to wszyscy słuchali i nikt nie używał. Ale oprócz tego Jan Paweł II mówił też przecież jako katol, żeby uprawiać seks tylko po ślubie. I za to, że o to go już czarni w Afryce nie słuchali w tej sprawie Jana Pawła II, ale w sprawie prezerwatyw słuchali, ale w sprawie seksu po ślubie to już nie słuchali. Dziwni ci ludzie tak wybiórczo tego Jana Pawła słuchali, bo gdyby go słuchali do końca, żeby mieć wstrzemięźliwość taką płciową i... Ja też nie jestem święty, nie uprawiałem seksu tylko po ślubie, ale skoro by go słuchali, to nawet bez tych prezerwatyw by się obyło. Więc to jest takie trochę dziwne, że wszyscy mówią, że no dobra, to przez niego ten AIDS. Ja myślę, że oskarżanie papieża o to HIV w Afryce to jednak troszeczkę jest nadużycie. To ja bym tak nie przesadzał z oskarżeniami papieża o to. Tu bym, no raczej nie.
2: A że nic nie zrobił, jak w Irlandii było, jak było, że... No, to może...
1: Pokusimy krawiec, oczywiście, że tak. No, w sprawie nadużyć seksualnych kościoła Jan Paweł II to w ogóle matwuje. No, nic z tym nie zrobił, tak jak powinien. I to jest wielka skaza. Dlatego ja uważam, że Jan Paweł II nie powinien zostać świętym. I to był błąd, już o tym mówiłem. Natomiast...
2: To nie chodzi nawet o nadużycia, tylko że pochwalał dyktaturę de facto kościelną w tej Irlandii. Mu to odpowiadało. Ale to jak podobała mu się dyktatura, to logiczne też, że podobało mu się, że pomniki mu za życia stawiają, bo dyktatorzy tak lubią. Czuł się takim trochę dyktatorem, nie?
1: Słabe. Ale nie, ciekawe, że papież... Wyobraź sobie, że ktoś by zrobił jakieś ulicę Krawca w Środzie Śląskiej. Protestowałbyś?
2: Ulicę to może nie, chociaż pewnie bym protestował, bo nie lubię kultu jednostki w ogóle, ale papież chyba lubił.
1: I właśnie, czy powiem szczerze, że to jest też coś, za co nie lubię Jana Pawła II i tak jak mówiłem, Lecha Wałęsy. Bolka i Lolka za te dwie rzeczy nie lubię. Za to, że lubią, jakim się stawia pomniki za życia, przyznaję. Bardzo mnie to burza. No, i Bolek i Lolek.
2: Rozumiem. A która na przykład z encyklik Jana Pawła II uważasz, że jest wartościowa? Bo chętnie bym jakąś znalazł wartościową, se poczytał.
1: Encyklikę? No. Wiesz co, takiego encyklika o pracy. O, ale ona się nazywała... Kurwa, teraz nie przypomnę.
2: No jakieś tam humorum lelum polelum, no nieważne.
1: Nie. No. Ja ci mówię, już ci mówię. Fides et ratio, to była ta. Tak, to była ta, czyli... Fides et ratio to była o wierze, to była dobra. Veritatis splendor była niezła i ta o pracy, która się nazywała... Przepraszam, nie przypomnę sobie, która była o pracy. Te trzy, moim zdaniem. A natomiast ja bardziej ceniłem jego książki, moim zdaniem. Były lepsze i bardziej przystępne niż encykliki. Nie wiem, czy czytałeś jakieś. Ja mogę powiedzieć, że chyba przeczytałem wszystkie jego książki. Miałem na to fazę, jak on zmarł, czyli tak lata 2005-2010. To książka, która najbardziej mi zapadła w pamięć, to jest właśnie Pamięć i tożsamość, zdecydowanie. I to wszystkim polecam. Ona jest w ogóle, okazała się bardzo taka, prorocza moim zdaniem, w sprawach na przykład Unii Europejskiej. To Pamięć i tożsamość jest bardzo dużo mówiąca i taka, ciekawa do przeczytania. I polecam.
2: Także one bardziej... kiedyś tutaj coś czytaliśmy, ale dla mnie to był taki świętojebliwy bełkot, tak wiesz, 100% formy, 10% treści niezbyt ciekawej.
1: Ja nie jestem fanem jakiegoś, wiesz, Jana Pawła II. To nie jest zupełnie mój... Ja nie jestem psychofanem, może tak. Natomiast ja bym tak. Ja bym jednak... ta książka do Polaków. Tak, do moich rodaków była dobra, tak, dokładnie. Myśli o kapłaństwie, takie były trochę dla mnie może mniej ciekawe. Pamiętam, jak to czytałem. Ta książka o małżeństwie, kurde, nie mogę wspomnieć, jak się nazywa, bardzo dobra jest, Jana Pawła II.
2: Aż taka konserwa jesteś, przepraszam bardzo, że tobie te konserwatywne rzeczy tak się podobają, że tam nierozerwalny związek mężczyzny, kobiety. Tak.
1: Jestem wielkim fanem nierozerwalności małżeństwa, polecam wszystkim. Tak. Ale potem teksty o małżeństwie, generalnie, czy o związkach, może tak, nie wiem, nie widzę w tym nic złego, czemu to jest śmieszne. Tego nie rozumiem.
2: Ja to tak bardziej hop-siup do przodu i bardziej progresywny staram się być, wiesz, a nie taki jakiś dziad.
1: To pokłóćmy się o coś. Jaki fragment małżeństwa, czy jaki fragment życia z kobietą, czy życia w rodzinie uważasz, że jest zły z punktu widzenia konserwatywnego i powinien być bardziej progresywny? No to który?
2: No na przykład dla mnie może być i taka rodzina, dwie lesbijki czy dwóch homoseksualistów w sumie.
1: Ale też może być. Ale przecież ja nie uważam, że nie mogą być. Ja nawet przeciwnie, ja jako konserwatysta byłem wielkim zwolennikiem, jestem do dzisiaj zwolennikiem małżeństw dla ludzi tej samej płci. To jest konserwatywne moim zdaniem.
2: To Jan Paweł II...
1: No Jan Paweł II w tej sprawie może by się ze mną pokłócił, ale w sprawie na przykład tego, jak ludzie powinni, właśnie, że ludzie powinni się wiązać na długo i próbować budować rodzinę, a nie żyć jak tacy ludzie, którzy żyją tylko dla siebie, no to ja się bym pogodził z Janem Pawłem II, myślę, w tej sprawie. Że jednak moim zdaniem jest jakimś celem człowieka pozytywnym, takim, który warto podążać za nim, na przykład są dzieci, przekazanie dalej. Ważne i warto tego słuchać.
2: Ktoś chyba żeby tam nie żyć tak... z rowerka spadł. No.
0: Nie z rowerka, tylko klucze mi się wysypały. W garażu jestem, pokazywałem auto. Robię... wy rozmawiacie, siedzicie przed telefonami, przed laptopami czy tam tabletami, a ja siedzę w garażu, naprawiam samochód. Ogólnie robię lift zawieszenia takiego auta terenowego, który mi posłuży do ważenia lasu, z lasu drzewa, drewna. Bo się zawieszał, rozumiecie, na takich kolejnach i podwyższam go o 15.
2: Dobrze, dobrze. Tutaj MyStream pisze, wszystkie kłamstwa związane z Piotrem Szlachetnym mają zostać sprostowane. Piotr Szlachetny nikogo nie zgłaszał. Bartłomiej Rybka przyznał się do zgłoszenia Gabriela Tarasiuka. No czyli to tam wcześniejszy słuchacz to faktycznie był Rybka, przyznał się, okej. Okay. Ja mówiłem tylko, że bardziej bym stawiał na i to wszystko, co tu zostało powiedziane, biorąc pod uwagę, że Piotr nie darzy sympatią i pomstuje tam na kanał Czosnka, no to on mi przyszedł do głowy, to wszystko. Ale tutaj nikogo nie oskarżałem. Dziękuję. Dołączył jeszcze do nas Mario tutaj. Chyba pierwszy raz dzwonisz, tak?
3: Ja już kiedyś dzwoniłem. Mhm. Cześć.
2: Czy ty masz głos zmieniony przez syntezator jakiś? Modulator?
1: Czony Gangster dzwonił.
0: On ma głos świętego Mikołaja.
3: Ja po prostu dzwonię z krzaków.
0: Dobra. Nie, tylko panu...
2: Okej, to kojarzymy oczywiście Mario z krzaków, ze wkrzaków.
3: Jacek, tak? Co ty wiesz o Boeingach?
1: Ja? Nic. Boeing tylko na tym. Widziałem raz na obrazku.
3: Troszkę wazelinki. Ja chciałem tutaj Jacka pozdrowić. Lubię go słuchać. Dziękuję. Taki wartościowy głos w tej debacie.
1: No.
3: Co chciałem powiedzieć? Dwa zdania, tylko szybko.
2: Kto tam tak szumi? Weź się wycisz, Marcin, bo tam szumisz.
1: Marcin, a teraz...
3: O, raz, dwa, trzy. O, teraz się nie słyszę fajnie.
0: No, o, teraz chciałem... dobrze?
2: Dobrze.
3: Tak, tak.
0: A to chciałem
3: tylko powiedzieć, że przerażają mnie te szurskie kanały, których jest wysyp taki ostatnio. Naprawdę to jest masakra. Jest taki kanał Szabel, tak? Coś takiego?
2: Tak.
3: No i ostatnio pierwszy raz coś tam napisałem na czacie, jedno zdanie i zostałem na przykład opanowany. A napisałem, że Rosjanie to nie są nasi bracia.
2: O, to przykład trollingu. Żegnamy.
3: I to jest masakra, że ludzie słuchają w ogóle takich kanałów i nie wiem, traktują je jako jakąś źródło wiedzy. To jest przerażające.
1: Ale Mario, nie przejmuj się, przecież nie wiem, czy wiesz, daliśmy odpór 3 miesiące temu i było prostowanie szabli na kanale Nocne Radio.
3: To nie, to ja się nie, wiesz, aż tak nie jestem zaznajomiony z tym, natomiast no przerażające dla mnie było to, jak dużo osób no, tam chodzi, słucha i jak prawdę objawioną przyjmuje. Drugie, słuchałem jakiegoś innego kanału, już nazwy nie wymienię, tam był taki użytkownik, też na B, tyle powiem, 4 litery i no i był takim kapłanem, nie? To jest taka sekta. Nauczał. Dawał nauki. To jest masakra. No naprawdę po prostu...
1: A co nauczał? O czym mówił?
3: Znaczy, mówię teraz, no wiesz, o takich jakichś szurskich opowieściach typu, że wiesz, jest energia taka niebieska, jest zielona, jest fioletowa, że...
0: Akaszy czytał.
3: No, ale wiesz, Przerażające jest, że kobieta zadzwoniła, która opowiadała tam, że na przykład bierze swoje dziecko małe, chyba córeczkę bodajże, właśnie do, na jakieś bioenergoterapeuty i zakładają temu dziecku jakiś, nie wiem, hełm czy kask. I ona tak mówiła to z takim, wiesz, że jakby temu dziecku nawet krzywda się działa, to ja nie wiem, czy ona by nie mówiła, wiesz, to dla twojego dobra dziecko, bo to jest, wiesz, pan tutaj wie, co z tobą zrobić, nie?
0: Takie dziecko tutaj też trzeba interpretować, w którym roku, wiesz, jeżeli dziecko, kobieta mówi, że to dziecko ma tam, dajmy na to 18 lat albo 8, to jest też różnica, wiesz.
3: Nie, mówiła o jakiejś tam, chyba to była 10-letnia dziewczynka, czy... No już nie chcę kłamać i wprowadzać w błąd, natomiast było to dziecko, niepełnoletnie na pewno. Natomiast tak sobie pomyślałem, bo pierwsze co mi się skojarzyło, to jak była taka afera chyba w Zakopanem, co też przychodziła matka z dzieckiem, jakąś dietę leczniczą, czy głodówkę leczniczą, taką zapisał ten gość, że to dziecko zmarło. No i to też była taka głośna sprawa. Jakoś tak pierwsze, co skojarzyło mi się z tym, że takie kanały bywają niebezpieczne jednak, niestety. Że internet jest fajny, możemy się pośmiać, nie? Możemy tam sobie robić beki i tak dalej. Natomiast no, niektórzy ludzie biorą to na poważnie, takie rzeczy, nauki, pseudonauki.
0: Znaczy ja bym tutaj podsumował, że to są skrajni indywidualiści. Wiesz?
3: Tak no nie wiem, czy to jest skrajność, bo jak posłuchałem, naprawdę,
0: to skrajni indywidualiści.
3: Jest sporo, o, tak bym powiedział. I tych ludzi,
0: ale odbiorców w ogóle nie jest grono 300 osób.
2: Jak jest Marcin Chudzik albo Piotr Szlachetny, to zawsze jest mówienie jednocześnie, że dwie osoby naraz mówią, bo oni mają takie ADHD radiowe, zawsze 100 myśli na sekundę i wolą mówić niż słuchać. I to zawsze jest takie, czekaj, no to jest, i tak zawsze tak, no ale to widać, tak to musi być już.
3: Ja skończyłem. Dziękuję.
0: Nie ma racji.
2: No.
0: Zgadzam się.
2: Tak. Nawet teraz, jak Mario się żegna i mówi, dobra, to ja idę, do widzenia, to Marcin w tym samym momencie, nie, to nie tak, bo to tego. I to
0: nie, ja powiedziałem, czy ma tak. rację, czy nie ma racji. Tak, nie, No co ty?
2: Tak.
0: Nie wyodrębniaj. Proszę cię. Lajtowo.
1: Słuchajcie, ja też się będę żegnał, bo jakoś tak chyba audycja siadła lekko, bo próbujemy zmieszać dwa światy, których się zmieszać nie da.
2: Tak.
1: Próbujemy zmieszać szurów z nieszurami. Ja tylko powiem, Bieszczad, no właśnie to, o czym się charakter, to, o czym Mario mówisz, to jest moim zdaniem często przyczyna tego, że ludzie wolą właśnie mówić niż słuchać, a przede wszystkim wolą mówić niż czytać. Zanim samemu coś zrozumieć, samemu coś ogarnąć. Na przykład Bieszczad pisze na czacie, silniki działają na zasadzie takiej, że muszą się od czegoś odepchnąć, a później to takie coś, że nie ma ludzi, bo od czego możemy się odepchnąć. No i tyle w temacie. Nie ma co tutaj panować, prosty jak drut. Mylisz się, Bieszczad. Silniki zależy jakie. Silniki śmigłowe i turbośmigłowe muszą się odpychać od powietrza, od medium, a odrzutowe nie muszą, bo właśnie przez to, że wyrzucają z siebie spaliny, to nie muszą mieć tego, z czego się muszą opychać. Tutaj działa trzecia zasada dynamiki Newtona, a silniki rakietowe mają po prostu zapewnione powietrze z zewnątrz i dlatego działają. Także Bieszczad, do książek, moi drodzy. Nie lubię tego używać, ale do książek. No i to tyle na razie. I
3: Jacek,
1: pozdrawiam.
3: Jacek, jeszcze mam pytanie jedno.
1: No dalej.
3: Bo tam Tasiek z Joronto pisał, że z poziomicą leciał i że było... że Ziemia jest płaska, nie?
1: No, tak mówię, jak jest prycia? Tak mówię. Jak to chyba wie, nie? Chyba oczywiście, że...
0: Teraz pytanie. Jedno pytanie. Poziomnica ustawiona względem horyzontu czy samolotu? Bo de facto, jeżeli Ziemia jest okrągła, to poziomnica... Wasserwaga, tak zwana, powinna wskazywać w dół, czyli kulka powinna być przesunięta w prawo, jeżeli Ziemia jest okrągła. Bo tutaj, badając horyzont przez tak zwane rybie oko, nie ma nigdy pewności. Ale jeżeli zbadamy sobie poziom Rozumiecie? Tak. Że samolotu, to wtedy wyjdzie, że kąt pochylenia powinien być ogólnie kierunkiem lotu, dajmy na to w lewo, obniżony, czyli kulka idzie w prawo.
1: No, nieprawda, Maciej. Nie jest tak, jak mówisz. Ale już mi się nie chce tego...
0: On cały czas idzie w dół. Samolot cały czas okrąża, czyli dziobem tak zwanie nurkuje, tak?
1: Nie, absolutnie.
0: Jak inaczej? Ty jakby nie nurkował, to by leciał prosto, czyli wystrzeliłby się poza orbitę.
4: A ja przyleciałem do was, cześć.
1: No, cześć tam, jest.
0: Musi dołować, nie. Musi, dziobem musi dołować, bo musi okrążać kulę.
1: Nie musi dołować.
0: No jak to inaczej mi wytłumaczysz? Słucham
1: dlatego,
0: twoje...
1: Dlatego, że dołowanie to jest, czyli jak mówisz, czyli tak zwane nurkowanie, czy w ogóle schodzenie z dół, to jest schodzenie względem powierzchni Ziemi, a nie względem jakiegoś abstrakcyjnego punktu dookoła Ziemi, więc ponieważ samolot lecąc cały czas dookoła Ziemi, tak w kółko, ten samolot w każdym razie lecąc dookoła Ziemi, ale daj mi kurwa skończyć, czemu ty masz taki talent do przerywania, to jest tak niefajne i tak...
2: Bo jego gówno obchodzi, co ty masz do powiedzenia, ale... po prostu.
1: Tak,
0: prawie. Ale ja się technicznie pytam, jak, jeżeli chodzi o poziomnicę tak zwaną w samolocie, ona musi być nachylona, dajmy na to, jak leci w lewą stronę, musi być nachylona w dół, czyli kulka, dajmy na to, tego powietrza idzie w prawo. Nie ma innej opcji, bo zatacza okrąg. No co ty mi tu mówisz teraz? Nie musi być. Jak nie musi być? Przecież mamy przyciąganie, tak zwane jądro Ziemi. Dajmy na to, albo dajmy na to, no, Black Rock.
3: Inna opcja. Tasiek miał kiepską poziomicę chińską jakąś, najtańszą.
1: Nie kupujcie poziomicę.
0: O czym wy mówicie? Okrągłość.
4: Musi iść Chyba, że nie ma wciągania. Ważna informacja, słuchajcie, bo zaraz zapomnę. Bo właściwie tylko pod to zadzwoniłem. Nie chcę, żebyście się kłócili o te samoloty, bo to nie ma znaczenia.
2: Nawet wiem, co będziesz chciał tutaj.
4: No właśnie o to chcę
2: tak,
4: ci powiedzieć, żebyś nie publikował specjalnie, bo się za bardzo przyłożyłem i wyszedł mi plakat, a nie logo. Także Jacek pewnie będzie niezadowolony. Za dużo czasu poświęciłem. Ja logo muszę szybko zrobić, a nie tak się starać. Myślałem, że nie zauważyłeś po prostu.
1: Zauważyłem to. Tam, ale to właśnie był właśnie plakat audycji chyba, nie? Bardziej.
4: No bo wyszedł mi plakat zamiast logo, bo się mówię, za dużo się przyłożyłem.
1: Słuchajcie, ogłaszam konkurs. Nagrodą jest uścisk dłoni prezesa. Kto mi wyśle ładne logo, tego o tym wspomnę na audycji. I także kto teraz... No, graficy do piór, tyle mogę powiedzieć.
2: Dzięki. Etam.
4: A co? Co źle zrobiłem? Dobrze zrobiłem. Ja tutaj czynię dobro, a ten zły. No. A co miałem robić?
1: Sam na siebie to ściągnąłeś trochę. Ludzie sobie zaczynają robić z tego jaja, bo to zaczyna robić śmieszne. Więc no, ja bym powiedział, że to tym razem nie jest na Etama, no. Tak ci powiem szczerze. Bez obrazy. Ja do tego podchodzę z jajem. Ty też podchodzisz do tego z jajem.
4: Znaczy ja nie wiedziałem, że to jest taka poważna sprawa, krawiec, dla ciebie. Ja myślałem, że po prostu można zrobić i już, nie?
3: To Etam, cześć Etam, jak ząb?
4: Oj, dziura ogromna, cały czas na kisielkach jem, ale schudłem przez tydzień, chudłem 6 kg.
3: Przez ten ząb?
4: No bo jem jogurty i kisiel, bo mam rozrypany całe dziąsło.
1: Dobrze, że dzwonisz, sprawiam do ciebie Etamie, drogi.
4: No.
1: Słuchaj, ja będę w Szczecinie w ogóle przez święta. No. To z 5 dni łącznie będę w Szczecinie. Może na jakieś piwo się umówimy w Szczecinie.
4: Na piwo to nie, bo ja nie piję, ale ja nie wiem, gdzie ja będę święta. Znaczy, będę pewnie w Szczecinie, tylko jeszcze nie wiem, gdzie, wiesz, bo co ja masz możliwe...
1: Ja mogę i na Pomorzany, i na Prawobrzeże podjechać. To żaden problem.
4: Prawobrzeże to nie, bo ja jestem na Prawobrzeżu zawsze, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
1: Nie jest tak? Czy to gdzieś na Prawobrzeżu mieszka?
4: Nie, no ja mieszkam, no czekaj, już teraz się sam pomyliłem, w którą stronę ja mapę oglądałem w myślach, Lewobrzeżu, ja mieszkam na Lewobrzeżu.
1: Na Pomorzanach mieszkasz, to ja wiem, ale tam twój tata mieszka na prawym brzegu, tak mi się wydawało.
4: No, nie, ja mam w tej chwili trzy nieruchomości w Szczecinie, także...
1: Kamienicznik się znalazł, to nie wiedziałem, to gratulacje.
4: No, znaczy nie, to nie jest aż takie proste. To wyjaśnić wymagało, ale nie chcę za dużo wyjaśnień robić, bo po co? Natomiast no tak. Troszkę się, że tak powiem, przelogowuję tutaj w różnych miejscach. Natomiast wracając, że tak powiem, do tematu dentysty, to powiem wam szczerze, że faktem jest, że schudłem przez tydzień prawie 7 kg. No tak 6,5 można powiedzieć na samych jogurtach i samych kiślach. I tak niestety mam.
3: Ale powiedz, co dalej z tym zrobić. No. Tak nie możesz.
4: No jak co dalej? No dalej. Ale jak was to ciekawi, to byłem na drugiej wizycie, gdzie zainstalowano mi takie coś, co podobne jest do watki z jakimś takim spirytusem. Strasznie mi śmierdziało z gęby po tym. Po to, żeby się utworzył skrzep, bo niestety u mnie się naturalnie nie chciał stworzyć skrzep, który zamyka później dziąsło. No i mam w tej chwili to zamontowane i na razie muszę uważać na to, żeby tego nie wypłukać, więc muszę jeść przez słomkę kisielek albo jakiś jogurcik. Także jestem ciągle wściekły, bo nic gęstego zjeść nie mogę. No i tak jeszcze będzie chyba do przyszłego wtorku albo środy, jakoś taką zapisaną wizytę, gdzie mam iść i sprawdzić. A wszystko wiecie przez co? Wszystko przez to, że facet nie miał nici w gabinecie. I mówię autentycznie, nie miał nici, żeby mi zaszyć to po prostu po wyrwaniu. Bo gdyby zaszył, to by się skleiło i by było święty spokój.
3: To schabowy ci się śni po nocach.
4: Nie, bo ja schabowych praktycznie nie jem, ale powiedzmy, że kebab mi się śnił ostatnio, bo tak ostatnio raz na 2 tygodnie starałem się tego kebaba zjeść, żeby już tak całkiem sobie niczego nie odmawiać, nie? No, także ten. Także, a jak będziesz w Szczecinie, to jak najbardziej, to się tam jakoś zgadamy. Jak bardzo chcesz mnie, że tak powiem, osobiście poznać, to nie ma problemu.
0: Będę chyba 5 dni w Szczecinie. Dokładnie w okresach świąt. No dobra, słuchajcie, ja się też będę już ewakuował, bo już mi się o samolotach nie chce gadać i o poziomicach w samolocie. Nie wiem, może wezmę poziomicę, bo w sobotę lecę do Polski, to może wezmę poziomicę, wam pokażę, że poziomica jest prosta.
4: Tak. Teraz już laserowej się używa, takie lasery w dwa strony.
0: Poziomicy w samolocie, to wyjdę w kajdankach, wiesz, mnie wyprowadzą, więc może lepiej wezmę tak, wiesz, starą, konserwatywną.
4: No, ale jest jeszcze jedno wyjaśnienie tego zjawiska, że samolot leci i ściąga go grawitacja w dół. To jest to, że gdyby Ziemia była płaska i poruszała się ruchem jednostajnym do góry, to wtedy byłoby to samo zjawisko. To jest nie do rozróżnienia zresztą. Ruch jednostajny do góry takiej płaszczyzny, gdzie mamy nad tą płaszczyzną różne poruszające się pojazdy, które przyciąga grawitacja, to jest równoważne, nie?
0: Znaczy wtedy byłaby grawitacja, prawda? Istniała, to prawda, tak.
4: No, ale to tak jak z windą. Nie, jak nie wiesz, że się poruszasz, to jak gdyby nie jesteś w stanie stwierdzić tego, tak? Czy to jest grawitacja, czy to jest... No może poza tym, że jak będzie szybciej, to będziesz cięższy, nie?
0: Mm-hmm. No, tu się zgodzę. Ale ja jednak się opieram, że Ziemia jest okrągła. Tak z moich obserwacji, to prawda.
3: A dopiero zobaczysz podróż.
0: Tak, mogę wam pokazać na przykład teraz, że u was jest noc, to u was będzie ciemno, u mnie jest jasno, chociaż jest pogoda taka średnio zmurzona.
4: Kilka tygodni temu jeden Polak, jakiś raper chyba to był nawet, taki dosyć znany medialnie gościu, niestety nie pamiętam nazwiska, bo ja to tylko czytałem albo słuchałem, wykonał za 20 tysięcy złotych eksperyment z balonem stratosferycznym, poleciał na 36 kilometr i zrobił zdjęcie i za cholerę nie ma tam tego zakrzywienia, nie? Może to jeszcze jest za nisko.
0: Jest dużo za nisko. Ale tam, no policz to nawet. Dużo za nisko. Przy promieniu Ziemi 6000 ponad kilometrów to jest dużo za nisko. Tak naprawdę trzeba dojść do granicy wszechświata, żeby to zobaczyć. Zresztą widać, jak jest, a kamery z niektórych rakiet są, to dopiero widać to dużo wysoko.
4: No w każdym razie tak mu to wyszło z tej wysokości, nie? Balonem polecicie maksymalnie na 50 kilometr, tak? To jest taka granica gdzieś, kiedyś zresztą uznawana za granicę kosmosu. Mało brakowało, abyśmy byli pierwsi, Polacy byliby pierwsi na tej wysokości. W sierpniu 1939 roku był skonstruowany potężny balon gdzieś tam na hali koło Zakopanego. Niestety wiatr porwał go i drugi lot zaplanowali na 3 września, a to już było za późno, nie?
0: No, niestety. Myślę, że niestety
1: bracia z Deodry, przepraszam, jeszcze powiem, Mario, to bardzo, bardzo dużo nam zrobili złego w tym, co zrobili w 1939 i ja im tego nie zamierzam zapomnieć, mówiąc szczerze. Polska byłaby w zupełnie innym miejscu.
3: Wyobrażam, Jacek, jak ty wylądujesz z tą poziomicą, a tam takie nagłówki będą wszędzie. Płaskoziemcy go nienawidzą. Odkrył, że Ziemia jest okrągła.
1: O, to agent, to opłacony agent, coś ty. Ja i tak jestem na hitliście szurów, myślę, po tej audycji prostowania szamy. No.
3: A było jakieś głosowanie? O Jezus, jak ja jestem bardzo nie w temacie, widzę.
1: Nie, nie, głosowania nie było. No musisz
3: wbić głosowanie szamy. Jakaś ankieta była. A, okej. Okay. Myślałem, że jakaś ankieta była wewnętrzna.
4: Ale powiem wam szczerze, ja bym był, bardzo bym się ucieszył, jakby się okazało, że Ziemia jest płaska i się porusza jednostajnie do góry. Bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę to my empirycznie jako ludzie, jako takie jednostki, nie jesteśmy w stanie niczego wiarygodnie tak naprawdę sprawdzić dzisiaj, nie? A ja już jestem w stanie w tym, na tym świecie we wszystko uwierzyć po prostu. W każdą głupotę.
1: Ależ teraz trochę.
3: Źle atlasów byłoby do wymiany.
1: Kurde. Dokładnie.
3: Nauczyciele by się załamali w geografii.
4: Ale to by bardzo dobrze wyjaśniało, dlaczego są takie wojny o zasoby. Jeżeli jesteśmy pod jakąś kopułą zamknięci i o to czyste powietrze, czy o to czyste powietrze, o CO2, mimo że CO2 nie jest jakieś takie specjalnie trujące, nie? To by bardzo dużo wyjaśniało wtedy, nie?
5: Nie, Edam, no? Nie CO2 trujące? To weź sobie poddychaj samym CO2, zobaczymy, czy się nie zatrujesz.
4: Nie, no CO2 spowoduje to, że zasnę, nie? To jest normalne, bo to jest odcięcie od tlenu. Natomiast no, my korzystamy, tak? Z tlenu z powietrza, tak? Poza tym są przypadki, kiedy ludzie oddychają CO2, to się nazywa hiperwentylacją i pomaga na panikę, nie?
5: Tak?
4: Wtedy bierzesz taki worek papierowy i...
1: Myślisz dwie rzeczy. Hiperwentylacja to jest wiesz, to jest szybkie oddychanie i można się hiperwentylować nawet, wiesz... powietrzem, tlenem. Natomiast oddychanie CO2 przez papierowej torby. Tak, to jest coś innego. Hiperwentylacja i oddychanie CO2 to nie jest jedno i to samo. To nie jest jedno.
4: Okej, dobra. Nie, może pojęcie.
5: A ja
1: wiesz. Tak szybko chcesz robić? No, powietrze wpuszczać, to jest hiperwentylacja. Teraz nie kojarzcie się, to nic nie robię, ale miało to chyba słabo. Ale to jest właśnie.
5: Dobra. Jacek, poczekaj. Ale polecałbyś taką... Dobra. Polecałbyś taką terapię dwutlenkiem węgla z reklamówki jakiejś?
1: Ja nie jestem lekarzem, więc ja kompletnie na tym nie znam. Żadnych terapii nie polecam.
5: Okej. Okay. Bo ja się będę rozłączał, tylko mam jeszcze do ciebie jedno pytanie. Bo tam kiedyś opowiadałeś, że w Australii jest księżyc do góry nogami, tak jak u nas, nie?
1: No, tak mniej więcej, nie dokładnie do góry nogami, ale odwrócony.
5: Ale to kiedy on się odwraca? Jak będziemy lecieć na przykład stąd, tam w Australii, z Polski się będzie odwracał tak stopniowo? Czy tam na równiku się odwróci?
1: Nie, stopniowo będzie się odwracał. Z każdą zmianą szerokości góry, szerokości, długości, a szerokości geograficznej się będzie odwracał.
4: Wręcz
5: płynie.
3: Jacek.
1: Tak?
3: Ja mam takie pytanie jeszcze do ciebie, jeśli mogę. Powiedz mi, jak wygląda sprawa z aborygenami w Australii?
1: Jest strasznie ciasno.
3: Nie tacy pieprznięci, jak mi tam kolega kiedyś opowiadał, który też właśnie w Perth.
1: Nie nawet pieprznięci, oni po prostu się nie odnaleźli. Większość z nich, oczywiście nie wszyscy, ale niestety gro z nich nie odnalazła się w zachodniej kulturze po prostu. No i to jest wielki problem. Bardzo dużo ludzi jest, z tych aborygenów jest bezrobotnych, żyje na socjalu, nie ma wykształcenia.
3: Prawda, że oni są tacy agresywni? Atakują?
1: Bywają. Nie wszyscy oczywiście. Nie wszyscy aborygeni są agresywni, natomiast zdarzają się bardzo agresywni aborygeni. Niedawno jest takie miasto w centrum Australii, miasteczko tak naprawdę, Alice Springs, które leży w samym centrum Australii, tam jest mnóstwo aborygenów i nawet poproszono o to, żeby tam wprowadzić wojsko, dlatego że nie mogą sobie z nim poradzić. Także duża różnica między tymi miastami, gdzie jest dużo aborygenów, a gdzie ich nie ma, niestety.
2: Tutaj informuję, że jak ktoś dołączył, ja nie moderuję za bardzo, więc trzeba się wstrzelić jakoś. Piotr Szlachetny dołączył przy okazji. Informuję.
1: Dobra, słuchajcie, żeby się już nie tłumu, ja się będę zwijał w takim razie.
4: Ale nie trzymają ich, mam nadzieję, tak jak Amerykanie trzymają w tych, nie, schroniskach, jak oni to nazywają, rezerwatach Indian trzymają.
1: Z nich jest w rezerwatach.
3: Ej, Jacek.
1: Super. Cześć, cześć.
2: Cześć, cześć Jacek. No,
4: to takie cholera, takie jak tych trzymali tych, ten naród przegrany u nas trzymali w tych, jak się nazywało te powstanie, co było. Nie obozy, nie o to mi chodzi, co w miastach były, zapomniałem nazwy tego. Nie, chodzi mi o tę część miasta wyznaczoną. Zapomniałem nazwy tego. Getto, właśnie, getto, no rezerwa to takie getto, no właśnie. Szkoda tych Indian i tych aborygenów w sumie, no.
5: No sami sobie zasłużyli na to. Nie chcieli przyjąć katolicyzmu, to tak mają. Wiary prawdziwej, jedynej.
2: Piotrze, czy chciałeś coś powiedzieć? Nie słychać cię.
5: Czy się słyszymy?
4: Psycho słychać.
2: Jak na razie bomba. Dobra.
6: A no jak to dobra, mnie nie słychać? Halo, kto mnie tutaj
2: no
6: blokuje?
2: Teraz cię słychać. Nikt cię nie blokuje. Coś musiałeś mieć tam wyłączone. Dopiero teraz cię słychać.
6: Jakieś służby prawdopodobnie, które kontrolują tego typu streamy. Odpowiadam na wezwanie głosu ludu. Na zaproszenie dziękuję właśnie tutaj Jackowi za obronę dobrego imienia Jana Pawła II. Tak, i pełną kulturę osobistą, oczywiście i szeroką wiedzę. Dokładnie, trzeba takich ludzi promować.
3: Brawo.
6: Właśnie, brawo. Tak jest. Druga rzecz, wszystkie kłamstwa dotyczące... Wszystkie informacje powiedziałem tutaj na temat Piotra Szlachetnego na tym filmie dzisiaj. To są kłamstwa wierutne. Oczywiście Piotr Szlachetny nikogo nie zgłaszał. To Bartłomiej Rybka zgłosił Gabriela Tarasiuka i to on może być podejrzewany o zgłoszenie dwóch kanałów, takich jak Cosnek TV oraz Dziobak TV. To Bartłomiej Rybka może być zamieszany w to.
2: No już to sprostowałem, bo się przyznał, więc sprostowałem.
6: Bartłomiej Rybka się przyznał?
2: Tak, napisał na czacie, że to on.
6: To Bartłomiej Rybka mógł być.
4: To się teraz sygnalista nazywa.
6: Jak organista?
4: Sygnalista,
6: no dobra.
3: 60.
6: Tak. Pozdrawiamy Marcina Kudzika, który tutaj właśnie na próbę podjęcia obrony mojego dobrego imienia. Tak jest. Na Marcina Kudzika zawsze można liczyć. Zawsze właśnie. Marcin Kudzik jest po stronie prawdy i właśnie dobrych zwyczajów. Tutaj nikt nienawiścią nie pała. To właśnie
3: czemu tak?
6: Z tych kanałów.
3: Tak siebie?
6: Tam diabeł. Jakiś diabelski ogień z tamtych kanałów właśnie zionął w kierunku tutaj przyzwoitego, porządnego społeczeństwa i stanę po stronie tych dobrych. Musieliśmy zareagować.
2: A słuchaj, ty tak mówisz o sobie w trzeciej osobie i tworzysz jakieś komitety poparcia samego siebie, mówisz o sobie w trzeciej osobie. Myślisz, że to jest tak całkiem normalne zachowanie?
6: Ja myślę, że tak.
2: No
6: ja myślę, że tak.
2: Okay.
6: A czy ja myślę, że to jest na pewno normalniejsze. Ja myślę, że to jest normalniejsze niż wyciąganie za nogę z domu o 3 w nocy przed reptyla.
3: A czy Piotr, co innego, jakbym ja stanął w twojej obronie, czy tam Etam, czy ktokolwiek, nie? Ktoś drugi. A sam siebie tak bronisz, to tak wiesz.
6: No ale to Marcin Kudzik mnie dzisiaj bronił.
3: A, okej. Okay.
6: Marcin dziś...
2: Spoko.
6: Faktycznie. Tak.
3: Szlachetna osoba.
6: Marcin Kudzik tutaj właśnie zaatakował Krawca, że nie wolno właśnie tak takich treści krzywdzących na temat Piotra głosić, że Piotr zieje nienawiścią, zieje, ale miłością tylko. Tylko po prostu niektóre kanały, z których diabelski ogień zieje, atakuje Piotra za jego dobroczynną działalność.
3: A ja mam takie pytanie. A dzisiaj ktoś mówił o projekcie 28, że ktoś coś o nim powiedział złego? Czy ja się przesłyszałem?
2: Ja broniłem.
6: O Jezu.
3: Jezu,
6: tak,
3: jaki
6: no, kraj. Ale to...
3: Boże.
6: Tak. No,
3: ten oddech.
6: No stanęli dość... No że... Jakby to określić? No, należy po obu stronach. Wina leży po obu stronach. Michał po prostu nie dopowiedział albo nie powiedział tego w sposób taki na tyle jaskrawy, na tyle wyrazisty, żeby do wszystkich dotarło, o czym mówi, i stąd się wzięły te nieporozumienia. Marcin Kudzik jest niewinny.
2: Myślę, że w bardzo wyrazisty sposób powiedział i wielokrotnie powiedział.
6: Oj, Marcin ma problemy ze słuchem. Ty jakbyś posiedział na traktorze, że tak pół dnia, też byś pewnych rzeczy nie dosłyszał. To tak, wiesz. Także Marcin Kudzik jest niewinny, a Michał mówi za cicho. Michał powinien podgłosić decybele. Tak.
2: Szewc pisze, może powiesz, co dziś mówiłeś na swoim streamie o właścicielu tego kanału, niejakim Krawcu. To chyba do ciebie,
6: tak? No tak, że tak, to co mówiliście na Projekt 28, to było kłamstwo. Było kłamstwo na temat Piotra Szlachetnego, który jest porządnym, poczciwym obywatelem. No, bo to jest oświadczenie.
3: Zaraz wracam.
6: Jest porządnym obywatelem, nie wolno go dyskryminować. Tak. Nie wolno mieć takiej moralności, kiedy wyznaje się właśnie przewrotowość na tej zasadzie, że gloryfikuje się postawę Czoska, który w pewnym momencie staje się ofiarą, kiedy to on jest człowiekiem odpowiedzialnym za szerzenie treści nienormalnych w polskiej przestrzeni medialnej, no, internetowej, kurde.
4: Aha, to już teraz rozumiem, ten Projekt 28 to jest kanał, tak, na YouTubie?
6: Tak, tak, tak.
2: Tak, Sherlocku, tak.
4: Nie, bo tak projekt słyszę już kilka razy.
6: I druga sprawa, dzisiaj Dziobak też, na jego temat nikt się nie odzywał, ja się nie odzywałem na przykład, a ja dzisiaj widziałem, że obrażał ludzi normalnie, kurde, mówi o kulturze i obraża ludzi, kurde, no, u Tarasiuka. I Tarasiuk nic sobie z tego nie robi, no. Ja się nie dziwię Bartłomiejowi Rybce, że zgłosił Tarasiuka, no. No bo tak, no bo Tarasiuk ludzi wyrzuca, blokuje i pozwala na obrażanie ich, no. Czy możemy pozwolić na taki internet?
2: A ciebie to tylko aferki interesują chyba.
6: Nie, no ja po prostu staram się naprawiać polski internet. To tak jakbyś wziął wyświechtany papier, wyrzucony do kosza i starał się go z powrotem wyprasować, no, żeby był prosty. No trudna jest to robota, trudna, ale nie myślę, wierzę w to, że myślę, że do wykonania.
4: No myślę, że dużo moich pracy,
6: dużo, dziękuję bardzo, dużo pracy, której włożyłem w edukację właśnie tutaj naszej społeczności, tutaj użytkowników, którzy oczywiście popadli w złe kręgi, oczywiście popadli pod złe wzorce osobowe, oczywiście pod wpływ, niestety w sposób patologiczny, że tak powiem, oddziaływujący właścicielów pewnych kanałów. I to ja właśnie tych ludzi powyciągałem z tego szamba. To ja im otworzyłem oczy na rzeczywistość. Czy zauważyłeś, że nagle okazuje się, że dzięki mojej postawie ci ludzie w dużej mierze przestali dawać nitro, dolewać paliwa do pieca właśnie na tego typu audycjach? Czy zauważyłeś te podziękowania w moim kierunku? Piotrze, masz odwagę, naprawdę, dziękuję. Dziękuję za to, co robisz, jesteś wspaniały. Gdyby nie ty, nikt nie miałby odwagi tego poruszyć tematu. A ja się nie boję.
2: No,
6: ja mówię prawdę.
2: A ta moja
6: krytyka... Bo jak mówił Jan Paweł II, no, z prawdą nie zginiesz.
2: Ta moja krytyka względem Piotra, to mniej więcej się to sprowadzało do tego, że po pierwsze się zachwyca sam sobą, że zawsze tylko jeden temat, a Czosnek, a streamy, a ja naprawiłem i tak dalej, że Jana Pawła II gloryfikuje może za bardzo jakoś i on to wszystko przyszedł i to samo wszystko robi od nowa, tak do usrania, do zażygania. To...
6: No ja chciałem tylko sprostować pewne zarzuty względem właśnie tutaj postaci.
7: Względem siebie.
6: Znanej właśnie. Tak, względem siebie. Względem siebie, względem ty, Piotra.
7: Sobie, nie w trzeciej.
6: Tak. No, mówienie w trzeciej to wszystko są niepotwierdzone.
7: Narcyzm, pamiętaj.
6: To są niepotwierdzone informacje względem właśnie Piotra Szlachetnego. No, że Piotr Szlachetny zgłasza czyjeś kanały, no to są informacje niepotwierdzone, tak samo jak są niepotwierdzone informacje medyczne, no. Nieprawdziwe informacje zresztą, w ogóle zdenerwowałem się.
4: Ja zasubskrybowałem twój kanał, teraz ci brakuje 3 i dościgniesz mój kanał.
6: O, dziękuję, a jak 3, czyli... aha, dobrze, to dziękuję
4: było
6: bardzo.
4: 262.
6: A to jak nie zasubskrybowałeś? A jak się nazywa twój kanał, to ja go zasubskrybuję teraz.
4: Mój kanał się nazywa Amiga, po prostu.
6: Teraz znajdę.
4: Albo Amiga OS, bo to różnie wyszukuje.
6: To teraz znajdę na YouTubie, tak? Amiga OS, czekaj. A, Amigos.
4: Tak, taki guziczek jest tam z literką A od Amigi. Tak powinno to się wyświetlić, ale nie wiem, bo

0: Tak, dokładnie. Tutaj nikt nie dzieje nienawiścią, tak jak powiedziałem, tu
1: ja,
0: właśnie
1: ja,
0: pewny kąt.
1: panie
0: W tej
1: Piotrze, ja
0: chwili
1: tylko
0: jakiś diabeł.
1: dementowałem, ja dementowałem
0: Tak.
1: pogłoski. Tutaj
0: Tak,
1: próba
0: właśnie,
1: prawdy,
0: tak.
1: prawda zawsze leży po obu stronach.
0: Tak,
1: Kwestia, kto
0: ale to
1: więcej
0: nie
1: na
0: od
1: szali
0: nas.
1: położy. Panie
0: Tak.
1: Piotrze, kwestia, kto więcej na szali położy, wtedy jest prawda.
0: Tak,
1: Nie
0: prawda,
1: okłamujmy się.
0: prawda, prawda.
1: Nie
0: Prawda,
1: okłamujmy
0: panie
1: się.
0: redaktorze, tak jest.
1: Ja tutaj tylko
0: Tak.
1: dementowałem pogłoski i taka moja była powinność, gdyż wiem, jaka jest sytuacja. Tutaj
0: Dokładnie, to ogień
1: wyjaśnione,
0: piekielny.
1: prawda?
0: Tak, ogień piekielny zieje z innych kanałów, ale to nie z mojej strony.
1: Piekielny
0: Ani
1: czy
0: Marcina
1: łagodny?
0: Rudzika. No,
1: Jak, z mojego
0: ja
1: kanału
0: tylko
1: dzieje?
0: miłość.
1: Nie, nie, z mojego kanału absolutnie nie.
0: No i ja nie słyszałem u Marcina żadnych haseł nienawistnych. Ja nawet nie widziałem, żeby Marcin
1: Mówię o
0: wypierał
1: moim
0: z ust.
1: kanale, bo ja mam, panie Piotrze Szlachetny, ja mam kanał
0: Ale ja nie
1: swój,
0: mówię o
1: zaczyna
0: Krawcu,
1: się tam.
0: tylko mówię o tobie. Ja nie mówię o Krawcu, tylko mówię o tobie.
1: Nie, u mnie nie było żadnych banów. Ostatnio mi zawiesili live'a, to znaczy usunęli mi live'a, dostałem ostrzeżenie. Minęło po 24 godzinach, gdyż tam w trakcie live'u, bo ja byłem podczas obsługi broni, pan chyba widział, przypomina pan sobie tego live'a, czy nie?
0: Tak, przypominam sobie, panie redaktorze, tak? Tak, dokładnie, pamiętam.
1: Wie pan, do jakiego incydentu doszło na tym live'ie?
0: Ja nie widziałem tam niczego, co można byłoby nazwać incydentem.
1: To znaczy, kolokwialnie mówiąc, ja wyciągłem broń i zacząłem przeglądać broń, bo teraz jest taka przedzimowa obsługa broni. Ja tam prowadziłem instruktaż, jak wyglądają naboje, jaki to jest kaliber.
0: A to
1: jak
0: nic
1: to
0: złego, a to nic złego.
1: Ale miał pan okazję widzieć tego live'a na żywo, czy nie?
0: Tak, panie redaktorze, z zainteresowaniem i zaciekawieniem oglądałem.
1: Dziękuję, ale niestety ten live został usunięty przez władze w Bukowę. Więc no niestety, after party nie będzie. Ale okej.
2: Okay. No to trochę głupie jest, przecież Amerykanie pełno tego mają.
1: Nie, ja tutaj się doczytałem ustawy, bo ja wysłałem od razu zgłoszenie, bo ja muszę w YouTubie, tam mi nasz serdeczny kolega, współstreamer poinformował, że jeżeli chodzi o eksponowanie broni, gdyż ja mam uprawnienia na broń, wystawiłem na stół, zacząłem przeglądać, pokazuję, jak to ogólnie jest budowane, opisy broni, jaki kaliber, takie ogólnie, nie? Ale się okazało, że tam nasz kolega redaktor Rafał powiedział, że na ogólnie, jeżeli chodzi o eksponowanie broni, to ja muszę to zadeklarować u YouTube'a, że takie incydenty mogą mieć miejsce. Słyszeliście?
2: To nie widziałem. Nawet.
3: Masz pozwolenie na broń, Marcin? Tak. Masz pozwolenie na broń? Tak?
1: Tak. I eksponowałem broń.
3: Jakie? Jesteś w sportowym klubie, czy
1: nie, nie, ja jestem ogólnie w PZD, Polskim Związku Łowieckim.
0: Ja chciałbym przestrzec tutaj właśnie patostreamerów, którzy by przekraczali pewne normy, tutaj regulacje, mam na myśli regulamin tutaj platformy. Oczywiście nie jesteście patostreamerzy, bezkarni nie jesteście u siebie, nie myślcie, że pozakładacie 25 kont i kurwa was nie doścignie, no. Nie może być tak.
1: Panie Piotrze, tutaj jeżeli chodzi o konta, dla nich nie ma problemu wyłapanie jednego IP. Chyba że ma Onion Router zainstalowany, czyli tak zwana sieć Tor, no to wtedy coś może kombinować. Ale to już trzeba
0: Dokładnie,
1: być
0: bo ja wtedy
1: w Deep Webie, żeby korzystać z takich aplikacji. No to tutaj,
0: tak.
3: Ładny napis, krawiec. Jesteśmy dumni.
0: W Deep Webie trzeba być, tak. Bo jak ten, to ja normalnie wysyłam Bartłomieja Rybkę do akcji. Bartłomiej Rybka załatwi tam sytuację szybko, no kurde.
1: Tutaj nie ma takich ludzi, wiesz, tutaj na tych czatach nie ma takich ludzi. Absolutnie.
0: Bartłomieja Rybkę wysyłam do akcji i zobaczy, że wszystko będzie załatwione, tak jak Pan Bóg przykazał, no. Dlaczego kanał Nocne Radio się ostał? Tylko dlatego, że Marcin, przepraszam, tylko dlatego, że Bartłomiej Rybka darzy szacunkiem Krawca. Tylko
1: nie, nie ingerował, tak?
0: No nie. Tutaj nie zaglądał. Powiedziałem mu, żeby sobie tego oszczędził, bo mówię, nie chciałbym łamać twojego serca, żebyś jakieś prymitywne, proste zadanie

0: doznał jakiegoś
1: Kolokwialnie.
0: zranienia emocjonalnego, a ja wiem, że darzy Nocne Radio wielkim uczuciem, no.
1: Kolokwialnie powiem, że nie płyń tą rzeką.
0: Tak, nie płyń tą rzeką, nie płyń Wisłą. Bo dopłyniesz do, nie do brzegu, a do Bałtyku. A z Bałtyku w pizdu, do Arktyku.
1: Albo do zapory.
0: Albo gdzieś do, tak. Do,
2: tak, zmiana tematu.
3: Albo do Morza, nie siąść na Jeżeli Wiślanej, bo to jest
0: albo, albo mordą w bagnie na Jeżeli Wiślanej. O, tak.
1: Ja bym chciał tutaj nawiązać, bo była... Ja się tylko i wyłącznie przepraszam za moment. Ja się teraz przy okazji połączyłem, bo słyszałem coś na temat Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły. Ja bym chciał odnieść swoją refleksję odnośnie jego pontyfikatu.
0: Proszę, proszę tak, bardzo, mój... proszę bardzo, panie redaktorze.
1: Tak, tak, z prywatnego mojego punktu widzenia. Okej? Okay? Słuchajcie. No. Nie wiem, czy ktokolwiek nie...
0: Komu się tam, bo
1: jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o teologię, no to ja ogólnie teologię, że studiuję, to mogę nie powiedzieć, że studiuję, bo to jest takie bardziej rockefellerowskie określenie formy.
0: Nie używamy, tak, nie używamy, jesteśmy antysystemowcami, nie używamy rockefellerowskich haseł. Zagadnień. Okay. Studiować. Dobra, to jest takie studium, to jest taki status, to jest taki stopień właśnie rockefellerowski, który nadaje tobie status ucznia. Ty jesteś uczniem Rockefellera, czyli systemu, w którym tak, te szkoły zostały stworzone.
1: Oczywiście od, ogólnie od żłobka począwszy. Żłobek.
0: Tak, tak. Tak. Żłobek od żłobka. Zrobił z ciebie żłoba. Dokładnie, że ty masz tylko jeść, spać i liczyć do 10. Zrobiłeś z ciebie żłoba.
1: Słuchaj, nie z ciebie zrobią żłoba, tylko z ciebie zrobią bydło, do którego...
0: To znaczy nie, to wy zrobicie żłobów, nie, to wy zrobicie żłobów ze swoich dzieci.
1: Piotrek, tak, nie przyinaczaj, bo jesteś oddany do żłobka, czyli do żłoba.
0: Dokładnie, rozumiem? Czyli będziesz w żłobie miał...
1: jesteś oddany, tak, do żłoba.
0: Czyli w żłobie będziesz miał co żyć i będziesz żarł i spał. Żarł i
1: dobra,
0: spał.
1: Dobra, ja o tym papieżu chciałem powiedzieć. Chuj w tego żłoba. Słuchajcie tu. Narodził się taki Karol. Okej? Okay? Pochodzenia... Tutaj teraz tak, się doszukuję. Czy on był obył pochodzenia narodu wybranego, czy był gojem, nie gojem. Dobra.
0: Nie, no Jan Paweł II był Polakiem.
1: Słuchajcie, przede wszystkim był Polakiem. Mówił biegle po polsku. Był to tak zwany niziemny górol, tak?
0: Mówił w siedmiu językach. Nie był żadnym... No tak, no dobno. Słuchamy Marcina.
1: Słuchaj, czytał 42. On tam przemawiał w 42 językach. To było sfilmowane, to było dokumentowane. Ale
4: dobra, do brzegu.
0: Ale biegle mówił
4: do brzegu,
0: biegle mówił w siedmiu językach.
1: Ale co? Biegle... Ale o to chodzi.
4: Dobra. I tak nic ciekawego nie gadali to. Niech idą w pizdziec. Dobra, idę, bo mnie gardło boli. I mi się spać chce. I głodny jestem. Jeszcze tu miałem jakieś tematy, ale już mi się nie chce coś. Pa, pa.

0: powie coś o tuszeniu potraw, czyli popularnej metody obróbki termicznej, popularnej na Podlasiu i Suchodolszczyźnie.
1: Ludzie się pytają o kesze, technologię kesze. Co o tym sądzisz?
2: No, kesze ma bardzo dobre rozwiązania i zaczyna to działać, tylko że większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, że w urządzeniach kesze czy plazmy nasz umysł jest bardzo ważny. To, co mówiłem. Że...

0: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
1: Cześć, cześć. Staram się was rozweselić przypadkowymi, no może nie do końca przypadkowymi, ale jednak tutaj wybieranymi na szybko dżingielkami różnymi. Znalazłem na przykład gdzieś tu taki bardzo przyjemny, wesoły, który mógłby wam... Czekajcie, taka bardzo fajna melodyjka. Posłuchajcie, jakie to jest miłe. O, fajny dżingielek, nie? Takie różne tutaj... Co tu jeszcze mamy? O.
2: Ja myślę, że to polskie, kurwa, głupie społeczeństwo, te kurwa, banda imbecyli, która głosowała...
1: O, to na trolling nie możemy pozwolić w nocnym radzie. To już panu już dziękujemy. Tak. Co tu jeszcze mamy za dżingle? O, to już jest nieaktualne. Ja awansowałem z klauna na komika, więc wyrzucam swoje stare narzędzia pracy. Tak, i teraz będę komikiem. Teraz będę komikiem, opowiadał jakieś tutaj anegdotki, prawda, tam sobie idę i tam mówię, o, tam panie krawiec, a ja mówię, o, to właśnie, ja właśnie, tak. A tam, o, tam co pan, panie krawiec, o, tam, sam, to leci, no. Takie będę anegdotki śmieszne opowiadał. No. Więc siedzimy sobie znowu dzisiaj. Zacząłem trochę wcześniej, bo nie wiem, takie jakieś przemyślenia różne mam akurat teraz i mam nastrój akurat, żeby teraz coś pogadać, więc najwyżej wcześniej trochę skończę i ci, co przyjdą w porę o 21 miało być, przyjdą zgodnie z planem, to jakieś dostaną ostatki takie już audycyjne. Już pijany, już tematy się pokończyły, już no, dzwoni ktoś, dajmy szansę innym, dobrze, do widzenia, kończymy już. Nie, no jeszcze dzwoni tu, czego? Nie, no, aż taki to nie jestem, nie? Chociaż dzisiaj mam tutaj voice performera, więc coś postaram się poświrować pawiana. Może jakiś wieczorek imprezowy, proszę państwa. Czy może wolicie się smucić? Na przykład, bo ja się trochę posmuciłem przed chwilą, bo na przykład taki news, nie, że żebym tu dokładnie zacytował, Uniwersum Enki zbankrutowało. Uniwersum całe. I nie wiem, tak zabrzmiało bardzo złowieszczo, tylko że z Enkim jest taki problem, że u niego on czasem żartuje też i złowieszczo, więc tak ciężko do końca tam dojść. No, twierdzi, że nie jest w stanie spłacić wszystkich dobrych intencji, co dostał od słuchaczy, czy jakoś tak. Magrawem mu przesłali dobre intencje chyba. I on tak się poczuł zobowiązany, że on tego nie spłaci, tej całej dobrej intencji. A to takie dziwne bankructwo, jakieś bankructwo w drugą stronę. Coś takiego. Nic z tego nie rozumiem, naprawdę. No ale nie wiem, jak coś będę wiedział, to wam powiem. Sami się interesujcie, jakby co. Co u Sroki? No, jeszcze jest w szpitalu. Tam czasem się nie można dodzwonić też, wiecie. Niewesoła ogólnie sytuacja i powiem wam, że już tak mówiąc serio, bardzo dużo różnych takich dziwnych sytuacji, jakichś różnych mniej fajnych. No, także mikser sprzedają? No nie, jeszcze miksera nie sprzedają. Jeszcze trzymają miksera. Jeszcze trzymają. Ostatni mój mikser, biedny radiowczyk, krawczyk, radiowczyk, z malutkim mikserkiem ostatnim, nadpsutym, sponiewieranym. Muszę jakąś bajkę o biednym radiowczyku ułożyć. Znalazł gdzieś tam taki... Ja muszę takiego ludowego bohatera wymyślić. Ludowy bohater z ludowych bajek, on nigdy nie dochodzi do niczego pracą, tam wysiłkiem, zaradnością nawet. On wpada w jakąś dziurę, idzie ze chłopem i głupi trochę, ale dziarski, klata i taki Iwan jakiś, nie? Czy jakiś taki, nie no, to musi być polski bardziej, Zbyszko, idzie Zbyszko, nie? Idzie Zbyszko. Tam, daradej, dam, daradej, dam, daradej, dam, daradej. I nagle patrzy, jakoś tam słowiańską lafiryndę obmacują, zbuje. I tak niby, a, chodź to czarownica, chodź. A tam, nie, zostawcie mnie. A tu nagle Zbyszko przychodzi. I mówi, może ze mną, wasz moście, potańcujecie. I spuszcza im łomot lechicki. Taki srogi, lechicki łomot.
3: Fajran? Jaki fajran? Jeśli tu mamy 44 kołki do strzelenia, a potem jedziemy na Ursynów. Tam mamy 444 rodziny w jednym bloku, po 44 klatki w jednej desce, 44 mieszkania w jednej klatce jest.
1: Tak jak mówiłem we wcześniejszej audycji, to jest taki czas może dla wszystkich trochę nerwów. Ja widzę, że ludzie strasznie zdenerwowani niektórzy, znaczy zdenerwowani. Tak osłabieni jakoś, morale jakby siadło. I tutaj od razu podpowiadam, że bardzo wiele osób myli morale z moralnością. Że ktoś, kto ma, że niby ktoś, kto ma wysokie morale, to jest bardzo moralny. A właśnie nie, morale to bardziej tak na wojskowo, zdolność do walki, nie? Po prostu no, taki duch walki, to czy żołnierze jeszcze się nadają do walki, czy jest w nich duch, wola walki, no nie wiem, no to jest morale wszystko. Gotowość do działania, przeciwieństwo jakiegoś, nie wiem, zniechęcenia czy coś, to bardziej tak, nie? A nie, że ktoś jest moralny, bo ma wysokie morale. Ale to się wielu osobom myli, więc tam się nie przejmujcie. Ale znowu sobie uszu nie umyłem i się włączył profesor Mniodek. No, jak gadałem z Magdą i z Danielem, to też mi się włącza taki teraz psycholog, Papa Smurf. Się przyzwyczaiłem, że tu w radio... wdechę ważny, że ja tu se włączam i wyłączam i no i pouczam i mówię zawsze zaczynam zdanie od musisz sobie zdawać sprawę z jednej podstawowej rzeczy.
4: Od czego by tu zacząć? Lekcje.
1: No. To każdemu się może włącza czasami Papa Smurf, nie? Mi też czasami. Jakiś domorosły tutaj psycholog. Tak to jest. Nawyki radiowe. Pan Krawiec myśli, cóż dzisiaj uszyje. Dziwnie sformułowane pytanie od waszmości. Nie do końca rozumiem. Czy to jest pytanie, czy pan Krawiec myśli? No, myślę, więc jestem. I nie zniknąłem, jak to powiedziałem, więc chyba jestem. I myślę. Jednocześnie. W przeciwieństwie do suwerena, który włącza myślenie. Ja mam tak cały czas włączone, ale nie wiem, niektórzy włączają sobie myślenie. Nawet tak zachęcają innych. Włącz myślenie! Wyłącz telewizor! Czekajcie, to coś tu jest. Coś tu jest. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, czyli im nie starcza energii na jedno i na drugie, więc wyłączają telewizor i im się wtedy włącza myślenie, bo tak po prostu tej energii... No tak, taki mi się drozda trochę włącza tutaj, no ale no, ja, czy są tu jacyś przebudzeni? Takie pytanie mam. Różne pytania mogę wam zadać. I będę zadawał dzisiaj wieczorkiem. Siedzimy sobie, rozważamy. Odbieram telefony, jak zwykle. Jak ktoś miałby ochotę zadzwonić, to zapraszam na Skype'a Nocne Radio. I rozmawiamy. No, nie chcę już narzucać żadnych tematów. Po prostu luźne gadki. W ogóle, co to za jakieś narzucanie tematów? A ja sobie mogę nawet sam gadać. Ja zaczynam łapać taką etamówkę, tak zwaną etamówkę. Etamówka to jest zdolność właśnie nadawania samemu nawet 4 godziny. On chyba to ma właśnie i to mocno potrafi. No, ja akurat no, coraz lepiej sobie radzę z mówieniem sam do siebie. I no, lubię się też powzruszać sam sobą. Lubię się też zachwycić sam sobą. Nie, no dobra, już bez przesady. Jeszcze ktoś sobie pomyśli, że naprawdę taki jestem. Niektórzy mogą mnie złapać, żartu. No, także jakoś tak z jednej strony smuteczek, dużo się tu dzieje. No to co mówię jeszcze teraz? Tak myślę sobie, kurde, musi się zawsze coś posrać, coś tego, nie? A tu wchodzę do Enkiego i tam jak zwykle, no, Crisimi Auditores, musztarda i majonez. I przekazał informację, że coś tam, że kończy, no chyba. Ale właśnie nie wiem, bo to się roi od jakichś sarkazmów, coś. Ja to nie odczytuję, ja mam autyzm. U mnie musi być prosto jakoś tak. Jak jest zaskomplikowane, to ja się zniechęcam, się denerwuję, zaczynam tupać, nozdrza falują, robię się czerwony po prostu. Tak mam. No. Także tak to wygląda. Różne tematy możecie też podrzucać. Patrzę, co piszecie na czacie. O, właśnie. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi czat. Byłem na Matrixie. I chcę sobie kupić TV OLED. Z tym zanoszeniem miksera do lombardu, no to teraz dopiero zrozumiałem, że to właśnie chodziło chyba o Enkiego. Że tym razem on kopnął w mikser. Znaczy, jako twórca tego sformułowania chciałbym powiedzieć, no, kopnąć mikser. Zanieść mikser do lombardu i kopnąć w mikser to nie jest to samo. To jest skalowanie. I nie wiemy w tym momencie, czy Enki kopnął w mikser, czy zaniósł do lombardu. Z lombardu można zawsze z powrotem ten mikser, prawda, pójść tam zapłacić i, że tak powiem, odzyskać. Więc absolutnie nie jest to samo. To jest, znowu mi się włącza jakiś profesor Mniodek. A, bo jeszcze drugie ucho też zapomniałem umyć. Ja mam trochę tak jak Etam. Tak, że właśnie on, coś mu się tam wyleje i on czeka, aż to wyschnie, a ja na przykład jedno ucho se umyję, wypiorę jedną skarpetkę, potem drugą tam, bo to się tam nie chcę. Pleśń się wżarła, słuchajcie, ale to się już nie da oczyścić. No, to ja też tak tu mam. No, tu kłaki, fut. No, nie, tak sobie, wiecie, tutaj śmieszkuję. Także, no, mam takie mieszane uczucia. No. Jestem też trochę taki przybity. Ale staram się walczyć z tym. To, że pajacuję, przepraszam, to, że staram się, to jest, jestem komikiem, tutaj, prawda? Tutaj, no, tu, tam, tego. Kopnij w lombard. Zanieś do miksera. Profesor Potrzeba chyba tutaj nie zrozumiał tematu. Widać tu zupełną nieznajomość zagadnienia. Nie chcę być niemiły dla kolegi po fachu, profesora,
5: ale w tym przypadku absolutnie się nie zgodzę. Nie, to nie można tak zamieniać sobie. No.
1: Nie wolno, nie wolno, nie można. Ktoś powinien tego zabronić, kochani. Ktoś powinien tego zabronić. Tak samo jak ktoś powinien zabronić, zdelegalizować, ja uważam, słuchajcie, tak, biedę. Ja mam takie postulaty na nowy rok. Zdelegalizować biedę, zabrać tym, co mają i dać tym, co nie mają, żeby ci, co nie mają, mieli, tylko wtedy tamci, co mieli, to już nie będą mieli już i kto, i wtedy ja, czy znowu im trzeba dać, a skąd? To są trudne sprawy, widzicie, ja tak się śmieję, że ja bym się na prezydenta nadawał, że się pewnie zgodzicie, że Krawiec prezydent, to nie jest nierealne, to nie jest nierealne. Także no, ja też wszystkiego nie wiem, tak? Ja też wszystkiego nie wiem. Niektórym może być ciężko w to uwierzyć, że ja czegoś nie wiem. Ale tak, czasami ja też czegoś nie wiem. Zdarza mi się też, ja tu państwa zaskoczę, no, popełniam błędy czasem. Tak? Tak? No, widzę, państwo się śmieją, nie dowierzają. Popełniam, tak? Nawet ktoś taki jak ja. Tak. No, zaskoczenie wiem, ale tak po prostu jest. Na wygłupianie wzięło właśnie coś mnie, nie wiem czemu. Z jednej strony smutek, a z drugiej dusza pajaca gdzieś tam gra. Janko muzykant. Aha, tutaj. Że sidekick. Janko the villain. Villain? To jakiś wróg tego. Zbyszka? No nie, właśnie, Mieszko. Janko, Mieszko. Jest jeszcze Janka, czyli Janina. A Janko, co to jest? To jest zrobienie od Jana, taki mały Janko? No chyba tak. I tak to jest właśnie, kochani. Tak to jest. Właśnie, te święta, to całe te... Nienawidzę po prostu. Aż mnie trzęsie po prostu, jak mnie to denerwuje. Jeszcze takie, to wszystko takie zakłamane, takie perfidne, takie sztuczne, takie plastikowe. I tak się cieszą, i biegają tam. Jeszcze się człowiek narobi przy tym wszystkim. I to jest, nie, panie, co, w ogóle to już... Ja już nie mam siły do tego starego mojego, nie mam siły. Naprawdę.
4: No kurwa. O, kiełbaska najlepsza, jemy. Daj tu jeszcze chodzinicza z dwie. I trzecią zapasową, jak ja to mówię. Dawaj.

0: jakie by tu jeszcze wymyślić dla was tematy świąteczno-noworoczne. Dziś już się dowiedziałem się, że Kevin był. Gumball sam w domu. Taki film wymyśliłem teraz. Fajny?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A można zakolędować, czy nie można dzisiaj kolędować?
0: Ja powiem tak, jest naszą tradycją, że śpiewasz na antenie, więc jakoś taki dzień tradycyjny, to tradycyjnie zaśpiewaj, proszę.
1: Powiem tak, uprzedzę, że nie zablokują cię na YouTubie.

0: Jezu, jakie klimaty. No to jest przykład trollingu. No chyba trzeba będzie wyciszyć. To jest chyba przykład trollingu. Dobrze, już tu wyciszone. Tak, to tak. No właśnie tacy ludzie dzwonią też do radia. Mówiąc, że to jest radio wszystkich ludzi, niekoniecznie miałem na myśli, że wszystkich. Mówiąc, że są to ludzie nienormalni, to jest taka, to teraz może powiem, może niech ktoś nie zrozumiał, taka trochę przenośnia. Nie do końca, no ale dobrze. I puszczają tu, dzwonią. No.
1: Zakolędowałem na swój sposób.
0: No i co, jakie tam przemyślenia? Jakie tematy, przemyślenia?
1: Za dużo bimbru, pomimo, że wcale go dużo nie wypiłem.
0: Bardzo głębokie przemyślenie. Za dużo bimbru, bardzo głębokie przemyślenie takie.
1: Nie, jak masz kacować dwa dni po małej ilości, to mówię naprawdę małej ilości, to raczej nie jest to dobra rzecz. No, woltaż niestety duży, ale chyba powiedzmy... Nie wiem, nie będę nawet próbował coś wymyśleć, po prostu ja mam słabą głowę.
0: No, widzisz jak to
1: jest. Miało być o 21, czemu tak szybko?
0: A tak jakoś wyszło, nie wiem, miałem ochotę wcześniej zacząć, to w sumie jak teraz rozmawiamy, to godzina została, więc... No, mam jeszcze, wiesz, robotę, a akurat jak mam nastrój na nadawanie, to mam na nadawanie, jak mam na pracę, to mam na pracę.
1: W tym stanie będziesz robotę robił?
0: W jakim stanie?
1: No nie,
0: świątecznym?
1: Wiem, tak.
0: Świątecznym, masz na myśli? Tak, w takim stanie świątecznym, tak, będę. Nie, no, co, a brzmię jakbym był w jakimś stanie? Nie, ja w Polsce jestem, a nie w żadnym stanie, mój drogi panie. To z USA to inni są nocniki.
1: No cóż, jesteś za bardzo zadowolony z życia, to już pierwsza oznaka.
0: To jak na Polaka to źle, to teraz będę, dlatego tak się nie odzywacie i nie dzwonicie, to już to się wyjaśniło, bo mam za dobry humor i za jakiś tak chcę tutaj pożartować, to wszyscy źli chyba teraz, nie wiem, na
1: no
0: mnie.
1: No bo nie wkurwiłeś jeszcze nikogo, no to nikt nie chce dzwonić, nie?
0: Czyli muszę kogoś wkurwić, tak?
1: No to raczej.
0: To może ty wkurw. A może pan by chciał kogoś wkurwić na antenie?
1: Nie mam żadnych opcji, chyba że siostra, ale jej nie wkurzę, bo ona nie słucha tego radia. Raz słuchała, nawet chciałem powiedzieć, żebyś coś tam jej powiedział, ale stwierdziłem, że w sumie mam to gdzieś.
0: Czyli wy jesteście trochę jak Dexter i Didi z siostrą. To przeszkadza. Biega.
1: No raczej tak, bo ona... Bo wiesz, że mam, mówiłem, rozsuwane drzwi. Mógłbym je zamknąć w jakiś sposób. Pewnie tam jakaś metoda by się znalazła, ale aktualnie jest ciężko mi je zamknąć i każdy sobie uważa, że to znaczy, że może wejść do mojego pokoju w randomowym momencie i spytać się: Paweł, a jak się to robi? Paweł, a przeczytasz mi, co to znaczy po angielsku? Paweł, pomożesz? Paweł, co zrobisz? Paweł, telewizor nie działa. Paweł, lodówka.
0: Cicho, bo słyszy.
1: Niech wszyscy słyszą. Nie, to tam... Ja się już dawno przestałem bać tego, że ściany słyszą. I to jest jedyny stan, w którym jestem w tym momencie. Przeszedłem 5 stanów rozpaczy. Już jestem na akceptacji, więc mam to po prostu gdzieś.
0: Czyli nowa postać w uniwersum Nocnego Radia się pojawiła, siostra Gambola. Tylko teraz pytanie, czy to taka jakaś wielka, przepraszam, że tak powiem, wielka kobieta, wielka kobieta, She-Hulk, i wpada tam, czy bardziej tak jak Didi właśnie z laboratorium tam?
1: No raczej bardziej jak Didi, ale w takim sensie, że po prostu, znaczy z nią nie miałbym problemu i mogę coś zrobić, ale nie jestem złym człowiekiem i nie zrobię pewnych rzeczy. Jakieś myślałem, że paralizator na drzwi zamontować, albo jakieś inne rzeczy, ale potem sobie pomyślałem, że no nie będę miły, niemiły. wiesz, gaz pieprzowy, jakieś tam inne sprawy, coś tam bym wymyślił, ale no...
0: Wiesz, no może teraz to taki czas, żebyś taki świąteczny, możesz pójść do
1: no to,
0: siostry.
1: No to było. Na Wigilię nawet z nią porozmawiałem, powiedziałem dwa słowa, po czym dostałem odpowiedź, że życzy mi, żebym w końcu się stał normalny i stał się normalnym jakimś, nie wiem, mieszkańcem, nie wiem, obywatelem, coś tam mi powiedziała. To ja jestem
0: obywatelem, to, że nie człowiekiem, tylko obywatelem.
1: Nie pamiętam, trochę mi się już w głowie kręciło, ale coś tam powiedziała, żebym był normalny. Bynajmniej to od dwóch osób posłyszałem, żebym ustabilizował swoje życie, cokolwiek to znaczy, powiedziała mi to osoba, która kompletnie nie ma ustabilizowanego życia. A ja nie narzekam na nic, nie mam żadnych kredytów. Powiem szczerze, że mam jak najbardziej ustabilizowane życie w porównaniu do pewnych osób. Bo sorry, że teraz taką wyjdę tyradę, ale dużo osób projektuje swoje szczęście na inne osoby. To, co by chcieli w życiu, projektują na inne osoby podczas dawania opłatka. Tak zauważyłem, że nie życzą tego, co ktoś by chciał, tylko co oni by chcieli. A to, co ktoś by chciał, nie zawsze jest zgodne z tym, co ty chcesz.
0: Mhm. No, może tak być. No, ja miałem z opłatkiem sytuację teraz taką, że się... Teraz mi głupio, nie podzieliłem ze sroką, bo powiedziałem, że jestem ateistą i teraz się czuję jak taki chuj, wiesz.
1: No kurde, no ale no mogłeś to zrobić.
0: No
1: wiesz,
0: mogłem, kurwa.
1: Ja nie lubię opłatkiem się bardzo dzielić, ja mówię zawsze wszystkiego najlepszego. Wiesz co, ja nie mówię specjalnie nic, ale no wszyscy
0: może
1: chcą,
0: to
1: no,
0: przez alkohol. Słuchaj, może to przez alkohol takie się rzeczy dzieją, bo może bym się zachował inaczej. Gdybym się nie napił, ale nie wiem, to jakaś taka upartość, wiesz, bo nie, i słuchaj, i konsekwencja pewna, no coś tam sobie założysz, wiesz, no i tak, a tu cię ktoś dzieli, no, opłateczek, no wiesz, no to jest takie bardzo katolickie i takie przymuszanie kogoś, nie? Nie można jakoś normalnie sobie coś tam życzyć bez tego, nie wiem, no, ręce uścisnąć, trzeba się podzielić chlebkiem, jak to jest?
1: Nie wiem. Ja wiem tylko tyle, że wielki algorytm nad nami czuwa i będziemy podzielić się opłatkiem niedługo. Tak jak będziesz szukał sobie piosenki, tak będziesz opłatkiem się dzielić. Kim wirtualnym wysyłasz.
0: W rezultacie wydawało mi się, że coś dobrego zrobiłem, a i tak się czuję jak taki... No przepraszam, znowu powiem to słowo... Chuj, no chuj, no to jest to radio dla dorosłych, już po 20, dzieci śpią, no tak powiem, organ męski mam mówić, czy to przyrodzenie, części niesforne, no, chuj.
1: Nie wiem. Ja wiem na pewno, że ostatnio szukałem piosenki Gay Party. Ale nie, tak powiedziałem, ale nie, nie jest taka piosenka, jakaś śpieszna... o tym, że idziesz na imprezę, się ubierasz jak super chłop, myślisz, że będzie, wiesz, baraszkowanie, a tu chuj gay party, bo wszyscy same chłopy i no i w ogóle, ale to nieważne. Z czym się odnoszę, że szukałem tej piosenki, wpisałem to gay party do Spotify, pierwsze wiadomo piosenka, a drugie barka.
0: No proszę, czyli barka.
1: Dlaczego barka?
0: Bo barka musi być, nie wiem. Zawsze, to jest co, ty się
1: to
0: pytasz.
1: To tak są, że najpierw posłuchaj o tych pedałach, a potem barki, żebyś się jeszcze ten, nie o. Nie, no dobra, nie wiem. Nie wiem dlaczego, tak po prostu się zdziwiłem. Nie wiem,
0: czyli
1: nie,
0: co, gay party obok barki? Gay
1: no
0: party
1: tak,
0: na
1: tak.
0: barce? Gay party na barce. To jest właśnie, właśnie to jest takie łączenie, żeby właśnie to zeszmacić i zestawić to, to ktoś to właśnie ustawia. To nie jest przypadek. To specjalnie, to jest wszystko wyreżyserowane. I ludzie myślą, jakaś tam lista przebojów. Znaczy i popularność ściągnieć. Kto to sprawdza, tą popularność? Ktoś zadbał o to, żeby było właśnie gay party na barce.
1: No... Powiem tak, możliwe. Ja no a właśnie, coś dostałeś na święta oprócz nocnego radia, bo ja wiem, że tam już siedzisz jak makwacz na swoim skarbcu, ale tak poza tym, nie wiem, gdzieś od bliskich, coś takiego, coś tam, teges?
0: Znaczy, tak wiesz, nie dajemy sobie teraz akurat tam prezentów. Ja się z rodziną teraz za bardzo nie spotykam na święta. Wiesz?
1: Czyli masz to gdzieś.
0: Spora część rodziny mi się wykruszyła, słuchaj, no to też z tego powodu. Jakieś tam relacje się też trochę, wiesz, pozmieniały pewne. No, nie chcę za dużo mówić, ale...
1: Ale rozumiem, no. bo ja też tak podobnie. Jakbym mógł, to bym przespał. Ja nie daję, nikt mi nie daje i jest w sumie spoko.
0: Właśnie, to ja myślę, że takich osób może więcej być, jak my sobie teraz tu rozmawiamy. No i pytanie teraz, czy się tym jakoś stresować, strasznie martwić? Chyba nie, no każdy żyje jakoś po swojemu. Trzeba sobie po prostu znaleźć sobie w takich okazjach, gdzie mówię o sytuacji, w której wszyscy coś robią, jest jakaś tradycja, tak trzeba, to się utarło. No nie wiem, to sobie powiedzieć, no kurde, a może jednak trochę inaczej, ja sobie po swojemu muszę po swojemu, muszę dostosować do siebie też pewne rzeczy, a nie wszystko robić tak jak wypada, pod dyktando. Więc myślę, że bardzo różne mogłyby tu być święta wśród nas tutaj w naszej społeczności. Też z tego powodu, że z przeróżnych stron świata ludzie są. Różny status i materialny i też wartości, przywiązanie do różnych rzeczy. Różne przeżycia przede wszystkim. Przede wszystkim może właśnie to, może różne doświadczenie życiowe, różnie się życie potoczyło. Każdy zupełnie... Jest to inny okres dla niego. No dobra, już nie chcę smędzić. Chyba smędzić
1: no
0: zacząłem.
1: No właśnie, po co tak przedłużasz? Bo równie dobrze można byłoby to podsumować tym, że gdyby każda babka i dziadek i matka, które mówią, że o, tradycja ważniejsza, musi być w święta w domu, to by kurwa nie miały tych lampek na choince włączonych, bo by nikt w elektrowni nie pracował i by się nikt nie zajmował się tymi rzeczami i by mieli mróz niektórzy w domu, bo nikt by się nie zajmował ogrzewaniem miejskim. No sorry, są rzeczy, gdzie ludzie muszą niestety być poza domem w Wigilię, wtedy kiedy wszyscy sobie jedzą, więc to, że ktoś nie jest w domu w Wigilię albo w ogóle ma to wywalone, może na przykład w tym momencie pracować, a odbije sobie to w dzień, kiedy wszyscy inni na przykład będą pracować i tyle. To jest nic, to jest nic.
0: No też, wiesz, nie każdy może być takim luzakiem, jak my na przykład może, nie? Nie wymagajmy od ludzi też, żeby różnie podchodzili. Znaczy, żeby tak samo jakoś podchodzili jak my, bo ktoś może mieć zupełnie inną filozofię co do świąt, co do jakichś, wiesz, noworocznych spraw, świętowania, spotykania się, rodziny, tradycji i też jego prawo, więc mamy to różne. Ja lubię słuchać waszych jakichś refleksji, doświadczeń i jak one są różne, to od razu sobie pomyślcie, że ludziom też się super tego słucha, bo właśnie dlatego, że są różne.
2: 10 zł.
0: O, coś wpadło.
2: A co powiesz o wybaczaniu w okres świąteczny?
0: Pieniążek.
2: Rikcz, czy nieszczere gówno, żeby kwasu w święta nie było? Zadzwoniłbym, ale smażę naleśniki na krokiety.
1: Pieniążek.
0: O, czekaj. Pieniążek, tu błysnął pieniążkiem ktoś w końcu. No i to ja rozumiem. Retrogierki. Dyszka wpadła. Dyszka dla Franciszka, proszę państwa. No i on pisze tak. Słuchaj, Gumball, jesteś tam? Bo to jest ciekawe tutaj.
1: Jestem, jeszcze istnieje.
0: To jest, no tu do mnie. A co powiesz o wybaczaniu w okres świąteczny?
1: Rikcz,
0: czy nieszczere gówno, żeby kwasu na święta nie było? Czyli czy udawać, tak? Czy się jakoś tam napinać, dostosować, powstrzymać przed pewnymi tam... Zadzwonił, bo mam smaż na naleśniki. Dobra, smacznego. No, to nie wiem, jeśli dobrze zrozumiałem, chodzi o to, czy... Co, czyli żeby nie robić kwasu... Żeby święta nie było. A wybaczanie, no to jest tu najważniejsze. Kurczę, ja myślę, że to jest święto najbardziej związane z takimi rzeczami, jak wybaczanie, jak szczerość, ale to niektórzy mogą mieć trochę problem z jakimiś tam rzeczami takimi, albo z kontaktami, a to jest takie święto kontaktu, to jest pretekst, to jest okazja, to jest, no niektórzy to nazwą tradycją. Czym się różni tradycja od dobrej okazji, która się przyjęła?
1: Nie wiem, ale wiem na pewno, że zwróci, że nie ma, jak to się mówi, że w przyrodzie nic nie ginie, tak ta złość też nie zginie. Co to znaczy? Każdy chyba kojarzy wkurwienie przedświąteczne. I powiem wam, Tutaj teoria, nie moja. Tutaj oczywiście mówię, że tutaj to od kogoś podkradam. Jest coś takiego, że cały ten wkurw przedświąteczny jest spowodowany tym, że nasz organizm po prostu już próbuje wyładować na zaś te wszystkie złości, żeby na ten jeden dzień na Wigilię po prostu być jako tako spokojnym, a po świętach jeszcze bardziej to też wyrzuca, więc przed i po prostu jest wybuch cały czas przed wybuchem, nawet sam etam musiał się wyładować i to dosyć mocno, więc uważam, że gdzieś to może być, że efekt uboczny tego, że przebaczamy na święta, jest to, że wokół świąt będzie jeszcze gorzej.
0: Nawet nie tylko też przebaczanie, wybaczanie, nie wiem, wyciągnięcie ręki, no takie świąteczne sprawy, nie wiem, komuś tam pomóc, komuś dobre słowo powiedzieć, o kimś pamiętać. To przy okazji tutaj dziękuję za wszystkie prezenty, które mi się należały. A ja już nie będę dziękował, bo ja już raz dziękowałem.
1: Ja też podziękuję, bo też dostałem chyba 100, nie, więcej, 120, 110, coś w tym stylu. Także ten, też fajnie. Lubię dostawać prezenty.
0: No, proszę. No właśnie. Także, no, tematy świąteczne nam tu się podsuwają różne, ale może też niekoniecznie, żebyśmy się tak nie zafiksowali teraz, że będziemy o sałatkach, prezentach, Mikołaju.
1: A co, było w sałatkach? Ja w tym roku żadnej sałatki nie jadłem, ani jednej. Znaczy na święta, Boże, nie w tym roku. W tym roku pewnie jakoś jadłem, ale na święta nie jadłem.
0: No, nie było akurat w tej audycji nic o sałatkach, w poprzedniej było. No, ale to tak mówię jako przykład, żeby
1: nie, ja wiem, co roku prawie każdy je tą warzywną, czy co to tam jest, że jajko, tam marchewka, jakieś inne pierdolety, co tam się wrzuca i to jest ta... No, wiesz, o co mi chodzi, ta warzywna taka typowa, co wszyscy ją wpierdzielają i w tym roku jakoś nie było jej. Tortilla za to była na stole wigilijnym, czemu nie? Powiem, że nawet była dobra, bo to było z jakimś ogórkiem, tam z jakimś serkiem, spoko. Może być, nie ma problemu, raz pizzę ktoś tam na stół wigilijny dał. Spoko, też czemu nie? To nie, czy to musi być akurat, wiesz, takie stricte? A była wegetariańska, więc nie było tam mięcha i spoko.
0: A są jakieś, słuchaj, to tak, bo tak trochę przynudzasz, to ja cię muszę podpytać tutaj. Znasz jakieś anime, mangi w świecie Christmas? Jakiś uniwersum Christmas, gdzie Mikołaje są różne. A... Jakiś święty Mikołaj ma magiczny worek i różne kolory Mikołajów.
1: Wiecie, Mikołaja chyba nie, ale każde anime ma taka jest zasada, że jeżeli anime jest jakieś komediowe i jest to slice of life, czyli coś jak anime obyczajowe, można na polski, żeby wytłumaczyć wszystkim, to zawsze znajdzie się jeden odcinek na plaży i jeden odcinek świąteczny. I zawsze coś tam ze świętami jest, więc sporo można byłoby rzeczy świątecznych wyciągnąć, tylko stricte takich bardziej kapitalistycznych, bo tam mało jest nawiązań raczej do katolicyzmu, chrześcijanizmu, tam raczej, że Mikołaj, prezenty, światełka, choinka i takie tam.
0: A jakiego najbardziej lubisz Mikołaja? Pewnie tego najpopularniejszego, Coca-Colaja, do którego wysyłasz listy, czy do tego, co gdzieś w zaświatach jest biskupa Mikołaja świętego, czy do tego Coca-Colaja,
2: przepraszam, bo to pieniążek przyszedł. Na flaszkę i kabanosy.
0: O, jak miło, proszę bardzo, Sławek, i to jakie fajne, na 25 aż kabanosów. Dzięki za 25 kabanosów. No, także na flaszkę i kabanosy. No, elegancko, elegancko. Dzięki wielkie. No, o czym to ja mówiłem, Gumball?
1: O tym, jakiego Mikołaja wysyłam list.
0: O, właśnie, masz jakiegoś? Bo ty masz pewnie takiego jakiegoś mangowego, albo
1: ja wysyłam do Satan Claus.
0: Do Satan Claus, no właśnie. Satan Claus, tak. No. Czyli taki złowrogi bardzo Mikołaj, który zabiera tak prezenty.
1: No właśnie, bo przecież kurwa...
0: To państwo, to państwo.
1: Zapierdolić komuś. Nie ma. Co myślisz, że Mikołajowi się chce? To pierdoli tam ze sklepu. I mi da.
0: Czekaj, bo tu do czegoś dochodzimy, czyli odwrotność świętego Mikołaja, czyli zabiera prezenty, czyli takie państwo. I to nie ty listy wysyłasz, tylko oni do ciebie wysyłają listy częściej. Odwrotność świętego Mikołaja, państwo. Odkryłem to, słuchajcie. To jest, ja wiem, że brzmi jak szaleństwo, ale tak jest.
1: No, to dokładnie. Ja widziałem w ogóle życzenia świąteczne fajne, żeby dużo pieniędzy, żeby dobrze tam się żyło, czy coś takiego, jakiś polityk dał, tak mi się kurwa. Jakbyś podatki zmniejszył, to bym miał więcej pieniążków.
0: A smakowicie wygląda dla ciebie ta kiełbaska na zdjęciu? Chcesz trochę? Masz, zjedz, masz tu.
1: Biała.
0: Nie, jedz, tu masz białą kiełbaskę. O, i koperkiem ci posypię, bo z koperkiem lepsze masz.
1: Ale to raczej wielkanocne danie niż takie świąteczne, prawda?
0: No, w sumie tak.
1: Barsz, biały, żurek, te rzeczy to raczej wielkanocne.
0: No, w sumie tak. To... Czyli tak bez sensu trochę wstawiłem tą kiełbasę w sumie.
1: No tak, no bo czy to nie jest tak, że w Wigilię nie można jeść mięsa. No akurat teraz zeszło, że w ogóle nie można było, bo post. Piątek to zawsze jest post. I to już jest grzech jeść post. Ale w samą Wigilię nie jest grzechem zjeść mięso. Jeżeli nie wypada w piątek oczywiście. To po prostu jest tradycja, którą tam kultywujemy. Ale raczej kiełbasy się chyba nie je w Wigilię.
0: No raczej tak, rybka. Nie, no teraz tak się patrzę, czemu ja dałem kiełbasę? No przecież, no wiadomo, rybka, sałatka, śledzik, barszczyk. No, a ja
1: koreczki,
0: czemu ja tą koreczki. Kiełbasę tu dałem? To jest...
1: Typowa rzecz świąteczna, no to są koreczki, prawda? No jakieś takie z olejem, no gdzieś tam u mnie leżą. Ja akurat preferuję w śmietanie, prawda? No, ja tak wolę, ale każdy tam swoje. I wiesz, Polacy to raczej głównie w te w oleju, jakiś tam ten, karp, ale to tak standardowo, chociaż ja karpie nie lubię, bo on błotem jedzie. Masz jakieś różne pieczone tam rzeczy, bo zawsze jest tak, że wiesz, najszybciej można coś w kuchence zrobić, no to się dużo piecze rzeczy na Wigilię. Pierogi ruskie, pierogi z kapustą, pierogi z kapustą i grzybami, jakieś dodatki.
0: No właśnie, jeszcze grzybki. A tutaj też pisze Matsumiko, chlebka mu jeszcze, chlebka. No to słuchaj, to tak z chlebkiem, jak to się mówi, to znaczy, że tak dziarsko musimy trochę dynamicznie. Mam propozycję, jak będziesz miał jeszcze ochotę, to zapraszam później na antenę, a może ktoś inny spróbuje też jakiś temacik tu podrzucić. No to co, Gumball, to tymczasem, borem lasem.
1: No dobrze, trzymaj się.
0: Trzymaj się, cześć. Może jeszcze się pojawi Gumball, zapraszam. No, ale wolę ostatnio właśnie tak pojedynczo odbierać, nie robić Hyde Parku. No, więc jak to się mówi, dajmy szansę innym. No. I to zyskało nowe znaczenie teraz, jak odbieram pojedynczo jeszcze. Krawiec, cebulę daj. Cebulę daj, tariraraj. Kutia jest na ekstra. Pisze jam ci to.

wigilijnej audycji też mówiłeś o Wielkanocy. Naprawdę? To musiałem być fest zgrzany. To słuchajcie, ale mówiąc zgrzany, mam na myśli, że to coś była jak, to jakaś pomroczność jasna, jakaś choroba chyba, pomroczność jasna. Ja ostatnio mam ataki pomroczności. To by był drugi udokumentowany przypadek w Polsce. Ten syn Wałęsy miał też pomroczność jasną, wypadek. Więc to by był drugi przypadek w ogóle na świecie pomroczności jasnej. Muszę się w końcu zbadać, czy ja nie mam tej pomroczności. No, a wy podrzucajcie jakieś temaciki. Ja tu świruję, żeby tak was zachęcam na różne sposoby. Jakieś podrzucam też żarty, coś do tamtego, foforofo. No, to miało być śmieszne. Co tu jeszcze piszecie? He, he, he. No, to jeżeli ktoś się śmieje. Nie wiem, czy z tego, co ja mówię. A, no to jam ci to. To pewnie się ze mnie śmieje i to by się zgadzało. Że mi się myli Wigilia z Wielkanocą i zaraz potem jest jego. Jaki frajer cfel. Co za łajza. Nie mogę. Tak się śmieje właśnie. Na pewno ze mnie. No także też zapraszam do kontaktu na antenie. Kto ma ochotę? No teraz macie fajnie, bo widzicie, mało osób dzwoni. Może taki czas. Może już mam poobrażanych wszystkich. Muszę tu na listę zobaczyć. Lista poobrażanych. O, tu jeszcze jest jedna strona. O, tu jeszcze 15, 30, 40, 60 obrażonych plus jeszcze jeden malutki taki, lekko obrażony. Dobrze. Dobrze, już tu spojrzałem, już wiem. Nie jest tak źle. Jeszcze. Luźne gadki. Słuchają ojcowie, słuchają matki. I może słucha też święty Mikołaj. Proponuję, słuchajcie, święty Mikołaj ma taką moc, że... Moc. Dobra. Miałem was okłamać, ale powiem wam prawdę. Święty Mikołaj słucha nocnego radia. Rozmawiałem z nim wczoraj. Wiem, brzmi jak szaleństwo. Znowu będzie, że o, krawiec tu wymyśla jakieś znowu. A właśnie spotkałem. Taki chwiejący się święty Mikołaj trochę, taki z czerwonym nosem, z pustym workiem. Tak przechodzi. Kierowniku. Ono chodzi. No taki święty Mikołaj. I powiedział mi, normalnie widziałem czapka, wszystko, buty. Nie wiem, chyba był jakiś ten... że jakiś wypadek miał, może sanie mu się rozwaliły, dlatego tak był taki pokiereszowany, ja nie zauważyłem, bełkotał. Już teraz nie wiem sam. Ale to był na pewno prawdziwy święty Mikołaj i on mi właśnie mówił, że on słucha nocnego radia, bo ja tak trochę tam mówiłem to tego, to nocne radio, on mówi, o, to ja słucham. To jest prawdziwy święty Mikołaj, słuchajcie. Więc do czego zmierzam? Możecie sobie przez nocne radio coś zażyczyć od świętego Mikołaja. Po prostu wystarczy, że napiszecie to na czacie. On na pewno tu jest, tylko się ukrywa. Pod jakimś innym tam pseudonimem, bo tak to by wszyscy go zaczepiali od razu. I zaraz byście tu na czacie mu pisali: święty Mikołaju, ja chcę deskorolkę. A ja teraz. Dajcie mi złożyć tam zamówienie. I byście wszyscy się rzucili na tego świętego Mikołaja. Ale właśnie to, że on słucha nocnego radia, już teraz może wytrzeźwiał, bo chyba pijany był jednak, ale to nie wiem, o co chodzi. No, także życzcie sobie coś tu, czego, nie wiem, jak różne mogą być teraz wasze tutaj życzenia, takie wiecie, no, jakieś prezenty. A może ktoś ma jakieś niematerialne, na przykład chciałby
jakie to mogą być niematerialne rzeczy do zażyczenia sobie, żebym przeszedł z 7 gęstości na 8. Taki skok level. To jakiś tam ezoteryk. Albo można sobie zażyczyć na przykład, nie wiem, tam pogodzenia się z kimś, nie? Na przykład, żebyśmy się pogodzili, żeby tak przyszedł tutaj i powiedział: Rysiek, Stasiu, Stanisławie kochany. Tak wymyślam teraz, no, przepraszam, jakiś Rysiek, Stanisław, tak to przypadkowo. No, ale tak sobie dumam nad tym wszystkim. Bo to ogólnie się dzieje, wszystko to, całe te. No, także tak. Tak więc, no,

to ciepła, światła, śpiewania razem, zajadania się, coś takiego, nie? A może zupełnie nie. Może to jest, może chodzi też o coś innego zupełnie czasami, nie? Zupełnie inne jakieś wydarzenie. Może na przykład spędzenie samemu świąt, albo spędzenie w nietypowym towarzystwie, albo spędzenie świąt trochę inaczej, albo spędzenie świąt, które nie wyszło, albo spędzenie świąt, które wyjątkowo wyszło, albo spędzenie świąt, dobra, już, bo świądu dostanę od tych świąt. Jest tylko 7 gęstości, pisze Agnesa. To, przepraszam, a to, no, czyli kurczę, tutaj babola walnąłem, babola. Ach, jak ja się mogę tak powiedzieć? No wiadomo, no oczywiście, no, 7 gęstości max. To jest wszystko już tutaj, prawda, no to jest twarda wiedza. No, wiadomo, teraz nie wiem, sam nie wiem, czemu powiedziałem 8. Wiadomo przecież, że jest 7 gęstości. Tak. Święta się już skończyły. No, no, ale ja jeszcze jestem w świątecznym nastroju. Gwiazdka się skończyła. A gdzie Eton? No właśnie, gdzie on jest? Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi nadający, oncy? Republika mi się włączyła, kurczę. No, może zrobię takiego covera.

0: Ja sobie życzę. O, no w końcu coś się pojawiło. Aldona napisała, tu są jakieś życzenia właśnie. Nie, coś to jeszcze Gosia, czekajcie. To ja poproszę świętego Mikołaja o zdrówko na cały następny rok. I tu hihi, jak wkleiła jakieś. No, to bardzo ładne, bardzo ładne. Życzę sobie, żeby skończyć już tą sztuczną, świąteczną atmosferę i Tomu pokazuje takie rokowe, jakieś rokowe, satanistyczne jakieś. W niego już wyszło 6 demonów i jeszcze siedzą. Ja sobie życzę randkę z panem Marcinem Dorocińskim, pisze Aldona. O, no to już coś nietypowego, coś ciekawego. No to już dzwonimy do pana Marcina Dorocińskiego. Czekajcie, wy nie słyszycie, tu mam sygnał. Ja wiem, że trochę późno, już tak, trochę już siara dzwonić o w 8:30. Nie odbierze chyba. Nie. Zaraz się włączy sekret. Halo? Panie Marcinie, no ja na wstępie chciałem podziękować, że pan odebrał. Naprawdę, to niesamowite. Pan to jest taki właśnie, że zawsze można... Właśnie, mówi pan, to jest taka sytuacja, że właśnie może do nocnego radia by pan coś tutaj... Ej, człowieku, wiesz, która jest godzina? Człowieku, ja już spałem, kurwa. Koralu złoty, spałem już, wiesz, rozumiesz, i chyba będę musiał zrobić ci krzywdę za robienie sobie takich psikusów, dzwonienie do mnie o tej porze. No nie, przepraszam, no zadzwoniłem, bo tutaj było takie życzenie, no to od słuchaczki. Od słuchaczki mówisz, dobra, wiesz, niech będzie. Pozdrawiam słuchaczkę Nocnego Radia. Tu mówi Marcin Dorociński, którego widzieliście w wielu wspaniałych filmach, jak skakałem, jak biegałem, ale też jak przemawiałem, jak strzelałem. No to co? No to kończymy chyba, nie? Tak, dzięki. Ty, Marcin, jesteś spoko w dechę gość, wiesz, że wpadłeś do takiego małego radyjka, gówno radyjka wpadłeś. Może jakoś tam byś coś gdzieś szepnął, zareklamował to. No, trzymaj się, cześć.
1: Nara. Trzymajcie się wszystkie nocniki. Nara, hej.
0: On taki zaspany Marcin trochę był, to dlatego inny głos ma trochę niż normalnie, tak słyszeliście. Ale to przez telefon to też inaczej słychać. Raz, że przez telefon, dwa, że chyba zaspany był, no tam przerwałem, spracowany może. No. Aldona pisze, niech będzie taki

0: sensie, że co, niech będzie taki Dorociński, byle jaki. No dobrze, to się cieszę, że cieszę się, że może być. No. Ja tu liczyłem, że będziesz tryskać teraz radością, piszczeć po prostu, że w ogóle, no, a tu takie, że może być, niech będzie taki. Lepszy taki Dorociński w garści niż prawdziwy na dachu. Pamiętajcie. Awe, awe, awe, elo, elo. Każdy się pewnie inaczej zaraz ze mną przywita. Tu wasze zdrowie, kompanii. Dalej rzekam, braci. No, a tu ktoś inny napisze po prostu elo. To taki bardziej hip-hopowy, rapowy, wiecie, skate'owy. No, elo. Elo, mordo. A ktoś inny tam sława, chwała. A ktoś inny tak zupełnie inaczej, no, się różnimy właśnie. A ktoś inny tam elo. No, yo, yo. Kiedyś się śmialiśmy z potrzebą, czy jeszcze z Klodem, już nie, chyba z potrzebą się śmialiśmy. Coś tam o raperach. Dobra, nieważne, jakieś mam. A, że popularne imiona na przykład znaleźliśmy gdzieś tam. Tupak, że jest Tupak. Dla dziecka. Taki Tupak potem w klasie? W ogóle jakby jeszcze można nazwać fajnie dzieci? Na przykład Jason, ale tak przez G, nie? I przez J. Jason. To taki odpowiednik Jessiki. Ciekawe, jakie będą popularne imiona w następnych latach, jak to się będzie zmieniać, moda na imiona. Może już ludzie całkiem zaczną nazywać sobie dzieci jak chcą. To jest moja własność, ja sobie mogę nazwać jak chcę. Ja na przykład tu mam już dwunastkę tutaj, o, i to są, proszę państwa, tak, Gandalf, Aragorn, przedstaw się, Tupak, gdzie jesteś tam? Yo, yo, tam Tupak mały biega. O, a tu Michael, a już też taki przylatuje tam. Hi, hi, hi. No, nie wiem, no tak sobie dumam, nie? I tak sobie ponazywać. No oczywiście Michael przez J, tak. Michael. Tak. Spolszczone, to jest normalne. Wiecie, to nie jest nic takiego do śmiania się znowu, bo zmieniają się imiona, ewoluują. Może się spolszczyć właśnie taka Jessica, Michael, George nawet przez George. Już, bo po prostu no tak się to zmienia. Nepomucen? Takie imię? Saturnin! Dobre. Jak miałbym syna, to bym sobie go nazwał Saturnin. I bym go szkolił w sztukach walki, jakieś ciosy wściekłego węża, od małego, katano, walka, salta, wszystko. Żeby został superbohaterem, bo z takim imieniem Saturnin. Dobre imię to już jest podstawa dla bohatera. Ginger, jeszcze przez G. Nina pisze Ginger. Przez dwa G. Nocniczek? Ale że co, że imię Nocniczek? No, nie ukrywam, że byłoby mi bardzo miło, gdyby ktoś właśnie nazwał swoje dziecko Nocniczek na cześć Nocnego Radia. To był miły gest. Saturnin. Dobra. No, także różne też czekam na propozycje nietypowych imion. Zapraszam też do dzwonienia, jak ktoś ma ochotę. Z Gambolem się tu rozstałem i zamienił stryjek Gambola na kijek w dupie, bo nikogo nie ma właśnie. No i kijek w dupie. No a to właśnie ja bym takie hasło tu dla Nocnego Radia może nowe zaproponował. Już nie to są ludzie nienormalni, tylko wyciągamy kijaszka. takie hasło nowe, slogan, nie wiem czy się spodoba, wyciągamy kijaszka, żeby tak zachęcić właśnie ludzi trochę tam, wyciągnąć tego kijaszka, się wyluzować trochę, żeby nie być taki sztywny. No, ja też jestem trochę znerwicowany, bo nie mam papierosów. Niestety, znowu mi się trafiło jakoś tak. No więc też musicie być wyrozumiali, bo mogę wpaść w szał. Na przykład to, że jestem dla was miły, to nie znaczy, że to się może zmienić. I wy wiecie o tym, że to się może zmienić. I boicie się tego. Boicie się tego. Jakieś głupoty gadam. I co? Przepraszam. Echo. Niechcący nałożyłem wiadro na głowę. Tak, bo ja tu mam wszystko tak analogowo zrobione. Ja nie mam tutaj jakoś elektronicznie, tylko po prostu jak na przykład teraz sobie nałożyłem wiadro na głowę.
1: Teraz sobie założyłem rajstopę na głowę i chciałem powiedzieć, że do niczego się nie przyznaję. Nie znam tych ludzi na czacie, którzy są. Nie będę wymieniał z nazwiska, ale wszyscy zostali w tym momencie zapisani, którzy są na chwilę obecną na czacie. Zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec wszystkich ludzi, którzy od początku tej audycji są i tutaj czatują.
0: Mam też takie bardziej tradycyjne różne filtry, na przykład do śpiewania, żeby głosik fajniej brzmiał.

0: Także ja jestem dzisiaj w rozrywkowym bardzo nastroju. Chętnie sobie z kimś podowcipkuję, pożartuję, no ale coś widzę, że chyba jesteście w kiepskim humorze. Nikt nie ma ochoty tu się powygłupiać, jakąś anegdotkę powiedzieć. Słuchajcie, to takie ułatwienie dla... może być anegdotka na przykład taka jakaś, w której mi się dostanie po uszach, jakaś oda do Krawca, jakaś, jakiś moralitet skierowany do mnie, jakaś przestroga, legenda. Ja oczywiście no, znany jestem ze swojej skromności, ale myślę, że nadszedł czas, żeby coś takiego stworzyć. Ale równie dobrze może być na przykład legenda o Etamie albo legenda o kimkolwiek, kogo kojarzycie z nocnego radia. Tylko nie jakaś taka, wiecie, żeby komuś tam poszło w pięty, to chodzi o to, żeby się tu bawić, żeby sobie żartować, nie? Żeby się weselić też trochę, żeby rozpędzić te smutki, różne stresy, trochę się wyciszyć, trochę się uśmiechnąć. Trochę sobie beknąć, bo się najadło się. Także...
1: To alkohol! Największa trucizna!
0: No właśnie. Ja to uważam, że alkohol to faktycznie jest największa trucizna i no to zatruwa życie. To chyba taki truizm. No. A osób, które mają większy lub mniejszy problem z alko, jest dużo, w tym mówiący te słowa, w tym wypowiadający właśnie w tym momencie te słowa i dokonujący coming outu, prowadzący Krawiec, kapitan, przyznaje się, ciągnie mnie trochę. Nie no, no to teraz no, wypiłem trochę, tak, teraz znowu. Ale nie, no, staram się nie pić. Tak nie piję strasznie dużo, no, czasem trzeba. No, bo tak to jest, ale nie, no, alkohol niszczy wszystko, rozwala w ogóle. To jest prawda. Ktoś powie, a co mi tam taki alkohol? Człowieku, on, alkohol niszczy w tobie lechicką moc. Turbolechicką moc nawet, słuchaj, to jest wszystko wypalane. Ty po prostu dostajesz chwilowy tylko przypływ od matki Gai i parę tam takich pomniejszych mocy od Trygława. Już tam je tylko dokończę, bo ważne rzeczy mówię teraz na antenie. Także mówię, tylko pomniejszych parę mocy od Trygława. Ze Swaroga to tam raptem jeden czakram i to jest odpowiednik czakramu wawelskiego i tyle co macie. Więc pamiętajcie o witaminie D, doładowanie, słońce, a nie woda. Halo, Etamie, witam cię. O, chory, kaszle. No
2: nie. Dłubałem sobie wykałaczką w zębie i mało jej nie zjadłem. Tak zagryzłem mocno, bo dobrze, że mówiłeś akurat. No, chciałem powiedzieć. No, ty ochlejusie, ty jeden, ty pijaku. Ty,
0: no, co pan nie
2: delikatnie, że tak powiem.
0: To pan, no, panie, ja invektyw, jestem... No. Panie, ja jestem abstynent, ja nie piję alkoholu od maleńkiego. Od maleńkiego, bo alkohol to jest... zguba ludzkości. Jak ja zostanę prezydentem, na razie w radio tylko tutaj, ale jakbym kiedyś prezydentem, to ja zakażę. Ja powiem do ludzi, powiem, o, dawaj tą butelczynę mnie tu. A jakbym się stawiał, to pałą w łeb dostanie. Ja będę miał ludzi swoich wtedy od tego i po prostu mu zabiorą.
2: No widzisz, a alkoholu może nie pijesz, ale wódę tak.
0: Dodajmy jeszcze, że alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach. Takie polskie powiedzonko, wspaniałe, no tak. Piękne
2: przysłowie. Jak to mówią, wódka twój wróg, więc lej ją w mordę. Czekaj, coś tutaj u mnie syczy. A, bo czajnik stawiłem sobie na herbatkę. Widzisz, jaki ja jestem porządny. Ziółka, herbatka malinowa, tego typu rzeczy. Tym byś się zajął, popijałbyś sobie herbatusie. Jak lubisz palić, to fajeczkę z tytoniem byś sobie nabijał. Taki troszeczkę bardziej stetryczały byś był wtedy, a nie papierosów nie mam. No to tytoniu sobie kupi fajeczkę. Myślę, że jest wielu słuchaczy, którzy wycina fajeczkę taką tradycyjną, ładnie rzeźbioną z kości słoniowej do Nate'a Dali. Prawda, słuchacze?
0: Z tą fajeczką to a mnie... To...
2: Brawo, no. Etam.
0: No, no, zaraziłeś mnie tą fajeczką, powiem, to chyba dobre byłoby dla wizerunku, tylko jeszcze przydałoby mi się jakiś tam profesor, coś tam, jakiś tam HR, GR, Krawiec, doktor, i żeby stworzyć jakieś właśnie takie dzieło, coś napisać takiego, żeby to od razu kultowe było, tłumaczone na 100 języków, taki pisarz właśnie Krawiec, HR, Krawiec, no... Dobra, no to, to są to już jakieś pomysły. No, a powiedz mi tam taką rzecz. Czy z czymś dzwonisz tutaj?
2: Z czymś, czy dzwonię? Masz na myśli...
0: Czy tak bardziej, że ci się nudzi? Ale szczerze powiedz, ja cię nie wyrzucę z anteny. Jak ci się nudzi, powiedz szczerze, to ponudzimy się. Znaczy nie, wtedy coś wymyślimy tutaj, żeby się nie nudzić.
2: Ja należę do takich ludzi, którym nigdy się nie nudzi, ponieważ na przykład dzisiaj wybrałem sobie z listy, już teraz ci nie powiem, czy trzy, czy cztery słuchaczki z bardzo długiej listy słuchaczek Nocnego Radia. Ja myślę, że ty nawet nie masz na swojej liście Skype'owej tyle słuchaczek Nocnego Radia, co ja mam. I sobie z nimi pogadałem trochę, bo mam takie kobiece problemy, to znaczy kobiece, z kobietą problemy takie, że tak powiem. Już myślę, że niby się wyprowadziła, już był w ogródku, już witał się z gąską, a tutaj się problemy porobiły i różne takie rozmowy tutaj miałem i po prostu troszeczkę mnie to irytowało, no i postanowiłem z kobietami Nocnego Radia pogadać. Nie zdradzę oczywiście, z którymi gadałem, bo to są prywatne rozmowy, znaczy nie intymne, ale takie no...
0: Czekaj, ale to spróbujmy to trochę uporządkować, co tu mówisz. Też masz nerwowo, też tu były pewne jakieś tam świąteczne, ale były jakieś, coś tam, jakieś przecieki były filmowe, że zdenerwowany byłeś jakoś tak świątecznie.
2: No byłem zdenerwowany, tak, ponieważ zadzwoniła do mnie moja kobita i zamiast, że tak powiem, z życzeniami, to bardziej z pretensjami. Natomiast ja oddzwoniłem później, bo przemyślałem te wszystkie rzeczy, które tam były. No i zaproponowałem, jak to ja, prosty logik, pewne rozwiązania, może pewną propozycję, na co pretensje były kontynuowane. No więc
0: Jeszcze większe.
2: Nie, już nie tak duże, ale... Ale mnie nic tak bardzo nie denerwuje, jak brak logiki. Niestety, ponieważ mam już tyle lat, ile mam, znowu muszę użyć tutaj tego argumentu wieku, którego tak strasznie ludzie nie lubią, to co mnie najbardziej denerwuje, to brak prostej logiki.
0: No tak, to jest takie najbardziej rozbrajające czasami u innych ludzi, jak rozmawiamy i nagle ktoś tak, wiesz, coś nielogicznie, mega głupiego powie, tacy bezradni się wtedy robimy. O. A tutaj Aldona pisze, Consuela wróciła. To chyba taki był film, tak? To w Szczecinie się działo, taki polski film, Consuela wróciła.
2: Zdradzę wam tylko tyle, że może Aldona się czuje troszeczkę zaniedbana, bo akurat do niej nie zadzwoniłem. Przepraszam cię, Aldonko, że z tym problemem do ciebie nie zadzwoniłem, ale ostatnio rozmawialiśmy tak dawno, że po prostu prywatnie, więc po prostu no, głupio by mi było od razu tak zadzwonić z problemami. Miałem przez chwilę na myśli zadzwonię do Krawca i sobie pogadam, ale że ty byłeś ostatnio taki zdołowany i nie ukrywajmy, no troszkę alkoholik, no to co ja będę z alkoholikiem, te takie problemy życiowe
0: Gardzisz?
2: Nie, no tylko uznałem, że po prostu gdybyś posłuchał tych takich moich, że tak powiem, wynurzeń, moich problemów świątecznych tutaj z byłą, znaczy oczywiście one są tylko i wyłącznie problemami telefonicznymi, to myślę, że po prostu jeszcze byś popadł w głębszy alkoholizm i na przykład zamiast wódki zacząłbyś bimber pić, co po prostu tylko by spowodowało jeszcze większe problemy u ciebie. Nie, no ja do ciebie dzwonię z jakimś problemem, ale raczej takim lekkich kategorii, a nie kategorii damsko-męskich, bo jak wiadomo, te kategorie są najtrudniejsze, zawsze takie najbardziej dołujące. Co nie znaczy, że jestem tym zdołowany, bo jest mi z tego powodu bardzo wszystko jedno. No.
0: No, czyli tak, tak, no.
2: No, także nie dzwonię dlatego, że mi źle, czy nudno, czy tego. Po prostu widzę białą kiełbasę. Akurat się też najadłem właśnie, tak powiem szczerze, robiłem po chłopsku jedzenie, czyli kotlety schabowe zalane gorącą wodą, zrobiły się ciepłe, posmarowałem musztardą, położyłem na chleb i zjadłem. Bardzo, bardzo polecam schabowe podgrzać sobie, położyć na chlebek, musztardką posmarować i zjeść.
0: Czyli mamy, kochani, pierwszy jakiś taki template, jak święta template etamowy. Właśnie musztardka, tu sobie posmarować. Siąść, no, zadzwonić, pogadać ze skrawculkiem, poawanturować się troszkę przez telefon.
2: Nie. Nieważne. Broń Panie Boże, ja nie awanturowałem się przez telefon. Ja zawsze teraz już jak rozmawiam, to rozmawiam zawsze tak mniej więcej spokojnie jak w tej chwili. Wszystkie moje rozmowy są takie. Znaczy, nauczyłem się tego oczywiście na filozofii, jak robiłem Schopenhauera, przerabiałem. Znaczy, nie powiem, że nigdy w życiu się nie awanturowałem, bo to by było troszeczkę takie przegięcie z mojej strony, że tak nigdy nie było. Tylko ja staram się tego unikać, ponieważ u mnie awantury są rzeczą bardzo rzadką. A kiedy bardzo rzadko się awanturujecie i tłumicie pewne rzeczy w sobie, to wybuchacie wtedy. I wtedy mogą się zdarzyć takie różne rzeczy. Na przykład walnicie ręką w blat, a ten blat się złamie. Albo co gorsza, złamie wam się palec, albo wybije. No, u mnie się akurat wybił ostatnio palec, jak się wkurzyłem na coś, co
0: masz,
2: mi spadło.
0: Masz tam jakieś noworoczne postanowienia może?
2: Nie postanowiłem nic. Bo jak coś sobie postanowię, to tego nie zrobię, więc to nie ma najmniejszego sensu. Na przykład dzisiaj postanowiłem, mam krótką listę rzeczy, które miałem dzisiaj zrobić i nie zrobiłem ani jednej z tych rzeczy, ale jedną rzecz zrobiłem. Postanowiłem sobie, że jeśli zobaczę, że jesteś na żywo, to zadzwonię.
0: To inne pytanie. Ja takie losowe dzisiaj pytania wam będę zadawał różne. Czy dasz się zaszczepić, skoro jak będziesz miał nagrodę, bo czasami tak dają krowę i kurczaka, to czy się dasz wtedy zaszczepić?
2: Rozważę szczepienie. Może tak, ja w życiu kilka razy szczepiony byłem, bo przecież chyba każdy z nas był kilka razy szczepiony, czy tego chciał, czy nie chciał, bo wtedy w tych czasach naszej młodości czy maleńkości, to raczej było to takie bardzo charakterystyczne, że decydowano za nas. Natomiast jeżeli chodzi ci o to, co jest teraz, to rozważę to wtedy, kiedy będzie dostępna oficjalnie po 4 fazach testów szczepionka i kiedy będzie wzięta za to odpowiedzialność producentów za skutki tej szczepionki. To wtedy tak, wtedy to rozważę.
0: No okej, okay. czyli rozważysz, no.
2: Natomiast udzielę ci odpowiedzi drugiej, której na pytanie, którego mi nie zadałeś, a które by pewnie cię kusiło zadać, czy zrobiłbym to, gdyby był przymus. Otóż przymus zmobilizuje mnie tylko do tego, żeby tego tym bardziej nie zrobić.
0: No to tak, to tak się znam od tej strony.
2: Powiem więcej. Każdego, kto spróbował zrobić, by to na siłę
0: zabije w 10 sekund. Ale to masz tylko 10 sekund, zdradziłeś swój słaby punkt, że ty jesteś po prostu jak maszyna śmierci, jak John Wick, John McClane i Rambo w jednym trochę, ale tylko przez 10 sekund, potem spadają siły. Ale ty masz takie techniki z ołówkiem, wbijasz jednemu ołówek w oko.
3: Przepraszam, 6 zł 66 groszy.
0: O proszę.
3: Wincy i Krzanu, donajcik. Zdrowie etamatora i na pochybel chrześcijaństwu.
2: Na nóż dla etama pewnie. Nie. Nie widzę.
0: Ale zdrowie etamatora, etamator. Syn krawca, to właśnie ja nie wiem, ile tych dzieci mam porozsiewane. Jeszcze 666, taka szatańska tu liczba. Dla mnie to ona jest szatańska, bo tam ten przecinek jest. Mam, jak nie będzie, to będzie święta. 666 to będzie święta jako donate, a 6,60 to jest szataństwo jakieś. To nie powinno się... Takich małych.
4: No tak, tak, tak. Więc, znaczy, wiecie, no możecie dać nawet 6 szóstek, tylko musi być, wtedy ta kwota będzie liczona w dziesiątkach tysięcy lub w setkach tysięcy, w zależności od tego, co będzie po przecinku.
0: Może by na przykład sam diabeł się objawił, sam szatan wśród tutaj sponsorów, mecenasów, donatorów i pojawiłby się donate na przykład. Witam, to ja, szatan. Czy mam wysłać kolejnego donata na 1 000 000 złotych? Czy sprzedasz swoją duszę? Ja, ale to był tylko taki za 3 złote. No to ja tu się śmieję, ta szatan i 3 złote akurat. No, ale proponuję, że 1 000 000, ale to no, ściemnia, a jakiś to na pewno nie jest prawdziwy szatan. A dobra, a to proszę bardzo, to sprzedaję, no. A tam za chwilę faktycznie przychodzi donate 1 000 000 złotych, ja tak patrzę, a tu jest 1 000 000 złotych. Proszę bardzo, zgodnie z umową, to ja, tu szatan znowu, wpłacam obiecanego donata i dusza moja, dziękuję, pozdrawiam.
4: Krawiec, ale ty jesteś fantasta, za twoją duszę ja wątpię, czy ktoś by dał 10 tysięcy. takie nadmuchane nic. Jak to było w Kabacie, tak to było Kabat, czy jak to przyszedł ten teatr telewizji. Takie nadmuchane nic.
0: Panie Paździoch, to co? To niby lepszą duszę masz? Pan to jesteś taka dusza, że się to nie rusza. Kurde.
4: No, ja to mam dziewiczą taką, wiesz, taką czystą, lekką i przyjemną. No. W każdym razie, no nie gadaj tak, bo wiesz, bo skończysz audycję, a tam przyjdą do ciebie w karty grać zaraz o cyrograf krwią własną podpisaną, nie? Też tak może być i w poniedziałek, czekaj, dzisiaj jest poniedziałek, nie, czy to jest poniedziałek? Co dzisiaj jest? Coś mi się do święta, przez te święta pomyliło.
0: Jeszcze jest niedziela. Za niedługo zacznie poniedziałek.
4: Ale jutro jest jakieś święto znowu. Znowu wymyśli jakieś święto. Teraz są 3 dni świąteczne.
0: Tak, lany poniedziałek jutro jest.
4: Nie, lany poniedziałek jest po Wigilii, po Wielkanocy.
0: Śmieję się, tak sobie wyobraziłem, jak tak, wiesz, mróz, wszystko zamarza, a wszyscy się wodą pryskają. To fajne święto. Taki lany poniedziałek.
4: No, ale na przykład może być taka sytuacja niespodziewana jutro, że nagle tak ktoś stuka do ciebie, puk, puk, puk, nie tak 3 razy. Otwierasz drzwi, a tam takie 2 białe chłopcy ze skrzydełkami i zaczynają, dzisiaj Betlejem wesoła. Ty taki zagubiony się czujesz, nie wiesz co zrobić. Szybko po 10 zł sięgasz, dajesz im, a oni mówią, ksiądz będzie za chwilę u pana.
0: A to się okazało, że to gliniarze przebrani za ministrantów. Ja się tam odwracam, żeby dać 10 zł i paczkę cukierków, a tu nagle kopa dostaje tak, kurde, w nogi i kajdanki. Gleba, leżysz, kurwa, leżysz. I okazało się, że to tacy gliniarze z Wydziału Zabójstw przebrani za ministrantów.
4: Nie. Może nie aż tak źle, ale na przykład podejrzewali cię by na przykład o to, że zniknęła Maria z szopki środowej i znaleziono u ciebie fragmenty figurki na przykład, nie? Bo ktoś podrzucił, nie? To wcale by się nie zdziwił, jakby takie coś było.
0: No. Dokładnie. Dobra, słuchaj, to dzięki za telefonik. Trzymaj się, Etamie. Jeszcze może się usłyszymy, bo to dzisiaj są... Trochę chcę, żeby były krótsze telefony, ale może będę dopuszczał, żeby jak ktoś będzie miał ochotę...
4: Już nie tłumacz. Tam na pewno jakaś dziewczyna dzwoni, chce coś powiedzieć. Dobra. Po tym, co ja zadzwoniłem i powiedziałem. Dobra.
0: Dobra,
4: skoro dzwonią kobiety, to trzeba przerwać. Znaczy nie, kobiety nie lubią, jak się za szybko przerywa, ale dobra. Trzymaj się. Hej.
0: No, na razie.

0: Okej, okay, tutaj Wiking przed chwilką się szykował i może zadzwoni do nas, to zapraszam na antenę. No i proszę bardzo, tutaj szybciutko, sprawnie jest i on jest i Wiking, witam serdecznie.
1: Ahoj. Tak, dobry wieczór skacze, dobry wieczór skacze.
0: Dobry wieczór, ahoj Wikingu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj z tobą.
0: No, ja sobie wypraszam. O, tak, nie możemy pozwolić na antenie radia nocnego na takie. Co tam, co tam, jak tam, co powiesz?
1: A w porządku, no. W porządku, porządku. No, a jak ahoj, to oczywiście to jest także po czesku. Witamy.
0: No właśnie. Nie mają dostępu do morza, a krzyczą ahoj. Głupi.
1: Tak jest, choć czeski naród nie ma dostępu do morza, to Czechy to jednak morski naród i krzyczy ahoj. Tam pamiętam, że kiedyś widziałem tam na YouTubie taką czeską piosenkę. Tak śpiewali szanty czeskie.
0: No, ja bym sobie coś pośpiewał, tylko co? Co tu można, no wiadomo, no powinniśmy raczej jakieś tam luli, coś tam tego, nie, to ja nie umiem za bardzo.
1: Nie, mi tylko przypomina mi się kolenda z Walaszka tam, gdzie był odcinek o Pigini, o kosmitów.
0: To chyba nie kojarzę, co to było.
1: A, to było, że była pokazana Wigilia kosmitów, gdzie ten kosmita, który potem podróżował sobie po całym kosmosie, pojawia się różne odcinka tam, bo tam było pokazane, jak jego podróżowanie się zaczęło się. Gdzie...
0: No dobra, ale to się spodziewałem, że mi coś powiesz o Wigilii kosmitów, to tak, jak wygląda Wigilia kosmitów?
1: No Walaszka to wyglądała po prostu jak zwykła Wigilia w jakiejś melinie, no.
0: A, no to tak, jak to u Walaszka, wszystko tam. Kosmici w melinie, można by to tak w sumie podsumować, jego twórczość trochę, nie? Kosmici w melinie. Ale nie, no dużo ma patentów fajnych, samo to takie nazywanie kosmitów takimi imionami bardzo mało kosmicznymi, typu Marcin, Daniel, wiesz, no to tak już też śmiesznie brzmi. No i oczywiście galaktyka Kurwix.
1: Tak, oczywiście, ale tak przypomniało, aż mi się przypomniało, że kilka, nie wiem, może 2 lata temu dzwoniłem do ciebie, coś gadaliśmy o Walaszku, przypomniało.
0: No proszę, no jak mamy wspólne tematy, no, a może jakieś inne ciekawe tematy ci chodzą po głowie?
1: Tak, inne ciekawe tematy tam, nie wiem, bo tak tam właśnie tam narzucił jakiś tam reżim covidowy i tak dalej.
0: Co? O covidzie? O covidzie? No dobra.
1: No nie. No może takie rzeczy, które leżą mi na wątrobie i tak dalej.
0: Dawaj. Do it. No tak wiesz, z chlebkiem tutaj, dziarsko, w radiu jesteśmy tutaj, no. Co tam ciekawego? No, opowiadaj.
1: Nie, po prostu ostatnie półtorej miesiąca byłem na budowie na Litwie. I tam jest troszeczkę bardziej rozbudowany reżim covidowy, no i mimo jak się tam szumnych zapowiedzi i tak dalej, to po prostu tylko wygląda tak, że jakiś cieciu sprawdza ci na przykład kod QR w markecie, to jest cały ich reżim.
0: Mm-hmm. No spoko. Różnie to bywa z tymi restrykcjami w różnych krajach. No i mówi się, że Polska to taki... przez ten bojący się nas trochę fiknąć suwerenowi rząd. PiS tak w rezultacie, no nie wiem jak wypada, jeśli chodzi o obostrzenia w porównaniu do innych krajów, ale u nas się mówi, że u nas to wolność w miarę jeszcze, w miarę, nie? A są takie miejsca, gdzie już za mordę ostro obywatela biorą. Czy ty uważasz, znasz jakieś takie kraje, gdzie na przykład jest najgorzej? Nie wiem, w Australii jakoś tam za mordyzm, nie? Straszny się zrobił. Nie wiem... Jakbyś to podsumował? A gdzie najmniejsze?
1: No nie wiem, ja dopiero będę to sprawdzał, bo takie dłuższe podróże dopiero mnie czekają w nowym roku. Spędzę jakiś tam około miesiąc we Włoszech, będę przejeżdżał przez Austrię, czyli będę najbardziej zamordystyczny kraj. dopiero zobaczę, ale teraz już wiem, że mimo, że sam jestem zaszczepiony już dwoma dawkami, to już wiem, że na przykład, że muszę już pójść po trzecią dawkę, żeby na przykład w głupich Włoszech wejść normalnie do sklepu, więc...
0: No widzisz pan, coraz gorzej. No, ja jestem pewien, że w Polsce jak się nie poprawi, po prostu, no proste, jeśli będzie dużo, jeśli będzie mała poprawa, no to znowu rząd coś sobie wymyśli i w końcu zaczną, jak się już naprawdę zrobi źle, to zaczną już festy znakować wszystkich tam, co się nie chcą zaszczepić, zaczną jeszcze mocniej przymuszać i w końcu staniesz się takim renegatem, który będzie przychodził do sklepu. Pani kochana, nie było mnie tutaj. Znalazłby się jakiś chlebek i tam pani będzie wam przemycać spod lady chlebek dla nieszczepionkowca. A i wtedy jak w porywaczach ciał, nagle tak jeden klient sklepu was zobaczył i tak palcem pokazuje i... I wszyscy tak się patrzą w waszą stronę.
1: Nie, ja raczej nie wierzę w takie scenariusze, bo raczej to, co widziałem na Litwie, gdzie tam dziecko jakoś żyją i tak dalej. No, znaczy tam po prostu było takie prawo, że w dużych sklepach, na przykład marketach, na przykład musiałeś okazywać się kodem. A jak na przykład jak mieszkając bardziej na wsiach, to sklepy były normalnie otwarte. No, znaczy po prostu tam można było bez żadnych tam kodów i tak dalej, gdzieś małych sklepów osiedlowych tam. Ale tam prawo to też naprawdę jest tam też, bo na przykład na Litwie jest prohibicja alkoholowa. Gdzie na przykład nie możesz kupić sobie alkoholu tam po godzinie 20 w tygodniu, a w niedzielę nawet po 15 tam, ale jak na przykład miałem kolegów z Ukrainy i oni szli sobie jak się alkohol, to po prostu tylko dogadali się po swojemu, bo tam bardziej po prostu składają i jakoś dawali sobie radę. Mm-hmm. Więc ja raczej nawet gdyby taki samolot, nawet takie prawo by było w Polsce, to raczej nie. Raczej dałoby się normalnie żyć. Był jakiś zamordny, że trzeba jakieś koda mieć i tak dalej.
0: No dobra, czy chciałby się jeszcze o czymś ze mną pogawędzić? Czy się żegnamy i ewentualnie, tak jak mówię tutaj do was wszystkich, zapraszam może później, bo dzisiaj trochę krótsze telefony, ale może was to zachęci, żeby tutaj trochę szybciej coś tu podrzucić, jakiś temacik. No, to co? Co robimy?
1: Nie wiem, zarzuć temat. Może o czymś ciekawym było pogadać.
0: No nie wiem, widziałeś Matrixa 4 już? Pewnie nie widziałeś.
1: Nie, jestem bardzo nie Matrixowy.
0: Jeszcze mało kto widział.
1: Matrixa to poznałem z odniesień kulturowych i jakoś dzieło sióstr Wachowskich jakoś mnie nie porwało.
0: A czy może ci się przytrafiło coś takiego teraz, jakaś taka lekcja od życia, przemyślenia, refleksje świąteczne, jakieś takie coś tam ci dało w kość, na przykład dostałeś po rajtach od życia, ale z drugiej strony wielka radość, bo w ostatnim momencie, jak na filmie Disneya, na końcu otwierasz to pudełko, a tam malutki szczeniaczek i się wszystko dobrze kończy.
1: Nie, no, to raczej się, raczej z tych prywatnych, bardziej osobistych rzeczy, które chciałem się wypowiedzieć, to raczej było, nie, no, bo ja może w ostatnim czasie może mam takie bardziej problemy z utrzymaniem spokoju i tak dalej, że na przykład tak się nie radzę sobie jakimś tam pracą i tak dalej, a mimo to jakoś daję sobie rady. To znaczy, to są takie rzeczy, które mnie trapią i tak dalej, tam, no, ale tak to. Ale na razie jakoś nie widzę happy endu.
0: No właśnie, kurczę. Przepraszam, żemlaskam, znowu będzie żemlaskam, no ale takie dobre orzeszki. No właśnie, tak to jest. Iż na tym świecie. Nic dodać, nic ująć. Tak to właśnie jest.
1: Tak, no. Taki temat jeszcze dziwny właśnie tam, że na przykład teraz nagle ludzie zorientowali się, że jest inflacja i tak dalej, że wszystko drogie jest, że wszystko drogie jest i tak dalej. To na przykład, ja troszeczkę podróżuję po... mieliśmy taką rozkminę z moimi kolegami w pracy i tak dalej, tam podróżujemy sobie po Europie i tak dalej, rozkminę, że na przykład teraz ludzie na przykład zauważyli, że są wzrosty cen i tak dalej, że wszystko się pierdoli i tak dalej. to ja tak sobie na przykład podróżując po Europach, po krajach Europy Środkowej Wschodniej głównie, czy tam Węgry, Słowacja, Czechy, Litwy i tak dalej, to tam to zauważam, że jeżeli chodzi o takiego zwykłego człowieka, który tam zapierdala i tak dalej, a jednak w Polsce jednak Europie jednak jest, znaczy w tej części Europy tak jest najlepiej. Tak, rzuca taką straszną myślą.
0: Okej, okay, ja... Okej, sorry. No. Sorry, trochę nie najlepsza jakość połączenia jest, wiesz, więc miejscami lekko tam zrywało. Ale okej, przechodzimy na taki tryb już może luźniejszy, jeszcze bardziej i może być kilka osób na antenie. Jedną z tych osób jest potrzeba, witam.
1: Chyba witam, potrzeba. Też.
2: Czołem, słuchaj, wiesz co, bo tutaj wspominałem o swoich podróżach i chciałbym z tobą pogadać o, poruszyć wątek tej prohibicji na Litwie i podejścia do tego, jak, nie wiem jak długo znasz Litwę od tej strony, jak bardzo to się zmieniało gdzieś tak w perspektywie ostatniej dekady, w jaki sposób, ta zmiana się przepychała, bo to jest taki mój bardzo, bardzo umiłowany kraj, jeżeli chodzi o turystykę, jeżeli chodzi o kuchnię i niesamowicie serdecznych ludzi. I zauważałem, jak tak po prostu z roku na rok, kiedy tam sobie od czasu do czasu staram się powiedzmy raz w roku przynajmniej pojechać, że ten problem z alkoholem, jako no, była socjalistyczna Republika Radziecka niemalże, w jaki sposób naprawdę sensowny zostało to rozwiązywane. I pamiętam, jak powiedzmy pięć lat temu, kiedy byłem tam na pewnej imprezie, gdzie na pewnym takim, nie wiem, takiej gamingowej imprezie powiedzmy, gdzie wtedy chyba prohibicja była od godziny 22 i tak szybko się staraliśmy, szybko w supermarkecie kupić ten alkohol. No i przy samej kasie pani powiedziała, że niestety już jest 3 sekundy po 22 bodajże, już nie może nam sprzedać, ale zadzwoniłem do takiego mojego znajomego, który akurat wtedy, bo w Wilnie byliśmy, ten alkohol można sprzedawać w knajpach. I bardzo wiele sklepów monopolowych zwyczajnie było zarejestrowanych również jako knajpy, więc przychodziłeś sobie do takiego sklepu, kupowałeś butelkę wódki, pani w kasie ci otwierała, tam wiesz, zrywała banderolę i ci wręczała, a ty sobie szedłeś tam, gdzie chcesz. Ale tutaj bardziej pytanie do ciebie, bo ja mam takie wrażenie, że nie chcę tutaj sugerować odpowiedzi, ale zrobiło się naprawdę z takiej powiedzmy średniej żulerni, przynajmniej większe miasta litewskie, bo tam za bardzo poza Dupiach nie jeździłem, poza Trokami oczywiście, ale jednak te miasta bardzo się oczyściły, do tego stopnia, że kiedy ostatni raz tam 2 lata temu, kiedy w Kownie byłem, no to wręcz sami żule bardzo zachęceni do tego, żeby zbierać te wszystkie butelki i wynosić je do różnych takich maszynek skupujących te wszystkie butelki, puszki i tak dalej. I te kilka w zasadzie lat, bo to jest powiedzmy jedna dekada, doszło do bardzo, bardzo dużej zmiany z narodu, może nie powiem, że zapijaczonego, ale który faktycznie miał problem z takim alkoholem i z takim poczuciem bezpieczeństwa, kiedy szedłeś w nocy ulicą, do całkiem komfortowego miejsca, które jest teraz. Kto sobie chce, ten sobie oczywiście poradzi, ale takie jest moje osobiste wrażenie. Nie wiem, jak bardzo tutaj to zauważyłeś. No i tutaj pytanie do ciebie, czy masz tutaj jakieś, nie wiem, większe porównanie? Bardzo mnie to ciekawi.
1: No, niestety właśnie nie mam doświadczenia takiego, że byłem w dużym miastach i tak dalej, bo ja pracuję w takiej branży, gdzie raczej w Europie lokują mnie powiocha i tak dalej, więc nie miałem przyjemności zobaczyć centrum Kowna wieczorem, czy centrum Wilna choć miałem okazję, ale wybrałem sobie, na przykład miałem jedną niedzielę wolną, to wskoczyłem sobie tylko właśnie do zamku w Trokach, nic więcej tam, wtedy sobie wskoczyłem, whatever. Ale nie, ale jak właśnie tak patrzę, znaczy, no masz rację, bo na przykład też mnie bardzo zadziwiło, że na przykład w 19 roku, jak byłem tam w takim trochę większym miasteczku, które nazywa się Elektreny i to jest takie miasteczko pomiędzy Kownem a Wilnem. Znaczy, jak sama nazwa wskazuje, to jest tam miasto, które jest elektrownia, zbudowane za czasów radzieckich. To naprawdę było widać, że ci menele właśnie tam, że zbierają te butelki, że nawet dzieci nawet tam zbierały butelki po prostu tam, bo jak znalazły i że zgarniały te 10 centów od tego opakowania. No właśnie to jest taka główna, to jest właśnie taka główna kulturowa różnica na przykład z Polską, gdzie jakieś butelki, puszki znajdziesz w rowie, a ta raczej nie.
2: No tak, właśnie to mnie bardzo właśnie zdziwiło, wiesz co, kiedy właśnie w Kownie byłem w 18 czy 19, już w tej chwili nie pamiętam, chyba w 18 właśnie, gdzie po pierwsze to miasto było niesamowicie czyste, tam byłem ze swoimi znajomymi na taki, wiesz, weekendowy wypad, nie, piątek jedziemy, niedziela wracamy, i właśnie kiedy w niedzielę się tam zbunkrowaliśmy w jakimś markecie, żeby pokupować ich pyszne pieczywo i pyszne ziołowe trunki, bardzo polecam tę stronę sklepów litewskich, to praktycznie w każdym takim nawet średnim, takim Lidlu, nie? Zawsze był ten automat, gdzie mogłeś sobie wrzucić te puszki, mogłeś sobie wrzucić te butelki i monety ci z tego wypadały. I oczywiście kolejka meneli tam z torbami z Ikei i innymi różnymi cudami, no ale kurde, to ktoś tutaj naprawdę zajebiście dobrze pomyślał, że jeżeli masz problem z czystością w mieście, no to trzeba tutaj zatrudnić, zmobilizować jakieś tam lokalne stroki i piranie.
1: No tak, znaczy się, ale lata spędziłem około 2 miesięcy w Finlandii, gdzie ten system chyba wcześniej był tam prowadzony, no i tam to zwykli ludzie tam odnosili te swoje butelki i tak dalej po prostu, no do tych automatów na przykład, no więc.
2: No i tutaj pytanie do nas wszystkich, do Krawca również, a gdyby tak nagle wprowadzić coś takiego w Polsce, że kupując butelkę dostajesz tam, nie wiem, 5 zł nawet kaucji, tak? Bo to nie chodzi o to, bo w tej kaucji też nie chodzi o to, żeby to była tylko kwota produkcji tej butelki, ale też żeby cię trochę zniechęcić do tego zakupu, a jednocześnie żeby zachęcić cię do tego, żeby ten śmieć przesegregować i wypuścić. Jak sobie to wyobrażacie, jakbyśmy nagle w Polsce prowadzili takie naprawdę chamskie, nie? 2 złote na butelce plastikowej, 2 złote na puszce piwa, 5 złotych na butelce szklanej, dajmy na to.
0: Czemu aż tyle? Czemu takie kwoty wymieniasz? To raczej, wiesz, tam kilkadziesiąt groszy, a tu czemu ty nagle chcesz 5 złotych dawać?
2: Dlatego, żeby cię zmotywować do tego, żebyś tę butelkę odniósł do właściwego punktu. Ale żeby ci się chciało.
0: Aha. No dobra.
2: Bo to wiesz, ty tutaj nic nie tracisz, nie? Wypijesz sobie i odniesiesz. Tylko, że odniesiesz to do punktu, który to potem zużyje, który potem to dobrze zrecykluje. Tylko no ale... i wyłącznie o to chodzi, żeby cię zmotywować.
0: No ale wiesz, jak nie odniosę, to stracę. No jak i nie odniosę, jak nie punkt, odniosę.
2: I to jest ten punkt, który Litwa czy Finlandia zajebiście dobrze ogarnęły, moim zdaniem.
0: No, nie, ja jestem za kombinowaniem na pewno, żeby wymyślać różne sposoby, różne akcje tworzyć, no, żeby zachęcać ludzi do rzeczy fajnych, tyle, między innymi do ekologii, do segregacji. No, sam zupełnie, wiesz, nie segreguję, bo ja chcę być takim antyprzykładem dla was, żebyście wy widzieli, jak tego nie robić. Wszystko do jednego worka, tak? To jest właśnie źle.
1: Okej, no to może ja wypowiem się jako osoba, która żyła w tym środowisku i zbierała te opakowania i tak dalej. Znaczy nie teraz zbierałem, bo na przykład na Litwie, u mnie jest praca taka, że jedziemy tam bandą z kolegami, jakimś tam kurwa Mercedesem, Sprinterem, drugi koniec Europy. Tam melinujemy na jakimś tam kwaterze i tak dalej. To na przykład moi koledzy dość, na przykład w Finlandii to się opylała się takie zbieranie, bo opakowania szły nawet najdroższe po 50 eurocentów, więc to jest kurwa dwa ziko, więc to naprawdę jest rzecz warta świeczki. Że to jest sprawa warta świeczki, więc ja na przykład raz tak miałem, że czasami coś zbierałem i tak dalej. A czasami, oczywiście, ja mam tak, że zbieram i tak dalej, a na przykład na Litwie miałem na taką bytkę wyjebando i rzucałem to.
0: Ja chciałbym trochę zmienić temat.
1: Bo to było 10 centów, bo to nic więcej.
0: Okej. Ja chciałbym trochę może zmienić temat, coś was tu podpytać. Ty potrzeba, miałeś swoją jakąś opowieść wigilijną, na przykład, jakąś taką lekcję, jak Sknerus McQuatsch, że spotkałeś kogoś, coś ci tam powiedział, coś, albo coś się stało ciekawego.
2: Nie obchodzę świąt.
0: Nie obchodzisz.
2: Nie.
0: No, jak wielu tutaj chyba. A niektórzy obchodzą też, są i tacy.
2: Ale wiesz co, miałem w zeszłym tygodniu bardzo ciekawą rozmowę podczas lączyków pracy właśnie z takim moim znajomym, który w pewnym momencie mówi, że no kurde, tutaj musi gdzieś pojechać, tutaj musi coś kupić i przez to jebane święta nie mogę tutaj mieć żadnego szczęścia z tego tytułu, nie? Ja mówię, ale stary, sam sobie to robisz, sam się na to, wiesz, na to przygotowałeś, nie? Sam sobie wbiłeś do głowy, że musisz ubrać choinkę, że musisz kupić tego jebanego karpia, który smakuje jak gówno, a pachnie jeszcze gorzej. Sam sobie to urodziłeś gdzieś w głowie. Weź sobie, nie wiem, bo akurat taki typek, który bardzo, bardzo lubi turystycznie odwiedzać Bałkany, nie? Weź sobie następnym razem, zapakuj się z rodziną do samochodu i pojedź na Bałkany. Weź sobie coś tam pozwiedzaj, zobacz sobie, jak to pięknie wygląda zimą i miej to w dupie.
0: Pewnie.
2: A kurde, nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób, nie? No. To jest właśnie ten problem tradycji. Ten problem jebanej tradycji, która, wiesz, która naprawdę odziera nas z jakiejkolwiek przyjemności codziennego dnia. Bo musisz to, bo musisz tamto. Ja sam byłem 23 grudnia, bo akurat miałem taki fajny wyjazd i wieczorem tam o 22 bodajże wdepnąłem sobie do marketu, bo miałem w planach sobie zakupy zrobić w Wigilię rano, ale byłem już na tyle zmęczony, że sobie tak pomyślałem, że pośpię do południa, to mi się nie będzie chciało spieszyć, nie? No i chuj, nie? I tak sobie stawałem w zajebiście długiej kolejce i tak słyszę, nie? Ja tak sobie zdjąłem słuchawki i słyszę, jak wszyscy narzekają, jak wszyscy kwękają, jak wszyscy tutaj odbierają telefon, o jeszcze sobie tu, jeszcze tutaj kup śmietanę, bo śmietany potrzebujemy do śledzi i tak, wiesz, tą... I tak biegnie, zostawia ten koszyk, biegnie, już prawie mu łzy lecą z tych policzków, wszyscy po prostu dookoła mnie, wkurwieni, nie? Tak patrzę, no kurwa, ludzie, sami sobie to robicie. Myślcie sobie, czy może nie można tego rozwiązać jakoś inaczej. Tak samo jak ty, Krawiec, mówiłeś, że to jest taki czas wybaczania. A dlaczego, kurwa, potrzebujesz daty w kalendarzu, żeby komuś coś wybaczyć? Albo mu wybaczysz, bo zasługuje na to, albo mu nie wybaczasz i tyle.
0: No bo nie da się...
2: Do tego specjalnej daty.
0: No, to jest cięższy temat, no to traktujemy jako taką okazję, która no może być tylko jedna okazja, jak sama nazwa wskazuje, nie może być codziennie. Wyłączając okazję na Media Expert, słuchajcie, Etam do nas dołączył, to dajmy jemu coś też powiedzieć. Cześć, Etam.
3: Cześć, zacznę od końca, czyli od tego, co mówiłeś teraz. Ja to sobie wytłumaczę. A w ogóle brakuje mi twojego głosu, bo trzeba w nocnym radiu. Nie spodziewałem się tego, ale brakuje mi. Naprawdę.
2: I do bardzo dobrze, tego, bo będziesz mi teraz... I teraz będziesz mi tłumaczył rzeczy, które bardzo dobrze znam i pewne oczywistości.
3: Nie,
2: ale proszę,
3: chodzi o...
2: miejmy sobie tę okazję. No, pozwolę ci wytłumaczyć.
3: Chodzi o te daty takie, że tam, że tutaj wybaczamy i tak dalej. Po prostu człowiek ma w sobie wbudowane coś takiego. To jest tak jak z tymi na przykład okazjami, te Black Friday czy Black Weeki ostatnio się zrobiły. My mamy taką wbudowaną w swój umysł potrzebę indeksowania. I to jest takie, może to jest przywara naszych czasów, ale coś takiego jest, po prostu. Lubimy sobie wyznaczyć jakiś moment, do którego coś zrobimy, albo od któregoś coś zrobimy, bo po prostu żyjemy liniowo, jesteśmy jakoś tak przyzwyczajeni, nie wiem. Ja też to w sobie mam i ja już się temu przestałem dziwić po prostu. Inna sprawa, czy tego dotrzymujemy, czy nie. Teraz kwestia butelek. Tutaj cię może zaskoczę, albo nie zaskoczę, bo była dosyć długa nagonka przez ostatnie dni czy tygodnie, no już jakiś czas temu w każdym razie czytałem na ten temat. Otóż od 23 roku pojawią się masowo w Polsce automaty na butelki. Niestety nie podali jednej rzeczy, ponieważ kaucja do butelki, o której tam mówiłeś 2 złote czy coś takiego, a Krawiec się oburzył. Otóż kaucje na butelki są wliczone obecnie w butelki, tylko po prostu się o tym nie mówi. Natomiast oczywiście nasz kochany, miłościwie panujący rząd, jak to Korwin mawia, wymyśli sobie od razu, że trzeba doliczyć do tych butelek kaucję. To będzie z całą pewnością. Także pojawią się automaty przy dużych sklepach, najprawdopodobniej to się będzie odbywało i będziemy mogli sprzedać. Uwaga, tylko różnica będzie taka, że w Niemczech jest to 25 eurocentów za butelkę, a w Polsce będzie 50.
0: Dobra, słuchajcie, ja do wszystkich apeluję o jakąś taką zwięzłość, a nie takie tyrady, każdy tutaj elaborat, każdy tutaj jakiś wykładzik. Nie no, dobra, żartuję. Ale tak po prostu, wiecie, są 4 osoby. Wiking sobie tutaj jest z nami, jest sobie tutaj też z nami Etam i jest potrzeba. Czy ty potrzeba chciałeś jakoś odnieść do słów Etama? Pewnie będziesz chciał się wkurwisz o coś.
2: Nie.
0: Dobra, no to jak nie to...
2: Nie, z Etamem się nie dyskutuję.
3: Nie, a ja skończyłem, bo ja tylko chciałem tyle powiedzieć.
0: Myślałem, że jakoś świątecznie między wami się zrobi. To taka wasza opowieść wigilijna. Spotkały się dwa duchy radiowe tego radia, co było, co jest, a Wiking to może będzie właśnie. No, nie wiem, jakiś tam, że jakaś, a tu jakieś animozje wzajemne.
3: Ale nie może tych animozji.
0: Enki chyba ten zamknął swoje tam radio też, to tak też wesoło, super.
2: Zaraz się dowiemy, że to ty i ja zamknęliśmy Enkiemu radio.
3: Nie, kochani. Ostatnio Enki mnie wyrzucił z grupy, chociaż tak po cichu, bo to nic na ten temat nie mówił, bo ja zacząłem do Enkiego po rosyjsku mówić. On strasznie tego nie lubi.
2: Wiesz co, nikt nie lubi twoich języków obcych.
3: Aha, no możliwe, no. To przepraszam. Taka jest teraz moda, że przepraszaj za wszystko. Przepraszam. Jeśli ktoś nie lubi etama albo coś, co ja robię, to przepraszam. Przepraszam za wszystko.
0: Wikingu, jesteś z nami?
1: Wikingu. Tak, ciągle jestem z wami i jestem na słuchu, ale może się wypowiedzieć na inny temat, ale to może później.
0: Dobra, no to nie wiem, jakie jeszcze te temaciki można by tu z wami pociągnąć, coś was tu podpuścić, podpytać. A same to nic nie powiedzą, tylko tak czekają. Co to?
3: Nie, no czekam, bo się zastanawiasz właśnie. To trzeba ci dać szansę. Ja bym pociągnął temat butelek. No co sądzicie o tym pomyśle, żeby rzeczywiście były butelki... automaty na butelki. Ja od dłuższego czasu postuluję, żeby butelki był skup po prostu przy każdym sklepie.
0: No tak, ale to już ten temat, o tym już gadamy tyle czasu o butelkach. I co, będziemy teraz 2 godziny o butelkach? Są inne tematy. Krowa i kurczak za zaszczepienie się. To mnie tak trochę rozbawiło, bo mi się skojarzyło z krową i kurczakiem od razu. I pomyślałem, że potem wchodzisz tam, gdzie cię szczepią, a tam taki doktor, ten czerwony diabeł. Witam. O, to szczepioneczka. Najlepsza z możliwych. I tam cię chcesz szczepić. Nie uciekniesz. Szczepienie jest obowiązkowe.
3: No ja w tym temacie dzisiaj słyszałem jakieś pretensje. Tam jeden do drugiego miał. To chyba gdzieś tam na kanwie tych płaszczyzn politycznych było, że Polska nie pracuje nad własną wersją jakiegoś antidotum, ale tak jakoś to tam było rozwinięte, że my nie mamy środków czy coś, no ale środki na zakupy mamy, a na badania nie mamy. Nie wiem, nie rozumiem.
2: Polska przepierdoliła 138 milionów złotych na swoje własne badania, więc to jest taka konkretna pretensja.
1: Jasne, no właśnie tak, przepraszam, że ci jeszcze szło słowo, ale właśnie chciałem o tym wspomnieć. Do następnego afera wyszła i tak dalej.

0: Mikołaj jest świętym, jest on istniał kiedyś, więc ponieważ kiedyś istniał i ponieważ jego zwłoki w pewnej formie cały czas istnieją, no to można powiedzieć, że święty Mikołaj istnieje.
1: Kurde, chciałem to samo powiedzieć właśnie, co potrzeba powiedzieć.
2: A ja chciałem zadać pytanie, czy ktoś z was wie, bo na przykład jak mieszkałem w Finlandii i tak dalej, to na przykład miałem taką rozkminę, no była na przykład w internecie, no dlaczego Finlandia wymyśliła sobie, że to ich święty Mikołaj będzie w tym ich browanie, w tej miejscowości tam za kołem podbitym. Właśnie tam taka największa teoria spiskowa dla nas z Finlandią, jak to sobie wymyślili i tak dalej.
0: Myślę, że kiedyś pewien wesoły kupiec wpadł na bardzo dobry pomysł, żeby sobie wypromować lokalnie miasto. I tak samo jak teraz wszyscy wpierdalamy karpie, no może nie tyle, że wszyscy wpierdalamy, ale jest taka moda na karpie właśnie, to jest z okolic 1950 roku, kiedy to jeden polityczny naturszczyk, który był bardzo blisko władzy okupowanej przez Związek Radziecki, miał hodowlę karpi i stworzył taką tradycję.
3: Tygodnik, ta tradycja sięga 7 zł.
0: Mniej niż potrzeba, kurde naszych dziadków, a my jak głupi po prostu to cały czas ciągniemy. Więc wydaje mi się, że to w ten sposób mogło być. Ktoś znalazł niszę i zrobił sobie z tego tradycję.
4: Wpadł donate od tygodnika nie. Potrzeba przeprosić za wełniane. Nie wiem, co by to miało znaczyć.
0: Ta szkoda sama się podpaliła.
1: Spalili podobno Litwinów w stodole Polacy tam pewnie, albo coś takiego.
4: To wełniane, tak? Sprawa, no ja, słuchajcie, ja dokładnie nie mam akurat, nie znam się na sprawie wełnianego. Nie wiem nic. No, ale dzięki, ale za pieniążki dziękuję, jak to mawiają. Tak, także no, ja tu sobie jem orzeszki, mam tutaj swoich ludzi, którzy fantastyczną robotę w radiu robią. Same gwiazdy tutaj potrzeba. Tam, Wiking. No.
0: No właśnie, krawiec, bo to jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe z uwagi na to, że sam jesteś mało świąteczny, a to jest twoja trzecia świąteczna audycja. Nie pomijajmy tej pierwszej, którą usunąłeś, której nie spodziewałem się, że będziesz usuwał, ale widocznie jakieś poczucie wstydu już w tobie siedzi.
4: jeszcze zostało to.
0: jeszcze się kli, jeszcze tak wiesz, jeszcze delikatnie serduszko dycha, nie? Więc no tutaj takie pytanie do ciebie, czy nie czujesz się tak trochę ty sam częścią tego problemu, zamiast zrobić sobie audycję o grafice, o gierkach, o czymś zupełnie innym, tak? To ty tutaj, wiesz, szarpiesz, a zjedz sobie jeszcze sałateczki i tak dalej. No sam pompujesz ten cały klimat, który przecież, jak dobrze wiemy, całkowicie ci nie odpowiada. Wiemy, jak spędzałeś święta? Słyszeliśmy, jak spędziłeś Wigilię. Więc pytanie tutaj, czy tutaj jest jakiś problem, czy ty jesteś częścią problemu?
4: Pewnie może na podobnej zasadzie, jak wiele osób jest częścią problemu ogólnego, jeśli chodzi o różne sprawy ze święta. No, wszyscy mamy, chodzi mi o to, że wszyscy mamy jakieś tutaj swoje własne do przepracowania. Jasne, no ja po prostu mówię tak mniej więcej, co się dzieje. Na razie jeszcze nie opublikowałem nagranek. To są takie, wiesz, luźne tam rozmowy po prostu, nie, przy kanapeczkach rozmawiamy. No, nie wiem, czy ja się... Wiesz co, ja w ogóle za bardzo problemów tak staram się nie mieć ze sobą teraz, jakoś tak nie przejmować się różnymi rzeczami. Nie wiem,
0: natomiast
4: no.
0: Z tego miejsca bardzo chciałbym pochwalić Srokę. Dlaczego? Dlatego, że jest mądrzejszy niż ty i prawdopodobnie ma ubezpieczenie zdrowotne, skoro trafił do szpitala.
4: To jest to niewykluczone. On się lepiej ubiera ode mnie. I jest bardziej rezolutny i ogarnięty. Częściej się myje, kąpie. I w przeciwieństwie do mnie ma dom, swoją tam działkę własną.
0: Więc może, wbrew pozorom, wbrew tutaj wszystkim hejterskim komentarzom, które tu i ówdzie się pokazują, być może ta działeczka to nie jest równanie w dół, tylko równanie w górę.
4: Ale on jest okrutny! Ale on jest okrutny! Słuchajcie, to jest okrutny człowiek. Dobrze, że sobie poszedł
0: okrutny,
4: z tego radia.
0: Ale celny!
4: Dobrze, że sobie poszedł z tego radia.
1: Ma absolutnie rację, swoje kresy. Już nie jest tylko kwestia dachu nad głową, kto tam jaki tam jest, jaki jest. Ja tej tanki nie widziałem. Jak pokażesz, to będzie, to sobie ocenimy. Ale przecież jak tylko przyjdą.

0: nowaliki, wiosna i w ogóle, to on sobie tam uhoduje i nawet pieniędzy nie musi dotykać, po prostu sobie tam urośnie mu coś do zjedzenia, to co tam zasadzi, nie? Także to działka to nie jest zła rzecz, wbrew pozorom, daje wolność.
1: Tak, i naprawdę, dzisiaj jak się obudziłem rano, wyszedłem ze śmieciami, zmarzłem strasznie, mimo że do śmietnika mam jakieś 150 metrów, może nawet 100, nawet mniej, Jezu, nie, bliżej. A tak sobie wróciłem, spojrzałem na telefon, termometr, minus 15, to jest taki dzień. To był taki dzień, w którym naprawdę zazdroszczę wolności ludziom mieszkającym na działkach. Potem sobie zaparzyłem kawę, otworzyłem sobie martini, usmażyłem sobie burgera z naprawdę zajebistej wołowiny i tak bardzo zazdrościłem tym ludziom na działkach, że oni tacy wolni, że oni mogą sobie robić tylko co chcą, tylko sobie konserwę otworzą. Już mają prawie to, co ja.
2: Nie, no potrzeba,
1: ja
2: już,
1: głupi, wiesz, muszę pracować.
2: Nie, już nie popadajmy w skrajność, tam nie jest aż tak super, jak tobie się może wydawać, już bez przesady, wiesz, to nie jest znowu taki luksus na tych działkach. Ja tam byłem, ja widziałem, no nie wszystko tam, wiesz, jest, no.
1: No ale sam mówiłeś, że ludziom, którzy pracują, no to się włącza taka złość, taka zazdrość, to są twoje słowa, że wiesz, no. że są tutaj tacy ludzie, którzy nic nie muszą.
2: Nie, to ja się tak dzielę czasami luźnymi jakimiś swoimi odczuciami, że może ktoś tak sobie myśli, na przykład to są takie, wiesz, niezobowiązujące jakieś rzeczy czasami, co mówię, no, nie wiem... Strasznie różni są ludzie. Moja przygoda z kolei to jest bardzo dziwna i nawet trochę o niej nie opowiadam, bo jakoś tak nie chcę za bardzo.
1: A dawaj. A czemu nie?
2: No, po prostu trochę mnie ludzie dziwią, jak się zachowują dziwnie niektórzy. Trochę.
1: A to może będzie jakaś... I tutaj naprawdę, w tym momencie ci nie podpuszczam, być może każdy coś się z tego nauczy, bo każdy z nas gdzieś tam sobie operuje.
2: O! Jeszcze ile, wiesz, jeśli chodzi o moje jakieś wpadki, to się można uczyć i uczyć, stary, wiesz, analizować to. O, tu dał dupy, tu się znowu pomylił, tu sfrajerował, o, tu frajerstwo na 10 skoczył level, frajer 10, o, tu...
1: Stary! W skali, gdzie od 1 do 10, gdzie 1 to jest najebać się na audycji, a 10 to jest Kasia, to jak bardzo kompromitująca to była historia.
2: Coś między Kasią jest dużo elementów wspólnych, właściwie bardzo dużo. No już, chyba nie dojrzałem. Co? Inni to sobie tu powiedzą, ja sobie pierogi ulepiłem, gdzieś tak siedzę. A ty, krawiec, opowiadaj jakieś przemyślenia swoje i życiowe tutaj traumy. Dawaj nam na antenę.
1: No ale kurde, no słuchaj, nikt na tym nie straci, bo szkoda najwyraźniej już została wyrządzona, a ktoś mógłby się czegoś nauczyć, tak? Bo różni ludzie nas tutaj słuchają. Mi się wydaje, że właśnie to takie historie, to jest taki creme de la creme nocne radio. Osobiste historie, osobiste przeżycia, nie to, że ktoś cię będzie tam pouczał, kurde, gdzieś tam jakieś amantadyny opowiadał, czy inne szczepionki, tylko właśnie to, co ci się zdarzyło, to jakie masz przemyślenia z tego, co ci się zdarzyło, to jest taki, wiesz... takie piękne źródełko, pewien taki piękny rdzeń nocnego radia.
2: No, to postaram się to tak w skrócie na początku ubrać. Powiedzmy, że chcesz być, wiesz, fair wobec ludzi, jakoś tam pomóc czy coś i bardzo, praktycznie zawsze jakoś tak w życiu, bardzo często w każdym razie jest taki mechanizm, że ludzie to zauważają i jak to są ludzie w potrzebie, to zaraz znowu do ciebie zapukają i poproszą o coś i szybko dochodzisz do momentu, że to już tak nie za bardzo możesz, nie? Czy tam chcesz, czy coś i mówisz po prostu, to już nie. No i wtedy się słaby układ, bo pomogłeś, ale i tak się czujesz jak chuj. I to na przykład takie sytuacje, nie? Albo to jak, nie wiem, niektórzy ludzie są troszkę może nieogarnięci do końca ze swoimi sprawami i... No wiecie, różne tam związki, to nie chcę tutaj jakoś konkretnie mówić, życiowe sprawy, jak to można wylądować z zupełnie innego życia gdzieś do altanki nagle i mieszkać z bezdomnymi. Ktoś, kto zupełnie inaczej żył do tej pory, gdzieś tam sobie jeździ za granicę, pracuje, nie? od czasu do czasu, no różne, przeróżne jakieś takie historie, albo to takie nieogarnięcie się z fajkami na przykład, to taka niby mała sprawa, ale jak nagle nie możesz przez 3-2 dni tam, kurde, nic kupić fajek, to wyzwanie duże. Albo to, znaczy wiesz, w ogóle faktycznie zwróciłeś uwagę na to, że gadam o tych świętach, i hejtuję je, a jednocześnie gadam. I pytanie, o co tu chodzi? Czy jakiś kompleks, czy jakiś uraz, czy brakuje, czy tęsknię? Może tak, może trochę tęsknię za świętami właśnie, albo coś takiego.
1: To ostatnio akurat bardzo dobrze rozumiem, bo sam pamiętam, jak ryczałem jak bober, jak naprawdę ryczałem jak bober rok temu na święta. Teraz przeszedłem je dużo lepiej, chociaż wczorajszy dzień niemal całkowicie przespałem, bo wszyscy coś tutaj, wiesz, opowiadali sobie, kto coś sobie tam ugotował, kto coś sobie tam dostał, jakoś sobie zorganizowałem ten czas. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, żeby tak sobie wyjść z tej całej presji i to jest, wiesz, i to też fajnie by było powiedzieć, ej, stary, jest okej, tak? Jesteś ty, jestem ja, jest jeszcze mnóstwo całe różnych ludzi, którzy nie ubrali choinki, którzy się z tego całego świętego kumercego zwyczajnie wypisali, którzy tego nie dotykają. Kochani, nie jesteście sami, nie jesteście sami, jest nas cały legion.
2: Mi się, no, czy może ktoś chciałby tutaj coś w temacie jakichś takich większych traum. Wiecie co, to może ja powiem jeszcze, bo tak potrzeba, to dobrze podpytujesz tutaj, tak ile to wspólnego z Kasią ma, zapytałeś. No wiesz co, to już tak powiem, miałem po prostu bardzo niezręczną sytuację, bo teoretycznie powinienem dziewczynę zaprosić do domu, która no twierdzi przynajmniej tak, że twierdzi tak Magdalena, że gdzieś tam jej pieniądze ukradli, w tej altance tam mieszka. No, ale po prostu nie, jednak nie. Za bardzo tu jest dużo elementów wspólnych z tym, co przeżyłem. I ja im to nawet wytłumaczyłem w końcu. Wolałem szczerze parę spraw sobie tam wyjaśnić z ludźmi. W ogóle dziwne święta, nie wiem, strasznie dużo się kręci wokół, nie wiem, jakiegoś niepoukładanych spraw, kasy. Wiecie, czy nie można po prostu, czy nie może być miło jakoś, nie?
1: No, no właśnie, tak było. Nie szurać, kiedy sobie szura gdzieś tam w tle, wyciszyć mikrofonu na przykład. Czemu nie mogłoby być miło?
0: A to do mnie było, bo tutaj przyszła młoda właśnie. Ja właśnie tak sobie wyobraziłem, krawiec, tym razem byłaby to Magdalena chodząca nago po twojej kawalerce i potem opowiadał, jak potrzeba od ciebie raz, drugi, trzeci, 40 zł, a potem sobie poszła, nie? I nie oddała. Mogłaby być taka historia, nie?
2: Nie wiem, ja tutaj nic tam nie zarzucam nikomu, po prostu mam taki uraz, nie? Żeby po prostu, no mówiąc najogólniej, zaprosić do domu w jakiejś kryzysowej sytuacji kobietę tutaj, którą znam jeden dzień, nie? No tak dziwnie już, ona zaraz się będzie tu kąpać, coś, no wiecie, to tak niby okazja, tak? I ktoś powie, o krawiec, to masz okazję i nie łapiesz, jakieś takie, tego typu rzeczy, ale ja się już boję takich sytuacji. Poprzednią sytuację znacie, bo kiedyś opowiadałem w radio i nie chcę mieć znowu jakiś hec, nie? I faktycznie potem się...
0: Zasada numer jeden, nie zapraszaj dziewczyn, że znasz jeden dom. Możesz się przywitać.
3: Siema, krawiec!
2: Siema, siema!
0: Słyszał.
1: I koniec końców, krawiec nie jest aż taki głupi.
2: Ale z drugiej strony czuję się bardzo winny, bo w rezultacie tak jakbym zostawił tych ludzi trochę teraz w kryzysie. Fakt, że sobie sami zapracowali na jakiś tam kryzys też, no to czy to ma oznaczać, że już więcej nie pomogę na przykład, nie? Czy coś takiego?
0: No tak, rozsądek podpowiada, że nie bierz ich na pokoje, bo podobno masz dwa, więc...
2: Nie, to o tym, nie gadamy w ogóle o pokojach tak dalej, gadamy o po prostu jakiejś tam innej raczej pomocy, nie? Nie, ja raczej, wiesz, słuchajcie, nie wiem, tak w końcu się robi sytuacja, że każdy coś od ciebie chce, nie? I wiesz, i każdy twój najlepszy przyjaciel zaraz będzie. Więc nie, już to zmęczony takimi sprawami jestem. Chciałbym się normalnie gdzieś tam pobawić, nie stresować, wiecie o co chodzi, nie? A nie jakieś takie sytuacje. Dramaty, kurwa. W Polsce to są dramaty. Tu każdy ma, kurwa, dramat jakiś. Za pazuchą.
1: No wiesz, no. Ale wiesz, z drugiej strony to jest też ciekawa lekcja, że jesteś w punkcie życia, w którym są osoby, które twojego punktu życia ci będą trochę zazdrościły. Na przykład będą chciały przez chwilkę tak cię złapać za rogi, nie, i sobie u ciebie przenocować, bo jednak masz to ogrzewanie gdzieś tam z sieci, a masz wiesz, masz kuchenkę, masz miękkie łóżko, masz w miarę czysto, nie będzie ryzyka, że tutaj nagle jakiś jenot przyjdzie i zacznie cię podgryzać po kostkach. I wiesz co, kurde, powiem szczerze, myślałem, że będzie gorzej, ale jednak bardzo się cieszę i to naprawdę autentycznie się cieszę, że doświadczenia z Kasią cię dużo nauczyły. Tak trochę, wiesz, tak trochę na czuja wyciągnąłem, ale trochę się znamy. Tam gdzieś ta zbiórka na bilet się wcześniej przewijała i byłem ciekaw, nie? Nie czy zaatakują, tylko kiedy zaatakują. I takie, wiesz, taka duża niepewność z mojej strony, czy ty w to pójdziesz, jak kurde, w dzik w zboże, czy nie? I powiem, stary, szacun, no jednak starego kota daje się nauczyć nowych sztuczek.
2: Ale to czyli taka skomplikowana sytuacja, bo raz, że pomogłem trochę i Magdzie, i Danielowi, nie jakoś tak super, ale tam troszkę na tego. Jednocześnie odmówiłem w pewnym momencie już pomocy, powiedziałem, nie mam, no krótka bariera po prostu, nie mam już, nie? Z jakąś okazję, zdaniem niektórych, może zmarnowałem na zawiązanie ciekawej znajomości tutaj dziewczyna w potrzebie w ogóle, a potrzeba tu bije brawo, no doskonale, w końcu się uczysz, więc bardzo różne można mieć zdanie na temat tego typu sytuacji, dlatego one są fajne, bo można sobie o nich podyskutować. No.
0: Ja myślę, że nie dałeś się wpędzić w takie poczucie winy, o, tak to bym nazwał. Bo tacy ludzie często to robią.
1: Przed chwilą powiedział, że ma poczucie winy.
0: No tak, ale to poczucie winy nie zwyciężyło nad sięgnięciem po portfel, rozumiesz, nie?
2: No tak, mam i nie mam, no taka skomplikowana sytuacja i to mnie w życiu wkurza, że ciągle jakieś takie muszą być hece z kimś tam, coś gdzieś, tu, ten, tam, tomu, komuś, coś. No ale, przepraszam bardzo, donajcik.
3: 4 złote. Ostatnio spodobała mi idea spam donatów na pato ustawki, ale szanuję cię, kapitan, nie śmieci mi,
0: ale ja myślę, że poczucie winy to
3: jak
0: powinno być takie...
3: Jak jesteś zainteresowany pokazem, to daj znać, haha.
0: To muszę być cicho.
1: To maszę tam za płomiaka miga.
2: No, tutaj haker nie będzie hakował radia, napisał, że daje nam szansę, bo spoko tutaj radyjko, że fajnie, więc oszczędził nas. Dziękuję. No, dobry człowiek. A mógł zhakować, mógł zabić.
0: Ja już, jeśli chodzi o poczucie winy, nauczyłem się takiego jednego tego. Pakuję to w taki pocisk, co mają Amerykanie. To jest pocisk typu wystrzel, zapomnij, nie? I go wystrzeliwuję i zapominam, nie? W tej zasadzie. Jak ktoś mnie próbuje wpędzić, oczywiście. Najczęściej to są kobiety, co ciekawe.
1: Bo tutaj jeszcze, czy Wiking jest cały czas z nami w tle?
2: Jest, nie jest.
1: To Wikingu, jakby się do tej całej historii działkowo-kasiowo 2.0 odniósł. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle temat Kasi 1.0. Jeżeli nie, to odsyłamy do starszych audycji. No ale, no nie wiem, no, cała koncepcja tej działeczki. jak się do tego odnosisz? Jakie masz takie, nie wiem, wrażenie?
4: Cóż, no, historii Kasi 1.0 coś tam kojarzę tam z uniwersum, tam, ale tak piąte przy dziesiąte, ale no po prostu pewnie była sytuacja, że pewnie, tylko pamiętam, że po prostu że Krawiec pomógł powiedzieć w potrzebie, na kobietę go wykorzystałem, pewnie ta historia, z tego co kojarzę tę historię.
1: Mogła bardziej.
2: Ale wiecie, bo to jak zaczniemy teraz tu mówić na takie tematy, a Magdalena słucha, to będzie może jej się przykro zrobić, a to jest w zasadzie bardzo miła osoba, fajna, ciekawa, a tu sobie gadamy, wiecie, jakiś tu Kasia jej 1.0 coś tu wykorzystała, jak ona to usłyszy, to będzie jej przykro, więc i stąd miałem trochę problemy, żeby o tym gadać, bo z jednej strony I Magda i Daniel wiedzieli, że są nagrywani, są nagrania, dużo jest tam wesołości i fajne to nawet, myślę, będzie. Z drugiej strony teraz już mówię o jakichś sprawach takich około i poza już trochę, więc no nie wiem, trochę mam mieszane uczucia, chyba mnie rozumiecie, nie? No ale co, to tylko temat... No.
1: Znaczy, ja to ujmę w trzech prostych, żołnierskich słowach. Pani Magdaleno, jeżeli pani tego słucha, to... Krawiec głupi nie jest. Może jest naiwny, zdarza mu się, ale czasami ma przebłyski. Więc proszę się od Krawca pana odinteresować. Bo nasz tak głupi nie jest i sobie znaleźć jakiś inny target.
2: To, żeś teraz mi taką niedźwiedzią przysługę zrobił, bo jak Magda to usłyszy, to teraz takie, że ja się tu poskarżyłem wam. No dobra.
1: Wiesz co, mogłem być dużo brutalniejszy i naprawdę wyszedłem na wyżyny mojej dyplomacji. Mogłeś
2: na przykład powiedzieć, ty wstrętna la firyndo, odczep się od krawcolka. To byś takie, wiesz.
1: To znaczy się nie wstrętna, odczep się, to... Nie, naprawdę, kurde, jak rzadko to ludziom mówię, to kurde, krawiec, jestem z ciebie dumny, że nie poszedłeś w to jak dzik w czyszki, naprawdę. Naprawdę to jest coś. Zaskoczyłeś mnie pod tym względem.
2: Ale jej pieniądze ukradła koleżanka, jak ona z Holandii wracała, dlatego wylądowała z Danielem na działkach i opowiadali mi właśnie swoje różne przygody życiowe.
1: No i z Holandii leciał samolot i wylądował w Środzie Śląskiej. Tak, oczywiście, zdecydowanie. Ta. Koleżanka ukradła jej pieniądze, a żeby sobie pojechać pociągiem do innego miasta, to naprawdę ktoś, kto mieszka na działkach, tak się przejmuje biletem, że och, normalnie jeszcze VAT odprowadza.
0: No, drama z biletem to i tak lepsze niż drama z bijącym Kasię facetem, tak?
2: Tak, to jednak inne przygody, trochę inne przygody właśnie, no. Inny klimat.
0: Ciekawe, jaka będzie trzecia część tej trylogii. Ja stawiam na Andzie. Że jakaś Andzia się pojawi.
2: Właśnie, jaka będzie część trzecia.
1: Właśnie, bo słuchajcie, bo kiedy krawiec zacząłeś sobie tę sekcję ławeczki, to tam między innymi ktoś ci tam na czacie, i to ja też pamiętam, że jest taki Papa Smurfik się nazywa, nie? Który robi sobie kanał na YouTubie, który też wrzuca tam materiały z bezdomnymi i tak dalej. I słuchaj, jak sobie tak pogrzebałem, kim jest ten Papa Smurfik? Okazuje się, że to jest jakiś drehol, dealer, który dzieciom sprzedaje narkotyki, który się wpierdalał na patostreamy do Magicala, do proboszcza, do tego drugiego, do Kononowicza nawet się wjebał, nie, im groził, kurde, tam gdzieś u tego, u Magicala na streamie kogoś pobił, bo ten chciał go, wywalić, nie? Koleś robi sobie po prostu hajs na żulach. Wiesz, i teraz zaprasza ich do domu, robi sobie patostreamy, nie? Zaprasza żuli do domu, nie? Sadza ich tam na jakichś starych wersalkach, puszcza kamerę i sobie tam idzie spać i sobie tak zbiera 2-3 tysiące złotych dziennie, dosłownie, bo to nie są małe kwoty. A to jest, wiesz, a to jest, kurde, no, nie powiem, że jakiś tam menel czy coś takiego, ale to jest kurwa, wiesz, no... Koleś, który tam nic im nie pomaga, tak? Tylko koleś, który sobie znalazł pewną jakąś słabą grupę, którą naprawdę zajebiście bezczelnie wykorzystuje, dając im tam, wiesz, jakieś z tych 2000, to oni tam dostają jakieś tam mochłapy na waciki. Więc no to takie, wiesz, no z jednej strony wygląda to ciekawie, zobaczyć jak ktoś sobie wali denaturat na żywo, pół biedy, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zły człowiek. Człowiek, który się urodził złym. I okej, często mi się zdarza oceniać człowieka nawet nie tylko zachowania, ale to jest naprawdę wredny skurwiel. Ale też z drugiej strony, patrząc na ten cały klimat, to jest takie, wiesz, jak ty mnie nie wykorzystasz, to ja cię wykorzystam. No i tak, no pytanie, jakby to się mogło skończyć i wydaje mi się, że koniec końców wyszło to ci na zdrowie, mimo że tej nocy będzie w Środzie Śląskiej pewnie też minus 15 stopni.
0: No tak, to jest
4: zasada. Tak, słowa może, bo...
2: Dawaj, wiking, panie. Mów.
4: Jasne, bo właśnie tam Poczuwa wspomniał o takim złym przykładzie tam się patrzy z streamu, gdzie używa się żuli do... do wykorzystywania ich, żeby ludzie oglądali, dawali do na YouTube. Ostatni, właśnie teraz, właśnie wczoraj wyszedł na YouTubie dokument o Wiesławie Szybce. O. Nie wiem, to pewnie pamiętacie właśnie ten tam.
2: Tak.
4: Bo właśnie tą serię, gdzie był ten wieza przywka i tam ten alkohol testował i tak dalej. No i właśnie teraz ten człowiek, który tam Dawid Rysąbek, który właśnie tam zrobił tę samą serię, upublicznił tam swój obudzi właśnie dokument o Wiesławie, jak to robił i tak dalej. To akurat jest właśnie taki przykład, gdzie facet był reżyserem tego całego show i tak dalej. W porządku zachował się wobec tej osoby, która tam występowała.
2: Także, kurczę, mam mieszane uczucie, bo z jednej strony spoko ludzie, z drugiej strony coś mi tu śmierdzi i tak nawet mówiłem im, ale coś tu się nie zgadza w tej historii, trochę coś. Tak już to okazywałem trochę, że nie do końca tutaj wierzę, bo nie wiem, dużo dzisiaj osób dookoła w ogóle taki jest... za mało jakoś piętnowane jest to, że często się ściemnia dookoła, nie? No bo, nie wiem, życie nas tego uczy, reklamy to co to jest? Ściema. Wszędzie jakieś kłamliwe slogany. Wszystko takie jakieś fałszywe albo udaje coś innego, jest podróbą, albo ktoś chce cię bambuko zrobić, jakąś propagandę sieje. No, trzeba uważać, kurde, na swoją głowę dzisiaj.
0: Tak jak ja ostatnio oglądałem projektor 4K, ale 800 na 600, nie? Ale ma wejście 4K, nie? Zgadza się.
2: No, tak więc, no, tak to wygląda. To co, panowie, robimy jakąś przerwę, interludę? Może jakieś propozycje macie, co można by puścić muzycznego?
0: Ja bym posłuchał...
1: Ja to mogę ci zaraz coś ze swojego studia podrzucić, bo niedawno skończyłem, a tylko się na komputer przełączę, także daj mi minutkę i zaraz ci wrzucę.
2: Ale swoje własne dzieło, czy jakieś linki, czy co?
1: Jop, sobie swoje własne.
2: O, to doskonale, to bardzo się cieszę. To puścimy. No, poproszę też o tytuł, jaki tam jest, no, i wykonawca. Wykonawca. To co, panowie, no, coś na koniec, panie Wiking...
4: No cóż, na wietrzymy antenę, jak to mogę powiedzieć.
2: Dobra, to dzięki za telefonik. Trzymaj się, do następnego.
4: Dzięki, do następnego na razie.
2: I je tam został, co powiesz?
0: Nie będę oryginalny i też się zwietrzę. Trzymajcie się, hej.
2: Dobra, hej.

0: Gdyby udało się zrobić tak, że zadzwoni ktoś z innej mańki na przykład teraz, nie? Z jakąś inną zupełnie sprawą, albo zmieni klimat rozmowy, to wtedy jest najciekawiej. Dobrze, jak są takie zmiany tempa, zmiany trochę tematu, klimatu, no wtedy jest audycja po prostu bardziej strawna, ciekawsza trochę. Więc ja na razie sobie siedzę, dumam, o czym tu można by z wami pogadać. O, ciekawostka, ostatnio, właśnie może teraz ja chwilę pogadam, zaskoczyło mnie na przykład to, że wiecie, to jest okres puszczania takich familijnych różnych rzeczy. No i filmy z Jackie Chanem, to już od dawna są takie familijne filmy, jakiś tam super agent, wiecie, dzieciaki. I zauważyłem, że zrobili dubbing. I głosem Jackiego Chana mówi Jarosław Boberek. I mówi w taki bardzo charakterystyczny sposób, tak, że słychać, że Jackie Chan jest obcokrajowcem, że jest Chińczykiem, który trochę mówi w taki dziwny sposób. On trochę jak król Julian, jak prawdziwy król Julian tu
1: szatan,
0: stoi.
1: 6 zł 66 groszy. Proszę nie przyzywać imienia szatana na daremno, dusza krawca jest już dawno sprzedana. Uratowanie dziewczynki nie ma znaczenia.
0: A jak to nie, to jest dobry uczynek, który wymazuje wszystkie złe uczynki. Uratowanie dziewczynki. Wszystkie złe uczynki wymazuje uratowanie dziewczynki. No, ale zgadzam się, nie wzywajmy na daremno imienia szatana, tak? Zresztą, co, nie wiem, czemu, dlaczego nikt się nie przejmuje urazą uczuć religijnych, szatańskich, satanistycznych? Uraza uczuć satanistycznych. Sprzedana dusza. No, nie przypominam, żebym sprzedał. Raz chciałem tam za donaty, ale potem myślę, o nie, za tyle to nie. No, spasiba. I co miałem mówić? No i Jarosław Boberek, ten Jackie Chan, tak jakoś mówi niepoladnie właśnie, no. Uważaj, za tobą, uciekaj, dzieciaki. Gdzie są dzieci schowane? Gdzie są dzieci schowane? Gdzie? Weźcie diamenty, ale nie krzywdźcie rodziny. Wiecie, o co chodzi? Taki specyficzny sposób mówienia. To jakoś mnie to rozbawiło. Ale potem sobie pomyślałem, że to właściwie tak powinno być. Bo jak się wsłuchamy w Jackiego Chana, który mówi po angielsku, jak gra w różnych filmach, no to on też tak mówi trochę z akcentem, nieporadnie do końca, więc słuszne było też odwzorowanie pewnej lekkiej nieporadności językowej, jakiegoś takiego akcentu dziwnego w przypadku polskiego dubbingu. Nie wiem, czy się zgodzicie. Teraz można zadać sobie pytanie, jak będzie brzmiał Jackie Chan Niemiec? Co na przykład? Nie wiem.
1: Tomisiu, 50 zł. California, here I come right back where I started from where bowers and flowers bloom in the sun each morning at dawning birdies sing and everything Merry Xmas.
0: O, proszę, Merry Xmas, Xmas, Merry Xmas. No to widać, że to amerykańskie, to misiowe życzenia. I amerykańska paczka wspaniała, tu słodycze. Właśnie krawculka, mandarynki przyszły, czekolada, ojejku, jaka wielka. Dzięki Tomisiu. No, bardzo miło, moi kochani. Nabieram mocy prezentowej. Dostałem tyle prezentów, że chyba przeskoczę na wyższy level. Już tak czuję wskaźniki. Brakuje jeszcze jednego prezentu. Już prawie, szybko, proszę mi coś dać. Szybko proszę mi coś dać. Nie, słuchajcie, jestem bardzo zadowolony tutaj. Wszystkim pięknie dziękuję za upominki, za podarki, za dobre słowa. Tak się głupio czuję, bo ja nie jestem, słuchajcie, Jan Pietrzak, żeby sobie tu własne imieniny świętować, nie? Jeszcze co chwilę, no, więc co będę tutaj o sobie opowiadał? Wy o sobie coś opowiedzcie. Wy dzwońcie, waszych historii chcemy posłuchać. Ludzie już żygają tymi historiami krawca. A jak uratowałem dziewczynkę? Wielki bohater. Przechwala ciągle tylko. Zero skromności.
2: Nic. I tak między nami, słuchajcie, tak... Ja przepraszam, że tak powiem. Ten krawiec... Ale... Tylko mu nie mówcie, bo mu będzie przykro. Słuchajcie, taki całkiem normalny to on nie jest. No umówmy się. Umówmy się. No i tak to właśnie jest na tym świecie. Tak to jest na tym świecie. O, dobra, mam już tutaj przerywniczek muzyczny. 88 mph, czyli kilometrów na godzinę, tak? Taki jest tytuł, a wykonawca nie ma jeszcze pseudonimu scenicznego. No, także... nie, ale to zmieniają sobie. Masz jakiś tam Need 19, oh yeah. To słuchajcie, Need 19 specjalnie dla was.

trochę taki Marek Biedziński. Marek Biedziński trochę taki z tego potrzeby. Nie no, żartuję sobie. Słuchajcie, jak dla mnie całkiem konkretne brzmienie, aż nawet takie zaskoczenie, takie brzmienie, że zaskoczenie.

Nie no, tym razem nie jest to muzyka Dariusza, jest to muzyka potrzeby. Need 19 przed Państwem. Całkiem zacne. O, jeszcze na koniec musiał przydzwonić. O, pach na końcu, pach. No, daję radę. A, dla mnie bomba, fajne, takie, no, coś się dzieje. Ja to lubię, jak coś się dzieje. A nie tak by smędził jakieś takie, powstawiał jakieś ambienty same i tam sru tu tu. Niektórzy tak robią muzykę, nie? Że takie nudne. No, a tutaj coś się dzieje. Pari pa pa pa pa tu tu cza. No, coś tam się dzieje, to ja lubię takie. Dla mnie bomba. Mi się to nawet podobuje. Dariusz też tutaj, przypominam, zacne rzeczy komponuje. No, podsyłajcie rzeczy, które tworzycie, to będziemy sobie oceniać tutaj. Ucieczka z mroziku by potrzeba, no właśnie, tak. A co, może faktycznie to trochę się kojarzy z Bielińskim, nie? Tam jakaś ucieczka z tropiku, te takie klimaty. No, potrzeba to jest to pokolenie, znaczy no, w sumie nie jest to pokolenie. A może jest, nie wiem, już zgłupiałem. Czy pamięta on? Czy on? A gdzie on tam pamięta? Słuchajcie, on tam dużo pamięta. Ja pamiętam, ale on... Ludzie. Oh yeah. No, old school. Też Aldona tak twierdzi. No, old school. No, ja tam lubię old school. Ja takie nocno-radiowe to. Takie wiecie trochę tutaj. Retro coś. Takie kung fury trochę. No. A jeszcze innym na myśl przyszły gry z Pegasusa. No, bo jak coś jest tak, brzmi trochę retro i jest takie troszkę space tutaj, nie? Klimaty, no to może się kojarzyć z przeróżnymi rzeczami, różnym osobom. No, tak więc dla mnie git, dla mnie bomba, takie rzeczy. Może lubimy takie rzeczy, które mają trochę styl retro, bo nostalgia zaczyna działać i się miłe odczucia jakieś pojawiają, bo ktoś wspomina sobie dawne czasy, te stare retro, jak był tam młodszy, wszystko tam tego. No i sobie wspominam i znaczy się odzywa coś tam, nie, w człowieku. John Locke pisze, proszę o jakieś porady. Mój przyjaciel się oświadczył. A mi? Znaczy tobie się oświadczył. Nie wiem, jak go uratować. No słuchaj, John Locke, jeśli ci się przyjaciel oświadczył, to wiesz, no ja mogę mówić za siebie. Ja tam staram się być tolerancyjny. I nie ma, wiesz, że coś tu, znaczy no niby chłop z babą powinien, ale z drugiej strony, no jak się oświadczył przyjaciel. Nie no, tak już mówiąc serio, no to chyba tak, nie o to chodzi, tak, ale że on się oświadczył kobiecie i John jest zazdrosny o tego przyjaciela chyba jednak zazdrość jakaś. Jakaś telenowela tutaj. Jak go uratować? Słuchaj, musisz wpaść na białym koni na białym rycerzu. Musisz wpaść jak koń na białym rycerzu i porwać przyjaciela po prostu od tej kobiety złej. Porwać. Wyskoczyć przez okno, przebierz jakąś maskę, ubierz coś. Porwij przyjaciela, uratuj go. Baba może walczyć, może bronić swojego chłopa, samca. Może być wtedy bardzo niebezpieczna. Ty uważaj, ty musisz wykraść przyjaciela. Ty nie możesz uderzyć frontalnie. Tutaj strategia Rambo się nie sprawdzi. Tu musisz bardziej, wiesz, Metal Gear Solid. Musisz tam się skradać, wiesz, zakraść odpowiednio, wykraść przyjaciela i uratować go.
Ja bym tak to widział w każdym

No, z jednej strony jakieś tam bardzo miłe chwile. Mówię teraz o swoich odczuciach. Wiele bardzo miłych chwil. Też, wiecie, mam nadzieję, że jak Magda i Daniel słuchają, to się nie obrażą. Bo ja ich zresztą ich uprzedzałem, że jakby stają się trochę takimi bohaterami i że może być komentowane na różne sposoby. Ja też jakoś tam staram się tutaj dzielić swoimi tam odczuciami różnymi. No wiecie, jak to jest. No. To niestety tak to jest w mediach. Słuchajcie, w wielkich mediach tak to jest. Dobra, zmiana tematu, jakaś zmiana tematu. Kochani, czy ktoś się tutaj zgłosi? Ktoś zadzwoni, pogadać. Najlepiej o czymś zupełnie innym. Coś z innej mańki. Coś zupełnie innej beczki. Zawsze można też drugi raz zadzwonić. Trzeci to już tak trzeba się zapytać. Czwarty to już tak trzeba tutaj delikatnie, puk, puk. Dobry wieczór, czy ja mógłbym, czy ja by na pewno nie przeszkadzam, tak wypadałoby powiedzieć. No a tak naprawdę to po prostu luźna audycja, która powoli będzie zmierzała ku końcowi, jeśli nie rozgorzeje tu jakaś dyskusja. No bo wiecie, obowiązki różne, sprawy. Dlatego dzisiaj wcześniej przyszłem trochę. Zerknę, co tu jeszcze pisze ta. Tusk na białym kocie. No, dobra, dobra. Będziemy powoli, myślę, kończyli. Nie ma co na siłę

No, też wiecie, co zauważam, że jak tak sobie gadamy o różnych tu swoich przygodach, to ludzie się jakoś tak koncentrują strasznie dużo na negatywach, tam jacyś tacy strasznie podejrzliwi. No potrzeba to na przykład bardzo, nie? Ktoś inny może mieć zupełnie inaczej, widzieć jakieś te nasze historie, które tu sobie opowiadamy, no bo tu różne się pojawiają, nie? Różne opowieści na antenie. Może jeszcze coś nas zaskoczy, może no, to taki czas, że może być jakiś niespodziewany telefon, to się przygotujcie na to. Cały czas wiem, że tak może być. Gdzie na Sylwestra? No ja Sylwestra spędzam znowu z radiem z wami tutaj. Sobie posiedzimy, będzie... Zawsze mamy sylwestrowe audycje i dobrze się bawimy. Bardzo jest wesoło, dużo się dzieje. Więc chyba w ten sposób, no. Jakoś tak mi to odpowiada. A myślę, że będzie odpowiadało też tym, którzy się zdecydują na przykład obchodzić Sylwka z nocnym radiem. Takich osób zawsze dużo jest. Bardzo. Więc coś musi być, musi być. Chcesz audycję do rana, to wpuść Etama. To się miało zrymować chyba tutaj. Mister Głogowski. Chcesz audycję do rana, wpuść Etama. No tak. Niektórzy to mają gadane, nie? I no, znaczy można mieć gadane też w różny sposób. Można być strasznym takim gadułą i bardzo dużo no, zasypywać ludzi informacjami. Można jednocześnie mówić, robić to samo, ale na przykład mówić bardzo ciekawie, nie wiem. Albo być takim gadułą, który mówi nieciekawie, albo takim, co mówi ciekawie, albo gadułą dowcipasem, albo no, to różne rodzaje gadu pewnie są. O to mi chodzi. Ja jestem gadułą głupawym, tak zwanym. Nie, no dobra, śmieję się, przecież awansowałem z pajaca na komika. Przypominam, proszę to uznawać. No, respektować. Te oznaczenia to sobie sam przygotowałem na drukarce, wyciąłem wstążeczkę, tu nakleiłem. No, także ciekawe, co tam nas czeka teraz w nowym roku. Myślę, że bardzo ciężki czas, no i już jest i będzie coraz ciężej, bo no, przeróżne rzeczy się na to złożą. Ale może się uda jednak wyjść z kryzysu, jakoś żeby lepiej było. Nie wiem, może w ogóle niektórzy nie narzekają. W nocnym radio znalazłbym pewnie sporo tutaj ludzi wśród nas, takich, którzy nie narzekają. Po prostu, no wiadomo, trochę ponarzekają, bo COVID, lockdowny, to wszystkich dotyczy. Wszyscy to odczuwają, nie ma tutaj bata. No ale tak ogólnie są ludzie, którzy są tak całkiem szczęśliwi, zadowoleni z życia, wszystko im się udaje, a są tacy, którym się nie udaje, to ja... No dobra, nie będę się żalił tutaj. Właśnie trzeba mówić inaczej. Udaje się. Właśnie się udaje. Jak nie udaje, jak udaje. Musisz wierzyć, musisz myśleć odpowiednio. A wszystko się uda. Pamiętaj o tym. Hua! Taki wewnętrzny wojownik nas to mówi. Ja to herbatkę zaleję, pisze Aldona. Zalewaj, waćpanno. No, już się nie mogę doczekać do 5 rano, żeby sobie kupić fajki. Ale to uzależnienie. Ale faktycznie, im dłużej się już obywamy bez tych fajek, tym bardziej zaczyna maleć. To znaczy, maleje. Kurczę, co ja tak jakoś nie mogę słów poskładać.
Co ja tak jakoś nie mogę słów poskładać? Co to się stanęło się? Słuchajcie, ja się chyba jajeczkiem zatrułem. Mnie tak wychodzi. I dlatego się tak dziwnie zachowuję trochę. Bo się jajeczkiem chyba podtrułem. Naprawdę.

0: kiedy ja powiedziałem, że mi na pieniążkach nie zależy? To od razu wychwyciłem tu na czacie. Kto tu się wypalił? Nawet na pieniążkach już mu nie zależy. Jak nie zależy? Jak dostałem od ciebie donata, to bardzo się ucieszyłem. A tak to, gdyby mi nie zależało, to bym powiedział, o, to co przyszło. A ja to od razu, no, jak się cieszyłem. Krawiec, co ci maleje? A to była historia ostatnio, bardzo zimno było i ja tak majtków nie noszę, tylko dresy. No i tak przemarzłem wszędzie. Tak się zdziwiłem właśnie wtedy, a propos tego malenia. Specjalnie nie kupujesz fajek, żeby jakoś rzucić. Może, tak jak pisze Morf, może to jest taka... Walczą ze sobą dwaj krawce. Krawiec palacz i krawiec leń.
1: Wojownik z patusami. 4 złote. O. To co kula ziemska na dobranoc z obserwacji wynika, że i tak możesz wyłączyć piusy kablerwą ze snu przebudzeniu.
0: Piusy kablerwą ze snu przebudzeniu. To... Wojownik z patusami. To w ogóle jakiś egzotyczny język, to chyba, nie wiem, tańczący z patusami bardziej może byłby. Tańczący z patusami. Bo coś takiego tutaj napisał, że nie wiem, o co mu chodzi. Jakaś przepowiednia chyba mroczna. Piusy, kabler, wą. No dobra, niech będzie, że to do mnie przytyk, no i w sumie, no tak jest, no to co. Piusy kabler wą, po przebudzeniu nie wiedzą, gdzie są, takie nadawanie, nie? Znaczy, powiem wam tak, no w tej chwili tutaj miałbym na przykład dostęp, dałoby się załatwić, to właśnie tak Daniel mi o tym opowiadał, że ciekawe bardzo miejsca, nie? Ale takie właśnie, gdzie patologia jest jakaś, tam się ludzie, nie wiem, biją, wiecie, jakieś klatki, jakieś tam imprezy, czy tam, czy nie wiem, jacyś tacy już w ogóle zdegenerowani ludzie, pijacy, jakieś takie mety już całkiem pijackie. Ja sobie to wyobrażam, jakie to mogą być miejsca, ale powiem, że nie ciągnie mnie to już za bardzo. Nie ciągnie, no bo co mam, nie wiem, gonić za sensacją teraz i robić jakąś markę, że ja tu nagrywam takie rzeczy? I co? I ściganie się... z Fame MMA, tak? Kto zrobi jakieś już w ogóle bardziej patusiarskie jakieś rzeczy? Znaczy w ogóle to jakieś pato, nie pato, ja nie wiem, po prostu trzeba zmieniać sobie sytuację ludzi. Raz tak, raz tak. Jakaś przygoda z ławeczką i lecimy dalej z czym innym, no. Dlatego ja tak często nie podchodzę bardzo poważnie do tego typu spraw. Ludzie oceniają. I w sumie dobrze, że oceniają to przecież, no, bez tego, co... No, oceniają, ale tak poważnie podchodzą, nie? Że coś tam, się zmienia się tam, już profil, teraz będzie pato. Albo, że czy był sens w ogóle to robić? Jaki był sens? No, ale inaczej byście może popatrzyli i inaczej formułowali krytykę, gdybyście tak sobie zdali właśnie sprawę, że to krótka seria jakaś jest, że ktoś, nie wiem, ktokolwiek inny zrobił krótką serię. Po prostu chodzi mi o to, że można inaczej określać bardzo krótkie serie, a inaczej coś, co ma się zapowiada na dłuższą audycję, bo wtedy trzeba z kolei formułę trochę dopracować, a jakieś takie zamknięte dzieło, eksperyment, to trochę inaczej powinno się oceniać, myślę, nie? W inny sposób trochę po prostu. No dobra, to nie jest takie ciekawe i takie ważne w sumie. Pogadać teraz. Także po prostu nie ciągnie mnie teraz do nagrywania jakichś, nie wiem, dziwnych patusiarskich jakichś tam walk, czy jakichś tam biednych ludzi. No nie. Nie chcę iść taką drogą. No nie moje zajęcie po prostu, nie moje zajęcie. Ktoś inny by się może zainteresował. Teraz modne, nie? Nagrywanie tak na ulicy czegoś. Albo łapanie kogoś na ulicy. Albo, nie wiem, dorwanie kogoś i przepytywanie na ulicy. Także tak to wygląda. Krawiec, może dla odmiany idź na jakiś recital muzyki poważnej. No nie wiem, czy mam ochotę iść na recital muzyki poważnej, Johnny Locke. Może do opery. Muszę kupić frak, cylinder. I będę się zachwycał, że jakaś taka grubsza pani, jej po prostu vibratio. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Aha, bo to taka przeciwwaga, że... Przepraszam. Że raz na działkach, raz na recital muzyki poważnej albo do opery, tak, dla wyrównania, tak? Taka przeciwwaga. No, to jest to jakaś strategia świetna, taka życiowa. Tak właśnie skrajnościami sobie wszystko. Raz tak, nie? Jedną nogę sobie włożyć do miski z gorącą wodą, drugą sobie nogę włożyć do miski z zimną wodą. Ja słyszałem, że to jest świetna, to jest nowa metoda doktora Krawca. Ale uważajcie, bo to pseudonim jest doktor. Tylko. Doktor Krawczenko i jego cudowne maście. Ja powinienem takie rzeczy wymyślać. Wymyślić sobie takich 10 doktorów, na przykład jakiś tam doktor Krawczenko, jakieś tam twoje włosy w twoich rękach. Nie? To słabe hasło trochę dla kogoś, kto ma pomagać walczyć z łysiną. Twoje włosy w twoich rękach, nie? To się raczej kojarzy w drugą stronę. No, także... Ale no, innego jakiegoś takiego homeo doktora bym zrobił. Homeo doktor Krawczak, Zbigniew Krawczak w myślice. No, nieważne, że tam jest taki, po prostu w myślice takiego. I tam porobić jakiś zdjęć ze stoka, pokupować jakieś tam paru Einsteinów, powklejać, to niby on. No, i sprzedawać jakieś takie pigułki tam leczące wszystko. Wyciąg z magicznego buraka, który został namagnesowany, zrestrukturyzowany specjalnym restrukturyzatorem, zrobionym zresztą na planach przechwyconych od obcej cywilizacji. To wszystko jest pokryte nanosrebrem, lewoskrętne. I taki bardziej profesor może, nie? Inny jakiś taki uduchowiony doktor, profesor musi być. Taki: witajcie, dziecięta Boże. Stworzyłem lek. Kosmiczny lek. Kosmiczny lek. No i tam bardziej tak w kosmos, tych, co tam takich... co Star Treka bardziej lubią, nie? Jak pokazać jakieś tam statki kosmiczne, że to jest wykradziona technologia, taki, że protestuje, po prostu ujawnijcie prawdę o UFO. Jednocześnie jest geniuszem, któremu kosmici przysyłają te recepty na leki. I on na przykład mówi: przedwczoraj dostałem przekaz. Lek tam, nie wiem, tam na straczuszkę. Na cokolwiek. No i to są kosmiczne leki. No i ludzie w końcu zaczynają się jarać, cieszyć. Inny jakiś jeszcze doktor, profesor mógłby być, nie wiem. Jakaś taka podruba może zięby, może Dzięcioł. Janusz Dzięcioł to już jest, nie. Pelikan może tak od... Nieważne. No... Zbigniew Pelikan, Krzysztof Pelikan. To musi być siwy, taki dziadek trochę, żeby wzbudzał zaufanie. I się skopiuje wszystko tam od zięby. I coś podobnego, jakąś podobną linię produktów, wszystko tylko wszystko troszkę taniej. To będzie taki bieda zięba. Czyli mam taki plan, żeby stworzyć, jest jeszcze miejsce na rynku, żeby stworzyć jednego bieda zięba. A to musi być bieda, zięba, taki weselszy trochę, taki biedronkowy bardziej. Coś tam zaśpiewa. Także różne pomysły. I żyć sobie, i mieć takich wirtualnych doktorów, i tam wysyłać ludziom jakieś tam szmelce, jakieś tam maście. To co można wziąć, jakąś tam maść, kupić krem Nivea, dodać tam papryki słodkiej, już tam coś wysyłasz, nie? Jakieś tam kosmiczne coś. Już, no. Jakieś kolorowe kamyczki kupić gdzieś tam z Chin, zamówić od razu dwa kontenery, żeby tanie było, jakieś takie wszelkie, ale ze wszelkie, takie i jakieś przeźroczyste, i tam jakieś metalowe, kule, paciorki, wszystko. Ponazywać to jakoś tam, nie? Jakiś tam szamański, ten. Nie, no dobra, śmieję się, ale może coś w tym jest.

0: Mam się krawiec 9000 i mam cię uświadomić, że właśnie zostaniesz za chwilę wybudzony. Wszyscy oprócz ciebie, łącznie z tym debilem krawcem, są to wytwory sztucznej inteligencji. Uwaga, za 3 sekundy zostaniesz wybudzony. 3, 2, 2,5, a nie, to półtora. 0, minus 1, nie, dobra, już, koniec. No, i
1: obłąkany. 4 złote.
0: Obłąkany.
1: Płacę 100 na spama dla następnych do nauki. Możesz wyłączyć po 2 minutach, ale jest śmiechu warte.
0: Płacę 100 na spama dla następnych do nauki. Możesz wyłączyć po 2 minutach, ale jest śmiechu warte. To jakaś chyba poezja bombaska jest. Obłąkany, no to czyli co? Ten schorszczy, tak? Schorszczy, obłąkany. No dobra. No, ale no dzięki.

0: No dobrze. O, tak, słyszę, że mlaskam faktycznie. Tak. Wiecie co? Bo to jak się człowiek wdechę ważny robi. Krawiec, co ty palisz? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz.
1: Ej, walu, walnąć mu?
0: Nie, zostaw to. Jakiś pepeć. Pepeć, no tak się nazwał. Pepeć, no to co? Co ja palę? Ja, panie kierowniku, palę cały czas teraz. Ja teraz, słuchajcie, cały czas palę. Czasem palę, muszę trochę palić głupa też, bo wiecie, bo tutaj jak palę, to palę takim nieprzepisowym, nieprzepisowe ekogroszki, więc to lepiej tak nie mówić, bo to nie są takie poprawne groszki, co się do palenia używa, wrzuca do pieca i właśnie się boję, że te groszki to tak, to po prostu, to nie... No, a właśnie co chciałem powiedzieć, że to moje mlaskanie, to może od tego, że się taki wdechę ważny poczułem. Dostałem piękne prezenty. Jeszcze mam tu pierniczki. Ja pierniczę to wszystko z takimi pierniczkami, to ja mogę sobie wszystko pierniczyć, tylko sobie te pierniczki zajadał, kurwa. No.

O. Se rozłożyłem, sobie dojadł teraz. Wiem, że to trochę nieradiowe, ale musicie wybaczyć. To jest taki jedyny dzień w roku. Jedyny dzień w roku, kiedy można pyszne pierniczki. Jeszcze mam różne, dostałem od różnych ludzi pyszne pierniczki.

0: Ostatni. Ostatni. Kurde, to... Przygody misia Etama. No. Co ten Etam? No to Etam, sorry, ale to ja się Etam mówi odwdzięczam, bo on tak u siebie z kolei w audycjach. A krawiec to, krawiec tamto, no to ja też. Etam to, Etam tamto. Tak, tak to właśnie jest.
1: Synek, bo jak ja cię pierdolnę, to cię krew zaleje.

0: Tak, tak. No więc czekam jeszcze na jakieś ostatnie telefoniki wasze. Całkiem sporo ludzi, no tak się zbieracie, zbieracie się i zbieracie.
1: Obłąkany. 4 złote. To co zgoda na spama za paczkę na uśmiech.
0: Zgoda na spama za paczkę na uśmiech. To trzeba jakoś rozszyfrować. To się chyba w drugą stronę w takim razie powinno czytać. Czekajcie. Uśmiech na paczkę za spama na zgodę. Co to? A tak jak przeczytałem w drugą stronę, tak to brzmi. Uśmiech na paczkę za spama na zgodę. Co to? Całkiem, no prawie, że poprawna wypowiedź. No taka trochę bełkotliwa, ale może to o to tu chodzi. Bo ja tego nie rozumiem. To zgoda na spama za paczkę na uśmiech. Paczkę na uśmiech. On chyba chce mi w ryja dać. Tak to w slangu znaczy. Może to chodziło o pączka na uśmiech. Bułę na ryj, wiecie, w sensie. Paczkę na uśmiech. Zgoda na paczkę i spamowanie uśmiechem. No, tak, ale za pieniążki dziękuję. Jak tu nie mlaskać, jak się takie pierniczki ma. I inne fajne rzeczy. Tylko jeszcze papierosów do szczęścia brakuje. Oj, brakuje. W kurze to polecę na stację. To muszę chyba iść do tej... To już w ogóle jest strasznie daleko. Mógłbym teoretycznie rowerem pojechać. Słuchajcie, a jak się tak rowera nie konserwuje na zimę, to co? To on potem nie można nim jeździć? No się tam gdzieś go wystawi, odtaje i już, nie? No. Ktoś chyba próbował się tu dołączyć. Piosenka. No to może będę miał na przerwę. Dariusz tutaj poleca, ale to pisze, hej, hej, to moja piosenka o tym, o czym przed chwilą wspomniałeś, że życie to symulacja. No, to fajnie, to coś tu mamy. No dobra, to posiedzimy sobie, co będziemy tak się tam zwijać. Jeszcze trochę. Może kogoś zachęcę, może kogoś sprowokuję, może kogoś w nerwie na przykład, żeby zadzwonił. I zadzwoni i powie, o jak ci zaraz pierdolę. Mhm. Dobra, wyjaśniło się. Dariusz jest kompozytorem w tym przypadku, kompozytorem. Dobra, to posłuchajmy. Be Acid śpiewa Zosia. Tak się to nazywa, to cudo.

0: strasznie głośno.
1: Złote. Za pakę do kasy nie zrozumiałeś, bez zgody twojej nie jadę.

0: Insinuacja, czysta insynuacja. Istniejemy w pewnym społeczeństwie, ale skąd ono się wzięło?
1: Co mi się komputer psuje chyba, słuchajcie, od tej muzyki. Będziesz, Dariusz, oddawał za komputer, bo coś się tutaj...
0: Od początku homo sapiens chyba nie. I jednak trochę wszystko kręci mi się, więc na tym kończę elo się.

strasznie długie to jest i takie trochę mnie zmęczyło trochę. Co prawda ucieszyłem się, bo mogłem wtedy zjeść pierniczki, ale strasznie psycho, znaczy dla mnie to za bardzo jakieś takie psycho jest, nie? Ale zupełnie inny styl niż u Potrzeby, nie? Tworzenia muzyki, to jakieś takie psychodela jakieś. Freddy nadchodzi. Przepraszam, ale trochę przewinę kawałeczek, ale tak kawałeczek tylko. Chyba coś się zepsuło. A to ja zepsułem przecież. I to specjalnie. Taki będę. Nie, ale to ciekawy eksperyment. Troszkę musiałem zrobić wersję rozszerzoną, krawcową, obciętą. No, takiej muzyki trzeba słuchać. Przystępnej, wesołej.

0: muszę powiedzieć, że jako kierownik tej audycji jestem zawiedziony niską frekwencją. Frekwencja może i nawet jest dobra, bo przyszły tłumy, ale wypowiedzieć się zdołała jedynie garstka. I mnie to osobiście boli, że wiecie...
1: Ćpun, 5 złotych. Lepsze coś mam zamiast psychodeli, daj rozkaz.
0: Lepsze coś mam zamiast psychodeli, daj rozkaz. Ćpun. Nie, to jest właśnie przykład trollingu. Ja cię poznaję, słuchaczu. Beknąłeś 3 lata temu. Dokładnie się tak samo wtedy... To można wykryć po sposobie wypowiadania się. I to jest próba jakby stworzenia takiego wyobrażenia, że krawiec to ćpuny do niego przychodzą i mówią tam: mistrzu, daj rozkaz, daj, prowadź nas. Że on jest liderem tych właśnie ćpunów. Napisał tu ćpun, sam się przedstawił, zapomniał się przerobić sobie i zostawił. I ja widzę, że to jest ćpun, jest tu napisane. Przepraszam. Także jest to zaplanowana akcja, tego typu donaty. Najbardziej jestem podejrzliwy do małych donate'ów. 3 złote... To jest ciekawe zjawisko, bo 5 złotych budzi we mnie większe podejrzenia niż 3. A już jak widzę, że jest 20, to już tak widzę, że... Słuchajcie, jak 50? O, to jest już bezpieczny człowiek. Wiem, że nie żaden ze służb. Oni by nie dawali aż tyle. Oni by tam właśnie 3 złote, 1 złoty ci ze służb. No. A właśnie ci co więcej... To są psychofani. No naprawdę, słuchajcie, dziwna sytuacja, bo tak mi te pierniczki smakują, że aż mnie do nich ciągnie po prostu. Ciągnie mnie do tych pierniczków. I najchętniej to bym sobie podjadał. Ale nie mogę za bardzo na antenie. O, ktoś tu chyba chce się przyłączyć. Nowy kontakt. A któż to się do nas dodzwonił? Witam serdecznie. Halo, halo.
2: Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Czy to niejaki pan krawiec?
0: No, nie taki nijaki. Bo tak nijaki to no nijaki. Jaki,
2: akurat
0: jak nijaki?
2: Zostałem przez znajomego, żeby słuchać audycji. I tak słucham od 15 minut. Chłopie.
0: Aż tak źle?
2: No jest krytycznie. Gadasz o niczym, audycja jest kompletnie, no powiedz mi, jaki jest temat. Odpowiedz mi. No nie śmiej się. Żebrasz tylko pieniądze, tak jak ktoś pod kościołem.
0: Okej.
2: Okay. O 2 złote, nie okej. Okay. Ja pierdolę. Namówi mnie gościu, który dostanie za to w ryj. 15 minut tego słucham, bełkotu. I powiedz mi, o czym? No daj temat. O czym ty gadasz?
0: A mogę tylko świąt. Wiedzieć, poczekaj, kto cię namówił?
2: Puszczasz jakieś jebane techno. Co to jest? I narzekasz, że masz 70 kretynów czy 80 na mikrofonie.
0: Ale wujek, ale wujek, no. ty zrozum wujek, że są takie, wiesz, no. Radia, gdzie są trochę młodsi ludzie, się bawią, mają tematy trochę inne niż wujek. I wujek nie, ale to nie można tak wujek, że o, gdzie kurwa, co, tu się nakradł, o, gdzie, i za co, i co, to. Słuchaj, jak ci się nie podoba, to sobie tam włącz co innego, Krzysztofa Krawczyka, no, Martyniuka, coś.
2: Dzwonię, chcę porozmawiać.
0: Dobra.
2: To ty podobno jesteś otwarty na rozmowę. Come on.
0: No ale już mnie na wstępie zaatakowałeś mnie na początek, no to tak, wiesz, no dobra, możemy gadać, no to dobrze, to poleć mi coś i powiedz, jak naprawić, okej, powiedz mi, jak naprawić moje radio, powiedz mi.
2: Po prostu tego się już nie da naprawić, to jest żenada, trzeba je zamknąć, posłuchaj teraz, zmienić ten... tak, na przykład krawiec, to zmienić na przykład na stolarz i zacząć od nowa. Zacząć robić tematycznie, mówić rzeczowo, dostosować się do realiów polskich i koniec. Tego już nie naprawisz. Przykro mi.
0: Naprawdę co, nie wiem, czy to nie jest troll.
2: Bo wiem, że wkładasz taki
0: rzeczy. Dobry, dobry.
2: To jest dla mnie...
0: To jest tak dobre.
2: Przepraszam cię.
0: Słuchajcie, ale to jest tak dobre, że ja nie wiem, czy to nie jest jakiś trolling po prostu, bo naprawdę...
2: Jest ciekawie. Znajomy mi mówi, bo wiesz, znajomy słucha non-stop, jeździ i słucha tego krawiec, nawet mi dał takiego linka. Myślę, dobra, kurde, żeby mu coś wypisać. No kurwa, słucham.
0: No i kurwa, spoko. No.
2: I nie wierzę. No po prostu nie wierzę. Dajesz techno w drugi dzień świąt. Kto to robi? Powiedz mi, czy cię pojebało? To nawet nie chodzi, czy jestem katolikiem, czy nie, bo akurat nie jestem. Kto daje techno? I ty narzekasz... I
0: ale to są techno święta.
2: 70. Kurwa, 70 kretynów za dużo.
0: Ja się cieszę, że tylu mam. Ale słuchaj, no to są techno święta. No to tak bardziej, wiesz, właśnie techno.
2: Jakie techno święta? Co rozumiesz? Dobrze, okej. Okay. No i mamy temat do rozmowy. Co rozumiesz przez określenie techno święta? Jeżeli chcesz to ciągnąć. A nie, to się rozłącz.
0: Nie, spoko, luz. No nie wiem, techno święta. Na przykład
2: całkowity.
0: Przychodzi, słuchaj, święty Mikołaj taki, wiesz, tam na kwasach jakiś tam, jakiś tego...
2: Na jakich kwasach? Nie, techno święta. Święty Mikołaj przychodzi do dzieci naiwnych, śmiesznych bachorów, których nie cierpimy, bo potrafią nawet, nie wiem, zawracać dupę 24 godziny na ten, ale im robimy tego świętego Mikołaja, robimy tradycję. Jak wiadomo, że na tradycji po prostu to jest życie narodu. No nie? Jak powiedział ktoś, że... A, Piłsudski to powiedział. Że kto nie szanuje tradycji narodu, ten po prostu nie ma przyszłości. No i koniec. No jakie techno święta? No proszę.
0: No widzisz, no tak różnie bywa. A powiedz...
2: Nie, nie bywa.
0: A mógłbyś się jakoś tak tutaj, wiesz, pierwszy raz dzwonisz, coś się przedstawić nam tutaj, nie? Na antenie.
2: No dobrze, przedstawię się. Moje imię jest Bartek. Pracuję, niestety, wiadomo, że mnie zaraz wyśmiejesz, przy drzewach w Szwecji.
0: I co w tym, 15... i co w tym śmiesznego? No dobra, okej, okay, mów.
2: No, to. 10 no. miesięcy na 12 w roku, nie widzę rodziny. Siedzę i rozmyślam nad tym wszystkim. Śledzę wydarzenia z Polski, łeb mnie boli i przyjeżdżam do Polski, tak teraz na święta. Czekam na ten dzień, odkreślam w kalendarzu. I jebany znajomy mówi mi, kurwa, nie graj te, bo ja gram w szachy. Nie graj w szachy, słuchaj krawca. Włączyłem. Tamten już nie żyje. To jest jasne, że mi to polecił. No ale po prostu mnie szlak trafił od razu.
0: No rozumiem, no, że liczyłeś na coś innego.
2: No, przestawiłem się, opowiedziałem swoją
0: słuchaj, no,
2: historię, a teraz, no. Co to są techno święta, bo zupełnie to bym chciał wydrążyć.
0: Ale ja, słuchaj, no nie łapiesz trochę, że ja sobie tak jajcuję, no jakie techno święta, no tak mi...
2: tak sobie jajca, techno święta.
0: No tak, no żartuję sobie. Słuchaj, no, rozumiem, że jesteś... urażony w pupę i...
2: Nie jestem.
0: Albo sobie trolujesz, bo ja już sam nie wiem, że jesteś szalony człowiek trochę. Szalony człowiek.
2: Dam dowód, że nie troluję, krawcu, jeśli mamy czas, bo ten... opowiem przedni dowcip. On zajmował na mojej liście dowcipów kilkanaście lat temu pierwsze miejsce.
0: Dawaj.
2: Jest prosty. W sumie jest głupi. Nie wiem. Wybierz ty. Bardziej filozoficzny, czy bardziej taki... Nie, do wszystkich. O, to tak. Przychodzi marynarz, znasz to? Marynarz do lekarza.
0: No dawaj, chyba nie znam.
2: No, przychodzi marynarz do lekarza. Przepraszam, panie doktorze, syf czy grypa? Niech się pan nie martwi, zaraz pana zbada.
1: Sazowicz, bada. 4 złote, no, ale wiadomość. Się spił na syf. Święta pretensje do Merkel
2: no właśnie,
1: i jej przyduchasów.
2: No bo skąd grypa? Ej,
0: no
2: marynarz.
0: No,
2: dobre, co?
0: Aha, to jest. No aha, no tak, tak. No aż mam zajady, kurde. Dobrze, że humoru trochę wprowadziłeś swoim telefonem, no, bo to widzisz, to dobrze, no, dobrze robi tak odrobina no. humorku właśnie też, jak jest. No.
2: No ale dobry. Dowcip. No więc właśnie, jeśli mamy czas, a chyba mamy...
0: No nie, to... nie no, dobra. No, to...
2: Aha, nie mamy.
0: Nie, no tak się zastanawiam, bo czy jakiś fajny temat jeszcze masz, czy tak ogólnie krytyka no, radia, którą ja sobie tu biorę
2: ty
0: krytykę.
2: Masz temat. Bardzo, ty ja prowadzisz. Jak chcesz być prowadzący, jak kurwa nie masz tematu? No ty jak chcesz prowadzić cokolwiek? To nie, tak no, by kurwa ślepy prowadził autobus. Ty musisz mieć temat.
0: No właśnie, nie do końca. No, co tam, nie do końca. Panie,
2: przedstawiłeś się. Dawaj, tak mówisz. Dawaj. A co myślisz na przykład, nie wiem, o Merkurym? Był dobrym człowiekiem, złym był, homoseksualistą nie był. A co myślisz o współczesnym, nie wiem, o wydarzeniach na Białorusi? No. Myśl trochę.
0: Dobra, chłopie. Dobra, Bartek, daj mi coś odpowiedzieć. Trafiłeś na radio i tam słuchasz go niezbyt długo, no tam 15 minut czy tam pół godziny. Ale daj mi dokończyć zdanie, proszę cię. Więc i trafiłeś akurat na te 15 minut, gdzie na przykład się bardziej wydurniamy, jesteśmy w trochę luźniejszej atmosferze. Posłuchaj sobie jeszcze paru innych audycji, wyrób sobie jakoś, wiesz, zdanie.
2: Dobrze, może i będzie
0: okej. Będzie okej.
2: Okay. Ty przecież, że jestem po piwie, to może mnie poniosło.
0: No pewnie. Znaczy, nie, tam nic sobie dobra. Sobie, nie ale słuchaj, ale dzwoń, no. Masz okazję, słuchaj, sobie pogadać z kimś. To też zawsze coś. Więc dzwoń, jak będziesz chciał o czymś tu pogadać na antenę, zapraszam. No i co? I tego. I wszystkiego dobrego, nie? W życiu. No,
2: dzięki. Niech żyją tak, no święta.
0: Trzymaj się. Cześć, cześć.
2: Na raz, Bogiem.
0: Z Bogiem. Ale jaja. Słuchajcie, ale kurde, no pewności nie mam. Właśnie słuchajcie, czy to jest świetny aktor? Nowe odkrycie po prostu jakieś. No naprawdę niezły aktor. Stworzył postać radiową. Czy to naprawdę Bartek... Czy to jest prawdziwy Bartek? No, Bartek taki tutaj zaskoczył mnie takim telefonem akurat. Nietypowo, chyba przyznacie, że nietypowo, nie? Także pozdro Bartek. No i tam jeszcze trochę chwilę posłuchaj, może ci się coś innego spodoba w Nocnym Radio. Poklikaj tam. Różne rzeczy. 15 minut to wiesz, stary, ja tu już nadaję w tym momencie 3 godziny na przykład, nie? A ty 15 minut przed. Najlepsze tematy są na początku zawsze. A zresztą słuchaj, audycja Luźne Gadki, a przez to całe radio praktycznie. Teraz troszeczkę jest na takim etapie, że no... W sumie to ja tutaj gadam. Różni prowadzący trochę się rozpierzchli, zmienili może plany, czasem im się może już troszeczkę odechciało. Albo poczuli, że mają już spełnioną pewną misję, że już wyrośli spod skrzydeł mistrza krawca na przykład. No także jestem sam w tym momencie, więc mam taki nastrój trochę głupawy, bo zostałem tak w radiu tutaj trochę sam. No nie zupełnie sam, ale tak lubię sobie mówić, że sam. To tak fajnie brzmi, bardziej dramatycznie. No i tutaj się wszystko zmienia. Tu raz jest tak, raz tak, raz tak, raz tak. Raz jest wesoło, raz smutno. Raz poważnie, raz na temat. Słuchaj, wiem co odpowiedzieć Bartkowi, jeśli jeszcze słucha. Że było wiele audycji popularno-naukowych w Nocnym Radio też. Tu do potrzeby, myślę. Można mrugnąć okiem. Słuchajcie, jakaś magia. Wymieniłem tylko to słowo i się pojawił. To tak od razu. Cześć, potrzeba. Halo, halo. Słyszymy się? On mnie chyba nie słyszy. Czy coś? No, także... No, a jest sobie audycja Luźne Gadki. Nazwa dość wymowna, prawda? No. A jest sobie audycja... A jest sobie jakaś inna audycja, mądrzejsza. Czy potrzeba, czy słyszysz?
3: Już czekaj, tylko się jakoś spróbuję przełączyć na drugi głośnik. Mhm. Albo, dobra. Nie uda mi się. Dobra.
0: Ale co, nie słyszymy się?
3: Raz.
0: Ja cię słyszę.
3: Raz, dwa.
0: Ja cię słyszę.
3: Aleś pięknie, stary.
4: Tego słuchacza. Naprawdę 10 na 10, naprawdę imponująco, super, naprawdę fantastyczna robota. Takie wiesz, piękne przywitanie polskie, chlebem i solą. No, naprawdę, kawał do biegu.
0: Nie wiem. Ale zaskakujący telefon, nie?
4: No tak, ale to jest cały ten twój problem ze zniesieniem jakiejkolwiek krytyki, z jakiegokolwiek, nie wiem, z którejkolwiek strony ta by krytyka nie przyszła. Ja wiem, mi wolno, tak, bo jakimś dziwnym trafem, jeżeli ja ci coś mówię, że coś tam zjebałeś, coś tam poszło ci nie tak, to ty mnie słuchasz. A jeżeli się pojawi jakaś losowa osoba, tak? Losowa osoba, na której teoretycznie powinno ci zależeć. Tutaj jakieś, wiesz, żarty chuje moje dzikie węże. Chłopie, nie, naprawdę, to pięknie, naprawdę, tyle chleba i soli, tak jak ten, do tego chleba tyle tłuczonego szkła włożyłeś, kawał dobrej roboty. Normalnie to jest najlepszy sposób na to, żeby więcej ludzi do ciebie dzwoniło niż tylko etam, adwokat, gdzieś tam jabdzito, no i ten, no i żeby inni słuchacze byli w jakiś sposób tam, nie wiem, zadowoleni, że do ciebie...
0: No, mogę coś odpowiedzieć, wiesz, bo... Nie wiem, jak dla mnie byłem dosyć uprzejmy. Dla każdego staram się być uprzejmy na antenie. A to, że co ja kurwa nie wiem, mam komuś włazić w dupę za każdym razem, jak dzwoni, czy co, nie wiem, no różnie rozmowa przybiega, bo to jakieś takie zarzuty masz dziwne wobec mnie, których nie do końca rozumiem, że co zrobiłem. Ale źle tam.
4: Przecież całe życie to robiłeś od samego początku. Ale co, o co chodzi? Pierwszy raz dzwoni. Dajesz pewną taką, wiesz, taką pewną, nie wiem, to jakąś taką przestrzeń, jakąś zagrodę, żeby sobie się wybiegał.
0: No
4: tak?
0: Czyli dobrze zrobiłem, czy źle, bo nie wiem, czy sarkazm odczytałem, czy telefon okej, okay, czy żenada, czy co, bo nie wiem w rezultacie, jak ty to oceniasz.
4: Znaczy, to już nie mój cyrk i nie moje małpy.
0: No to Jezu, ja to no to...
4: Oceniam tak, że jeżeli tak będziesz traktował ludzi, którzy ale jak, będą do ciebie jak, pierwszy raz
0: jak,
4: byli, no ja... Słuchaj,
0: jak?
4: Tak, że nagle na ciebie wjadą, bo z tego mogła wyjść jakaś sensowna rozmowa.
0: Ale nawet pogadaliśmy, ostatnio... ale pogadaliśmy, wiesz, starałem się pogadać dosyć długo z Bartkiem, on chyba się nie poczuł urażony, bo pożegnaliśmy się na wesoło. Nie wiem, co masz za jakiś problem z tym wielki.
4: A znaczy ja, słuchaj stary, ja nie mam problemu, bo to nie jest mój cyrk, nie moje małpy w tym miejscu, tak? Ja tak tylko, tak się, tak tylko, wiesz... tak tylko powiem, że wiesz, mamy nagle masz nagle nowego słuchacza, no i wiesz, ci tutaj nie, ja wiem, czy ty żartujesz, czy nie, zamiast pociągnąć tę rozmowę, no być może coś tam za bardzo się uruchomił na samym początku, tak, takie rzeczy się zdarzają, nie każdy jest obeznany z mikrofonem, ze słuchawką, to jest oczywiście jego całkowite prawo. Ale to znowu wychodzi z ciebie ten twój problem taki ze znoszeniem krytyki.
0: Możliwe, nagle się możliwe, że masz rację.
4: Miał pierwsze możliwe, słowo, że masz rację. Niech ci będzie. I zamiast wyciągnąć, bo ty to umiesz, tak? Bo umiesz, bo setki tysięcy godzin, no może nie setki tysięcy, ale 100 lub 1000 godzin przegadałeś, wiesz, z ludźmi, nie? I byłeś w stanie tak, nie wiem, wziąć sobie na klatę, nie, że ktoś do ciebie zadzwonił i mówi, ej, stoi tutaj pierdolisz, nie, i tak, ale o co ci chodzi, ale w czym jest twój problem, czy tutaj ten, czy tutaj ten, czy tutaj to
0: wiesz
4: tamto,
0: co, okej, okay, okay, potrzeba, jest, ja po prostu, wiesz, na przykład nie czuję za bardzo, żebym ja tutaj jakoś oponował, bał się krytyki podczas tej rozmowy, odebrałeś to inaczej niż ja sam czuję, dla mnie to była po prostu dosyć luźna, zabawna trochę rozmowa. To, że tak, wiesz, nie wierzyłem do końca, czy to jest jakiś trolling, czy prawdziwy człowiek, mówię o Bartku, to przez to, że to był bardzo nietypowy telefon, taki zaskakujący, dziwny, a ja też ani, wiesz, nie miałem żadnego problemu z nikim. Słuchaj, weź pod uwagę, że czasem jakieś telefony wychodzą se jak wychodzą. Nie wiem, tobie wszystko wyszło zawsze w 100% jak powinno, we wszystkich audycjach, nie? I wszystko masz dopracowane na ostatni guziczek. A ja tutaj nie wiem, no gadam, no jak wyszło, tak wyszło, ale czy to jest sens w ogóle o tym gadać jakoś tak na dłuższą metę?
4: Wydaje mi się, że jest sens, tak? Tym bardziej, że oczywiście ja nie jestem tutaj jakimś pomnikiem ze Spiżu i wiele błędów popełniłem. Ja absolutnie tutaj się nie uznaję jako jeden super turbo wielki master. Wydaje mi się, że z tej rozmowy zwyczajnie można było coś fajnego wykręcić, bo z każdej krytyki idzie bardzo, bardzo, bardzo dużo wykręcić. Bo gdzieś pod tą krytyką, nawet pod tą taką, wiesz, taką trochę szczekającą, taką trochę bezczelną, siedzi coś bardzo konkretnego i ty tak trochę, mi się wydaje, straciłeś tę okazję, żeby sobie znaleźć to, co Bartkowi leżało na wątrobie. Więc wiesz,
0: możliwe,
4: no, skoro
0: możliwe.
4: Są świetna, no to tradycyjnie się pochódźmy, nie?
0: Halo, czy jest Aldona?
5: Jestem, cześć. Ja tak do pana Bartka właściwie mam pytanie.
0: O.
5: Dlaczego? Dlaczego te techno go tak zaczerwiło, że tak powiem?
0: No ja też nie wiem, dlatego się śmiałem. No to święta, no techno. Też... Znaczy, wiesz, no. Mów.
5: Bo to też mi się wydało bardzo śmieszne. I dlaczego nazwał 80-70 słuchaczy w jakiś tam niefajny sposób. Po 15 minutach słuchania rozmowy.
0: No, może jest takim panem, który bardzo szybko wyrabia sobie zdanie.
5: Niech pan Wojtek dołączy po prostu i się wypowie.
0: No, zapraszamy do dołączenia.
5: Cześć, się ma potrzeba.
0: Jest na antenie Aldona, jest potrzeba i być może zadzwoni jeszcze raz na przykład do nas Bartek, jeśli jeszcze słucha, to zapraszam, mogę dołączyć. Możesz napisać na przykład na czacie, a jest, dzwoni, proszę bardzo. No to słuchajcie, jak czujecie niedosyt, Bartosza, czy Bartek i Bartosz to samo imię?
5: Nie może być Bartłomiej lub Bartosz, to nie wiadomo.
2: Aldono, jestem witam, na wizji, przepraszam cię, przepraszam wszystkich, których tak nazwałem.
5: A co pana, pan jest tak sfrustrowany tą sytuacją?
2: Nie jestem sfrustrowany. Nie jestem sfrustrowany. Po prostu namówił mnie znajomy na słuchanie audycji. Widzisz, że to jest sterta bzdur, a on tego słucha, bo jeździ jako kierowca, więc ciągle krawiec i tyle. I faktycznie mnie piąsą, więc przepraszam za te słowa.
0: Dla mnie żaden problem.
2: Nie chcę trollować ani nic. Po prostu.
1: Jasne. Pani Aldona,
2: pani nie widzi nic złego, że święta opuszcza się. Otóż to jest zwykły prymitywizm i chamstwo, pani Aldono. Dlaczego? Ja też nie jestem wierzący. Ale uszanujmy tradycję. Koniec, kropka. Na tym się kończy dyskusja. Ja słyszę przez 10 minut, przepraszam, nie jestem sfrustrowany, tylko przez 15 minut polecanej audycji, że zupełnie nie wiadomo, ja bym zapytał się, o czym to jest. Nie umie odpowiedzieć. No nie umie. Żeby był na przykład temat, robił jakiś temat, no nie? O, dlaczego techno nie w święta, albo dlaczego święta, a nie techno? Takie bzdury. No okej.
0: Ale jest, Bartku, nawet, może, no. może powinienem powiedzieć panie Bartku, ale my tutaj tak ze sobą na ty.
2: Nie, no skoro, Bartku. No, jak, panie Bartku?
0: Bartku, wiesz, ja ci wierzę, ale posłuchaj, posłuchaj, Bartku.
2: Nie uwierzę, za co mnie wyrzucili z Facebooka. Na 30 dni. Chciałem napisać...
4: Za techno święta.
2: Nie, skąd? Za słowo pederasta.
5: Panie Bartku, czy tam Bartoczu, no. Albo panie Bartku, ja myślę, że tutaj kolega pana najbardziej
2: strolował. Nie, no Bartek, jest to, no nie będzie to przepraszam. Dobra.
0: Ale Bartku z nami jest tutaj doświadczony redaktor.
5: Nie, absolutnie nie.
0: Naczelny. Potrzeba.
5: Tak tylko szybko skończę. Jeżeli, no. Ja myślę, że tu kolega pana bardzo strolował w tym momencie, bo nie powiedział panu, jaki charakter zazwyczaj mają te audycje. Są to takie bardziej satyryczne. I no raczej jak pan słyszał, bierzemy wszystko na wesoło tutaj, prawda?
2: O, wiem, pani Aldono, ja uwielbiam się śmiać. Opowiedziałem świetny dowcip. Wydaje mi się, nie tylko, ale opowiem jeszcze jeden, jeszcze lepszy.
5: Śmiało.
2: Ale to będzie dowcip.
0: Czyim zdaniem świetny.
2: To jest dopiero, ale to za chwilę, jeżeli będę miał czas, bo jak nie, to mnie ten... Tylko w każdym razie, no w tym, no nie widzę żadnej satyry w tym. No w tym, że na przykład już nie chodzi o te techno święta, tylko takie, no dobrze, okej, opowiem dowcip, zobaczy pani, usiądź pani, ale proszę usiąść i na tym kończę, nie będę już mącił, bo widzę, że przepraszam, że w ogóle ten, ale tak, dowcip jest taki. Wyobraźcie sobie, jest zakon pitagorejski, gdzie nowicjat trwa 25 lat i co 5 lat ten mistrz wysłuchuje jednego słowa od nowicjuszy. No więc po 5 latach wysłuchuje, jeden mówi kontemplację oczywiście, jeden mówi kocham, drugi mówi Bóg, trzeci miłość, a czwarty mówi zimno. Dobra, minęło 10 lat, znowu to samo, tamten mówi chłodno. Minęło 15 lat, wszyscy to samo, miłość, Bóg, honor, tam takie rzeczy, te transcendentalia, a ten, który mówił zimno, chłodno, mówi odchodzę, na to mistrz. Nic dziwnego, ciągle narzekałeś. Rozłączyli mnie.
0: Nie. Naprawdę, no, szamboba, wyśmienity.
2: Ciągle narzekałeś, on tylko trzy słowa powiedział.
0: Słuchaj.
2: Trzymajcie się, wszystkim życzę miłego nowego roku, bo już pewno nie będę. Krawie, tak samo, ty się trzymaj. Niech żyje twoja audycja. Panie Aldono, wszystkiego dobrego.
0: No proszę, jak miło. Trzymaj się, Bartku. No,
2: dziękuję.
0: Hej, hej.
2: No. Trzymajcie się.
4: Panie Bartku, o. Bardzo dziękuję za telefon. Panie Aldono, panie Krawcze, naprawdę jest niezwykłą przyjemnością z wami razem spędzać te święta, jeżeli mogę sobie pozwolić na tak duże spoufalanie się.
5: Tak, trójkąt bermudzki mamy teraz. Ja myślę, że pan Bartek jeszcze nie raz się skusi, aby zadzwonić, a na pewno posłuchać, wejść i niestety radio, nocne radio wciąga i każdy to wie, prawda? Każdy przerabiał początek.
1: 4 złote.
5: I wie, jaki mechanizm działa.
1: Każdy zawsze może coś
5: radiu.
1: Wnieść dla siebie, część 2.
5: A wy jak myślicie?
4: Tak sobie w międzyczasie właśnie pomyślałem, jakby ktoś mi teraz nocne radio polecił. Tak sobie bym wszedł, nie? Tutaj jedna ławeczka, tutaj druga ławeczka, tutaj wigilijna audycja Krawca, którą usunął. No, jest ciekawie, ale z drugiej strony jakiś content na live'ie ciężko znaleźć, więc poniekąd to rozumiem i jak to Maharaja pięknie określił, że to nie jest tam 77 debili, tylko co najwyżej 60.
0: No wiesz, potrzeba, pan Bartosz na początku bardzo krytycznie, bardzo o nocnym radio, bardzo.
4: Przepraszam, panie potrzeba. Panie potrzeba. Panie Krawcze, proszę, panie potrzeba, bo wie pan. Rozumie pan.
0: Tak.
4: Trzymajmy pewne standardy.
0: No, jest to, dajmy lepiej głos Dariuszowi. Witamy Dariusza.
6: Cześć. Hej, witajcie, wysoki ksiądz. Chciałem panu Dariuszowi Drwalowi powiedzieć, że to, co słyszał, to nie było techno, tylko acid. Żebyśmy byli panie bardziej skrupulatni.
4: Panie Dariuszu, czy pan był tą osobą, która panu Bartkowi poleciła nocne radio?
6: Nie. Ale ja polecam każdemu Drwalowi i nie Drwalowi nocne radio. Ale tak, żeby jedną audycję chociaż przesłuchał całą.
0: Ja prosiłem, prosiłem słuchaczy nie polecać nikomu nocnego radia. Ile mam prosić? To wziął i polecił ktoś.
6: Ja nie polecałem nigdy nocnego radia, ale polecałem wywiady z Dariuszem. To tak naokoło trochę.
5: Ja jestem ciekawa, jakby pan Dariusz zareagował, gdyby usłyszał eton naszego. Po prostu, czy by mu się podobało, czy nie. To jest taka zagwozdka teraz
0: jaki
5: dla mnie.
0: Jaki pan Dariusz? Pan Bartosz?
5: Przepraszam. Pan Bartek.
0: Pan Bartek, tak.
5: Tak, przepraszam.
0: A w rezultacie nie wiem, czy Bartosz i Bartek to samo imię. A Zbigniew i Zbyszek?
4: Nie. Bartosz i Bartek to samo, ale wiesz, ale...
5: Ja jeszcze muszę być Bartłomiej. No.
0: Aha, jeszcze Bartłomiej, no
7: wielkie
0: tak.
7: Jakie umysły myślą podobnie.
5: Tak.
4: A ponieważ pan Bartek się tutaj udzielał na czacie, więc jak sobie... to jest Bartłomiej. Więc Bartek, z tego co mi się wydaje, mam nadzieję, że nie urażam niczyich uczuć Bartkowych, ale można Bartłomieja nazwać Bartkiem, tylko broń Boże Bartoszem.
5: Nie wiem, ja się tam nie znam na skracaniu imion. Być może jest tak, jak mówisz, panie Potrzebo.
6: A ja znałem jednego Bartosza i miał na imię Maciej.
5: Niemożliwe.
6: On miał na nazwisko Bartosz i imię Maciej.
4: No tak. A to jest, słuchajcie, to jest dobry wątek, bo Krawiec tam wcześniej rozmawiałeś o dobrych imionach dla dzieci. Jest coś takiego, że wiesz, są właśnie imiona, które robią za nazwiska, jak na przykład Bartosz, albo nie wiem, jakieś tam Wróbel czy coś takiego, ale też są takie, to znaczy już kompletnie pomijając, jakieś takie zajebiście śmieszne imiona w stylu, nie wiem, Posejdon, tak? O, Posejdon Bąk na przykład, bo pamiętam, do podstawówki chodziłem, była taka rodzina 2+15, nie, gdzie się wszyscy Bąki nazwali i tam mieli Seweryna, mieli Jessica i ja po prostu, kurwa, czekałem, aż im znowu kolejne dziecko z dupy wyjdzie i będzie Posejdon Bąk. Ale z drugiej strony, jeżeli sobie gdzieś tam pójdziesz dalej w historię, nie, no to jest takie bardzo popularne nazwisko Szarek. I sobie wyobraź, że nazywasz się Marek Szarek. To już tak trochę, kurwa, tak trochę słabo, nie? Tak bez.
6: A Marek Szwarek?
4: Marek Szarek.
6: Marek Szuwarek też znałem takiego.
0: Jeszcze jest ten Marek, co też. Nie jadał skwarek, no.
6: Albo Mariusz Dariusz, to mi się najbardziej podoba. Mariusz Dariusz.
0: No, albo co to za takie imię Aldona?
5: Sobie tutaj wypraszam, tak? Imię jak imię. Jak to się mówi, zwał jak zwał. Wiadomo, o co chodzi.
0: Jakaś wróżka Aldona, czy co?
5: A co to za imię Marcin?
0: A ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co to za imię.
5: Nie Marcin w ogóle.
0: Jak dla debila. Marcin. Jak to brzmi w ogóle, nie? Tak jakoś dziwnie. Marcinek.
6: Marcin to nie imię, Marcin to strażak.
0: Strażak Marcin? Nie znam.
6: No ja znam. Mam kolegę Marcina, jest strażakiem. A mówią na niego siwy, ale nie diluje. To jest już dziwne.
5: Ale to tak pasuje do Marcina siwy.
6: Dokładnie.
4: Krawiec, jesteś siwy?
0: Nie, ale mam tak ciemny blondyn i z moich obserwacji wynika, że Marciny faktycznie mają tendencję do bycia blondynami. To jest przebadane.
4: Tak, tylko, że ty jesteś ciemny, ale to już ustaliliśmy.
0: Ja bym zrobił badania. Pokażcie mi jakkolwiek badania wykluczające, że ktoś zweryfikował i okazało się, że tak nie jest, że Marciny nie są blondynami częściej. Pokażcie mi jakieś badania.
5: Słuchajcie, takie abstrakcyjne pytanie, ale w związku z świętami, z Wigilią dzieliliście się opłatkiem?
6: Ja się dzieliłem.
5: Jak życzenia? Dużo miałeś ludzi do obskoczenia, czy po prostu był kameralnie trójka osób, tam czwórka max?
6: No miałem dużo zaproszeń, ale udało mi się trafić tylko na jedną Wigilię, a miałem zaproszenie na trzy Wigilie.
5: A dużo osób całowałeś, czy nie całujesz się, jak składasz życzenia na Wigilię?
6: Po rączkach. Nie całuję.
5: Kulturalnie jak po rączkach. Ja mam zawsze opory. Nie wiem jak wy.
6: Czyli widziałem w spojrzeniu jednej osoby takie ochotę na pocałunek, ale tak kurde, no prawie doszło, ale a to takie było trochę niezręczne, trochę, bo jedna osoba bardziej chciała niż ja, no.
5: O, to już pod molesting podchodzi.
0: Molesta.
5: A ty, panie krawiec?
0: Co ja?
5: No jak co?
0: No co?
5: Opłatuszkiem czy się dzieliłaś i się całowałaś, się pytam.
0: No, o tym już mówiłem w sumie, ale to jest warte powtórzenia. To jest warte powtórzenia właśnie, że miałem okazję się podzielić opłatkiem i zrezygnowałem. Wytłumaczyłem, że jestem ateistą i że nie obchodzę takiego katolickiego jakiegoś zwyczaju tam o opłatek i tak dalej i że mogę się podzielić kanapeczką zamiast tego.
5: Dobrze, a wtedy jeżeli zrezygnowałeś z takiej tradycji, jesteś ateistą, coś w zamian? Jakiś wiersz
6: techno.
5: Na przykład.
6: Techno.
5: Nie, jakiś wiersz może powiedziałeś, nie wiem, no.
0: Jaki wierszyk, to miałem kurwa wyjść i powiedzieć wierszyk na środku? Nie. To chyba, to jest inny przedział wiekowy tutaj, to nocne radio, coś, Aldona chyba źle dodzwoniłaś. To nie jest dla przedszkolaków radio, tylko dorośli ludzie tutaj, wiesz.
5: Wiesz co? Ja myślałam, że jesteś bardziej taki w stronę sztuki, nie?
0: W stronę sztuki? Ja bardzo lubię sztuki. Wiesz, tak? Jak widzę jakąś sztukę, to... Hua! Lubię dobre sztuki.
5: Ja na przykład mam opory. Nie lubię dzielić się opłatkiem i nie wiem skąd to się bierze. Na przykład jak ktoś ma urodziny, to nie mam takich oporów. Zawsze dobrze życzę. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby się tam pocałować, cmoknąć, przytulić. Natomiast jeżeli chodzi o opłatka, to nie wiem, jakoś tak dziwnie dla mnie to jest, nie? Mm-hmm.
0: No.
6: A ja chciałem się pochwalić, że z okazji mojego oświecenia wigilijnego, takiego bardziej może niezwiązanego z Wigilią, ale ogólnie
5: duchowego,
6: oświecenia zostałem w końcu, jak sobie marzyłem, miałem wiele prób, podchodziłem do tego wielokrotnie, zostałem wegetarianinem i czuję taki psychiczny taki luz właśnie z tym związany, że właśnie moja karma będzie teraz leciała w lepszą stronę trochę i może w przyszłości urodzę się lepszym Dariuszem niż obecnie.
5: A masz jakieś do siebie zastrzeżenia, Dariuszu?
6: No każdy może mieć, no a tak...
5: No bo tak powiedziałeś, żebyś chciał być lepszą wersją siebie w przyszłości, więc to takie mocne chyba, nie? Ja no nie. Nie wyobrażam sobie siebie lepszej wersji.
0: Ja też nie za bardzo. Ja myślę, że to już jest maks.
5: Nie ma żadnego związku z moim ego, tylko nie wiem, no. Już chyba lepszej Aldony nie będzie. Nie pojawi się lepsze. Już tylko gorzej będzie. Jeżeli nie pojawi się w następnym życiu pojawi.
6: Nie, no tak, bo złapałem taką, był sobie właśnie chłopiec mały, który wydobywał ptaką oczy i w przyszłym życiu stał się niewidomy. No i też właśnie to mi dało dosyć do myślenia, że będę starał się... właśnie.
0: No wyduś! No wyduś to z siebie w końcu!
6: Nie, mnożyć to cierpienie, dlatego stałem się wegetarianinem, dzisiaj dodałem ten wegański posiłek i i myślę, że będę to kultywował, kontynuował, bo na przykład jest takie ciekawe badanie było właśnie robione przez instytut, który zajmuje się reinkarnacją i właśnie robili regresję hipnotyczną dla niewidomych, którzy nie widzieli od urodzenia, więc nie mogli na przykład czegoś zobaczyć w umyśle.
0: Ale coś strzela, ale dobra, bo coś strasznie strzela, jakieś Gwiezdne Wojny się zrobiły. To chyba jam ci to sobie tam notatki, żeby coś szura po biurku, nie wiem, coś, kto tam tak się tarabani. Jam ci to dołączył.
8: Wyciągnąłem z etui, które dostałem od mojej firmy, taki wiesz, że możesz się kąpać w tym, nie? Generalnie. I komórka nowa i w ogóle dlatego inne emoji puszczam ci na czacie. No, także tak, spoko. Na pewno nie, ale to wiesz co, po prostu słucham tej audycji, myślę, nie zadzwonię dzisiaj, nie chcę mi się, wiesz, sobie tak popijam bimber zresztą, wiesz, od mojego ojca. Dzień wcześniej wino od jego winnicy, takiej małej, ale widzę, że tak dość wyszło, fajnie, takie Beaujolais, jeszcze z tego, z bąbelkami, jak szampan. No, ja mówię, kurde, mówię, co ten krawiec odwala ostatnio, nie? Mówię, kurde, ja tak wejdę sobie tak jak pan Drwal, transwestyta. Zaśpiewam, I'm a rubber jack, I'm okay. No i okazało się, że facet jest całkiem okay, nie? Jak sądzicie?
0: No,
8: teraz... Ktoś tam spoko, wie, gargi przerzuca, nie?
5: Nie, to mój kot się bawi tutaj. Ona jest jeszcze tutaj głupia, dlatego aktywna.
0: Potrzeba w międzyczasie się oddalił po angielsku. Pozdrawiam, dzięki za telefonik. No, a na antenie pojawił się Jamci, to jest Dariusz, jest Aldona. No.
5: Może wróci potrzeba jeszcze.
0: Może wróć.
8: No, ale Dariusz opowiedział mi o tej historii tego człowieka z tymi ptakami, nie? Ja to słyszałem kiedyś właśnie.
5: A mogę coś jeszcze do Dariusza? On naprawdę na nowo ducha kuje, jak go tak poruszyło to.
6: Tak, jasne, słucham.
5: No to właśnie powiedziałam, fajnie. Zrozumiałeś?
6: Nie rozumiem.
5: Powiedziałam, że naprawdę na nowo ducha kujesz, skoro poruszyła cię ta historia i stwierdziłeś, w ogóle miałeś jakąś refleksję, żeby się zmienić i zostawić zwierzątka w spokoju.
6: Ja nie pamiętam, że wydobywał zwierzęta mocy. Nie pamiętam, że jak byłem małym dzieckiem, miałem skłonności sadystyczne, to podpalałem mrówki tą, jak to się nazywa, tą soczewką taką, lupą, nie? Pobawiłem się w Boga i paliłem mrówki, no to muszę przyznać, że robiłem holokaust małym mrówką. No. ale nie byłem dzieckiem jeszcze, tak za bardzo nie rozumiałem pojęcia cierpienia, śmierci i oświecenia. No.
8: To tak, jak ja kiedyś wziąłem, przywaliłem w tak zwane gniazdo jaskółek i to było bardzo przykre. Powiem szczerze, że to wywarło na mnie dość duże wrażenie, kiedy widziałem te biedne, małe, nieopierzone jaskółki leżące gdzieś tam na takich trocinach, nie? Bo to było w takiej jakby szopie, nie? U dziadka. I powiem wam szczerze, to zmienia człowieka, naprawdę. Na pewno, oczywiście ja nie mam problemu z zabijaniem zwierząt dla potrzeb typu jedzenie i tak dalej, nie? Ale poczułem się wtedy jak mały śmieć i to faktycznie może zmienić człowieka.
6: Ale jak to uderzyłeś w jaskółki? W jakim sensie?
8: Kamień, wiesz, te jaskółki tam, wiesz, one tam z tego błota i tam dalej nie, robią te swoje gniazda. No i wiesz, gnieżdżą się gdzie im, jak to się mówi, pasuje, nie? A że to było na wsi, nie? No to wiesz, dziecko młode, głupie, postanowiło, że zrobi eksperyment. Co się stanie, jak rzucisz kamieniem w takie gniazdo? No i to był bardzo przykry widok, nie? I powiem szczerze, że to pamiętam do dziś. I to jest taka moja trauma, nie? Że...
5: Z tematem krawca wcześniej mówił o traumach.
8: No, ale to nie jest kwestia tego, że jakoś sobie to... Człowiek na jakimś etapie się uczy, nie? I
5: dokładnie.
8: W jakimś czasie widzi, że... Ten mały kutas, nie? Gdzieś coś ci, kurde, gdzieś tam zrobił w podstawówce i ty to pamiętasz, też masz traumę, nie? Po tym. Ale kilkakrotnie sobie przypomniałeś, że ty tak samo byłeś jakimś takim chujkiem dla kogoś, nie? Tylko dlatego, że był bardziej oczytany albo bardziej taki, wiesz, elokwentny, nie? I okazało się, że wiesz, czyli cała klasa jechała po tym gościu, nie? I po jakimś czasie... Robi się przykro, nie? Na samo wspomnienie, jakim byłeś...
5: A tym bardziej jak masz dzieci.
8: Tak, a potem sam tak stwierdzasz, nie? No kurwa, byłem chujkiem, nie? Przestałem być nim na jakimś tam etapie, nie?
1: 4 złote.
8: I najlepsza jest i ludzie po prostu, wiesz, zobaczcie, a propos tego właśnie, ja miałem taką znajomą, bardzo fajna dziewczyna generalnie, urwał się kontakt z mojej winy, ale powiedzmy, że ona była przekonana, że była kiedyś w innym wcieleniu czołgistą, uwaga, niemieckim, i zginęła gdzieś, ja to jej zresztą sam powiedziałem, że na pewno zginęłaś w palącym się czołgu, nie? Ona powiedziała, że no nie wiem jak to zrobiłeś, ale fakt, że ma taką traumę i to czuje po prostu jak idzie do pewnego miejsca, gdzie była jakaś bitwa i tam czuje, że po prostu jest, no boi się, nie? Boi się i tak dalej. No ja mówię, no wiesz, biorąc pod uwagę w to, jak wyglądasz teraz, jak się zachowujesz, to można powiedzieć, no kurde, dziewczyna idzie w tej wędrówce dusz dość wysoko, nie?
0: Także, no ja przyznam, że się pogubiłem trochę, ale może inni nie.
8: No słuchasz prawdopodobnie.
0: Może inni nie.
8: Jak, no.
5: Prawie jest na bank już tymi historiami, nie?
8: No.
5: Nie odzywa się od dłuższego czasu.
8: Uh-huh.
5: Zaraz nam powie, no dobra, to wietrzymy, rozłączamy się.
0: Jakieś śmieszne, coś takiego do śmichu coś by się...
8: Ale to nie było śmieszne właśnie, to nie miało być śmieszne,
5: no właśnie,
8: nie?
5: To są poważne tematy teraz, bardzo.
8: No bo facet przed chwilą się połączył i powiedział, że zajebie tego kierowcę, który polecił ciebie i twoją audycję, to ratujemy ci skórę, tak? Jak zostanie, kurde, wiesz, trochę szacunku.
0: No tak, faktycznie, przybywacie z odsieczą, jak to dobrze.
8: A nie, no bo to byś sobie poradził, oczywiście, wiadomo, nie? Zawsze miałeś ten miecz przy sobie kiedyś, wiesz, teraz już nie nosisz miecza przy sobie, więc wiesz, tak. Masz nas, nie?
0: Tak, może nie do końca rozumiem, skąd aż tyle emocji wzbudził ten jeden telefon. No, ciekawy, fajny, zaskakujący, ale aż takie emocje, to, dobra.
5: Słuchaj, że pan Bartłomiej... Jeżeli dobrze pamiętam, nie Bartosz, tylko Bartłomiej.
0: Bartek.
5: Dobra, pan Bartek ma coś ciekawego w zanadrzu, skoro zareagował tak na te techno.
0: Może, nie wiem.
6: A ja tu chciałem historię taką przytoczyć mojego kolegi, który potrafi rozmawiać z drzewami i trafił na jedno drzewo, gdzie obok niego jakiś drwal ściął drzewo i to drzewo bardzo płakało za tym drzewem właśnie moim koledze i to może też by dało panu Dwarowi i Bartkowi coś do myślenia. No.
0: Srogie piguły jakieś, tu drzewo płakało. Dobra, no to...
8: Na pewno wiesz, jak ktoś czytał Władcę Pierścieni, tam drzewiec był, no to może coś tam w tym jest. Ja nie wnikam, nie? To jest bajka, nie? Ale jakoś tam... Słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, ile razy przyroda miała jakiekolwiek wyrzuty sumienia, że lew zjadł sarnę albo kornik wpierdolił drzewo... Nie, no tak pytam, nie?
0: Chciałbym... Jaki ty zgorzkniały jakiś taki jesteś.
8: Nie, to nie zgorzkniały, tylko właśnie zastanawiam się, czy my przypadkiem w tej wędrówce dusz zbytnio nie przywiązujemy się do tej kwestii, że trzeba umrzeć, kiedyś to się kończy, jest śmierć, ale każdego to spotka i każdy, no przyroda ma na to, przepraszam za wyrażenie, wyjebane. I teraz tak, my się mamy przejmować tym. Dlaczego? Skoro jest taka natura, nie? Wepchnęli nas w tą, jak to powiedziałeś, Krawcze, dzisiaj w Matrix, tą symulację, tak? I radź sobie. Jak sobie poradzisz, to jest kwestia może nie oceny nas tutaj, którzy jesteśmy w tym Matrixie, ale generalnie nas samych po tym, jak wyjdziemy poza sferę ciała i się skonfrontujemy z tym, czy poczyniliśmy jakieś postępy, czy nie. Bo na tym polega ten koncept, przynajmniej tak przynajmniej ci, którzy w to wierzą. Tak to jakby opisują.
0: No, ja się dzisiaj poczułem, jakby się Matrix psuł, jak pan Bartek zadzwonił. I to dla mnie to... Się śmiejesz, dla mnie to jest taki agent Smith trochę dzisiaj.
8: Kot ci kilka razy przeszedł przed oczami, tak wiesz, tak ty, kurde, o, krawiec, coś się dzieje, a niby masz alergię, ale nic nie czujesz, nie? O kurde, coś jest nie tak.
0: Aldona, jesteś jeszcze z nami?
9: Tak, słucham was.
0: Jesteś, ale... to dobrze. Jak to dobrze, że jesteś.
9: Nie, tak, to odnieść, bo sama ostatnio oglądałam na YouTubie takie krótkie dokumenty typu takie, kurde, jak to się nazywa? No, ludzie mieli tam różne wypadki, na chwilę umarli, że tak to nazwę. Było patologicznie, wiecie, i mieli ze stwórcą, no ten stwórca różnie się objawiał, różnie go tam ludzie opisywali.
0: Śmierć kliniczna.
9: Coś takiego, no. I chodzi o to, że każdy miał tą jedną wspólną taką, nie? Że każdy widział swoje życie wyświetlone jak na filmie i każdy się wypowiadał na temat tego, co czuł, bo widzieli najgorsze momenty siebie.

0: wojsku jest ateistą generalnie.
1: Można była ateistą w tym dokumencie było, przepraszam, że wchodzę w zdanie.
0: Tak.
1: W dokumentach jest, także śmiało kontynuuj, przepraszam.
0: No i on miał sytuację taką, że mu Mojżesz nie odpalił, nie? Wrzucił autentycznie uzbrojony pocisk w gardziel, tak to się nazywa, i nie odpalił. Zasięg wybuchu jakieś 300 metrów skutecznego rażenia. Tam stało kilku tak zwanych oficerów, którzy zrobili kilka metrów skoku w bok, odeszli na chwilkę i zostawili żołnierza samego. No i wtedy właśnie mu w tej sytuacji nie umierał. I przeleciał mu cały film po prostu w ciągu sekundy całego życia, nie? Łączy z bratem, z rodziną, wszystko mówi. I opisywał to bardzo, tak wiesz, dokładnie, nie? I takie rzeczy się zdarzają, nawet ludziom niewierzącym, nie? I się zastanawiam, czy to jest kwestia reakcji mózgu na potężny stres. I on musiał ten, uwaga, pocisk usunąć z gardzieli. Nie wiem, jak to zrobił, bo mi już nie tłumaczył, ale to był hardcore, nie? I takie rzeczy się dzieją, nie? A poza tym znałem jeszcze kilka innych osób, które przeżyły śmierć, typu na przykład wbita kolumna kierownicy w ten, nie? Na przykład w mostek, nie? I kilka dni po prostu bez, poza ciałem, nie? Obserwowanie, jak cię szyją, zardzewiają igłą. Zdanie lekarzy, którzy no i tak ona już nie żyje, to możesz ją zeszyć kurwa tą zardzewiałą igłą. A potem kobieta budzi się jakimś cudem. Ona miała zresztą to dwa razy. Drugi raz chyba, nie pamiętam, po prostu chyba nie kontynuowała tego wątku, że dwa razy miała takie przeżycie, nie? I to opowiadała. Zresztą taka babcia, taka dość taka swojska, nie? Handlara i generalnie kobieta stąpająca dość tak twardo po tej ziemi. No i co ciekawego, ona powiedziała, nie, że ona potem rozmawiała z tym lekarzem, a ten lekarz po prostu taki, wiesz, zrobił wielkie oczy, nie, i uj, dziwko, nie, po prostu, nie. Skąd ona to mogła wiedzieć? Przecież była jak trup, nie.
1: A teraz takie pytanie mam, bo tutaj Dariusz fajnie mówił, że przestawił się na wegetarianizm, tak? Dobrze mówię, nie weganizm, tylko wegetarianizm, z tego względu, że chciałby być swoją lepszą wersją, nie? I teraz ludzie, którzy oglądają na przykład takie dokumenty albo inspirują się na co dzień w życiu tym, że no po prostu poprzez takie filmy właśnie, dokumenty, nie? Czy to też nie jest takie głupie, nie? Jak sobie, będę dobry, bo nie chcę na przykład czuć się źle, nie? Na sądzie ostatecznym, nie? Rozumiesz to, o czym mówię? To też jest takie szemrane, że tak powiem, nie? Tylko dlatego, żeby nie czuć się źle wtedy, kiedy już umrę i w ogóle bez sensu to jest.
0: Nie, wiesz co, mi się wydaje, przynajmniej mi się wydaje, że większość tych religijnych ludzi właśnie myśli, że żyją tylko raz, w takim sensie, że najpierw narodziny, potem życie, potem śmierć, i żeby Bóg nie był na mnie wkurwiony, jaki jestem, chociaż ten Bóg wie, jaki jesteś. On wie wszystko, co zrobisz, nawet zanim zrobisz, nie? Bo żyje poza czasem, jest transcendentny.
2: Wie wszystko, wszędzie był i nic nie ma nie dla niego.
0: Więc, trudno, żeby on był zaskoczony czymkolwiek, nie? I tak naprawdę ocenę wystawiasz sobie sama sobie, nie?
1: Dokładnie,
0: jak
1: właśnie
0: cię tam znajdziesz.
1: Tak jak właśnie teraz powiedziałeś, fajnie ci ludzie właśnie tak mówili. Tam nie było żadnych podtykanych treści przez tego wszechwiedzącego stwórcę, tylko po prostu wewnętrznie się tak czuli, albo źle, albo super dobrze, nie? Na podstawie tego filmu, który mu się wyświetlał, i tak się zastanawiam, nie? Jak to działa? Czy jak wiesz, tylko dlatego, żeby się źle nie czuć, jak umrzesz, A później nawet jak masz te kolejne życie, dajmy przykładowo, to i tak nie pamiętasz poprzedniego, czy to

0: w ogóle ma jakikolwiek sens?
1: No
0: Czy nie
1: właśnie.
0: Lepiej tak się trzymać, zapytałem. Wiesz, balansować, nie? Nie robić też za się... dużo krzywdy. Znaczy, krzywdę zawsze się komuś zrobi, każde nie. Czy w ogóle jak jesteś szczery, komuś coś powiesz, to ktoś może uznać to za wielką ujmę i chcąc, nie chcąc krzywdzisz tą osobę.
1: No tak.
0: Się zastanawiam nad tym, nie? Jak to zrobić, żeby było dobrze dla siebie i dla ludzi.
1: Jeśli Bóg robi krzywdę na przykład tym, którzy źle czynią, no to ja przypuszczam, że on się nie czuje z tym źle, nie? Tak samo jak bym zapytał, a co byś zrobiła z pedofilem, który po prostu zgwałcił ci dziecko, nie? No i teraz jest problem, nie?
2: Ja bym mu nic nie zrobił, gdyby się okazało, że to ten, co napisał Barkę. To ja bym mu nic nie zrobił. Powiedziałbym, proszę, to każdemu się noga powinie.
1: Nie. Każdy ma takie, wiesz, jak to powiedział ojciec Tadeusz, no każdy ma takie ciągoty, nie? Każdy grzeszy, nie? No kurwa, jakoś nie. No ja ci powiem, nigdy nie miałem ochoty na dziecko, nawet na nastolatkę. Nastolatka, przepraszam, nastolatka, nie? Z nastolatkami bywa różnie, nie? Wiadomo, nie? Człowiek od tak mniej więcej 13 lat już zaczyna myśleć o tych sprawach,
0: nie? To też jest takie bez sensu, że...
1: No.
0: To też jest takie bez sensu, że... Ja cię, kurwa, Halina, nienawidzę, nie? Ale będę miła dla ciebie, bo nie chcę być pokarana, jak umrę, nie? To też jest bez sensu.
2: Ja to was wszystkich, to kurwa, mnie tak denerwujecie, ja was tak nienawidzę, ale powiedziałem, będę miły dla nich na te święta.
1: Tak, to ja też cię nienawidzę, wiesz co, tak mnie sparodywałeś kiepsko, że ja mówię, kurde, i nie wiem, czy dlatego, że nazwałeś mnie idiotą, czy że mnie tak fatalnie sparodiowałeś, Krawcu. Tak jest. I mówi, że ja to taki butthead, wiesz, i bewis tak. No. Ktoś tam ci przyznał rację, mówił, ja mi ci to tak, redaktor, ja mi ci to jest taki właśnie. A ja nie, no kurwa, chyba nie jest. Na szczęście nie muszę się tym przejmować.
2: Cool.
1: Ale powiem ci tak. Ja cię przepraszam za to, że byłem ostatnio nawalony, a faktycznie bardzo szybko wytrzeźwiałem już pod koniec, co jest dziwne. Nie, no nie jest dziwne, jak od czasu do czasu się wypije coś. No i nagle jest taki przełom, nie? I zaczynasz po prostu, wiesz, co ja wtedy, kurwa, powiedziałem? Ja wiem, co powiedziałem, bo ja pamiętam, co powiedziałem, nie?
2: Przełom, no, ale to jest... przełom, czyli taki naprawdę znakomity łom, dobrze. Dariuszu, czy chciałeś coś dodać może?
0: Ja jestem ciekawa, czy Dariusz jest aktywny, bo się nie odzywa. Może trzeba na policję dzwonić albo na pogotowie.
1: Właśnie. Albo na odwyk. Detox.
0: Albo nie równego życia, nie?
2: Albo żeby go zabrała jego cywilizacja, ta, z której
1: Dariusz,
2: on pochodzi.
1: Dariusz!
2: Do siebie.
1: Ja się zastanawiam, gdzie te plejadianki, bo chciałbym się tak spotkać z takimi trzema.
2: Plejadianki mają wianki. Oraz dzbanki.
0: Dobra, ja dziękuję.
2: No, tak?
0: Dziękuję panowie, bardzo miło było i pozdrawiam pana Bartka.
2: O.
0: Przedstawiam się na odsłuch, cześć.
2: No pięknie, pięknie.
1: Pozdrawiamy pana Bartka.
2: Dziękujemy.
1: I ja też tak. Przedstawiam się na odsłuch.
2: Przedstawiam się na odsłuch.
1: Przedstawiam się na odsłuch. I no, co do Dariusza, no. Ja się zastanawiam właśnie, czy on do końca, wiemy, czy on jest trolem, czy jest faktycznie takim cwanym gapą, który, no...
2: Ale ty mówisz teraz o panu, przepraszam, muszę przerwać, bo ty mówisz teraz o panu Dariuszu, czy o panu Bartku?
1: Panu Dariuszu, nie mylić Dariusza z Bartkiem, to jest, wiesz, tak jak mylenie drwala transwestyty z drwalem z filmu Komando, nie?
2: No to krótko, co tam o tym panu Dariuszu, bo masz tu pana Dariusza pod ręką, to on ci od razu odpowie.
1: No nie, bo właśnie on nie mówi, nie? Prawdopodobnie jest gdzieś offline, albo wiesz, gdzieś tam... piątej gęstości gdzieś buja i tak się zastanawiam, co on na to, bo bo jeśli on słucha tych samych opowieści na temat reinkarnacji, co ja na przykład, nie, no to słuchałem. Tak samo. I,
2: no to, no to słuchaj, no to, no to dajmy mu coś powiedzieć, bo jest chyba Dariusz.
3: Dalej.
2: Halo, halo.
3: A czy rzuciłem już z piątej gęstości tutaj na Radejko?
1: Dobrze.
2: A co to za jakieś tam pisaliście na czacie, że jest 7 tylko gęstości, że więcej nie ma i że babola walnąłem, że 8 gęstość. A ja myślę, że, no, że jest. A 8? To co, nie może być?
3: No jest 7 gęstości i 11 wymiarów. No.
2: Słuchaj, a rozwij to, bo to jest taki fajny temat. Na przykład na jakiej gęstości jest motyl?
3: No teraz? Teraz żeśmy weszli w erę wodnika, czyli awansowaliśmy z czwartej gęstości do piątej gęstości, no to motyl jest na piątej.
1: To razem z nami jest na piątej?
2: No nie, tak. Ale, nie, ja nic nie rozumiem. Ale nie, no, bo to mówimy tak.
1: Czasu?
2: Słuchajcie, no bo można mówić o całej Ziemi, że ona jest w jakiejś tam gęstości, ale poszczególne twory jakby, no ja słyszałem, że kamień jest tam na którejś, na czwartej, a człowiek na, nie wiem, na siódmej czy tam na piątej. No takie rzeczy, nie?
3: A czy z gęstościami to jest co innego niż z wymiarami, bo z wymiary, no to wiadomo o co chodzi, a gęstość to jest jakby, chodzi o to na jakim poziomie wibrujemy i jak bardzo jesteśmy doskonali. I na razie jesteśmy tak na tyle doskonali, że jesteśmy na piątej gęstości, a najdoskonalsze takie już istoty są już na siódmej gęstości. I to wiąże się z łamaniem barier ograniczeń fizycznych na przykład.
1: Czyli co opisywał taki pisarz i można powiedzieć naukowiec, nie? W takiej książce Najdalsza podróż, że po jakimś czasie, przeżywając wiele set, czy tysiące, nie wiem jak to jest, bo to czas jest bardzo względny tutaj, przeżyć, stajesz się coraz bardziej doskonalszy i stajesz się tak zwanym inspekiem, nie? Czyli takim bytem, który ciut przypomina Boga, potrafi robić cuda i tak dalej, wianki. I co ciekawe, że one generalnie nie ingerują, troszeczkę jak w tym serialu What If, nie? Z Marvela. Tylko obserwują, natomiast raczej nie ingerują, chociaż czasem ingerują, jak według woli, nie? Wolna wola jest tam bardzo istotnym elementem. No i one jeszcze nie są Bogiem, ale są czymś bardzo, bardzo podobnym, są takimi awatarami, czy też no, doskonalszymi bytami, tak? I ty mówisz, że ta siódma gęstość to jest taka maksymalna rzecz, którą możemy osiągnąć, natomiast nie, my osobiście nie wyobrażamy sobie jakichś innych wyższych bytów jako my sami sobie, bo tak jak Aldona rzekła, nie, ja sobie nie wyobrażam bycia lepszym niż jestem teraz, tak?
2: Mnie to bardziej ciekawi, kto polecił Nocne Radio panu Bartkowi. Pozdrawiam.
3: A ja wiem, kto.
1: Kierowca, przecież mówił, bardzo wyraźnie powiedział, jak mu zajebie, to chyba ten facet już nie żyje.
2: No
1: czyli
2: tak,
1: ma
2: to słyszeliśmy.
1: Szansę na nowe wcielenie. Tak. No.
2: A ty dalej już...
3: Ja wyczytałem na czacie, że jego syn polecił Nocne Radio mu.
2: Syn.
3: W sensie.
2: A. Bo to ja myślałem, że to może jakiś taki, jakiś człowiek, dawny przyjaciel, który chciał się zemścić i polecił mu Nocne Radio, wiedząc, że pan Bartek wpadnie w szał, słysząc takie treści tutaj, i że zabije człowieka, i że pójdzie do więzienia, i to taka zemsta była zaplanowana specjalna.
1: Albo po prostu zwyczajnie świecie, wiesz, gdzieś tam mu podawał, wiesz, narzeczoną, nie? I chciał się zemścić i mówi, a, to ci polecę krawca. Polecę ci krawca, stary, a jak po prostu, wiesz, ale będzie beka, ja to będę słuchał, nie? Jak się tutaj wyrażasz brzydko, nie? O 70 debilach, którzy siedzą tutaj, wiesz, i cię słuchają, krawcze, także... No spoko, może być.
2: Teraz już bliżej stówki. Dobra, panowie, to coś jeszcze na koniec. Dariuszu, żegnamy się, trzymaj się, co tam?
3: Cześć, tam ten wesoły i ten i fajne wszystko, żeby było tam w ogóle i przepraszam.
2: Żeby
1: ale
2: było,
1: za co przepraszasz? Możesz powiedzieć, za co przepraszasz?
3: Taka moda jest.
1: Aha, okej, okay. Dobra, uwaga, przepraszam wszystkich na Nocnym Radiu, ktokolwiek, wiesz, co złego, to ja i generalnie przepraszam was za to, że jestem, jaki jestem.
2: Zróbmy konkurs, kto najbardziej przeprosi. Ja przepraszam wszystkich ludzi na Ziemi, w kosmosie, we wszystkich wymiarach, we wszystkich czasach.
1: Wszystkich plejadian i szajaków też, nie zapomnij.
3: A no to jeszcze chciałem dodać, że plejadianie właśnie są na tej już siódmej gęstości, jak przylatują na Ziemię, to mogą tu maksymalnie miesiąc wytrzymać, bo inaczej te niskie wibracje ich ściągają do tej piątej gęstości i szybciej się starzeją, to taka właśnie jakby, no, taki ten, taka przypowiedź.
1: Jeśli my jesteśmy na piątej gęstości, a powiem ci, że seks u mnie był tak na maksa, nie?
2: Nie wiem, czy chcemy to słuchać. Nie wiem.
1: To się zastanawiam, jaki seks jest na siódmej gęstości. Także będę pracował na tą szóstą gęstość, Dariuszu, i pozdrawiam i do widzenia.
2: Cześć, trzymaj się, hej.
3: No to jest, chciałem dodać, że bywają właśnie takie przebłyski, że niektóre jednostki, które są na piątej gęstości, mogą doznawać przybłysków właśnie siódmej gęstości podczas jakichś duchowych, mistycznych doświadczeń albo podczas mega zajebistego orgazmu. No. A ja też ojciec Pio czasami bywał na siódmej gęstości, bo miał dar bilokacji, jasnowidzenia, czytania w myślach i tak dalej, i tak dalej. No są takie jednostki, tak samo jak na przykład nasza Polska, czyli nasz naród cały, to...
2: No. Tak, słyszę cię. A ty mnie słyszysz jeszcze? No, coś się chyba zacięło. Jesteś, Dariusz?
3: Słyszę?
2: Ale lagi. Lagi jakieś. Dobra, słyszysz mnie? Trzymaj się. No tam i pozdrawiam międzygalaktycznie. O, i ten sygnał do niego dojdzie za jakieś 2 minuty. To sobie tam odbierze. No, a tutaj, słuchajcie, jest coraz bardziej tajemniczo się robi. Okazuje się, że osoba, którą wzięliśmy za Bartka, być może nie jest Bartkiem, jest synem Bartka, być może. Ale nie wiem, po prostu jest jeszcze niesprawdzone, niezweryfikowane. Tutaj pojawiają się kolejne osoby w uniwersum. No, słuchajcie. Ja myślę, że jeszcze nie raz pogadamy. Były jakieś zarzuty, że ja się nie cieszę, że jakieś inne głosy są. Właśnie się cieszę. Się bardziej cieszę niż z technologii Keshe. Ojciec Mateusz. Ojciec Morfeusz może. To jest tak matrixowo bardziej Matrix. Ojciec Morfeusz. Ojciec Fizdeusz. Ojciec Prometeusz. Tadeusz. Jakiej gęstości? Na jakiej gęstości śmiga po Sandomierzu? No, także dowiedzieliśmy się, że kiedy plejadianie przylatują tutaj do Polski jak przylatują, to im gęstość się tam spada z siódmej na czwartą. Ja im się wcale nie dziwię w sumie, naprawdę. Nie dziwię się. Im spada. Mi też spada. Dowiemy się, kto jest Bartkiem. No nie wiem, ja byłem przekonany, że Bartek to dzwonił. Teraz się okazuje, że Bartek, stąd to całe zamieszanie. Też się pytałem, czy Zbigniew, Zbyszek i Zbigniew to samo imię. Bo to się okazało, że to jednak był ten Zbigniew, co miał przyjść. No, ale on już leży połamany. Myślałem, że to właśnie Zbyszek, Zbigniew. No, tak samo tu Bartek, Bartosz. Nazywano też Dariuszem. Dariuszem go nazywał, ktoś tam się pomylił, więc w ogóle zamota totalna. Teraz się okazuje, że jeszcze się pojawia syn. Więc naprawdę tajemniczo. Telenowela, naprawdę. I to dobrze. Wy teraz nie będziecie spać. Będziecie się zastanawiać, co tam się wydarzy. Kto za nim stoi? To? O co tu chodzi? Co to był za głos? Faktycznie ten telefon był jakiś taki inny. Faktycznie. Czy to trolling? To jakaś akcja. Chcą Krawca w coś wkręcić. A może nie. Może nie. Wszystko wygląda na dość... na możliwe. No. Tak więc dzieje się. Aż zachrypłem. Kochani, Krawiec Owsiak, zachrypłem. Nie mogę już mówić, bo nie ma donate'ów. Słabne. Ja jestem jak taki Goku czy Superman. Oni się ładują słońcem. Ja się ładuję donate'ami. Coś tu przyszło. Nowego. Alfred Hitchcock, tylko przez cze. Czy. Taki spolszczony tu Hitchcock. Mówiłem, że to będzie następowało, to spalszczanie wszystkiego. No. Będzie George przez G, Hitchcock przez czy. Najlepsza jest ostatnio reklama, pisz człowieku poprawnie po polsku. Nie, jakaś rekla. Co to hasło na młodzieżowe słowo roku? Rekla ciężarówki elektrycznej po 50 latach chamy naciągają, jakieś interpunkcji brakuje, dlatego się źle czyta. Widać, że to jakiś młody człowiek jeszcze bardzo problemy z ortografią, to trzeba poprawić. Interpunkcja. Po 50 latach chamy naciągają biznes, baterie zjebią jeszcze bardziej. No tak, właśnie taki ciąg, tak na jednym wdechu. Słuchajcie, piszcie, używajcie przecinków, bo inaczej tak głupawo to wpadało przeczytać. Nie? Naciągają biznes, baterie zarabiają jeszcze bardziej, świat chamy, wojna z mamy. Nie, to trzeba właśnie stosować. Interpunkcja to jest piękna rzecz. To pozwala powiedzieć coś, zrobić pauzę, akcentować wszystko, a nie no bardziej wszystko, chamy, wojna, nie wiadomo co chodzi w ogóle, no. Alfred, dzięki, ale za pieniążki dziękuję, jak to mawiają. I całe te

0: Dewej Muzę, Dewej Muzę Krawiec, o Muzę się prosicie. No nie mam za bardzo nic pod ręką, znowu mlaskam. Co by tu puścić, co by tu puścić? Zastanawiam się. Nie wiem, ja będę kończył niedługo, już 12 w nocy, znowu się rozgadaliśmy, miało być trochę krócej, a tu już 4 godziny siedzę. Siedzę, bo gadaj i gadaj i nadawaj i tak rób i nagrywaj, żeby słuchać mieli. Przychodzę, gardło sobie zrywam. I co ja z tego mam? No, lepiej będzie, tak, lepiej. Tak będzie lepiej, że się nie pozbieramy. W ogóle dupa wszystko. Żyć się nie chce, płakać się chce. Wszystkiego się odechciewa. Szkoda gadać w ogóle. Płakać nawet mi się nie chce już. Się płakać nie, nawet już nie chce. Nic. Nie, no nie może być takich głosów, nie może. Krawie, co ty robisz? Trzeba ludzi rozweselić bardziej. Coś śmiesznego. Coś tutaj do śmichu takiego. Żeby tu znowu ktoś nowy zadzwonił i powiedział na przykład: przepraszam bardzo, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że to, co pan mówi, to w ogóle nie jest śmieszne? Jak to? No tak, proszę pana. Tak, proszę pana. No, ale jak pan do tego doszedł, że to nie jest śmieszne? Jak pan to zbadał, sprawdził?
1: Proszę pana, ja dałem to na próbę mojemu koledze Stefanowi i on się nie śmiał, proszę pana. Był przeprowadzony test. Ja nie jestem amatorem. Sprawdziłem to jeszcze na dwóch innych osobach. Żadna się nie śmiała po prostu z tego, co pan mówi.
0: No wie pan, no się nie śmiała, no ale to ja nie odpowiadam, nie gwarantuję, że wszyscy się będą śmiali. Ja ostatnio awansowałem, już nie chcę się tu chwalić, ale z pajaca na komika i ja od razu czuję, że jest większa odpowiedzialność. Satyryk w naszym kraju, ale weź mnie pan nie tu sadzy nie puszczaj, pan masz głupią głowę. Nie, to już kolejny jakiś sąsiad przyszedł. Znowu, bo to jakiś inny głos. Już nie kontroluję tych głosów w głowie. Zbyt dużo tych głosów. Ja już, sorry, nie kontroluję. I jeszcze Dariusza głos chyba słyszę.
2: No jak mnie słychać, bo ja jeszcze nie dokończyłem tam czerwoną, znowu musiałem krosić w siódmą gęstę na chwilę.
0: No proszę, no to teraz masz okazję tam dokończyć. No, zanim się przerwano.
2: No tak. Mówiłeś, że awansowałeś, to chciałem jeszcze tak pocieszyć tej słuchaczy, że Polska awansowała, jeśli chodzi o poziom wibracji w skali 20-stopniowej, to awansowaliśmy na 15 level, czyli nasz kraj jest najwyższy, jeśli chodzi o wszystkie narody, a właśnie jeszcze tam na przykład jest takie miejsce w Polsce, czyli Góra Ślęża, gdzie jest już 20 maksymalny poziom osiągnięty, więc tutaj mamy powody do radości dużo.
0: Idą po wodzie wulkany będą strzelać, po wodzie nawiedzą cały świat, będzie kolejny wielki potop, akurat przylecą kosmici ratować najlepszych z nas, myślę, że to Nocne Radio właśnie, tak by się, mogliby Nocne Radio po prostu zabrać ze sobą całe. Mieliby wesoło różnych ludzi, różne charaktery tutaj. Od razu by, nie trzeba się kłócić z nikim, tylko bierzemy tych z Nocnego Radia, ratujemy.
2: No, a to, że wybuchają wulkany, to jest przez to, że zbliża się do nas planeta Nibiru, na której są nasi inżynierowie, czyli twórcy genetyczni, którzy stworzyli ludzką rasę i ona się zbliża do Ziemi, dlatego ta grawitacja tej planety jakby powoduje to, że wybuchają wulkany. I ostatnio to się dzieje właśnie i to się dzieje tak w czasach resetu, gdzie następują właśnie potopy i wybuchają wulkany i przylatują właśnie stwórcy, żeby zobaczyć, co tam u nas ciekawego.
0: Okej, ja tylko mówię, że jak ktoś teraz dzwoni, to musi sobie z kolei zaczekać, bo po prostu mam ochotę sobie pogadać teraz tutaj o kosmicznych tylko sprawach, tylko z Dariuszem. Dzisiaj złamałem w ogóle zasadę odbierania tam więcej osób i widzicie to, tak już trochę ciężej się wtedy tam wstrzelić i tak dalej, więc od czasu do czasu potrzebuję tak trochę spokoju, więc zapytam cię, Dariuszu, takie mądre pytanie ci zadam, jak to jest? Jak to jest, powiedz?
2: No właśnie tak to jest, że właśnie ostatnio był taki film nakręcony przez jednego reżysera, który nazywał się Anunnaki i ten film w ogóle został zbanowany z internetu, scenzurowany i nie ma go praktycznie, może gdzieś tam na darknecie, może ktoś go jest w stanie zobaczyć. A ten film właśnie opowiada o historii ludzkości i tylko na YouTubie jest trailer dostępny tego filmu, bardzo okrojony. No i jak ktoś chce wiedzieć właśnie, co było w tym filmie, no to niech sobie przeczyta epopeję książek tych, czyli tam sagę tych książek Zachary Sitchina, który właśnie opowiada o Anunnaki i właśnie Anunnaki to pojawili się w starożytnym Sumerze i pchnęli cywilizację do przodu, tam właśnie przekazując wiedzę właśnie Sumerczykom. Właśnie dlatego nasza cywilizacja tak prężnie właśnie ruszyła z kopyta z takiego właśnie zbieractwa i tam podstawowy jakiś tam podstawowego rolnictwa właśnie do takiej technologicznej właśnie jakby już zbliżamy się do technologicznej osobliwości. No. To tak właśnie.
0: To chyba takie są pytania do Dariusza, czy on tak się na co dzień zachowuje, czy tylko w nocnym radio? No, Dariusz chyba zawsze jest Dariuszem, tak zbyt konsekwentny jest w byciu Dariuszem tu w nocnym radio, żeby tu miały być jakieś różne wersje. Jest jeden Dariusz, prawda? Jeden Dariusz, dwóch.
2: No tak, ja tutaj tak normalnie jest, tak, takie tematy też poruszam z przyjaciółmi, z innymi kosmitami, kosmitkami i normalnie tak sobie rozmawiamy. No, ja już, tak. Ja już nie potrafię inaczej.
0: Tak, no są po prostu trochę młodsi słuchacze, słuchaczki, którzy jeszcze no, tutaj nie znają do końca uniwersum. I nie wiedzą, że po prostu no, Dariusz jest prawdziwy, tak. I to jest faktycznie on. I faktycznie to jest Dariusz. I faktycznie, no, też niektórzy mówią czasem kapitan Dariusz. Też, no, tak, kosmiczny kapitan Dariusz, tak. Nie, no dobra, wiesz, Dariusz, ja to bym sobie jeszcze pogadał na jakieś tematy, tyle, że powoli muszę kończyć, bo ty właściwie się dodzwoniłeś po tym, chyba cię nie było po prostu przy mikrofonie, ale ja tam się pożegnałem, zakończyłem jakoś, nie wiem.
2: No tak, tak, coś mi przerwało właśnie, jakieś tam ze siódmej gęstości i chciałem dokończyć po prostu swoją wypowiedź.
0: No, także już za długo nie będziemy na antenie, chyba że masz jeszcze jakiś jeden naprawdę super fajny na przykład jakiś temat, nie? No to ja proszę, to ja proszę. Jeszcze chwilę jesteśmy. Tylko że ja już nie mam tematów.
2: No właśnie, jak ktoś mnie pyta, czy nie mam pytań, czy mam jakiś temat, to ja wtedy już jakby ten. Jakby mam problemy i to może być temat do rozmowy właśnie. Czemu tak jest, jak kogoś się zapyta o temat jakiś do rozmowy, to wtedy nie ma tematu, a jak właśnie się rozmawia tak jakby ciągiem, to jeśli nie pyta, czy jest temat, to wtedy właśnie cały czas jest drążony jakiś temat. No to jest ciekawe właśnie.
0: I w tym momencie mógłby Tomasz Filozof zadzwonić i powiedzieć, najlepszym tematem jest brak tematu, bo jak nie masz żadnego tematu, to masz wszystkie tematy. Na przykład taką mądrość mógłby. Słuchajcie, dobra, to posiedzimy. Jeszcze widzę, Jamci to jest zainteresowany, żeby tu dołączyć. To ciebie, Dariuszu, nie wyganiam. Jak masz ochotę jeszcze sobie pogadać, to zostań na antenie.
2: Bardzo chętnie. Chciałem sobie tak... No, że taka rozmowa właśnie jest bardzo ważna i w ogóle właśnie ten takie właśnie typu takie talk show, nie, to mają bardzo dobrą jakby karmę, nie, bo działają trochę jak taki psycholog, z którym właśnie możemy poruszyć jakieś takie tematy, które nas nurtują i krawiezy, jak dzwonię tutaj, to czuję się bardzo dobrze. Myślę, że nie słuchacie, jak dzwonią do Radyjka też.
0: Nie, ja myślę, że nie wszyscy. Jam ci to dołączył do nas. Powiedz, tak czasami to ciężko słuchać tego pieprzenia, nie? I tak... Tak przykro i tak.
3: Nie,
0: i tak,
3: nie. Ludzie, ja bardzo lubię te pieprzenie z uwagi na to, że nawet gdyby Daniuszu, nie gniewaj się, jeśli powiem, jak wszyscy uważają cię za trolla, ale bardzo oczytanego i troszeczkę zorientowanego w temacie, ja nie chcę tak myśleć. Rozumiesz?
2: No to niech uważają, ja widziałem swoje rzeczy, co ja widziałem i ja swoje uważam to, co ja uważam i musieliby być w mojej skórze, żeby doświadczyli właśnie na przykład tego, że...
0: A ja byłbym, ja bym ci to ostrożny z używaniem słowa wszyscy, to tak, wszyscy uważają, zadzwoni, chcę wygłosić swoją opinię i pierwsze słowo mi to, wszyscy uważają, no super, nie?
3: Słuchaj, nie, słuchaj, ja tutaj się śmieję troszeczkę, nie? Bo jestem dzisiaj w dobrym nastroju i jeszcze jeden dzień tylko w pracy, nie, generalnie druga zmiana, ale faktycznie, co do tej ślęży, co sądzisz o temacie, bo ja rozmawiałem z ludźmi, którzy właśnie tam, że tak powiem, i polują i są nawet ateistami, nie? Biorą tam, wiesz, kamerkę, mówią, weź, po prostu nagraj te zjawiska i tak dalej, nie? No, to akurat nie wychodzi troszeczkę, bo na przykład dziewczyna, która dostała kamerkę od mojego znajomego żołnierza, który twierdzi, że nasza armia ma normalny tak zwany wydział UFO, nie? Oczywiście chodzi o...
0: No tak, dynamiczniej trochę, proszę.
3: Chodzi o lotnictwo, nie popędzaj mnie, bo...
0: I krócej trochę, i krócej. Trochę krócej, trochę dynamiczniej, trochę mniej lania wody, trochę mniej smrakloków w tym wszystkim, tam wymieszane.
3: A dlaczego uważasz, że od razu, już, tak. To, że lubię Gwiezdne Wojny, to nie znaczy, że lubię lać wodę w kwestiach moich znajomych, którzy niekoniecznie podzielają moje po prostu fan. Arty.
0: Jasne,
3: tak
0: jedyne co robię, to trochę cię przyspieszam, żeby wiesz, że tutaj jak jest więcej niż jeden gość na antenie.
3: Ja bym chciał się właśnie dowiedzieć, co Dariusz wie na temat właśnie ślęży, nie? Gdzie byłem tam, oczywiście szedłem z moją byłą, która bardzo narzekała na to, że bardzo wysoko, nie generalnie.
0: Znowu będzie opowiadał pół godziny raz. Chciałbym się dowiedzieć, co Dariusz by miał ten temat i zaczyna znowu opowieść, bo to wszystko się zaczęło dawno. Daj temu Dariuszowi odpowiedzieć, może coś ci powie, no.
2: No właśnie, Góra Ślęża ma największą wibrację, jeśli chodzi o wszystkie wibracje na naszej planecie, czyli jest na 20 poziomie i tam w tej górze Ślęży jest ukryta wiedza oraz statek właśnie kosmitów i właśnie tam to jest bardzo cenzurowany temat w ogóle i właśnie jak tam są nawet takie miejsca, gdzie ktoś przyjdzie sobie, przejdzie, to zaraz jest wyłapywany przez ochroniarzy, którzy chronią tą górę Ślęży. Tam nawet nie można kopać, bo zaraz ktoś się pojawi. Na przykład było tam odkryte wejście do tej komnaty, gdzie jest ten statek kosmiczny oraz ta wiedza przekazywana, ale właśnie to było w kościele właśnie tam na tej górze Ślęży. I ktoś, archeolodzy próbowali tam się przekopać przez to wejście i zaraz pojawiła się właśnie, służby się pojawiły i zabronili właśnie kopać. I właśnie to bardzo ciekawy temat i polecam się zainteresować tą tematyką. No. A tak to ogólnie to strasznie cenzurowany temat i nawet archeolodzy nie mają możliwości takiej, żeby zbadać tą górę, a wcześniej kiedyś tam właśnie zbierali się druidzi i odprawiali swoje właśnie rytuały i tam są różne...
3: Uważasz, że tak? druidzi tutaj egzystowali w w formie fizycznej, że ten kult był na tych ziemiach dość popularny w tej kwestii?
2: No tak, to, tam jest pole mocy właśnie, dlatego tam zbierali się druidzi i robili swoje te rytuały i tam są nawet i tam te kamienie takie i tam posadzili takie drzewa i są posągi różnego typu i no to bardzo, bardzo duży teraz jakby temat jest.
3: Znaczy wiesz, tych posągów jest tam naprawdę niewiele. Z tego co widziałem, to był jeden taki, jedna taka rzeźba niedźwiedzia, z tego co się zorientowałem. Niedużo tego jest. Żadni ochroniarze mnie, nawet jak poszedłem się zauważyć, wyszczać czy na dwójkę pójść w krzaki, to mnie nie zatrzymał, nie? Nikogo innego, nie? To jest fajna trasa turystyczna. Generalnie dwie wieże fajne widokowe i kościół katolicki generalnie z bardzo fajnym takim jakby podziemnym sanktuarium, czymś takim, nie? Trudno powiedzieć, co to było, nie? Być może jest to stare, jak to mówią, katolicy przejmowali takie miejsca kultu i tam robili, postawiali po prostu kościół na tym, nie? I anektowali te terytorium, więc wiesz, druidzi, nie? Czym są druidzi, no? Druidzi to byli ludzie, którzy składali też ofiary z ludzi, więc kurwa, nie wiem, czy tutaj akurat siódma gęstość, bo ja myślę, że to była jakaś taka trzecia gęstość poniżej kamienia, bo kamień po prostu, wiesz, nie zabija ludzi, nie? A oni to podobnoż robili, więc 10 zł. Nie mam pojęcia, czy to akurat jest tak jak gminna wieść niesie, nie?
2: Ja no, na, no, no.